0: owoców, też na te właśnie nasiona, te pestki, żeby ich nie jeść. Czasami, jak ktoś na przykład robi kompot z wiśni i ten kompot z całych niedrenowanych wiśni, ten kompot długo postoi, to po wypiciu tego kompotu niektórzy narzekają, że głowa boli, jakieś tak trochę źle się czuje. No niestety może być to efekt tego, że właśnie z pestek roztworu do kompotu dostał się cjanowodór.
1: Tak.
0: Bo niestety tutaj występuje amigdalina, która właśnie przekształca się w cjanowodór właśnie w tych pestkach, dlatego niestety najlepiej, jeżeli robimy przetwory takie, które mają dłużej postać, to obowiązkowo bez pestek, szczególnie przy nalewkach jest to ważne. W zasadzie maksymalnie 2 tygodnie z pestkami, więcej to już nie zalecam. Nawet ja osobiście robię na przykład nalewkę z wiśni bez pestek, ona jest o wiele lepsza. Poza tym wiśnie są lepsze do zjedzenia, nie trzeba później pluć. Szczerze mówiąc, z tej nalewki wiśnie są najlepsze, ale również taka po spożyciu takiej nalewki nie ma problemów z bólem głowy. Tak, to akurat ja z własnego doświadczenia i to, co właśnie znajomi spożywali, też nigdy nie narzekali. Dodatkowo właśnie przy zatruciu cjanowodorem, bo oczywiście pierwszy objaw to jest najczęściej ból głowy, czasami też szumy uszne, w efekcie mogą być problemy z oddychaniem, duszności, również takie uczucie świstania w klatce piersiowej, czyli rzeczywiście nie jest to za bardzo przyjemne. Czasami mogą również wystąpić wymioty, czyli rzeczywiście takich produktów ja bym nie jadł. Również nie, znaczy są nieraz terapie, że gdzieś tam zalecane są pojedyncze pestki do zjedzenia, czy wiśni, czy śliwki, same te nasionka zjeść, ale też trzeba z tym uważać. Niestety trzeba pamiętać o zawartości cjanowodoru, który niestety wpływa niekorzystnie na nasz organizm. Szczególnie w większych ilościach, czyli jakaś... A, jeszcze jedna rzecz. Jeżeli na przykład ktoś przypadkowo czy połknie nasiona jabłka, czy na przykład pestki wiśni, czy śliwki, na śliwka może niekoniecznie, bo trochę większa, ale wiśnie czasami się połyka.
2: I czereśnia.
0: To jeżeli jest połknięta, nienaruszona, to nic tam się nie stanie. Ponieważ układ pokarmowy nasz nie strawi tych nasion, tych pestek. Jeżeli je rozgryziemy, no to wtedy niestety będzie już działanie niekorzystne. Czyli pamiętajmy, jeżeli nasiona połykamy w całości, najczęściej one przejdą przez nasz układ pokarmowy nienaruszone. Inna sytuacja, jeżeli je rozgryziemy, wtedy rzeczywiście ulegają strawieniu.
2: Zauważ, rozgryzaliśmy od jabłek.
1: Oczywiście nie tylko, bo ja rozgryzałem, sam sobie tutaj przypominam jako dziecko od wiśni na przykład.
0: Ale pestki. No, każdy. Niewielkie ilości, no, jak najbardziej,
1: miały
0: zaszkodzą nam, ale jak robimy już przetwory, lepiej zdrenowane. Naprawdę, zdrowie dla nas będzie.
1: Bo też te przetwory mają zupełnie inny smak. Jeśli zostawimy pestki w wiśni, no to już inaczej to smakuje, a tak jak pan wspomniał, te wydrylowane owoce już też inaczej.
2: Ale zauważcie, że i drodzy państwo, którzy z nami teraz słuchacie, jest czas i sezon, kiedy zaczynamy zakładać kompoty, robić kompoty.
1: No
2: i ja
1: kompoty,
2: nie byłam świadoma tego,
0: to
2: co pan mi powiedział.
0: Dokładnie kompoty, róbmy zdrylowanej wiśni.
1: I tak samo jakieś inne, jeśli chcemy.
0: Będzie to dla nas drogiej i taki kompot będzie nam mniej szkodził. Naprawdę. A państwo się też przekonają, że ma całkiem inny, łagodniejszy smak, aromat.
1: Oczywiście jest więcej pracy przy tym, ale lepiej to zrobić, tak?
0: Jest zdrowie. Zawsze to jest zdrowie dla nas, ale również jeżeli to jest smaczniejsze, czemu nie?
2: Oj, to musimy trafić z edukacją do pań do kuchni. Panie doktorze.
0: To znaczy, jeżeli tak ktoś po kolei coś robi, to rzeczywiście można to i też wykorzysta się w kuchni takie właśnie przepisy, jak przygotować chociażby niektóre nalewki. Tak samo jak na przykład nie wszyscy lubią sok z mań, bo czasami jest taki cierpki.
2: Tak,
0: no właśnie. No właśnie, robić sok, ale wyciskać sok z malin, robić sok bez pestek. Niestety jest to żmudna praca, bo na przykład trzeba zasypać maliny cukrem, później zlać, mamy czysty sok bez pestek. Natomiast jeżeli robimy jakąś taką konfiturkę, to przetrzeć później te maliny przez sito. No, nie jest to takie łatwe, ale mamy maliny właśnie takie bardzo, bardzo łagodne w smaku, a poza tym te pesteczki, które zostały, można wykorzystać jako peeling do twarzy, albo nie tylko.
2: Do rąk i do stóp.
1: A jeśli się robi...
0: Dokładnie, dokładnie, czyli też, też można zaszczędzić w innej postaci akurat.
2: A od jeżyn?
1: Podobna pewnie sytuacja.
0: Tak samo.
1: Tak samo. A panie Grzegorzu, a jeśli się robi...
0: Jeżyny, to samo.
1: A jeśli się robi ten sok w sokowniku, czyli na gorąco, podgrzewamy go tam i wtedy... To pestki zostają w...
0: Pestki zostają. No. Że generalnie do konfitur lepiej jest, jeżeli nie mamy przy tych właśnie malinowych, nie mamy pestek w tym. Oprócz tego, że nie wszyscy lubią pluć, później,
1: no, później ciężko.
0: Przeszkadza, że gdzieś tam wchodzi
1: w zęby, no, w zęby wchodzi,
0: ale
1: tak.
0: Też będzie łagodniejszy w smaku.
2: Truskawki też mają takie małe pesteczki.
0: A dokładnie te pesteczki to w ogóle są owocami truskawek,
2: no, tak,
0: takimi
2: tak.
0: właściwymi. Dokładnie te orzeszki. I no też, jeżeli na przykład robi się ktoś jakiś kompot czy coś takiego, czasami to tak troszkę gorzknieje. No to właśnie ta goryczka niestety jest właśnie z tych owoców, z tych małych orzeszków. Czyli no trudno jest oczywiście to dokładnie pozbyć się tego wszystkiego, przecisnąć przez sito, ale wtedy by było na pewno o wiele smaczniejsze.
2: Panie Grzegorzu, to pan jest też mistrzem kuchni.
0: Czy ja wiem? Jeżeli stara się nalewek.
1: O, tak? To ja muszę tutaj specjalną audycję nalewkową zrobić w takim razie z panem Grzegorzem. Ale bo często, tutaj już może dzisiaj nie będziemy, bo to temat będzie na następny też może program, bo często jest tak, że uważamy coś za owoc, a to owocem nie jest i odwrotnie. Tak jak w przypadku truskawek, nie?
0: To jest... Dokładnie. Właśnie u truskawek to, co jemy, to jest właściwie owoc rzekomy, czyli roślina wykształca z dna kwiatowego takie właśnie czerwone, mięsiste dno kwiatowe przekształcone, a owocem właściwym są orzeszki, czyli właśnie te czarne,
1: ciemne kropeczki, takie.
0: Kropeczki na powierzchni tego właśnie czerwonego owocu rzekomego, czyli właśnie to, co jest w zasadzie niejadalne, owoc, ale żeby zachęcić zwierzęta, żeby uzyskać efekt rozprzestrzenienia się, czyli no, trzeba jakoś zachęcić zwierzęta, żeby zjadły owoc. No to wytwarzany jest właśnie owoc rzekomy, taki barwny, smaczny, soczysty. Jest to zjadane, a same już owocki, właśnie orzeszki, nie ulegają strawieniu, no i w przyszłości będą rozsiane przez zwierzęta, czy przez ludzi.
1: Tak,
0: tak samo zresztą jest chociażby z jabłkiem.
1: Tak, no właśnie.
0: Też to, co jemy, jest to owoc rzekomy. Właściwy owoc to jest w środku te mieszki takie mamy, takie gniazdo właśnie pergaminowe, to jest właściwy owoc. Czyli taki praktycznie my to wyrzucamy, a jemy to, co jest na roślina troszkę nas oszukuje, żeby zachęcić do zjedzenia, a przy okazji jakiś ten właściwy owoc
1: wyrzucimy
0: normalnie z suchy, dokładnie, żeby go gdzieś tam wyrzucić w sprzyjających okolicznościach, gdzie można by było sobie wykiełkować.
1: Tak, ja powiem panu, że często jeżdżę ostatnio rowerem i jest taka trasa rowerowa, która prowadzi przez... Jest zrobiona, nie ma już teraz tej linii kolejowej, została zlikwidowana i tam prowadzi trasa rowerowa i zresztą sam pamiętam, jak to wyglądało. Nie, właśnie jabłka, czyli ktoś jechał pociągiem, zjadł jabłko, wyrzucił i w odpowiednich warunkach to sobie tam ta jabłonka wyrosła. Ona ma już oczywiście inne owoce niż te, które miała, ale tych jabłonek jest bardzo dużo. Nawet zdarzało mi się, widziałem na tej trasie dwa orzechy włoskie, które też tam wyrosły gdzieś.
0: Zgadza się, jak najbardziej. Czy właśnie tak samo bardzo często gdzieś w lasach, na parkingach leśnych, też w pobliżu parkingów leśnych, też bardzo często mamy drzewa owocowe.
1: Co?
0: Które no, normalnie nie rosłyby, ale ludzie gdzieś tam przyjechali, była przerwa na krótki wypoczynek, jakieś jabłuszko było zjedzone, wcześniej czy później, w zależności w jaki sposób było to wyrzucone później, oddane do natury, ale nasiona zostały, nasiona wykiełkowały później. Czyli rzeczywiście człowiek jak najbardziej przyczynia się do rozprzestrzeniania roślin, ale również czasami też do rozprzestrzeniania się roślin inwazyjnych, ale to już jest na inny temat,
2: tak,
0: na jakąś ewentualnie inną audycję, żeby właśnie przestrzec, czego nie robić, bo czasami może to nas drogo kosztować też.
2: To co, panie doktorze?
1: Dokładnie. Nie zapominajmy też, moi drodzy, tutaj rozmawialiśmy jeszcze przed wejściem na antenę o naszych dwunożnych przyjaciołach skrzydlatych, które też się bardzo przyczyniają do rozsiewania różnych nasion, o czym się przekonujemy na przykład, gdy sójki rywalizują z wiewiórkami i chowają sobie tam żołędzie i orzechy pod ten, jedne wiewiórka chowa, a sójka wynosi i chowa sobie gdzie indziej.
0: Dokładnie, nie albo odwrotnie.
1: Tak, albo odwrotnie. Nie pamiętają później o tym, gdzie to pochowane i zdarza się, że właśnie tych roślin jest coraz więcej.
0: Tak, na przykład ja u siebie na działce co roku mam sadzonki, nowe siewki orzecha włoskiego.
1: A, to
0: kilka działek, tylko działek dalej rośnie orzech włoski. Ale mam również co roku dęby rosnące, kiełkujące. No, w niedalekiej odległości też są dęby. No, wszystko jest przynoszone.
1: Wszystko to tak jak i u nas.
0: Dokładnie, dokładnie.
1: Panie Grzegorzu, myślę, że na dzisiaj nam wystarczy. Poczekamy też na odzew naszych słuchaczy i to bardzo ciekawe informacje, które dzisiaj zebraliśmy, udało nam się zebrać.
2: O kompotach najbardziej.
1: No to tak, bo dotykamy.
0: No ale to też właśnie też kwestia, żeby to praktycznie wykorzystać.
1: Właśnie.
0: Wiedzę praktycznie wykorzystać, bo jeżeli coś wykorzystamy praktycznie, to zapamiętamy o tym.
1: Tak, bo tak jeśli będziemy tylko tak teoretycznie mówić, a tutaj to i tak dalej, nazwa,
0: dokładnie,
1: to nic nam to nie da, a tutaj mamy to wykorzystaną wiedzę tak dokładnie, że jeśli to się stanie, to tak będzie.
2: Zapraszamy naszych
1: myślę, że za tydzień, słuchaczy. Myślę, tak, że za tydzień będzie pan, panie Grzegorzu, z nami? 18?
0: Za tydzień mogę być.
1: Może pan
0: akurat
1: być.
0: Mam jeszcze, właśnie sprawdzam, szczerze mówiąc, jestem z kalendarzem obecnie i sprawdzam 18, już sobie zapisuję.
1: Tak, dobrze. A my zapraszamy przy okazji, skoro są z nami słuchacze, to zapraszamy 18 lipca na kolejną audycję też o różnego typu roślinach. Jeśli zapytacie nas, przekażemy pytania panu Grzegorzowi, a też pomyślimy o tym, pomyślcie o tym, co dzieje się w waszych ogrodach, ogródkach, czy też chociażby nawet na parapetach, czy też na balkonach, bo
2: czy
1: często...
2: w waszych kuchniach.
1: Czy w waszych kuchniach, bo może...
0: Zgadza się, bo rośliny są wszędzie, a naprawdę warto korzystać. Nawet czasami warto zaglądać, co rośnie na trawniku, bo może się okazać, że to jest bardzo pożywny i smaczny trawnik.
2: A nie wiemy.
0: Na przykład jakaś sałatka z trawnika. Czemu nie?
2: To właśnie, o tym porozmawiamy, na pewno.
1: Może być ten...
2: Czy trawnik może być sałatką?
0: A nie ma problemu, jak najbardziej.
1: Może być, bo ja sam się o tym przekonuję.
0: Oczywiście,
2: nie zdradzajmy tematu.
1: No, dobrze, nie zdradzajmy tematu.
2: Panie Grzegorzu, do 18 o 10.
1: Sałatka a la trawnik.
2: A la trawnik, ale też mamy rośliny inwazyjne.
1: To mi tutaj... Tak, rośliny inwazyjne to jest bardzo ciekawy temat, tak, dlatego że one potrafią się... Zresztą, dobrze, to będziemy o tym rozmawiać.
2: Będziemy rozmawiali. Dokładnie. Za tydzień, 10:50.
0: Dziękuję państwu za dzisiejsze spotkanie. I do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.
1: Tak, my również bardzo dziękujemy. Naszym gościem był pan doktor Grzegorz Fiodorowicz, botanik, mykolog, biolog, a przede wszystkim popularyzator wiedzy przyrodniczej. Bardzo nam było miło za dzisiejszą audycję. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy również i zapraszamy za tydzień na kolejną.

0: Tak, moi drodzy, mamy dzisiaj trzeci odcinek naszych opowieści o roślinach niebezpiecznych w naszych ogrodach i ogródkach i nie tylko. A naszym gościem jest i naszym, można powiedzieć, radiowym wykładowcą, jak zwykle pan Grzegorz Fiederowicz, biolog, botanik, mykolog, a przede wszystkim niestrudzony popularyzator wiedzy przyrodniczej. Witamy pana Grzegorza serdecznie.
1: Ja również witam bardzo serdecznie. Miło dzisiaj również państwu będzie przekazać troszkę ciekawych informacji.
0: Właśnie. Tak pan Grzegorz często pisze, że będziemy truć i będziemy truć, ale nie zatruwać was, moi drodzy, tutaj.

0: będziemy. I także dotkniemy tematu roślin, które są dziko rosnące, ale można je z powodzeniem jeść. Ale oczywiście o innych także porozmawiamy. Oddajemy głos panu Grzegorzowi, który na pewno opowie nam arcyciekawie na ten temat.
1: Oczywiście rośliny inwazyjne, już o tym wspominałem właśnie dzień temu,
0: tak.
1: I takie jadalne, ale jeszcze też kilka pytań z poprzedniej audycji.
0: O, właśnie, tak.
1: Właśnie przyszło. I chciałbym właśnie ewentualnie uzupełnić. Między innymi słuchacze pytali się o takie rośliny jak rącznik czy wawrzynek dziewczołyko. Odsyłam do wcześniejszej audycji, bo o tym już mówiłem.
0: Mówiliśmy, tak.
1: Czyli na to już, tym się już zajmować nie będę. Ale też było pytanie dotyczące ligustru, ligust pospolity. Roślina bardzo często sadzona jako żywopłot. Dosyć ładne liście, takie skórzaste, ciemne owoce, jagody. Niestety jagody te są trujące, szczególnie dla dzieci. Czyli niestety nie możemy, trzeba uważać, żeby dzieci tego nie jadły. Nawet były, z tego co wyczytałem, gdzieś przypadki śmiertelne zatruć u dzieci, czyli rzeczywiście jagodami nie można jagód nie można jeść, tych owoców nie można zrywać, się jeść. Ptaki to jedzą, nie sugerujmy się ptakami, bo akurat im nie szkodzi. Tutaj substancja trująca nie jest do końca poznana, ale działa ona miejscowo drażniąco, ale również może działać na cały układ, cały organizm ogólnoustrojowo, może powodować nudności, wymioty, nasilną biegunkę, w cięższych przypadkach zatruć nawet drgawki, zapaść krążeniową, a w efekcie nawet zgon.
0: To bardzo niebezpieczne.
1: Dokładnie, czyli na owoce trzeba zwrócić uwagę u ligustru i tych owoców nie jemy. Czyli pamiętaj, że ligust też jest, spisujemy na listę roślin ładnych, ozdobnych, wykorzystywanych w ogrodzie, ale owoce zakazane. Czyli też kolejny gatunek, niestety taki. Co jeszcze? Było też pytanie dotyczące śnieguniczki białej.
0: No właśnie.
1: No właśnie, wszyscy chyba znają, też znają. Każdy pamięta.
2: Pstrykają.
1: Białe owocki, takie pękające w palcach szczególnie. Dzieci doskonale lubią strzelać z tego. Niestety tam są alkaloidy działające drażniąco na przewód pokarmowy, skórę spojówki, czyli jeżeli będziemy rozciskać te owoce, to nie wycieramy później przy oku gdzieś palcem, bo niestety możemy podrażnić, może dojść do jakiegoś uczulenia kontaktowego. Również po zjedzeniu możemy mieć uczucie pieczenia w jamie ustnej, ból brzucha, nudności, wymioty czy biegunkę. Na szczęście nie jest to silnie trująca roślina, czyli po prostu generalnie będzie podrażniała, szczególnie właśnie te owoce. Czyli też z owocami bawimy się, ale delikatnie.
0: Delikatnie, tak właśnie.
1: Dokładnie. Ewentualnie gdzieś do stroiku możemy to wykorzystać, ale bez jedzenia, bez rozciskania, żeby po prostu nie było później problemu ze skórą. Jeszcze były takie pytanko, zaraz tylko znajdę tutaj, dotyczące kolcowoju chińskiego, czyli bardzo popularnych jagód goi.
0: Tak, właśnie, bo to tak.
1: Dokładnie. Jest to krzew taki troszkę pnący, o zwisających pędach, kolczasty. U nas w naszym klimacie rośnie odpowiednik, kolcowój szkarłatny, czyli inaczej kolcowój zwyczajny, i częściej możemy go spotkać nawet dziko rosnącego. I tutaj trzeba uważać na niedojrzałe owoce. O ile dojrzałe owoce są jadalne, to niedojrzałe mogą zawierać alkaloidy, między innymi prawdopodobnie może być tam atropina, solanina, zresztą jest to roślina z rodziny psiankowatych. Dokładnie, czyli takie typowe jak u ziemniaka, to już było kiedyś wspominane u innych gatunków właśnie trujących, czyli tutaj niestety uważamy na niedojrzałe owoce. Dojrzałe owoce jak najbardziej są jadalne, można wykorzystać, natomiast niedojrzałe trzeba uważać. Korcowój chiński jest u nas też czasami uprawiany, jako roślina już taka, powiedzmy, że ogrodowa, uprawna właśnie ze względu na owoce, ale częściej można spotkać korcowój szkarłatny, czyli jeżeli tam są owoce, to zbieramy tylko i wyłącznie dojrzałe, takich niedojrzałe zostawiamy, ewentualnie poddajemy obróbce termicznej. To też może nas to trochę uchronić przed jakimś takim zatruciem. Czyli na to też warto zwrócić uwagę.
0: Ale lepiej poczekać, aż dojrzeją.
1: Dokładnie, dojrzałe są najlepsze. I jeszcze jedno pytanie dotyczące czosnku niedźwiedziego. Bo rzeczywiście ostatnio coraz częściej jest popularny, stosowany, jest wykorzystywany. Roślina, która rośnie również w lasach. I właśnie było pytanie, z czym można pomylić? Tak, przyglądając się na czosnek niedźwiedzi, to ewentualnie można by było pomylić to jego z konwalią dwulistną, ale to są inne siedliska. Czosnek niedźwiedzi rośnie w miejscach wilgotnych, cienistych, w lasach liściastych, natomiast konwalia generalnie bory mieszane, jakieś takie świetliste miejsca, suchsze, czyli są inne. Poza tym zapach czosnku na pewno jest wyczuwalny, nawet z większej odległości. Nawet jeżeli ten czosnek już zanikł liście, to czuć zapach bulw, które są, tych cebul, które są pod ziemią. Jest to naprawdę wyczuwalne. I co jeszcze ważna sprawa. Niestety w Polsce nie można za bardzo zbierać czosnku w naturze, ponieważ podlega on ochronie częściowej. Dokładnie. I obecnie zgodnie z rozporządzeniem z 2014 roku dopuszczone jest jedynie pozyskiwanie przez zbiór ręczny z licznych populacji i to wyłącznie na terenie województw śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. I to oczywiście po uzyskaniu odpowiedniej zgody z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowisk. No niestety na spacer do lasu nie pójdziemy i samodzielnie nie będziemy zgodnie z prawem zbierać czosnku, ale jak najbardziej czosnek niedźwiedzi można uprawiać w ogrodzie, jeżeli są odpowiednie warunki. Do kupienia są sadzonki, do kupienia są nasiona, nie ma problemu.
0: My go mamy nawet tutaj, mamy obydwie rośliny. Powiem panu, panie Grzegorzu, że mamy obydwie i tutaj, tak szczerze powiedziawszy, to ciężko jest pomylić trochę, bo czosnek niedźwiedzi ma te liście bardzo delikatne.
1: No, dokładnie.
0: I bardziej ciemne są, a no z kolei...
1: Ale mówię też, że bardzo tego charakterystyczny jest zapach.
0: Zapach, właśnie.
1: Potem naprawdę, jeżeli... No, to jest bardzo silny zapach czosnku. Czyli nic innego się nie znajdzie, co mogłoby
0: porównać się. Tak.
1: Z tym się pomylimy.
2: Panie Grzegorzu, wracając do owoców, mnie interesuje czeremcha.
0: Jak, a właśnie, tak by pytałeś.
2: Tak. Bo my jako dzieci również ją, jak była taka dojrzała, zjadaliśmy. Nie wiem, czy
1: dojrzała
2: dobrze.
1: Dojrzała jak najbardziej. Dojrzała jak najbardziej. Tym, że też, no wiadomo, bez pesteczek. Jeżeli już, to albo wypluwamy, albo połykamy w całości, żeby nie rozgryźć.
2: Czyli ona nie musi przejść etapu przemrożenia? Możemy ją sobie spokojnie, tak jak jest dojrzała, zjeść?
1: Jest, z tego, co chyba pamiętam, taka właśnie lekko przemrożona, ale wiem, że niektórzy normalnie jedzą też niewielkie ilości z krzewu, ale też bardzo mocno dojrzałe. Czyli nie może być zielonych, takich niedojrzałych owoców.
0: Czyli już czekamy praktycznie na jesień, jakoś te owoce będą czarne.
1: Dokładnie.
2: My podpatrywaliśmy wróble, które bardzo obsiadały takie ogromne drzewo, które mieliśmy niedaleko domu. I dlatego chyba, tak jak pan powiedział, że nie zawsze to, co ptaki robią, mogą robić ludzie. Ale proszę też mi powiedzieć, bo tak samo jest i... u was z tymi dużymi kulkami, takimi, nie czeremcha, tylko...
0: O czym mówisz? O bzie?
2: Bez. On bez też czerwony. Musi... Dlaczego one muszą być bez, przemrożone?
1: Czarny bez. Znaczy z czarnym bzem oczywiście owoce również muszą być dojrzałe. Nie mogą być zielone, bo niestety zielone są trujące. ale przy czarnym bzie nie trzeba tego przemrażać, wystarczy obróbka termiczna. Czyli na przykład jeżeli robi ktoś jakieś przetwory z czarnego bzu i jak tam się znajdzie kilka owocków niedojrzałych, jeżeli to będzie zrobiony sok na gorąco, to spokojnie nie będzie to miało właściwości dodatkowo przeczyszczających, bo to najczęściej tak się kończy.
0: No,
1: szczególnie jak ktoś robi właśnie na przykład wina z czarnego bzu, no i później czasami bywa tak, że niestety trzeba mieć albo kilka łazienek, ewentualnie wyjść do ogrodu czy gdzieś, bo to różnie bywa.
0: No różnie bywa, tak.
1: Dokładnie, tak właśnie obrazowo mówiąc, ale to jest to właśnie na surowo. Natomiast jeżeli to przegotujemy i zrobimy na przykład wino z takiego gotowanego soku, sensacji już takich nie powinno być. No chyba, że będziemy za dużo rzeczywiście tego spożyjemy. Przy czarnym bzie jest to oczywiście produkt leczniczy jak najbardziej, czyli trzeba z umiarem.
0: Jak ze wszystkim. Ja już wiem, o czym ty pytałaś, tak. Bożenko, o tarninę, bo no, tarnina sama w sobie chyba nie jest
1: Ta tarnia nie jest trująca. Z tym, że ona jest, rzeczywiście jest cierpka, taka dosyć charakterystyczna w smaku. Są różnego typu przetwory, z niej można robić. Nie ma z tym problemu akurat. Tylko, że mówię, to jest dosyć charakterystyczny smak. Czasami też owoce aronii też się przemraża, żeby tak samo aronii
0: z
1: jarzębiny dokładnie przemraża się, żeby pozbyć się goryczy. Przy jarzębinie można też ją upiec w piekarniku, czyli też poddać wysokiej temperaturze. Też wtedy tą gorycz, część tej goryczy się pozbywamy, jest łagodniejsza w smaku, czyli te przetwory nie będą takie gorzkie, bo no, nie wszyscy akurat są zwolennikami takich gorzkich właśnie przetworów.
2: To mnie teraz już pan Grzegorz uspokoił, bo zawsze w moim domu mówiono, że jeśli bez, on musi być przemrożony, do lodówki mama wkładała i nie wiedziałam z jakiego to powodu, czy on jest tak silnie trujący, czy to jest po prostu z czymś innym związane.
1: Znaczy to jest akurat generalnie bez znaczy ja się osobiście nie spotkałem, żeby był mrożony, czarny bez, ale podejrzewam, że różnica temperatury, zresztą później jak było to przerabiane termicznie, to właśnie ta obróbka termiczna na pewno te substancje, które tam są zawarte, toksyczne rozłoży, czyli będzie spokojnie można będzie to wykorzystać. Czyli generalnie czasami poczytać, jak to przyrządzić, żeby było bezpieczne i korzystać z tego, co nam daje przyroda. Rzeczywiście bardzo dużo roślin. Teraz na przykład dojrzewa doskonała roślina świdośliwa.
0: Mm-hmm. O właśnie, o niej mówiliśmy chwileczkę też w zeszłym tygodniu.
1: Dokładnie, przepyszna, bardzo dobra i nie trzeba nic kombinować, na surowo można jeść. Nie jest to trujące, to są takie malutkie jabłuszka, troszkę podobne do aronii. Rzeczywiście bardzo fajne przetwory z tego wychodzą, różnego typu.
2: A my mamy koło domu rajskie jabłuszka. Kwaśne, że nawet ptaki nie chcą tego jeść. Chyba, że...
1: No, jak ptaki nawet nie jedzą, no jeżeli to jest bardzo kwaśne, tak. To rzeczywiście trudno przetworzyć to w tym momencie. Czyli też ewentualnie czasami są dodawane, jako, jeżeli są kolorowe, to gdzieś jako ozdobę, czegoś w tym rodzaju. Ale jeżeli są bardzo kwaśne, no to po prostu ze względu na już ten swój smak, no niektóre rzeczy rzeczywiście nie są wtedy zjadalne.
2: Panie Grzegorzu, a ja jeszcze mam takie jedno pytanie, bo poprzedniego tygodnia mówiliśmy o trawniku. Co ja teraz na trawniku mogę znaleźć?
1: Na trawniku praktycznie trawnik jest jadalny.
2: No tak.
1: Poza tą trawą, która to najmniej ma wartości, ale wszystko, co w trawie rośnie, można wykorzystać. I to zaczynając od utrapienia niektórych, a mianowicie mniszka lekarskiego, przecież jest to doskonałe zioło.
0: Oczywiście.
1: Przepyszna roślina, również jadalna. Bo też możemy wykorzystać młode liście, szczególnie takie wiosną wychodzące, jako dodatek do sałatki. Jeżeli one będą już troszkę gorzkawe, to będą też jako takie lekko gorzkie zioła, czyli poprawią nam trawienie. Do tego możemy wykopać, jak już chcemy się pozbyć mniszka, to wiosną wykopujemy z korzeniem, korzeń myjemy, gotujemy, mamy doskonałą potrawkę do jedzenia. Korzeń się nadaje do jedzenia jak najbardziej.
2: I nie jest trujący.
1: Nie. Cała rodzina się może nadaje, tak. Młode na przykład takie pompki kwiatowe, te takie koszyczki właśnie, tak. Kwiatostany rozwijające się jeszcze w fazie pąku, możemy na przykład po odpowiednim przygotowaniu, na przykład można je kisić, później jeść jak kapary. Same te łodyżki kwiatostanowe też możemy ścinać, ukisić, też jako dodatek do potrawy. Poza tym chociażby winko czy sok z kwiatów mniszka, lecznicze jak najbardziej, a również takie kwiaty możemy posypać na jakąś sałatkę. Na przykład wiosną możemy zrobić sobie sałatkę, kiedy kwitną mniszki, też rozwijają się liście różnych drzew, czyli sobie zrywamy troszkę liści, takich bardzo młodych liści, klonu, do tego troszkę liści lipy. Do smaku możemy jeszcze dorzucić liście buka, które smakują jak kwaszczaw, czyli są takie lekko kwaskowe. Dokładnie, kwaskowate. Mieszamy to sobie, doprawiamy różnymi innymi ziołami, które rosną na przykład w trawku, chociażby bluszczyk kurdybanek.
0: To jest znakomita roślina.
1: Taka rozłogowa roślina, kwitnie wiosną na poletowo. Cała roślina jest taka bardzo silnie aromatyczna.
0: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
1: Jak najbardziej możemy wykorzystać właśnie dodatek bluszczyku kurdybanka jako zioła takiego przyprawowego do różnego typu sałat na surowo. U mnie akurat rośnie na działce w trawniku w jednym miejscu i sobie się rozrasta. Część jest wrzucona, była tak przez przypadek rzucona na kompostownik. I okazało się, że doskonale pomiędzy desek drewnianych wychodzi, zwisa, ładnie rośnie, rozrasta się. Akurat jest w tym momencie miejsce dekoracyjną funkcję pełni. Bo niestety, jeżeli jest żyzne podłoże, to jest również bardzo duży, ale słabiej pachnie. O tym warto wiedzieć. Czyli lepiej zbierać w miejscach nasłonecznionych, tam gdzie jest troszkę suszej, bo te rośliny są mniejsze, ale bardziej aromatyczne. Na przykład właśnie takie typowe zapachowe. Z roślin, które też możemy wczesną wiosną wykorzystać, to chociażby liście babki lancetowatej.
2: Tak.
1: Ale jako roślina lecznicza. Nie tylko lecznicza, ale również jadalna. Na przykład można ją smażyć w cieście naleśnikowym.
2: Zobacz, robimy naleśniki.
1: W cieście naleśnikowym to polecam Państwu również, jeżeli jest dostęp, to chociażby żółtwica, to jest taki chwast z ogrodów, z białymi kwiatkami, kwiatostanami takimi. Też dosyć uciążliwy, a ma lekko taki orzechowy posmak. Komosa.
0: Komosa to tak, to znane.
1: W każdej postaci, w każdej ilości zrywamy wszystkie młode listki, młode szczyty pędów w ciasto naleśnikowe na głęboki olej. Rewelacyjna przystawka.
2: A ta żółtwica. Tak, trudny wyraz. Do czego mogę jeszcze raz, panie Grzegorzu, włożyć? Bo ona u nas rośnie.
1: To normalnie można z tego zrobić nawet taką potrawkę. Można to sobie usmażyć. Tak jak na przykład tą pokrzywę, bo z pokrzywy na przykład ostatnio z koleżanką robiliśmy na warsztatach właśnie pokrzywę smażoną i wszyscy stwierdzili, że już szpinaku więcej nie kupią. Idą do ogrodu zbierać pokrzywę o wiele smaczniejsza, a praktycznie przez cały okres wegetacji, jeżeli się systematycznie ścina, jest mamy dostęp do takich młodych pędów. Czyli rzeczywiście bardzo zdrowe, bardzo smaczne. Z takich roślin podagrycznik. No, jak ktoś ma ogród, to podejrzewam, że czasami ma problemy z podagrycznikiem. Podobno najprostszą metodą pozbycia się podagrycznika to jest jego zjedzenie.
2: Dlaczego?
1: Czyli wszystko...
0: No bo zjadamy i nie ma go.
1: Zjeść, po prostu zjeść. Zamiast go wykopywać, wyrzucać, to po prostu wykopać liście, wykorzystać, czy chociażby jako dodać do pesto, czy jakieś smażone, czy w cieście nasznikowym, ogonki liściowe, ale też łodyżki można sobie kisić i później jako dodatek do różnych potraw. Co więcej, można kłącza wykopać, umyć, wysuszyć, zmielić, będzie mąka. Tak samo z perzu można sobie zrobić taką mąkę.
2: Z perzu?
1: Naprawdę, oczywiście. A jaka zdrowa będzie.
2: A do czego ja ją mogę wykorzystać?
0: Jaką mąkę?
1: Normalny dodatek do ciast.
2: Do ciast?
1: Jako dodatek do zwykłej mąki, tak, jak najbardziej.
2: A jakie ona ma właściwości?
1: Też oprócz tego, że jest moczopędny, to również też przeciwzapalny, czy jak najbardziej podagrycznik też jest, przecież sama nazwa wskazuje.
0: Tak,
1: podagrycznik, czyli przy podagrze, czyli właściwości przeciwzapalne jak najbardziej można wykorzystać. Czyli rzeczywiście jest sporo takich roślin. Tak samo tak wczesną wiosną na przykład dobry do jedzenia są liście krwawnika. Każdy zna.
0: Każdy zna.
1: Sama nazwa wskazuje, że był wykorzystywany do opatrywania ran, ale liście młode są jak najbardziej można wykorzystać do jedzenia, z tym, że gdy zaczyna już wytwarzać kwiatostany, to robi się gorzki, ale to też jest dobrze, bo wtedy możemy dodać mniejszą ilość do naszej na przykład sałaty i będziemy mieli troszkę ziół gorzkich, które poprawią trawienie.
0: Tak, bo wątroba lubi gorzki smak.
1: Dokładnie,
0: na przykład,
1: dokładnie.
0: Tak.
1: Jak najbardziej jest to wykorzystane. Z takich jeszcze roślin, co tutaj właśnie, gwiazdnica pospolita, też właśnie teraz tak właśnie zastanawiam się, co tu jeszcze można wykorzystać. Też bardzo często rośnie gdzieś tam w ogrodzie, prawie przez cały rok, drobne listki zielone, kwiatki białutkie, takie niepozorne. Rośnie prawie przez całą, nawet zimą można spotkać gdzieś tam pod śniegiem, a doskonały dodatek do nawet zup można wrzucić, czyli właśnie zbieramy całe ziele, całe pędy, myjemy, robimy z tego zupę, jako dodatek do zup ewentualnie można sobie to też podsmażyć, dodać też nawet na surowo. Czyli rzeczywiście można kombinować jak się chce. Czosnaczek pospolity, roślina dziko rosnąca, kwitnie na biało, tak jak troszkę podobna, bo to jest ta sama rodzina do rzeżuchy czy do rzepaku, może tak bardziej ludzie kojarzą. Przynajmniej to prawda, że rzepak jest o wiele większy, ale ten sam typ kwiatów, ten sam typ owoców. Czosnaczek pospolity, który pachnie rzeczywiście czosnkiem. I to w miejscach takich ruderalnych, w zaroślach. Bardzo często można spotkać również w parkach, czasami w ogrodach rośnie. Jak najbardziej roślina jadalna. Zamiast czosnku niedźwiedziego możemy zebrać czosnek.
2: Panie Grzegorzu, ja tu patrzę co chwilę.
0: Tak, bo Bożenka tutaj zagląda oczywiście sobie w to, jak wyglądają te rośliny i tak.
2: Tak patrzę, że ja wszystkie je mam wokół siebie.
0: No tak, bo one
2: tylko wyrywam.
1: Kolejna roślina, którą wszyscy mają prawie w ogrodach, na trawnikach, a część nawet specjalnie wsiewa, stokrotka.
0: O.
1: Kwiaty są bardzo smaczne. Jak najbardziej można wykorzystać. Też jako właśnie jadalne, dodatek do różnego typu potraw. Listki młode też można wykorzystać, czyli rzeczywiście stokrotki w różnej fazie, szczególnie te właśnie w czasie kwitnienia, jak najbardziej wykorzystujemy, zbieramy, dodajemy, czyli wszystko jest do wykorzystania. A jeszcze zapomniałem, przy krwawniku również młode, takie rozwijające się kwiatostany też można dorzucić na przykład do jakichś ciasteczek takich ziołowych, albo na przykład jakieś ciasteczka trochę z lawendą, żeby jeszcze podbić smak, to dać troszkę krwawnika na wierzch poprzyklejać. To będzie takie troszkę goryczki, ale lepiej się będzie trawiło.
0: No tak, bo wtedy połączenie będzie w tych ciasteczkach razem z cukrem.
1: Dokładnie. Tak samo na przykład w trawnikach bardzo często możemy spotkać koniczynę.
2: Tak.
0: Bardzo dużo jest.
1: Bądź czerwoną, bądź białą. Kwiaty i jak najbardziej są jadalne. Czyli też możemy wykorzystać kwiaty, nawet na surowo gdzieś tam powrzucać sobie jako dodatek. Poza tym bardzo jest to roślina polecana dla na przykład kobiet ze względu na fitohormony, które tam są zawarte. Czyli też jak najbardziej można jeszcze się troszkę podleczyć. Czyli dla kondycji można to wykorzystać. Z takich wiosennych, co tu jeszcze można, na przykład z drzew, oczywiście kwitnące kwiatostany u klonu. Nie wiem, czy państwo próbowaliście, ale ja z dzieciństwa pamiętam, że na surowo, kiedy tak
0: są bardzo,
1: jadłem,
0: bardzo są słodkie. Tak.
1: Dokładnie słodkie, ale na przykład są gdzieniegdzie polecane nawet smażone w cieście naleśnikowym. W cieście naleśnikowym generalnie prawie wszystkie rośliny można smażyć. Teraz też na przykład można pójść do ogrodu, pozbierać różne ciekawe rzeczy i usmażyć sobie w cieście naleśnikowym. Ja osobiście polecam pójść i pozbierać pąki kwiatowe u liliowca. Podejrzewam, że większość osób ma w ogrodach.
2: Mamy.
1: Dokładnie, ładnie kwitną. A zebrać sobie takie pąki kwiatowe, właśnie już prawie rozwijające się, ewentualnie świeżo rozwinięte kwiaty, usmażyć to w cieście naleśnikowym, naprawdę jeden z ciekawszych smaków.
2: A jak smakuje?
1: Dla mnie się to skojarzyło z czubajką kanią. One są mięsiste, takie konsystencja taka właśnie lekko mięsista. Dosyć taki dziwny smak, mówię, dla mnie właśnie się skojarzyło z tym. Na warsztatach byłem właśnie z osobami, które też próbowały i wszyscy stwierdzili, że to było pierwsze miejsce, później była komosa, no i reszta po kolei dalej.
2: A jakie zaskoczenie?
1: Dokładnie. Też na przykład kwiatostany, całe łodyżki, lawendy, też tak samo można wrzucić do ciasta naleśnikowego z łodyżką, włożyć później w upiec i takie sobie paluszki jeść na przykład. Też dosyć ciekawie to smakuje.
0: Tak sobie wyobrażam, bo to muszą być takie aromatyczne bardzo te paluszki.
1: Zgadza się, dokładnie.
2: Panie Grzegorzu, a na przykład bez taki kwitnący liliak i akacja.
1: Ale oczywiście jak najbardziej można wykorzystać. Kwiaty są jadalne, czyli można spokojnie w różnego typu, na przykład jako dodatek do sałatek, ale również z liliaka można zrobić taką herbatkę enzymatyczną, gdzie na przykład do słoika wrzucamy, mocno ugniatamy kwiaty lilaka, to tam na słońcu musi przestać.
2: Bez różnicy, jaki kolor? Czy biały, czy fioletowy?
1: Mogą się różnić aromatem. Mhm. To jest pachnący, czy nie pachnący?
2: Pachnący.
1: Pachnący będzie ładniejszy aromat.
2: Mhm.
1: Czyli też ewentualnie z każdego wychodzi inaczej. Czyli to mówię, to trzeba metodą prób i błędów popróbować. Później to suszymy i mamy doskonałą herbatę z lilaka. Można z lilaka zrobić ocet. Tutaj akurat właśnie też widzę, że można zrobić z lilaka normalnie kwiaty na surowo, dodać do zwykłej sałatki takiej wielowarzywnej z rzodkiewką, z ogórkiem, z pomidorkiem, gdzie na przykład mamy też rzucone czosnaczek, można dorzucić sobie na przykład bluszyk kurdybanek jako aromat, taki przyprawy aromatyczny, ale również kwiaty lilaka. W tym okresie będzie kwitły również jabłonie. Można również kwiaty jabłoni zjeść, dorzucić, czyli będzie taka owocowo-kwiatowa sałatka, czyli kolorowe i smaczne.
2: A nam by się to wydawało wszystko trujące. Przeszliśmy z roślin trujących.
1: To znaczy, dokładnie, z tych właśnie trujących, niebezpiecznych, też sporo jest, że Ich jest w sumie niewiele, bo większość jest właśnie takich dosyć ciekawych, jadalnych, na przykład takich bardzo warto też w ogrodzie mieć taką roślinę jak, jest to ozdobna, typowo ozdobna, monarda po łacinie, czyli pysznogłówka po polsku. Roślina, która ma kwiatostony ułożone takie piętrowo, takie wargowe, bardzo aromatyczna, pachnąca. Na surowo jak najbardziej można do sałatek jako przyprawę dodawać, ale też bardzo dobra, ma w ogóle zapach takiej bergamotki, czyli też dosyć ciekawy. Można z tego robić herbatę enzymatyczną, ale też dodawać do różnego typu eliksiru, bym powiedział, różnego typu nalewek, dokładnie, ale zwykła herbata też bardzo rewelacyjnie smakuje. Z tym, że w przypadku akurat pysznogłówki nie można przesadzić. Trzeba uważać z ilością, wystarczą 1-2 listki ewentualnie na szklankę wody. Przy większej ilości działa również uspokajająco, tak troszkę nasennie, czyli jak ktoś jest zmęczony, to czasami warto sobie wieczorem wypić taką herbatkę z dwóch listków. Rzeczywiście bardzo dobrze wypocznie przez noc. Jeżeli wypije więcej, to w ciągu dnia też może zasnąć.
2: Ja kiedyś miałam te kwiaty w domu. One takie...
1: bardzo ładne, też suszone do suchych bukietów, czyli można zrobić sobie suchy bukiet i później przez zimę sobie tam podskubywać troszkę.
2: Tak jak jarzębina. Ale ja wracając do akacji, ją też można wykorzystać.
0: To jest robinia, akacja. Robinia.
1: Akacja, kwiaty jak najbardziej można wykorzystać, bo to jest w ogóle gatunek taki troszkę też właśnie inwazyjny.
2: Właśnie.
1: Jest
2: to w ogóle
1: obcy gatunek. Dokładnie. No właśnie tak zmierzamy powolutku.
0: Tak.
1: Dokładnie. To jest roślina, która niestety u nas się rozprzestrzenia, już zadomowiła się dosyć dobrze. Wytwarza też odrosty korzeniowe, czyli bardzo łatwo się rozprzestrzenia. Tworzy czasami nawet wręcz jednogatunkowe zbiorowiska. Jest oczywiście jadalne, są kwiaty, można je smażyć w cieście naleśnikowym, ale najlepiej bez szypułek tych zielonych. Czyli na przykład.
0: Czyli zrywamy same kwiatostany.
1: Dokładnie, same kwiaty, białe kwiaty zrywamy, można je usmażyć, można je w tej postaci zjeść. Trzeba uważać na nasiona. Mogą być trujące, zresztą podobnie jak jest u złotokapu, też podobna roślina, podobnie wygląda, tylko że kwiaty ma żółte.
0: Tak, właśnie, też to mamy.
1: Też jest w ogrodach sadzony, pięknie wygląda, ładnie kwitnie, ale nasiona są trujące i no i taki w przypadku złotokapu, to jeden taki strączek dojrzały, wygląda jak groch, jeżeli to dziecko by zjadło, to tak 10 nasion to już może być dawka śmiertelna. Czyli ze złotokapem trzeba uważać. Dokładnie. A wracając do roślin inwazyjnych, to rzeczywiście z tym jest niestety problem, ponieważ te rośliny, wbrew pozorom, często to są rośliny, były sprowadzane jako rośliny ozdobne bądź uprawne, czy na przykład pastewne. Myślano, że będzie można je wykorzystać. Czasami są to nawet rośliny miododajne, ale one niestety bardzo łatwo adaptują się do naszych warunków i bardzo szybko rozrastają się, czyli tworzą takie zbiorowiska jednogatunkowe. Podejrzewam, że część z Państwa widziało na przykład kwitnącą nawłoć kanadyjską, gdzie właśnie całe połacia na żółto kwitnące. Podobno dla niektórych to jest przepiękny widok, dla biologów jest to raczej zgroza, horror, bo tam nic innego nie wyrośnie, czyli te nasze gatunki ulegają odsunięciu, ewentualnie czasami nawet są wypierane przez te gatunki obce, co nie jest niestety, ma swoje znaczenie dla przyrody. Do tego na przykład w przypadku nawłoci. Oczywiście jest to gatunek miododajny i też kwiatostany są jadalne, czyli możemy sobie zerwać albo zrobić z tego herbatkę, ewentualnie
0: mamy nalewkę też taką.
1: Cieście naleśnikowym. ewentualnie ususzyć zmielone i też jakieś takie bułeczki z kwiatkami dawłości można zjeść, można to wykorzystać, ale niestety te plusy, to, że jest na przykład miododajna, że jest jadalna, jest to mało w porównaniu z tym, jaki powoduje szkody w środowisku naturalnym. Po prostu wypiera inne gatunki rodzime, tworzy takie monokultury, gdzie nic innego nie rośnie, a jeżeli nie ma innych roślin, też populacja zwierząt zostaje ograniczona. Czasami to niestety dosyć negatywnie wpływa na całe środowisko. Tak samo jest chociażby z niecierpkiem gruczołowatym.
0: Podejrzewam, że Państwo, niektórzy
1: kojarzą takie ładne niecierpki, wysokie, niesiorek właśnie himalajski, gruczołowaty, rojego, to są właśnie jego nazwy. On do Europy został sprowadzony w 1839 roku do Anglii. Już po około 20 latach zdziczał, no i zaczął się rozprzestrzeniać. Niestety jest obecnie dosyć wszędzie w Polsce. W pierwszy raz chyba na terenie Polski, czyli to było akurat Sudety, był notowany w roku chyba 1890. Obecnie praktycznie jest w całej Polsce. Niestety powoduje, właśnie tworzy takie monokultury. Jest to roślina jednoroczna, ale wytwarza bardzo dużo nasion.
0: Tak.
1: Dokładnie. I te nasiona w glebie mogą przez kilkanaście, kilkadziesiąt lat leżeć. I niestety z roku na rok będzie jego coraz więcej. I coraz więcej zarasta. Oczywiście można go zjeść. Podobno bardzo dobre są na przykład naleśniki albo jakieś inne przetwory właśnie z kwiatami. Kwiaty są oczywiście jadalne, czyli możemy, jeżeli jest tego niedużo, po prostu zjedzmy kwiaty, nie dopuśćmy, żeby
0: zaowocował.
1: Dokładnie się, no, przy okazji włączymy się w walkę z gatunkiem obcym, który niestety no, należałoby zwalczać. Czyli na to zwróciłbym uwagę. Również taką rośliną bardzo niebezpieczną jest rdestowiec. I tu mamy kilka gatunków rdestowca, zarówno ostrokończysty, pośredni, jak i sachaliński. Takie duże rdesty dorastające do 2-2,5 metra wysokości, czasami nawet 3 metrów. Roślina, która te pędy wyrastają w ciągu roku, bardzo okazała, dekoracyjna, czasami była sadzona w ogrodach. Niestety ma bardzo silnie rozrastające się kłącza, które w skrajnych wypadkach może nawet uszkadzać fundamenty. Czyli rzeczywiście w miejscach, gdzie na przykład gdzieś na zachodzie, czy w Anglii, czy w Stanach Zjednoczonych, gdzie ta roślina rośnie na jakimś załóżmy posiadłości, to niestety ta posiadłość bardzo traci na wartości, bo tam te rośliny są zwalczane, należy je usuwać, żeby właśnie nie uszkodzić fundamentów, ale niestety usunięcie tych kłączy jest bardzo kosztowne. Czyli to niestety wszystko za sobą również pociąga pewne
0: niebezpieczeństwo
1: z tym związane. Niebezpieczeństwo finansowe. Czyli to też takie sprawy finansowe, czyli o tym też warto wiedzieć. Taką rośliną inwazyjną jest chociażby barszcz sosnowskiego. Wszyscy o tym wiedzą. Obecnie nawet trzeba go niszczyć, ale niszczyć na koszt właściciela gruntu. Czyli lepiej nie wsadzać samemu sobie. Zresztą podobnie będzie pewnie tak z rdestowcem. Czyli właśnie niestety, jeżeli coś rośnie u nas, to my za to odpowiadamy. Czyli musimy takie stanowisko zniszczyć, a nie jest to takie łatwe. Jako ciekawostkę z takich roślin właśnie inwazyjnych też podam roślinkę, która na szczęście u nas jeszcze nie występuje, chociaż już widziałem, że można było kupić sadzonki. Jest to kudzu, czyli opornik łatkowaty. Roślina lecznicza, pochodząca z Azji Południowo-Wschodniej, gdzie porasta różnego typu zarośla. Czasami można znaleźć fotografie bardzo ładne, takie jakby bajkowe, całe drzewa otoczone są jakimiś takimi lianami, liśćmi. Dzienny przyrost nawet dochodzi do 100 centymetrów u tej rośliny.
0: Niesamowicie dużo.
1: Dokładnie. Niestety jest to już w Stanach Zjednoczonych roślina, która nawet powoduje wymierne skutki finansowe, ponieważ rzeczywiście tam, gdzie się rozrosła, to jeżeli ktoś wyjedzie na przykład na dwutygodniowy urlop,
2: to nie ma
1: problem ze znalezieniem, gdzie ten dom się znajduje, bo...
0: No tak, 14 razy metr, no to 14 metrów.
1: Wystaje. Rzeczywiście, jak Państwo poszukają właśnie nazwę kudzu i zdjęcia w internecie, to takie zdjęcia będą. Jako ciekawostka, to też znalazłem, że gdzieś na poligonie w Stanach Zjednoczonych właśnie te topnącze zajęło 80 hektarów właśnie tego poligonu, co doprowadziło do powstrzymania czołgów, niestety. I nawet taka naturalna bariera.
0: Ale przynieś zapora przeciwczołgowa.
1: Dokładnie, zapora przeciwczołgowa, no bo jak to się rozrośnie, to ciężko to pokonać. Poza tym zarastane są właśnie całe łąki, duszone są drzewa, również podważają fundamenty budynków, czyli rzeczywiście ta roślina jest bardzo niebezpieczna. Na szczęście u nas ona nie rośnie, chociaż notowana już jest na terenie Ukrainy.
0: No proszę, tak właśnie nie zdajemy sobie często sprawy, jak pan powiedział, panie Grzegorzu, że przynosimy sobie tutaj te gatunki obce, a później mamy problemy.
1: Dokładnie. Rośliny, które są bardzo ładne, dekoracyjne, a w warunkach ogrodowych mogą zrobić się właśnie takim uciążliwym, w cudzysłowie, chwastem. Roślina, która zacznie się rozprzestrzeniać.
0: Tak, bo wymykają się spod kontroli naszej.
1: Dokładnie, to ciekawe. Na przykład w ogrodach, też w ogrodach, w lasach, bardzo często możemy obecnie spotkać niecierpka drobnokwiatowego. Jest to gatunek, który pochodzi z Azji Środkowej. Niepozorne kwiatki, chociaż w miejscach rzeznych, to on nawet potrafi dorosnąć do prawie 1,5 metra wysokości. Ale takie blade, owoce strzelają na odległość.
0: Tak, wystarczy.
1: Ale co ciekawe, roślina ta uciekła w latach 30. XIX wieku z ogrodu botanicznego w Genewie. No rzeczywiście, była kiedyś sprowadzona do ogrodu botanicznego jako przykład rośliny o specyficznym sposobie rozsiewania nasion, ale stamtąd uciekła i się rozprzestrzeniła. Obecnie praktycznie cała Polska jest już zasiedlona przez ten gatunek. W latach bardzo miejscami rzeczywiście bardzo licznie występuje. Z takich roślin, które rzeczywiście dookoła widać, że one się rozprzestrzeniają, chociażby jeżeli popatrzymy na ogrody działkowe, tam gdzie są również zwykłe jakieś ogrody przydomowe, to na obrzeżu bardzo często widzimy gatunki, które uciekły. Na przykład takim gatunkiem może być chociażby orzech włoski. W Olsztynie, tam gdzie akurat mam działkę, dookoła ogrodu praktycznie mamy taki, już zaczyna nam się robić szpaler orzechów włoskich. Co prawda tutaj przyczynia się również sójka, dobrze nam znana, to potrafi owoce zebrać, gdzieś tam sobie schować, ale doskonale właśnie na obrzeżach rośnie. Przy okazji ostatni moment na zrobienie nalewki z owoców niedojrzałych właśnie orzecha włoskiego.
2: Na żołądek bardzo dobra dobrze. Na
0: tak. Ale ja bym tutaj, panie Grzegorzu, też dodał chociażby taką roślinę, która jest bardzo ceniona. To jest nasza zwykła wiśnia, która też wypuszcza z korzeni gdzieś tam dalej swoje rośliny i trzeba je tępić, bo później tych wiśni mamy na działce kilkadziesiąt, nagle się okazuje.
1: To nawet nie tyle z korzeni, co bardzo dobrze się sieje. To są bardzo ładnie siewki, tak samo śliwki. Też one rzeczywiście będą się rozsiewały. Czyli te właśnie gatunki, w tym wypadku typowo owocowe, ale nawet rośliny ozdobne, które mamy. Ja na przykład w ogrodzie mam czasami inwazję, tak w cudzysłowie inwazję jeżówki purpurowej. Zostawiam nasiona na zimę, żeby ptaki sobie je objadły. To część dostaje rozsypanych i później praktycznie mi w każdym wolnym miejscu
0: rośnie tak jeżówka.
1: Wyrasta jeżówka purpurowa, bardzo ładna roślina, dekoracyjna, lecznicza. No ale jak ona się zaczyna rozprzestrzeniać i kwitnąć między płytkami chodnikowymi, to się stoczy nie za dużo.
2: Ale bluszcz ale jest mówię, też taki.
1: Tutaj jeszcze możemy ją zwalczyć, ale jeżeli to się rozejdzie, rzeczywiście takich roślin ozdobnych niestety sporo ma potencjał no właśnie rozprzestrzenienie się i na to trzeba zwracać uwagę.
0: Tak, bo mieliśmy kiedyś inwazję jeżówki w warzywniku. Ciężko było ją też. Było jej nagle bardzo dużo, taki był rok i rozprzestrzeniała się wszędzie. Ale też taką rośliną, którą ciężko jest na przykład z warzywnika wyplenić, to jest kiedyś, jak wsadziliśmy tą miętę, no to z miętą też jest problem.
1: Ale mięta to jest nasz gatunek.
0: Tak, to nie, to ona sobie...
1: Ona jest nie tyle...
0: Lepiej ją zjeść.
1: Inwazyjna, co jest ekspansywna. O,
0: tak.
1: Bo to jest ten gatunek, to wiemy, że on rzeczywiście rozrasta się, ale miętę spokojnie można wykorzystać. Zrywamy do różnych celów, czyli jak najbardziej zapanujemy, a poza tym jak będzie troszkę więcej cienia, będzie już gleba uboga, ona sama nam się wyprowadzi do miejsca, gdzie jest troszkę więcej jedzonka.
2: Do sąsiada.
1: Ona potrafi sobie przenieść się.
2: Do sąsiada.
1: Ale mówię, w sprzyjających warunkach wszystkie rośliny potrafią się rozprzestrzeniać i to jest właśnie tylko kwestia, czy dana roślina nie rozprzestrzenia się nadmiernie, szczególnie jeżeli to jest gatunek obcy dla naszego środowiska, dla naszej, na przykład jako ciekawostka, lipa szerokolistna jest teoretycznie gatunkiem obcym dla Polski północnej, bo ona występuje na południu naturalnie. Na północy nie występuje, jest sadzona. Teraz mamy coraz więcej już, jeżeli była sadzona, mamy coraz więcej mieszańców lipy drobnolistnej i szerokolistnej. Ta drobnolistna, która u nas występuje na północy, jest zdecydowanie bardziej miododajna, więcej ma pożytku. Kwiatki są drobniejsze, ale silniej pachnie. Rzeczywiście jest to dosyć ciekawy gatunek. Obecnie coraz częściej w miastach można zaobserwować sadzenie lipy srebrzystej. Szczerze mówiąc, w tym roku po raz pierwszy byłem koło lipy srebrzystej kwitnącej. Szczerze mówiąc, od razu uciekałem w drugą stronę, bo zapach wręcz duszący, taki troszkę podobny do choi.
2: Czyli oj, tak.
1: Niekoniecznie taki ciekawy.
0: Nie ten, co znamy z lipy, nie.
1: Dokładnie, że akurat tej lipy raczej bym nie polecał do sadzenia, tym bardziej, że tam są też doniesienia, że pszczoły z niej też za bardzo nie korzystają. Czyli nie każdy gatunek, który jest ładny, jest warty sadzenia. Zostawmy te gatunki nasze rodzime, a po co wsadzać gatunki obce? Tak samo na przykład klon listny też jest gatunkiem obcym, potrafi się bardzo ładnie rozsiewać. Czyli też niestety ingeruje w nasze środowisko. Czyli zamiast sadzić nasze klony, niektórzy sadzą właśnie klony zielonistne, bo szybciej przerasta, większy, ładniejszy. No ale zostawmy nasze klony.
0: No właśnie.
1: One są dostosowane do naszych warunków i zwierzęta też na nich skorzystają. A poza tym z klonu zwyczajnego będziemy mieli bardzo fajne kwiatki wiosną do zjedzenia, a później też liście do różnego typu przetworów, czyli spokojnie nasze rośliny
0: możemy wykorzystać.
1: Właśnie zjeść, wykorzystać nawet te dzikorosnące.
2: A liście, panie Grzegorzu, klonu do czego można użyć?
1: Liście klonu, jak najbardziej młode liście, takie rozwijające się, one są bardzo soczyste, słodkawe, czyli możemy do normalnie sałaty wykorzystać, jako taką sałatę, surówkę zjeść. Czyli na surowo. Można też, niektórzy podają, że liście klonu czasami takie większe zawijają, tak jak gołąbki wykorzystują, a w Japonii liście klonu, nawet te jesienne, takie lekko przebarwiające się, smażą w cieście naleśnikowym, tam akurat w tempurze. Czyli też takie właśnie można zrobić usmażone w cieście naleśnikowym, takie a la chipsy. Taka dosyć ciekawa przekąska.
2: Jadł pan już?
1: Liści klonu akurat smażonych jeszcze nie jadłem, bo akurat nie było kiedy. Kwiaty jadłem na surowo, liście też jadłem na surowo u klonu.
0: Tak, kwiaty jedliśmy, zresztą warto to zaobserwować, bo na przykład wczesną wiosną, jak pojawiają się kwiaty klonu, to przychodzą wiewiórki i je też ze smakiem zjadają. Także,
1: no, dokładnie. No. Tak samo Państwu polecam na przykład generalnie lipę, bo praktycznie przez cały rok coś na lipie możemy zjeść. W okresie zimowym będą to pączki liściowe. Radzę spróbować sobie, już teraz są wykształcone, 2-3 zerwać, rozgryźć w ustach. Rzeczywiście bardzo fajny posmak, taki lekko śluzowy. Niektórzy mówią, że nawet orzechowy wręcz. Przy okazji też pokrywa śluzem błonę śluzową ust, czyli też tak tutaj działa ochronnie. Dokładnie. Sam jak właśnie mam jakieś zajęcia terenowe, to czasami przy okazji demonstracji właśnie pokrywam. Aha, to pan jest specjalnie, żeby sobie, no to pan jest, można lepiej mówić
0: tak.
1: Bez problemu. Do tego później, jak się rozwijają, zaczynają się rozwijać liście takie młode, doskonałe, naprawdę bardzo smaczne, lepsze niż sałata, szczerze mówiąc. Później mamy młode pąki kwiatowe. Jedzmy na surowo, możemy też je kisić, czyli mogą być kiszone. Później jak taki dodatek do różnego typu potraw. Kwiaty oczywiście suszone, herbatka z kwiatu lipy, ale również bardzo dobry jest likier z kwiatu lipy. Czyli można sobie na długie jesienne, zimowe wieczory taki właśnie albo napar, albo likier skosztować. Będzie to z pożytkiem dla zdrowia naszego. Co więcej, dojrzewające takie młode owoce też kuleczki. Można zerwać, te kuleczki takie mięciutkie, że można zerwać, ukisić, tak jak ogórki, i też będą do zjedzenia. W ogóle kiszone rzeczy, praktycznie większość roślin można właśnie poddać procesowi kiszenia i jak najbardziej można spożywać.
2: Panie Grzegorzu, ale nam pan tematu wrzucił, że ja już dosłownie chyba nie będę z ciebie co sałaty sadzić.
0: No nie ma sensu, skoro jest tyle dzikich.
1: Nie, to sałaty można jako dodatek zrobić. Jak nie ma nic innego, to czemu nie? Sałata też jest dobra.
2: No tak, ale po co ja
1: mam... Ale rzeczywiście możemy to wykorzystać również inne rośliny. Tak samo na przykład rozponka, bardzo fajna roślinka, która w ogrodzie raz posadzona jest praktycznie nie do usunięcia. Obecnie jest przerwa, bo zakwitła, wysiała nasiona i jej nie ma, ale jeszcze za chwileczkę znowu siewki wzejdą. Bardzo dobra, bo jak teraz sama wzejdzie, tak mniej więcej gdzieś tak za miesiąc, to idealna jest właśnie w grudniu, spod śniegu można nawet śnieg odgarnąć, młode listki, takie całe rozetki, rozponki zerwać. Mamy idealną roślinę, znaczy idealną surówkę do zjedzenia na przykład na święta. A to jest generalnie roślina, która posiana właśnie pod koniec lata, będzie do zbioru zarówno na Boże Narodzenie, jak i na Wielkanoc.
2: Oj, to ja chyba zrobię.
1: W tym okresie listki będą, świeżutkie.
2: To ja skorzystam z tej
1: rady. Załatwiej, że może nie być.
0: No i zobaczcie, moi drodzy, ile mamy mikroelementów i witamin już schowanych, że tak powiem, nawet pod śniegiem, chociaż tego śniegu teraz w Polsce jest coraz mniej.
1: Ale... Pod śniegiem, tak samo wczesną wiosną jak najbardziej możemy wykorzystać właśnie gwiazdnicę zwyczajną, pospolitą, która też właśnie prawie przez cały rok rośnie. Wystarczy troszkę lekkie ocieplenie. Ona gdzieś tam na grządkach nam rośnie. Mamy taki chwaścik, który jak najbardziej możemy go wykorzystać kulinarnie.
2: Czyli sałatkę.
1: Po to, żeby wrzucać na kompost, możemy go zjeść.
2: A ja ją wyrzucam. Drodzy Państwo, nie wyrzucajcie, tylko piszcie do nas. Pan Grzegorz będzie podpowiadał przy okazji kolejnych audycji, które będziemy mieli z panem Grzegorzem, jak nam czas pozwoli, a przede wszystkim panu Grzegorzowi.
0: Tak.
1: To znaczy, podejrzewam, że za tydzień niestety nie dam rady, bo mam gdzie indziej.
2: Dobrze.
1: Wykład. Akurat już mi ktoś wcześniej się wpisał. Ale tu widzę na przykład 1 sierpień później będzie.
2: O, bardzo dobrze.
0: Bardzo dobrze, to my sobie zapisujemy i słuchacze...
1: Mogę pisać, to jest w kalendarzu.
0: Dobrze, my też. 1 sierpnia, pierwszy dzień sierpnia, to akurat moje imieniny są. Pan Grzegorz przygotuje
2: specjalnie potrawy.
0: Żartuję oczywiście. To znaczy nie żartuję z imieninami.
1: Jakieś takie przetwory z różnymi utrwalaczami na przykład.
2: Tak.
1: Na przykład etanolowymi i tak dalej.
0: No, takie
2: panie
0: bardziej...
2: Grzegorzu, to my czekamy na
0: kolejne. Dla solenizantów. I zrobi się wesoło jeszcze bardziej niż jest dzisiaj.
2: Ja już w ogóle nic nie wyrywam z ogródka.
0: Ale moi drodzy...
1: Nie, trzeba wyrywać, ale tak. Od razu do kuchni.
0: Ale od razu do kuchni przynosić.
1: Wyrywamy i zanosimy do kuchni, ewentualnie jemy na miejscu, bo też można jeść na miejscu.
0: Czyli też. Widzisz, wy idziesz do ogródka, to ja już nie gotujemy obiadu, tylko tam po prostu zostajesz, wracasz i masz gotowe. Tak.
2: A pesz mogę na zielono zjeść?
0: Możesz wszystko.
1: Pesz na zielono...
0: Niesmaczne.
1: Pesz na zielono w niedużych ilościach.

0: mykologii, czyli grzybów, bo tutaj ten temat jest też bardzo szeroki, ta grupa jest
1: podejrzewam, że od września grzyby się zaczną. No.
2: A już w sierpniu mamy sama, widzisz, kolejny temat. Panie Grzegorzu.
1: W sierpniu zobaczymy, coś wymyślimy. Takiego,
0: tak, wymyślimy. Przyjdą też
1: jakieś przetwory z owoców i nie tylko, co można wykorzystać, co rośnie w ogrodzie, w jaki sposób. A to przy okazji te przetwory mają również właściwości lecznicze.
0: Tak, dokładnie.
1: Czyli to też jest, to są właśnie nie tylko dla smaku się robi, ale czasami też, no, żeby wątroba nie bolała na przykład po grillu, czy coś takiego, tak. Czyli takie różne rzeczy.
0: Tak, tym bardziej jak pan wspomniał, panie Grzegorzu, że przyzwyczailiśmy się tylko do kiszonych ogórków i kiszonej kapusty, a możemy kisić naprawdę bardzo dużo różnych innych owoców i warzyw i roślin.
1: Tak samo ocet. Wszyscy tak, mówią o occie akurat albo z winogron, albo jabłkowym. A praktycznie ocet ze wszystkiego można zrobić.
2: Panie temacie, nie, panie Grzegorzu, nie zdradzamy tematu na kolejną audycję, bo... Bo będziemy mieli kolejny pomysł dla pana.
0: Będziemy łączyć ocet z C2H5H.
1: Coś można zrobić, coś można zrobić. Dokładnie.
2: Naszym gościem był pan.
0: Tak, naszym gościem dzisiejszym, jak zwykle we wtorki o tej porze, był pan Grzegorz Fiedorowicz, biolog, botanik, a przede wszystkim popularyzator wiedzy przyrodniczej i bardzo dziękujemy za te wszystkie tematy, które dzisiaj poruszyliśmy. Mam nadzieję, że i też poruszyliśmy was, naszych słuchaczy. Macie teraz głowę pełną pomysłów, co możemy nagle iść sobie gdzieś tam do ogródka, zaczerpnąć tych roślin, które mamy wokoło, zjeść je, posmakować, wykorzystać przede wszystkim do tego, spróbować, bo to też trzeba chcieć.
1: A przede nie bać się nowych smaków.
0: Tak, właśnie. Nie bać się nowych smaków. Nie tylko tam pietruszka i koperek, ale mamy naprawdę całą taką kopalnię tego wszystkiego. Może kopalnię to złe słowo, ale taki rezerwuar smaków, które mamy wokół siebie. Bardzo dziękujemy jeszcze raz, panie Grzegorzu, również.
1: Ja również dziękuję bardzo i do usłyszenia za 2 tygodnie.
0: Tak jest, do usłyszenia za 2 tygodnie.

0: Witamy wszystkich słuchaczy w naszej audycji Przyrodnicza Kuropatwa, a na naszej antenie witamy.
1: Nazywam się Zbigniew Kołutowski i jestem pracownikiem Zakładu Pszczelnictwa Instytutu Ogrodnictwa, więc no, można tak powiedzieć, że Instytut Ogrodnictwa mieści się w Skierniewicach, a tak. Zakład Pszczelnictwa mieści się w Puławach.
0: Panie profesorze, my już tak rozmawialiśmy na wstępie, jakie tematy nas interesują. Może pan profesor nam troszeczkę przybliży właśnie temat roślin miododajnych. Bardzo nas to interesuje.
1: Tak, bo ja teraz ostatnio zauważyłem, że w ogóle w społeczeństwie pszczoły mają bardzo dobry klimat.
0: Tak.
1: Klimat to znaczy społeczeństwo się interesuje tym elementem ekosystemu, jakim są owady. Bo owady, trzeba sobie zdawać sprawę, że są nieodłącznym elementem wszystkich ekosystemów, szczególnie w tych rejonach geograficznych, gdzie dokonują tej usługi ekosystemowej jako zapylacze kwiatów roślin entomofilnych.
0: Tak.
1: Może to tak
0: brzmi bardzo.
1: Brzmi tak, entomofilnych, ale takich, które muszą być zapylane i to właśnie przez owady. A w ogóle, żeby te owady mogły egzystować w jakimś środowisku, to muszą mieć zapewnione dwa elementy. Pierwsze to jest schronienie, a drugi element to jest dostęp do wody i pożywienia. I ja ze swojej specjalizacji zajmuję się tym drugim aspektem, to znaczy dostępem owadów do pożywienia. I stąd ten tytuł rośliny miododajne, choć oczywiście no, jest to pewien skrót, bo rośliny nie dostarczają miodu, ale dostarczają surowców. Te surowce są zbierane przez pszczoły i przynoszone do ula i z tego surowca, czyli nektaru lub spadzi, powstaje miód. Później miód. Tak. Natomiast drugim takim no, bardzo istotnym składnikiem odżywczym, to jest pokarm białkowy i tutaj mamy pyłek.
0: Tak.
1: I ten pyłek jest również zbierany przez pszczoły i przynoszony do ula. Później konserwowany, tak jak konserwujemy nasze ogórki, prawda, konserwowe, czy właściwie ogórki kiszone, a mianowicie tak, na podstawie tej fermentacji mlekowej jest ten pyłek konserwowany w plastrach i służy do odżywiania przyszłych pokoleń pszczół. Oczywiście to jest taki w bardzo ogólnym skrócie, natomiast to jest taka, jakby to powiedzieć, istota obecności roślin miododajnych, no tak jak powiedziałem, w dużym skrócie miododajnych, tak, w środowisku. Musi być to pożywienie. Z jednej strony nektar lub spadź. Spadź to są wydaliny mszyc, które żywią się sokiem roślinnym, nakłuwają tkankę roślinną i czerpią z tego soku roślinnego swoje potrzebne produkty do życia, a nadmiar tych soków roślinnych wraz z produktami przemiany materii jest wydalany takim syfonem, takim pióropuszem na zewnątrz i to osiada na roślinach. Czasami jak przechodzimy w lecie pod lipami, to jest na chodniku ciemno, to jest właśnie spadź, czyli lepka, słodka substancja, tak, która jest zbierana przez pszczoły, ale oczywiście jak tam się do niej jakiś kurz przyczepi, to wtedy mamy takie brudne place pod roślinami, które spadziują.
0: To widać na liściach, tak, szczególnie i na igłach.
1: Tak, to co się błyszczy, to tak, tylko że to już jest wyschnięte. Natomiast pszczoły taką spadź zbierają głównie nad ranem, czy wtedy, kiedy jest wysoka wilgotność względna powietrza. Ta spadź jest wtedy rozrzedzona i wtedy pszczoły mogą z niej skorzystać, pobrać ją. Natomiast w środku dnia, w południe, kiedy rzeczywiście już no, jest
0: sucho,
1: to wtedy jest nie do wzięcia taka spadź.
2: Czyli coś innego zbierają wtedy, panie doktorze, coś innego w tym momencie zbierają, bo jak idę pod takim drzewem, to one brzęczą.
1: Tak, ale jeżeli to jest lipa, to najprawdopodobniej w tym czasie
0: to
1: też
0: mamy kwiaty.
1: Istnieje. Tak, też kwitnie, ale to w zależności od tego, jaki to jest gatunek. No i generalnie no, moja specjalizacja to jest znajomość różnych roślin miododajnych. Poprzez te typowe, które dostarczają nektaru, jak i inne, które dostarczają spadzi, jak i również te, które są nazywane miododajne, ale one dostarczają tylko pyłku. I to nie mówię tylko o drzewach, tylko o roślinach zielnych, jak również i o drzewach i krzewach.
2: Zioła. Także
1: zioła, no zioła to są zielne, tak?
0: Tak, to są zielne.
1: Zielne byliny na roczne, dwuletnie i byliny, a zioła to jest taka nazwa, która charakteryzuje nam wykorzystanie danej grupy roślin. Tak? Mamy rośliny uprawne, mamy rośliny sadownicze, tak? Mamy rośliny właśnie zielarskie, czyli zioła. Generalnie można powiedzieć, że wszystkie zioła mają pewną wartość pszczelarską, ale trzeba zwracać uwagę na to, w jakiej fazie wzrostu są zbierane surowce zielarskie. Bo mamy takie gatunki roślin, które zbieramy liście, młode pędy i one nie zdążą zakwitnąć, więc one już nie dostarczą pożytku pszczołom. Natomiast
0: no tak.
1: Te, które dostarczają kwiatów albo później jeszcze nasion czy owoców, to wtedy jak najbardziej tak, wtedy one mogą dostarczyć pszczołom pożytku.
0: Tak, bo tutaj ja tak nawiążę, panie doktorze, do tego, że często mamy ten tak zwany mlecz, jak to słuchacze wiedzą popularnie, znają go. I teraz on nie zdąży jeszcze nam zakwitnąć, już kosimy wszystkie trawniki i tak dalej, żeby wyglądały zielone, a to właśnie chociażby na początku tego okresu wegetacji, tej naszej wiosny takiej klimatycznej i jest to jedyny kwiat często, który przynosi jakiś pożytek pszczołom, prawda?
1: No akurat tak, no to jest tak zwany mlecz, ale oczywiście...
0: Tak, on się... Niszek lekarski.
1: No oczywiście ja jak najbardziej tutaj kilka słów z wyjaśnienia na temat mniszka, bo mniszek jest takim gatunkiem, który jest mocno zauważalny, dlatego że jak on już zakwitnie, to
0: tak,
1: wszędzie go widać.
0: To wszędzie go widać, jest żółto.
1: Mocno zauważalny, tak.
0: Dokładnie.
1: Ale proszę sobie wyobrazić, że nawet mamy miód, który nazywamy miodem mniszkowym,
0: tak.
1: Tylko że wydajność miodowa tego mniszka to jest od 10 do 20 kg z hektara.
2: O,
1: czyli to jest bardzo mało w porównaniu.
0: Mało.
1: W porównaniu na przykład, nie wiem, no do faceli, która ma 350, czy jeszcze powiedzmy no, do chabru bławatka, który też ma w okolicach tych 350 kg z hektara, to jest prawie że nic. Ale trzeba przyznać, że z kolei wydajność pyłkowa tego mniszka jest aż 260 kg pyłku z hektara. Czyli tutaj mamy naprawdę bardzo, bardzo dobry pożytek pyłkowy. I w związku z tym te wszystkie miody, które powstają w tym okresie wiosennym, a mianowicie ten początek maja i tak do połowy maja, wtedy kiedy kwitnie no właśnie mniszek, rzepaki i rzepak ozimy i sady, to wtedy ten surowiec jest mocno nadpruszony tym pyłkiem mniszka.
0: Tak.
1: I jak weźmiemy miód pod mikroskop, to zobaczymy, że tego pyłku mniszkowego jest bardzo dużo w stosunku do całkowitego obrazu pyłkowego tego miodu, czyli do całkowitej liczby ziaren pyłkowych w miodzie. Tak. I wtedy możemy nazwać taki miód, jeżeli ma więcej niż 45% pyłku danego gatunku rośliny, to możemy go nazwać miodem odmianowym. I stąd mamy miody lipowe, stąd mamy miody rzepakowe, później akacjowe, dlatego że tego pyłku w tym miodzie jest powyżej 45%. Oczywiście mówię w skrócie, bo przecież powiedzmy lipa jest miodem niedopruszonym i tam wystarczy tylko 30% pyłku lipy, a zamiast 45%. No ale to są już szczegóły,
0: tak, bo...
1: które powiedzmy tam dotyczą tylko specjalistów, to nie o to chodzi. Natomiast
0: tak, nie będziemy tego sprawdzać
2: często,
0: w sklepie, bo...
2: Panie doktorze, tak. Jestem osobą, która dużo je miodu i często to naprawdę możemy tak pomyśleć, że to wszystko jest, w tym słoiku to jest tylko lipa i nic więcej, a tu jednak tak jak pan tu podkreślił i wypowiedział, to jednak jest troszeczkę inaczej.
1: Oczywiście, tutaj ten surowiec, z którego powstaje miód, jest z różnych roślin. Ja wszystkich pszczelarzy namawiam, żeby konsumentów uświadomili, że najlepszy miód dla konsumenta, który jeszcze nie ma swoich upodobań smakowych, to jest miód wielokwiatowy. Dlaczego? No ponieważ on powstał z nektarów z różnorodnych roślin, tak? I on jest bogaty zarówno w różne substancje smakowe, w różne substancje aktywne biologicznie, zapachowe, które decydują o kolorze.
0: Tak.
1: W związku z tym ten miód wielokwiatowy, który uważany przez konsumentów jest za jakieś, nie wiem, resztki, wnioski czy coś w tym stylu.
2: To prawda.
1: Tak nie powinno być. Nie powinno tak być. Tylko powinien być, zresztą najlepiej kupować od razu od producenta.
0: Tak.
1: Bo wtedy możemy mu powiedzieć, no kolego, kupiłem od ciebie miód, on mi na przykład sfermentował, coś jest nie tak.
0: Coś jest nie tak.
1: Więc tutaj polecałbym zakup bezpośredni u producenta i jeszcze na dokładkę z tych rejonów, gdzie my żyjemy, bo my jesteśmy przyzwyczajeni też do różnych alergenów, czyli do pyłków,
0: właśnie, tak.
1: które są w danym otoczeniu, w danym środowisku.
2: Dobrze, że pan to powiedział.
0: Tak, bo często...
1: W związku z tym powinniśmy właśnie kupować miód z danych rejonów. Owszem, możemy sobie spróbować jakiś miód lawendowy z Francji albo tam z Prowansji. Tak, nie, to nie o to chodzi. Mhm. Na próbę możemy to zrobić, ale powinniśmy normalnie konsumować ten miód, który jest zebrany przez pszczoły
0: lokalnie.
1: Naszej okolicy. Tak. Mhm.
2: Takim, jakim żyjemy środowisku.
1: Właśnie, a i tutaj dotykamy właściwie bardzo ważnego aspektu naszej rozmowy, a mianowicie jak wygląda nasze środowisko pod względem warunków do życia dla owadów. I to ja nie mówię to tylko w przypadku pszczół miodnych, które są znane z racji tego, że od nich pozyskujemy miód, jak również dokonują większej części zapylenia roślin, tych, które wymagają zapylania.
0: Tak.
1: Ale to jest również bardzo istotne dla tych dziko żyjących owadów zapylających, bo pszczołom miodnym to pszczelarz jeszcze może pomóc w jakichś tam sytuacjach. Zresztą pszczoły same sobie robią zapasy.
0: Tak, ale te dzikie owady...
1: dziko żyjące owady nie robią sobie zapasów. I one muszą mieć właśnie bardzo dobre warunki pożytkowe przez cały okres sezonu wegetacyjnego. I tutaj dotykamy bardzo ważnej rzeczy, jaką jest taśma pokarmowa dla owadów pszczołowatych. Czyli dostęp do pożywienia od wczesnej wiosny do późnej jesieni. I proszę sobie wyobrazić, że jedna rodzina pszczela na swoje potrzeby bytowe tylko potrzebuje 90 kg miodu rocznie, czyli 90 kg miodu zużywa na to, żeby przetrwać
0: cały sezon, cały okres.
1: Tak, cały rok, tak, do następnej wiosny, tak. I 30 kg pyłku, więc jeśli my chcemy od pszczół pozyskiwać jeszcze dla nas coś, czyli dla człowieka,
0: to musimy im coś dać.
1: To musimy jeszcze więcej, bo tylko żeby nie dawać w tym czasie, kiedy one nam odkładają miód.
0: No właśnie.
1: Tylko wtedy jesienią, żeby przetrwały do wiosny, wtedy karmimy rodziny cukrem, czyli roztworem po prostu sacharozy, które one sobie rozłożą na cukry proste i przetrwają całą zimę. No, tak to mniej więcej w dużym skrócie wygląda. Natomiast zwróciłem uwagę na tę taśmę pokarmową od wczesnej wiosny do późnej jesieni. To
0: tak,
1: rzeczywiście jest istota jakości środowiska, w którym żyją pszczoły. I tutaj dotykamy właśnie tych roślin miododajnych, żeby rzeczywiście było tak to skomponowane, żeby pszczoły miały cały czas zatrudnienie. No nawet wspomnieliście państwo o tym,
0: tak,
1: że jak jest spać, to też słychać, jak one nawet nie zbierają, to coś tam brzęczą. No one poszukują, one jak są głodne, to po prostu poszukują. A co jest jeszcze istotne, że jak one poszukują, penetrują te różne rośliny kwiatowe w celu zdobycia pokarmu, to one tak mimochodem, ale na swym ciele przenoszą ziarna pyłku z kwiatu na kwiat i dokonują zapylenia krzyżowego. To jest również bardzo istotne. Można tak powiedzieć, że za 1/3 pożywienia roślinnego, człowiek powinien podziękować pszczołom. Tak w wielkim skrócie, bo to oczywiście niektóre gatunki w 100% nie będą owocować, jeżeli nie będzie zapylenia. W ogóle nie będzie ani jednego owocu. Przykładem na przykład są czereśnie. Był rok, kiedy czereśnie były bardzo drogie. Dlaczego? Ponieważ czereśnia jest wybitnie obcopylnym gatunkiem i musi być zapylenie przez owady. Tak, wczesną wiosną najwięcej zapylenia dokonują pszczoły, bo one zimują gromadnie, tak?
0: Tak.
1: W jednym kilogramie pszczół mamy 10 tysięcy osobników, proszę sobie wyobrazić.
0: To jest ogromna ilość.
1: Ile to jest tych robocików, które tam po kwiatach buszują i przenoszą ten pyłek, prawda? Natomiast inne te dziko żyjące owady pszczołowate to zimują albo zapłodnione matki, albo w postaci poczwarki w kokonach. No, to są pojedyncze egzemplarze na wiosnę, prawda? Mhm. Natomiast rodzina pszczela już dysponuje taką liczbą robotnic wczesną wiosną. I to jest dlatego to znaczenie pszczół miodnych jest kapitalne. No, zresztą nie będę przytaczał innych przykładów, powiedzmy, stadów migdałowych ze Stanów Zjednoczonych, gdzie tam 60% stanu liczebnego rodzin pszczeli ze całych Stanów Zjednoczonych wędruje na czas zapylania migdałów do Kalifornii i tam te pszczoły zapylają kwiaty migdałów, żeby plantator miał plony. Ale plantator płaci pszczelarzom, żeby przywieźli swoje pszczoły. Natomiast u nas jeszcze to nie jest rozpowszechnione. Raczej pszczelarz musi się, powiedzieć,
0: tak, musi
1: ukłaniać plantatorowi, czy ja mogę przywieźć pszczoły, a później jeszcze mu tam 10 słoików miodu.
0: No właśnie, to jest...
1: jako rekompensatę.
0: Powinien się cieszyć właśnie z tego, że pszczelarze przyjeżdżają.
2: Tak. Ale to panie doktorze, bo to nie jest edukacja, my tego nie wiemy jako osoby takie, ja nie wiem czegoś takiego.
1: No dobrze, ale rozmawiają państwo ze specjalistą.
2: I dlatego to się cieszymy.
1: Tam różnych problemów, prawda? Przecież nie będę prezentował, powiedzmy, jaki to gatunek i jaką ilość pożytku dostarcza pszczoły, tego państwo nie zapamiętają.
0: Oczywiście, że nie.
2: Ale tutaj mam...
1: Uświadomić pewną wagę problemu, prawda? No tak. No a jeżeli rzeczywiście trochę zahaczyliśmy o ten temat tych dostępności roślin takich kwiatowych dla pszczół, już wiadomo, że one muszą być od wczesnej wiosny do późnej jesieni. I dobrze byłoby, żebyśmy mogli, powiedzmy, swoje ogrody przydomowe lekko przekształcić na ogrody kwiatowe, bo była moda na te tuje i trawniki. I rzeczywiście to już tak jednorodnie to wszystko wygląda, że aż nudno.
0: Że jest bardzo nudno.
1: A poza tym, że to jest głodno, można tak powiedzieć.
0: Dokładnie.
1: To jest głodno dla owadów, prawda? A jeżeli byłyby w każdym ogrodzie przydomowym ogródek kwiatowy, różne gatunki, piękne, dekoracyjne i powiedzmy kwitnące, to można skomponować taką łąkę, powiedzmy, która kwitnie, powiedzmy, najpierw dostarczając z tych gatunków wczesnowiosennych tego pokarmu pszczołom, później w lecie to już jest, mamy tyle tych gatunków, że naprawdę jest pełna obfitość. No i dobrze by było, żeby jeszcze jesienią tam, powiedzmy, te gatunki też kwitły, taki kosmos zwierzęta, czy jeszcze gdzieś tam rudbekier, czy wiele tych gatunków, z których pszczoły mogą pozyskać trochę nektaru i pyłku. A trzeba też zwrócić uwagę na fakt, że na początku sezonu i na końcu sezonu bardzo istotny jest dostęp do pokarmu pyłkowego. Bo powiedzmy, jeśli pszczoły przezimują, to mają pewien zapas pokarmu węglowodanowego, czyli tego miodu, czy tam tego pokarmu, który pszczelarz dał pszczołom.
0: Tak.
1: Natomiast pyłek jest bardzo istotny i powiedzmy większość tych roślin, które kwitną wczesną wiosną, powiedzmy te krokusy, zawilce, przedwiśniegi i te inne, one dostarczają, sasanka dostarcza tylko pyłku, przylaszczka tylko pyłku, więc one w gruncie rzeczy to są pożytki pyłkowe, bo wtedy muszą pszczoły zebrać pyłek, żeby powstały nowe pokolenia pszczół, prawda?
0: Tak.
1: Również późną jesienią, żeby dobrze wykarmić pokolenie pszczół, które ma przetrwać najdłużej, bo proszę sobie wyobrazić, że pszczoła żyje powiedzmy tam 50 kilka dni, a pokolenie w ciągu lata,
0: tak.
1: A pokolenie zimowe pszczół to żyje prawie 6 miesięcy, bo no, tam 5, no powiedzmy no, w skrócie. Więc one muszą być dobrze odżywione, te pszczoły, które mają przetrwać zimę, prawda?
0: Dokładnie.
1: Muszą mieć dużo ciała tłuszczowego, białka, wtedy one mają szansę, że nie będą się ich czepiać choroby i tak dalej, a nawet jeśli coś tam będzie niesprzyjającego, to one potrafią to przetrwać. Więc to jest istota rzeczy. Pokarm białkowy wczesną wiosną i późną jesienią. No a ten nektarowy pożytek, no to wtedy dla pszczelarza, żeby mógł sobie, no ten pożytek nazywany pożytkiem towarowym, tak zwanym, czyli takim,
0: Z którego później powstaje miód.
1: Tak, no, w których pszczelarz może odwirować miód, tak? Mhm. No bo więc mamy te miody gryczane, rzepakowe, lipowe i malinowe. A jeszcze malinowy, to też trzeba zwrócić uwagę, że ten malinowy to wcale nie jest czerwony. Niech się konsumenci wcale nie dadzą nabrać, bo taki miód malinowy, tak słyszałem, że na Krupówkach sprzedają w kolorze czerwonym.
0: Ludziom się kojarzy z owocami maliny, pewnie dlatego.
1: Tak, ale to nie o to chodzi. To jest normalny taki kolor herbaciany taki.
0: Pewnie też pewnie jest podobnie z wrzosowym, bo ludziom się kojarzy, że w kolorze wrzosu będzie, a on tak zupełnie
1: nie
0: jest.
1: To jest w ogóle najdroższy miód, który jest dostępny i to jest bardzo specyficzny. To jest miód, który zawiera bardzo wiele pektyn i on jest w postaci takiej galaretki.
0: Właśnie, pamiętamy go tak, bo swego czasu kupowaliśmy. Takie kuleczki się tworzą, takie połączone.
1: Taka galaretka, właśnie. I to świadczy o tym, że to jest rzeczywiście miód wrzosowy. On jest najdroższy, no ale tak jak mówię, jest dla smakoszy bardzo dobry, dla mężczyzn, no to też trzeba przyznać, że udowodniono, powiedzmy, że te właściwości lecznicze czy wspomagające miodu są tam sprecyzowane w zależności od gatunku, od odmiany miodu, prawda? Natomiast generalnie to wszystkie miody, większą częścią składu miodów to są cukry proste. Natomiast są pewne też enzymy i elementy białkowe, które decydują o ich aktywnej, znaczy o biologicznej aktywności.
0: Tak.
1: I te minimalne ilości tych substancji, które są w miodach, decydują o ich właściwościach, powiedzmy, albo antyseptycznych. Trzeba pamiętać, że na przykład miody jasne są, mają mniejszą wartość tą antybakteryjną niż miody ciemne, czyli miód gryczany, spadziowy i właśnie wrzosowy są najbardziej biologicznie aktywne. Więc no, tutaj mamy pełen wachlarz informacji, które rzeczywiście, no nie wiem, czy nie wyczerpiemy.
2: Nie wyczerpiemy, panie doktorze.
1: Albo nie wyczerpiemy słuchaczy.
2: Umówimy się pewnie na kolejny raz.
0: Tak, a ja jeszcze chciałem, panie doktorze, wrócić do naszego tematu właśnie tej taśmy pokarmowej, bo tutaj pan doktor wspomniał, że od samego początku powinniśmy mieć różne rośliny i tak u nas to się stało wręcz, no może nie intuicyjnie, bo dużo roślin mamy na swojej działce różnego typu, ale one tak się, że tak powiem, zostały w pewnym sensie zostawione naturze i same się zasiewały, to ptaki zasieją, a to i tak dalej. I tak się złożyło, że mieszkamy w takim terenie trochę leśnym, ale to dzięki temu właśnie przez to pszczoły mogą mieć przez cały rok pożywienie, bo są różnego typu i drzewa. Tutaj za oknem akurat studia mamy wierzbę, która też
1: kończy
0: kwitnienie i tu też pszczoły się pojawiały na niej, ale później są inne rośliny i tak to w zasadzie stało się samo. Niewiele mieliśmy też czasami wpływu na to, bo to ze względów czasowych coś było do zrobienia i tak dalej, więc te rośliny same się gdzieś tam krzewiały na naszej działce i tak to zostało. Ale myślę, że to jest dobre, bo tak trochę to środowisko naturalne jest bardziej zachowane.
2: Ale też
1: tu tak, wtedy jest duża bioróżnorodność. Właśnie. To znaczy to, co potrafi przetrwać, to sobie będzie i będzie różnorodne spektrum, bo jeżeli my zrobimy sobie grządkę jednego gatunku, owszem, to możemy, ale obok powinniśmy zrobić grządkę drugiego gatunku, który kwitnie później. A jeszcze obok trzeciego gatunku, który kwitnie jeszcze później. I wtedy możemy zrobić nie tylko taką mieszankę roślin, bo mieszanka roślin jest bardzo trudna do uzyskania z wielu powodów. Po pierwsze, różne gatunki mają różne wymogi, jeśli chodzi o glebę.
0: Właśnie.
1: Wymogi o wilgotność, prawda? Tak. Jedne są dla stanowisk wilgotnych, inne dla suchych. Później jeszcze jest różna wielkość nasion, więc są drobniutkie, są te większe.
0: Tak, jedne wykiełkują, drugie nie.
1: Są problemy. Tak, te większe zwykle
0: chodzą
1: szybciej, tak, niż te drobniutkie. I po prostu tutaj mieszanka jest trudna. Ale muszę tu z naszego doświadczenia, bo robiliśmy wielokrotnie próby, z naszego doświadczenia wynikało, że jeżeli wiosna jest wilgotna, to znaczy w kwietniu będą, powiedzmy, co trzeci dzień jakiś przelotny deszcz, to wtedy to łąka się uda. Łąka się wtedy uda. Natomiast jak mieliśmy, powiedzmy tygodniami bez opadów,
0: tak
1: to niestety
0: łąka
1: niestety nie rokuje wielce. Oczywiście będą te gatunki, które tam, powiedzmy, zawsze będą, czyli fatelia, haber i tak dalej, to one będą. Czy żmijowiec jakiś, ale żmijowiec jest dwuletni z kolei, więc no ale to już mniejsza o to. No, generalnie można powiedzieć, że te gatunki, które mają większe nasiona, to sobie poradzą, skiełkują, ale te o drobnych nasionach to niestety
0: już trudniej, nie już trudniej.
1: Ale na przykład proszę sobie wyobrazić, że też no, z takiej łąki, którą kiedyś wysialiśmy, ale część tego pola w ogóle nie uprawialiśmy.
0: Tak.
1: I tak z roku na rok było, z roku na rok. I później mieliśmy piękne, przez 3 lata mieliśmy piękny makowy, jakby to powiedzieć, łan.
0: Łan
1: makowy, a mak, to trzeba pamiętać, że dostarcza pszczołom tylko pyłku. On nie nektaruje, dostarcza tylko pyłku i obnóża pyłkowe z maku są czarne.
2: No tak.
1: Także wiecie Państwo, no to trochę tak różnych informacji.
2: Wszystkiego.
0: My też na swojej działce często sieliśmy, ale to już oczywiście nie od samej wiosny, bo słonecznik kwitnie dopiero później, ale myślę, że to też jest dobra roślina, która daje przede wszystkim chyba pyłek, tak? Bo tak mi się przynajmniej...
1: Jest tak, no oczywiście pyłek słonecznika jest charakterystyczny dlatego, że no, zawiera takie lekkie substancje, tak? I te pszczoły są, można powiedzieć, umorusane tym pyłkiem.
0: No właśnie.
1: Ale to tak samo mniszka i tak dalej. Jeszcze mają takie olejki na ziarnach pyłkowych, które właśnie pozwalają przybierać do ciała owada. No i jeżeli zobaczycie pod mikroskopem egzynę, czyli zewnętrzną powłokę tego pyłku, to on jest taką fantazyjnym kształtem, że naprawdę, no aż dziw. No przyroda jest najlepszym artystą zresztą. To jest oczywiste. My tylko podpatrujemy przyrodę to od czasu do czasu i wtedy mamy wielkie wynalazki. Ale to jeszcze pomijam to. Z tym słonecznikiem to jest tak, że owszem, one dostarczają pożytku, no głównie pyłkowego, ale też i nektarowego. Wydajność jest około 50 kg cukru z hektara. Pyłku trochę więcej, natomiast jak wywieźliśmy kiedyś pszczoły na plantację słonecznika, co prawda może nie była duża, no ale 7-hektarowa,
0: tak.
1: I wywieźliśmy 2 rodziny pszczele, więc myśleliśmy, że te pszczoły nam zbiorą tylko pyłek ze słonecznika, a się okazało, że naokoło była kukurydza i one
0: miały
1: więcej pyłku kukurydzy, bo tego pyłku pod dostatkiem i on jest, że tak powiem, może mniej odżywczy, bo to jest roślina wiatropylna, kukurydza, prawda?
0: Tak.
1: Natomiast pszczoły były zainteresowane tym pyłkiem. No i to właśnie takie było dla nas zaskoczenie, że myśleliśmy, że to będzie naprawdę tylko słonecznik.
0: Tylko słonecznik. A pszczoły były jednak...
1: Jednak głód je zmusił do tego, żeby szukały...
0: Gdzie indziej jeszcze.
1: Tak.
2: A proszę mi powiedzieć, tak jak pan tu powiedział o tym pasie pożywieniowym i jest jesień, to jakie powinny być na końcu jesieni te kwiaty w ogródku, które by tego pyłku dostarczyły, bo tak zrozumiałam, że na początku ma być ten
0: pyłek,
2: pyłek i na końcu też, który będzie
0: przed zimą.
2: Przed zimą. Czyli tu jakie, tu były krokusy, tak jak widzę,
1: to pewnie wiosnę, tu...
2: Tak, te wszystkie cebulkowe, a na jesieni jakie kwiaty powinny być?
1: I powiedzmy, na jesieni to może być tak, kosmos, wieżastolistny, może być... powiedzmy, dzielżan jesienny.
2: To czyli takie żółte? Taki pomarańcz.
1: Tak. Różne rudbekie.
2: A, to my mamy.
1: I marcinki, i te astry jesienne. Natomiast można tak powiedzieć, że obecnie na większej części Polski to właściwie rozprzestrzeniła się nawłoć, która właśnie kwitnie w sierpniu i ona dostarcza bardzo dużej ilości nektaru i pyłku. I to tak trochę ratuje sytuację, jeśli chodzi o warunki pożytkowe dla pszczół, ale trzeba pamiętać, że nawłoć jest wpisana na listę roślin inwazyjnych, tak? I
0: tak,
1: ona się... do tych naturalnych systemów, ekosystemów nie powinna się przedostawać. Oczywiście tam jak jest jakiś nieużytek, to niech ona sobie tam rośnie. Ale jeżeli mamy jakiś park czy ekosystem chroniony, to absolutnie tam nie powinno jej być.
2: Zagłuszy?
1: Jeszcze jednym takim... Tak. Ona wyprze inne naturalnie, które powinny być tamte gatunki, a po prostu ona się rozprzestrzeni sama. Takim jeszcze drugim przykładem to jest niecierpek gruczołowaty, który co prawda jest rośliną roczną, ale doskonale rozmnaża się z samosiewu i zresztą być może spotkaliście Państwo takie rośliny, które mają takie torebki, jako owoce to torebki, które jak się dotknie, to one
0: się
1: zwijają i rozrzucają nasiona na 2-3 metry wokół tej rośliny. To jest właśnie niecierpek gruczołowaty, który niestety też jest wpisany na listę
0: roślin,
1: inwazyjnych. Natomiast jest doskonałym pożytkiem. Jego wydajność jest około 800 kg cukru z hektara. Także,
0: to dużo,
1: także gdybyśmy
0: naprawdę
1: mieli taki one, to by był lepszy pożytek niż facelia na przykład. No ale oczywiście nie będziemy mieli one'ów niecierpka, ale on lubi tylko takie wilgotne stanowiska, czyli gdzieś tam przy rowach, gdzieś w dolinach rzecznych, to tam czy tam czasowo zalewanych, to on sobie tam poradzi. I tam opanowuje te sytuacje. No jeśli już tak mówimy o tych roślinach inwazyjnych, to też ten słynny barszcz sosnowskiego jest też rośliną inwazyjną i niebezpieczną. I to trzeba
0: bardzo niebezpieczną
1: na to uwagę. Tak, można się dotkliwie poparzyć. Ale pszczelarsko on też jest całkiem niezły, bo ma wydajność 300 kg z hektara. Więc no tak, można powiedzieć, wiele tych roślin inwazyjnych, albo taka trojeść amerykańska, która też jest na liście tych gatunków inwazyjnych, one są świetne pszczelarsko, ale no, nie powinniśmy ich rozmnażać, bo jak się uwolnią do środowiska,
0: to
1: mogą
0: problem
1: zagrozić naturalnym rodzinom, które powinny rosnąć w naszych środowiskach.
2: To ja tu będę zachęcała do marcinka, rudbeki, takich
1: astrów. Dzierżanu jesiennego, tak, jak najbardziej.
2: Tak, te kwiaty.
1: I kosmosy też.
2: Właśnie, żebyśmy tu nie zrobili jakiegoś zamieszania w ogródkach, ale żeby było ładnie, pięknie, ale również pożytecznie przede wszystkim, bo o to w tym wszystkim nam, panie doktorze, chodzi, żebyśmy uświadamiali, że możemy pomóc, a i
1: tak, ja jeszcze na zakończenie jeszcze mogę coś powiedzieć, że

0: nie skorzystają, pszczoły miodne nie skorzystają z tego pyłku. One zrobią zatylenie, wezmą trochę nektaru z tych ślazowatych, ale nie uformują obnóży i nie przyniosą do ula obnóży, czyli tego pokarmu białkowego. Tak. Także to tak.
1: To ciekawostka, naprawdę.
0: Nawet... ciekawostka. Mhm.
1: Taka ciekawostka. No.
2: Taka edukacyjna ciekawostka.
1: Edukacyjna ciekawostka właśnie.
2: Panie doktorze, bo tutaj rzeczywiście tych tematów tak dopiero jakbyśmy je, brzydko mówiąc, liznęli.
1: No to gdybyśmy tak zaczęli teraz...
0: Dokładnie. Mhm,
1: gdybyśmy tak zaczęli teraz omawiać poszczególne pory roku, czyli od wiosny przez lato i do jesieni, jakie rośliny
2: powinny
1: być.
2: A jeszcze te miody jasne, co każdy mówi, lipa super jasna, a bardziej jednak tu gryczany byłby ten miód taki dla osób, które są przeziębione i chcą skorzystać więcej z tego wszystkiego, chociaż ja gryczanego nie, on ma taki charakterystyczny smak.
1: Tak, ale pamiętasz, kiedyś dostaliśmy
0: miód. No tak, to jest.
2: Tak. Mhm,
1: dostaliśmy miód tak zwany leśny, on był, tam taki pszczoły gorzkawy. Były wywiezione do lasu i rzeczywiście był bardzo ciemny, ale i gorzki, czyli tak te rośliny różne, które pszczoły spotkały w lesie prawdopodobnie jednak przeniosły.
0: No tak, i żeby już tak podsumować i jakąś tu powiedzmy listę gatunków jakoś tutaj Państwu zaproponować, no to ja sobie tak podzieliłem cały sezon na takie powiedzmy, no może niekoniecznie miesięczne okresy, ale takie, które mają znaczenie dla pszczół.
1: Tak, właśnie, będziemy
0: na początek te pierwsze zwiastuny wiosny, więc te śnieżyczki, krokusy, cebulice, sasanki, no wtedy też jeszcze może być leszczyna z krzewów. Później dobry klucz do rozwoju wiosennego, no to tu już mamy dereń, wierzby przede wszystkim i śliwa ałycza, która już lada moment, a powiedzmy gdzieś we Wrocławiu to z pewnością już kwitnie.
1: Później tak, bo tam jest cieplej.
0: Później mamy już to mniszkowe Eldorado, ja tak to nazywam, gdzie jest właśnie mniszek, drzewa owocowe, rzepak, ale jednocześnie takie gatunki jak karagana, widziokrzewy czy dąbrówki, to wszystko to w naturze można spotkać. Później w drugiej połowie maja mamy taką lukę i tu jest problem, bo wtedy się roją pszczoły, bo jeżeli one są przyzwyczajone do zbioru, intensywnego zbioru pożytku, to po prostu to też i rozwija się rodzina, a jak rodzina się rozwinie w dobrym stopniu, no to wiadomo, przystępuje do rozmnażania, tak? Czyli dzieli się i wtedy nam się roją pszczoły, no i tę majową lukę to tam trzeba powiedzmy siać takie, czy sadzić takie rośliny jak irgi, jak szałwia łąkowa, dypta miesionolistny, no to i głogi tam też w tym czasie właśnie kwitną, więc jeżeli jest pod dostatkiem tych gatunków, to nie będzie tej przerwy pożytkowej w drugiej połowie maja. Tak. No później mam już czerwiec, czyli już tam szeroka paleta różnorodnych roślin, no to tu już po prostu tak jest dużo, że nie ma co ich wymieniać. Po czerwcu mamy okres kwitnienia lip i już się zaczyna lipiec i tutaj mamy tam pszczelniki, kłosowce, też takie byliny, które kwitną w tym czasie, w lipcu. A później, tak jak mówiłem, już no ta wczesna jesień czy późne lato, gdzie są bardzo ważne w tej chwili na płocie i te niecierpki, te tulia kalifornijska, dzierżan jesienny, no te gatunki, które dostarczają pożytku. No i wreszcie już na sam koniec już sezonu to te astry, czy wrzosy, czy zimowity, jeszcze jest taki bluszcz pospolity, to pnącze, które się wije, on też wykształca pęd kwiatowy w pewnym sensie i pszczoły tam na piechotę chodzą i zbierają zarówno nektar, jak i pyłek. Także, no, że tych gatunków jest naprawdę bardzo, bardzo wiele. To tak
1: na podsumowanie.
0: Można powiedzieć w dużym skrócie.
1: Tak. Ogromnym no, skrócie,
0: żeby było, panie doktorze. Zobaczyć te gatunki, te fotografie, czy powiedzmy, no,
1: właśnie,
0: w naturze
1: to
0: nawet
1: też,
0: najlepiej. Mm-hmm. No, ale to zapraszam na swoje wykłady, to może
1: tak, się to na wykłady pana doktora, my tak. w radio tego nie pokażemy, ale możemy właśnie możemy zaznaczyć,
0: zachęcić
1: właśnie. I na pewno pan doktor nas zachęcił. Tak, bardzo dziękujemy.
2: Może niewyczerpany temat.
1: Niewyczerpany
2: jeszcze,
1: temat.
2: Panie doktorze.
0: Nie, no, oczywiście dotknęliśmy tematu.
1: Tylko tak dzisiaj. Mam nadzieję, że też to zmobilizuje słuchaczy do dalszych pytań, które mam nadzieję nam prześlą i wtedy będziemy rozmawiać dalej.
0: No dobrze, to na

0: przesłane pytania, postaram się odpowiedzieć.
1: Dobrze. Bardzo dziękujemy jeszcze raz. Naszym gościem był pan dr Zbigniew Kołtowski.
0: Tak.
1: Bardzo nam było miło, słuchaczom na pewno też.
0: Było mi również miło. Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich.
1: Pozdrawiamy również.

0: Dzień dobry, witamy Państwa w naszej kuchni hildegardiańskiej. Już znowu tu mi wszystko pachnie. Dzisiaj widzę, też mięsko przygotowałeś
1: nie
0: dla
1: tylko,
0: nas.
1: Nie tylko,
0: nie tylko.
1: Mięsko,
0: i co będzie, dzisiaj mięsko, nam tu
1: mięsko będzie tylko dodatkiem do tego wszystkiego, bo tak naprawdę dzisiaj robimy makaron.
0: A, super.
1: Jest, łatwo można sobie go kupić, nie? Ale jaka jest przyjemność zrobić swój makaron, jak to kiedyś babcie robiły, czy nawet mama,
0: tak.
1: A jeszcze na kuchni
0: suszyły
1: węglowej,
0: na kuchni później.
1: Upieczone pod płomyk. Teraz mało kto ma tą kuchnię, więc z tym jest trochę trudniej, ale gdzieś w plenerze zawsze sobie można zrobić, nie ma to problemu. My zrobimy makaron z mąki właśnie orkiszowej. Do tego to będzie trochę taka orientalne danie.
0: Orientalne.
1: Jak tam u Hildegardy z Orientem?
0: Myślę, że
1: trawa cytrynowa.
0: No, kura. Nie pisała pewnie nic, ale może być.
1: Galgan, to na pewno, bo dodamy. Zrobimy to tak ten. Zrobimy makaron w sosie z mleka migdałowego, z kurczakiem, z warzywami, doprawione orientalnie.
0: Ty rób, a ja będę cię punktować.
1: Tak, właśnie tego się boję, że zaraz będzie wymienione, czego ja nie powinienem używać. Mam tutaj odmierzone 0,5 kg mąki i dodaję do tego 4 żółtka.
0: Czyli czterojajeczny kiedyś było na półkach.
1: Czterojajeczny.
0: Opakowania, makaron,
1: cztery. Trzeba wszystko dobrze zamieszać, żeby nam się to wszystko dobrze połączyło.
0: Ja już bym tam łapkę wsadziła, widzisz?
1: Ja też wsadzę, tylko na razie będzie mi łatwiej zarobić to łyżką, wiesz?
0: Aha.
1: Jak robimy ciasto na pierogi, zaparzamy je. Tu dodamy wodę, ale zimną. Mhm. Nie będziemy zaparzać tego makaronu. Tej wody będzie odrobinę. Tak naprawdę musimy dodać odrobinę oliwy. Nie za dużo.
0: Nie za dużo.
1: Nie za dużo.
0: Może być.
1: A jaki olej możemy
0: użyć? Bez fundamentalizmu.
1: Jaki możemy użyć?
0: No to jest bardzo skomplikowana sprawa z tymi olejami, ale można na pewno dyniowy, można z orzecha włoskiego, można wiesiołek, można migdałowy, no i konopny.
1: Konopnego chyba nie.
0: Ale on może taką troszkę nam...
1: Ale orzech włoski, ja boję się, że byłby troszeczkę...
0: Zbyt intensywny.
1: Tak, zagoryczkowaty byłby
0: tak,
1: trochę,
0: tak,
1: żeby dodać. A teraz woda.
0: I to jest tak, że oczywiście część z Państwa, którzy jeszcze z Hildegardą nie mieli do czynienia, bądź no, nie spotkali się z jej literaturą dotyczącą diety, może zdziwić ta oliwa z oliwek, która jest tak powszechnie stosowana i przez Włochów, Greków, prawda? No i już nawet u nas w kraju, jako taki no, super food, to się chyba tak mówi, produkt z tej grupy. Natomiast o co chodzi z tą oliwą z oliwek? Nasze organizmy, po prostu, które żyją w klimacie umiarkowanym, mają taki, można powiedzieć, garnitur enzymatyczny, który sobie umie radzić z produktami, które są blisko nas. Natomiast coś, co podróżuje z daleka, jest bardziej, no, można powiedzieć, reprezentowane w kuchniach tych południowych, to tam oni mają zupełnie inny ten garnitur i enzymatyczny i sobie poradzą z trawieniem takiej oliwy z oliwek. Natomiast u nas
1: my
0: niekoniecznie.
1: Powinniśmy jeść coś, tak, co jest w naszym środowisku.
0: Dokładnie, czyli na przykład też bym powiedziała olej słonecznikowy, ale też go nie wymieniłam, dlatego, bo u nas jest też problem z tym olejem taki, że on ma dużo kwasów omega-6, natomiast my mamy, które są prozapalne, a my mamy dużo takich stanów zapalnych, które się toczą w organizmie. Też to jest związane z tym, że no niestety jemy to, co nam nie służy, żyjemy w stresie i dlatego ta proporcja omega-6 do omega-3 jest zdecydowanie przekroczona od tej, która powinna być. No a używając dużo oleju słonecznikowego, będziemy jeszcze ten stan zapalny podsycać, czy podlewać, bym powiedziała, tak? Tym olejem słonecznikowym, więc też ostrożnie. No chyba, że ktoś sobie zbada poziom kwasów omega-3 i będzie wiedział, że jest wszystko w porządku, więc tutaj jak najbardziej ten olej słonecznikowy może używać, który jest tak powszechny.
1: Ten makaron musi być dosyć ścisły, więc nie możemy dać za dużo wody.
0: Aha.
1: Dlatego bardzo umiarkowanie ją dodajemy.
0: Dodaliśmy trochę, ostrożnie.
1: Tak, dodaliśmy na początku trochę oliwy właśnie, a teraz my po prostu musimy to wszystko wgnieść.
0: Mhm.
1: Chcemy, żeby był taki twardy, jak będziemy go gotować, tak?
0: Aha.
1: Al dente, jak
0: al
1: to
0: dente.
1: Mówią.
0: A widzisz, no.
1: Też jest istotne, nie? Nie rozgotowana klucha, bo to niedobre.
0: Która też bardziej obciąża nas. Jednak
1: tak.
0: Te al dente, właśnie makarony, też nie powodują, że tak tyjemy. To myślę, że jest cenna uwaga.
1: Tak?
0: Natomiast no, tych makaronów, szczególnie właśnie jasnych, jeżeli stosujemy pszenicę i takie no, mniej zalecane zboża przez Hildegardę, no to powinniśmy no, zredukować w naszej diecie, bo jednak węglowodany są dobre i zalecane, natomiast lepsze są w kaszach. Z tym makaronem ostrożnie, bo znam takich, którzy mogą codziennie makaron.
2: No, o, rzeczywiście.
1: Twarde, dosyć twarde ciasto. Chodzi o to, żeby ono było nam takie właśnie al dente. I my je odłożymy teraz do miski na chwilę. Ja powiem w ten sposób. Ten makaron można zrobić, bo on jest pracochłonny, nie?
0: Aha.
1: Trzeba tam zagniać, trzeba się pobrudzić, ale można przygotować sobie trochę więcej, rozwałkować. Oczywiście zaraz dowiecie się, że makaron zamrożony wychładza. Ale można sobie, go zamrozić, taki rozwałkowany nawet, złożony później tylko z pergaminkiem, wyciągamy i mamy gotowy makaron.
0: Tak, oczywiście, wiesz, my musimy sobie jakoś radzić w tej naszej gonitwie współczesnej. No, nie wszystko da się świeże, nie wszystko da się ugotować z dnia na dzień, więc te pomysły są ok, natomiast tak, żeby one nie weszły nam w krew, że jak nam mamy problem, coś tam mamy, oczywiście.
1: Teraz mamy kurczaczka, którego zamarynujemy.
0: To ty marynuj, a ja tutaj opowiem o tym kurczaczku kurze. U Hildegardy to jest, drób jest takim mięsem, które ona rekomenduje i dla zdrowego, i dla chorego. Oczywiście nie byłaby Hildegarda sobą, gdyby nie dała jakichś ograniczeń. Także osoby chore na pewno tego mięska będą jadły mniej, na pewno obrane ze skórki, czyli żeby było delikatniejsze i łatwiej.
1: Dlatego wziąłem pierś.
0: Abyśmy tak strawili, super właśnie. To trzeba ostrożnie z tym mięsem. Też osoby chore jednak kurę, a nie pana, czyli sobie lepiej z tym mięsem poradzą. No i oczywiście też z umiarem, bo no,
1: umiar jest wskazany we wszystkim.
0: We wszystkim ten umiar to się przewija u niej i zachęca do tego. Natomiast właśnie kura jest o tyle fajnym mięskiem, które można cały rok gotować, czyli bardziej właśnie w formie gotowanej niż smażonej, bo my też często szybciutko chcemy na patelnię bachciach, pierś, kotleciki, prawda?
1: Nie będzie smażone, ugotujemy to w mleku migdałowym.
0: Rewelacja. No i jaki super pomysł ci, widzisz, się pojawił. Na to bym nie wpadła, że tak można fajnie
1: to przyrządzić. Ja po prostu muszę tu reagować, bo ja sobie układam wszystko, później Jola przychodzi i mi to wszystko wywraca.
0: To Hildegarda. Jedzenie
1: ale
0: ma
1: daj trochę cynamonu i tak, galgan.
0: Proszę, cynamon. Przypominam, cejloński, nie kasja. Galgancik mamy tutaj, też nie za dużo, bo on jest ostry.
1: Tak jest.
0: Także też z przyprawami, jak to Łukasz mnie nauczył, zawsze można dodać, nigdy odjąć.
1: O, uczymy się oboje.
0: Tak, to super mi się podoba.
1: O, zamacerujemy.
0: Ja czasem tak chcę dużo tych ziół nawalę, a później mówię, o, chyba gorzkie za bardzo mi wyszło i już nie da się odjąć.
1: No nie, mamy kurczaczka, kurczaczek zamarynowany. My sobie rozwałkujemy teraz pastę.
0: Ręczna robota idzie, nie widzę tu żadnego ciężkiego sprzętu.
1: No jest wałek.
0: Wałek.
1: Wałek jest. I sit. Oczywiście można mieć maszynkę.
0: Tak, tak.
1: Ale my...
0: Tradycjonaliści.
1: Tradycjonaliści. Tak jak to robiły nasze mamy, nasze babcie.
0: No.
1: Robimy.
0: Rzeczywiście widać nawet jak rozwałkowuje, że to ciasto jest takie twardsze
1: niż
0: to, tak, to co na pierogi robiłaś.
1: Sprężyste,
0: tak,
1: ale to o to nam chodziło.
0: Aha.
1: O to nam chodziło, nie chcemy tego ciasta zbyt delikatnego, bo to ma być al dente. Jak będziemy gotować, tak? Czyli półtwarde. Wtedy to ciasto będzie najlepsze.
0: A widzisz, mi się zawsze wydawało, że al dente to związane z czasem gotowania.
1: No na pewno,
0: też.
1: Ale jak dasz coś, co jest, ma taką dosyć strukturę,
0: miękką strukturę, oczywiście,
1: to ciężko będzie utrzymać to al dente, bo ono szybko nam się po prostu
0: rozgotuje.
1: Tak, tak, tak. Musimy pamiętać, że jak do ciasto na pierogi może być trochę grubsze, do makaronu powinno być już trochę cieńsze, ponieważ ono nam przyrośnie. I żeby nam nie wyszła taka właśnie później twarda klucha, z którą będziemy walczyć.
0: A są teraz takie wymyślne makarony różne, kolorowe. Rozumiem, że można dodać, jak ktoś ma tam ulubione ziółka sobie do takiego makaronu.
1: Można ziółka dodać, można dodać węgiel, wyjdzie nam te wtedy taki czarny.
0: Czarny, naturalny
1: tak,
0: węgiel.
1: Tak, no tak, tak, tak, tak. Można dodać jakieś curry, można dodać coś. Myślę, że będzie okej. Okay. Zrobimy najprostszy sposób, nie? Czyli zrobimy takie... Jak zwijamy, nie ściskamy tego, bo to później trzeba będzie rozwinąć, nie? Tak.
0: Czyli jaki kształt nam dzisiaj zaproponujesz tego makaronu?
1: Już trochę się nawałkowałem, będzie to papardela, czyli szerokie wstążki. Ale można na przykład zrobić, jak już mnie pytasz... Zobacz. To jest coś takiego, jak zwiniesz. Już taka klucha, ale to jest tak zwane garganelli, tylko takie olbrzymie. Albo masz olbrzymie farfale, nie?
0: Aha.
1: Więc można się bawić, ale że my już się napracowaliśmy, to pokroimy to wszystko w takie tagliatelle. Będzie tagliatelle.
0: No.
1: Taki makaronik można sobie przygotować wcześniej.
0: Ale mięciutki. Fiu.
1: Obiecałem, że nie będę smażył, więc słowa dotrzymam.
0: Brokuł tak, jest najbardziej okej z warzyw krzyżowych, bo to też jest warzywo krzyżowe, kapustne. Hildegarda nie za bardzo nam poleca te warzywka, ale akurat jeżeli weźmiemy brokuł, to on jest tam ostatni na liście. Ma najmniej tych szkodliwych dla nas substancji, więc jak najbardziej możemy tego brokułka od czasu do czasu stosować.
1: To mamy brokułka, mamy mleko migdałowe i ugotujemy to po prostu. Nie będziemy nic kombinować, bo ja bym wcześniej przesmażył, dodał, ale Jola mi powoli zabrania.
0: Ja też, przepraszam, ja też zachęcam Państwa, żeby sprawdzać opakowania, dokładnie czytać skład tego mleka takiego w kartonikach roślinnego, bo często zawiera dodatki, czyli może
1: trawa cytrynowa?
0: Być sam migdał. Myślę, że byłaby akceptacja z góry, dawaj.
1: Będzie akceptacja, jak jest akceptacja, no to nie mogę się powstrzymać i daję.
0: Też chodzi nam o to, jak mówiliśmy, żeby to smakowało, tak?
1: Tak.
0: A chodzi o to, że człowiek zdrowy sobie poradzi z większością produktów, natomiast już z chorymi trzeba uważać. Ta dieta musi być lżej strawna, musi być delikatniejsza, ale na co dzień, prawda, możemy sobie fundować wymyślniejsze potrawy z różnorodności składników.
1: Tak, zdecydowanie, bo to musi też nam smakować. Tak. Musimy coś zmieniać w tej diecie.
0: Zmieniać.
1: Bo nic tak nie zabija jak monotonność. Jakbyśmy jedli codziennie to samo.
0: Makaron.
1: Na przykład makaron, no to po pewnym czasie byśmy...
0: Brakowałoby nam też substancji odżywczych, bo...
1: Kurczak gotowany,
0: tak,
1: nie?
0: Zobacz. Tak,
1: nie smażę, gotuję.
0: Tak, dusimy teraz pięknie. No, ale kolorystycznie jak to dobrze dobrałeś. Tu białe, tu zielone, tu jakieś różowe, tu cynamon pięknie z galgantem.
1: Kwestia trochę przypadku.
0: Kwestia przypadku. Ale to jest wyczucie, lata doświadczenia.
1: Mówisz?
0: No.
1: Mamy. No właśnie. Tak naprawdę... Teraz robię sos, bo my ugotujemy teraz nasz makaron, który prosto z tej wody wrzucimy do tego sosu i będziemy mieli gotowe danie.
3: Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. a kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie. Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Groszek u Hildegardy ok, natomiast już groch jest bardzo wychładzający, czyli z grochem
1: dlatego
0: już nie poszalejemy.
1: Tego sosu nie robimy za dużo, dlatego tu nie nalaliśmy całej patelni.
0: No widzisz.
1: Jest jedna bardzo dobra zaleta jeszcze tego makaronu, o której nie wspomnieliśmy.
0: Aha.
1: Normalny suchy makaron gotuje się 10 minut, czy tam ileś, zależy od rodzaju.
0: Rzeczywiście.
1: Ten się gotuje 2 minuty.
0: O kurczę, no to rzeczywiście dla zapracowanych i zabieganych i głodnych, czekających na obiad. Najlepsza wiadomość.
1: Można dorzucić jeszcze tutaj na przykład kosteczkę masełka, nie? Mhm. Wtedy nam też zrobi taką emulsję, ale my dodamy makaron i trochę tej zawiesiny z niej spadnie, tu już dzisiaj sobie masła darujemy.
0: Tak jest.
1: Innym razem odrobię.
0: Będzie bardziej dietetycznie też, jak najbardziej. A Hildegarda też uwielbia takie połączenie kurczaczka z chyzopem. Dla osób, które mają obciążoną wątrobę, jak najbardziej ten chyzop by się tu nam przydał.
1: On wypłynął, dosłownie z minutę się gotuje, przerzucamy na koniec świeża kolendra lub chyzop.
0: Tak jest.
1: Chyzop, a jak nie macie chyzopu, to świeża kolendra.
0: Ale może być też natka pietruszki,
1: może
0: co tam
1: być.
0: Jest w lodówce świeżego, jakieś ziółka, zawsze mile widziane na wykończenie potrawy i wspomożenie naszego trawienia.
1: Ja lubię brać makaron prosto z wody do sosu, wtedy trochę tej emulsji, bo tak to wszystko wylejemy, nie?
0: Tak.
1: Z tej zawiesiny, nie? Dodaliśmy już nasz makaron, mamy sos zrobiony, teraz tylko wystarczy to lekko zamieszać. I danie wygląda na prawie gotowe.
0: I nie zawiera aż tak dużo składników, także nasz organizm sobie z tym poradzi właśnie. Wiesz? O to chodzi, żeby nie nawrzucać tego tyle, bo wtedy naprawdę proces trawienia będzie zdecydowanie trudniejszy, będzie to obciążało nasz organizm. Kilka składników wystarczy, aby danie było tak smakowite.
1: Jak się ma makaron przygotowany, to jest bardzo szybko, jak czego zrobisz, to jest ciupkę dłużej, ale na dobre trzeba poczekać.
0: Pewnie.
1: I warto.
0: I warto.
1: I nakładamy.
0: Oczywiście użyłeś jajeczek od szczęśliwej kurki.
1: Oczywiście. Muszę je dobrze karmić, bo dużo ostatnio używam, więc...
0: A ja przypomnę, że z jajami też ostrożnie, szczególnie osoby zaśluzowane, bo niestety jajko też powoduje dużo śluzu, a jak wiemy, ta proporcja soków u świętej Hildegardy jest bardzo istotna, bo każda dysproporcja nad reprezentowanie jednego soku nad drugim będzie powodować choroby. Także wszystko z umiarem, no i wygląda tak, bardzo apetycznie,
1: nie?
0: Bardzo wiosennie. Pięknie.
1: Myślę, że to jest ten moment, na który czekają wszyscy, moment, kiedy można w końcu to zjeść. Bo się narobiliśmy. Smacznego.
0: A. Na winę to twoje. Nie, to jest tagliatelle.
1: Tagliatelle. Ja bym trochę szerzej pokroił, byłoby pappardelle.
0: No racja.
1: Nie za bardzo rozgotowany?
0: Nie, al dente.
1: Sprawdzimy.
0: Ja zawsze rozgotowuję, a tutaj...
1: Wiesz, bo cię pilnowałem.
0: Czy wiaderka mi nie pójdzie.
1: Nie. Możesz być spokojna.
0: Jeszcze dziubne brokułka z tą kolendrą i z groszkiem. Rewelacja.
1: Czekamy na Was.

0: Witam Państwa, dzień dobry wszystkim. No, bardzo serdecznie zapraszam do wysłuchania kolejnego już na Wydziale Biologii wykładu odbywającego się w ramach 17. Festiwalu Nauki. Festiwal się już powoli kończy, ale jeszcze kilka wykładów i kilka zajęć przed nami. Ja nazywam się Anna Szakiel, pracuję w Zakładzie Biochemii Roślin Instytutu Biochemii tego wydziału, czyli jestem tak zwanym fitochemikiem. No ale tak naprawdę to także, jak pewnie większość ludzkości, jestem także konsumentem owoców i często jako taki statystyczny owocożerca sobie zadaję pytanie ujęte w tytule tego wykładu, ze skórką czy bez, czyli no, umyć i zjeść, czy umyć obrać i zjeść. I oczywiście to nie jest jakieś bardzo ważkie, egzystencjalne pytanie, które może no, powinno nam spędzać sens oczu. Niemniej jednak warto takie pytania zadawać w szerszym kontekście, w kontekście no, pytań właśnie o sposób odżywiania się, o dobór tego, co jemy, o to, w jaki sposób jemy różne pokarmy. I chciałabym tutaj właśnie wrócić do zalecenia ojca medycyny, czyli Hipokratesa, niech twoje pożywienie będzie lekarstwem, a lekarstwo twoim pożywieniem. No, powinniśmy pamiętać o tym zaleceniu chyba trochę częściej, dlatego że no właśnie ten sposób odżywiania się bardzo w jakimś sensie jednak rzutuje w dłuższej perspektywie na nasze zdrowie. I jeśli chodzi o podaż różnych towarów spożywczych, właśnie różnego rodzaju pokarmów, które możemy kupić na przykład, no nie wiem, w Europie czy w Stanach Zjednoczonych, to chyba rzeczywiście bijemy wszelkie rekordy, bo nigdy nie było tego tak dużo, nigdy ten wybór nie był tak ogromny. Tylko co dziwne, jednocześnie idzie za tym też wzrost chorób cywilizacyjnych, wzrost pewnych dolegliwości, jak otyłość, cukrzyca. Oczywiście nie oszukujmy się, nie tylko sposób odżywiania tutaj jest taki istotny i nie tylko on decyduje czy o właśnie tych statystykach zapadalności na choroby. No niemniej jednak właśnie sposób odżywiania się jako element stylu życia jest istotny i powinniśmy się mu bardziej przyglądać. A sądząc właśnie z tych statystyk, które obciążają Europę i Stany Zjednoczone tym najwyższym wskaźnikiem zapadalności na różne choroby, no to dokonujemy złych wyborów żywieniowych. Bardzo często dokonujemy, a przynajmniej nie najlepszych. Więc rzeczywiście powinniśmy się starać, żeby tych pokarmów roślinnych w diecie było więcej. Czyli, no bo tutaj akurat wiele współczesnych badań medycznych, no takich normalnych, laboratoryjnych, naukowych, zestawień statystycznych dowodzi jednak, że dieta bogata w składniki roślinne no może wpływać na obniżenie ryzyka przynajmniej kilku z tych takich najbardziej popularnych chorób cywilizacyjnych. Czyli powinniśmy zadbać, żeby udział pokarmów roślinnych w tej naszej codziennej diecie, na tym talerzu, który Państwu przedstawiłam, był nieco większy niż właśnie na tym zdjęciu, gdzie mamy tylko kilka borówek i kiełków i to naprawdę nie wystarczy, żeby to była taka porządna jedna z tych pięciu zalecanych porcji warzyw i owoców. Dlaczego warto wzbogacać dietę w składniki roślinne? Nie tylko dlatego, że one dostarczają nam po prostu energii czy takich zwykłych składników odżywczych, ale także dlatego, że bardzo wiele roślin i przez to wiele pokarmów pochodzenia roślinnego zawiera szereg substancji aktywnych. Substancji, które, no, niektóre z nich są nawet wykorzystywane oczywiście jako lekarstwa w farmakologii. Natomiast generalnie wiele z tych tak zwanych metabolitów wtórnych, czyli takich nietypowych produktów metabolizmu roślinnego, których zwierzęta nie wytwarzają, w związku z tym nie znajdziemy ich w produktach pochodzenia zwierzęcego. Natomiast w roślinach one występują i to są na przykład pewnie znane z różnych źródeł, także i dietetycznych, flawonoidy czy kwasy fenolowe, czy lignany, czy też taniny, czyli garbniki inaczej, różnego typu alkaloidy, pomijając bardzo powszechnie spożywaną teinę czy kofeinę oczywiście, która tutaj do tej klasy należy, tokoferole, czyli witamina E i jej pochodne, karotenoidy, bardzo dobrze znane i w sumie beta-karoten w tej chwili występuje naprawdę w bardzo wielu produktach pochodzenia roślinnego, sokach, które zawierają jakieś barwniki pomarańczowe i triterpenoidy. Triterpenoidy, które są taką klasą związków pewnie troszeczkę mniej Państwu znaną, bo mniej się o nich mówi właśnie w kontekstach dietetycznych. Natomiast właśnie o tej stosunkowo rzadko wspominanej grupie związków ja między innymi na tym wykładzie chciałabym Państwu powiedzieć. Akurat do tych triterpenoidów należą powiedzmy fitosterole, fitostanole, o których też słyszymy powiedzmy w kontekście obniżania poziomu cholesterolu na przykład. Natomiast to nie tylko sterole należą do tych związków i zaraz się Państwo przekonają, że jest więcej i też nie mniej interesujących triterpenoidów, które możemy w pokarmach pochodzenia roślinnego znaleźć. Ja na początku, przepraszam bardzo, ale zafunduję i sobie, i Państwu takie bardzo krótkie repetytorium z botaniki, bo jak się mówi o owocach, to zaraz oczywiście zaczynają się dyskusje, co jest owocem, co nim nie jest. A to wynika między innymi z tego podziału, który stosujemy bardzo często na co dzień, owoce i warzywa. Więc ja oczywiście będę na tym wykładzie używać terminu botanicznego, będę się trzymać tej definicji botanicznej owocu, według której to definicji owoc to jest po prostu, zresztą zaraz Państwu pokażę tą definicję, jest to generatywny organ rośliny, który się rozwija z kwiatu. A nie będziemy mówić o owocach w kontekście, który to jest warzywo, dlatego pojawią się tutaj na przykład pomidory, za co od razu przepraszam, bo wszyscy uważają, że pomidor to przecież jest warzywo. Chciałabym też odpowiedzieć na kilka pytań, czyli oczywiście pokażę Państwu, czym skórka różni się od miąższu owocu. Podstawowym zagadnieniem, nad którym chcielibyśmy się oczywiście zastanowić, to jest, czy warto jeść owoce ze skórką, ewentualnie które owoce oczywiście warto jeść ze skórką, bo z całą pewnością niejadalnych skórek nie warto jeść. Natomiast z pytaniem ostatnim, tym na czerwono, to będę miała pewien problem, a podejrzewam, że jest ono najciekawsze, dlatego że zadajemy sobie często pytanie, jakiego typu ryzyko możemy ponosić jedząc skórki, kiedy nie wiemy nic o owocu, prawda? Czyli nie wiemy, w jaki sposób był uprawiany, nie wiemy, z jaką częstotliwością, powiedzmy sobie, był opryskiwany środkami ochrony roślin, a przede wszystkim, kiedy nie wiemy, jak długo, skąd był transportowany i jak był traktowany w trakcie tego transportu, co też jest oczywiście istotne. Ale na zakończenie tego wykładu postaramy się nad tym zagadnieniem też zastanowić, żeby do jakiegoś rozsądnego konsensusu w tej sprawie dojść. No i właśnie, wracając do tej definicji botanicznej owocu, jest to organ roślin okryto-zalążkowych, który rozwija się z zalążni słupka, czyli po prostu owoc jest naturalną konsekwencją zapylenia i zapłodnienia kwiatu. No i jego rolą ma później być osłona rozwijających się nasion, a w następstwie ich dyspersja, rozprzestrzenienie. Typowy owoc składa się z nasion, jak właśnie wspomniałam, no i tej osłonki, czyli ta ściana zalążni, rozwijając się, bywa, że rozrasta się i tworzy taką no, całkiem pokaźną w niektórych przypadkach owocnię, czyli ten perykarp. Owocnia składa się z trzech warstw, tej najbardziej zewnętrznej, o której będziemy mówić dzisiaj, czyli tego egzokarpu, środkowego mezokarpu, czyli bardzo często to jest właśnie ta najbardziej atrakcyjna, soczysta i mięsista część owocu, chociaż nie zawsze, bo tutaj też są odstępstwa, powiedzmy, od tej reguły. I tej warstwy wewnętrznej endokarpu, która w części owoców twardnieje i tworzy osłonkę pestki. Oczywiście nigdy nic nie jest takie proste, jakby się wydawało na pozór. Bardzo często jest tak, że w rozwoju owocu biorą udział także inne części kwiatu. I chociażby no, bardzo popularne jabłka, o których będziemy sporo dzisiaj mówić, no, nie są takimi prostymi owocami, tylko są owocami szupinkowymi, czyli to, co jest takie w jabłku atrakcyjne dla nas i soczyste, to jest rozrośnięte dno kwiatowe, a z tych ścian zalążni, z których nominalnie powinna się owocnia rozwinąć, rozwijają się te twarde wewnętrzne łuski, które otaczają nasiona. No i klasyfikacja owoców, która też jest dosyć ciekawa. Owoce dzielimy na pojedyncze, czyli takie, które powstały z jednego kwiatu, który miał jeden słupek. Zbiorowe, czyli takie, gdzie słupków było kilka w kwiecie. No i najbardziej chyba wymyślne konstrukcje roślinne, czyli owocostany, gdzie do budowy takiego owocu roślina używa nie tylko tych typowych części kwiatu, ale czasami nawet liści przykwiatowych, całej osi kwiatostanu i rzeczywiście te owocostany bywają bardzo ciekawie skonstruowane. Jeśli chodzi o owoce pojedyncze, dzielimy je na suche i mięsiste. O suchych oczywiście dzisiaj nie będziemy mówić, bo nigdy ich nie obieramy ze skórki. Natomiast jeśli chodzi o podział owoców mięsistych, to tutaj też jest zawsze kolejna radość, dlatego że dzielimy owoce mięsiste na jagody i pestkowce. I ponieważ według definicji botanicznej jagoda to jest owoc, który ma całą owocnię soczystą, no to do tej kategorii zaliczamy na przykład dynię, arbuzy i tego typu owoce. No a jak wszyscy mówią jagoda, no to wydaje się, że to jest raczej jakiś mały owoc, a nie powiedzmy sobie pomidor czy ogórek. Natomiast no, z pestkowcami na ogół jest prościej, no pestki, wiadomo, śliwka ma pestkę, nektarynka ma pestkę, ale pestkowcem jest na przykład orzech włoski, który tak naprawdę to miękiszem owocu włoskiego jest ta zielona osłonka, o której zapominamy, jak już mamy rzeczywiście włoski orzech w ręku, w ogóle nie wiadomo, nawet nie pamiętamy, że ona kiedyś tam po prostu była. Natomiast owoce zbiorowe, które powstają z wielu słupków, z wielu zalążni, to są no, takie znane owoce jak truskawki czy maliny. I tutaj nie mamy pewnie wątpliwości, jak przyjrzymy się malinom, czy je zjadamy, że to rzeczywiście jest po prostu wiele drobnych pestkowców, prawda? Natomiast truskawka jest w ogóle specyficzna, bo tak naprawdę owocami truskawki to są te drobniutkie, ciemne orzeszki na powierzchni owoców.
1: Słuchacie Radio Kuropatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Natomiast to, co zjadamy chętnie, to jest soczyste dno kwiatowe i właśnie często się mówi o truskawkach czy malinach, o truskawkach przede wszystkim, że to są te owoce pozorne. No pozorne, ale bardzo smaczne. No i owocostany, o których ja nie będę mówić, bo rzeczywiście rzadko tutaj zjadamy jakąś skórkę owocostanów, z wyjątkiem może morwy. Natomiast do owocostanów zaliczamy jagodostan ananasa, owocostan pestkowcowy figi, no czy właśnie morwę, która nominalnie jest podobna do maliny, ale sposób rozwijania się i budowa tego owocu jest zupełnie inna. No i przejdźmy teraz do najbardziej interesującej nas w tym momencie problematyki, czyli czym te owoce tak naprawdę są pokryte i co w tej skórce rzeczywiście może być interesującego. Wszystkie organy niezdrewniałe roślin są pokryte kutykulą. Czy to owoce, czy kwiaty, czy liście, czy te niezdrewniałe części łodyg. I to, co mamy na samym, w części zewnętrznej, to są tak zwane woski. Ta pierwsza, najbardziej zewnętrzna część, którą bardzo często na przykład na śliwce możemy powiedzmy wypolerować, czy częściowo ją zdjąć nawet. To są warstwy wosków epikutykularnych, które czasami tworzą nawet takie skomplikowane konstrukcje parakrystaliczne, czyli w postaci krystaloidów mogą się odkładać. Natomiast bardzo często są po prostu taką bardzo gładką warstwą, lśniącą oczywiście na niektórych, czy owocach, czy liściach ta warstwa jest rzeczywiście połyskliwa, gruba i no bardzo łatwo ją zauważyć. Pod spodem znajduje się warstwa tak zwanej kutykuli właściwej i później warstwa kutykularna. To wszystko oczywiście spoczywa na tej pierwszej warstwie komórek, bo to, o czym mówię, ta kutykula to jest warstwa bezkomórkowa. Jest to produkt tej najbardziej zewnętrznej warstwy tkanki roślinnej, czyli epidermy. I w zależności od odległości, powiedzmy sobie od tych od właściwych tkanek roślinnych, zmniejsza się udział na przykład polisacharydów, bo tutaj, gdzie mamy jeszcze tą wtórną ścianę komórkową, to możemy spotkać takie polisacharydy jak celuloza, jak pektyny. Później ich udział relatywnie spada wraz z jakby zbliżaniem się ku powierzchni, natomiast wzrasta udział lipidów różnego typu, dlatego że co jest tak naprawdę funkcją tej warstwy? Chodzi o to, żeby woda nie parowała z wnętrza tkanek, żeby z kolei woda zewnętrzna, czyli deszcz, nie wypłukiwał nam zawartości tkanek roślinnych. Czyli to jest warstwa, która taka izolacyjna, prawda? Bariera między rośliną, między organem roślinnym a zewnętrzem. I tutaj ta nierozpuszczalność w wodzie składników tej warstwy jest rzeczywiście kluczowa. Kluczowa do spełniania funkcji ochronnych. Dlatego tak bardzo duży udział lipidów, kwasów tłuszczowych, takich bardzo długich konstrukcji, czyli na przykład estrów, kwasów i alkoholi alifatycznych, czyli bardzo, bardzo długie, niepolarne łańcuchy węglowodorowe, połączone ze sobą w różny sposób. W każdym bądź razie te konstrukcje służą do tego, żeby właśnie ograniczyć parowanie, nie przypuścić wody. Natomiast okazuje się, że bardzo często w tych warstwach znajdują się także substancje trochę może mniej hydrofobowe, aczkolwiek też nierozpuszczalne w wodzie, natomiast biologicznie aktywne, które no, rośliny zapewne umieszczają w tej warstwie po to, żeby ograniczyć aktywność mikroorganizmów na powierzchni, żeby właśnie bronić się przed potencjalnymi patogenami. I to są te substancje, substancje, które nas będą interesowały. Czyli bardzo często znajdujemy w tej nominalnie dosyć nieciekawej warstwie, no bo tutaj nierozpuszczalne, jakieś węglowodory, no to co jest ciekawego w tej skórce, prawda? Natomiast okazuje się, że częściowo to koferole są tam zgromadzone, żeby chronić te poszczególne składniki na przykład przed działaniem wolnych rodników. To koferole mają znane właściwości antyoksydacyjne. Bardzo dużo właśnie tych triterpenoidów, które zaraz Państwu pokażę, jest zlokalizowane w skórce, znaczy właśnie w tych przede wszystkim woskach kutykularnych, kutykuli. I ze względu na te związki będę się starała Państwa przekonać, że skórka rzeczywiście nie jest aż tak nieciekawym tworem, tylko zawiera szereg potencjalnie ważnych i biologicznie czynnych substancji. A poza tym z takich innych substancji, które wszyscy doskonale znają, bo o tych triterpenoidach to mało kto słyszał, to na pewno wszyscy słyszeli o flawonoidach, karotenoidach, czyli o tych różnych barwnikach roślinnych, też o znanych właściwościach antyoksydacyjnych. I prawdę mówiąc, wystarczy niektóre owoce przekroić i przyjrzeć im się starannie. Nawet przypomnijmy sobie to z pierwszego slajdu jabłko, które na zewnątrz pięknie czerwone, przy obieraniu odsłania bielutki miąższ. Większość, jak się okazuje, ciekawych barwników bardzo często jest zlokalizowana właśnie na zewnątrz, po to, żeby chronić środek, znaczy wnętrze owocu czy wnętrze jak innych tkanek, chociażby przed nadmiernym promieniowaniem ultrafioletowym. Także niech Państwo popatrzą, jak wygląda nektarynka z zewnątrz, a jaki jest kolor jej miąższu po rozcięciu. No tak samo właśnie jest w jabłkach, nawet w tych śliwkach, prawda? Czyli obierając tego typu owoce, wyrzucamy większość tych barwników. Oczywiście nie zawsze, ale bardzo często tak się dzieje. Czyli rzeczywiście bardzo duża część interesujących antyoksydantów jest tracona podczas obierania owoców. Natomiast wracając do tych związków, o których ja Państwu chciałabym opowiedzieć, dlatego że akurat pracuję nad tą kategorią metabolitów roślinnych, to wiele owoców jest znanych właśnie z występowania biologicznie aktywnych triterpenoidów i na przykład kwas ursolowy. To są takie związki, przy okazji no, pewnie rzeczywiście mało Państwu znane, natomiast one są wcale nie takie skomplikowane przez strukturalnie, jakby się wydawało. Mają po 30 atomów węgla uorganizowanych w takich 5 pierścieni cyklicznych. I różnią się oczywiście tutaj grupami funkcyjnymi, dlatego no mają różne nazwy. Oczywiście są kwasy, alkohole, ketony. Kwas ursolowy akurat ma zarówno grupę alkoholową, jak i taką typową dla kwasów, no dlatego jest kwasem, grupę karboksylową. I ten kwas ursolowy występuje w jabłkach, gruszkach, śliwkach, owocach tego typu. Oliwki znane są na przykład z kwasu maslinowego, jeszcze Państwu zaraz o tych kwasach powiem więcej. Kwas oleanolowy występuje w ogromnych ilościach w skórkach winogron. Prawie 80% tej zewnętrznej warstwy winogron to jest właśnie kwas oleanolowy. Natomiast na przykład w pomidorach, papryce występują nie kwasy, tylko alkohole triterpenowe, jak chociażby taka beta-ameryna, którą przedstawiłam na tym schemacie. Zaraz Państwu o tych owocach troszeczkę bliżej opowiem. Jabłko jest o tyle ważnym owocem, że rzeczywiście jabłka często jemy. Często właśnie zastanawiamy się, czy zjeść je całe, czy obrać ze skórki. Natomiast wiadomo, że w tych skórkach występuje sporo kwasu ursolowego i różnych innych triterpenoidów, w tym kilka ciekawych estrów, które odkryto stosunkowo niedawno, w drugiej połowie pierwszego dziesięciolecia tego naszego stulecia, te badania to jakiś 2007 rok. I okazało się, że właśnie takie ciekawe estry kwasu ursolowego z kwasami fenolowymi, czyli z kwasem cynamonowym i kumarowym, in vitro wykazują bardzo interesujące właściwości, między innymi przeciwnowotworowe. To znaczy, ja od razu tutaj Państwu powiem i podkreślę, że tego typu badania na razie to są wszystko badania in vitro, bo ja jeszcze o kilku takich badaniach powiem. W związku z tym nie możemy traktować na przykład kwasu ursolowego i jego estrów jako leku na raka, prawda? No to do tego to jest jeszcze bardzo daleko. I akurat badania nad tymi właściwościami przeciwnowotworowymi nie znajdują się jeszcze na etapach żadnych klinicznych. Natomiast tego typu dane należy traktować w pewnym sensie jako interesujące i nie myślmy o tych związkach jako o lekarstwach, ale jako może interesujących dodatkach profilaktycznych do naszego jedzenia. I tutaj w zależności od typu jabłka, oczywiście zawartość tych triterpenoidów może być różna, bo w końcu odmian jabłek to akurat w tej chwili jest mnóstwo. Także to też troszeczkę zależy od tego, jakie jabłka, ale generalnie rzecz biorąc, udział tego kwasu ursolowego w jabłkach, w skórkach jabłek jest duży. Czemu ja w ogóle rozwodzę się tak długo nad tym owocem? No po pierwsze dlatego, że rzeczywiście w Polsce i na świecie jest bardzo popularny. Jest jednym z owoców, które jemy w całości, a nie tylko pijemy soki. Więc tutaj rzeczywiście dostępność, powiedzmy sobie, tego, co jest w skórce jabłka, jest dosyć realna, powiedzmy. Natomiast właśnie po tamtych amerykańskich badaniach, o których wspomniałam, które miały miejsce w 2007 roku. Nie wiem czemu akurat rozpętała się dyskusja medialna dosyć szeroka, która nawet i w naszych różnych czasopismach się pojawiła. W każdym razie właśnie streszczono te badania nad właściwościami przeciwnowotworowymi triterpenoidów wyizolowanych ze skórek jabłek. Także ten tekst jest po prostu rzeczywiście żywcem wzięty łącznie z obrazkiem z internetu. I ci Amerykańscy, ten zespół amerykański, który został osaczony właśnie przez dziennikarzy wtedy, w tym 2007 roku, najpierw bardzo chętnie udzielał wywiadów na temat właśnie tych właściwości przeciwnowotworowych, na temat wspaniałych perspektyw tych związków. Natomiast później oni się już tak przestraszyli, że zaczęli tłumaczyć tym dziennikarzom, ale nie piszcie, żeby ludzie jedli wyłącznie jabłka, bo tak naprawdę to w profilaktyce nowotworów najważniejsza jest zrównoważona dieta, żebyśmy jedli wiele różnych pokarmów, a nie żebyśmy jedli w tej chwili wyłącznie tylko skórki jabłek, bo to rzeczywiście po pierwsze jest niepotwierdzone, a po drugie na pewno nie przyniesie pożądanych skutków. Następnym owocem, o którym Państwu chciałam wspomnieć, to jest właśnie to winogrono. Ja akurat pracowałam trochę na tych skórkach z winogron i sama jestem zadziwiona, jak dużo tego kwasu oleanolowego z takiej powierzchni winogrona można wyizolować, zanurzając po prostu taki owoc w chloroformie chociażby. I także rzeczywiście do 80% tej zewnętrznej warstwy winogrona stanowi kwas oleanolowy. I oczywiście ja wspominam tylko Państwu o tych głównych triterpenoidach, bo współczesne Metody analityczne pozwalają nam na wyodrębnienie bardzo wielu innych, które występują po prostu w mniejszych ilościach. Natomiast tutaj rzeczywiście akurat w przypadku tych owoców, o których do tej pory mówię, no to jest taki jeden dominujący związek, którego skórka z danego owocu może być rzeczywiście dobrym źródłem. Także możemy nawet, nie wiem, myśleć w przyszłości o otrzymywaniu tych związków na skalę przemysłową. Zwłaszcza właśnie w przypadku winogrona, kiedy, jak sobie Państwo zdają sprawę, większość produkcji światowej tego owocu idzie na wino, prawda? Natomiast, czyli wino skórki bynajmniej nie zawiera. W związku z tym akurat te związki, o których ja mówię, w winie nie występują. Tam owszem stwierdzono jakieś triterpenoidy w winach, ale one są głównie ekstrahowalne z beczek, w których ewentualnie to wino jest przechowywane, a nie pochodzi rzeczywiście ze skórki. Natomiast oczywiście wino samo w sobie zawiera też bardzo dużo innych ciekawych i biologicznie aktywnych substancji, natomiast akurat triterpenoidów nie zawiera. Natomiast jakie tutaj badania zrobiono, jeśli chodzi o te związki występujące w winogronach? No bo okazało się, że po pierwsze kwas oleanolowy, podobnie jak ten występujący w jabłkach kwas ursolowy, też wykazuje bardzo ciekawe właściwości przeciwnowotworowe, ciekawe właściwości przeciwzapalne. W Chinach ten związek już w takiej jest w zasadzie zarejestrowany jako lekarstwo. W związku z tym i podaje się kwas oleanolowy pacjentom, którzy cierpią na choroby wątroby na przykład. Zresztą taka lokalna odmiana winorośli, winogron chińskich, była stosowana jako takie antidotum na choroby wątroby w medycynie chińskiej. Także to jest rzeczywiście stary lek, znany już od paru tysiącleci, jak to rzeczywiście stara medycyna chińska tego typu receptury stosuje. Natomiast z tych współczesnych badań, co jest ciekawe, okazuje się, że kwas oleanolowy występujący w winogronach ma zresztą potwierdzone, bo my też pracowaliśmy nad takimi aktywnościami przeciwbakteryjnymi i rzeczywiście te związki wykazują bardzo ciekawe i dosyć silne właściwości przeciwbakteryjne. No i pokazały się takie badania, które dowodziły, że kwas oleanolowy hamuje rozwój bakterii, które powszechnie występują w jamie ustnej człowieka i te dwa szczepy, które powodują właśnie próchnicę i choroby dziąseł. I na podstawie tych badań amerykańscy naukowcy zaproponowali, no i dietetyce też przy okazji, żeby może proponować jak najszerzej, powiedzmy sobie, młodzieży, żeby zamiast kolejnego batonika słodkiego w razie gwałtownego apetytu na słodycze po prostu jadła winogrona albo rodzynki. Także tutaj nie wiem, może nie przetestowałam tego jeszcze na sobie, czy rzeczywiście rzucie rodzynek wpłynie na zdrowie dziąseł i obniżenie częstotliwości występowania próchnicy, niemniej może akurat warto spróbować. No tak jak powiedziałam, niestety triterpenoidy w winie nie występują, ale generalnie w winie występują inne związki, które zasługują na uwagę, no ale to już wykracza poza ramy tego wykładu. Oliwka. Możemy się spierać, czy oliwka jest owocem, czy warzywem, natomiast to, co akurat w tym, w skórkach tego owocu występuje dużo kwasu oleanolowego, a także maslinowego, który różni się od kwasu oleanolowego po prostu dodatkową grupą alkoholową, dodatkową grupą hydroksylową. Oliwka zresztą jest w ogóle dosyć bogata w triterpenoidy, tutaj ich występuje dużo i chyba nawet relatywnie więcej w stosunku do suchej masy owocu niż w poprzednich owocach, o których Państwu wspomniałam. No i oczywiście oba te kwasy wykazują pewne właściwości przeciwnowotworowe, przeciwzapalne i razem z tymi innymi lipidami, kwasami tłuszczowymi na przykład, które występują w oliwie z oliwek, obniżają poziom cholesterolu i triglicerydów we krwi. Z ciekawszych badań dotyczących tych związków, szczególnie jeśli właśnie kwasu maslinowego, wykazano, że związek ten wykazuje właściwości przeciwpasożytnicze. I tutaj może być ewentualnie w przyszłości stosowany jako wspierający, powiedzmy, jakieś terapie przeciwmalaryczne, dlatego że rzeczywiście okazało się, że hamuje pewne stadia rozwoju zarodźca malarycznego oraz zaczęto już stosować kwas maslinowy przy niektórych chorobach drobiu. No to jest tutaj dużo łatwiej zrobić w praktyce, no bo jeżeli zaczynamy leczyć ludzi, no to potrzebujemy wielu pozwoleń, przejścia właśnie jakiejś substancji przez badania kliniczne. Natomiast powiedzmy takie doświadczenia jak nakarmić kurczaki wytłokami z oliwek jest dużo łatwiej i wtedy rzeczywiście tutaj akurat nawet dosyć ciekawe i pozytywne efekty osiągnięto. Natomiast, no właśnie, jak jest z dostępnością tych ciekawych potencjalnie związków w naszej diecie, powiedzmy. Jak kupujemy oliwki w sklepie, no w tej chwili w Polsce w różnej postaci, no mogą być nafaszerowane, powiedzmy sobie, jakąś papryczką czy czymś innym, one na ogół zawierają jeszcze sporo triterpenoidów, przy czym i nie zależy to bynajmniej właśnie od tego, w jaki sposób były przygotowywane, to znaczy czym na przykład nafaszerowane, natomiast czy były rzeczywiście bardzo intensywnie odgoryczane, dlatego że oliwki zawierają tak pewne substancje, głównie zresztą fenolowe, które są gorzkawe w posmaku i bardzo często producenci płuczą oliwki przedtem w roztworach alkalicznych, na przykład wodorotlenku sodu. No nie wiemy o tym całe szczęście i nie pamiętamy, jak kupujemy i jemy. Natomiast akurat takie płukanie bardzo źle robi tym triterpenoidom, dlatego że powstające sole, na przykład sodowe, kwasu oleanolowego czy maslinowego, zaczynają być bardziej rozpuszczalne w wodzie i przez to po prostu tracone z oliwek. Natomiast, no podobnie jak wino, oliwa jest otrzymywana z wytłoków, czyli siłą rzeczy no nie powinna specjalnie dużo tych triterpenoidów zawierać. Nie z wytłoków, tylko jest wytwarzana po prostu przez wytłaczanie oliwek. Natomiast tutaj zawartość kwasów triterpenowych bardzo zależy właśnie od metody otrzymywania. I tutaj też jest ciekawa zależność. Im lepszej jakości oliwa, tym mniej zawiera niestety tych kwasów triterpenowych, dlatego że no, ten extra virgin, czyli z pierwszego tłoczenia, jest bardzo czysta i ona rzeczywiście nie zawiera specjalnie substancji, które mogłyby być wypłukiwane z tej kutikuli, z tej warstwy zewnętrznej. Natomiast te kolejne tłoczenia, które prowadzą do oliwy tej drugiej kategorii, czyli virgin, a już najlepsza jest taka rzeczywiście, taka oliwa z wytłoków, to zawiera, może zawierać nawet ta ostatnia do 10 gramów na kilogram, czyli jest w sumie potencjalnie, im gorsza oliwa, tym pod tym względem jest zdrowsza. Natomiast rzeczywiście no, tak duży dodatek kwasów triterpenowych powoduje zmętnienie i tego typu oliwę właśnie otrzymywaną z wytłoków na ogół trzeba jeszcze dodatkowo filtrować i ona jest niestety mniej chętnie oczywiście kupowana, mimo że zawiera akurat więcej tych ciekawych związków. No teraz jeśli chodzi o pomidor. W pomidorze nie znajdujemy żadnych kwasów triterpenowych, tylko całą wielką kolekcję różnego typu alkoholi triterpenowych, czyli tutaj, tak jak Państwo widzą, no nie ma tej grupy COH, tylko wszędzie mamy grupę Carbox, grupę hydroksylową. Głównymi triterpenoidami są ameryny. Są trzy ameryny, trzy izomery. Podobny zresztą skład właśnie występuje w spokrewnionej z pomidorem, spokrewnionej z pomidorem papryce. Ameryny wykazują właściwości przeciwzapalne, przeciwalergiczne, są dobre i na wątrobę, i na żołądek nominalnie. Natomiast zastanawiam się, czy rzeczywiście warto jeść skórę z pomidora, dlatego że to akurat ta skóra, tak jak Państwo pamiętają, jest stosunkowo cienka, stanowi niewielką część, powiedzmy sobie, owocu. Często ją jemy, oczywiście, natomiast w sumie, jeżeli nawet utracimy ją pewnie w procesach też otrzymywania soków, czy ketchupów, czy koncentratu, to pewnie tutaj te straty realne ze względu na zdrowie są mniejsze, dlatego że pomidor i tak jest najbardziej ceniony ze względu na zawartość beta-karotenu, a jak widać w miąższu pomidora dalej ten beta-karoten w bardzo dużym stężeniu występuje, także tutaj ta strata nie będzie aż tak, powiedzmy, dotkliwa. Chciałam zwrócić Państwu uwagę z kolei na borówki. Takie borówki, czyli te takie najbardziej znane jagody, prawda? Tak a propos podziału owoców na jagody i pestkowce. Czyli te nasze leśne jagody, do których jeszcze za chwilkę wrócę, czyli brusznicę tą czerwoną, czernicę czarną, i żurawinę, która w tej chwili jest już uprawiana nawet i w Polsce na bardzo dużą skalę. Tutaj głównymi triterpenoidami są oba kwasy, kwas ursolowy i oleanolowy. Jest ich dużo, występują w różnych proporcjach. To znaczy na przykład w borówce, brusznicy i żurawinie kwasu ursolowego jest więcej, a z kolei w czarnej jagodzie kwasu oleanolowego jest więcej. I tutaj Amerykanie zrobili badania podobne jak tamte na jabłkach, o których Państwu mówiłam, to znaczy okazało się, że w żurawinie, w skórce z żurawiny też występują podobne estry kwasu ursolowego z kwasami fenolowymi, które wykazują silne właściwości przeciwnowotworowe, oczywiście też in vitro przeciwko kilku bardzo znanym właśnie takim liniom komórek nowotworowych. I tutaj stąd się bierze też spora kariera żurawiny w tej chwili polecanej w różnego typu dietach w Stanach Zjednoczonych. Zresztą w ogóle takie małe owoce jagodowe tak zwane są bardzo polecane aktualnie przez dietetyków. Za chwilę Państwu jeszcze raz o tym przypomnę. Natomiast na zakończenie przeglądu owoców chciałam wrócić do dosyć często spożywanych i popularnych owoców, z których skóry w zasadzie nigdy nie jemy. Bo nie możemy, bo rzeczywiście ona jest niedobra, gorzka, niejadalna. Czasami może skórkę pomarańczową jeszcze używało się do jakichś ciast, czy jako dodatek taki typu bakalie. Natomiast tak naprawdę to pomarańcze, mandarynki, cytryny zawierają niewielkie względnie ilości tych triterpenoidów. Ta zawartość wosków kutikularnych w tej zewnętrznej, w tej najbardziej zewnętrznej warstwie jest mniejsza niż 14%. Natomiast bardzo ciekawym źródłem triterpenoidów jest, jak się okazuje, grejpfrut. I on akurat nie zawiera kwasów, natomiast zawiera bardzo dużo ketonów, w tym taki bardzo ciekawy keton frydelinę, który zresztą został już jakiś czas temu odkryty i w sumie ten grejpfrut okazał się bardzo dobrym źródłem, skórka od grejpfruta okazała się bardzo dobrym źródłem tego związku. Frydelina wykazuje właściwości przeciwzapalne, przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, takie jak właśnie takie niesteroidowe związki przeciwgorączkowe, powiedzmy. Oczywiście tych skórek nie jemy i absolutnie nie polecam, żebyśmy je zjadali, natomiast Do problemu owoców cytrusowych zawsze wraca się w kontekście ogromnych ilości odpadów, które powstają przy produkcji chociażby soków, soków pomarańczowych, soków grejpfrutowych. Wtedy jest problem, co robić z tymi pozostałymi właśnie wytłokami owocowymi. No i być może, że będą one mogły służyć jako źródło właśnie tego typu bioaktywnych związków. Natomiast proszę Państwa, co ja mogę z czystym sumieniem polecić, żeby zawsze i w każdych okolicznościach zjadać ze skórką, chociaż oczywiście tutaj w przypadku owoców leśnych musimy też pamiętać o innych czynnikach ryzyka, czyli chociażby o bąblowcu, prawda, o którym teraz bardzo często się mówi, czyli lepiej na przykład wszelkiego typu jagody leśne no przerobić, tylko nie gotując je, nie wiem, 30 minut, tylko znacznie krócej, natomiast, czyli nie zabić tych bioaktywnych związków roślinnych, natomiast oczywiście zabić te bąblowce potencjalne. Natomiast co ciekawego jest rzeczywiście w takich małych owocach. Bardzo często, tak jak się Państwo zastanowią, te owoce albo rosną w lesie, albo nawet jeżeli rosną w ogrodach, nie wymagają oprysków z pestycydów. One są na ogół rzeczywiście wystarczająco odporne na te choroby, że nie wymagają jakichś dodatkowych tutaj interwencji ze strony człowieka. Poza tym małe owoce, w przeciwieństwie do owoców, powiedzmy sobie, bardzo dużych, mają lepszy stosunek powierzchni do miąższu z punktu widzenia właśnie tego, ile my tak naprawdę tych związków możemy zjeść. Tych związków, które znajdują się na powierzchni. Czyli stąd rzeczywiście no wydaje się, że takie małe owoce, o których no często popularnie mówimy jagodowe, mimo że no nie wszystkie są jagodami, maliny nie są jagodami, tak jak mówiliśmy, są bardzo interesujące ze względu jako składnik diety, dlatego że stanowią właśnie taki konglomerat wszystkiego, co w owocach dobre. To znaczy dostarczamy sobie jednocześnie i tych takich bardzo no, nierozpuszczalnych w wodzie substancji, które znajdują się na powierzchni owocu. Mieszamy je jednocześnie z tymi wszystkimi antyoksydantami i innymi substancjami, które znajdują się w miąższu owoców, przez co te wszystkie substancje lepiej się rozpuszczają, lepiej się wchłaniają, no bo właśnie tutaj zawsze jest dyskusja, no a jak takie nierozpuszczalne w wodzie te substancje z zewnątrz się w ogóle nam wchłaniają w organizmie. Tutaj okazuje się, że w tych mieszaninach wchłaniają się lepiej. A poza tym właśnie te wszystkie właściwości mogą nam się sumować w organizmie, prawda? Bo jedna substancja jest antyoksydantem, druga działa przeciwnowotworowo, ale na inny etap, powiedzmy sobie, jakiegoś procesu potencjalnie patologicznego. W związku z tym właśnie te aktywności albo się uzupełniają, albo się wręcz dodają, w związku z tym właśnie te synergistyczne, czyli wzajemnie uzupełniające się działania, rzeczywiście wskazują na tego typu owoce jako najbardziej korzystne. No i nawet w tej chwili właśnie w Stanach Zjednoczonych już co 2 lata odbywają się takie kongresy poświęcone właśnie jagodom jako tej no, wyjątkowo cennemu dodatkowi do diety człowieka. Natomiast, no właśnie, na koniec wróćmy do tych wszystkich ale, do tych wszystkich zastrzeżeń. Czym pokrywane są owoce, to jest, no to też jest właśnie duży problem aktualnie, dlatego że bardzo rzadko mamy dostęp, o ile nie mamy owoców na własnej działce albo no nie mamy znajomych, którzy taką działkę mają, musimy się liczyć z tym, że kupujemy owoce, które właśnie gdzieś rosły i były traktowane środkami ochrony roślin i oby one były rzeczywiście traktowane w sposób no, godny polecenia, czyli zgodnie z wszelkimi przepisami karencyjnymi, powiedzmy. Natomiast oczywiście później, najgorszy jest natomiast los tych owoców później. po zbiorach. To znaczy, w jaki sposób one są konserwowane, czym są pokrywane, bo w tej chwili rzeczywiście już coraz więcej owoców jest sztucznie pokrywanych różnymi powłokami, które są nazywane nawet handlowo powłoki jadalne. Ale tak jak Państwo widzą, to są właśnie mieszaniny różnych innych wosków. No jeszcze wosk pszczeli rzeczywiście stosunkowo najmniej oporów budzi, ale już dyskusje na poziomie tych innych wosków typu karnauba czy szelak, mimo że powiedzmy sobie karnauba czy kandelila to są też woski naturalne pochodzące z palm, ale one nie zawierają na przykład chociażby triterpenoidów, prawda, tylko są rzeczywiście typowo woskami ochronnymi. I natomiast może jeszcze te składniki wszystkie nie byłyby aż tak przerażające, gdyby nie to, że bardzo często właśnie w warunkach magazynowych owoce dodatkowo jeszcze spryskuje się różnymi fungicydami właśnie w trakcie tych miesięcy transportu i miesięcy przechowywania w sklepach. Także tutaj rzeczywiście cała dyskusja w internecie swojego czasu panowała, jak należy zjadać mandarynki, że należy je myć przed obieraniem, dlatego żeby nie zanieczyścić powiedzmy sobie tymi fungicydami właśnie wnętrza owocu. Także no oczywiście zdarzają się też takie historie jak ta, którą tutaj wyciągnęłam z internetu, czyli żeby podwyższyć powiedzmy sobie, no to już jest kuriozalna oczywiście historia, która zdarzyła się w Indiach, kiedy piękne, zdrowe, niepryskane, niewoskowane sztucznie lokalne jabłka zostały pokryte parafiną ze świec, żeby po prostu no, można było sprzedać je drożej i żeby przypominały importowane, amerykańskie, piękne, wywoskowane jabłka. Także oczywiście no, takie historie często się nie zdarzają, no niemniej jednak jak widzimy na przykład w sklepie rzeczywiście takie piękne owoce egzotyczne, pokryte warstwą, która jest wręcz lepka, no to oczywiście tego pytania tytułowego niewątpliwie no, nie będziemy sobie zadawać. No dziękuję Państwu za uwagę. Mamy już bardzo mało czasu na dyskusję, ale może jeszcze parę pytań. Zdążymy.
2: Jak owoce suszone przyniosą wartość?
0: To znaczy, jeśli chodzi o owoce suszone, to właśnie tak jak i rodzynki. Nominalnie to jest bardzo dobre źródło właśnie wszystkich substancji, które są w owocach cenne. Natomiast czasami, znaczy ja tutaj nie mam własnych doświadczeń badawczych, natomiast z tego, co czytałam, to rzeczywiście niektóre owoce suszone też bywają konserwowane, a niektóre są pokrywane specjalnie różnymi warstwami, na przykład morele, prawda, żeby one potem były miękkie, żeby się nie sklejały. Także w sumie należałoby pewnie na przykład rzeczywiście morele jednak płukać we wrzątku przed jedzeniem, przed użyciem. Na wszelki wypadek oczywiście, bo pewnie nie wszystkie są tak produkowane, ale przynajmniej niektóre mogą być. Właśnie niektóre owoce suszone, żeby się nie sklejały, żeby były bardziej atrakcyjne, to niestety się też jakieś syntetyczne po prostu substancje pokrywające stosuje. Słucham? A rodzynki też niektóre, tak, zwłaszcza te takie duże. Znaczy są pokryte olejem, więc powiedzmy sobie, podejrzewam, że no nie jest to aż tak niebezpieczne, no bo w końcu nie sądzę, żeby to, myślę, że są to oleje spożywcze, a nie oleje jakieś mineralne, no naprawdę, także syntetyczne. Nie, czasami są, nie. Oczywiście, no tak samo te woski bywają też i syntetyczne, oczywiście do pokrywania. Zamrażanie to jest bardzo dobra forma przechowywania owoców. I muszę też Państwu powiedzieć, że wbrew pozorom, znaczy bardzo często się mówi, że te związki wszystkie są takie strasznie labilne termicznie. Oczywiście, jeżeli będziemy gotowali godzinami, no to się rozłożą. Ale na przykład jakieś takie 10-12 minut to niespecjalnie szkodzi. A tym triterpenoidom to w ogóle nie szkodzi. Ja akurat nad nimi pracuję i wiem i testowałam to, że oczywiście one są dosyć...
1: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Wytrzymałe, powiedzmy sobie, nawet na zagotowanie. Co mnie cieszy poniekąd, no w kontekście chociażby tych jagód. Ja pamiętam z dzieciństwa, że można było pójść do lasu, najeść się czarnych jagód i nikt już od żadnym bąblowcu nie słyszał, prawda? Natomiast w tej chwili już człowiek ma takie pewne wątpliwości, zjeść czy nie zjeść tą uzbieraną garść właśnie. Także lepiej, no wszyscy mówią, że lepiej jednak spróbować umyć, chociaż no w przypadku tych drobnych owoców,

boli głowa, dlatego że jest tyle przepisów na mycie i ludzie się na przykład, nie tylko u nas, no właśnie cała zachodnia Europa, całe Stany dyskutują na przykład, jak zmyć tą warstwę z jabłek. Także, bo to wcale woda nic nie daje, prawda? Także w sumie polecane są bardzo różne, znaczy czasami detergent tak jest polecany. Ja nie wiem, jakoś też nie mogę się przekonać do tego, żeby myć w detergentach te biedne owoce, ale być może, że jest to jakaś metoda. Natomiast są źródła, które twierdzą, że to też nie wystarcza w przypadku na przykład niektórych fungicydów, które wymagają jakiejś bardziej no, już płukania na przykład w occie, żeby wytworzyć w zależności od tego, jakie to były substancje, a tutaj nie mamy na ogół po prostu danych, także, bo niektóre wymagają wypłukania w kwaśnych roztworach, niektóre w alkalicznych. No w domu trudno to stosować, więc tak naprawdę to rzeczywiście chyba musimy się kierować jakimś zdrowym rozsądkiem, w zależności od tego, gdzie i co kupujemy. Bo na przykład jeżeli nie wiem, no jabłka były hodowane w polskim sadzie, to podejrzewam, że nawet przy założeniu, że ten sadownik je pryskał parę razy, to też nie podejrzewam, żeby pryskał je zbyt często, bo to też są koszty dodatkowe. Z całą pewnością, no jeżeli te owoce są sprzedawane koło sadu, no to też nikt ich nie woskował w stodole, prawda? Także tutaj możemy je porządnie umyć i podejrzewam, że zjeść bez specjalnego ryzyka. Zwłaszcza, że jeżeli po prostu trzeba starannie usunąć te substancje z powierzchni. Natomiast jeżeli, no czasami się zastanawiamy, a przecież one były pryskane tyle razy, może tam się coś dostało do środka. Natomiast to już nie jest groźne. Jeżeli się dostały jakieś takie substancje, właśnie fungicydy czy inne ksenobiotyki do wnętrza, tam gdzie są żywe komórki roślinne, to one już jakby za nas tą pracę zrobiły, bo komórka roślinna, tak samo jak i zwierzęca, detoksykuje ksenobiotyk, czyli to, co później robi nasza wątroba, to tam w tych komórkach już zaszło. W związku z tym my już jemy takie przetworzone te trucizny, to także dla nas one już nie są niebezpieczne. Tak naprawdę to niebezpieczne są właśnie te, które w niezmienionej postaci są na powierzchni. Więc tutaj to rzeczywiście tych należałoby się pozbyć w razie czego. Także coś jeszcze Państwo chcieliby wiedzieć, bo już następni wchodzą, także tak. O, jak się dobrze umyje pomidora, to można. Dziękuję bardzo.

Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie.

0: Dobry wieczór, witam Państwa na wykładzie Wszechświecie w nowym roku. Oczywiście zaczynamy od czegoś dużego, Wszechświata. Naszym gościem jest dr Stanisław Wajdik z Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk, astrofizyk, popularyzator nauki, autor licznych publikacji naukowych, w tym również książek dla dzieci, gdzieś nie będę. Także, panie doktorze.
1: Autorem książek dla dzieci jest mój syn Jan Wajdik, który jest bardzo młodym człowiekiem, dopiero co skończył Akademię Sztuk Pięknych, ale już wielokrotnie pytano mnie, czy ja jestem ojcem tego prawdziwego Wajdlika. Także świecę światłem odbitym, z czego się bardzo cieszę. Proszę Państwa, tematem wykładu jest kształt Wszechświata. Kształt Wszechświata. Zanim odpowiemy na to pytanie, co wiemy o kształcie Wszechświata, po drodze będziemy musieli sobie wytłumaczyć, co rozumiemy przez kształt. Tak naprawdę lepiej byłoby zatytułować ten wykład Czy Wszechświat jest rurą? Ale pomyślałem, że w tak dostojnej instytucji jak Polska Akademia Nauk taki temat mógłby zostać uznany za zbyt frywolny. Zarówno rysunek na tym pierwszym slajdzie, jak i na tym drugim znajdą swoje uzasadnienie w trakcie wykładu. Okaże się, dlaczego są takie, a nie inne. Proszę Państwa, na ślad tej idei, że Wszechświat może być rurą, możemy natrafić już u Anaksymandra z Miletu, uważanego za ojca nauki w ogóle, autora pierwszej mapy, ojca astronomii. Otóż Anaksymander zaproponował, że Ziemia, czyli cały świat, cały wszechświat dla starożytnych, ma kształt wydrążonej kolumny, czyli rury, o długości 3 razy większej od średnicy. Ziemia miała się unosić, spoczywając względem krążących wokół po okręgach, jak po obręczach kół Rydwanu, gwiazdach, Słońcu, Księżycu i planetach. Kolejny ślad tego pomysłu, że Wszechświat może być rurą, możemy znaleźć w korespondencji pomiędzy Williamem Herschelem, angielskim kompozytorem i amatorem astronomii, odkrywcą Urana. On sam siebie uważał za kompozytora i w dobrych sklepach muzycznych można znaleźć nagrania jego utworów. Otóż, więc chodzi o korespondencję pomiędzy nim, a Janem Chrzcicielem Komarzewskim. Jan Chrzciciel Komarzewski był sekretarzem króla Stanisława Augusta, ale z powodu... Ale z powodu ówczesnej wojny na górze król musiał go usunąć w cień i wysłał go do Anglii, prawdopodobnie z misją szpiegostwa przemysłowego. Chodziło o wykradzenie Anglikom sekretu produkcji dział o długich lufach. Komarzewski wywiązał się z tego, jak się wywiązał z tego zadania, to nie wiem, ale dokonywał różnych wynalazków. Na przykład wynalazł specjalny rodzaj kompasu, który mógł być stosowany pod ziemią w kopalniach. Otóż w liście z 1790 roku, te listy są zachowane w Bibliotece Uniwersytetu Jagiellońskiego, pisze Komarzewski do Stanisława, jeszcze Komarzewski, trzeba powiedzieć, że bardzo zaprzyjaźnił się z Herschelem. Był nawet ojcem chrzestnym jego przynajmniej jednej córki, a nie wiem, czy nie więcej. Otóż pisze do króla tak, utrzymuje i to Herschel, że wszystkie nebulosa, dziś wiemy, że chodzi o galaktyki, czyli skupiska miliardów gwiazd, to są systemy słoneczne, a ta, gdzie mieszkamy, trzyma, że jest podobną, jak mi ją odrysował do nadzianej kiszki. No, nadziana kiszka to nic innego jak rura. To są rysunki Herschela, który na podstawie zliczeń galaktyk tak sobie wyobrażał kształt, na podstawie zliczeń gwiazd tak sobie wyobrażał kształt naszej galaktyki. Król na to odpisał. Niech mi Komarzewski jeszcze wyeksplikuje lepiej, czemu nasze systema ma być podobne do nadzianej kiszki. Bo przecież elipses, w których biegają nasze planety, są prawie cyrkularne, a przecież wszystkie mają procentro Słońca. Na to Komarzewski odpisuje. Proszę zwrócić uwagę, jak szybko ta korespondencja przebiegała. Herschel inkonsekwentnie o swoich obserwacji kładzie po systematę, iż całe niebo jest okryte nebulozami. Pytałem się go, czy nie jest, że nasza nebuloza podobna do kiszki? Odpowiedział mi wyraźnie, tak jest. Kolejnym pomysłem, jak świat jest zbudowany, był pomysł wyspowego wszechświata. Pomysł wysunięty przez holenderskiego astronoma Kapteina na przełomie XIX i XX wieku. On sobie wyobrażał, że cała nieskończona przestrzeń jest pusta i w tej pustej przestrzeni znajduje się jedna wyspa materii i wszystkie gwiazdy, jakie widzimy na niebie, cokolwiek, co widzimy na niebie, należy do tej jednej ogromnej wyspy materii. Że nie ma w tej pustej, ogromnej przestrzeni żadnych innych takich wysp. Mamy też żartobliwe ślady pomysłu, że wszechświat może być rurą. Otóż Agnieszka Osiecka w książce Szpetni 40-letni, opisując jedno z dzikich party, jakie odbywało się w latach 60. w Warszawie, opisuje no, różne bezeceństwa, ale za to w sąsiednim pomieszczeniu od stóp do głów ubrana, a nawet przebrana plastyczka wysłuchiwała wykładu magistra w tabaczkowym ubranku o tym, że wszechświat jest rurą. Proszę Państwa, ja wiem, kim był ten magister w tabaczkowym ubranku, ale ten pan jest już dzisiaj bardzo dostojnym, szanowanym profesorem, więc nie zdradzę jego nazwiska. O co chodzi? Teraz na poważnie. Żeby zrozumieć, o czym mówimy, trzeba znać ogólną teorię względności. Spodziewam się, że większość z Państwa jej nie zna, więc przeprowadzimy teraz błyskawiczny, krótki kurs ogólnej teorii względności. To, co powinniście o niej wiedzieć na potrzeby tego wykładu, to to, że cała ta teoria zawiera się w skomplikowanym układzie równań różniczkowych, który można symbolicznie zapisać w ten sposób. To, co jest dla nas ważne, to to, że obiekt po lewej stronie, ten niebieski, to jest obiekt matematyczny zbudowany z wielkości opisujących geometrię wszechświata, geometrię czasoprzestrzeni. A więc metryczne własności przestrzeni, czyli na przykład ile wynosi suma kątów w trójkącie, ile wynosi obwód okręgu, jaka jest objętość kuli w zależności od promienia i tak dalej. To są metryczne własności przestrzeni. Jeszcze będziemy o tym mówić. Natomiast obiekt po prawej stronie, ten czerwony, to jest obiekt matematyczny zbudowany z wielkości, które opisują tylko i wyłącznie materię. Ile tej materii jest, jak jest w przestrzeni rozłożona i jak się porusza. Ten fakt, że występuje tutaj znak równości pomiędzy własnościami geometrycznymi przestrzeni, a własnościami materii, oznacza tyle, że to materia decyduje o geometrii przestrzeni, a przestrzeń decyduje o tym, w jaki sposób materia może się rozkładać i przemieszczać. Że te dwie rzeczy nie są od siebie niezależne. Przez tysiące lat ludzie wyobrażali sobie, że przestrzeń, tak na przykład myślał Newton, to jest taki ogromny, nieskończenie wielki garnek, do którego włożona jest materia i z tą materią coś się dzieje, ale ten garnek jest stale taki sam i od tej materii niezależny. Tak jak gotujemy gulasz w kociołku i ten kociołek, niezależnie od tego, czy ten gulasz robimy dobry, czy zły, czy wsypiemy więcej papryki, czy mniej, to ten kociołek od tego nie zależy. Ten kociołek się nie zmienia. I odwrotnie, ten gulasz, to czy on będzie dobry, czy zły, to zależy od tego, co tam włożymy, ale nie, praktycznie nie zależy od tego kociołka. Otóż Einstein odkrył, że tak nie jest. Einstein odkrył, że istnieje ścisły związek pomiędzy materią i przestrzenią. Że to jedno na drugie wpływa, że jest ze sobą związane. Wielki amerykański fizyk John Wheeler, ten, który wymyślił określenie czarne dziury, powiedział tak. Przestrzeń mówi materii, w jaki sposób ta ma się poruszać, a materia mówi przestrzeni, w jaki sposób ta ma się zakrzywiać. I teraz co to znaczy, że przestrzeń może się zakrzywiać? Proszę Państwa, ponieważ jesteśmy trójwymiarowi, żyjemy w trójwymiarowej przestrzeni, to nie potrafimy sobie wyobrazić zakrzywienia tej przestrzeni, bo musielibyśmy się przenieść do czterowymiarowej przestrzeni. Ale możemy sobie wyobrazić, że żyjemy w dwuwymiarowym wszechświecie. I teraz ten dwuwymiarowy wszechświat może mieć różne geometrie. Może mieć taką geometrię, jak płaska kartka papieru, taka rozciągająca się do nieskończoności, nieskończenie wielki arkusz papieru. I teraz możemy zbadać własności metryczne takiej przestrzeni, dwuwymiarowej przestrzeni. Otóż jak narysujemy na tej powierzchni jakikolwiek trójkąt o dowolnej wielkości, dowolnym kształcie, to suma kątów w tym trójkącie zawsze będzie wynosiła 180 stopni. Jak narysujemy okrąg, to obwód tego okręgu będzie wynosił zawsze 2 razy pi razy promień tego okręgu. Pole koła będzie zawsze wynosiło pi r kwadrat. To są własności metryczne płaskiej przestrzeni i takich własności uczymy się w szkole. Tak geometrię takiej przestrzeni nazywamy przestrzenią Euklidesa od nazwy wielkiego greckiego matematyka, który prawa tej geometrii sformułował. On je sformułował, wychodząc z 5 tak zwanych aksjomatów, czyli twierdzeń, których się nie da udowodnić. No bo żeby to jest tak jak próba podniesienia siebie za kołnierz, tego się nie da zrobić. Archimedes powiedział, dajcie mi punkt podparcia, a ja przy pomocy dźwigni podniosę ziemię. No właśnie, musi być ten punkt podparcia i w budowie systemu geometrycznego tym punktem podparcia są te pojęcia pierwotne, takie jak punkt, prosta, płaszczyzna oraz aksjomaty, czyli twierdzenia, które musimy przyjąć bez dowodu. 5 postulat Euklidesa mówił, że jeżeli mamy jakąś prostą, i punkt, który nie leży na tej prostej, to przez ten punkt można zawsze przeprowadzić jedną i tylko jedną prostą, równoległą do danej prostej. Otóż w XIX wieku, kiedy ludzie próbowali całą matematykę sformułować w podobny sposób jak Euklides geometrię, zaksjomatyzować ją, zaczęto się zastanawiać, a co by było, gdyby zrezygnować z tego 5 postulatu, zastąpić 5 aksjomatu, zastąpić go czymś innym. Podobno, tak mówi legenda, nawet sam Euklides był zaniepokojony tym 5 postulatem. Co to znaczy, że proste są równoległe? To znaczy, że się nigdzie nie przecinają, nawet w nieskończoności. Ale co to jest nieskończoność? W nieskończoności nikt nigdy nie był, nigdy tam nie dotrzeł. Matematycy zastanowili się więc, co by było, gdyby ten postulat zastąpić postulatem takim, że jak mamy prostą, to przez punkt nie leżący na tej prostej nie da się przeprowadzić ani jednej prostej równoległej. Że wszystkie proste przeprowadzone przez ten punkt nie leżący na danej prostej przetną się z nią. I to prowadzi do zbudowania geometrii opisującej powierzchnię sfery, na przykład powierzchnię globusa. I teraz proszę zwrócić uwagę, dlaczego tam się wszystkie proste przecinają? Bo czym są proste na zakrzywionej powierzchni? Co to znaczy prosta na zakrzywionej powierzchni? Otóż proszę zwrócić uwagę, że jak mamy 2 punkty, to linia prosta to jest taki obiekt geometryczny, że odległość mierzona wzdłuż tej linii pomiędzy tymi punktami jest najmniejsza. Jak mamy na kartce papieru, narysujemy 2 punkty i chcemy znaleźć najkrótszą drogę z punktu A do punktu B, to przykładamy linijkę i rysujemy prostą. Każda inna linia łącząca te 2 punkty będzie miała większą długość. Otóż jak na powierzchni sfery zaznaczymy 2 punkty, to linia, która łączy te punkty w taki sposób, żeby odległość była jak najmniejsza, to jest fragment wielkiego koła. Czyli na zakrzywionej powierzchni, na powierzchni sfery, rolę prostych, lub jak mówią fizycy geodezyjnych, odgrywają wielkie koła.

bieguna północnego dwie proste, czyli dwa południki. I wyprowadzamy je tak, żeby na biegunie one tworzyły ze sobą kąt 90 stopni. Doprowadzamy je do równika. One wycinają ćwiartkę równika. Równik również jest kołem wielkim, a więc również jest tą linią geodezyjną. Analogiem prostym. Zbudowaliśmy w ten sposób trójkąt, w którym wszystkie kąty są proste, bo wszystkie południki przecinają równik pod kątem prostym. A więc suma kątów w takim trójkącie wynosi 270 stopni. Jakbyśmy te wierzchołki jeszcze bardziej rozsunęli, to ta suma kątów byłaby jeszcze większa. Czyli widzimy, że w geometrii sferycznej suma kątów w trójkącie zawsze jest większa niż 180 stopni. O ile większa? To zależy, jak duży jest ten trójkąt. Jak na globusie narysujemy maleńki trójkącik, to ta suma będzie bliska 180 stopni. To dlatego przez tysiące lat ludzie myśleli, że Ziemia jest płaska, bo poruszali się, czy też wytyczali odległości na małych obszarach, małych w porównaniu z promieniem Ziemi. I podobnie jest z objętościami. Proszę zwrócić uwagę. Jeżeli mamy zwykłą euklidesową trójwymiarową przestrzeń, to co to znaczy, że jedna kula jest zawarta w drugiej? To znaczy tyle, że jak mamy kulę o promieniu 1 wokół nas, na przykład 1 km, tak weźmiemy kulę o promieniu 2 km, to wszystkie punkty tej kuli o promieniu 1 będą zawarte wewnątrz kuli o promieniu 2, tak? To teraz jak przejdziemy do analogu dwuwymiarowego, to analogiem kul na powierzchni dwuwymiarowej są koła. To teraz zataczmy koło wokół bieguna północnego. Powiedzmy, oddalamy się o 10 stopni szerokości geograficznej. Zataczamy jakieś koło. Potem wybieramy następne koło, które odpowiada szerokości geograficznej 70 stopni, czyli jest bliżej równika. No wszystkie punkty tego pierwszego koła są zawarte w tym drugim. I oczywiście promień tego drugiego jest większy niż promień tego pierwszego. Ale tak będzie tylko tak długo, jak długo będziemy jechali do równika. Wtedy wszystkie kule dwuwymiarowe, czyli koła, o promieniu większym będą zawierały kulę o promieniu mniejszym. Ale jak przekroczymy równik, my cały czas stoimy na biegunie północnym, ale jak przekroczymy równik, to proszę zwrócić uwagę, co się dzieje. Wtedy to ten równoleżnik już na półkuli południowej ma mniejszy obwód niż równik. Ale to koło do równika jest zawarte w tym kole o mniejszym promieniu. Czyli spełnia się to szaleństwo, które jest opisane na początku przygód dzielnego wojaka Szwejka, jak on trafia do szpitala, do domu wariatów. I tam opisuje różnych swoich kolegów, którzy mieli różne rodzaje świra, ale był jeden taki, który twierdził, że wewnątrz Ziemi jest kula znacznie większa od Ziemi. No i wszyscy się śmieją, wszyscy krytycy literatury, no przecież to czyste wariactwo. Otóż nie, Haszek znał Einsteina i Haszek znał ogólną teorię względności i Haszek wiedział, że w zakrzywionej przestrzeni to jest możliwe. A teraz co się stanie, jeśli zastąpimy piąty postulat Euklidesa takim oto, że przez punkt nie leżący na danej prostej można przeprowadzić nieskończenie wiele prostych równoległych, które nigdy się nie przetną. Wtedy budujemy geometrię zakrzywionej przestrzeni, ale zakrzywionej w taki sposób jak powierzchnia siodła. Otóż na takiej dwuwymiarowej siodłowej powierzchni, jak zaczniemy rysować trójkąty, to suma kątów będzie zawsze mniejsza od 180 stopni. O ile mniejsza, to zależy, jak duży jest ten trójkąt w porównaniu z promieniem krzywizny przestrzeni. I teraz powstaje pytanie, dobrze, oczywiście odrobina wyobraźni matematycznej pozwala

Pozwala nam wyobrażać sobie zakrzywienie trójwymiarowej przestrzeni, której się nie da zrobić modelu czy narysować, bo to by wymagało przejścia do czterowymiarowej przestrzeni, a tego zrobić nie możemy. Ale matematycy przez lata studiów się przyzwyczajają i potrafią operować takimi wyobrażeniami, a poza tym można to traktować czysto formalnie i po prostu używać wzorów. Otóż okazuje się, że to, jaka jest geometria naszej realnej trójwymiarowej przestrzeni, ma decydujące znaczenie dla losu wszechświata. To, jaka ta geometria jest, zależy od tego, ile materii we wszechświecie się znajduje. No jeśli wszechświat jest nieskończony, to znajduje się nieskończenie wiele. Mówimy tutaj o czymś takim. Wyobraźmy sobie, że wszelką materię, jaka jest we wszechświecie, tak rozsmarowujemy równomiernie po całej przestrzeni, tak żeby wszędzie była jednakowa gęstość. Czyli rozsypujemy wszystkie atomy, które są w gwiazdach, w planetach i tak dalej, tak żeby gęstość była równomierna. I teraz będziemy się zastanawiali, jak losy wszechświata i geometria zależą od tej gęstości. Otóż jeśli materii jest dużo, jeśli ta gęstość jest odpowiednio duża, to wszechświat ma geometrię sferyczną. Jeżeli tej materii jest mało, to ma geometrię hiperboliczną, czyli taką jak powierzchnia siodła. I jest szczególna wartość gęstości materii, przy której ten wszechświat jest euklidesowy. Co więcej, my wiemy, że wszechświat się rozszerza. Okazuje się, że jeśli wszechświat ma geometrię sferyczną, to będzie się rozszerzał przez długi czas, ale coraz wolniej. W końcu to rozszerzanie się skończy i wszechświat zacznie się kurczyć. Jeżeli natomiast ma geometrię hiperboliczną, czyli materii jest mało, to wszechświat będzie się rozszerzał w nieskończoność. Na zawsze. A przy tej szczególnej wartości średniej gęstości wszechświat będzie miał własności euklidesowe i będzie się rozszerzał, co prawda na zawsze, ale asymptotycznie, jak mówimy, czyli tak coraz wolniej, ta prędkość rozszerzenia będzie malała do zera. To można sobie wyobrazić bardzo łatwo. W szkole na pewno wszyscy to przerabiali. Prędkość ucieczki. Jeżeli my podrzucimy kamień z małą prędkością, to on się będzie coraz wolniej wznosił, osiągnie maksymalną wysokość i zacznie spadać. I to jest analogia z tym wszechświatem sferycznym. Jeżeli go podrzucimy z bardzo dużą prędkością, to on odleci do nieskończoności. A jeśli go podrzucimy z pewną, szczególną prędkością, akurat w przypadku Ziemi wynoszącą około 11 km, na sekundę, to ten kamień będzie się wznosił coraz wolniej i on co prawda nigdy nie spadnie na ziemię, ale jego prędkość ucieczki będzie zbiegała do zera. I to jest analogia tego wszechświata euklidesowego. I teraz powstaje pytanie, no dobrze, a jaki jest nasz realny wszechświat? Na to pytanie można sobie odpowiedzieć na dwa sposoby. Pamiętamy, równania Einsteina przyrównują materię do geometrii. My możemy albo bezpośrednio spróbować wyznaczyć geometrię wszechświata, czyli na przykład zbudować gigantyczny trójkąt, rozpięty na wierzchołkach, którymi są odległe kwazary, i pomierzyć kąty, i sprawdzić, czy ta suma tych kątów wynosi 180 stopni, czy jest większa, czy jest mniejsza. Ale to jest bardzo trudne. Z wielu różnych powodów. Po pierwsze dlatego, że im głębiej w przestrzeń sięgamy wzrokiem, tym wcześniejsze etapy widzimy ewolucji Wszechświata. Po drugie, że Wszechświat się rozszerza, a więc w ciągu tych miliardów lat, kiedy to światło z tych wierzchołków do nas docierało, to ten Wszechświat się zmienił. Więc to wszystko jest trudne do uwzględnienia. Ale można wyglądać inne podejście. Można, korzystając z tego, że równania Einsteina przyrównują geometrię do materii, powiedzieć tak, no to zinwentaryzujmy wszelką materię, jaka jest we wszechświecie. Zobaczmy, ile jej jest
I wtedy z równej Einsteina odczytamy, jaka jest geometria. I taki program był realizowany przez ostatnie kilkadziesiąt lat. To jest, to słabo widać, kilkanaście lat temu kosmiczny teleskop Hubble'a, który krąży wokół Ziemi, został skierowany w takie puste miejsce na niebie. Tam, w takie miejsce, w którym nie było widać żadnej gwiazdy, żadnej galaktyki, żadnego kwazara, nic. I utrzymano ten teleskop wpatrzony w to miejsce przez kilka milionów sekund. To jest kilkanaście dni i nocy. I powstało to zdjęcie, które tutaj słabo widać, ale na tym zdjęciu jest kilkadziesiąt tysięcy planet.

0: Uropa Twa. Radio Muzyka Pogoda.
1: Na zegarach minęła 8:00. Czas na dzisiejszy pogodowy komentarz. Serdecznie zapraszam. Upał, drodzy Państwo, trwa i będzie z nami jeszcze też jutro. Dziś najgorętszy dzień w całym tygodniu. Coś się będzie działo już za chwilkę. Czy padnie rekord temperatury? 42 stopnia odnotowany w Pruszkowie koło Opola w 1921 roku. Tego nie wiemy, ale widzimy, jak ten jęzor upalnego powietrza pochodzenia zwrotnikowego migruje z nad Niemiec, nad Polskę. Gdy spojrzymy na mapy prognostyczne, to generuje się meteorogram dla tego obszaru, wskazując też na możliwe osiągnięcie i przekroczenie wartości 40 stopni na Dolnym Śląsku. Tutaj dodatkowym czynnikiem może być efekt fenowy, bo takowy występuje. Po tropikalnej nocy z temperaturą 20 stopni, 27 było nawet w Zielonej Górze o godzinie 4. Dzisiejszy dzień będzie niemal w całym kraju upalny z temperaturą od 34 do 39. Nieco chłodniej będzie na wybrzeżu i w górach. Na południowym zachodzie możliwe osiągnięcie lub przekroczenie magicznej wartości 40 stopni. Na bezchmurnym niebie pojawiać się mogą cienkie chmury wysokiego piętra, które nie będą osłabiać intensywnej insolacji, czyli działania słońca. W godzinach popołudniowych od zachodu wkraczać będzie zachmurzenie frontu chłodnego, czyli linia szkwałów widoczna nad Niemcami na zdjęciach satelitarnych. Wieczorem i w nocy możemy spodziewać się opadów przelotnych i burz. Powieje słaby lub umiarkowany wiatr, początkowo z kierunków południowych, później zmiennych, w zależności od aktualnego położenia linii frontu. Jutro nadal upalnie, 35-37, we wschodniej połowie kraju od zachodu nieco chłodniej, 28-30, przeważać będzie małe lub umiarkowane zachmurzenie, możliwe przelotne opady i burze. Warto zwrócić na prognostyczne mapy temperatury podłoża. Pojawiają się na niej jasne plamy obszarów z temperaturą dochodzącą i przekraczającą. Wczoraj zresztą pokazywałem Państwu na zdjęciach zdjęcia z kamery termowizyjnej. 50 stopni więcej, nawet nie trzeba wyjaśniać, jak wpływa to na wilgotność gleby i dobrostan upraw rolnych oraz bezpieczeństwo pożarowe w lasach. Tyle dzisiejszego komentarza, a już za chwilkę kolejna audycja z cyklu Kupuj Świadomie. Dzisiaj o diecie porozmawiamy. Zostańcie z nami.

0: Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie.
1: Witam serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Cztery pory roku ze świętą Hildegardą z Bingen. I zastanawiamy się dalej, co jeść, co pić, jak powinna wyglądać optymalna dieta, węglowodany, tłuszcze, dieta ketogeniczna, diety węglowodanowe, diety owocowo-warzywne. Którą dietę wybrać? Jest teraz taka różnorodność tych diet, że czasem gubimy się, aby wybrać coś optymalnego dla siebie. Zapraszam do wysłuchania kolejnej rozmowy i z panią doktor spróbujemy odpowiedzieć na to pytanie. Czy węglowodany, czy tłuszcze, co powinniśmy mieć w swojej zbilansowanej diecie, aby dobrze się czuć i aby nie pracować na cywilizacyjne choroby. Pani doktor, może porozmawiamy dzisiaj o takich dużych tematach, jeśli chodzi o dietetykę, właśnie węglowodany, tłuszcze, białka, bo są różne diety, które koncentrują się właśnie na różnych elementach tej diety. Jedni mówią, że bez węglowodanów, inni mówią, że białka obciążają nerki, że nie można też diety wysokobiałkowej. Jak to jest? Jakie proporcje zachować, żeby one były należyte i nam służyły?
2: To w zasadzie nie ma jednej odpowiedzi na to, poza tym, co w zasadzie wynika z tych naszych rozważań, od kilku naszych spotkań, że jakość pożywienia jest jakby kluczową sprawą. Są ludzie, którzy mają szczególne problemy, na przykład z węglowodanami, a dotyczą do nich chorzy na cukrzycę, niektóre mamy choroby spichrzeniowe oraz mamy na przykład nietolerancję glukozy albo laktozy, czyli nazwane już węglowodany, prawda? Węglowodany są proste, są złożone, proste są takie, że szybciuteńko nam się wchłania do krwiobiegu i możemy zobaczyć, jak to się dzieje z tymi węglowodanami dzięki krzywej cukrowej. Bo sprawdzamy poziom krwi na czczo, jeżeli chodzi o poziom glukozy, potem po godzinie i po dwóch godzinach, w zasadzie kiedyś ta krzywa była dłużej wykonywana i słusznie. I jest jeszcze jeden taki warunek, że jak się tą krzywą wykonuje, to musi być osoba, która nie będzie wychodziła, czyli to jest spoczynkowa, czyli siedzi w laboratorium, nie opuszcza, nie mówi, cześć, to już trzeba pobrać się krew, ja wyjdę, zrobię coś, takie zakupy, podzwonię, jest to. Chodzi o to, żeby to był taki stabilny, standardowy stan, to wtedy można to porównać. I bardzo często jest, że ktoś nie może schudnąć, to żeby miał oznaczony wcześniej poziom insuliny, bo można się zdziwić, jakie mamy parametry. I na przykład, jeżeli mamy sytuację taką, że poziom cukru jest załóżmy około 90, po godzinie mamy 70, a potem mamy 80, mniej więcej, tak? To nie jest to krzywa cukrowa prawidłowa, bo powinno być po przyjęciu węglowodanów podwyższenie poziomu cukru przeciętnie nie przekraczające 150 mg. Do 160 to są też te różne laboratoria, które to oznaczają, typowe, a po dwóch godzinach jeszcze poziom cukru nie powinien, glukozy nie powinien być niższy niż poziom glukozy wyjściowy, czyli w zero punkcie. Jeżeli tak jest, to część osób mówi tak, że one nie mają senność poposiłkową. Że zasypiają, zjedli i muszą zasnąć. Pomaga wtedy na przykład kawa. Załóżmy, prawda, że oni muszą się nabić kawy. I tych powodów jest kilka raz, że nie wszyscy mają wystarczającą ilość soków żołądkowych. W związku z tym to strawienie, takie zaleganie, taka ciężkość jest jakby kłopotliwa, jak również poprawia kofeina motorykę przewodu pokarmowego, czyli z góry na dół ten kierunek będzie utrzymany. I ja mam pacjentów, którzy mają tak ekstremalnie wysokie poziomy insuliny, prawda, w takiej próbie, że jest wiadomo, że to jest prosta droga już do cukrzycy. I to często mają bardzo malutkie dzieci, którymi mamy duży kłopot, żeby poprawić tą całą sytuację. I tutaj też takie ku mojemu zdumieniu, bo się pewne prawdy głosi, ale jeżeli dana osoba ma cechy alergii, nietolerancji pokarmowej, załóżmy mleko, bo ono jest zalecane w dietach cukrzycowych, są odpowiednie relacje, prawda, są tak zwane wymienniki chlebowe i to jest sensowne dla osób, które nie mają alergii. Ale proszę sobie wyobrazić, że jeżeli ktoś jest na przykład uczulony na mięso kurczaka, w którym jest też trochę węglowodanów, bo nie ma produktu, gdzie jest tylko sam czysty praktycznie, to no może tam pojedyncze rzeczy. Woda nawet też nie jest zawsze składnik. Ma ten sam skład, prawda? Natomiast, że jeżeli ktoś jest uwrażliwiony na produkty mięsne też, to u niego przebieg krzywej cukrowej też nie będzie prawidłowy. Zdecydowanie. Dlatego nie ma jednej wspólnej odpowiedzi i powinniśmy po zmianie diety gdzieś po pół roku sprawić taką krzywą, że ona była nieprawidłowa. Jeżeli to się poprawia i pacjent przede wszystkim nie ma poczucia, że on zasypia po posiłku, to znaczy, że zaczyna się nam to poprawiać. Bardzo często te kwestie dobrego funkcjonowania insuliny zależne są od obecności pierwiastków towarzyszących, wspomagających, do których należy chrom i cynk. Cynku na przykład mamy bardzo dużo w pestkach dyni, a to jest jakby taki też produkt bardzo cenny dla mężczyzn przy okazji, jak również świeże pestki dyni, czyli to, co możemy uzyskać na początku, czyli mamy wrzesień, październik, listopad, bo jeszcze ta dynia, mówimy o tej dyni, która do nas trafi od czasów Kolumba, bo mamy też dynię z kontynentu innego, z Japonii, to ona ma pestki, owszem, ale one nie są używane właśnie w celach leczniczych i z nich też nie pozyskuje się oleju. Natomiast tej amerykańskiej wersji, która już u nas jest hodowana całe stulecia, to oczywiście tak. I świeże pestki dyni mają właściwości przeciwpasożytnicze. Tylko, że to trzeba rzuć, nie połykać, przegryźć, tylko dobrze porzuć. To jest podobnie jak żujemy na przykład suche nasiona ryżu i też możemy uzyskać efekt przeciwpasożytniczy. Generalnie, jeżeli osoba jest słaba, jest niedoborowa, te niedobory to jest na przykład, że jest po prostu chudy, prawda? I białko ma niskie, ma leukocyty niskie, włosy wypadają, paznokcie się kuszą, są takie tkankowe rzeczy. Coraz gorzej się słyszy, coraz gorzej się widzi, bo to też są elementy niedoborowe. Mamy bóle, które się pojawiają, zwłaszcza bóle w okolicach lędźwiowych, tak tuż poniżej nerek, to znaczy, że my już naprawdę jesteśmy w tej sytuacji. Pacjent sam mówi, że on po prostu nie ma siły. To gwałtowne oczyszczanie osoby, która jest słaba, słabowita, może nie jest najlepszym pomysłem. I nie oczyszczamy też kobiety, która świeżo urodziła dziecko, albo osoby, która jest świeżo po intensywnym jakimś problemie, gdzie był zabieg operacyjny, gdzie miała duży wypadek samochodowy, bo to są urazy na dużą skalę całego ciała. Dlatego należy zachować po prostu zdrowy rozsądek. Takie przeciętne ilości, ja mogę Państwu podać, tylko jest kwestia, jaki produkt tam wprowadzimy. Bo jeżeli przejrzymy, są w ogóle programy komputerowe, które początkującemu dietetykowi ułatwiają jakby ułożenie, zapewnienie takiej równowagi. Czyli jeżeli ktoś jest zawodowym dietetykiem, ukończy odpowiednie szkoły, to korzystać bardzo często, tam jest informacja, że można się zaopatrzyć, używać programy dietetyczne, gdzie jest podany skład, prawda, danego produktu, możemy sobie w ten sposób komponować jedzenie. I jeżeli połączymy sobie na przykład produkty mięsne z warzywnymi, z grzybem jakimś, pestki, to jest to bardziej dla zrównoważenia poziomu cukru i przyswajania węglowodanów korzysta rzecz, niż jeżeli dodamy do tego makaron, jeżeli dodamy do tego kapustę, znaczy nie kapustę, tylko ziemniaki, albo inne kasze, prawda? Tak samo fasole. No przecież fasolka jest też takim, ale mówię o tej fasolce strączkowej. Mhm. Nie strączkowej, tylko ziarenkami. No to też jest duża ilość, prawda, skrobi w tym wszystkim zawarta. Także te proporcje są dość istotne. Czyli tak, będę mówił o skali tygodnia i o skali dnia. To jeżeli chodzi o dzień, to lepiej jest nie przekraczać 150 gramów mięsa. To dla dorosłej osoby, prawda, u dzieci jest mniej. Na dobę do 3-4 razy w tygodniu. Jeżeli my mamy zimę, to może być tak, że możemy 4, nawet 5 razy, jeżeli jest bardzo zimno i ta osoba jest wyziębiona. Mhm. I ona to ewidentnie, prawda, czuje, musi się ciepło ubierać, ciągle ma zimne ręce, zimne nogi. Jak idzie spać, to zakłada skarpetki, w ogóle trudno się do niej dobrać, mówiąc krótko, bo jest tyle warstw, jak cebulka ubierana i ona wie, że jest jej zimno. To wtedy nie będziemy, to będziemy mogli to mięso, ale w postaci takiej, że jest długo pieczone. Bardzo fajnym pomysłem jest na przykład dawanie do piekarnika cegły szamotowej. To są takie cieniusieńkie cegiełki, które długo trzymają ciepło i często wykładały się piece kaflowe na przykład tym. Jest wiele takich miejsc, gdzie się te cegły szamotowe używa, dlatego że one długo trzymają ciepło. Że jak ktoś urządza na przykład jakieś przyjęcie, to może włożyć sobie takie dwie cegły, bo najczęściej one pasują do każdego takiego piekarnika. A w tej chwili piekarnik głównie jest piekarnikiem elektrycznym. To nabiera tą energię od tych spiral elektrycznych i długo to oddaje. Prawda? To jest tak samo, jak w mieście nagrzane są mury, chodniki i do późna w noc jeszcze my czujemy to gorąco. Zmrok nie przynosi takiej ulgi. To można w tych częściach miasta, gdzie mamy niskie domy, gdzie nie mamy, gdzie mamy więcej przestrzeni zielonej, prawda? Bo to nam reguluje, jeżeli chodzi o temperaturę. Natomiast dodanie tych zwykłej takiej prostej rzeczy, jaką jest cegła szamotowa, bardzo jest pomocne. Kiedyś były takie piecyki elektryczne do podgrzewania i to była właśnie ceramika, to znaczy miała okrągły kształt i były takie spiralki, tak jak potem były używane w żarówkach, prawda? Żarowe takie światło i to bardzo dobrze podgrzewało, ale było niebezpieczeństwo, że dziecko tam dotknie, coś zapali, prawda? Od tego się też różne pożary działy.
3: Czyli oprócz jakości produktu mamy też
2: termiczną
3: obróbkę, czyli jeżeli podgrzejemy takie mięsko w ten sposób, o którym pani doktor opowiada, to też tego ciepła takiemu właśnie wyziębionemu człowiekowi dodamy więcej.
2: Tak, jeżeli to mięso będzie świeże, to będzie więcej mięsa, tej energii, natomiast jeżeli to jest mrożone, a staramy się ewidentnie unikać mrożonych rzeczy, mrozimy, jakby można powiedzieć, z zasady, jeżeli jest to potrzebne, dziczyznę, zwłaszcza z dzika mięso, prawda? Bo to jest taki czyściciel, sprzątacz lasu i on wyszukuje w podłożu różne rzeczy, które niestety potem grożą pasożytniczymi schorzeniami tego zwierzęcia. Więc to jest jakby jedna sprawa. I takie głębokie zamrażanie, bo to jest do minus 20 najczęściej się robi, na okres przynajmniej miesiąca, to wtedy mamy mniej więcej może mieć pewność, że te pasożyty zostały na zasadzie niskiej tej temperatury wymrożonej i zginęły. Ale świeże jest lepsze. Jeżeli mamy mrożone mięso albo schłodzone na krótki okres czasu, dobrze jest dodać do tego wino albo na przykład czystą wódkę, żeby ono skruszało bardziej i żeby miało ten termiczny ekwiwalent. Moda na to, że pijemy przed posiłkiem szklankę wody z kostkami lodu, powoduje ogromne obciążenie dla żołądka i tego bym raczej nie radziła. Ale to jest mowa, to jest taka moda, która powoduje, że klient w restauracji może dłużej czekać, bo jego żołądek nagle jakby jest zamrożony, znieczulony i może nie tak potrzebuje jedzenia, ale potem zaczyna to sobie odbijać, prawda?
3: Tak.
2: Czyli to tyle, jeżeli chodzi o mięso. Jeżeli chodzi o ryby, to tutaj jest duży dylemat, ponieważ ryba ze środowiska wodnego niestety wchłania te zanieczyszczenia. Też są robaki. My jesteśmy społeczeństwem, które nie zaadaptowało się do surowego mięsa, tak jak to zrobili Japończycy i sushi może być dla nas kłopotem, że możemy potem mieć przywrę jako problem, prawda, po takim jedzeniu. Dlatego Polakom radzę raczej, żeby to były na gorąco przyrządzone, już mogło być schłodzone, prawda, jako element takich dań jak sushi albo te kanapeczki japońskie, onigiri, bardzo są smaczne i bardzo je polecam, bo są taką alternatywą, zwłaszcza na diecie bezglutenowej, bezmlecznej. Czyli rybę możemy w tej chwili, na pewno nie osoba, która oczekuje na dziecko, prawda, stara się o dziecko, kobieta w ciąży i karmiąca. bo ilość metali ciężkich, która i innych obciążeń toksycznych, która jest w tej chwili w środowisku wody, jest ogromna. Przecież oglądamy te nieszczęsne stworzenia morskie, które giną z powodu nadmiaru plastiku w środku. Już sam plastik świadczy o tym, prawda, że one są też chore, po prostu tego giną i popełniają samobójstwo niemalże, wyskakując na zewnątrz. Druga rzecz to jest to, że im bardziej tłusta jest ryba, to tym więcej może mieć toksycznych rzeczy. Dlatego jeżeli już ktoś chce jeść ryby, to raczej, żeby to była ryba mała, żeby nie było kumulowania jako łańcuch pokarmowy, bo mała ryba, prawda, sardynka raczej dorsza nie połknie, a odwrotna sytuacja jest możliwa. Natomiast jeżeli ma białe mięso ryba, to jest to ryba, która ma mniej histaminy, a ta, która jest na przykład jak tuńczyk, na przykład jak łosoś, prawda, ma kolorowe mięso, to znaczy, że ma większą też zawartość histaminy.
3: Czyli dla jeżeli
2: ktoś ma nietolerancję i ma duże alergie, to raczej niech nie używa w ogóle żadnej ryby, ponieważ im dłużej od złowienia ryba pozostaje, prawda, poza wodą, to tym szybciej i bardzo gwałtownie przybiera ta ilość histaminy jest wytwarzana, bo ona jest wytwarzana po prostu w czasie takiego oczekiwania na konsumpcję. Bardzo dużo histaminy jest w owocach morza, tak? Dlatego to też należy uważać i na pewno wszystkie te przykłady związane z ciążą, z karmieniem i tak dalej, to owoce morza nie są absolutnie zalecane. Jak również u dzieci, które mają obciążenia metalami ciężkimi, co możemy też zbadać między innymi badając WOS, prawda? Zresztą to było badanie kiedyś używane, nadal jest używane w medycynie sądowej, że analizowano, czy kto został czym zatruty, prawda? Bo to do włosa przechodzi i we włosie znajdujemy nie to, co jest we krwi, tylko to, co ciało wydala, prawda? Takim elementem też jest mocz, że my możemy sobie gospodarkę oceniać w ten sposób i sprawdzać na przykład funkcję nerek. Oznaczamy kreatyninę w surowicy krwi, a potem oznaczamy, co się z tego dzieje, co się z tym dzieje dalej w moczu i mamy clearance kreatyniny oraz taki współczynnik, który się nazywa EGFR i on jest dla nas markerem kondycji nerek. I niby wszystko jest w porządku, badanie moczu jest jak należy, ale jeżeli to EGFR jest, spada już nam poniżej 80-70, to znaczy, że nasza kondycja nerek już jest taka, że należy się temu przyjrzeć. Bardzo dużo ludzi w tej chwili ma uszkodzenia nerek nie związane z jakimiś infekcjami, ale polekowe. Takim lekiem, który uszkadza nerki, to ma między innymi gentamycyna i słuch i nerki, a drugą taką rzeczą to są leki przeciwzapalne z grupy salicylanów, prawda? I niestety leki przeciwzapalne to jest to coś, co powinniśmy omijać. Wracamy do diety, bo chodzi o to, że nadal te salicylany bywają w jedzeniu, o czym też już mówiliśmy, że większość owoców, że duża część ulubionych przez nas warzyw, czyli na przykład pomidory, papryka, bakłażany, ale też nikotyna zawiera salicylany. Pomijam barwniki, prawda, które są dodawane czasem do żywności. Jeżeli chodzi o jajka, to nad nimi to była debata do tej pory, to się nie kończy. To jest tak samo jak z pytaniem, co było pierwsze, czy było jajko, czy była kura. No, czy jest pani w stanie odpowiedzieć na takie pytanie, co było pierwsze na świecie? Ja też próbowałam jakby... Prawda? To jest tak samo, jak które święta są ważniejsze, czy Boże Narodzenie,
3: tak, czy Wielkanoc.
2: To jest bardzo trudne, w zależności od tego, z której strony do tego podejdziemy. Jajka generalnie są bardzo pożyteczne. One mają cholesterol, owszem, ale one mają też lecytynę w żółtku równocześnie, czyli natura jest mądra i to wszystko balansuje. Poza tym jajka to też jest, mają skorupki, które się kiedyś dawało, jak się hodowało własne kury, do jedzenia, żeby tam jest dużo minerałów, prawda, żeby ta struktura kości była dobra. Są nawet w tej chwili preparaty do kupienia w tabletkach w aptece. To się nazywa Kostix, ze zmielonych tych skorupek, żeby jakby odzyskać. Skorupka jest to nie tylko jest wapń, prawda, to jest magnez, fosfor i tak dalej. Tam jest wiele i krzem między innymi. To jest jakby jedna sprawa i o minerałach można by było dużo mówić. I ja zobaczyłam tak naocznie, jaką rolę odgrywają minerały w sytuacji, kiedy róże przed moim gabinetem, nagle zostały zaatakowane cała dzielnica, to były trzy pasożyty, były takie zielone gąsienice, które zjadają z dużą szybkością te liść, ja patrzę na liść, a on znika na moich oczach. A jak schyliłam się pod spód, zobaczyłam, że tam jest taka duża zielona gąsienica. Drugą rzeczą to były takie czerwone pajączki, które też niszczyły, a trzecia był wirus taki, tak jak wirus jest mozaiki tytoniowej, że te liście usychały. Jak liść usycha, no to roślina ginie, prawda, bo to są jej płuca. I proszę sobie wyobrazić, że wtedy nie miałam innego środka, bo usiłowałam ekologicznie obcinać te liście z tymi gąsienicami, ale wyszło na to, że nie da rady. Ale posiadałam ziemię okrzemową taką i okrzemkową i w związku z tym podlałam te róże, bo tylko to miałam w tym momencie pod ręką, była jakaś tam sobota czy niedziela, to okazało się, że nie bardzo miałam jakiś środek dodatkowy do zdobycia. I okazało się, że po tygodniu tylko moje róże w całej okolicy przetrwały. I oczywiście potem użyłam już te ekologiczne środki do ochrony. Natomiast już samo uzupełnienie minerałami było niezwykle kluczowe.
3: Potrzebne. Roślina miała z czego skorzystać.
2: Miała z czego skorzystać, miała się jak obronić. To jest tak samo jak takim pierwiastkiem bardzo ważnym jest krzem, dlatego że on buduje nam przestrzeń. Jakąś kształt głowy na przykład jest zupełnie inny, jeżeli mamy krzemu wystarczającą ilość. To są wady wzroku, to są wady u osób, które mają jakby taką inklinację do żlakowatości, prawda? To jest też jest objaw braku krzemu. To są wady zgryzu, które występują, to są wady gałek ocznych, prawda? Bo to jest krzem jest takim porządkującym przestrzenie pierwiastkiem, ale też jest pierwiastkiem mądrości, bo ktoś, kto ma dużo krzemu, to ma bardziej lotną myśl, dlatego się mówi o informatyce, o dolinie krzemowej i o krzemie jako pierwiastku, który jest ważny właśnie w budowie tego rodzaju systemów informatycznych, prawda? Także to jest, zapomina się też o takim pierwiastku, to jest używany w leczeniu psychiatrycznym, mianowicie o licie. Jego ilość na skutek tych wszystkich procesów, które my mamy jako obróbkę, że jest zubożenie gleby podstawowe minerały, gdzie brakuje dżownic, gdzie krety nawet, które też tam przekopywały, upowietrzniały tą ziemię, wyginęły praktycznie, to znaczy tak samo jak z pszczołami będzie. Jeżeli one wyginą, to my też mamy już niedużo czasu na ziemię, bo musi być coś, co przenosi, co transportuje, co sprzyja przenoszeniu tych pyłków. Czyli załatwiliśmy w ten sposób białka zwierzęce, czyli mięso, rybę, jajka. I teraz jeżeli chodzi o ilość jajek, to 8 jajek tygodniowo dla dorosłego osoby to jest ważne. Myślę, że to jest wystarczające w zupełności.
3: I w formie płynnej bardziej, prawda?
2: Proszę, w różnej możliwej postaci. Różne. Natomiast jeżeli ktoś ma kłopoty z woreczkiem, to jak on sobie zje jajko na twardo, to będzie miał murowane kłopoty. I też ciekawa rzecz jest to, że jeżeli ktoś jest uczulony na siarkę, na związki siarki, to są osoby, które nie tolerują na przykład wina, bo tam jest dużo siarki, kapustę, cebula, prawda? Siarka jest tam potrzebna bardzo jako pierwiastek, zwłaszcza przy tych stawowych dolegliwościach i przy zmianach na skórze, bo dlatego by mydła siarkowe, prawda, było wiadomo, że możemy oczyścić sobie w ten sposób twarz, ale to było też wiadomo chyba dlatego, tak myślę, że wtedy nie wiedziano o nużeńcach, a jak się siarkę używa do pielęgnacji skóry, to jeżeli trądzik jest wynikiem infekcji pasożytów, które najczęściej żyją w oczach i możemy je w rzęsie znaleźć, to są, prawda, to jest efekt działania nużeńca i trzeba na nużeńca działać, a nie na skórę, która ma jakieś tam zmiany. Jeżeli chodzi o jajka, to jeszcze ciekawą taką rzeczą jest to, że jajka w całości były używane w leczeniu gruźlicy, bo chodziło o to, że w tym procesie naprawczym uwapniać, bo to wtedy była taka ochrona organizmu naturalna, że coś, co było uwapnione, te ogniska, które bakteryjne zostały jakby odcięte od reszty tkanki zdrowej i ten ktoś mógł wyzdrowieć. I ktoś to nawet pozornie tak przeszedł, nawet nie wiedząc o tym, że jego kaszel był związany z infekcją gruźliczą, to będzie miał zwapnienia w płucach, prawda? Widoczne. I się wtedy taką metodę stosowało, że sokiem z cytryny zalewało się jajka, które były wymyte i te jajka, które miały jasną skorupkę, były lepsze. Po 2-3 dniach to się zrobiło miękkie, już to się taką kopystką drewnianą rozbijało. Dodawało się do tego miód i dodawało się do tego alkohol. Do koniak był najlepszy do tego celu, to był jakoś środek utrwalający. To się mieszało, bardzo smaczne, proszę Państwa. I taka łyżka dziennie pozwalała szybko wrócić do zdrowia i była znana w leczeniu gruźlicy między innymi. Warzywem, które bardzo cenne było do leczenia gruźlicy, to była marchewka między innymi. Moja rodzina jak trafiła po wojnie, bo tutaj zostali przywiezieni transportami, to trafiła do Kłodzka, Wałbrzych niedaleko, to tam jeszcze Niemcy uczyli, lekarze niemieccy, że marchewka jest skutecznym środkiem przeciwgruźliczym, dlatego że oni mieli tam ogromne tradycje w leczeniu gruźlicy. Sokołowsko pod Wałbrzychem jest właśnie taką oazą zdrowia. Niestety to sanatorium Oni w tej chwili usiłują to odbudować, ale zostało zniszczone przez bezmyślne podpalenie. Także to jest wielka szkoda, bo to też takie historyczne dla medycyny miejsce, gdzie się cała ta idea o zdrowym żywieniu zaczęła. Wcześniej niż to było potem w Austrii. Czyli mamy załatwioną sprawę też jajek, proszę Państwa.
3: Czyli, ale bardziej na surowo, Pani doktor, czy jednak na twardo jajko?
2: No to jeżeli ktoś ma siarkę, to rozbić trzeba, bo siarka też jest w środku jajka.
3: Tak.
2: I dlatego jak ktoś przygotuje jajko, to jest taka zielona otoczka. Ono jest trudno strawialne wtedy, prawda? Bo siarka nie jest w stanie odparować, bo to jest związek, który może parować tak samo. Jak się jedzie do zdroju, gdzie są wody siarkowe, to jest zapach gniłych jaj. Ale jak mamy jajecznicę rozbitą i podgrzewamy ją powolutku, Francuzi na przykład wpierw ścinają białko, a potem dodają do tego rozbite żółtko, czyli pozwalają temu żółtku, żeby odparowało to wszystko, to wtedy jest lepiej strawialne. Tak samo jak jest ubita piana z jajka, prawda, to jest lepiej strawialna. To się zresztą dodaje do wielu dań, do pieczenia. I są ludzie, którzy są uczuleni na jajko w całości, między innymi z tym dodatkiem siarki, natomiast w przetworach nie dobrze to zaczynają tolerować.
3: Pani doktor, jak ze zbożami? Moczyć, nie moczyć, właśnie ile tych węglowodanów złożonych możemy w diecie mieć?
2: Tak, przeciętna osoba, to jeżeli będzie miała w dziennym spożyciu szklankę, półtore szklanki kasz ugotowanych, jeżeli chodzi o pieczywo, dwie, trzy kromki, to będzie to adekwatna ilość dla węglowodanów dla danej osoby. I tutaj się znowu też boksujemy z tym, jak te zboża są uprawiane, co one zawierają dodatkowo. Dlatego mówię, że mocz zboża w tej wodzie z solą i sodą, żeby oczyścić z domieszek, między innymi z tego Roundupu, a potem dobrze je kiełkować, to jest wiosną. Bo w zimie ta sztuka nie bardzo się udaje, bo ziarno wie, jaka jest pora roku, mimo że jest gdzieś tam w młynie albo na półkach naszych w sklepie. Ale są tacy sprytni, którzy oszukują to ziarno, bo na przykład przechowują w chłodnym miejscu i potem wyciągają na w cieplejszą już część tej przechowalni całe ciało i ziarno sobie myśli, że tak będziemy używać takiej przenośni, że to już wiosna, więc warto kiełkować i wtedy używają to do kiełkowania w porach, kiedy normalnie by ziarno nie wykiełkowało. My na przykład mamy takie zjawisko, że tylko raz wysiewaliśmy rzepak, a teraz już się to robi dwa razy w roku, prawda? Czyli osłabia się tą siłę działania. I niezwykle ważną rzeczą, żeby to było w kontakcie ze słońcem. Ja jeszcze chciałam przypomnieć taką erę, kiedy się ścinało zboże i to było w postaci snopków na polu i zanim się to zabrało, zawiozło do stodoły, zaczęło się mucić, to ten czas spędzony na polu, gdzie te takie wąsy krzemowe były, one kolekcjonowały energię słoneczną i powodowały, że to ziarno w środku zmieniało swoją strukturę białkową, prawda, i węglowodanową. I to było zupełnie coś innego, niż jak w tej chwili jest obcina na polu, suszy od razu też tym spalinami, między innymi, żeby bardziej ekonomiczny był ten, ten proces, to też nie jest fajne, a ziarno było wcześniej przecież jeszcze Roundupem traktowane i jeszcze do tego nie ma tego elementu, żeby dojrzało. To jest tak, jakbyśmy jedli jabłko, które nie jest dojrzałe, to nie jest to smaczne i czujemy dyskomfort, nie możemy tego sprawić.
3: A te fityniany, pani doktor, rzeczywiście mamy się bardzo troszczyć o to, żeby je wypłukiwać? To znaczy, kto sobie z nimi poradzi, kto nie?
2: To zależy od tego, jakie ma enzymy dana osoba. Dlatego to, o czym jeszcze do tej pory nie mówiliśmy, to są enzymy, prawda? I enzymy trawienne mamy różne, na różnym poziomie. To się już zaczyna od jamy ustnej, prawda? Dlatego żucie jest jakby kluczową sprawą, bo w pierwszym momencie mamy rozkład węglowodanów białek, one są na wpół strawione i ciało ma też taki sygnał, bo taki ma jakby system komputerowy, gdybyśmy tak nowocześnie do tego podeszli. To jest informacja do mózgu, halo, prawda, już to jest taki pokarm o takim składzie się pojawił, bądź gotowy przyjąć i dalej to, prawda, przerabiać. Natomiast jak my połykamy bardzo szybko, to ta informacja nie może dotrzeć. I stąd jak ktoś szybko jej zachłanie, to nie zdąży zauważyć, że już ma żołądek potąd przemieszczony, prawda? Wypełni też przełyk w międzyczasie. Dlatego wolne jedzenie znacznie lepsze, między innymi dlatego, że mamy ten moment informacji, prawda? Że już to mniej więcej trwa około pół godziny, żeby się nie spieszyć, prawda? Bo jak jesteśmy w pośpiechu, to też inaczej soki żołądkowe działają. I zgaga takie poczucie kwasoty, może towarzyszyć również nie do kwasocie, jak i nad kwasocie. I wiadomo, że na przykład dzieci mają mniej kwasów żołądkowych, że Ludzie starsi tak samo mają mniej, dlatego że są po całej masie leków, które też wpłynęły na kondycję. Zresztą w miarę tego, jak nasz czas jest odliczany, no to też jakość śluzówek się zdecydowanie pogarsza. Tak samo mamy osoby, które mają grupę zero, no to one mają jakby łatwiejszą zdolność trawienia mięs niż inni i dlatego tak samo przecież inaczej my żywimy psa, a inaczej żywimy kaczkę. Przecież kaczka mięsem nie będzie żywiona, nie będzie fajnie to się kończyło. I myśmy już mieli taki eksperyment, że drób żywiony był białkiem zwierzęcym. To była epoka też taka około stanu wojennego, kiedy dawano mączkę rybną kurczakom, żeby szybko rosły, żeby jajka powstawały i tak dalej. To ten aromat rybi przeszedł do mięsa i to było nie do zjedzenia. To mięso po prostu, jak się smażyło albo gotowało, to pachniało rybą. No kto zje kurczaka, który pachnie jak ryba i nie wiesz, co masz na patelni? I jajka tak samo pachniały, czyli to wszystko przechodziło. Mhm. To był dowód na to, że jak my żywimy zwierzę, prawda, które potem będziemy konsumować, to te składniki pożywienia przechodzą. Prawda? Mhm. Dlatego to też widzi matka, bo to, co jej nie służy, to też dziecko na dziecku widać. Jeżeli jest maluszek, prawda, i ten maluszek jest bardzo cierpiący, ma zmiany skórne, ma te kolki, to my przede wszystkim badamy matkę. Do roku możemy wszystkie, większość badań z wyjątkiem morfologii, tych takich podstawowych rzeczy, robić u matki, jeżeli poszukujemy jakiejś alergii. Mhm. Zdecydowanie. Czyli mamy tak, i dobrze strawione białka to są aminokwasy, czyli czyli takie cegiełki, z których my budujemy wszystkie swoje tkanki, ale aminokwasy to też są takie cegiełki, które biorą udział w naszym postrzeganiu, w tworzeniu mowy i na przykład jest rzeczą znaną, że jeżeli my dajemy aminokwasy takie już farmakologicznie przygotowane, to dzieci na przykład te, które nie mówią, zaczynają mówić, prawda? Zaczynają być bardziej logiczne w swoim rozwoju i dlatego też dzieci prawdopodobnie ogromnie lubią rosół, bo rosół to są aminokwasy, tylko trzeba ten rosół długo gotować, bo ten czynnik czasu jest ważny. Mhm. I czasem taki prawdziwy rosół gotujemy 3 dni. Codziennie po kawałku zjemy, ale następnego dnia znowu gotujemy, prawda? I wcale nie musi być dużo mięsa w tym wszystkim, ale bardzo ważnym czynnikiem jest to, żeby elementy szpiku były dodane. Czyli na przykład gotujemy na 3 litry wody, mamy na przykład 80 albo 100 gramów kurczaka z nóżki. Ta nóżka jest przełamana, prawda? I wtedy ten szpik może się wydostać na zewnątrz. I to mięso, które jest z tej części, którą zwierzę porusza, czyli na przykład jeżeli chodzi o drobiu, to będzie szyjka, to będą skrzydełka, to będą nóżki, korpus cały, bo przecież cały czas ptak musi oddychać, nie ma momentu przerwy, jak również żołądki są bardzo cennym elementem, bo o wątróbce, która jest filtrem, ale też fabryką, to różnie bywa i czasem to jest tak zanieczyszczone, zwłaszcza jak nie wiemy z jakiego ptaka to pochodzi, że na początku osób, które mają duże problemy zdrowotne, wątróbki raczej nie polecam. Mhm. Ale wątróbka była też używana przed laty jako leczenie osób, które mają niedokrwistość Addisona Birmera. I była jako surowa wątróbka serwowana, prawda? Mhm. Także już ludzie dawno temu wiedzieli o tym. To jest przełom 18 i 20 stulecia, kiedy to doświadczenie było wykonane. I to jest nieznany znik nikomu z imienia nazwiska, student medycyny, który taką obserwację miał i tak jakby się powtarza, że to był student medycyny, który to zaobserwował i to wprowadził i to działało.
3: Mm-hmm. Pani doktor, czyli oprócz tego, co jemy, czyli o jakości jedzenia, o naszym zdrowiu świadczy przewód pokarmowy, czy on jest dysfunkcyjny, czy nie, bo jeżeli nie przyswoimy, to wszystko jako niestrawione idzie dalej i zaczyna budować jakiś, jest balastem dla organizmu, prawda? Czyli jakby jedzenie i przewód pokarmowy to jest też klucz do zdrowia.
2: Jeżeli się z czymś nasze ciało nie zgadza, to my mamy jeden z takich objawów, że brzydko pachniemy. My, gazy. Przecież są osoby, które tak źle trawią zupełnie, że to gnije w nich i to nie jest kwestia popsutych zębów, prawda, ani zmienionych chorobowo migdałków, bo czasem proces ropny jest tak duży w migdałkach, prawda, że ten oddech jest trudny. To jest tak, że wystarczy taka odległość między nami, prawda, czyli wcale nie jesteśmy blisko siebie, że jeżeli ktoś ma procesy gnilne w swoim przewodzie pokarmowym, to czuć ten nieprzyjemny zapach, zresztą czasem jak jest pomieszczenie zamknięte, to jest kłopotliwe i są sprodliwe stolce, gazy, które też ktoś wydala, no i czasem jest i odgłos i zapach, to wiadomo kto to ma. prawda? Bo łatwo zlokalizować.
3: Czyli ciało daje nam sygnały, że coś się dzieje nie tak i że powinniśmy jakąś refleksję mieć i pomyśleć, co robimy nie tak, czy co jemy nie tak, czy któryś organ nam nie domaga i zmienić
2: to też ten zapach naszego potu, naszej głowy, bo czasem są takie choroby metaboliczne, że jak się pochyli nad dzieckiem i czujemy nieprzyjemny zapach z głowy, a ja czasem mam tak, że jak dotykam głowy dziecka, żeby sprawić konsystencję włosa, to jest aż lepkie. Tak jak miód. To wtedy, kiedy mamy naprawdę duże obciążenia.
3: Dziękuję.
0: Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod

działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świat.

kuropatwa. Radio, muzyka, pogoda. Na zegarach minęła 9:00. Czas na kolejną prognozę pogody. Zapraszam. W tej chwili Złowieś Mała i okolica już 36 stopnia, temperatura odczuwalna 32 stopnie. Sam się o tym przekonałem, wychodząc ze studia przed chwileczką. Przypomnę Państwu jeszcze, że słońce wzeszło o 4:22, a zajdzie o 21:17. Księżyc jest w pełni i to po pełni dopiero zmieni się nam pogoda, czyli we wtorek, środa, już później będą dużo chłodniejsze dni i sporo deszczu. Czekamy na deszcz, bo naprawdę wszystko jest już nawet przez te tylko 2-3 dni upału wypalone dookoła. Dobrze, że zostawiliśmy, drodzy Państwo, dłuższą trawę tam, chociaż to wszystko pozostanie w miarę zielone. Ale widziałem osoby, które przed upałami cięły sobie trawę. My akurat trawników nie mamy, są to dzikie trawy, zupełnie pozostawione samemu sobie. Oczywiście także i obok na działce jest las, więc tutaj trochę zupełnie inaczej to wygląda. Ale wracamy do pogody. Godzinę temu najcieplej było już w Słubicach 30,5 stopnia, a najchłodniej na Helu 23,8 stopnia Celsjusza. Dziś w dzień bezchmurne niebo lub zachmurzenie małe, późnym popołudniem na północnym zachodzie miejscami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego lub dużego i tam możliwe burze z przelotnymi opadami deszczu, lokalnie z gradem. Punktowo burze mogą mieć gwałtowny charakter, ale to wszystko tylko dzisiaj na zachodzie niestety. Temperatura maksymalna dzisiaj na przeważającym obszarze od 34 do 39, upalnie miejscami na zachodzie do 40-42, chłodniej na wybrzeżu i lokalnie w rejonach podgórskich Karpat około 30. Wiatr na ogół słaby, z kierunku zmieniających się, podczas burz porywy wiatru do 80 km na godzinę, a punktowo możliwe porywy do 100 km na godzinę. Tyle prognozy, a już za chwileczkę kolejna audycja przygotowana z cyklu Kupuj Świadomie. Porozmawiamy o jakości żywności. Zostańcie Państwo z nami.

0: Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie.
1: Witam serdecznie w kolejnym odcinku 4,5 roku ze świętą Hildegardą z Bingen. W dzisiejszym odcinku usłyszycie Państwo o tym, czy zła jakość żywności może wpłynąć na nasze samopoczucie i być początkiem, dać początek jakimś chorobom przewlekłym, z którymi w dzisiejszych czasach boryka się prawie każdy. Zapraszam do słuchania. Pani doktor, porozmawiajmy dzisiaj o takiej optymalnej diecie dla takiego przeciętnego, powiedzmy zdrowego człowieka, bo przecież za dietą, za żywnością, produktami spożywczymi kryją się określone składniki odżywcze, których człowiek potrzebuje. Czyli jakie one powinny być, czego powinniśmy więcej jeść, czego mniej, żeby skorzystać z tego jedzenia w sposób optymalny i żeby to nas odżywiało, budowało, dawało nam zdrowie i siłę.
2: Ja myślę, że można to podsumować następująco. Czyli na przykład kierujemy się tym, w jakim miejscu my mieszkamy, jaki mamy klimat i przyroda dostosowuje się, można powiedzieć, do tych warunków i produkuje na nasze potrzeby określone produkty spożywcze. W związku z tym podążanie za sezonowością i za lokalnymi produktami jest, można powiedzieć, najbardziej rozsądne. Dobra jakość oznacza między innymi to, że nie są to genetycznie modyfikowane organizmy. I że produkowana ta żywność jest w sposób taki zbliżony do tradycyjnych. Są ruchy typu ślimak na przykład, prawda, które przywołują te stare metody przygotowywania żywności i pozwoliły na odtworzenie starych, można powiedzieć, rodzajów różnych warzyw, zbóż. Także z powrotem je odzyskaliśmy. Natomiast dalszą rzeczą jest, jak my to przygotowujemy, tą żywność. Bo mając do dyspozycji niedużą ilość warzyw, bo na przykład w czasach średniowiecza, jak święta Hildegarda tych porad udzielała, to my nie znajdujemy niektórych produktów, które tam po prostu nie było, bo na przykład ona nie żyła w czasach już po Kolumbie, prawda? Czyli pewne rzeczy, które do nas trafiły z Ameryki, z tamtego obszaru, to nie były w jej możliwościach, żeby to rozeznać, prawda, zastosować i tak dalej. Do takich na przykład produktów należą takie rzeczy jak arbuz, ziemniaki, kukurydza, bo to wszystko przyszło z tamtego obszaru ziemi. Dlatego to, co jest lokalne i to, co my stosujemy już całe lata i jest jakby częścią naszej diety od lat, od pokoleń, to na przykład są przyprawy te orientalne, typu cynamon na przykład, prawda, goździki, one już są w nas po prostu tkwią i to przynosi nam dużą korzyść. Na przykład imbir, prawda, też nie był, ale my mamy podobne rośliny na naszym terenie i te imbirowe, to na przykład jest galgant, który stosuje święta Hildegarda. Natomiast, czyli tak, podążamy za porą roku, za lokalnymi produktami, które są w odpowiedni sposób przechowywane i spożywane i możemy ich jakoś zmieniać poprzez stosowanie różnych technik kulinarnych. Czyli możemy dostosować na surowo, możemy je gotować, prażyć, robić na parze. Jeżeli my wcześniej je przygotujemy na przykład z dodatkiem oleju albo masła, to my zyskujemy nową jakość, bo dodanie tłuszczu do warzyw na przykład pozwala nam na stworzenie produktu, który ma wysoką zawartość witamin w tłuszczach rozpuszczalnych. I wiadomo, że na przykład załóżmy pomidor, on ma bardzo dobrej jakości związki lecznicze, tak samo, ale one się uwalniają tylko w obecności tłuszczu. To jest tak samo, że witaminy w tłuszczach rozpuszczalnych A, D, E i K to są witaminy, które my możemy dzięki dodatkowi tłuszczu używać. Ważne jest, żeby to zastosować zanim my cokolwiek będziemy robić, ale dodanie jeszcze na końcu też jest rozwiązaniem, bo to zawsze lepsze coś niż nic, prawda? I to też jest ogólnie, dlatego my stosujemy takie cudowne rozwiązanie, jakim jest sos winegre, kiedy my łączymy i sok z cytryny, który nam rozpuszcza minerały, bo wiele minerałów łatwo przyswajalnych to są cytryniany. Bo czasem mam pytanie, no dobrze, ale jaki suplement wapnia, magnezu użyć, prawda? To mamy cytryniany, mamy jabłczany, czyli możemy użyć też obok soku z cytryny, możemy użyć na przykład ocet winny, prawda, albo ocet jabłkowy do wykorzystania. Drugą rzeczą będzie sól, która powoduje, że nam się rozszczelniają błony komórkowe i dotarcie przez celulozę, bo rośliny mają dwie błony. Jedna jest celulozowa, druga jest taka miękka, tłuszczowa, jaką my mamy w swoim ssaków. Dlatego możemy się przeciągać, rozciągać, to nie pęka nam ręka, tak jak gałązek. Użyjemy jakąś siłę, to się złamie i potem niektóre jeszcze można uratować, jeżeli to się zespoli, tak jakbyśmy mieli złamanie i unieruchomienie. Natomiast ogrodnicy nad tym pracują, że wykorzystują takie metody do zaszczepiania, prawda? Bo takie jest odcięcie gałęzi, która jest nam niepotrzebna, i przeszczepienie z drzewa, które jest inne, i chcemy te walory drugiej rośliny jakby zespolić z tym, co mamy jako podłoże. Czyli takie metody medyczno, prawda, ogrodnicze. Jeżeli my dodamy sól, to właśnie ta błona taka celulozowa ulegnie rozluźnieniu. I potem są możliwe procesy wydobycia enzymów ze środka tej rośliny i pozyskujemy wtedy kiszonki, prawda? Czyli na przykład kroimy kapustę, bo to taki znany jest produkt, prawda? Ubijamy, solimy leciutko, mocno ubijamy i dociskamy, bo to wtedy zwiększamy wydalanie soków. No takimi innymi produktami to jest na przykład są produkty fasolkowe różne, zwłaszcza soja jest znana, czyli ten produkt taki jak jest miso albo sos tamari, prawda, metodą tradycyjną z niegenetycznie modyfikowanej soi, bo to jest kluczowe. I wtedy pojawia się nam w takim produkcie bardzo dobrej jakości witamina B12, którą możemy zniszczyć temperaturą, ale jeżeli dodamy to pod koniec produkcji, już na talerzu, prawda, dodajemy do zupy, to mamy i sól, dlatego w czasie gotowania nie używamy nadmiaru soli, bo to jest szkodliwe. Tak samo mamy witaminę B12, która się bardzo dobrze wchłania. Innym takim produktem sojowym, który jest cenny, to jest witamina K2, MK7, prawda? W związku z tym jest to do wykorzystania, to się nazywa natto, takie procesy fermentacji w odpowiedni sposób prowadzone przy odpowiedniej jakości grzybkach. I w ogóle fermentacja jako taki proces, to pomijam fermentację znane i lubione jak produkcja wina na przykład, prawda? No to też inaczej przebiega. I Pasteur dzięki temu, że potrafi odpowiednimi technikami, to było podgrzewanie, dlatego się wzięła ta nazwa pasteryzacja, bo to jest od wynalazcy tego procesu. Wino było produkowane jako wino, a nie zamieniało się w ocet. O czym zresztą w Biblii też jest mówione, prawda, że było cudowne, prawda, poprawa jakości wina dzięki temu, że Pan Jezus tutaj uczynił odpowiednią czynność, prawda, i kwaśne wino było znakomitym produktem, więc my tak samo możemy robić, proszę Państwa, podążając z tymi rozwiązaniami.
3: Czyli jakby optymalizujemy też techniki kulinarne, żeby zoptymalizować wydobycie minerałów, makro, mikroelementów, tak, żeby witamin, żeby to właśnie nas odżywiało.
2: Jak również my często wyrzucamy rzeczy, które są dla nas potrzebne. I te rzeczy, proszę Państwa, to są na przykład skórki. My obieramy, wyrzucamy i tak dalej, ale gdybyśmy zostawili te skórki tak, jak są, tylko żebyśmy je powycinali tam, gdzie są popsute i zamoczone w takiej miksturze, którą wielu osobom polecam, bo to, co jest podstawą diety jakiejkolwiek eliminacyjnej, to jest zatrzymaj doprowadzanie do swojego ciała rzeczy toksycznych, które możesz usunąć. Mhm. I żeby to było świeże, dobrej jakości, to wtedy nawet sama taka zmiana diety, w ten sposób podejście do produktów, które potem przygotowujemy posiłek, już daje nam efekt oczyszczania ciała, no bo zatrzymujemy pewne szkodliwe rzeczy. I na przykład, jeżeli się weźmie taką szklankę gorącej wody, wrzuci się łyżkę sody oczyszczonej, łyżkę soli, zamiesza się to i wleje się do 5-6 litrów zimnej wody, to my uzyskujemy roztwór, który jest zimny, no bo szklanka gorącej wody na 5 litrów wody nie podniesie tej temperatury na pewno. I w tym moczymy wszystko, cokolwiek będziemy chcieli potem użyć. Czy to są fasole w całości, prawda? Bo fasolka szparagowa to jest warzywo, natomiast strączkowe to są ziarenka. Wszystkie produkty, jakiekolwiek my otrzymujemy, one są trochę zakurzone, coś tam jest. Jest transport, przez te produkty może się przemieścić myszka, ona też ma taką potrzebę toaletową, też podniesie nóżkę, coś tam nam zostawi. Nie musimy tego jeść. Sól powoduje, że nam się odkleja, bo to jest środek znany w oczyszczaniu z takich różnych przyklejających się elementów. Na przykład my używamy sól do firan, można to kupić w działach, gdzie są detergenty, po to, żeby kurz przyklejony na przykład do firanek, on się po prostu odkleił, wtedy ta woda po takim namoczeniu jest popielata. My też będziemy mieć taką wodę troszkę w kolorze zmienionym, jak będziemy taką czynność z warzywami robili.
3: Ile minut wtedy moczymy?
2: To 15 minut musi być taki proces. Ale jeszcze jest jedna rzecz, że powinniśmy roślinę, jeżeli mówimy o roślinach, przekroić wzdłuż systemu wodnego rośliny. I wtedy na przykład marchewki albo pietruszka, od prawdziwą pietruszkę jest naprawdę trudno, bo to jest mały korzeń, a to, co my widzimy w tej chwili, to pietruszką może nie jest tym, co my myślimy. To jest bardziej pasternak, proszę Państwa, to jest po prostu pasternak. I on ma, jeżeli ten rdzeń w środku korzeniowej rośliny, jak on jest marchewka czy pietruszka, jest wąski, to jest najlepszy wariant, prawda? Bo on ma dużo tej odżywczej kory i tą skórkę. Natomiast jeżeli chodzi o te nadziemne rośliny, no to na przykład załóżmy mamy kalafior albo brokuły, to trzeba podrywać te bukieciki i te kwiatki przekroić na pół. Jak otworzycie, to będzie tak, jakby to było drzewo. Mm-hmm. Taki kształt. I to możemy po przekrojeniu. Łatwo to wypłukać, bo ani sól, ani soda, ona ma działanie dezynfekcyjne, prawda, równocześnie i neutralizujące niektóre toksyny. Wiele z produktów, takich jak nawozy sztuczne, środki oprysku, są z natury rzeczy, żeby dotarły do rośliny, muszą być łatwo rozpuszczalne w wodzie i tak są zresztą rozpraszane, prawda, na polu danym. To my też możemy to wyeliminować albo rozcieńczyć. Salicylany też należą do takich warzyw, takich elementów, które są w roślinach, gdzie trzymanie troszkę w wodzie w dużej ilości wody może spowodować, że nam to się rozpuści. Przecież znacie taką metodę, że się bierze polopirynę, prawda, wrzuca się ją do wody, już się robi, się rozpuściło, nie widać w ogóle tego środka, bo to jest rozpuszczalny element. No, zawsze przecież trzeba warzywa umyć. Jeżeli jest bardzo zabrudzone, to szczoteczkę też możemy wykorzystać. I tak fasolki, to już powiedziałam, całe ziarna, ponieważ zboża są bardzo często pryskane, i to, co mnie, bo ja się wiele takich rzeczy na technologii, bo nie kończyłam żadnej uczelni, która mówi o tym, jak przetwarzać żywność rolnictwa, nie kończyłam, ale mam dużo pacjentów z tej dyscypliny i dużo ludzi, z którymi współpracuję na tej niwie, to bardzo dużo osób nie wie, że zboża są przed zbiorem spryskiwane Roundupem. Podobnie jest też z rzepakiem. I my mamy bardzo dobrą odmianę rzepaku, tylko niestety ten finalny moment to jest spryskanie Roundupem i część kłopotów, które ludzie posiadają, to nie dlatego, że tam jest na przykład gluten, tylko dlatego, że tam jest domieszka, w każdej mące potem mamy Roundup, proszę Państwa. Mhm. Także tak to wygląda.
3: Czyli nie ze wszystkimi takimi substancjami jesteśmy w stanie sobie poradzić, bo jeżeli już jest proces przetwarzania,
2: no to już jest gorzej.
3: To już nie, ale ze świeżymi produktami tak, dlatego też myślę, pani doktor zachęca raczej do używania nieprzetworzonych produktów.
2: Tak, po prostu bezpiecznie my więcej wiemy, co w tym jest. Na takie metody postępowania, bo ludzie się na początku burzą, ale to, co zauważą od razu w zasadzie po takim oczyszczeniu, to, że przede wszystkim zaczyna pachnieć. Gotuje się zwykłą zupę, mamy tam trzy elementy, marchewka, pietruszka, ziemniak i nagle czujemy, że w ogóle ta zupa ma jakiś zapach. że się szybciej ugotuje, ma ładny kolor i się dobrze przechowuje do dnia następnego, jeżeli taka jest potrzeba, prawda? Bo my zupy z reguły zostawiamy sobie na drugi dzień. I bardzo cenną rzeczą jest to, żeby te wszystkie warzywa, które możemy pokroić w ten czy w inny sposób, wymieszać z olejem, ale nie jako jedną wspólną mieszankę, tak jak sałatę, tylko wszystkie te warzywa mają inną zdolność wchłaniania oleju. Marchewka bardzo szybko to wchłonie, ale już seler jest taki bardziej wybredne, powoli to idzie, więc jakbyśmy pomieszali sobie seler razem z marchewką, no to większa część oleju trafi do marchewki, prawda? Tak to sprawiedliwie. I to w różnego rodzaju pojemniczkach. Są też specjalne plastikowe woreczki na żywność, prawda, do przechowywania żywności. To wtedy nam pozwala na lepszą organizację przestrzeni, która jest w lodówce. I wtedy my po prostu taką surową marchewkę, którą do dwóch dni na pewno możemy przechowywać z tłuszczem. Bo wtedy te procesy utlenienia nie są tak gwałtowne. To jest kwestia też tłuszczu, którego do tego użyjemy. A są tłuszcze, które ulegają degradacji pod wpływem temperatury, na przykład olej słonecznikowy, prawda, albo olej lniany, no to się dodaje już bezpośrednio na talerzu. I w ten sposób zyskujemy produkt, który ładnie wygląda, łatwiej się gotuje, jest bogatszy witamin w tłuszczach rozpuszczalnych. Oleje też używa się tradycyjnie w kuchniach, takich jak kuchnia włoska, czy kuchnia hiszpańska, czy francuska, że się namaszcza jakby olejem ryby, mięso i powstaje nam rodzaj emulsji, bo tłuszcz roślinny z tłuszczem zwierzęcym połączone razem daje nam emulsję. Zresztą w kosmetologii też to jest używane, że różne fazy łączymy ze sobą i nam się to lepiej w skórę wchłania. Czyli na przykład widzimy czasem takie produkty, że się rozwarstwiają, że jest część wodna albo część jest olejowa. Jeżeli mamy dwa tłuszcze, no to się dobrze łączą. Na przykład jeżeli połączymy masło klarowane, które ma czynnik leczniczy w sobie, bo tam jest kwas masłowy, który kupuje się zresztą w aptece jako preparat, który się nazywa Debutir, w zapalnych chorobach jelit, ale równie dobrze możemy użyć masło klarowane. W maśle zwykłym mamy przecież nadal mleko, dlatego masło zwykłe się psuje, jełczeje, ponieważ gnije niejako ta część związana z mlekiem. Dlatego się nie ma masła, które jest 100% tłuszczu, tylko tam jest 83% jest napisane, ale jaka jest rzeczywistość, to czasem odbiega od tego, co jest napisane na opakowaniu. Także to łączymy razem. Powstają nam emulsje. Możemy do tego dodać sok z cytryny, możemy też używać wino, bo bardzo często są takie mieszanki, zalewy, gdzie się łączy olej, przyprawy i mamy też sok z cytryny albo na przykład ocet winny do wykorzystania. Ocet ryżowy jest jeszcze ocet jabłkowy. Zresztą same owoce my bardzo często dodajemy na przykład, żeby poprawić strawialność mięsa i na przykład należy do nich tradycyjnie jabłko, czy kaczkę z jabłkiem, z majerankiem, to wszyscy jako danie znają. Tak samo ananas taką rolę prawda, spełnia, tylko z ananasem jest tak, że jeżeli kupimy ananas, który jest spleśniały, bo to wystarczy pociągnąć tylko za te listki i widzimy, czy jest taka zielona pleśń, bo to najczęściej tam jest, to może produkt nie jest dla nas najbardziej korzystny. To czasem lepiej, to jest jeden z takich wyjątków, że może te puszkowane niektóre są lepsze, zwłaszcza te, które są z Tajlandii, one są najtańsze, ale bardzo często są najlepszej jakości. Tylko po otwarciu taką puszkę trzeba natychmiast zawartość jej przelać do szklanego naczynia, bo inaczej złapie ten smak, zapach metalu i to nie będzie dla nas przyjemne doznanie i korzystne. Także pozyskujemy zupełnie inną rzecz. W zależności od tego, jak długo gotujemy, na przykład węglowodane, bo to jest, są ludzie, którzy są tylko na tej diecie białkowej, inni na węglowodanowej. Każda przesada jest dłuższa i jest różna. I w związku z tym na przykład mamy indeks glikemiczny stworzony, ale indeks glikemiczny jest obliczany dla pojedynczego produktu, a nie na przykład dla produktów łączonych ze sobą. I to jest na przykład ogromna trudność dla prowadzenia pacjentów, którzy mają insulinooporność. To są te osoby, które nie mogą schudnąć w żaden sposób, mimo różnych rzeczy, oni bardzo intensywnie ćwiczą, nie dają rady. I to jest takie wokół talii, prawda, nagromadzenie tkanki tłuszczowej, które jest ich barierą zdecydowanie. I wiadomo, że nieważne ile się ma wzrostu, ma 2 metry, 1,5 metra, ale jak przekracza te 100 cm w talii, to znaczy, że już mamy problem metaboliczny na pewno. Także ważną rzeczą jest w związku z tym połączenie produktu, który ma wysoką wartość tego indeksu glikemicznego z tym, co ma niską wartość. I takie połączenie tradycyjne w Polsce to jest groszek zielony z marchewką. Po pierwsze, możemy marchewkę nie gotować tak długo. Po drugie, możemy do tego nie używać sosu na bazie mąki, prawda, tego beszamelowego, bo to jest starsze połączenie, tak. Ale ta mąka swoje zrobi, bo jeszcze nam podwyższy ten indeks. Natomiast samo to połączenie marchewka z groszkiem jest bardzo dobre i korzystne. Tak samo jak połączenia warzyw, prawda, z białkami mięsa. To jest mięso ryby, prawda? Mamy jajko, to są białka zwierzęce, owoce morza, ślimaki też należą do białka zwierzęcego. No to tradycyjna kuchnia francuska do nas też zawitała, bo można kupić ślimaki również u nas w tej sieci Carrefour na przykład. I kuchnia francuska jest zresztą smaczna. W tych kuchniach, ponieważ to było to jest znane od stuleci, tak samo jak w kuchni niemieckiej, my mamy wino jako coś, co nam konserwuje, ułatwia też przyswajanie, poprawia też apetyt. Święta Hildegarda zaleca wino gaszone, tak zwane, prawda, które zresztą też było używane do produkcji nalewek leczniczych przez nią, gdzie w takim procesie, że podgrzewamy wino i potem ściągamy to wino, które już nam zawrzało i pokropimy go zimną wodą, to wtedy mamy produkt, który ma 8% alkoholu. Bardzo dużo alkoholu też wytwarza zwykłe surowe jabłko, bo wystarczy zjeść surowe jabłko. Proszę Państwa, jak się jest zatrzymanym, dmucha się w balonik, to okazuje się, że my mamy alkohol w naszym powietrzu wydechowym i trzeba się wtedy bronić, żeby podjechać we krwi, żeby nam sprawdzono, czy my to posiadamy, czy też nie. Z jabłka się najszybciej wytwarza właśnie takie alkoholowe, taka alkoholowa historia. No a przecież dzieci, które jedzą bardzo dużo słodyczy i to się zachowują tak, jakby były na haju generalnie, tak jak zachowują się też, jak są awanturnicze, zaburza się też chód, bo między innymi jednym z objawów zatrucia alkoholem to jest bełkotliwa mowa, jak również niepewny chód. No to wiadomo, że to jest za dużo cukru wtedy i zmieniona jest flora, bo do tego musi być flora, która stymuluje na wytwarzanie alkoholu. I zjawisko to jest coraz częściej wykrywane za pomocą USG, to się nazywa niealkoholowe stłuszczenie wątroby, ale to nie jest prawda, bo to jest alkoholowe stworzenie wątroby z alkoholu, który my sami sobie wytwarzamy na skutek niewłaściwej diety. I to jest takie, prawda, niebezpieczne. Do tych takich czynności oczyszczających, produkty, które będziemy spożywać, należy też ozonowanie, bo to też to ma działanie takie bakteriobójcze. I można te wszystkie metody połączyć razem. Nie ma problemu, żeby zastosować to namaczanie i ten ozon tak samo, jeżeli chcemy zadziałać bakteriobójczo, bo mamy jakieś wątpliwości co do jakości. Zwykła sałata przecież jest problemem często, bo co jakiś czas jest alarm, że zniszczono ileś tam upraw szpinaku, nie szpinaku, tylko sałaty, bo tam się zagnieździła salmonella. No i to są ogromne straty dla rolników. A mamy też takie doniesienia przecież, że na przykład banan niewłaściwie spożywany, jakoś nie odetnie się tych dwóch końcówek, bo tam się gnieżdżą lamble, one lubią właśnie ten owoc bardzo, jak się je od końca do końca, no to się wprowadzić, to może sobie wprowadzić zakażenie lamblią. Także takie postępowanie myślę, że jest bardzo pożyteczne. Tak samo jak zapomniano o tym, że się używało smalec. Ci, którzy pamiętają jeszcze czasy stanu wojennego, to pamiętają, że mięso się zalewało smalcem i się bardzo dobrze przechowywało. Ten tłuszcz nie psuje się przez rok, nie jełczeje. To jest tak samo jak olej kokosowy, dlatego one mają warunki, gdzie termicznie mamy jakąś niestabilność, a w czasach właśnie stanu wojennego były na przykład wyłączenia prądu i to, co było zakonserwowane albo zamrożone, to się rozpuszczało i była rozpacz. Zwłaszcza jak ktoś na przykład dwa dni w domu nie był, to mu się to wszystko popsuło. Ale jeżeli to mięso było zalane właśnie smalcem, no to była jakby bardziej bezpieczna forma konserwowania.
3: Pani doktor, czyli podsumujmy, że troską naszą takiego przeciętnego pacjenta...
0: Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie.
3: Który się do Pani zgłasza, to jest, aby najpierw zabezpieczył sobie dobrą jakościowo żywność, tak? Czyli proszę mi jeszcze powiedzieć, czy z żywnością ekologiczną, która teraz zaczyna być bardzo powszechna, też postępujemy tak samo, czy jednak ona jest mniej narażona na te zanieczyszczenia i już nie trzeba tych wszystkich czynności wykonywać? Bo to może odstraszać jednak od zmiany, prawda, sposobu czy robienia zakupów, czy przetwarzania żywności, że tych procesów jest na tyle dużo, że kiedy ja współcześnie w tym biegu jestem w stanie to zrobić.
2: Po pierwsze to jest tak, czasem nam zależy na czasie, więc możemy użyć nawet te warzywa, które nie są najlepszej jakości, ale oczyścić je z tych mechanicznych dodatków. I to już, proszę Państwa, to jest ogromna różnica, bo między innymi już te bóle brzucha, wzdęcia bardzo często zaczynają znikać i pojawia się apetyt, bo bardzo często na przykład u dzieci nie ma apetytu, bo nie ma tego czynnika węchowego, prawda? Druga rzecz, jeżeli jeszcze zrobimy to na winie, to tych niejadków, to poprawimy jakby apetyt dodatkowo. Dzieci bardzo często mają za mało soków żołądkowych, dlatego też są narażone na pasożyty, bo brak soków żołądkowych to jest bariera, prawda, mechaniczna taka, prawda, biologiczna, żeby pewne jajeczka, to na przykład owsik, ginie, jeżeli mamy silny sok żołądkowy, jeżeli mamy przygotowane kwaskowate dania i dzieci lubią kwaśne rzeczy, bo to im no, autentycznie pojawia, lubią kiszone ogórki na przykład. A jeżeli pamiętamy, jeżeli ktoś jest uczulony, to w kiszonej ogórku jest dużo histaminy, więc w tym dzieciom tego nie będziemy polecać. Natomiast często daje się kiszonki, jeżeli chcemy walczyć z pasożytami, prawda, żeby je eliminować, bo one tego środowiska nie lubią, źle się z tym czują. Czyli nawet oczyszczanie i stosowanie takich technik jak kiełkowanie, wiosną na przykład wszystkie zboża, tak jak na przykład mamy pszenicę, jak mamy żyto, ryż, to zalać wodą na 12 godzin i to ziarno będzie chciało, zwłaszcza jak nie jest tak bardzo pozbawione otoczki, otręby, prawda, ma jeszcze częściowo zachowane, to ono będzie chciało kiełkować. Mamy całą masę kiełków z różnych warzyw, które również będą chciały wykiełkować i my pozyskujemy, ponieważ o tej porze roku, kiedy nie ma jeszcze dużo warzyw, takich świeżych i w pełni wykształconych, no to jest chęć na zielone. I to zielone możemy właśnie pozyskiwać dzięki kiełkom, tylko pamiętamy, że jeżeli to są kiełki ze strączkowych, to mamy obowiązek dodać, do wszystkich kiełków jeszcze lepiej dodać olej, ale to jest zrobić na ciepło, tak jak w kuchni azjatyckiej, że się te pędy na przykład soi podsmaża, gotuje. Jeżeli chodzi o to takie kiełkowanie, to święta Hildegarda wymyśliła pierwszy preparat wielowitaminowy i wielomineralny. A jestem pod wrażeniem tego, jak ona to zrobiła. Mianowicie kiełkowała pszenicę, właśnie orkisz. O orkiszu zresztą też mówiła, że nie może być tak, że tylko zagotowane, że musi być wymoczony nawet ten gryz orkiszowy, że ten czas musi być długi, żeby to się stało przyswajalne. Bo na skutek namaczania to i ta łuska, błonnik nierozpuszczalny i błonnik rozpuszczalny mogą w ogóle zafunkcjonować, a bez udziału błonnika w naszej diecie to powrót flory albo jej utrzymanie nie bardzo jest możliwy. Ale wracamy do tego pomysłu świętej Hildegardy, że ona moczyła pszenicę, doprowadzając do stanu kiełkowania, ale to kiełkowanie nie było, nie były bardzo wysokie te pędy, po czym to mieliła razem z wodą i serwowała. Proszę Państwa, tam było mnóstwo wszystkich enzymów trawiennych. Bardzo dużo witaminy C powstaje właśnie z tych kiełków orkiszowych. Jak również wiele innych witamin. I taką chorobą z niedoboru to jest między innymi szkorbut. To jest to, o czym Państwu mówiłam, że te bóle zębów, prawda, które w tej chwili są zmorą też stomatologów, wynikają z tego, że ludzie mają niedobór witaminy C. Jeżeli to jest ta przyczyna, a nie ma innej przyczyny stomatologicznej, to po kilku dniach te bóle koszmarne ustępują. A ci ludzie, którzy się zgłaszają do świętej Hildegardy, bo ona opisywała, jakie problemy miała, prawda, do rozwiązania medycznie. To były rany różnego rodzaju, nie gojące się, to były kości połamane, które były składane wielokrotnie, ale nie mogły się zrosnąć. To był między innymi objaw niedoboru witaminy C, tak samo jak wypadające zęby, wypadające włosy, zaburzenia psychiczne, obrzęki. I z witaminą C jest tak, że ją uzupełnimy nawet w niedużej dawce, proszę Państwa. W ciągu 7 do 10 dni to choroba ustępuje. To jest tak, jak przypominam historię z witaminą B12, że w ciężkiej anemii, że człowiek umiera z powodu nagłego znikania krwinek czerwonych, to w ciągu paru dni do tygodnia możemy uratować życie ludzkie. Mhm. Także to są takie ważne rzeczy, o których należy wiedzieć.
3: Czyli pozyskanie i przygotowanie żywności, ten pierwszy element jest kluczowy, żebyśmy tą dietę mieli poprawną. Mhm.
2: No tak, tak samo jest taką chorobą z niedoboru, którą pięknie opisał Goethe, to jest pelagra, która była nazywana chorobą 4D, bo to była choroba rolników we Włoszech. Zresztą wiosną Goethe przyjeżdżał do Włoch, bo bardzo lubił. On mieszkał w Niemczech, gdzie było dużo zimniej. Nie był to już młody mężczyzna, on był świetnym przyrodnikiem, proszę Państwa. I wiele gałęzi medycyny czerpało z jego opisów przyrody. A tak powszechnie jest uważany jako znakomity poeta. Wszyscy wiedzą, znakomity poeta, ale nie czytają jego poezji, prawda? Więc może czasem warto sięgnąć do tego działu, ale dzieła, które on napisał, przyrodnicze, to jest ogromna kopalnia wiedzy. On miał taki zmysł obserwacyjny, perfekcyjnie to opisywał. Odwiedzał też różne zdroje, bo też dbał o swoją kondycję, czyli pił wody mineralne, kąpał się w różnych wodach mineralnych. Dużo czasu spędzał też w Czechach, bo oni mają na Morawach bogactwo tego wszystkiego. No i najczęściej to był taki czas dla niego bardzo dobry, bo był zakochany wtedy. On się bardzo, bardzo był kochliwą osobą. Jak ktoś jest znawcą jego biografii, to te fragmenty też będzie na pewno znał. Ale wracamy do niego, prawda? On opisał, że to jest choroba 4D, bo to jest tak. Wychodził taki rolnik wiosną, który całą zimę żywił się kukurydzą i trochę tam miał smalcu. Resztę produktów sprzedawał do miasta, bo musiał się z czegoś utrzymać i swoją rodzinę. Jak się pochylał nad polem, prawda, to odsłaniał kark. I wtedy słońce padało, bo mamy dużo ludzi, którzy są uczuleni na słońce. Mówią, że są uczuleni na słońce. To może być niedobór witaminy PP. I mieli zaczerwienione te odsłonięte części skóry, czyli ręce, czyli tutaj kark. I to była często taka gruba warstwa, takie to nazywali, że to jest korzeń, kołnierz lombardzki. Bo to tak jak było futro z lisa, takie grubości mogło być. Czyli był dermatitis, to było pierwsze D. Drugie było zjawisko jak biegunka, która powstawała, czyli diarrea. Trzecim było zaburzenie psychiczne. Do nich nie docierało wiele rzeczy. Czasem biegli wśród tych swoich pól, krzycząco, jakby mając wrażenie, że za nimi jakiś diabeł goni. I to była demencja jako trzecie D. Ale ten stan nieopanowany, niewyrównany, jeżeli był duży deficyt witaminy PP, a potrzebujemy jej dziennie dla zdrowia naszego psychicznego, naczyniowego około 100 do 200 mg, czyli proszę popatrzeć, witamina B1 na przykład to jest do 3, nawet 10, a tutaj mamy 100-200, czyli jaka jest różnica. To jest tak samo jak z witaminą C, to jest witamina mało znana ze względu na jej konsekwencje zdrowotne i psychiczne między innymi. I proszę Państwa, ostatnie D to było death, czyli śmierć. Także tego typu. No, inna choroba z niedoboru to było beriberi, które w Japonii wystąpiło dlatego, że Japończycy też chcieli mieć biały ryż, tak samo jak była biała mąka w Europie. A u nich ryż był właśnie takim bazowym źródłem. I w tych otrębach ryżowych były nieduże wprawdzie, ale istotne ilości witaminy B. My w tej chwili na przykład możemy kupić, tak samo jak są otręby z pszenicy, tak samo możemy kupić otręby z ryżu jako uzupełnienie bardzo dobrej jakości naturalnych witamin. I jakie były postacie beriberi, prawda? Bo były dwie. Jedna była taka neurologiczna, że człowiek wysychał, zanikały mu mięśnie, nie mógł chodzić. A drugą była ta postać obrzękowa, jeżeli chodzi o serce. Serce było wielkie, obrzęki. Ci ludzie najbardziej zamożni, bo tylko zamożnych było stać na biały ryż, umierali. To mówi, to jest przekleństwo tych kolei. Zresztą na kolej różne rzeczy zwalano w różnych krajach, gdzie ona się pojawiała po raz pierwszy. Tak samo mówiono o tramwajach, że są te pająki, prawda, będą sieci, że nam będą przeszkadzały. I co nowy wynalazek, to jest jakiś problem zdrowotny, mniej lub bardziej rozpoznawalny. W każdym razie to jest tak samo, jak wprowadzono pasteryzację dla mleka, zniszczono witaminę D3 i powstało nam zjawisko zwane krzywicą. no to poza tym były zaburzenia odporności i też z tym, z tą pasteryzacją związane jest straszliwe zjawisko, ta epidemia grypy hiszpanki, która dziesiątkowała po I wojnie światowej, zaraz w zasadzie ta wojna się kończyła, było zimno. 3,5 miliona ludzi zmarło wtedy. Mhm. To była największa katastrofa, taka, którą można było we współczesnych czasów, taka epidemiczna, prawda? Mhm. A potem, jak się okazało, że ci ludzie nie mieli witaminy D3, to zaczęto, wymyślono lampę kwarcową. Ale lampa kwarcowa, to jest jakby kolejne zjawisko, zaczęła wywoływać, że no, bo nigdy my nie jesteśmy w sztuczny sposób w stanie wytworzyć słońce sztuczne, żeby te procesy fotosyntezy przebiegały, żeby wytwarzanie witaminy D3 miało miejsce, to wystąpiły nowotwory skóry, jako mhm. używanie niewłaściwej długości tego światła, prawda? Mhm. No, potem przestano to używać, kwarcówka jest używana teraz dla dezynfekcji sal operacyjnych, ale z efektem różnym, prawda? Mhm. Bo są bakterie, które nie są na to wrażliwe, to nie jest metoda higieniczna godna polecenia. Także proszę zobaczyć, jak to wygląda. Ja często, znając te objawy niedoborowe, jestem w stanie współczesnemu człowiekowi, który cierpi na wiele rzeczy, pomóc. I często bóle generalnie są też związane z objawami niedoborowymi, w tym na przykład takie podstawowe witaminy, jak jest witamina C. I wystarczy zapytać, jak pacjent sobie przygotowuje posiłki, gdzie je, jak się żywi. To doprowadzamy do takiej sytuacji. I jeszcze mówiłyśmy o tym, że mrożonki mogą być szkodliwe. No to dlatego, że zmieniamy zawartość cukrów. Te rośliny, które mają węglowodany, to w ogóle się zupełnie zmienia ich struktura, bo otrzymujemy coś innego. Jeszcze potem musimy to gotować. I tak jak wiadomo, że surowa marchewka nie podniesie nam tak poziomu cukru, to marchewka ugotowana, owszem, ale sobie wyobraźcie sytuację, surowa marchewka zamrożona, ona już ma zmianę struktury cukru. Jeszcze ją podgrzejemy, to dopiero nam będzie indeks glikemiczny się zmieniał.
3: Czyli wszystko ma wpływ. Czyli dla nas jako konsumentów powinno być ważne, że żywność to są właśnie witaminy,

0: korzystać w odpowiednich proporcjach. Także dzisiaj dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.
2: Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie.

0: Witamy Państwa w kolejnym odcinku cyklu Gotowanie ze świętą Hildegardą. Dzisiaj zapytam naszego szefa kuchni, co nam zaproponuje.
1: Dzisiaj jest coś, czym się zakochałem, jak to pierwszy raz miałem okazję spróbować. Mam nadzieję, że żona nie będzie zazdrosna, ale jest to kuskus orkiszowy. Powiem szczerze, że jak go spróbowałem, od razu bardzo mi przypadł do gustu. Można z tego zrobić wszystko. My dzisiaj zrobimy sałatkę. Sałatkę z migdałami, z pieczonym jabłkiem, które będzie mocno doprawione cynamonem. Do tego będzie szpinak i odrobina kolendry i cytrusów.
0: No super, jabłko, kuskus, orkisz ulubiony, zboże świętej Hildegardy. To jest to, co na pewno też Państwu przypadnie do gustu, a na pewno naszym organizmom.
1: Żeby zrobić kuskus, potrzebujemy wrzątek.
0: Jasne.
1: Musimy zagotować sobie wodę, a doprawiamy teraz kuskus przed zagotowaniem, więc proszę podaj mi cynamon na pewno chcę.
0: Oczywiście, cynamon i galgan, czyli mamy znowu ulubioną przyprawę świętej Hildegardy, która też rewitalizuje nas. Niektórzy nawet zamiast kawy ten galgan stosują, jak chcą sobie
1: uważam,
0: pomóc.
1: Bo jest dosyć mocny, nie?
0: Tak, jest dosyć mocny, oczywiście.
1: Cynamonu nie
0: żałuję. Nawet medycyna klasyczna docenia cynamon, ma wiele badań, naprawdę takich w różnych, przeróżnych dolegliwościach, takich współczesnych, chorobach przewlekłych. Natomiast trzeba zwrócić uwagę, bo są dwa cynamony, cynamon ceyloński, cynamon kasja. I zachęcamy Państwa do używania
1: już
0: cynamonu...
1: Pachnie dobrze, nie?
0: Pewnie. Ceylońskiego. On jest troszkę może mniej aromatyczny od kasji, natomiast ten cynamon kasja ma troszkę więcej kumaryn, niestety, i one mogą szkodzić w dużych ilościach naszym płucom i nerkom. Także zachęcamy do używania cynamonu ceylońskiego, on jest bezpieczny. Jak Państwo robicie zakupy, to łatwo też rozpoznać ten cynamon, jeśli nie jest oczywiście już sproszkowany, bo on jest taki w formie cygar, natomiast taki właśnie ma drobne elementy, czy tak jakby zwinięte cygaro. Natomiast ten kasja ma takie bardzo, no, taką korę bardzo twardą, więc widać różnicę. Ten nasz jest taki brązowiutki, piękny taki kolor miedziany, można powiedzieć, nawet podobny do tego orkiszu Rotkorn, czyli najlepszego rodzaju orkiszu, gatunku, do którego Hildegarda nas zaleca.
1: Kuskus doprawiony.
0: Kuskus doprawiony.
1: Ja tu przesypię do naszego naczynka.
0: Ja przegapiłam, czyli masz tu skórkę, tak?
1: Się
0: zagadamy, jak
1: dodałem
0: zwykle.
1: Dodałem skórkę,
0: limonki
1: i pomarańcze.
0: I pomarańcze, super. No jak to już pachnie, po prostu jeszcze nic
1: nie zrobiliśmy,
0: a to już pachnie.
1: A tutaj mamy kolejną rzecz, którą przygotowałem trochę wcześniej, upieczone jabłuszka. Jabłuszko bierzemy takie, jakie lubimy, najlepiej ekologiczne. Mamy upieczone jabłuszko, ja to jabłuszko sobie teraz rozkroję, ale wykroję tylko to, co jest jakby twarde i niezjadliwe. Ono jest takie, nie rozpada się. Chodziło o to, żeby ono było trochę takie chrupiące, jak dodamy do naszej kaszy. Nie?
0: To ile czasu je piekłeś właśnie, w jakiej temperaturze?
1: Wiesz, to jest takie pytanie, które najczęściej zadają. Ile piec? Do miękkości. Dlatego, że każdy piekarnik jest inny i każdy piekarnik działa inaczej. Musimy pamiętać, że jeżeli ja Ci powiem, że masz piec 10 minut, a Twój piekarnik będzie bardzo mocny...
0: Nawet przy określonej temperaturze te różnice są wyczuwalne,
1: no,
0: tak?
1: No to jest różnica w piekarnikach, bo czasami wahnięcie w tych piekarnikach może być różne. To może się okazać, że to jabłko już będzie za bardzo upieczone, albo samo jabłko będzie miększe.
0: No tak,
1: więc, co, wiesz,
0: tutaj
1: to,
0: jest różnica.
1: No niestety nie ma jednego przepisu. Gotując trzeba czasami troszeczkę się zaangażować, dotknąć, spróbować. Nie da się zrobić tak z automatu, z samego wszystkiego, ponieważ produkty są różne, nie? A pamiętajcie, przepisy kulinarne są tylko po to, żeby się nim inspirować. Jak zaczniecie w domu gotować później, to nie mówcie, że my tu oszukujemy, tylko po prostu gotujcie do swojego smaku. Gotuje nam się woda. Mamy już zamarynowany kuskus. Musimy tą wodą zalać. Teraz zalewamy około centymetra nad poziom kaszy, tak?
0: Centymetr nad poziom kaszy.
1: Tak. I nie mieszamy tego na razie, nie? Po prostu trzeba zalać. Ja sobie tu ułatwiłem życie i przykryć, tak?
0: Pięknie.
1: Kasza nam się paruje. Robimy teraz sałatkę z tego jabłka. Jabłko też ma fajny kolor, nie?
0: Tak.
1: Widzisz?
0: Piękne.
1: Odróżowiło nam się, więc to też wygląda apetycznie, nie?
0: I fajnie właśnie, że jest ta skórka. My też często mamy taki nawyk, żeby wszystko obierać.
1: Tak.
0: A te skórki naprawdę mają bardzo dużo mikroelementów, witamin. Tak, jak dzieciom. I też różne papki, tak?
1: Tak. Też znowu nie kroję w bardzo małe kawałki.
0: Właśnie.
1: Musi być jakaś struktura. My musimy wiedzieć, co jemy, nie?
0: No i to estetycznie wygląda.
1: Tak, ładnie już to już można ułożyć.
0: Do tego już mnie przekonałeś. Tak? Już widzę, że to zupełnie inaczej wygląda.
1: Ale obiecałem, że to jeszcze doprawimy, bo samo jabłko jest smaczne. Mm-hmm. Nie za słodkie, nie za kwaśne.
0: I nie trzeba cukru, prawda?
1: Nie trzeba cukru. Nie trzeba.
0: Czyli to już jest, jak odejmiemy sobie tego cukru, to już ta nasza dieta będzie zdrowsza.
1: A dodamy odrobinę tego cynamonu. Mm-hmm. Pomieszamy sobie to wszystko jeszcze.
0: Pachnie pięknie.
1: Ale mamy tu jeszcze coś takiego jak pomarańcze.
0: Też Hildegarda, bardzo ceni pomarańcze, właśnie cytrusy, bo mówi, że one pobudzają nasze soki trawienne, czyli cały ten proces enzymatyczny.
1: To myślę, że tu damy tyle pomarańczy, że cały ten kuskus zostanie zjedzony natychmiast.
0: Tak, i wiesz, i to też czasami jest takie fajne lekarstwo proste na różne mdłości, nudności, które nas dopadają, na wzdęcia. Właśnie owoce cytrusowe, cytrynka, pomarańcza, więc tego się nie bójmy, chociaż może się wydawać, że to nie jest produkt, który Hildegarda miała na wyciągnięcie ręki, prawda?
1: Mamy pomarańczkę. Teraz wykroimy takie fileciki do tego, tak?
0: Ale jakie soczyste.
1: Ale robimy właśnie to wszystko nad miseczką, bo chodzi nam o to, że ten sok...
0: Żeby nie stracić tego.
1: Nie. To jakby dodamy, żeby ta kasza, bo kasza sama w sobie będzie sucha, nie?
0: Tak.
1: Więc żeby ona była smaczna, żeby była dobra, to musimy dodać odrobinę jakiegoś właśnie soku. Czy to będzie sok z pomarańczy,
0: i naturalny, prawda? A nie jakieś syropy, które są gotowe z cukrem glukozowo-fruktozowym. To, co nam nie będzie służyło, bo to jest naprawdę ukryty cukier, bomba kaloryczna, a to jest sama natura. Zobaczcie Państwo, jabłko, naturalna słodycz, pomarańcza, naturalna słodycz, naturalny sok.
1: Przygotowaliśmy migdały. Już wiem, że Hildegarda lubi orzechy.
0: Tak, a migdał szczególnie.
1: Migdał, orzech włoski szczególnie.
0: Migdał też u Hildegardy wspiera funkcję wątroby, układu nerwowego.
1: Czy to jest zamacerowane, czy muszę dodać jeszcze jakiś tłuszcz?
0: Mi wystarczyłoby tobie na
1: wystarczy,
0: pewno.
1: Tobie wystarczy, więc przekonałaś mnie, nie będę dawał więcej tłuszczu, ale tu mam kolendrę.
0: No.
1: Mamy pomarańcz, kolendra.
0: Ziół, dawaj, ile tylko możesz.
1: Tak? To jest... Moim zdaniem na pewno świetnie to się połączy.
0: Zielenina, kolendra, pięknie.
1: To też takie listki damy większe, żeby... Żeby ich
0: estetycznie
1: jakby...
0: Estetycznie wyglądało.
1: Tak, estetycznie.
0: Co do tych orzechów, chcę namówić Państwa, bo teraz taka powszechna choroba jak Alzheimer, demencja, afazja, no różne są dysfunkcje układu nerwowego, to właśnie migdał będzie nam służył. Czyli osoby, które mają z tym problem, już czują jakieś takie zaburzenia funkcji kognitywnych, czyli zapamiętywanie, koncentracja, właśnie 15-20 migdałków dziennie.
1: A ja jeszcze posiekam trochę selera naciowego do tego, żeby to jeszcze nam dodało jakby takiej chrupkości.
0: I żeby jeszcze było to lepiej strawne dla nas, to dobrze by było go zblanszować. Informacyjnie...
1: I pójdziemy trochę na przekór.
0: Myślę, że Hildegarda też fundamentalistką nie była i jak raz zjemy surowe, to się organizmowi nic nie stanie.
1: Ale zamacerowane.
0: To już jest to. Właśnie, dokładnie, właśnie w soku. Zresztą właśnie jak podajemy tutaj szpinak czy sałatę, też wystarczy zamacerować w soku z cytryny i to też Hildegarda mówi, że w jaki sposób już to jest przemacerowane, tym bardziej jak to są jakościowe składniki, dobrze dobrane, tutaj co Łukasz powiedział, ekologiczne, wtedy one mają to bogactwo mikro, makroelementów, bo na przykład w Holandii już są takie badania, że na najbardziej schemizowanych glebach roślina może wyciągnąć może 4, parę tych składników z gleby, a wiadomo, że my wtedy taką rośliną się nie odżywimy, bo ona powinna mieć kilkadziesiąt, 50 czy 70 tych składników, żeby ona nas odżywiła, to te składniki odżywiają komórkę, czyli jak jest komóreczka najedzona, to i nasz organizm będzie najedzony i zdrowy. Tak, ale to jest też złudne, że na przykład jak czujemy głód, to jest sygnał, prawda, który organizm daje. Jak na przykład brakuje nam powietrza, to chce nam się otworzyć okno, czyli to jest sygnał. A niestety jak komórka jest głodna, to nie daje nam sygnału.
1: Kuskus ma jeszcze jedną zaletę. Robi się bardzo szybko. Dlatego to jest też rzecz, która nawet jak nie macie nic przygotowanego, a ktoś was odwiedzi i chcecie go czymś poczęstować, a macie kuskus, to można naprawdę świetną potrawę zrobić.
0: I to jest pomysł, proszę Państwa.
1: Kilka minut, bo nie powiem, że kilka sekund, ale naprawdę
0: kilka minut.
1: 20 minut i mamy gotową sałatkę, bo my teraz dodajemy pieczone jabłko, tutaj szpinak, ale można dodać dużo różnych innych rzeczy.
0: Właśnie.
1: Kuskus na pewno to przyjmie, nie?
0: Szpinak jest wyhodowany z lebiody, z łobody, przepraszam, ogrodowej, więc też Hildegarda zaleca go, bo mówi, że wspomaga trawienie. Więc na razie Łukasz dobrze czuje wszystkie składniki.
1: A zobacz, on już nam napęczniał.
0: Tak.
1: Jak damy ten centymetr nad, tego nie gotujemy, nie? Tylko przykrywamy
0: tak,
1: i to się nam zaparowuje. Nie rozciapciemy go, nie? On powinien być dobry.
0: Czyli...
1: I później trzeba po prostu lekko zruszyć i wtedy będzie już można z tego robić gotowe danie. Tak?
0: Czyli ile to trwało? Z 5 minut trzeba mu dać? Ja wiesz, znowu Cię będę pytać o ten czas. Na oko Ty to robisz,
1: minut,
0: ale...
1: 5-10 minut, jeżeli to będzie zalane i sobie tam zaparuje, będzie na pewno dobre, nie?
0: Jasne. Myślę, że z czasem wyrobimy w sobie, tak jak Ty, takie poczucie, że nie musimy odliczać czasu, ale na razie jeszcze niektórzy, myślę, nie mają takiego doświadczenia
1: tak?
0: jak Ty.
1: Zmienimy to. Idealnie się zrobił.
0: Idealnie wygląda.
1: Mamy jabłuszko. Teraz tak. Przez to, że dodaliśmy wcześniej przyprawy, dodaliśmy galgan, dodaliśmy cynamon, dodaliśmy skórkę, on już pachnie, on już jest doprawiony.
0: Mm-hmm.
1: Oczywiście w świecie, gdzie ludzie lubią bardziej słodko, bardziej słono,
0: tak.
1: mogą sobie dużo więcej rzeczy tam dodawać. Ale ja bym zaryzykował, ponieważ mam jeszcze dwa rodzaje naszych migdałów. Mam całe takie migdały, które wrzucę do środka teraz i troszeczkę jeszcze to doprawię i płatki migdałowe, które pójdą na sam wierzch, nie? I to będzie jak taka, jak taka kruszonka.
0: Wow, super.
1: Tak?
0: Ale wiesz, a propos tej mnogości składników, to też Hildegarda nie byłaby zadowolona, dlatego, bo wyobraź sobie, że nasz układ enzymatyczny, jak strawi to wszystko.
1: Nie.
0: Tutaj myślę, że jest idealna liczba tych
1: czyli
0: składników.
1: Nie przesadziłem,
0: nie przesadziłeś.
1: Tak?
0: Natomiast właśnie jak wszystkiego nawalimy, to organizm to musi rozebrać na części pierwsze i coś z tego wyciągnąć. Jak pięknie to wygląda.
1: Kuskus gotowy, sałatka gotowa. Nie zostaje nam nic innego, jak ułożyć to na talerzu.
0: Wiesz, ja już bym to zmieszała wszystko, a Ty widzę...
1: Wiesz, nie chcę tego mieszać, dlatego, że...
0: Ciepłe z
1: nie,
0: tym
1: to,
0: może?
1: No, to będziemy podawać na zimno. Można teraz jeść na ciepło, tak jak teraz zrobimy. On może oczywiście jeszcze zostawić go i on może nam trochę wystygnąć. Ale przede wszystkim... to zrobimy taką, wiesz, trochę rozdzielność, nie? Masz kuskus, masz jabłuszko. Możesz spróbować kuskusa, możesz spróbować jabłuszka,
0: tak,
1: a możesz zamieszać się na tale.
2: Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie.
0: Często my o tym zapominamy, że ta forma podania Czyli cieszenia oka wyglądem finalnym potrawy jest też bardzo ważna.
1: Ja wybieram taką, ja bym powiedział, że tłustą kaszę, bo staram się jak najwięcej migdałów dać.
0: Aha, ale wiesz, sam orkisz w sobie jest tłusty. Właśnie Hildegarda mówi, że taka,
1: ja mówię,
0: jest odżywczy,
1: tłustą, tłusty. Taką okraszoną tymi migdałami. Nie?
0: A czy szczypta soli tutaj była, czy nie?
1: Nie dawałem.
0: Nie dawałeś,
1: nie
0: czyli
1: dawałem,
0: idziemy w słodki
1: spróbujemy,
0: deser.
1: Mhm. Ale... Znaczy, można finalnie, bo to też fajnie smakuje, nie? Jak mamy takie rzeczy, słodko i na koniec taki szczypta, nie? Zamacerowana sałatka.
0: Tak, dokładnie. Już widzę, że nawet się błyszczy, nie jest
1: błyszczy
0: sucha.
1: Się, tak. Zwracam na to uwagę, bo nieraz Jola zwraca uwagę mi. Więc już teraz wiem, że jak to trzeba zrobić.
0: No nie.
1: Na samym dnie, to trochę nam spłynęło.
0: Tak.
1: Chodzi o to, żeby nam to, wiesz, dobrać. Taka sałateczka jakby troszeczkę dłużej poleżała jeszcze.
0: To by puściło więcej.
1: Tak, ale my tym właśnie sosem.
0: Ale
1: cynamon,
0: widać,
1: masz sok,
0: galgan, tak.
1: Masz jeszcze trochę taki świeży kolendry. Damy na wierzchu, bo to na pewno będzie...
0: Pomarańcza, pięknie.
1: Masz trochę świeżej kolendry.
0: Co ty tam jeszcze masz z tych ziółek? No,
1: co ty masz? Poczekaj.
0: Wszystko pasuje.
1: Teraz jeszcze troszeczkę.
0: Płateczki.
1: Troszeczkę tych płatków jako ta okrasa. Mm-hmm. Przekonałaś mnie jednak z tą solą. Dosłownie raz. Ale nie wiem, czy teraz się nie zdenerwujesz, ale ja odrobinkę dosłownie twoje już wiem, ulubione.
0: Więc oliwy, ja się nie zdenerwuję.
1: Z pestek dni.
0: Tak.
1: Gdzie to
0: mój codzienny habermus zawsze ma olej dyniowy.
1: Odrobinkę, tak tutaj po wierzchu.
0: No pięknie. I to nam dopełni kolorystycznie nasze danie. Wygląda jak karmel, ale wcale tym karmelem nie
1: karmelem
0: jest.
1: Karmelem nie jest. Mamy sałatkę orkiszową z kuskusa. Naprawdę świetny jest kuskus orkiszowy.
0: Dodałeś omega 3, omega 6, omega 9 właśnie z
1: to
0: oleju
1: wszystko,
0: dyno.
1: To wszystko dodałeś?
0: To wszystko bogactwo dodałeś, tak.
1: Ja zrobiłem sałatkę z kuskusa, z pieczonym jabłkiem, cynamonem i jeszcze tyle rzeczy tutaj dodałem, co Jola powiedziała, więc naprawdę super. To masz łyżeczkę, proszę.
0: Wiesz co, to ty spróbuj i pokażesz mi, jak się powinno to dobrze degustować.
1: No dobrze, przekonałaś.
0: Czyli troszkę tego, troszkę
1: przekonałaś
0: tego.
1: Przekonałaś mnie, bardzo lubię kuskus, więc nie będę się w ogóle opierał. Ja po prostu już nacieszyłem oczy wyglądem, to teraz się po prostu...
0: Po kawałku wszystkiego.
1: Wezmę solidną porcję.
0: Widzisz, żebym ja po prostu nie zrobiła tu żadnego faux pas.
1: Dołożę sobie kolanderkę.
0: I wszystko razem.
1: Teraz czekaj, czy się uśmiechnę, czy będę miał grymas.
0: No. No jak są solą? Czy miód byłby lepszy, czy sól?
1: Nie powiem ci, że w ogóle mi miodu nie brakuje.
0: No widzisz.
1: A miałem naszykowany, nie dodałem. A powiem więcej. Zjadłem myszkę, mam ochotę na więcej.
0: No to teraz dawaj. Ja też
1: dawaj,
0: spróbuję,
1: jednak.
0: Dawaj.
1: Tylko z jabłkiem se dziabnę.
0: Dobra.
1: Z jabłkiem,
0: tu mi ukroiłeś jabłko.
1: Masz kolendry kawałek.
0: Wszystkie ten, dobra, żeby ładnie było.
1: Bo ta kolendra robi tu robotę.
0: Palce lizać. No to zapraszamy Państwa do przygotowania tak wspaniałej potrawy,
1: prostej.
0: A tak prostej, którą można naprawdę w różnych wariacjach serwować, czy na słodko, czy na słono. I na szybko przede wszystkim.
1: Tak, bo jak się dobrze zgramy, to w jednym czasie robi nam się kuskus i piecze jabłko.
0: No właśnie. I fajnie, chrupiące jabłuszko.
1: Do zobaczenia.
0: Rewelacja.

0: Dzień dobry, witam Państwa w Środowiskowym Laboratorium Ciężkich Jonów. Na wykładzie, który za chwilę rzeczywiście poprowadzę i zacznie się, ale on będzie połączony z doświadczeniem, z pokazem, w którym czynną rolę będziecie Państwo odgrywać. Także musimy trochę zmienić kolejność, więc najpierw zaczniemy od tego, że poproszę każdego z Was o wylosowanie jednej próbki. One są niecnie oznaczone. Później wszystko będzie jasne i wszystko wyjdzie na jaw. Ale tutaj po przeprowadzeniu tej reakcji potrzebny jest czas około pół godziny do odczytania wyniku. Także zaczniemy tak poza kolejnością. Jak wylosujecie Państwo, to zwróćcie uwagę, czy tam coś jest. To są bardzo małe objętości, tylko 50 mikrolitrów, a później będzie jasne co i jak. Także proszę wylosować. Tak, jeszcze folia. I właśnie, do każdej z próbek ja przejdę i dodam takiej fioletowej substancji, po czym zamykamy szczelnie probówkę, owijamy ją folią aluminiową i właściwie przechodzimy do wykładu, a później, tak jak powiedziałam, wszystko będzie jasne. Także tak, otworzyć.
1: To jeszcze właśnie przylepiło do kubeczka. O, teraz...
0: Tak, można to sobie przemieszać góra-dół po zamknięciu, żeby to wszystko zebrać i zawijamy szczelnie folią aluminiową. Później okaże się co, po co, dlaczego i co powinno wyjść, ale tak jak powiedziałam, ta reakcja potrzebuje czasu, co najmniej 30 minut, więc inaczej nie bylibyśmy w stanie tego wszystkiego pogodzić w takich ramach czasowych, na jakie przewidziany jest ten wykład. A my będziemy mówić o tym, czy na pewno wiemy, jak parzyć herbatę. Powiemy sobie także o właściwościach antyoksydacyjnych, antyutleniających herbat. Także tego dotyczy dzisiejszy wykład w ramach Dnia Odkrywców Kampusu Ochota. Więc dawno, dawno temu w odległych Chinach cesarz Shennong ze względu na swoje kłopoty zdrowotne spowodowane złą pracą układu pokarmowego był zmuszony przez całe życie pić jedynie gotowaną wrzącą wodę. W sensie ciepłą wodę, nic innego. Pewnego dnia, kiedy wypoczywał w cieniu pewnego drzewa, niespodziewanie listek wpadł do jego czarki z wodą. On tego nie zauważył, nie zanotował, po czym napił się tego wywaru. Był zadziwiony aromatem, smakiem i to jest jedna z legend odkrycia herbaty. Ale jedna, bo w innym podaniu już ten sam Shennong, ale funkcjonujący jako mityczny bóg, chodzi po świecie i zjada poszczególne rośliny. Tak po prostu, z ciekawości. A może to bezkarnie robić, ponieważ jego wnętrzności są szklane. Tak, tak. Takie jest podanie. No i teraz, kiedy napotyka na swojej drodze drzewko herbaciane, to kilka listków z niego także konsumuje i przestaje źle się czuć po uprzednim skonsumowaniu trucizny. To jest druga wersja. I tego, jak odkryto herbatę. Trzecia jest najbardziej drastyczna, dlatego że w trzeciej Bodhidharma jest bardzo zły na siebie za to, że zasnął podczas medytacji. Jest on tak sobą rozczarowany, że w końcu odcina sobie powieki, rzuca o ziemię i w miejscu, gdzie one upadły, wyrasta pierwszy krzew herbaciany. Więc podania są tak, trzy. Niemniej jednak pierwsza pisana wzmianka o herbacie pochodzi z tak zwanej Wielkiej Księgi Herbaty, która pochodzi z Chin w VIII wieku. I tak naprawdę te Chiny są bardzo, właściwie są kolebką herbaty, bo czymże jest herbata? Herbata pochodzi z krzewu, z gatunku Camellia, najczęściej Camellia sinensis. I te odmiany tego krzewu różnią się, przez to i herbaty zielone różnią się aromatem, smakiem, kolorem. Same liście bezpośrednio po zerwaniu mogą różnić się kolorem i kształtem. Najdroższe gatunki herbat zostają zbierane o świcie z najmłodszych liści, koniecznie zroszonych poranną rosą i jeszcze pochodzących z czubka krzewu. To są najdroższe odmiany. I przez wiele, wiele lat to właściwie tylko był napój charakterystyczny dla Chin, nie dla reszty świata. Zresztą dzisiaj, to się wiadomo, trochę się zmieniło, herbata po wodzie jest drugim najczęściej konsumowanym napojem. Jako Polska zajmujemy 9. miejsce, biorąc pod uwagę ilość suszu herbacianego spożywanego na mieszkańca. W tyle zostawiamy w tyle właściwie Japonię, Chiny. Przed nami jest Rosja, Anglia, Irlandia, ale nie zawsze tak było. Dlatego, że Chińczycy pilnie strzegli tajemnicy uprawy i tajemnicy picia herbaty. Wszystko zmieniło się, kiedy japoński mnich Dengo Daishi w 803 roku kradnie jeden z krzewów herbaty i przewozi go do Japonii. I tak herbata trafia z Chin do Japonii. I teraz trzeba rozróżnić, że te dwa kraje, które rzeczywiście kojarzą nam się z taką kulturą picia herbaty, ale tej zielonej w czarkach i w ogóle nie takiej angielskiej popołudniowej, to tam podejście do herbaty różni się. Chińczycy podchodzą do niej z szacunkiem. Tam na takie kluczowe imprezy, okazje podniosłe, jakieś rodzinne, zatrudnia się mistrza ceremonii, mistrza do parzenia herbaty w odpowiedni sposób. Więc Chińczycy podchodzą do tej herbaty z szacunkiem, ale dla Japończyków picie herbaty to jest wręcz przeżycie mistyczne. Więc tak to się różni, mimo że do Japonii ta herbata doszła zdecydowanie po Chinach. Chińczycy byli pierwsi. Jednak później, jeżeli chodzi tutaj już o tereny nam nieco bliższe, to herbata z Chin trafia później do Rosji w XVI wieku, a do Europy trafia za sprawą Holendrów i przez bardzo, bardzo długi czas Holandia jest jedynym importerem herbaty.

skutkuje tym, że mamy poszczególne gatunki herbat. Jednak są takie niuanse w tej całej procedurze postępowania z liśćmi herbaty, które zależą od tego, w jakiej krainie geograficznej, w jakim kraju ta herbata jest produkowana. Tak jak na przykład tutaj, przerwanie fermentacji herbaty zielonej za pomocą pary jest stosowane w Japonii, a za pomocą prażenia na specjalnych patelniach albo na specjalnych koszach już w Chinach. Więc są też takie niuanse. Pierwsza i właściwie ta wyjściowa jest to herbata zielona, która polega na wysuszeniu liści z drzewa herbacianego i one nie są poddane żadnej innej obróbce. Ona ma kolor słomkowy lub jasnozielony, właściwie powinna mieć im wyższej klasy jest herbata, to bardziej wpadający w zielony kolor. I muszę tu powiedzieć, że znajoma była na stażu w Japonii i przywiozła herbatę japońską, zieloną, która właściwie tam same były znaczki, prawda, wszystkie oznaczenia po japońsku i mimo, że miałam kupione herbaty tutaj z herbaciarni też jako japońskie, przecież wcale to nie jest byle co z takich specjalnych sklepów, barwa jest nieporównywalnie inna. To jest po prostu piękny, zielony kolor, taki nienachalny, ale naprawdę widać, że z tą herbatą jest coś nie tak. Później jest herbata czarna, która jest poddawana procesowi pełnej fermentacji. Napój ma brązowy, czerwonawy smak. Herbata czarna została wynaleziona znowu przez przypadek, dlatego że ładunek herbaty, która była początkowo towarem ekskluzywnym, w jednym z holenderskich portów zamógł. Nie chciano być do tyłu, jeśli chodzi właśnie stratnymi o finanse, o pieniądze, to postanowiono uratować ten ładunek i wysuszono go. I tak powstała właśnie pierwsza czarna herbata, którą zresztą teraz właśnie się fermentuje, żeby z tej zielonej otrzymać czarną. Czerwona herbata Puerh właściwie poddawana jest fermentacji całkowitej i tutaj kolor ona ma nieco ciemniejszy niż herbata czarna i my kojarzymy ją z ziemistym smakiem. No rzeczywiście nie spotkałam się, żeby herbata czerwona miała nieziemisty smak, chociaż Beata Pawlikowska w książce Blondynka w Chinach podkreśla, że kiedy tam zamówiła herbatę czerwoną, to tego smaku ziemistego w niej nie ma. Czyli albo do nas dociera herbata, która jest nieco gorszej jakości, albo my po prostu nie umiemy jej parzyć, bo zwraca uwagę konkretnie na ziemisty smak, którego tam nie doświadczyła, więc ta podobno jest pyszna, jeśli odpowiednio się ją przygotuje. Kolejna herbata Oolong jest kompromisem między herbatą zieloną a czarną. Tutaj ona jest poddawana niecałkowitej fermentacji. I na końcu jest herbata biała, która jest przyrządzana z pąków lub młodych liści. Jest to taka najbardziej delikatna odmiana. Kolor ma taki blado-żółty, najjaśniejszy właściwie z tych wszystkich herbat. Ale my oczywiście jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że inne napary też nazywamy herbatami. Tylko że różnica jest taka, że to jest właściwie taki, można powiedzieć, rodzaj slangu, bo jeżeli przyjmiemy, że herbata pochodzi z drzewa Camellia sinensis, to takie napary jak yerba mate, czy herbaty ziołowe, owocowe, czy rooibos albo lapacho, to w ogóle nie ma nic wspólnego z taką oryginalną herbatą, ponieważ yerba mate jest przygotowywana z gałązek ostrokrzewu paragwajskiego. Herbaty ziołowe z różnego rodzaju liści albo kwiatów, czy też owoców ziół. Herbaty owocowe znowu są z suszu owocowego i te wszystkie inne z liści albo też z kory, ale one z takimi herbatami, o których my głównie, chociaż nie tylko, będziemy mówić dzisiaj, mają mało wspólnego. Chociaż jako ciekawostka są też rejony na świecie, na przykład w Birmie, można kupić kiszoną zieloną herbatę, z której tam wyrabia się taką potrawę na podobę naszego bigosu. Tylko tyle, że z liści herbacianych, więc tam nawet można herbatę spożyć serwowaną w ten sposób, zupełnie inny niż ten, do którego przywykliśmy. I tutaj na wstępie pragnę podkreślić rzecz bardzo istotną, że wszystko to, co dzieje się z herbatą od momentu zerwania aż do momentu przygotowania przez nas, również na tym etapie właściwie prowadzenia fermentacji i tego, jaki gatunek herbaty my kupimy, ma olbrzymie znaczenie i olbrzymi wpływ na skład chemiczny takiej herbaty. I tutaj kluczowe dla dalszej części naszego wykładu będą związki polifenolowe, których zawartość 5-6 razy jest większa w herbacie zielonej niż w herbacie czarnej. Inne związki oczywiście skład

0: też się różni, ale ta różnica nie jest tak drastyczna, już na pewno nie taka kluczowa, jak w przypadku innych. Przeprowadzono sondę na jednej ze stron portalu właściwie internetowej herbaciarni, sklepu z herbatami i kawami. Zapytano użytkowników, ze względu na jakie właściwości herbaty oni ten napój piją. Okazało się, że 59,5% wszystkich ankietowanych zwróciło uwagę na właściwości przeciwutleniające danych herbat. Zdecydowanie ta odpowiedź prowadziła, jeżeli chodzi o wszystkie możliwe opcje do zaznaczenia. Więc teraz trochę zatrzymamy się rzeczywiście nad tymi właściwościami antyoksydacyjnymi, ponieważ właściwie podczas każdego oddechu w naszym ciele powstają wolne rodniki. Im bardziej żyjemy w pośpiechu, im bardziej się stresujemy, im bardziej jesteśmy w niekomfortowej sytuacji, to tych rodników produkuje organizm więcej. I to nie można powiedzieć, że to jest jakaś patologia, że to jest nienormalne zjawisko. To jest czysta fizjologia i zjawisko jest jak najbardziej okej. Kłopot jest wtedy, kiedy organizm nie radzi sobie z ich neutralizacją. Czyli jest brak równowagi pomiędzy produkcją wolnych rodników, a ich neutralizacją. I wtedy takie wolne rodniki, a więc indywidua chemiczne, które posiadają jeden niesparowany elektron, atakują wszystko wokoło. Czyli tak naprawdę uszkadzają nasze komórki skóry, prowadząc do starzenia się. Jeżeli chodzi na przykład o komórki skóry poddane intensywnemu opalaniu bez filtrów, no to mamy skórę zmęczoną starą. To są właśnie przyczyna, no to jest nagenerowanie wolnych rodników. Niektóre rzeczywiście mogą jeszcze bardziej destrukcyjny wpływ mieć na nasz organizm, ale trzeba zadbać o to, żeby one były neutralizowane. Takimi bardzo znanymi antyutleniaczami jest witamina A, witamina E, witamina C. Organizm w wątrobie produkuje jeden taki wewnętrzny swój antyoksydant, to jest glutation, ale on nie jest w stanie zneutralizować wszystkich wolnych rodników, więc siłą rzeczy musimy je dostarczać z zewnątrz. I teraz jest to bardzo ważny aspekt, dlatego że kiedyś to troszkę tak zaniedbywano, pomijano ten stres oksydacyjny. Teraz pojawia się szereg publikacji naukowych, które mówią i potwierdzają to, że długotrwałe narażenie na stres oksydacyjny może prowadzić do szeregu poważnych chorób, takich jak choroba Alzheimera, Parkinsona, nowotwory, depresja, schizofrenia, autyzm, wszelakie w ogóle choroby tak naprawdę cywilizacyjne po części. Więc tutaj naprawdę trzeba o to zadbać. I jednym właściwie z takich związków, które mogą działać jako antyutleniacze, są te związki polifenolowe, o których tak powiedziałam, że ta herbata zielona ma dużo w stosunku do tej herbaty czarnej. One są w stanie działać tak, jak właściwie każdy antyutleniacz. Działanie tego typu związków polega na tym, że one oddają swój elektron wolnemu rodnikowi, tym samym go neutralizując. Zneutralizowany wolny rodnik nie robi nam nic złego w organizmie, jest po prostu ta substancja w formie obojętnej jest wydalana. Więc o to nam chodzi, żeby one wszystkie były nienagromadzone, nie robiły co chciały w tych naszych komórkach, tylko żeby zostały zneutralizowane i żeby się ich pozbyć. I te związki polifenolowe są związkami pochodzenia roślinnego. Jest to bardzo obszerna grupa związków i zidentyfikowano ich do tej pory ponad 8 tysięcy. Największą grupą z nich wszystkich są flawonoidy, ich jest ponad 4 tysiące z tej grupy. One mają charakterystyczną budowę, ponieważ składają się z dwóch pierścieni A i B, połączonych pierścieniem piranu, pironu lub łącznikiem trójwęglowym i w zależności od tego, co jest tym pierścieniem C albo tym łącznikiem, to jest jeszcze wyodrębniony szereg innych grup flawonoidowych. Potwierdzono naukowo, że dieta bogata we flawonoidy w związki polifenolowe pozwala na efektywne uniknięcie zachorowalności na nowotwory. Nie wiadomo, jak to się dzieje, ale powiązano te dwa fakty, więc jest efekt. A trwają dyskusje, czy to rzeczywiście związki polifenolowe, czy ich metabolity. No ale nie byłoby metabolitów, gdyby nie było ich, więc to wszystko się ze sobą łączy. Więc te związki powinny być rzeczywiście obecne w naszej diecie, ale ta dieta w tym momencie nie jest przykra taka, dlatego że są one zawarte w owocach i warzywach, w czerwonym winie, w białym jest ich nieco mniej, w czekoladzie gorzkiej, no i w zielonej herbacie. Więc te związki polifenolowe, które mają prozdrowotny wpływ na organizm, tak naprawdę one tworzą podwaliny medycyny ludowej. My sobie nawet nie zdajemy sprawy, że na przykład sylimarol, który bierzemy na wątrobę, posiada duże zawartości sylimaryny, jednego związku polifenolowego. Za chwilę leki przyczyniające się do poprawy samopoczucia w okresie menopauzy u kobiet, izoflawony sojowe. Znowu te same związki. Katechina w ekstraktach z zielonej kawy, tak modnych na odchudzanie. To wszystko leki zwalczające po części takie złe samopoczucie też. Więc my w wielu suplementach my przyjmujemy te związki, tylko czasami sobie nie zdajemy sprawy, że to akurat są one. Także tu są jeszcze przykładowe właśnie wzory związków polifenolowych. I teraz przejdziemy do tych zdolności antyutleniających. Pytanie jest, jak ocenić, czy to jest efektywnym, dobrym przeciwutleniaczem, czy nie. Przecież są różne nowinki na rynku takim żywnościowym czy herbacianym, za chwilę do tego wrócę, i musimy wiedzieć, czy jaki to ma wpływ na ludzki organizm. Taką klasyczną, sztandarową metodą jest metoda polegająca na zmiataniu rodnika DPPH, czyli to jest 2,2-difenylo-1 pikrohydrazyl. I tu powinno Wam zapalić się Państwu czerwone światełko, dlatego że on jest w kolorze fioletowym. Jest to modelowy rodnik. Modelowy dlaczego? Bo on nie występuje w ludzkim organizmie, jest po prostu za duży. To, co się generuje w ludzkim organizmie, to są rodniki najczęściej ponadtlenkowe, związane z reaktywnymi formami tlenu. Niemniej jednak jest to najbardziej uniwersalna metoda właśnie w sprawdzaniu, w badaniu zdolności antyutleniających wszelakich substancji. Normalnie my to cały czas prowadzimy pomiar tutaj, bo to jest rodnik światłoczuły też, polegający na tym, że właśnie trzeba go chronić przed światłem, bo inaczej ta zawartość, barwa będzie zanikać. Jest, dlatego mamy stąd te kawałki folii aluminiowej, żeby tam dostęp światła był mocno ograniczony. Gdybyśmy chcieli profesjonalnie przeprowadzić ten pomiar, to później powinniśmy przeprowadzić oznaczenie spektrofotometryczne przy długości fali 539 nanometrów, ale to akurat zrobiłam za Państwa, ale na oko będziecie widzieć, co się tam dzieje. Tak, więc to jest jedna z metod. Oczywiście są tam inne związki zawarte w naszych próbkach, które też powodują zafałszowanie wyniku, no ale jeżeli mówimy o próbkach naturalnych, to ciężko się pozbyć tych innych związków. Więc tą procedurę robi się tak, że właśnie do fioletowego, metanolowego roztworu rodnika dodaje się próbkę, której chcemy zbadać zdolności antyutleniające, i wtedy czekamy co najmniej pół godziny na to, żeby ten rodnik się odbarwił. Im większe będzie odbarwienie tego rodnika, tym mocniejsza zdolność do jego neutralizacji, czyli tym lepszy antyoksydant. Więc to się później okaże, bo macie Państwo różne próbki. Oczywiście skala jest dwa razy mniejsza ze względu na objętość tych probówek, którymi dysponujemy, ale efekt będzie ten sam. I nasz eksperyment polegał na tym, my oczywiście na koniec wykładu dopiero to odwiniemy, żeby porównać zdolności antyutleniające herbaty czarnej. Jest to ta herbata angielskie śniadanie, ona jest oznaczona na wieczku jako czar. Później mamy herbaty zielonej, to było ziel. Później jest rum, rumianek, czyli ten popularnie nazywana herbatka rumiankowa. Jak wiecie, to już z tą herbatą średnią ma wspólnego. No i herbatki owocowe, tutaj akurat ten typ sangria, i to było oznaczone jako san. Więc teraz już wszystko wiadomo, ale na efekty jeszcze przyjdzie nam poczekać. Inną z metod jest oczywiście też metoda Folina-Czokalto, której też do końca tutaj nie jest znany odczynnik, nie jest znany mechanizm reakcji, który tam zachodzi. Kupuje się gotowy komercyjny odczynnik i też obserwujemy zmianę barwy z żółtej na niebieską. I ta niebieska barwa jest tym bardziej intensywna od jasnej, błękitnej aż do granatowej, im mocniejszy antyoksydant jest w środku. Ta metoda też jest nazywana metodą do wyznaczania całkowitej zawartości związków polifenolowych. Oczywiście każda jedna ma swoje ograniczenia, niemniej jednak jest szeroko stosowana w chemii żywności właśnie do takiego celu. I jeszcze ostatnia metoda Kuprak. Tutaj jest redukcja miedzi z drugiego stopnia utlenienia na pierwszy i też prowadzi się to oznaczenie spektrofotometrycznie. Ona pozwala określić właściwości redukujące danej próbki. No i ta metoda z rodnikiem DPPH, tak jak powiedziałam, jest szeroko stosowana, ale na pewno niewielu z Was zastanawiało się, jaki wpływ na to, co pijemy, ma rodzaj samej wody użytej do parzenia herbaty. Więc tutaj testowano to i wykorzystano herbatę czarną, tą Liptona, tą klasyczną żółtą i jej odpowiednik też Liptona zielony. Użyto 3 rodzaje wody do parzenia. Wodę destylowaną, oligoceńską ze źródełka tutaj na ulicy Pastera i wodę kranową. I teraz to są krzywe neutralizacji wolnych rodników DPPH. Jak należy na nie patrzeć? Im większa zdolność do neutralizacji, to krzywa jest niżej. Czyli im niżej, to lepiej, bo to jest zanik, jest to zdolność zmiatania wolnych rodników. W przypadku herbaty czarnej widzimy, że woda destylowana daje ten napar największe zdolności antyutleniające i podobnie w przypadku herbaty zielonej. Łatwo to można wytłumaczyć, dlatego że każda jedna woda, czy oligoceńska to już wiadomo, prawie jak mineralna, ale woda kranowa też zawiera różnego rodzaju jony. Mówimy o twardości wody, więc mówimy o jonach magnezowych, o jonach wapniowych i one właściwie, związki polifenolowe mają zdolność do kompleksowania takich jonów, metali. I wtedy mamy taki korzuszek na herbacie, czasami taki nalot biały. To im bardziej właśnie woda jest bogata w te jony, to zachodzi kompleksowanie. I wtedy oczywiście jak mamy w kompleksie te związki polifenolowe, to one wykazują mniejszą albo wcale zdolność antyutleniającą. Więc jeżeli tych kompleksów by nie było, no to wtedy byśmy mieli sytuację idealną. Więc ta woda kranowa, no to zależy. Tutaj właściwie najsłabiej ten napar w przypadku herbaty czarnej, a w przypadku herbaty zielonej wykazuje takie średnie zdolności antyutleniające. Sztandarowe związki polifenolowe to są wszystkie pochodzące z grupy katechin, a konkretnie epikatechina, katechina i galusan epigalokatechiny. Ciekawa rzecz dzieje się, kiedy porównujemy zawartość tych związków w takich czarnych, zwykłych czarnych herbatach, a w herbatach czarnych, ale aromatyzowanych, czyli z dodatkami. Ten proces aromatyzacji, on zachodzi też w nieco podwyższonej temperaturze, bo najczęściej tą herbatę po prostu przepuszcza się pary jakichś aromatów przede wszystkim i to powoduje termiczną dekompozycję na przykład tego EGCG, czyli galusanu epigalokatechiny przy jednoczesnym wzroście zawartości innych związków, czyli katechiny i epikatechiny, ale tak jak powiedziałam, na każdym etapie produkcji herbaty wszystko, co się z nią dzieje, ma wpływ na jej skład chemiczny. I tutaj same herbaty zielone, oczywiście też kopalnia katechin i zdecydowanie ta zawartość związków polifenolowych w herbacie zielonej jest wielokrotnie większa niż w herbacie czarnej.
1: A przepraszam, czy to znaczy, że w herbatach aromatyzowanych tych polifenoli jest mniej?
0: Ogólnie niekoniecznie, ale wybranych może być drastyczna różnica, tak. No i tutaj właśnie przykładowe zawartości wybranych flawonoidów, no bo nie sposób ich dać oznaczyć 4000 w jednej próbce, więc my musimy sobie wybrać jakąś pulę. To tutaj możecie Państwo jakieś zobaczyć herbaty, które aktualnie pijecie, ale proszę zwrócić uwagę, że właściwie nawet w obrębie herbat czarnych tutaj zawartości różnią się bardzo drastycznie. Tak samo jak w przypadku herbat aromatyzowanych. Też te różnice są drastyczne. I trochę teraz zmienimy temat, mianowicie tylko trochę, bo zajmiemy się herbatami ziołowymi teraz, które z krzewem Camellia sinensis mają mało do czynienia, ale niemniej jednak są konsumowane przez nas też ze względu na właściwości takie prozdrowotne. I muszę powiedzieć, że brałam udział w takich badaniach, gdzie porównywałam dziurawca, melisę i rumianek. Bardzo śmieszne wyniki otrzymywałam w przypadku badania rumianku, bo po analizie 15 różnych herbat stwierdziłam, że niestety, ale apigeniny, która powinna tam być w ilościach dużych, nie ma w żadnej. Więc to tak jest, trafia do nas. W końcu okazało się, że takie jak się w ogóle kupuje suszone koszyczki rumianku, takie typowe całe, to one tam w końcu ten skład się zgadzał z tym, co jest w literaturze fachowej, co tam powinno być. A tak to tego nie było. Najbardziej zbliżony skład to miała właśnie tutaj te herbaty Herbapolu, więc już zdecydowałam się z jednej firmy brać wszystkie 3, żeby już nie mieszać. Więc tutaj optymalizowano różne parametry przygotowywania stosowania takich próbek, czyli naparów, jak sposób parzenia, czas parzenia, też rodzaj wody. No i tutaj napar albo wywar, czyli napar, że była torebka zalana wrzątkiem albo temperaturą przynajmniej taką, jak jest na opakowaniu producenta, albo wywar, czyli zalane zimną wodą i dopiero doprowadzane do temperatury wyższej. No i w przypadku rumianku widzimy, że zawartość związków polifenolowych w zależności od tego, w której wodzie parzymy, to w przypadku akurat tego naparu zdecydowanie lepsze są w przypadku wody kranowej. Więc tu znowu kłania się to, co my parzymy. No to nawiązując do tych wyników, które były w przypadku wody destylowanej. Tutaj rutyna 2,44, tu niecałe 2. No widać, że zdecydowanie korzystniejsze jest zaparzanie wodą kranową. W przypadku optymalizacji parzenia melisy widać, że ta procedura parzenia a gotowania, no to drastyczne różnice w zawartości kwasu chlorogenowego, apigeniny i luteoliny, bo tu są poniżej granic oznaczalności. W ogóle to parzenie, czyli zalanie wrzątkiem, powoduje dekompozycję tych związków. Te akurat są czułe termicznie, jest dekompozycja, tutaj już były, ale cały czas mówimy o jakimś kompromisie, bo jedne właśnie zawartości rosną, inne spadają. Nie da rady tak w ogóle.
2: Przygotowanie też potem gotujemy, prawda? Więc czemu one tam nie podlegają dekompozycji przygotowania?
0: Bo prawdopodobnie proces zachodzi stopniowo, albo w całej tej matrycy próbki znajdują się związki, które zapobiegają temu rozpadowi, a widać są unieszkodliwiane, jak od razu ta temperatura się dokłada. Ciężko powiedzieć, bo my cały czas pracujemy nie tylko z tymi związkami, tylko tam jest po prostu cała matryca próbki, więc czasami sobie nie zdajemy sprawy, że jakiś inny, niekoniecznie interesujący nas w tym badaniu związek powoduje stabilizację innych. Więc tutaj jest tak naprawdę ciężko powiedzieć, że trzeba parzyć tak i tak. Nie, bo to zależy od jakiej herbaty i od producenta i w ogóle.
1: Lotowanie na suszonej melisie, nie na świeżej.
0: Nie na świeżej, na suszonej, tak. Aha, tak. I nawet porównując właściwości antyutleniające tych samych naparów, ale dwoma różnymi metodami, można zaobserwować zupełnie inny trend. W przypadku tutaj dziurawca, melisy i rumianku wraz ze wzrostem czasu parzenia, to właściwie obserwujemy wzrost zdolności antyutleniających, tu po części też, ale najlepsze zdolności antyutleniające w tym przypadku miałby dziurawiec, a w tym przypadku melisa. Dlaczego? Bo te testy badają tak naprawdę trochę pod innym kątem te zdolności antyutleniające. Tu całkowita zawartość związków polifenolowych, a tutaj właściwości redukujące próbki. Więc żeby porównywać jedno z drugim, powinniśmy korzystać z tej samej metody, z tego samego testu. I wtedy po prostu mamy szansę porównywać to wiarygodnie i sensownie. No i w ostatnim czasie na rynku polskim tudzież europejskim pojawił się absolutny hit. W ogóle cała literatura naukowa, taka podejmująca tematykę herbaty, poczytne czasopisma raportowały o chińskiej odmianie zielonej herbaty pochodzącej z prowincji Zhejiang, czyli na tym wybrzeżu Chin. Ona miała być nie tylko herbatą zieloną, ale dodatkowo bogatą w związki selenu. Nie powinno to dziwić, bo te rejony, to wybrzeże Chin, tak w ogóle ziemie tam są naturalnie bogate w ten pierwiastek, więc jak rośnie na takiej ziemi, no okej, może być. No ale reklamowano ją tak, że mimo tych wszystkich prozdrowotnych wartości herbaty, to ona przoduje nad tymi innymi, no bo ma związki selenu. I zdolności antyutleniające tych herbat, tej selenowej, są wielokrotnie wyższe niż innych herbat zielonych. Więc to w ogóle wszystkie inne trzeba do kosza, postarać się o to. No trochę podejrzane było, że te wszystkie publikacje, no to one były autorstwa chińskich badaczy. No ale dobrze, no może chińskich, okej, nie? No więc nie jest żaden problem, żeby iść do herbaciarni którejkolwiek i poprosić o zieloną herbatę Lungching, albo smocza studnia, albo łza smoka, bo te liście są takie bardzo podłużne, więc tak jak albo studnia, albo oko smoka, albo łza smoka. No ale mamy przecież w tych herbaciarniach, ona jest nieco droższa ta herbata, ale certyfikat pochodzenia. Więc było certyfikowane, że ta herbata rzeczywiście pochodzi z prowincji Zhejiang. Więc ja poszłam i rzeczywiście 6 próbek takiej herbaty udało mi się zdobyć w różnych herbaciarniach pod różnymi nazwami, ale certyfikat był. Dodatkowo przebadałam wszystkie chińskie z tych ościennych, tak Jiangsu, Fujian, to powinny no mniej więcej te zawartości być takie same, no bo to jest tylko podział administracyjny, a nie geologiczny, gdzie względem tego, co jest w glebie. Oprócz tego badałam z prowincji Yunnan, tybetańską, z prowincji Sichuan tutaj i inne azjatyckie. Okazało się, że wcale zdolności antyutleniające tej herbaty nie są wielokrotnie wyższe niż innych herbat zielonych. Co więcej, herbata ta selenowa nie zawierała właściwie...
3: Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWRL skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWRL realizuje projekty pod hasłem Kupuj świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWRL dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie.
0: Istotnie więcej selenu w sobie niż te inne. No i w odpowiednim momencie, w tym momencie mniej więcej zaczęły się pojawiać głosy innych naukowców niechińskich, że oni przebadali i to niekoniecznie jest tak. Między innymi ja też opublikowałam taką pracę, że to nie jest koniecznie tak. Na co Chińczycy odpowiedzieli, że ta herbata to nie jest na rynek europejski, tylko na chiński, a później, że już sobie hodowali w specjalnych warunkach na pożywce bogatej w selen, oprócz tej gleby, do takich badań. Więc tyle, dobra była akcja promocyjna, ale pod kątem takich wyników badań eksperymentalnych to już niekoniecznie. No a jak się ma właśnie zawartość selenu w próbce herbaty? Jeżeli chodzi o zdolności antyutleniające, to każdy jeden dodatek czegokolwiek do próbki powoduje drastyczną zmianę we właściwościach antyoksydacyjnych. Rzadko kiedy jest tak, że ten obserwowany efekt jest addycyjny, więc jeżeli 10 substancji wykazuje zdolność antyoksydacyjną, to ich mieszanina tych 10 to jest suma tych wszystkich. Tak nie jest. Z reguły obserwuje się albo większy efekt, w przypadku mieszaniny mówimy o synergicznym efekcie, albo o negatywnym synergizmie, wręcz antagonizmie, że te zdolności antyutleniające są niższe, niż by wynikało to z sumy. No więc, jak to jest do oddziaływań selen herbata? Form selenu różnych chemicznych jest bardzo dużo. Wybrałam 2 nieorganiczne, wybrałam 2 organiczne i dodawałam do naparów herbaty czarnej i zielonej. Żeby było to badanie tak wiarygodnie zrobione, to herbata czarna i herbata zielona jest tutaj ekstraktem standaryzowanym, czyli międzynarodowym wzorcem, że to powinna być herbata czarna, to powinna być herbata zielona. Żeby wykluczyć jakiekolwiek wpływy odmiany, pochodzenia, warunków glebowych. No więc okazało się, że każdy dodatek selenu, to znowu, tu mamy na czarno, czarną herbatę bez dodatku selenu i zieloną bez dodatku selenu. Widzimy, że krzywa jest najniżej, czyli zdolności do zmiatania, do neutralizacji wolnych rodników największe. Każdy dodatek, nieważne jakiej formy, powoduje znaczące obniżenie tych zdolności antyutleniających. Więc tutaj niestety, ale to tak nawet w przypadku takich modelowych badań, no to te rewelacje były takie wątpliwe, przynajmniej podejrzane. No i teraz właśnie, zaraz przyjdzie czas na odwinięcie naszych próbek. Oczywiście tutaj wszelakie różne próbki mieliśmy, no my mieliśmy tą Twinings, tutaj z prowincji Zhejiang macie tą zieloną, tutaj jest napar rumianku i herbatka owocowa sangria. Oczywiście trzeba pamiętać, że my prowadzimy to badanie na oko. Więc nawet jeżeli tam by były różnice, to nasze oko tak średnio wyłapie nawet takie subtelne różnice. Więc będziemy porównywać, czy to, co widzimy, to jest rzeczywiście to, czy zupełnie coś innego. Także ja to zbadałam te ekstrakty za pomocą badań spektrofotometrycznych, więc tutaj te wszystkie próbki znalazły się w odpowiedniej kuwecie. Tu nie będę wnikać w szczegóły techniki, ale zgodnie z prawem Lamberta Bera wyznaczone zostało stężenie, czyli właściwie zdolności antyutleniające w oparciu o krzywą kalibracji dla Troloxu. Tak się robi i wtedy porównuje się. To jest międzynarodowy wzorzec, żeby można było właśnie nasze wyniki odnieść ze wszystkimi innymi grupami badawczymi, które pracują z metodą DPPH. No dobrze, więc jest czas na odwinięcie próbek i zobaczenie, czy coś się zmieniło, coś się nie zmieniło, kolor jest mniej albo bardziej fioletowy. Właśnie tu powinno być w zależności od odmiany.
1: Nic się nie zmieniło.
0: No, a jaką miała pan? No, tak. Także. Tak. Bo to tak, bo to zależy. Tu już są mocne dowody i najmniejsze odbarwienie powinno być w przypadku rumianku. Najmniejsze. Tak. Później w przypadku tych herbat owocowych, czyli w przypadku tej sangrii. To delikatnie bledsze niż w przypadku rumianku, ale tak niezbyt drastyczna zmiana. W przypadku herbat czarnych już powinniście Państwo obserwować zmianę, bo zależy co kto ma. Natomiast w przypadku herbat zielonych to już powinno być bardziej tak wpadające w żółte, czy tak, o właśnie, tak jak u Pana. Więc takie są, tak, takie są fakty tutaj. Tak, no i właśnie. Tak. Tak, bo tu właśnie w zależności od tego, kto z Państwa co ma. Więc jakie są wskazówki? Tak, to z herbaty owocowej. Więc jakie tu są wskazówki wobec tego, jak parzyć herbatę, jak pić herbatę? To jest naprawdę zależy od tego, jaką mamy odmianę, jaką lubimy. I teraz absolutnie nie ma tak, że jeżeli naszą ulubioną jest herbata czarna, to ja muszę na siłę pić herbatę zieloną. To nie jest tak. Herbatę przede wszystkim pije się dla przyjemności. Nawet jeśli ta czarna jest uboższa w związki polifenolowe, to nadal ona ma zbawienny wpływ na nasz organizm. Już teraz nawet jest taki trend, że kiedyś nie polecano pić kawy w nadmiarze, teraz już, że kawa też ma związki polifenolowe i też właśnie jest polecana z jednej strony. Więc właściwie tutaj trzeba pamiętać o tym, że herbata jest rzeczywiście prozdrowotna. To, że kawa ma kofeinę, a herbata nie ma kofeiny, to też jest mitem, dlatego że właśnie w herbacie też są zawartości kofeiny. Także dziękuję za uwagę.

rozpoczynamy nasz dzisiejszy program, dzisiejszą historyczną kuropatwę od pewnego, moi drodzy, stwierdzenia. Cóż będzie tematem? Otóż agroglify, czyli po prostu kręgi zbożowe. Ja osobiście nie mam pojęcia, czym są kręgi, ani kto je robi, ale wiem jedno. One sprawiają, że ludzie mówią o rzeczach, o których na co dzień się nie dyskutuje. Zaczniemy od pewnej opowieści, ale opowieści rzeczywistej, opowieści na faktach. Jest sierpień. Wakacje 2001 roku zbliżają się do końca. Mimo że sezon pojawiania się kręgów już właściwie minął, akcja dzieje się w Wielkiej Brytanii. Lucy Pringle nadal szuka nowych agroglifów. Pewna kobieta z hrabstwa Hampshire informuje ją o pojawieniu się pojedynczej formacji na jednym z pól. Podczas bezpośredniej obserwacji staje się jasne, że piktogramy są dwa. Pierwszy przypomina chip komputerowy i ma kształt ogromnego prostokąta o wymiarach 27 na 80 metrów. Drugi liczy sobie 43,5 metra szerokości i 30 metrów długości. Lucy nie potrafi go rozszyfrować, dlatego wykonuje serię zdjęć. Kolega dziewczyny, który wywołał fotografię, zauważa, że druga formacja oglądana pod pewnym kątem przypomina zarys ludzkiej twarzy. Pringle nie zwleka. Swoje materiały przekazuje Paulowi Vigajowi, ekspertowi komputerowemu od lat parającemu się analizowaniu takich piktogramów. Odpowiedź pojawia się po kilku minutach i przerasta wszystko, co wydarzyło się w historii kręgów dotychczas. Otóż okazuje się, że pierwszy agroglif w sposób zaskakujący przypomina wiadomość graficzną, którą w 1974 roku w ramach programu SETI wysłano z obserwatorium radioastronomicznego w Arecibo. Adresatem była widoczna gołym okiem gromada kulista gwiazd o nazwie M13 w gwiazdozbiorze Herkulesa. Wyemitowano ją przy użyciu radioteleskopu jako ciąg impulsów, które zostały ułożone w 73 liniach po 23 punkty w każdej. Gdy zamieni się je na piksele, pojawi się schematyczna sylwetka człowieka, rysunek anteny radioteleskopowej oraz ujęte w postaci graficznej informacje o Ziemi. Najdziwniejsze jednak było to, że sfotografowany przez Lucy piktogram w pewnych kluczowych punktach różnił się od kosmicznego komunikatu z Arecibo. Można było odnieść wrażenie, że znak, który pojawił się w Wielkiej Brytanii 20 sierpnia 2001 roku, stanowi odpowiedź na sygnał wysłany w kosmos 27 lat wcześniej. Dodajmy, że informacja skierowana do gromady kulistej M13 powinna dotrzeć do celu po nie 27 latach, a po 26 tysiącach lat od momentu transmisji. W oryginalnym przekazie zakodowano dane o pięciu pierwiastkach stanowiących fundament życia na Ziemi. Były to symbole atomowe tlenu, wodoru, azotu, fosforu i węgla. Natomiast w znaku z hrabstwa Hampshire nieoczekiwanie zidentyfikowano symbol krzemu. Czy miało to oznaczać, że tam, skąd pochodziła nadesłana informacja, życie oparte jest na związkach tego właśnie pierwiastka? Potem dopatrzono się również innych różnic, na przykład dodatkowego lewego skrętu w podwójnej helisie DNA. Co jeszcze dziwniejsze, w obrazie Układu Słonecznego wyróżniono nie Ziemię, a dwie inne planety, Marsa i Jowisza. Wywołało to całą falę domysłów zakładających możliwość istnienia życia na tych właśnie ciałach niebieskich. Omawiany piktogram okazał się bez wątpienia przełomem w badaniach nad naturą formacji wyciskanych w zbożu. Jego oryginalność polegała też na tym, że wykonano go w pobliżu terenu
zamkniętego, na którym wznosi się nic innego jak obserwatorium astronomiczne. Czy był to przekaz wyjątkowy, jak dotąd najważniejszy w historii fenomenu agroglifów? Nie da się tego wykluczyć. Zanim jednak zastanowimy się dzisiaj, czy w owych znakach rzeczywiście zakodowane są jakieś informacje zaadresowane do nas, do ludzi, powinniśmy przyjrzeć się samemu zjawisku, jego historii i okolicznościom, w jakich powstaje. Zatem za chwileczkę. Po tej krótkiej przerwie i po tym fascynującym wstępie z roku 2001 przechodzimy zatem, moi drodzy, do historii. Najstarszy udokumentowany przypadek pojawienia się takiej agroformacji, tych agroglifów, pochodzi z roku 1543, no i ma charakter podania ludowego. Do incydentu miało dojść w Sesenhausen w Niemczech 4 maja. Jak podaje przekaz, z gwiazdy wyłonił się tam smok, który, wypiwszy całą wodę, jaka była we wsi, przeleciał nad polem jęczmienia, kładąc jego plon na szerokości 5 metrów. Najbardziej jednak znana opowieść tego rodzaju jest związana z tak zwaną legendą koszącego diabła. Pochodzi z Hertfordshire w Anglii, a została utrwalona na drzeworycie z 1678 roku. Podanie głosi, że jeden z miejscowych rolników szukał kosiarza, aby ściął mu dojrzały owies. Gdy pracownicy zażądali zbyt wysokiej zapłaty, miał stwierdzić, iż prędzej dla diabłu skosić zboże, niż zapłaci im tak dużą sumę. Jeszcze tej samej nocy nad polem pojawiły się jakieś dziwne światła. Słychać też było trudne do zidentyfikowania dźwięki. W dokumencie z 27 sierpnia albo z 22 sierpnia, bo tutaj różnie donoszą ten dokument, tutaj tą kopię mam przed sobą, moi drodzy, 1678 roku napisano na ten temat tak. Posłuchajmy. Tej samej nocy na oczach kilku świadków całe pole stanęło w ogniu. Rano doniesiono o tym gospodarzowi. Kiedy przybył na miejsce zdarzenia, ku swemu zdumieniu ujrzał, że całe zboże zostało skoszone, jak gdyby diabeł rzeczywiście postanowił popisać się swą zręcznością. Skosił zboże i poukładał każde jego źdźbło z taką dokładnością, że człowiekowi zajęłoby to całą wieczność. Pierwsi pionierzy amerykańscy, podobno pierwsi amerykańscy pionierzy nieraz widywali agroznaki odciśnięte w trawach prerii. Nazywano je kręgami bizonimi. Mimo że trawy nie były podeptane przez zwierzęta, a tylko przygięte do ziemi jak źdźbła w kręgach zbożowych. Zjawisko to znalazło swoje odbicie w legendach wielu szczepów indiańskich. Co interesujące, te bizonie kręgi łączyli oni z istotami przybywającymi z nieba. To wierzenia Indian amerykańskich. Indianie z plemienia Shawnee przekazywali sobie na ten temat niezwykłą opowieść. John Birchhorst, amerykański antropolog i literaturoznawca, zawarł ją w swym zbiorze mitów i podań indiańskich zatytułowanym Czerwony Łabędź. Legenda opowiada o młodym wojowniku imieniem Waupi, czyli Biały Jastrząb, żyjącym w głębokim lesie. Był on zręcznym myśliwym, więc za każdym razem wracał z łowów do chaty z upolowaną zwierzyną. Pewnego dnia zapuścił się daleko od domu. Dotarł do brzegu lasu i stanął na skraju prerii. Tam zobaczył odciśnięty w darni krąg. Uznał, że nie mogli wydeptać go ludzie, bo nie prowadziła do niego żadna ścieżka.
W okolicy zaś nie było śladów stóp. Wałpij ukrył się w wysokiej trawie. Jakiś czas czekał, a potem usłyszał ciche dźwięki budzącej się w powietrzu muzyki. Spojrzał w górę. Z nieba opuszczał się jakiś dziwny przedmiot. Z początku był nie większy od plamki, jednak kiedy zbliżył się na wystarczającą odległość, okazał się wielkim koszem, w którym siedziało 12 pięknych kobiet sióstr. Gdy obiekt dotknął ziemi, dziewczęta wyskoczyły i rozpoczęły taniec wokół kręgu, w którym pojawiła się błyszcząca kula. W czasie tańca dotykały kuli patykami. Młodemu myśliwemu tak się spodobały, że bez namysłu rzucił się, by którąś z nich pochwycić. Niewiasty okazały się jednak szybkie jak ptaki i z powrotem skoczyły do kosza, który natychmiast uniósł je w górę. Żal było Wałpi, że kobiety zniknęły, dlatego nazajutrz powrócił w to miejsce. I znów opuszczono kosz, a tuzin sióstr pięknych kobiet rozpoczął taniec w preriowym kręgu. W którymś momencie Wałpi wyskoczył z kryjówki i udało mu się złapać najmłodszą z dziewcząt. Zabrał ją do swojej chaty, z czasem zdobył przychylność dziewczyny i odtąd żyli w szczęściu. Wkrótce żona Wałpi urodziła chłopczyka. Czas mijał dla wybranki myśliwego, która była córką jednej z gwiazd. Pobyt na ziemi utracił swój urok. Postanowiła więc wrócić do ojca. Gdy Wałpi wybrał się na polowanie, wzięła ze sobą synka, poszła do kręgu preriowego, uplotła z wikliny kosz i wypowiedziała zaklęcie unoszące ją w niebo. Zabrała ze sobą różne rzadkie okazy wszystkiego, co znajdowało się na ziemi, które to rzeczy, jak sądziła, sprawią przyjemność ojcu. Minął rok. W tym czasie żona myśliwego dotarła do swego domu wśród gwiazd, a ich syn wyrósł i zapragnął odwiedzić miejsce urodzenia. Pewnego dnia kobieta zabrała chłopca i ponownie zeszła na ziemię. Widząc ją i syna, Wałpi bardzo się ucieszył. Wspólnie zebrali wiele podarunków pięknych i niezwykłych okazów ptaków i zwierząt, po czym już we troje wyruszyli do preriowego kręgu, skąd zostali zabrani do nieba. Tyle legenda. A co dalej? Już za moment. Tak, wróćmy na chwileczkę do tej pięknej legendy indiańskiej. Naprawdę piękna legenda, moi drodzy. Ale legenda ta zawiera wiele elementów, które ufolodzy od dawna łączą z piktogramami. Oto z gwiazd przylatuje na ziemię tajemniczy obiekt. Jego załoga nie tylko tworzy krąg w preriowej trawie, ale też pobiera próbki i uczestniczy w eksperymencie genetycznym, w wyniku którego rodzi się syn człowieka i córki jednej z gwiazd. Podobnych podań zachowało się więcej. Czy przekazują one zawoalowane informacje o kontaktach ziemian z przedstawicielami obcych cywilizacji? Może. Kolejne wzmianki o pojawianiu się agroglifów odnotowujemy w Rosji u schyłku XIX wieku. Agroznaki widywano też w latach 20. i 30. ubiegłego stulecia w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Fenomen ten nie był tak nagłośniony jak dzisiaj, ponieważ farmerzy nie przywiązywali do niego wagi, a niekiedy z powodów oczywistych starali się go ukryć. Opowiadanie andronów o tym, że jakaś niewidzialna siła psuje im zboże, mogło tylko wywołać nieufność u handlarzy, a co za tym idzie, odbić się na wysokości cen zboża. Co ciekawe, w 2005 roku w internecie pojawiła się informacja o wystawieniu na sprzedaż obrazu z 1913 roku pędzla nieznanego artysty Wiktora, tu trudno powiedzieć, jakie tam miał imię, Stojwa, na którym widnieje
całkiem okazały piktogram. Według danych zamieszczonych w założonym na prędce blogu, dzieło znaleziono na strychu jednego z domów w amerykańskim stanie Iowa. Podobno autor był świadkiem powstawania kręgu, a fakt ten zrobił na nim tak wielkie wrażenie, że postanowił cały proces uwiecznić na płótnie. Gdyby udało się potwierdzić autentyczność tej historii, mielibyśmy do czynienia z wydarzeniem bez precedensu, malarskim udokumentowaniem fenomenu spędzającego sens powiek wielu badaczom. Okazuje się jednak, że nikt nie wie, gdzie spoczywa tajemnicze malowidło, a twórcy bloga dysponują jedynie jego zdjęciem. Oczywiście rodzi to podejrzenie, że całość jest wymysłem grupy osób próbującej wykreować nowy fenomen medialny na wzór różnych filmów, które pojawiają się tu i ówdzie, chociażby w internecie. Kolejne udokumentowane relacje na temat manifestowania się piktogramów sięgają okresu następującego tuż po II wojnie światowej. Według niejakiego George'a Pudleya 19 lutego 1960 roku w Australii z bagna wyłonił się duży obiekt o stalowej barwie, który następnie odleciał w nieznajomym kierunku. W miejscu, z którego ten obiekt wystartował, Pudley odnalazł trzy kręgi odciśnięte w trzcinie pozrastającej trzęsawisko. Znany badacz fenomenu kręgów Freddy Silva podaje inną datę początków tego zjawiska w czasach nam współczesnych. Na dowód przytacza wypowiedzi Brisa Bonda i Artura Shatterwooda, którzy 12 sierpnia 1972 roku byli świadkami niecodziennego wydarzenia w Warminster w Anglii. Posłuchajmy. Nagle usłyszałem krzyk, opowiadał jeden z wymienionych mężczyzn. Zdawało mi się, że coś właśnie przygniatało pszenicę. Tej nocy powietrze było absolutnie nieruchome, ledwo co świecił księżyc. Moim oczom ukazał się ten wielki kształt odciśnięty w ziemi, pszenica została ułożona w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Jeśli ta relacja jest autentyczna, fenomen kręgów w obecnym kształcie liczy sobie już grubo ponad 30 lat. W innych źródłach napotykamy na wzmianki o piktogramach, powiązane oczywiście z informacjami o UFO. Dotyczy to wydarzeń we Francji z roku 1971 i w Urugwaju 6 lat później. W 1972 roku odkryto także w Urebro w Szwecji takie kręgi. Co więcej, znacznie wcześniej na śniegu pojawiały się formacje przywodzące na myśl koliste warkocze. Badacz fenomenów Reuben Stone wspomina o takich odkryciach w paśmie górskim Elbrus w północnym Iranie w roku 1968 i 7 lat później w Turcji. Wytłaczanymi na różnych nawierzchniach tajemniczymi znakami mass media zainteresowały się na początku lat 80. XX wieku dopiero. W Chisefoot Head w Anglii pojawił się wtedy znak o kształcie koła, któremu towarzyszyły dwa kręgi wyznaczające oś północ-południe. Za pierwszy taki skomplikowany wzór, czyli tak zwany piktogram,

w Winterbourne Stoke w roku 1989. Zboże zostało w niej zagięte w sposób tworzący identyczne części, precyzyjnie wskazujące cztery strony świata. Źdźbła w środku rotowały w trzech różnych kierunkach, a brzeg agroglifu był ułożony zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Ta tak zwana swastyka stanowiła zapowiedź gwałtownego rozwoju zjawiska oraz stale rosnącej komplikacji jego form. Przez całą dekadę lat 90. kręgi ewoluowały, jak gdyby siła odpowiedzialna za ich tworzenie uczyła się i rozwijała. Chwilka przerwy, za moment wracamy. Zostańcie z nami. Tak, Milan Falmea śpiewał o pięknej podróży. I tak rzeczywiście dzisiaj mamy taką piękną podróż, moi drodzy. Jest piękna lipcowa noc 1990 roku. W Alton Burns rozlega się dziwny, brzęczący dźwięk, który powoduje, że wszystkie psy w okolicy szczekają aż do świtu. Jakie jest jego źródło? Trudno powiedzieć. Nad ranem mieszkańcy łączą go z tym, co odnajdują na pobliskim polu pszenicy. Długi, prawie na 200 metrów piktogram składa się aż z 9 kręgów. Zdjęcia tego niezwykłego znaku pojawiają się na pierwszych stronach gazet w wielu krajach. Alton Burns na krótki czas staje się światowym centrum kręgów. Zewsząd przybywają rzesze pielgrzymów i zwykłych ciekawskich. Mała brytyjska wioska zaczyna przypominać Lourdes albo Santiago de Compostela. Ale wewnątrz piktogramu można zaobserwować niepokojące zjawiska. Ludzie nie potrafią zebrać myśli, cierpią na nagłe zawroty głowy, dziwnie się uśmiechają. Kilka tygodni później ktoś zauważa, że odciśnięta w zbożu figura przypomina jakiegoś boga, jakieś bóstwo o trzech twarzach, siedzącego w pozycji jogina. Związana z tym symbolika będzie odtąd stale obecna w manifestacjach kręgów. Na bardziej jeszcze niezwykłą formację natrafiono 16 lipca 1991 roku u podnóża starożytnego Barbary Castle. Powierzchnia wzoru liczyła ponad 10 tysięcy metrów kwadratowych, a pojawił się on w chwili, gdy w pobliskim mieście nastąpił spadek napięcia w sieci. Co ciekawe, rano okolice zajęło wojsko, starając się przejąć kontrolę nad terenem należącym do prywatnych właścicieli. Trochę dziwne, prawda? Co wywołało tak zdecydowaną reakcję armii? Można się tylko domyślać. Za sensację wypada natomiast uznać fakt, że agroglif ten stanowił idealne odwzorowanie alchemicznego symbolu Boga. Dawni alchemicy tak sobie wyobrażali właśnie Boga. Trzy koła otaczające czwarte, mające powierzchnię równą sumie pozostałych. W toku analiz ustalono dalsze zastanawiające koincydencje. Po wyciągnięciu pierwiastka kwadratowego z sumy powierzchni czterech kręgów uzyskano liczbę 31,680, a więc wartość, która w alchemii, w dawnej alchemii, tutaj mówię o alchemikach, moi drodzy, o tym, co działo się w średniowieczu i później, która w alchemii odpowiadała tak zwanej też liczbie Boga. Według niemieckiego historyka i dziennikarza Michaela Hazemana dokładnie taki sam obraz przez alchemików zwany trzema w jednym pojawił się już w roku 1654 w książce Stefana Michelpachera Kabbala Speculum Artis et Manuret in Alchimia.

czyli po polsku kabała, jako odzwierciedlenie sztuki i natury w alchemii. Służył tam za ilustrację początku stworzenia. Czy właśnie te fakty wywołały niepokój władz, które nie cofnęły się przed podjęciem decyzji o użyciu wojska? Nie wiemy tego. Fenomen kręgów nie dotyczy oczywiście wyłącznie Anglii. Obserwowano je w ponad 40 krajach, tak odległych od siebie jak Stany Zjednoczone i Rosja, Nowa Zelandia i Rumunia, Hiszpania i RPA, czy Izrael i Holandia, Polska. Za szczególnie interesujące zjawisko należy uznać pojawienie się agroglifów w Japonii. Powstają one tam na polach ryżowych oraz na trawach pastwisk, gdyż w okolicy nie ma po prostu upraw zbóż zachodnich. Początek sezonu w kraju kwitącej wiśni datuje się na rok 1990, kiedy to głośnym echem odbiło się odkrycie tajemniczych znaków w prefekturze Fukuoka. 17 września 1990 roku zaobserwowano formację składającą się z dwóch kręgów o średnicach 18 i 5 metrów. 24 września natknięto się na pojedynczy krąg o średnicy 4,5 metra. Z kolei 1 października taki agroglif o średnicy 5 metrów wykryto w polu ryżowym na obrzeżach wsi Magni, położonej w prefekturze Saga. Rok później tajemnicze zjawisko przybrało na sile. 4 marca zauważono je we wsi Konaki, prefektura Ibaraki. 29 kwietnia kręgi pojawiły się w trawie w miejscowości Shikishima w prefekturze Yamanashiki, a 15 września w Hino w prefekturze Ishikawa. Od tamtej pory stanowią stałą atrakcję, która przykuwa uwagę wielotysięcznych tłumów ciekawskich. Chwilka przerwy jeszcze, moi drodzy, i za chwileczkę podsumowanie naszego dzisiejszego programu. I tak oto na zakończenie dzisiejszego programu 2054. Specjaliści uważają, że japońskie piktogramy, prócz tego, iż powstają w roślinności pól ryżowych oraz łąk, nie różnią się niczym od kręgów odkrywanych w innych częściach świata. Również ich wzory, tak jak działo się to w Anglii czy w Stanach Zjednoczonych, są za każdym razem coraz bardziej skomplikowane. Nie da się ukryć, że większość z ponad 10 tysięcy, moi drodzy, 10 tysięcy formacji, jakie do tej chwili pojawiły się na świecie, powstawała na polach południowej Anglii, w pobliżu dawnych miejsc kultu, takich jak Salisbury Hill, Averbury czy Stonehenge. Podbudowuje to hipotezę o takim sakralnym czy symbolicznym znaczeniu piktogramów. Zboże nie jest jedynym podłożem, na którym manifestują się kręgi. Oprócz klasycznych tych tworzyw, do których zaliczamy pszenicę, jęczmień, rzepak, kukurydzę, owies, ryż oraz trawę, można wymienić bardziej egzotyczne, jak piasek, śnieg, drzewa, a nawet, co ciekawe, dno oceaniczne. Znaki pojawiają się również w zimie. Za przykład mogą tu służyć kręgi lodowe w Churchville w stanie Maryland w Stanach Zjednoczonych oraz tajemnicze odciski na pokrywie lodowej w Teiko Suvanto w Finlandii w 2001 roku. Oczywiście pojawiają się też takie ślady w Polsce. Chociażby 26 lutego 2001 roku na zamarzniętym jeziorze Rosnowo koło wsi o tej samej nazwie zaobserwowano dwa znaki o średnicach 5,5 metra. Z przytoczonych faktów jasno wynika, że zjawisko, o którym dzisiaj Państwu opowiadam, to fenomen niezwykle skomplikowany, zmieniający się w czasie i trudny do uchwycenia. Jedno jest pewne. Teraz, dziś, wyjaśnić go nie jest w stanie ani nauka, ani popularne w pewnych środowiskach przekonanie,
że za powstanie wszystkich piktogramów odpowiadają żartownisie. Będzie kolejny temat, kolejna audycja, moi drodzy, z tego, dlatego że tych informacji jest bardzo, bardzo dużo. Dzisiaj tylko tak chciałem nakreślić Państwu pewien rys historyczny, zarazem zaciekawić tym tematem. A to wczoraj tak wyniknęło akurat podczas oglądania pewnego programu. I dlatego dzisiaj postanowiłem Państwu go nieco przybliżyć. Zatem cofamy się do tego, jak to nazwano na początku, koszącego diabła i to spadkobiercy, te kręgi, które obecnie są widoczne. Zatem wracamy za tydzień, w którymś z programów, czy poniedziałkowych, czy wtorkowych,

Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie.

Proszę Państwa, ja reprezentuję Polską Akademię Nauk Archiwum w Warszawie i w ramach 22. Festiwalu Nauki zaprezentuję Państwu wystąpienie dotyczące największych afer sportowych na olimpiadach, mundialach, turniejach. Oprócz tego, że reprezentuję Polską Akademię Nauk Archiwum i regularnie bierzemy udział w Festiwalu Nauki już od wielu lat, to reprezentuję również swój kanał na YouTubie, który możecie Państwo bez problemu odszukać o nazwie Oblicza XX wieku. Jest to kanał popularno-naukowy o charakterze historycznym i na którym również elementy sportowe jak najbardziej się pojawiają w kontekście XX wieku. Proszę Państwa, tematy, które dzisiaj tutaj poruszamy, są częściowo bardzo ambitne. Tak jak koleżanka przede mną mówiła o wkładzie Kresów Wschodnich w II Rzeczypospolitą. Później będziemy mieli troszkę o Królowej Bonie, Marii Skłodowskiej-Curie. A ja troszkę tak w ramach odprężenia chciałem Państwu poopowiadać o różnego rodzaju aferach, skandalach dotyczących właśnie zjawisk sportowych. Tak przygotowując się do tego wystąpienia, w zasadzie zorientowałem się, jak bardzo tych skandali dużo jest. Szczególnie w kontekście XXI wieku. Ja mam wrażenie, że XXI wiek obfituje w taką ilość skandali wśród sportowców, że XX wiek, jakby można tutaj spokojnie wyodrębnić, to jest mniej więcej taka sama liczba skandali w XX wieku i XXI dzisiaj. Można spokojnie zostawić to pod względem liczebnym i wiele rzeczy będzie, tak powiem, bardzo podobnych. Dlatego wybrałem kilka zdarzeń, które może w jakimś kontekście edukacyjnym nam pomogą, żeby to nie było tak, że tylko mamy jakąś głupiutką aferę i w zasadzie na niej kończymy, jest coś ciekawego, coś się dzieje, to też troszkę takich elementów edukacyjnych. Sięgniemy do pewnych zdarzeń, które miały miejsce jeszcze przed wojną, ale skandale wywoływały dużo później. Więc wybrałem kilka takich zdarzeń z zakresu polskiego sportu, ale również tego z zagranicy. Parę pojedynczych zdarzeń, które oczywiście powtarzają się za każdym razem. Za każdym razem to znaczy, jeżeli jeden skandal miał miejsce w danym miejscu, w danym kraju, podczas danego turnieju, to na pewno powtórzy się on za jakiś czas gdzie indziej. I też od razu chciałem Państwa uprzedzić, że nie będę mówił o dopingu, bo doping jest rzeczą tak powszechną, że w zasadzie tylko jeden raz nam się tutaj to pojawi. Doping już nie jest aż takim skandalem, że można by to było tak mocno wyolbrzymiać na tą chwilę. Oczywiście nie mówię, że się z tym zgadzam. Natomiast pominąłem zagadnienia dopingowe. Chodziło mi bardziej o nieco bardziej skomplikowane zdarzenia. Proszę Państwa, zacznę od, z racji tego, że obchodzimy stulecie niepodległości, to mi się wydaje, że warto zacząć od II Rzeczypospolitej i od słynnej Stanisławy Walasiewicz, albo tudzież Walasiewiczówny, która w Stanach Zjednoczonych nosiła imię, nazwisko Stella Walsh. Dlaczego od niej warto zacząć? Dlatego, że proszę Państwa, przed wojną, czyli w okresie II Rzeczypospolitej z lat 1839, w zasadzie mieliśmy trzech sportowców, którzy zdobywali złote medale dla Polski. To była Halina Konopacka jako ta pierwsza, później Janusz Kusociński, no i oczywiście Stanisława Walasiewiczówna właśnie, która zdobyła jako jedyna i złoto, i jeszcze srebrno na kolejnej olimpiadzie. Jej pierwszy występ miał miejsce, taki poważny występ, miał miejsce w Los Angeles w 1932 roku. Natomiast należy pamiętać o tym, że Stella Walsh, czyli Walasiewiczówna, urodziła się wprawdzie w Polsce, ale jako niemowlę wyjechała wraz z rodzicami, wypłynęła w zasadzie do Stanów Zjednoczonych i tam się wychowywała w miejscowości Cleveland, która znajduje się w stanie Ohio. I Amerykanie bardzo długo przekonywali ją, żeby jednak reprezentowała Stany Zjednoczone na olimpiadzie. W wyniku totalnej zawieruchy i trochę też tego, że sama Stanisława Walasiewiczówna czuła się przez Amerykanów bardzo niedoceniana, bo robili jej problemy z obywatelstwem, to w końcu polskie władze wykorzystały sytuację i zaproponowały Walasiewiczównie start w Igrzyskach w Los Angeles w 1932 roku, ale z białym orłem na koszulce. No i Stanisława Walasiewicz się na to zdecydowała. Wzięła udział i doszło do zdobycia trzeciego już w zasadzie wtedy medalu olimpijskiego dla Polski złotego, czyli ten hymn Mazurek Dąbrowskiego przebrzmiał przez stadion w Los Angeles. To było bardzo wzruszające wydarzenie. Polacy byli wtedy kadrą nieliczną wprawdzie na tych igrzyskach, ale dosyć silną. Udało się tych kilka medali zdobyć, jeden w tym tutaj złoty właśnie między innymi Stanisława Walasiewiczówna. I to był sukces. To był sukces. Ona po latach wspominała, że czuła niesamowite wzruszenie w momencie, kiedy ten medal odbierała. Ale to przecież jeszcze nie skandal, że wygrała. Natomiast później, 4 lata później, Stanisława Walasiewiczówna była głównym kandydatem do tego, żeby zdobyć złoty medal na igrzyskach w Berlinie, ale niestety miała konkurentkę w zasadzie, bo tą konkurentką była Helen Stevens, Amerykanka nazywana potworem w pewnym sensie przez niektórych, albo olbrzymem.
bardzo szybka dziewczyna, która wyrastała na nową gwiazdę lekkiej atletyki. Chodziło oczywiście o bieg na 100 metrów, bo tym się obie panie specjalizowały. I prasa amerykańska, i polska, i też ta niemiecka, bo to Niemcy te igrzyska organizowali, zastanawiali się, kto wygra. Czy Warsiewiczówna, czy może jednak nowa, młoda, wschodząca gwiazda Helen Stevens. No ostatecznie doszło do tego, że Warsiewiczówna zrobiła srebro, czyli wyścig na 100 metrów. Przegrała nieznacznie oczywiście, bo tam wchodzą ułamki sekund, natomiast Stevens wyprzedziła. Wyprzedziła Walesiewiczównę, zdobyła złoto. Sama Walesiewiczówna już potem aż tak dużych sukcesów nie osiągała. Oczywiście wygrywała na różnego rodzaju zawodach, nawet mierzyła się ze Stevens miejscami na niektórych zawodach, ale nie udało jej się ze Stevens wygrać i zdobyła srebrny medal, co oczywiście było dla Polski mimo wszystko sukcesem, ale żadnego złota w Berlinie na przykład nie zdobyliśmy. Przywoziliśmy co najwyżej srebrne, tudzież brązowe medale. Ale dlaczego tak naprawdę jest skandal ze Stanisławą Walesiewiczówną? Z jednej zasadniczej przyczyny. Przez całe jej życie ludzie podejrzewali różne rzeczy. Natomiast nikt nigdy nie mówił niczego wprost. Ona była odznaczona przez prezydenta, spotykała się z największymi celebrytami II Rzeczypospolitej, była rozpoznawalna. Ona jak przyjeżdżała do Polski, bo mieszkała w Stanach na stałe, jak przyjeżdżała do Polski, to dla wielu to było święto. Hucznie witana na dworcach, jak celebryta, jako taki współczesny celebryta. Natomiast kluczowym zdarzeniem, proszę Państwa, było 4 grudnia 1980 roku. W tym dniu Stanisława Walesiewiczówna, nasza Stella Walsh, pojechała do centrum handlowego kupić biało-czerwone wstążki dla polskich koszykarek w Cleveland. To było w centrum handlowym w Cleveland, czyli w Stanach Zjednoczonych. No i w momencie, kiedy poszła na parking, zorientowała się, że ktoś próbuje włamać się do jej samochodu. No z racji tego, że Walesiewiczówna była dosyć osobą taką prężną i charakterną, zaatakowała napastnika, ale w wyniku zawieruchy została zastrzelona. Postrzelona na razie, ale no w szpitalu zmarła. Straciła życie. W Stanach Zjednoczonych jest tak, że jeżeli ktoś zostanie umrze w wyniku nienaturalnych zdarzeń, to robi się sekcję zwłok. No i tą sekcję zwłok Walesiewiczównie zrobiono. I co się okazało? Koroner oficjalnie potwierdził, że Stanisława Walesiewiczówna miała nie do końca wykształcone męskie organy rozrodcze. A to oznacza, że była hermafrodytą. Ciężko określić jednoznacznie, co znaczy nie do końca wykształcone organy męskie. Wiele osób do dziś to podważa. Podważa to jej rodzina. Najbardziej zdziwiony był jej mąż, bo miała męża, gdy się o tym wszystkim dowiedział. Natomiast nie wiadomo, czy to małżeństwo nie zostało zawarte głównie dlatego, żeby jednak ubiegać się o obywatelstwo. Stąd może też jego zdziwienie. Ale nikt się tego aż tak nie spodziewał. Owszem, jak się czasami jej przyglądano z bliska, no to można było pewne męskie cechy zauważyć, ale w zasadzie Helen Stevens, która z nią wygrała w roku 36, wzięta została od razu na badania, bo podejrzewano, że jest mężczyzną. I co złe, co najgorsze, proszę Państwa, to Polacy wystosowali wniosek, że o, Stevens wygrała, czyli na pewno facet. I przebadano Stevens, okazało się, że kobieta Walesiewiczówna w ogóle się wtedy nie odzywała ponoć. Tak jakby troszkę obawiała się, że za chwilę ktoś jej też może badania zrobić. Natomiast ogólnie nikt niczego nie podejrzewał. W tym 80 roku to wyszło na jaw i w zasadzie Walesiewiczówna no stanęła, może nie tyle ona, bo już nie żyje, ale Komitet Olimpijski stanął przed dylematem, co robić. Bo dzisiaj ogólnie rzecz biorąc, w takich sytuacjach często się dyskwalifikuje, odbiera medale, odbiera się osiągnięcia. W tym przypadku Komitet Olimpijski, Międzynarodowy Komitet Olimpijski nie podjął żadnej decyzji. Gdy niektórzy historycy, bo powstały dwie biografie, jedna w zasadzie, niedawno się pojawiła, bodaj rok temu, biografia, w której mówi się o Walesiewiczównie, jakby wszyscy ci historycy, jak chcą dotrzeć do tych dokumentów, zawsze jest jakiś problem. A to ich nie ma, a to gdzieś przepadły, a to nie do końca są zgodności i tak dalej, i tak dalej. Więc w 100% jakby jasności tutaj nie mamy, natomiast wtedy, w tym 80 roku, wszyscy byli przekonani, że tak, te poświadczenie jest i te dokumenty są. Najlepsze jest w tym wszystkim to, proszę Państwa, że Stella Walsh, czy po prostu Walesiewiczówna, jest bardziej znana w Ameryce niż w Polsce. To właśnie pierwsza zagraniczna biografia pojawiła się w Ameryce. Powstał film, który możecie Państwo obejrzeć na portalu Vimeo. Trzeba wpisać hasło, ale jeżeli Państwo skontaktujecie się z autorem, to on Wam te hasło udostępni, bo mi też udostępnił. Z tym, że film głównie oscyluje wokół kwestii płci. Czyli mało się tam mówi o sporcie, mało się mówi o osiągnięciach. Głównie wszystko oscyluje wokół tak zwanego gender. Bo chodziło o to, żeby, że tak powiem, skupić się na tym zjawisku. Także Stella Walsh, proszę Państwa, była... Możemy ją określić jako hermafrodytę, ale żadnych decyzji w stosunku do niej nie podjęto. Do dziś dnia pozostaje jedną z najwybitniejszych sportmenek w historii polskiego sportu przedwojennego przede wszystkim, bo była to postać niesamowicie rozpoznawalna.
No, skoro jesteśmy, proszę Państwa, przy Stanisławie Walasiewiczównie, to nie sposób powiedzieć o Ewie Kłobukowskiej, którą bardzo skrzywdzono. Zarzuty były te same. Kłobukowska wygrywa w Tokio złoty medal, jest rok 1964, ona wygrywa w sztafecie. Tutaj widać sportmenki, które zdobyły złoto, ale bez Kłobukowskiej jej biegu, gdzie ona wyprzedziła Amerykankę, która była 2 metry bodaj przed nią, wyprzedziła ją o kolejny metr i dzięki czemu sztafeta polska zdobyła złoto, no to była oczywista zasługa właśnie Kłobukowskiej. Kłobukowska, mówią historycy, często tak to nazywają, historycy sportu, miała jeden zasadniczy problem. Po prostu biegała za szybko. Biegała na tyle szybko, że przygotowywała się do kolejnych zawodów w 1967 roku w Kijowie. Miały się odbyć zawody, ona nie przyjechała. Zrobiono badania. Badania dla kobiet w tamtym okresie były bardzo upokarzające i nawet niektórzy twierdzą, że ocierały się o molestowanie. Polegało to na tym, że panie nago chodziły przed szanowną komisją i szanowna komisja sobie oceniała. Oczywiście komisja najczęściej składała się z kobiet, ale zdarzali się też mężczyźni. Bardzo dogłębnie sprawdzano, czy tam aby nic, że tak powiem, nie wygląda podejrzanie. Natomiast po Bukowskiej zrobiono jeszcze osobne badania na chromosomy. I o ile powinien być chromosom XX, to jej wyszło XXY, czyli jakieś odstępstwo od normy, co wskazywałoby, że, jak to wtedy naukowcy mówili, czy może pseudonaukowcy, nie jest z czystą, stuprocentową kobietą. Dzisiaj naukowcy, nawet już wtedy, głosili tezy, że są pewne odstępstwa, które wcale nie wskazują na to, że osoba, która ma taki układ chromosomów, musi być mężczyzną albo nie w pełni kobietą. Po prostu takie odstępstwa się zdarzają, są wyjątki. Ale wtedy nikt na to nie zwrócił uwagi. Kłobukowską zdyskwalifikowano, ale zagrożono najpierw, że albo się sama wycofa ze sportu, albo sprawę nagłośni, będzie skandal. Skandal i tak był, bo o ile w Polsce dużo się na ten temat nie pisało, to za granicą pojawiały się artykuły w anglojęzycznej prasie na przykład, mówiąc o tym, że Ewa Kłobukowska, złota medalistka, to facet, prawda? I tego typu skandaliczne nagłówki, które bardzo krzywdziły Kłobukowską, bo jak się później okazało, ona z mężczyzną nie miała nic wspólnego pod kątem płci. Było to jedno wielkie oszczerstwo. Zgłosili to przedstawiciele NRD i Związku Sowieckiego, którzy prawdopodobnie, z którymi zresztą ona często rywalizowała i często z nimi wygrywała. Być może obawy, które pojawiły się wtedy przed tymi zawodami w Kijowie, spowodowały, że bardzo ochoczo zajęto się tą sprawą, bardzo dogłębnie ją zbadano, ale powierzchownie wydano decyzję o tym, żeby Kłobukowską po prostu odsunąć. Dzisiaj takie badania nie przeszłyby, nie uznano by ich za istotne, za ważne, za prawdziwe. Natomiast sama Kłobukowska bardzo się załamała tym. Załamała się tym na tyle, że wyjechała z Polski, pojechała do Czechosłowacji, tam pracowała w przemyśle. Wróciła tak naprawdę dużo później. Ona żyje do dziś w Warszawie na Bemowie. Nie chce w ogóle, co ciekawe, na jakiekolwiek zaproszenia dziennikarzy. Wszystko odmawia. Zapraszają ją na zawody, żeby przyjechała jako gość honorowy. Ciężko znaleźć jakąkolwiek informację, żeby gdzieś przyjechała. Także tak wygląda dzisiaj mniej więcej. Jest to jedna z najbardziej skrzywdzonych osób w ogóle w historii polskiego sportu. Żadna z przedstawicieli władz PRL-u nie wystąpiła w jej obronie, nikt się nie starał. Jedyne osoby, które wystąpiły w jej obronie, co ciekawe, to lekarze. Lekarze i medycy, ale oni pisali artykuły w tak branżowych czasopismach, że nikt tego poza konkretną specjalizacją po prostu nie czytał. W wyniku czego stwierdzono, że mężczyzna, zatem koniec. Więc widzicie Państwo, jak łatwo, pochopnie często taką decyzję podjąć. Zresztą nie ona jedyna, bo przedstawicielki z Afryki, ze Stanów Zjednoczonych też niejednokrotnie były oskarżane i często po takich oskarżeniach się nie podnosiły. A zdarzało się też, że oczywiście uznano je za słuszne, natomiast najczęściej jest to po prostu oskarżenie bezpodstawne. Proszę Państwa, idźmy teraz w drugą stronę. To jest sprawa świeża dosyć. Niejaki Rob Newbigin to jest taki amerykański bokser, który w pewnym momencie, stosunkowo parę lat temu, wpadł, w zasadzie doznał jakiejś świadomości, że nie najlepiej czuje się w męskim ciele, więc postanowił zostać kobietą i tak wygląda na dziś dzień. Jednak problem tej sprawy wygląda w ten sposób, że fizycznie jest to oczywiście mężczyzna. Natomiast pod względem świadomości, już nie wiem, jak to medycy są w stanie określić, gdzie ten problem dokładnie występuje, ale pod względem świadomości
myśli, czuje się jak kobieta. I tu nawet nie chodzi o to, że ta osoba zmieniła płeć. Tu chodzi o to, proszę Państwa, że bokser Newbie Jin po prostu wpadł na pomysł, że on teraz, o ile startował wcześniej na ringu z mężczyznami, to on teraz z racji tego, że stał się kobietą, to będzie bardzo by chciał porywalizować z kobietami. No to można się domyśleć, jak zareagowały kobiety, jakby zobaczyły naprzeciwko siebie taką osobę na ringu. No byłaby to rażąca niesprawiedliwość. Z tego co wiem, do dziś żadna decyzja w tej kwestii nie została podjęta. Rob zmienił imię na Mercedes, ale nie słyszałem o tym, żeby występował gdziekolwiek na ringu, że tak powiem, w damskim boksie. I w tym przypadku jakby sprawa jest nadal nie do rozwiązania. Nie wydaje mi się, żeby decyzja była pozytywna dla Mercedes. Proszę Państwa, no właśnie, to skoro przy skandalach jesteśmy, to zostawmy już tą płeć i przejdźmy do skandalu, który wywołały igrzyska w Moskwie 1980 roku. No wszyscy na pewno z Państwa znają Władysława Kozakiewicza. Kozakiewicz i jego słynny gest, tak jest. O co chodziło z tym gestem? Proszę Państwa, mało kto pamięta, że gesty były dwa. Dwukrotnie Kozakiewicz pokazał ten gest. Komu pokazał? No oczywiście pokazał go Sowietom, rosyjskim kibicom, którzy tam gwizdali. I z tego, co Kozakiewicz mówi po latach, bo można bez problemu, o ile z Kubukowską nie znajdziecie Państwo żadnego wywiadu w internecie, bo ona nie chce wywiadów udzielać, o tyle z Kozakiewiczem wywiadów jest cała masa. No oczywiście jak go zaproszą, to pomimo, że pan już ma swoje lata, to nadal potrafi ten charakterystyczny gest wykonać i dać się sfotografować i ludzie go najbardziej z tym kojarzą. Co czasami go irytuje, ale on już się do tego tak przyzwyczaił, że nie robi z tego jakiegoś większego problemu. Proszę Państwa, Kozakiewicz w Moskwie skakał oczywiście o tyczce wzwyż. Osiągnął rekord, bo tam pobił ponoć 5,78 metra skoczył najwyżej, co było wtedy rekordem świata. Natomiast tak, skoczył pierwszy raz, gwizdali na niego Rosjanie. Więc w momencie, kiedy skoczył, pokazał słynny swój gest. Za drugim razem również to zrobił, bo w zasadzie po pierwszym skoku już miał prawie, że zagwarantowany złoty medal, ale była jeszcze druga runda i podczas tej drugiej rundy on jakby potwierdził ten złoty medal i jeszcze raz Rosjanom pokazał charakterystyczny gest. Za trzecim razem, jak pobił rekord świata, to w zasadzie w wywiadach już Kozakiewicz mówił, że za trzeci raz to już nie było sensu, więc już dałem im spokój, już nie pokazywałem, zresztą na tyle byli już upokorzeni, że nie miało to już większego znaczenia. Ale dlaczego on to zrobił? On mówił, że to nie tylko gwizdano na niego, gwizdano na wszystkich poza Rosjanami. Jak startował Francuz, gwizdano, jak startował Włoch, gwizdano. No i w końcu jak startowali Polacy, też gwizdano, więc w pewnym momencie po prostu Kozakiewicz po swoim udanym skoku z zadowoleniem uśmiechnięty odwrócił się w stronę rosyjskich kibiców, którzy na niego gwizdali, pokazał im gest. Później jak on to mówił, to chodziło mu o to, żeby tak jakby chciał im powiedzieć, teraz to tyle możecie mi zrobić, tyle możecie mi pokazać, prawda? Więc to było charakterystyczne. Natomiast mało kto pamięta, że Kozakiewiczowi ten gest zmarnował karierę, proszę Państwa, bo Kozakiewicz wraca do kraju, wtedy była taka tradycja, obiecano, że każdy Polak, który wróci z igrzysk ze złotym medalem, dostanie poloneza. 80. rocznik, FSO, to był ten polonez. Udało mi się znaleźć z 180. roku fotografię. No i miał tego poloneza dostać. Ale okazało się, że nie będzie poloneza. Nie będzie poloneza, ponieważ władze stwierdziły, że jest kryzys, jest bieda, więc polonezów rozdawać nie będzie, bo to będzie fatalnie wyglądać. Natomiast sam Kozakiewicz, chociaż poloneza nie dostał, to jednak w Gdyni, bo mieszkał w Gdyni, tam był bohaterem. On jak się pojawiał na ulicy, to po prostu kobiety jak wracały z zakupami, to rzucały torby i się rzucały na niego, żeby go, prawda, przytulić i pogratulować i jakby też odwdzięczyć się za to, że on tym Rosjanom ten charakterystyczny gest pokazał. W kolejkach, jak Kozakiewicz szedł po mięso, panie wybierały zawsze najlepsze rodzaje. Natomiast jeżeli chodzi o same kolejki, to często puszczano go bez. To znaczy nawet ci, którzy stali, puszczali go pierwszego, żeby przychodził. Oczywiście się nie chciał na to zgodzić. Tam, prawda, zaraz dochodziło do jakichś takich aluzji, że musiało powiedzieć o tym geście. No nie było to tak jak dzisiaj, że w internecie znajdziemy wywiad, wypowiedź i sobie obejrzymy. Wtedy każdy chciał wiedzieć, jeszcze bezpośrednio. Średnio od niego, to już było coś. A zatem Kozakiewicz, proszę Państwa, wrócił jako bohater, ale władze zaczęły mu się bliżej przyglądać. W momencie, kiedy dochodziło do kolejnych zawodów, na które już podaj 4 razy dostawał zaproszenie Kozakiewicz do Australii, władze za każdym razem odmawiały mu wyjazdu. Bałtyk Gdynia, w którym startował na co dzień, zdyskwalifikował go bez konkretnych zarzutów tak naprawdę. Odmówiono mu wyjazdu do Niemiec, więc w końcu Kozakiewicz się zdenerwował,
wziął tyczkę, załadował tak charakterystycznie na samochód i pojechał do Niemiec sam, indywidualnie, prywatnie. No i jak tam pojechał, to w gazecie zaraz pojawiły się pogłoski, że Kozakiewicz to zdrajca, że to nie Polak, że poszedł do Niemców, prawda, zdradził i tak dalej. Kozakiewicz pojechał tylko na zawody. Ale jak już był na zawodach i poczytał o sobie, jak się jeszcze dowiedział, że w tym momencie już ma kilkakrotnie większe długi, że straci mieszkanie, a nawet pójdzie do więzienia i wygrażano mu taką właśnie formą za to, co zrobił, to Kozakiewicz postanowił zostać. To, co często ludzie krytykują, to to, że Kozakiewicz nie tylko zdecydował się zostać w Niemczech, ale również reprezentować Niemcy w lekkiej atletyce, a co za tym idzie, walczyć na bieżni ze swoimi kolegami z Polski. To przez parę lat miało miejsce. Oczywiście najlepsze lata Kozakiewicz miał za sobą, ale jak oglądałem z nim wywiad, przygotowując się do tego wystąpienia, to on powiedział takie słowa, że po prostu on się poczuł tak rozczarowany tym, co Polska mu dała po tym złotym medalu, że był na tyle przybity, że już wolał w tych Niemczech zostać. Jak się dowiedział o sobie, że jest zdrajcą, no to było mu niesamowicie przykro. I ostatecznie Kozakiewicz do Polski już nie wrócił. Oczywiście wrócił później, prawda, w latach 90. nawet został radnym. Dzisiaj chętnie się udziela, można go spotkać na różnego rodzaju zdarzeniach sportowych i jest ogólnie rzecz biorąc widoczny. Także Kozakiewicz, proszę Państwa, to jest postać kluczowa. No a przejdźmy teraz trochę do zagranicy, proszę Państwa. No wszyscy słyszeli o charakterystycznej, jak to się nazywa, ręka Boga Diego Maradona, mecz w Meksyku, Mundial 1986 rok. Ludzie się skupiają na ręce, którą Maradona zastosował, by strzelić bramkę, ale nikt nie zastanawia się często nad samą metafizyką tego meczu. To znaczy, 4 lata wcześniej Anglicy i Argentyńczycy starli się w tak zwanej wojnie o Falklandy. Te kraje to tak jakby dzisiaj, wtedy to tak jakby dzisiaj Rosja grała z Ukrainą w piłkę nożną. Ja nawet nie chcę sobie wyobrażać, co by się działo. Nawet by Polska grała z Rosją w piłkę nożną, to byłoby też napięcie. Wtedy było na podobnym etapie, bo kraje w zasadzie były w stanie wojny, a Anglicy przecież tą wojnę wygrali. Te Falklandy przyłączyli na stałe do siebie. One były w ich granicach, ale Falklandy pozostały przy Anglikach, więc Argentyńczycy byli bardzo wzburzeni, byli niesamowicie załamani. I możliwość rewanżu nagle pojawia się na mundialu w Meksyku, to jest ćwierćfinał, więc kto wygra, przechodzi dalej. Już w trakcie meczu, jeszcze zanim gwizdek pierwszy się zabrzmiał, to już wtedy nad połową argentyńskich zawodników przeleciał gołąb, co od razu Argentyńczycy, którzy jak wiemy są bardzo religijni, bogobojni, od razu zinterpretowali, o, Bóg jest z nami, no bo ten gołąb na naszej połowie na pewno Bóg jest z nami. Podkreślano bardzo tą metafizykę. Mecz był bardzo zawzięty. No i w końcu, moi drodzy, o ile pierwsza połowa była bezbramkowa, było 0-0, tak w drugiej połowie doszło do niecodziennego wydarzenia. W ciągu pierwszych paru minut drugiej połowy doszło do sytuacji, która miała zmienić i oblicze piłki, oblicze postrzegania futbolu i była do dzisiaj jednym z największych, a może nawet największym po prostu skandalem w piłce nożnej w całej jej historii. Zresztą były przynajmniej 2 wydarzenia tego typu właśnie w tym meczu, które przeszły do historii. 51. minuta bodajże, zamieszanie w polu karnym, piłka wpada na głowę Maradony, biegnie do niego bramkarz i Maradona, który był dosyć niski, patrzy na bramkarza i sobie myśli, nie dam rady, nie wyskoczę wyżej. Więc wykombinował sobie, że jak dołoży rękę, to będzie trochę wyższy. Ja Państwu włączę tą akcję, zobaczcie Państwo, jak to wyglądało. Argentyńczycy w niebieskich koszulkach. Tu Maradona. Nie wiem, czy Państwo zwrócili uwagę, ale w momencie, kiedy Maradona strzelił, to od razu na sędziego widział, czy nie, a sędzia na środek, brameczka, prawda? Od razu kieruje piłkę na środek. Maradona się cieszy. Anglicy już niektórzy protestują i jak to Maradona później powiedział, oni protestowali, ale nie dlatego, że widzieli tą rękę, tylko dlatego, że nie mogli uwierzyć, jak mogłem wyskoczyć wyżej niż bramkarz Shilton. Nie mogli tego pojąć, więc na pewno podejrzewali, że gdzieś ta ręka, to było tak słabo widoczne, ale jak popatrzymy na zdjęcia, powtórki telewizyjne, no to jest ewidentne, że on tą ręką zagrał i ten gol padł. Proszę Państwa, ten mecz w ogóle przyszedł do historii nie tylko dlatego, że ta ręka tam była i potem Maradona palnął w wypowiedzi dziennikarskie, że to ręka Boga,
co niektórzy odebrali jako cynizm, ale z drugiej strony odebrano to jako tą metafizykę meczu, że biedni Argentyńczycy nie mogli zgodnie z zasadami wygrać z Anglikami, więc Bóg dopomógł i dlatego pomógł i zalegalizował im gola ręką. Stąd też takie określenie tej charakterystycznej ręki Boga, o której Maradona wspominał. Oczywiście on się po latach z tego wycofywał, trochę na luzie do tego podchodził. Nawet doszło do sytuacji takiej, że Maradona spotkał się z sędzią spotkania. Parę lat temu panowie się spotkali, no ten sędzia już jest dosyć starszawy, ma swoje lata, Ali Benacour, tak się nazywał ten sędzia z Tunezji, wymienili się panowie koszulką, tam zdjęciem z meczu, prawda, bardzo sympatycznie, sfotografowali się. Natomiast Diego Maradona to oczywiście nie koniec skandali. W tym samym meczu z Anglikami Maradona strzelił prawdopodobnie najpiękniejszą bramkę w historii futbolu, gdzie przebiegł praktycznie całą połowę, minął wszystkich, obrońców, bramkarza, strzelił gola na 2-0, a Argentyńczycy wygrali w ogóle wtedy cały mundial po tym meczu. I wiele osób do dziś się z tym nie pogodziło, głównie Anglicy, którzy dzisiaj piszą książki na ten temat, bo grali w tym meczu. Proszę Państwa, Maradona zasłynął nie tylko z tego, że lubił strzelić gola ręką, bo to nie był jedyny raz, kiedy on taką sytuację miał. Natomiast Maradona lubił właśnie nie tylko narkotyki, które bardzo skandalicznie się tutaj na jego osobie odbiły, natomiast brał doping, prawda? Dopingował się i to niesamowicie. W 1994 roku na mundialu, czyli zobaczcie Państwo, ile czasu minęło, on już miał grubo ponad 30 lat, Maradona na mundialu nadzwyczajnie dobrze grał. Za dobrze. Strzelał bramki, był szybszy od młodszych o 10 lat zawodników, albo i więcej niż 10 lat, prawda? Więc niektórzy popatrzyli na to w FIFA i stwierdzili, że no, trzeba mu zrobić badania, bo to trochę podejrzane. No i jak zrobiono, to wyszło, że doping, dyskwalifikacja Maradony całkowita i kompromitacja. Sam Maradona, proszę Państwa, i dzisiaj jest nadal na piedestale, no bo przecież to, co on wyprawiał na ostatnim mundialu, już też przeszło do historii. Zresztą zobaczcie Państwo, nie dziwił Was, dlaczego to jest takie białe tutaj? chyba wiadomo, co on tam wyprawiał na tej trybunie honorowej zresztą. Tu trzeba było go trzymać, żeby jeszcze nie spadł, broń Boże. Także no Maradona nadal lubi być skandaliczny w Argentyńczycy. Argentyńczycy często patrzą na niego z takim przymrużeniem oka, bo dla nich to tak, papież, Messi, no i Maradona, takie ikony tego kraju, gdzie to każdy wie, że to Argentyńczycy. To często takie nawet flagi z tymi trzema twarzami się pojawiają na meczach Argentyny w samej Argentynie, więc wiele się Maradonie wybacza. Proszę Państwa, jeżeli chcecie się nieco więcej dowiedzieć o meczu Anglia-Argentyna, to na moim kanale zrobiłem dosłownie kulisy całej tej ręki Boga, gdzie wypowiadają się ludzie, którzy wtedy brali w tym udział, grali w tym meczu i możecie Państwo szerzej obejrzeć sobie odcinek na ten temat. Na tym kanale też są oczywiście inne sportowe zdarzenia, jak debiut Polaków na mundialu, właśnie ręka Maradona, ale też w ogóle szeroko pojęta historia taka popularno-naukowa. Oczywiście tych skandali, afer było dużo, dużo więcej w historii sportu. Na pewno moglibyśmy tutaj mówić o tym bez końca, ale myślę, że to w pewnym stopniu naświetliło pewne problemy, to moje wystąpienie tutaj dla Państwa. Ja bardzo Państwu dziękuję za uwagę, no i życzę dalszej kontynuacji, mam nadzieję, sympatycznej Festiwalu Nauki. Dziękuję bardzo za uwagę.

0: Dzień dobry Państwu. Tak jak już Pani powiedziała, większość osób mnie pewnie kojarzy z innym tematem, z Nadwiślańskim Urzeczem, prawda, bo też się nim zajmuję i cały czas pokazuję tą tożsamość Wawra, nie tylko związaną z linią kolejową z 1877 roku, ale też z tym planem wiślanym, prawda, i pokazuje, że te wszystkie wsie typu Falenica, Miedzeszyn to były dawne wioski nadwiślańskie i związane są z tą najstarszą osią osadniczą właśnie nadwiślańską. Ale antropolog to taki zawód, który ogarnia bardzo wiele tematów, nie tylko z pogranicza etnologii, etnografii, ale też przede wszystkim antropologii fizycznej, takiej biologicznej, czyli zajmujemy się szczątkami ludzkimi, rekonstrukcją życia dawnych ludów, populacji. I stąd tematyka badań antropologicznych jest wielowymiarowa. Mój świętej pamięci profesor Andrzej Wierciński zawsze mówił, że antropologia jest jak ameba i tymi mackami wszędzie się gdzieś tam wciśnie, prawda? Także proszę się nie dziwić, dlaczego akurat taki temat. Temat jest związany z moją pracą magisterską, czyli dość odległymi już czasami. Była ona właśnie związana z nietypowymi pochówkami, które występują na terenie Polski. Ponieważ jest tak, że czasem archeolodzy, którzy kopią cmentarzyska, bo w odróżnieniu od cmentarzy, wszystko co działo się we wczesnym średniowieczu i wcześniej, nazywamy tego typu obiekty cmentarzyskami, a więc pozostałościami po dawnych cmentarzach. I badając takie cmentarzyska, oni czasami natrafiają na jakieś dziwne groby, odróżniające się swoim wyglądem od reszty. Przykładowo obrządek we wczesnym średniowieczu, już za czasów chrześcijańskich, polegał na tym, że chowaliśmy się, nie paliliśmy swoich ciał, tak jak to było wcześniej, chowaliśmy się w pozycji wyprostowanej i z głową często w kierunku zachodnim, czasami w kierunku kościoła, który się znajdował gdzieś tam w pobliżu. No więc taki pochówek, który nas zaciekawi, powinien wyglądać jakoś inaczej, a więc albo leżeć poza cmentarzem, albo jego jakieś wyróżniki są na tyle dziwne inne, że przeważnie określano tego typu groby jako pochówek, przykładowo 450, różnił się swoją formą i wyglądem od reszty. Być może jest to grób na przykład upiora albo jakiegoś tam właśnie wampira. Przy czym dotychczas nie powstała żadna taka synteza tego zjawiska, zarówno skąd się w ogóle wiara w wampiry mogła wziąć, w upiory, jak też nikt tak zbiorczo nie dotarł do tychże pochówków. No ja przez swoją pracę właśnie magisterską, później uzupełnianą o różne nowe odkrycia, postarałem się dotrzeć do wszystkich tych szkieletów, które były interesujące i zobaczyć, zajrzeć im w oczy prosto, czy coś jest z nimi nie tak. Mówię oczywiście nie tak w sensie antropologicznym, prawda? Czyli czy te osoby posądzone o bycie wampirem jakoś się w jakiś sposób odróżniały od reszty społeczeństwa. I to w zasadzie jest taka główna tematyka, która przyświecała mi wydanej w zeszłym roku książce Wampiry w średniowiecznej Polsce, którą chciałem tutaj właśnie Państwu zaprezentować też. Dlatego, że zawsze poruszany jest aspekt taki, że wampiry jako wierzenia przedchrześcijańskie przykładowo, czy też no, raczej się widzi w jakichś reliktach dawnych pogańskich wierzeń, a rzadziej się rozpatruje zjawisko wampiryzmu na gruncie wiedzy medycznej antropologii, prawda? A wydaje się, że może to być stanowić taki swoisty klucz do wyjaśnienia tychże dziwnych pochówków. No ale idźmy dalej, żeby troszeczkę było jaśniej. Tutaj tak na początku taka definicja, co to w ogóle jest wampir, czym jest wampiryzm, wedle takich słowiańskich głównie wierzeń, bo wampir, samo słowo wampir, co ciekawe, wywodzi się ze świata słowiańskiego, oznacza wypierzać się, jakby wypiór, wąpierz czasami mówiono. No w każdym razie występuje u południowych, wschodnich i zachodnich Słowian. Uważa się, językoznawcy powszechnie uważają, że ma ona proweniencję słowiańską. No i tutaj też będzie takie pytanie od razu, na które też się postaram odpowiedzieć, dlaczego akurat Słowianie, prawda? No przecież zjawisko jest dość powszechne i tego typu pochówki znane są z różnych kultur, z różnych okresów europejskich czy nawet światowych pradziejów. Ogólnie jest to taka istota, taki stwór można nazwać, która... Czasem jest określana jako duch, czasem jako ożywione ciało, które wierzono, że taki osobnik wychodzi nocą z grobu i szkodzi pozostałym przy życiu osobom. A więc często, bardzo często jest określany jako wysysający z nich krew, a to po to, żeby utrzymać swój nienaganny wygląd, czyli ciało, żeby nie uległo rozkładowi, musi odżywiać się tą substancją witalną, którą otrzymuje od żywych. No tak wierzono, że to niby jest taka istota, no w każdym razie obawiano się tego typu istot. No i jak to wygląda? Wygląda to tak, że archeolodzy, którzy właśnie badają cmentarzyska, głównie średniowieczne, ale też od razu powiem, że praktyki antywampiryczne, bo tak o nich mówimy, występują nie tylko w średniowieczu występowały, ale można powiedzieć, że ciągnęły się albo występowały w głąb XX wieku. Prawda? Czyli jeszcze w latach 30. tego typu zabiegi były czynione. I mówiąc pochówki antywampiryczne, myślimy, jest to bardzo duże uogólnienie, prawda? Ponieważ zdajemy sobie sprawę jako badacze, że panteon wierzeń słowiańskich był ogromny, a więc mamy wieszczych, topielce, upiory, strzygi, rusałki, chowańce, niechrzczeńce i tak dalej, których na pewno też się obawiano. Ale nie mówimy na przykład pochówki antyzmorowe czy jakieś antywieszcze, ponieważ właśnie stosujemy taki ogólny termin pochówki antywampiryczne, co ma po prostu dotyczyć wszystkich takich zjawisk zabezpieczania się przed szkodliwą działalnością pewnych zmarłych. Na czym te pochówki polegały? No, że ja zaraz pokażę przykłady tego typu pochówków, że na przykład szkielet nie był ułożony, oczywiście tak, żeby państwo nie myśleli, że tutaj były jakieś morderstwa albo coś takiego, to następowało głównie, kiedy grupa czuła się zagrożona, była na przykład, przychodziła do danej okolicy zaraza albo jakaś epidemia, dżuma, cholera i tak dalej i dziesiątkowała społeczność daną, czyli umierała jedna rodzina, umierali kolejni i grupa zaczynała się bać. Jak zaczynała się bać, to poszukiwała prostych rozwiązań. I tutaj zadziałała tak zwana w antropologii często zasada, można powiedzieć, kozła ofiarnego, prawda? A więc typowano osobę, która na przykład nie tak wyglądała albo zajmowała się nie tym, co trzeba, czyli jakaś na przykład zielarka albo zajmujący się jakimiś czarami albo magią, czy parający się nie tym, co przeciętny człowiek, albo ktoś, kto dziwnie wyglądał, na przykład był bardzo wysoki, bardzo niski, kulawy, garbaty i tak dalej, no w każdym razie budził jakiś lęk. No i wtedy, jeżeli powiedziano na przykład, wieś się zebrała, że ich właśnie tu dziesiątkuje ta śmierć i na przykład mówili, a żył 50 lat temu kiedyś jakiś zielarz, który na pewno to on wychodzi z grobu i nam szkodzi, prawda? No i wtedy tego typu zabiegi polegały na tym, że odkopywano taki grób, Jeżeli zmarły wyglądał jak żywy, a często wyglądał, bo naturalna mumifikacja występuje dość często, jeżeli zmarły nie był np. pochowany w kwaśnej glebie, że te szczątki się szybko nie rozłożyły, mógł się naturalnie zmumifikować. To nie jest jakiś nic nadzwyczajnego. I w każdym razie, jeżeli uznali, że wyglądał jak żywy, no to starano się go zabezpieczyć, żeby im dalej nie szkodził. Co to miało na celu? W antropologii nazywamy tego typu proceder jako dojście do tak zwanej homeostazy. Homeostaza to jest inaczej uspokojenie grupy, czyli zrobiliśmy wszystko, żeby co w naszej mocy, żeby było spokojnie i dobrze. Czyli już można powiedzieć, że ten wampiryzm pierwotny wynikał z takich ludzkich lęków, prawda, że oni szukali jakiegoś sposobu, żeby się uratować przed dziesiątkującą ich śmiercią. No i tego typu pochówki, tak jak powiedziałem, nie ograniczały się zatem tylko do średniowiecza, ale na przykład w XVII wieku było ich bardzo dużo, kiedy było mnóstwo można powiedzieć, że podążały w ślad za przechodzącymi przez Europę epidemiami chorób rozmaitych. I bardzo często jest tak, że znajdujemy je wtedy, kiedy można wydatować na ten czas jakąś epidemię. No i takie jedno z pytań badawczych, bo ja tutaj chciałbym tak powiedzieć to troszeczkę wszystko w formie takich pytań badawczych. Czy antropolodzy mogą w ogóle stwierdzić, że mają do czynienia z pochówkiem wampira? Więc jak to wygląda w terenie? Tutaj pokażę Państwu kilka takich pochówków starych, bardzo dawnych, które były odkopane przez badaczy w latach 40., 50., 60., 70. Ogólnie mniej więcej zanotowano tego typu pochówków kilkadziesiąt w Polsce, przy czym największe ich nagromadzenie było na ziemi kujawskiej w Dolinie Środkowej Wisły i na Podkarpaciu Małopolsce, prawda, południe, prawda. Tutaj najwięcej zdecydowanie ich było, czyli centralna Polska i południowa. I okazało się po analizach antropologicznych, po dotarciu do dokumentacji tych grobów, że wbrew pozorom nie było ich tak dużo, bo bardzo wiele z tych pochówków, które określone zostały jako antywampiryczne, takimi nie była. A dlaczego na przykład? Jakiś sztandarowy pochówek z Adolfina koło na Kujawach przykładowo, napisano, że czaszka spoczywała w stopach zmarłego. No jak się dotarło do materiału, to okazało się do rysunków, że górna część czaszki spoczywała w stopach, a żuchwa w anatomicznie przeznaczonym jej miejscu. No to już jako antropolodzy wiemy, że mieliśmy do czynienia z jakimś naturalnym, pośmiertnym stoczeniem, a nie zaś z zabiegiem. I tego typu różnych wytłumaczeń było bardzo dużo. To spowodowało, że jeżeli byliśmy w swoich badaniach bardzo sceptyczni, prawda, czyli uważaliśmy, że wszystko da się jakoś naturalnie wytłumaczyć, no to tych pochówków było kilkanaście, można powiedzieć, na skalę Polski. Takich, że na pewno zastosowano tego typu zabiegi. I tutaj, jak Państwo widzą, on pozornie, ten środkowy szkielet się niczym nie różni, natomiast on jest położony w pozycji odwrotnej. Państwo widzą, że łopatki są na górze, a więc księża, bo w większości notatki, jakie mamy źródłowe, pochodzą z zapisków kościelnych od księży i to też proszę zobaczyć, skoro księża mówili, jak unicestwiać upiory, czy strzygi, czy wampiry, to proszę sobie wyobrazić światopogląd tych ludzi, którzy nie byli jako tako wykształceni i którzy rzeczywiście no, reprezentowali znacznie niższy poziom umysłowy. Przy czym ja tu chcę od razu wytłumaczyć, że panteon wierzeń słowiańskich był bardzo duży, tak jak powiedziałem, i coś trzeba było z nim zrobić. Tak jak dziś Państwa nie dziwi, że na przykład na święta obieramy sobie, znaczy, że malujemy sobie jajeczka, czy na inne święta ubieramy choinkę, czy obchodzimy takie święta jak śmigus, dyngus, czy zielone świątki na Urzeczu, to tutaj dochodziło do walki Kościoła z dawnymi wierzeniami i zamiany ich na święta kościelne. I to się odbywało na bardzo szerokim polu i też dotyczyło także tych naszych nieszczęsnych upiorów, wampirów. A to dlaczego? Że one jakby zostały wprasowane, włożone w
1: tak... Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie.
0: I feudalny obraz piekła, a więc mieliśmy Lucyfera i różne inne tam diabliki, no i na przykład jakiś szósty czy siódmy rząd tego piekła to były jakieś właśnie niechrzczeńce, porońce, strzygi, upiory i tak dalej. I tak jak nie dziwią nas egzorcyzmy przykładowo robione przeciwko jakimś duszom potępionym, tak samo zwalczano tego typu zjawiska jak wampiry. Po prostu wierzono, że to coś może dać. I dlaczego powiedziałem ten taki pasus o tym właśnie, o księżach i o tych zapiskach? A to dlatego, że księża pisali na przykład tak, z południowej Polski. Kazałem go na gębę położyć, tak właśnie to wygląda, ale tejże nocy powiadano, że znowu wyszedł i szkodził mieszkańcom. No to panowie parafianie postanowili, ażeby mu szyję odciąć rydlem i odtąd całe zło ustało i był spokój, prawda? Czyli dwa zabiegi wykonali, i uważali, że ten zły duch, ten diabeł, jak można określić, wampir, poszedł sobie gdzieś w dal. No i tutaj jeszcze widać, że nogi i ręce też były krępowane, czyli ogólnie chodziło o to, żeby tego typu istota nie wyszła z grobu, prawda? Czyli dlaczego kazali kłaść na gębę? Aby się w ziemię wgryzał, czyli żeby po przebudzeniu wchodził w głąb tej ziemi, a nie na zewnątrz, prawda? I tego typu pochówki odnosiły się także do dzieci. Czasami się zdarzało, że na przykład urodziło się martwe dziecko albo jakieś poronione i też obawiano się tego typu dusz albo tego typu zmarłych, że one jako że nie zaznały jeszcze życia i jego uciech, jak to mówiono, będą nam szkodzić i straszyć nas po śmierci. I stosowano bardzo podobny zabieg antywampiryczny, polegający na tym, że tego typu ciałko wkładano do naczynia takiego, no tak jak coś w rodzaju garnka, prawda? Tak jak taka zastępcza trumna, można powiedzieć. I ten garnek stawiano w ziemi dnem do góry. I też są opisy, że to miało na celu, że po przebudzeniu takie dziecko będzie wchodzić w głąb ziemi, a nie przyjdzie mu do głowy nas straszyć. I tego typu pochówków dzieci przykładowo jest znanych kilkadziesiąt, całe północne Mazowsze, dominuje to, ale też okolice Przemyśla na przykład. O tym się mało wie, mało słyszy, ale te pochówki są przeważnie nie na cmentarzach, a poza cmentarzem albo przy kapliczkach na wsiach, albo przy krzyżach na rozstajach dróg, prawda? Czyli tego typu, jak czasami znajduje się, albo też była tradycja, która była bardzo stara, że wkopywano je w miejsca dawnych cmentarzysk archeologicznych. Czyli często wiedzieli ludzie, że na przykład jak orze na polu, to wychodzą jakieś kości, jakieś różne ceramika i nazywano takie miejsca żalami często. I wiedzieli, że to jest jakiś cmentarz żal jakichś ludzi, którzy żyli przed nimi. I bardzo często, że pogańskie ludności. I bardzo często na tego typu cmentarzyskach, tak jak Cichowo, Żumiech, Serock, bardzo dużo miejsc, wkopywano obrudnice ostatnio też taki. Także bardzo wiele takich miejsc jest wkopywano takiego typu garnki i my dzisiaj znajdujemy właśnie garnek, który jest znacznie późniejszy i zawiera szczątki dziecka. Inny przykład grobów, Stary Brześć Kujawski tutaj na przykład, gdzie właśnie głowa zmarłego była ścięta, oczywiście po śmierci, to nie było żadne, nic go nie bolało, można powiedzieć, i złożona w stopach. Co to miało za zadanie? Jak to znowu opisy źródłowe mówią, miało to na celu, że wierzono, że jeżeli taki wampir albo upiór się przebudzi, no to będzie starał się dostać do tej głowy. Jeżeli się do niej nie dostanie, to będzie wszystko w porządku, będzie zabezpieczony człowiek. A jeżeli, jak to pisano, się dostanie, to wyjdzie, to weźmie ją pod pachę i pomaszeruje, bo tak właśnie pisano. A więc czasami się zdarzają jeszcze takie przypadki grobów, jak na przykład, być może ktoś z Państwa słyszał, niedawno odkryty cmentarz w Gliwicach, taki budowano obwodnicę miasta i znaleziono cmentarzyk, gdzie wszystkie praktycznie groby, wszyscy zmarli, byli w jakiś sposób zabezpieczeni, głównie w ten sposób, jak to widać, i jeszcze mieli cegłówkami odgrodzone ręce, prawda, czyli żeby nie przyszło mu do głowy jednak się schylić jakoś, prawda, po tą głowę. Także ja zaraz pokażę Państwu taki pochówek z Gliwic. No tutaj całe National Geographic przyjechało wszyscy, bo to było bardzo spektakularne, że w Polsce cały cmentarz był z zabiegami antywampirycznymi. Ale powiem Państwu więcej. W XX już wieku, w latach 50. przenoszono cmentarzyk grekokatolicki pod Rzeszowem. I jak się okazało, prawie każdy zmarły był zabezpieczony. A to kołek, a to głowa, a to coś tam. I przerazili się ci ludzie, co to przenosili. No i wezwano etnologów, prawda, żeby tam jakieś badania zrobili pośród tej ludności, dlaczego tak robią. No i co się okazało? Ludzie powiedzieli, że nie, oni w to nie wierzą, ale tak na wszelki wypadek, żeby nie przyszło do głowy komuś nas z nich straszyć, prawda? Czyli jakby te wierzenia już jakby były wtórne dla nich, ale nie zaszkodziło tego robić. Ja powiem Państwu więcej, że my sobie nie zdajemy sprawy, że dzisiejsze uroczystości pogrzebowe również mają charakter pożegnalno-antywampiryczny. Tylko nikt sobie nie zdaje z tego sprawy. Oczywiście nie jest to już kołkowanie ani nic takiego, ale zabijamy trumnę gwoździami, sypiemy ziemię na trumnę, żeby go pożegnać raz na zawsze. Do lat 60. jeszcze się ciernie rzucało na trumnę, żeby się pokaleczył, jak będzie wychodził. Zakrywało się lustra, żeby go nie zobaczyć. Wynosiło się nogami do przodu, żeby zmylić mu drogę, żeby czasami nie przyszło mu do głowy wrócić. Tak więc robimy szereg czynności, które mają charakter antywampiryczny, a nie tylko pożegnalny, tylko że sobie z tego sprawy zupełnie nie zdajemy, prawda? Jak to było żywe, proszę sobie pomyśleć, na przykład podczas pierwszej wojny też jest taki odnotowany przypadek, że stał front i bardzo Niemcy z Polakami wtedy tam walczyli, czyli jak to pewnie w pierwszej wojnie bywało, Polacy z Polakami, bo na wszystkich frontach mieliśmy wszystkich. I o co chodzi? Bardzo dużo po bitwie zostało Niemców, których kazano miejscowym chłopom pochować. No i z racji, że oni już parę dni tam leżeli, dwóch podoficerów i jednego oficera konkretnie przebito kołkami, bo byli bardzo opuchnięci według chłopów i że to strzygonie, którzy na pewno wyssali krew, prawda? No z racji, że to była jeszcze pierwsza wojna, nie tak okrutna jak druga, no to dostali jakąś karę tam i ich puścili wolno, ale no, tego typu przypadki są jeszcze notowane. Inny przypadek.
1: Słuchacie Radio Kuropatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Powiem Państwu też ciekawostkę od razu. Radomsko, niedaleko Łodzi, lata 30. Mężczyzna zapada w letarg albo w trans kataleptyczny. Tego typu przypadki są znane, czyli funkcje życiowe prawie zanikają, że puls jest raz na minutę albo rzadziej. Uznano za zmarłego mężczyznę starszego, że to był lipiec, zdawano sobie sprawę z rozkładu ciała i w zasadzie następnego dnia czy dzień później już organizowano pogrzeb. I kiedy kobiety śpiewały pieśni przy trumnie, jak to dawniej na wsiach bywało, no niestety zmarły wypuścił gromnicę i się poruszył, prawda? No oczywiście z krzykiem wybiegły te kobiety, strzygoń, prawda? Że to nie było już pojęcia, że on się obudził, tylko strzygoń. No i jak to się skończyło? Co odważniejsi mężczyźni z kłonicami i z drągami wbiegli tam? Dostał uderzony w głowę, ścięto mu głowę, bo zastali go w pozycji siedzącej z rękami, prawda, który chciał żeby go wyjęli. I jaka była konkluzja, że cała wieś się podpisała krzyżami, że dobrze zrobili, uważają, że dobrze zrobili, ponieważ strzygoń już więcej nie próbował z trumny wychodzić. Także proszę zobaczyć, jaka ciemnota jeszcze była w latach 30., prawda, a my mówimy tutaj o średniowieczu. No ale to oczywiście jest przypadki marginalne, prawda, ale się zdarzały. Tutaj proszę zobaczyć te gliwice słynne, czyli mamy właśnie te cegłówki, które odgradzają nam już jeszcze dłonie, żeby nie uchwycić i ci zmarli, te głowy są wszystkie złożone między nogami tutaj, prawda, czyli z dala od miejsca anatomicznego. No i to była sensacja ogromna, bo oni nie wiedzieli, co z tym w ogóle zrobić, bo co kopną dalej, to znowu następny i tam było ich bardzo dużo. Nie wiem w końcu, jak to się skończyło. Podobna sytuacja była też pod krakowskim rynkiem, też znaleziono tego typu pochówki, no ale w końcu ich jakoś tam pochowano. Tak, znakomitym. Tak, do badań DNA identyczne, idealne, prawda? Bo teraz oczywiście można sprawdzić, pobierając taki ząb i z korzenia zębowego możemy ustalić tak zwaną haplogrupę, czyli grupę genetyczną, ustalić, czy on był Germaninem, Słowianinem, Ugrofinem, czy w ogóle z jakiego kręgu kulturowego się wywodził, czy był spokrewniony z resztą, czyli tutaj mamy badania autosomalne, a nie płciowe i no, wiedza jest ogromna teraz, no, zmieniła się diametralnie. Tego typu pochówki jak przebicie kołkiem, jest ich 3-4 mniej więcej w Polsce. No tutaj jeszcze jest taki wariant, jeden ze Złotej Pińczowskiej, gdzie nóż został wbity w kręgosłup i zmarły został położony, związany i wrzucony, przykryty ciężkimi głazami. No tu pochówek z Radomia, gdzie mamy cały cmentarz, wszyscy leżą, jak Bóg przykazał, jak to się mówi, na wznak, a jeden za cmentarzem właśnie przykryty takimi kamieniami w pozycji skurczonej, związane ręce, związane nogi. I też prawdopodobnie mieliśmy przykład takiego pochówku właśnie antywampirycznego, bo też uważa się, że skutecznie było przygwoździć takiego upiora do ziemi, żeby z niej nie wyszedł. Inny przykład przygwożdżenia do ziemi z Wielkopolski, kiedy właśnie duży głaz uniemożliwia wyjście zmarłego z grobu. Dzisiaj groby budujemy, też sobie nie zdajemy sprawy, że to nie tylko znaczenie, ale też ciężar, który nam uniemożliwia kontakt. Kiedy to się zaczęło? Etnolodzy i w ogóle antropolodzy uważają, że prawdopodobnie strach przed zmarłymi zaczął się od tak zwanej inhumacji, czyli od skończenia się kremacji w X wieku i nagle pojawił się problem, że mamy do czynienia ze zwłokami, prawda? I musimy coś z nimi zrobić. Bo wcześniej jak to było spalone i w ogóle dostawaliśmy urenkę, nikt się tego nie bał. To mogło stać na przysłowiowym kominku, prawda? I nikt się tego zmarłego nie bał. A tu nagle od chrześcijaństwa, od X, XI wieku, nagle zaczynamy obcować z ciałem ludzkim i ten strach zostaje zdwojony. Tak mi się wydaje, że duża w tym prawda. No tutaj taki pochówek z Dziekanowic, gdzie zmarła też była prawdopodobnie związana, położona, ale powiem, czym się wyróżniała. No ona miała 2,8 m wzrostu. Prawda? Czyli na średnią wczesnośredniowieczną, czyli około 1,50 m, 1,55 m, to już wysoka, prawda? To bardzo, bardzo wysoka. Także na pewno mogła budzić jakiś uzasadniony lęk. To jest słynna czaszka tak zwanego upiora, ale prawdopodobnie skazańca, znaleziona niedaleko Radomia i tutaj zmarły został przebity takim gwoździem, przy czym prawdopodobnie był to skazaniec, to nie był prawdopodobnie upiór, ale to była kara, ta głowa być może, że była przebita na przykład przy bramie jakiejś miejskiej albo w jakimś widocznym miejscu, żeby odstraszać na przykład ludzi przed gwałtami czy złodziejstwem, prawda, które mogły być jego udziałem, bo tego typu kary były też stosowane i bardzo trudno jest odróżnić, czy mamy do czynienia z zabiegami magicznymi, czy mamy do czynienia z dawnym systemem kar. No tutaj wchodzi cały szereg cech, czyli musimy mieć cały kontekst taki, żeby nam to potwierdziło, że dany pochówek jest antywampiryczny. No tutaj niby zwykły pochówek, a jednak sierp na szyi, prawda? Czyli powstanie grozi, no tutaj drawsko-pomorskie, czyli mamy już krąg ten północny, ale też tego typu pochówki są dość dobrze znane. Jak Państwo widzą, wszystkie te pochówki, te cechy mają na celu uniemożliwienie wyjścia zmarłego z grobu. To jest główny cel, który przyświeca wszystkim tym pochówkom. I to, co powiedziałem, że my stosujemy w dzisiejszej takiej delikatnej formie, również ma na celu zabezpieczenie tego się przed ewentualnym wyjściem zmarłego na zewnątrz. Tak jak powiedziałem, żeby powiedzieć, że pochówek był antywampiryczny, musi o tym zdecydować cały kontekst archeologiczny. Kontekst archeologiczny jest niezwykle ważny, prawda? A więc musimy mieć grób na peryferiach cmentarza, czyli w jego nie w środku, tylko gdzieś na zewnątrz. Powinno nie być w takim grobie wyposażenia, czyli tak jak się dawało, nie wiem, kabłączki skroniowe, nożyki, jakieś paciorki, rozmaite rzeczy. On był przeważnie bez wyposażenia. Bardzo często ciało nie jest ułożone w pozycji wyprostowanej na wznak, tylko jakoś w jakiejś anormalnej, atypowej pozie, na przykład skurczonej albo odwrotnej, albo jakiejś jeszcze innej. No i oczywiście mieliśmy te celowe uszkodzenia, czyli na przykład odjęcie głowy i złożenie jej w stopach albo przebicie klatki piersiowej jakimś ostrym przedmiotem. Bardzo często się słyszy o sikowych kołkach na przykład. No, z materiału archeologicznego widać, że przebijano wszystkim, co mieli wówczas pod ręką, ząb od brony, gwóźdź, prawda, czyli nie musiał być to żaden kołek z odpowiedniego drewna. Aha. Bo tutaj się jeszcze nałożyło, późniejsza nasza wiedza o wampirach i w ogóle to, co my dzisiaj dysponujemy, to jest w zasadzie Hollywood i Bram Stoker, Dracula i tradycja rumuńskiej Transylwanii, prawda? I tutaj dwie rzeczy musimy rozróżnić. Tradycje tych słowiańskich upiorów, wampirów, prawda, średniowiecznych, tych naszych, można powiedzieć, rodzimych i tej całej hollywoodzkiej otoczki, która pojawiła się wraz z powieścią Brama Stokera Dracula i opartej na życiorysie Vlada Tepesza, Vlada Draculi, który żył w rumuńskiej Transylwanii i który tak naprawdę żadnym wampirem nie był, był po prostu, no nie wiem, seryjnym mordercą, okrutnikiem. Mścił się całe życie za śmierć swojej jego ojca i wymyślał jakieś tam różne sposoby unicestwiania swoich wrogów, prawdziwych i domniemanych. I całe wszystkie mity związane później z tym wampirem hollywoodzkim nie mają nic wspólnego tak naprawdę z tymi wierzeniami naszymi dawnymi. No przykładowo jakieś zamiany w nietoperza. No to nietoperze, wampiry, trzy gatunki znamy z Ameryki Południowej tylko i wyłącznie i zostało ono odkryte przez białych ludzi, którzy dotarli tam w XVI wieku. Czyli już mamy rzecz dość późną, przynajmniej 17-18 wieczną, a nie średniowieczną. No u nas dwie są takie tradycje, która jeszcze wchodziła, oprócz słowiańskiej jeszcze widać, że jakieś tam wierzenia mogły być związane z tą tradycją grecko-łacińską. Między innymi pozostałością jest na przykład to, że na wsiach bardzo często się mówiło strzyga albo strzygoń. To jest związane ze słowem strix, czyli sowa i z nocnym działaniem sowy i nocnym działaniem upiorów, prawda, których się boimy. Także no, tutaj widać pewne nawiązanie do tego nocnego trybu życia. Później z medycyny możemy na przykład dowiedzieć się o takim czymś jak porfiria. Jest taka choroba, między innymi oparta na niedoborach chemu i ona się dość rzadko występuje, ale charakteryzuje się tym, że mamy permanentny światłowstręt, możemy chodzić tylko w nocy, ponieważ skóra nam pęka, jeżeli chodzimy w dzień. Kły są obnażone dość u takiego człowieka. Ma chroniczny wstręt na alaninę, którą zawiera między innymi czosnek. I można by powiedzieć, że no wampir w 100%. I teraz proszę sobie wyobrazić, że jeżeli tego typu choroba pojawiła się gdzieś na jakiejś zapadłej wiosce, no to mówiono o niej 100 albo 200 lat i mówiono, że żył tutaj taki i taki człowiek. I tego typu mity rodziły się właśnie w ten sposób. Albo ktoś właśnie zapadł w letarg czy trans kataleptyczny i wykopywano, dochowywano kogoś w danym grobie i zobaczyli, że był w jakiejś konwulsyjnie wykrzywionej pozie albo no, obudził się w trumnie, mówiąc inaczej. To się zdarzało bardzo często kiedyś wobec niskiego poziomu medycyny. I też o takim przypadku mogli opowiadać po prostu przez kilka pokoleń, że coś takiego miało miejsce. I stąd te wszystkie mity, legendy się rodziły. No i teraz wracamy do tych naszych upiorów. Czy antropologia może nam pomóc w rozwiązaniu tychże pochówków? Możemy zadać sobie takie pytanie, czy istnieje jakaś w ogóle taka współzależność pomiędzy odmiennym sposobem pochówku, czyli jakimś nietypowym, a jakimś innym wyglądem zmarłego, prawda? Czyli reasumując, czy te wszystkie pochówki, które znamy z Polski, czymś się charakteryzowały? Czy ludność w nich pochowana, ludzie w nich pochowani odróżniali się od reszty, czy też nie? I to jakby było dla mnie najważniejsze, no bo w tym momencie wiemy, czy ten wampiryzm miał tkwił w cechach fizycznych zmarłych, czy w cechach ich psychiki, której nie jesteśmy w stanie zdiagnozować. No i powszechnie wiemy właśnie ze źródeł pisanych, z etnografii, o takiej wrogości ludności wiejskiej, chłopskiej wobec wszystkiego, co inne, co obce, wobec wszystkiego, wszystkich ludzi, którzy odbiegali w jakiś sposób wyglądem czy zachowaniem od reszty. No i część z tych cech, które posiadali, które opisywali ci rozmaici ludzie, pisarze, można oczywiście odnaleźć w materiale kostnym, bo pozostawiają tego typu ślady. W Wydaje się, że właśnie te cechy zmarłego, te nietypowe cechy osobnicze zmarłych mogły być takim znakomitym czynnikiem, dość ważnym, który powodował, że wydzielano daną jednostkę poza nawias społeczny. Czyli, że taki upiór, taki wampir, taki strzygoń mógł posiadać jakieś cechy fizyczne, które wśród mieszkańców budziły lęk. I to powodowało, że tego typu osoby traktowano najczęściej inaczej za życia i inaczej po śmierci, prawda? Za życia zwykle się ich obawiano albo stroniono o nich. Często takie domy znajdowały się gdzieś na kolonii albo niby leczono się u takich jakichś na przykład zielarzy, ale budzili oni powszechny lęk. No i później po śmierci, w chwilach zagrożenia, często te osoby stawały się ofiarą praktyk antywampirycznych. Te wszystkie nietypowe cechy osobnicze można podzielić na takie dwie grupy, a więc możliwe do identyfikacji w materiale kostnym. No i tutaj mamy na przykład trwałe kalectwo, między innymi jak ktoś posiadał garb jakiś, na przykład gruźliczy albo inny, był kulawy, czy też posiadał jakieś okaleczenia ciała, na przykład nie miał ręki, nie miał nogi, był karłem, był bardzo wysoki, czy też miał patologiczne uziębienie. Bo dzisiaj jest to proste, mamy stomatologię estetyczną, ktoś ma krzywe zęby, czy ma hiperdoncję przykładowo, czyli nadzębność, czyli ma więcej zębów niż trzeba, no to sobie wyrywa, przesuwa łuk i tak dalej, nie ma problemu z tym. No a wówczas było tak, że kto się rodził z takimi zębami, no to taki umierał, prawda? No niestety nie miał innego wyjścia, a ludność tolerancyjna była niekoniecznie bardzo. No i oczywiście mieliśmy też cechy niemożliwe do identyfikacji, a które są wymieniane w źródłach. Takie jak zajęcza warga, owłosiona wewnętrzna strona dłoni, zrośnięte brwi, rude włosy, sinność, opuchnięcie twarzy. No tego typu, w zależności od okresu, od miejsca. To się brało stąd, że przykładowo taki człowiek z dużym nadciśnieniem albo z jakąś chorobą inną był na przykład bardzo czerwony i wyglądał opuchnięty, że myślano, że być może, że on się opija naszą krwią, prawda? Tak więc wynikało to z nieznajomości rozmaitych chorób, które były, no na przykład jakieś odmiany anemii, które możemy stwierdzić na szkielecie, bo mamy przykładowo w stropie oczodołu, jeżeli taka perforacja występuje albo na czaszce, no to bardzo często u zmarłego, zmarły cierpiał na anemię, był na przykład blady i jakąś taką miał twarz, prawda, która mogła sugerować, że on tam nie sypia zbyt dobrze, prawda, tylko gdzieś tam sobie łazi. No i wydaje się, że do najistotniejszych cech, które należałoby przy wampiryzmie uwzględnić, to są tak zwane schorzenia wrodzone, czyli rozwojowe, czyli to, na co nie mamy wpływu, w czym się genetycznie, z jakim genetycznie bagażem się rodzimy. No i tutaj właśnie mogą być ubytki kończyn, zaburzenia rozwojowe kręgosłupa, czyli na przykład bloki kręgów, że przykładowo ktoś, kto długo pracował na roli w pozycji takiej, na przykład z motyczką, no to po paru latach miał kręgosłup w jednym kawałku, zrośnięty w pałąk, prawda, od szyi po lędźwia i tak naprawdę no, to dotyczy głównie starszych osób dzisiaj, prawda, że jeżeli ktoś nie rusza się jakoś za dużo, no ale często na przykład widzą Państwo taką sytuację, że na przykład jakiejś starszej pani przy kościele czy gdzieś tam moneta upadnie albo torebka, prawda, no to zauważcie Państwo, że ona zawsze będzie się schylać w ten sposób i ten, a nie schyli się kręgosłupem, prawda, bo bardzo często jest tak, że robią się już bloki kręgowe i ona ma kręgosłup w jednym kawałku. I kiedyś, jak mieliśmy do czynienia z monotonną, ciężką pracą, te bloki kręgowe dotyczyły osób znacznie, znacznie młodszych, prawda, i to często wyglądało dość, poza tym przeżywalność była zupełnie inna. No, jeszcze w lalce, prawda, jest 50-letni starzec wpadł pod koła rozpędzonego dyliżansu, prawda? Czyli proszę sobie wyobrazić, jakie w XIX wieku, jakie było pojęcie o starości, prawda? A co dopiero o średniowieczu, gdzie średnia wiekowa dla mężczyzn wynosiła 28-30 maksymalnie lat. Oczywiście to wiązało się z dużą śmiertelnością dzieci, z wojnami, z rozmaitymi chorobami, ze słabym poziomem medycyny. Niemniej jednak średnie były dość znacznie niższe. Kręt szyi powodujący jakieś tam wygięcia, prawda, nienaturalne. Achondroplazja to jest inaczej taka karłowatość, prawda, achondroplastyczna, czyli taka proporcjonalna, można powiedzieć. Gigantyzm, czyli bardzo wysoki wzrost, połączony był z tak zwaną akromegalią, czyli mieliśmy bardzo duże ręce, bardzo duże usta, bardzo duże, no wszystkie te zakończenia, można powiedzieć, ciała. Choroby umysłowe. Często na przykład jest bardzo malutka czaszeczka, prawda? Czyli proszę sobie wyobrazić, że jak człowiek się rodzi, to ma na czaszce tak zwane szwy czaszkowe. Ma szew wieńcowy, szew czołowy i szew węgłowy. I teraz, jeżeli te szwy nam się za szybko zrosną, to dochodzi do wzrostu ciśnienia śródczaszkowego i do tak zwanego debilizmu, prawda? Czyli mamy, po prostu ten mózg się nie może rozwijać i ciśnienie bardzo, bardzo silnie rośnie. Natomiast może być też w drugą stronę, że te szwy w ogóle się nie chcą zarastać i dochodzi do wodogłowia, czyli właśnie takiej makrocefalii, jak to my nazywamy. No i również powoduje to zmiany umysłowe, ale też szybszą śmierć. No i takie cechy jak skrzywienie przegrody nosa. My na to nie zwracamy uwagi dzisiaj specjalnie, ale kiedyś to miało znaczenie, na przykład, że ktoś mógł mieć na tyle krzywą przegrodę, że na przykład jak mówił, świszczał albo coś tam, prawda, jakoś inaczej się wysławiał i już mógł budzić jakiś strach u reszty osób. Konieczne też jest odnotowanie wszystkich chorób zapalnych, takich jak gruźlica, trąd, prawda, czyli mamy jakieś wyraźne zmiany na ciele, krzywica, anemia, więc choroby układowe, ale też urazy, czyli braki kończyn, trepanacje, przykładowo trepanacje czaszki bardzo często w materiale występują, a to jest też jakby zmniejszenie ciśnienia śródczaszkowego przy chronicznych na przykład bólach głowy, wykonywane jeszcze do dzisiaj i rzeczywiście dające efekty, no ale oczywiście jest szkaradna blizna i jest, wygląda to już nieciekawie i też mogło budzić lęk. No, schorzenia narządu żującego to, co już wspomniałem, hiperdoncja na przykład, czyli nadzębność, albo hipodoncja, czyli niedozębność, na przykład 3-4 zęby w ogóle, prawda, w jamie ustnej od początku, prawda, bo no, były też przypadki takie, które się zdarzają także do dzisiaj, że dziecko się rodziło z zębami, bo w okresie epigenezy, czyli właśnie tej fazy płodowej, zęby się wyrżnęły i urodził się już z zębami. Coś poszło nie tak, prawda, i tak wyszło. I takie przypadki też, jeżeli się zdarzyły jednostkowo, mogły być przyczyną jakichś właśnie wampirycznych opowieści. Po przebadaniu tego materiału, do którego dotarłem, okazało się, że 80% z tych szkieletów miało jakieś znamiona patologii, prawda? Czyli rzeczywiście tu chodziło o to, że obawiano się inaczej wyglądających ludzi. Tak jak w starożytności strącano tego typu osoby ze skały przykładowo, tak samo tutaj ta tolerancja nie poszła aż tak za mocno w bok, ponieważ no, kołkowano czy ścinano im głowy, prawda? Ale już no, nie za życia, prawda? Bo wiadomo już kontekst archeologiczny mówi, że te wszystkie zabiegi były wykonywane po śmierci, prawda, czyli później. I 80% z tychże szkieletów, do których dotarłem, właśnie to tak, albo zmarli byli za wysocy, tak jak tam 2,8, albo 1,30 m, prawda, czyli troszeczkę za mało. Albo na przykład jakiś bardzo silny garb, albo jakieś nie tak ustawione zęby, albo jakaś krzywa przegroda nosowa właśnie. Wydaje się, albo na przykład wszelakie złamania wielokrotne, które skracały kończyny, prawda, że na przykład ktoś miał, dzisiaj się założy but ortopedyczny, kiedyś musiał kuleć, prawda, i też jakoś wzbudzać strach. Tego typu groby, to właśnie tego typu przypadki może nie wyglądają dla Państwa ciekawie, bo tutaj nic nie ma nadzwyczajnego. Tutaj tylko jest pokazane, że kości piszczelowe, czyli tutaj podudzia, są, jedna jest skrócona po wielokrotnych złamaniach. Są też właśnie schorzenia wrodzone, typu ubytki kostne, tak jak tam widać, które tak naprawdę powodowały tylko duże problemy w lokomocji, prawda, czyli w chodzeniu, i na pewno te ubytki tkanki kostnej wpływały na i wygląd, i sposób lokomocji danej osoby. No i to, co powiedziałem, te kręgosłupy, prawda, czyli mamy kręgosłupy zrośnięte w jeden kawałek, prawda, czyli od kręgu szyjnego pierwszego po kręgi lędźwiowe mamy wszystko zrośnięte w pałąk, i to powodowało, że jeżeli ten kręgosłup zrósł się krzywo, no to oczywiście ta osoba była na przykład mocno pochylona i też jakoś mogła być, budzić lęk. No oczywiście anomalie uzębienia, tu niby pozornie jest wszystko w porządku, ale tam jest hiperdoncja, czyli dwa rzędy zębów, czyli mamy właśnie dwie kategorie, te same kategorie zębów, tylko że w dwóch

osobniczymi zmarłych, czyli właśnie, że ich wygląd był wyraźnie ważny, był jedną z przyczyn, dlaczego tak, a nie inaczej ich pochowano. Więc wydaje się, że te indywidualne cechy zmarłego, właśnie tak jak powiedziałem, ta kulawość, garbatość, czy gigantyzm, czy karłowatość, mogą być takim jednym z wyróżników pochówków antywampirycznych. Przy czym oczywiście nigdy nie będziemy mieli pewności, czy ta pozostała część, no te 20% w tym momencie albo 30%, nie tkwiła w sferze psychicznej, prawda? Czyli tego nie jesteśmy w stanie na materiale kostnym stwierdzić, ale rzeczywiście mogło tak być, że zajęcie konkretne też mogło wpływać na potraktowanie po śmierci. Konkluzja jest mniej więcej też taka, że w tym wampiryzmie współczesnym, hollywoodzkim, wszystko jest ładne, wesołe, prawda, i przystojne, i w ogóle, prawda, happy. A tak naprawdę ten nasz słowiański wampir, to jest jakaś taka biedna, patologiczna istota i trzeba by się zastanowić w ogóle nad takim czymś, żeby odkłamać te nasze słowiańskie wampiry, czy wampirami nie byli bardziej posądzający niż posądzeni, prawda? Bo to oni byli żądni krwi i szukali łatwych rozwiązań w chwilach zagrożenia, a nie ci biedni ludzie, którzy nie mieli wyjścia, że się tacy, a nie inni urodzili, prawda? I tak naprawdę tutaj można by przewrotnie zamienić ten wampiryzm, że to bardziej świadczy, jest to skrajny objaw naszej ludzkiej nietolerancji, która kończyła się tego typu zabiegiem, a nie zaś jakimś aktem miłosierdzia. I wydaje się, że ten wampiryzm cały czas ma się dobrze dość. Bo może już nikt nikogo kołkami nie przebija, prawda, ale w jakichś mniejszych społecznościach, z dala od traktów komunikacyjnych, ktoś ma inne włosy, inaczej się ubiera, innej muzyki słucha albo nie pasuje do reszty społeczności i często jest też w jakiś sposób izolowany albo nieraz pobity, nieraz jakoś, prawda, sekowany ze względu na swoją inność i tak naprawdę mechanizm jest identyczny, prawda? Nikt nikogo już nie kołkuje, ale ta inność, ta odmienność, prawda, i ta nieprzystawalność do reszty społeczności jest nadal jakoś sekowana, można powiedzieć, prawda? Tak więc wydaje się, że mechanizm jest dość pospolity i prosty. Często wynikał, można tylko tych ludzi usprawiedliwiać, że on często wynikał z ludzkich lęków i ze strachu, prawda, że boimy się o swoje życie i staramy się zabezpieczyć przed ewentualnym zagrożeniem. Natomiast efekt kozła ofiarnego działa skutecznie, myślę, że do dziś. A więc tak, jeśli chodzi o samą taką genezę tego wampiryzmu, bo rzeczywiście tak, na cmentarzyskach germańskich, rzędowych, w Anglii, w Azji, czy w Chinach nawet, prawda, występują tego typu groby i tego typu zabiegi są spotykane, że wydaje się, że takiej genezy tych zabiegów antywampirycznych należałoby szukać w jakichś paleolitycznych wspólnotach pierwotnych i takim odwiecznym lęku człowieka przed zmarłym, przed śmiercią, prawda, przed przemijaniem. I tak naprawdę tylko Słowianom możemy powiedzieć, że zawdzięczamy to, że oni zawsze byli bardziej tacy mistyczno-magiczni niż można powiedzieć, że przewrotnie powiedzieć, nie przeszli reformacji, nie przeszli tego szkiełka i oka i tak naprawdę z tym swoim bagażem średniowiecznym wkroczyliśmy w romantyzm i w nowoczesność, więc współczesność. Tak więc w dużej mierze wydaje się, że to jakby istota duchowa, poziom duchowy Słowian zdecydował, że to u nas przetrwały właśnie przetrwała ta wiara w wampiry bardzo długo, a w innych społecznościach nie.

Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie.

0: Brunon Chowyst od 65 lat zajmuje się kryminalistyką, kryminologią, wiktymologią, suicydologią i psychologią kryminalistyczną. Opublikowałem zaledwie 1100 prac. Ostatnio byłem na Hawajach naukowo i na uniwersytecie pytam się kolegi profesora, ile on ma prac. On mówi, słuchaj, ja mam bardzo dużo publikacji, a był tak prawie w moim wieku. Ja mam już 65 prac. Ja mówię, no to jak skończysz 150 lat, to może dojdziesz do moich publikacji. Byłem, proszę Państwa, profesorem w Chinach, w Japonii, w Stanach Zjednoczonych. Gdzie tam jeszcze byłem? W Niemczech i tak dalej. Mam opublikowane książki w Japonii, w Chinach, w Stanach Zjednoczonych, w Niemczech, na Ukrainie, w Rosji. Bardzo ważny region, zwłaszcza, że tam na Ukrainie przestępczość jest szczególnie duża, korupcyjna. Opowiadał mi jeden dygnitarz polski, który pojechał zakładać urząd antykorupcyjny na Ukrainie. Powiedzieli, ty się nie śpiesz z tym urzędem, bo jak dostajemy milion na poprawę dróg, to 700 tysięcy idzie do prywatnych kieszeni, 300 na drogi. No i te drogi nie są takie, jakie być powinny, czyli korupcja święci triumfy na całym świecie. Chcę także pochwalić się, że byłem pierwszym Polakiem, który był gościem FBI w latach 80. Pierwszym Polakiem, który był gościem New Scotland Yardu, pierwszym Polakiem, który był w Bundeskryminalamcie i pierwszym Polakiem, który zwiedzał laboratoria kryminalistyczne we Francji, no i tylko ty. Poza tym jestem skromnym człowiekiem, mimo że zajmuję się zbrodnią, to jestem optymistą. Widzę w każdym człowieku samo dobro. Proszę Państwa, więc mój wykład dotyczy mojej pierwszej miłości w życiu, to jest kryminalistyki. Zająłem się tą dziedziną bardzo wcześnie, jak już byłem studentem drugiego roku prawa, wychodząc z założenia, że muszę mieć specjalizację uniwersalną, żeby trafić na świat cały, a nie tylko być znany przez wójta i sołtysa. No i tak się stało. A ponadto uważałem, że ta dziedzina jest wolna od polityki. I ona w rzeczywistości jest wolna od polityki. Jak weźmiemy prawo karne, to ona ma elementy polityczne. Każda dziedzina prawa, a ta dziedzina prawa kryminalistyki, kryminologii, wiktymologii czy psychologii kryminalistycznej jest wolna od polityki. Pierwsza teza, którą chciałbym postawić, to jest taka, że przestępczość współcześnie na całym świecie ulega procesom demokratyzacji. Zarówno w sensie kryminologicznym, jak i wiktymologicznym. To oznacza, że przestępców nie szukamy tylko w środowisku marginesu społecznego. Przestępców coraz częściej szukamy w środowisku białych kołnierzyków. White collar crime. Przestępczość. Czyli są to osoby piastujące wysokie stanowiska państwowe. I proszę Państwa, przykładów mamy mnóstwo. Kiedyś tradycyjnie poszukiwano przestępców wśród środowisk biednych i tak dalej. Dzisiaj sięgamy do marszałków, ministrów, prezesów. Czyli nikt nie jest wolny od dokonywania przestępstw. To jest w sensie kryminologiczno-kryminalistycznym, ale także ofiary przestępstw rekrutują się ze wszystkich środowisk. Dlatego moja teza jest taka, że mówię o demokratyzacji przestępczości w sensie kryminologicznym i w sensie wiktymologicznym. Proszę Państwa, przestępczość w tej chwili właściwie można powiedzieć, że przestępczość jest zjawiskiem dnia codziennego. Jak obserwujemy dziennik telewizyjny, to można byłoby powiedzieć, że jest to dziennik zdarzeń kryminalnych. Ten ukradł, tego zabito, temu grożono. I to jest właściwie wypełnia treść czasem komunikatów, z tym, że uważam, że w godzinach wieczornych nie powinno się podawać komunikatów o takiej treści negatywnej. Trzeba byłoby pokazać, że tu młodzież zdobyła laury, że mamy wspaniałą młodzież, a my ciągle mówimy, że pijemy, bijemy się i tak dalej, i tak dalej. Nawet Straż Marszałkowska nie jest wolna od przestępców, co napawa nas pewnym zdumieniem, czy selekcja osób na odpowiednie stanowiska nie jest negatywna. Żeby, proszę Państwa, zostać profesorem, to trzeba 30 lat siedzieć na tyłku, nosem się podpierać, pracować, bo trzeba skończyć studia, trzeba być asystentem, starszym asystentem, adiunktem, zrobić habilitację, jeszcze. I dlatego, jak przeczytałem ostatnio, że dom publiczny na Podkarpaciu, prowadzony przez Ukraińców, braci Ukraińców, odwiedził arcybiskup, komendant wojewódzki policji. Nie to, że się ucieszyłem, ja się zmartwiłem, ale nie było żadnego profesora. I sam myślę, arcybiskup, po co jemu dom publiczny, jak on ma zakonnicę, prawda? A wiadomo, że jak arcybiskup zgrzeszy, to zakonnica zostanie przeniesiona, a nie arcybiskup, bo on korzysta z przywileju stabilności pracy. Proszę Państwa, przestępczość jest zjawiskiem, jak powiedziałem, masowym w życiu prywatnym i w życiu publicznym. Przestępcy stosują skomplikowane metody śledcze. Z tym, że twórca powieści kryminalnej Edgar Allan Poe powiedział, że przestępca jest twórczym artystą, a detektyw nędznym krytykiem. Ja w swojej działalności dążę do tego, żeby twórczym artystą, żeby był policjant, nie przestępca. Ale tak to jest, że przestępca zawsze wyprzedza policjanta. W sensie takim chronologicznych działań. Skoro zatem mamy z jednej strony skomplikowane metody przestępcze, skomplikowany proces motywacyjny. Ja wczoraj dla Polsatu udzielałem wywiadu, bo czasem mnie proszą różne telewizje, żebym skomentował coś. I chodziło o tego człowieka, który przyszedł do policji, do komendy w Rybniku, 63-letni dżentelmen, wyciągnął nóż i zaatakował recepcjonistkę. Teraz się zastanawiałem. Pytanie jest takie, co tam w jego głowie było? Wstępne doniesienia mówią o tym, że on jest psychicznie chory. No to byłoby zrozumiałe, że on nie umiał pokierować swoim postępowaniem i nie wiedział, co czyni. Ale gdyby się okazało, że on jest zdrowy psychicznie, to my szukamy motywu. A zatem proces motywacyjny odgrywa zasadniczą rolę w identyfikacji sprawców. Już Rzymianie ukuli taką formułę cui bono, czyli komu służy dokonywanie przestępstwa. Jeżeli żona zabija męża, bo coraz częściej to się zdarza, żona zabija męża, to ma swój motyw. No? Ja ciągle mam przed oczyma taki kazus, gdzie mąż przychodzi zmęczony po pracy. Żona mówi, słuchaj, przygotowałam świetną zupę. Mąż je tę zupę i mówi, słuchaj, ona jest przesolona. No ona jest przesolona, bo ja cię kocham. No i mąż się zachowa jak cham, bo po wypowiedzi o złym smaku zupy napluł do tej. No to jest w ogóle chamstwo. To żona sobie myśli, ty jesteś taki? Poszła do kuchni, wzięła nóż i go zabiła. I teraz zastanawiamy się, ona miała motyw. Jej godność została naruszona. Ona myślała, że przygotowała coś smacznego, a mąż to zlekceważył. To są tak zwane zabójstwa kuchenne. I kiedy teraz my mówimy o dużej wykrywalności sprawców zabójstw, to ja 40 lat temu wprowadziłem do literatury dwa pojęcia. Wykrywalność nominalna i wykrywalność rzeczywista. Kiedy sprawca jest znany, to jaka to jest zasługa policji, organów ścigania? Żadna. Policja tylko spełnia rolę księgowego i spisuje wszystkie wydarzenia. I to określam jako wykrywalność nominalną. Kiedy zaś mamy do czynienia z rozkawałkowanymi zwłokami, gdzie miejsce zbrodni ma 300 kilometrów, na przykład w Szczecinie jest zabójstwo, rozkawałkowane zwłoki, zwłoki zostają, część zwłok zostaje umieszczona, patrzę na zegarek, bo wiem, że będą następne ciekawsze wykłady od moich, prawda, więc nie powinny być, no ale niestety nie mam na to wpływu, że będą. I proszę Państwa, część zwłok została umieszczona w toalecie pociągu relacji Szczecin-Warszawa. Część zwłok została umieszczona w przechowalni bagażu w Poznaniu. I wtedy wykrycie sprawcy jest wynikiem efektywności działań policji. I dla tego rodzaju wykrywalności wprowadziłem pojęcie wykrywalność realna albo wykrywalność rzeczywista. Ponieważ mamy do czynienia ze skomplikowaną materią, to nie ma takiej nauki, która by nie brała udziału w przestępczości. Dlatego mówimy o... No dzisiaj właśnie udzieliłam takiego wywiadu, ktoś mnie pytał, proszę pana, dlaczego dopiero teraz uruchomiono archiwum X? Ja mówię, proszę pana, dlatego, że 30-40 lat temu w ogóle nie było DNA. Przypominam sobie taką ciekawy kazus, bo brałem udział w kształceniu policji w Policaj Film Akademii w Münster, gdzie w pewnej miejscowości koło Münster zgwałcono dziewczynkę. Podejrzanych było 3000 osób. Wśród tych podejrzanych był sprawca. Ale nie znano dowodu z badań DNA. Wszystkich zwolniono, ale ten sprawca myśli, że tak. Jeżeli mnie się raz udało, to ja jeszcze raz powtórzę. I znowu zabił i zgwałcił. Ale już był postęp w zakresie badań kryminalistycznych. Już było DNA. No i go ustalono i skazano go za dwa rodzaje zabójstw. Czyli jeżeli nie było postępów w zakresie nauk biologicznych, fizyko-chemicznych, no to dlaczego mieliśmy tworzyć archiwum X? No nie było szans. Jeszcze dzisiaj wspominam sprawy zabójstw. Ostatnio nawet w telewizji, w historii występowałem. Sprawa zabójstwa małżonków. Ciekawa sprawa małżonków, którzy wybierali się z Płocka do Sochaczewa. Pani była bardzo agresywna w ogóle. On był oficerem Wojska Polskiego, ale ulegał agresji żony. Ona nim pomiatała, choć nie miała żadnego stopnia wojskowego, ale w wojsku generała, w domu ciapciuch. I on taki był ciapciuchem. Przy czym ona zawsze się miała duże zbiory biżuterii. I jak jechała gdziekolwiek, to przypinała sobie biżuterię do pasa. No i wybrali się. Skończył się przystanek autobusowy. Mieli jeszcze 10 kilometrów. Zatrzymali przejeżdżający samochód. Młody człowiek, ponieważ pani była agresywna, to skomentowała wypowiedź kierowcy do żony, z którą on się rozwiódł, do byłej żony. I ona do niego mówi tak. A dlaczego pan się tak po chamsku zachował wobec swojej byłej żony, do kobiety? A mówi po chamsku, zatrzymał samochód i zabił ją i męża. I nic nie zabrał. I teraz była historia taka, no, jak ustalić ten motyw, prawda? Bardzo trudno, ale i z punktu widzenia naukowego zrozumiałe. Godność tego człowieka została naruszona. On był poddenerwowany. On przeżył określoną sytuację. A ta kobieta, wtrąciła się w nie swoje sprawy i to odebrało jej życie. Ale proszę Państwa, mówiąc o procesie wykrywalności, chciałbym jeszcze wskazać na bardzo ważny element, mianowicie na podświadomą aktywność umysłu. Jeżeli byśmy przyjęli takie wytłumaczenie psychoanalityczne, że całe 90% naszego życia przebiega w podświadomości, to właśnie jednym z takich elementów tej podświadomości jest intuicja. Wspomnę Państwu, trochę się pochwalę w tym momencie, o sprawie zabójstwa 10-letniej dziewczynki, pamiętacie Państwo, w województwie śląskim, dolnośląskim, gdzie dziewczynka została uprowadzona do samochodu i następnie znaleziono jej zwłoki. Całe śledztwo było prowadzone pod kątem widzenia, że to pedofil, że to motyw seksualny. I wieczorem w niedzielę otrzymuję telefon z TVN24, czybym rano wstajesz i wiesz, nie przyszedł do TVN24. Ja myślę sobie tak, północy nie spałem, myślę, że to jest niemożliwe, to nie mógł być pedofil. Intuicja mi kryminalistyczna podpowiadała, że to musi być człowiek z bliskiego otoczenia tej matki, całej rodziny. I przychodzę rano i mówię tak, to nie jest pedofil, nie motyw seksualny, ale moim zdaniem metody działania przestępnego przemawiają za realizacją uczucia zemsty. Ten redaktor tak sobie troszkę zlekceważył, o co mam do niego pretensje. A jak państwo myślicie, dlaczego ja wpadłem na ten pomysł? Ano dlatego, że przestępca seksualny nie zadaje 30 cięć nożem. Przestępca seksualny robi, co do niego należy, wedle założeń i opuszcza miejsce zbrodni. Gwałci, pozostawia przy życiu lub nie, w zależności od tego, czy rozpoznała ofiara sprawcę, czy nie. No więc to strzeliłem i zacząłem mną targać pewne niepewności. Czy ja nie wygłupiłem się, bo wygłupienie się starego profesora jest blamaż. Myślę, cholera, co to będzie dalej ze mną? No i tak czekam do godziny. Aha, w tak zwanym międzyczasie zatrzymano chyba ze 150 osób. Zatrzymano sołtysa, zatrzymano jego syna, chcieli go zlinczować. Kto tylko nosił spodnie, był zatrzymywany z okolicznych wiosek. Niepewność mną targa i o godzinie 13 słyszę, że jest sprawca i nie motyw seksualny. Człowiek, który ubiegał się o względy matki tej dziewczynki. No i myślałem, że na tym koniec i w nocy otrzymuję telefon z FBI z Waszyngtonu, ponieważ oni mnie znali, że ja tam byłem. I pytałem, słuchaj, ale jak ty na to wpadłeś? Przecież nie znałeś, jak ja mówię, nie. No i z Chicago, z Polskiego Radia zadzwonili, ja 40 minut udzielałem wywiadu. Czyli warto czasem zaryzykować, ale to jest takie na granicy. Jakbym się pomylił, to opozycja moja by mi wytknęła. Mówi pana, co pan się bierze? Jaki z pana kryminalistyk? Z pana jest dupa, nie kryminalistyk. A ci policjanci, którzy prowadzili śledztwo, nie zatrudnili rozumu na pełnym etacie. Bo następnie powiedzieli tak, będziemy poszukiwali narzędzie zbrodni. I mnie chcieli zaprosić do telewizji. Ja mówię, ale po co taka głupota? Narzędzie zbrodni jest już dawno wyrzucone, a jeżeli jest w tym jeziorku, to trzeba całą wodę wypompować. Co to daje? O, czy to nie ma jakichś śladów osób trzecich? No tylko tacy idioci, prawda? Nie wolno przedobrzyć w danej sprawie. Tu było wszystko ewidentne. Sprawca zabójstwa popełnił samobójstwo. To co jeszcze komplikować? Będziemy szukali, rozszerzali i tak dalej. Tam, gdzie rozum niezatrudniony, nawet na pracach zleconych, nie może być wyniku. Dlatego ja postuluję, żeby pracownik służby śledczej, żeby to był inteligentny dyletant. Co to znaczy? To znaczy, że on się zna na wielu dyscyplinach naukowych. Kiedy 40 lat temu pisałem pierwszy podręcznik kryminalistyki, pisałem go 1,5 strony dziennie. A ponieważ w niedzielę nie pracowałem, tylko w sobotę, to w sobotę pisałem 3 strony dziennie. I napisałem aż 400 stron. I wtedy spotykam jednego profesora i mówi, ale ty dużą książkę napisałeś. A ja się tak uśmiechnąłem, no tak mi się udało. Dzisiaj mój podręcznik ma 1500 stron, jest 13 wydanie i ja się zastanawiam, czy nie będę robił tego w 2 tomach. Ale proszę państwa, jeżeli weźmiemy pod uwagę zakres zajmowania się kryminalistyki, to możemy powiedzieć o jakby takich trzech wielkich filarach. Mamy metody przestępne, śledcze i profilaktyczne. Najpierw mamy przestępstwo, później mamy śledztwo. I w związku z tym, tymi trzema dziedzinami musimy się zajmować równolegle. Nie można jednego dnia toczyć walki z chuliganami, następnie z narkomanami, a następnie z alkoholikami. Ta walka z przestępczością musi być paralelna, musi być równoległa, bo tylko taka walka z przestępczością, taka, o, pan kichnął kolego, znaczy, że mówię prawdę, to będę dalej kontynuował, prawda, kierując się przesądami. O, jak pan jeszcze raz kichnie, to znaczy, że wykład jest jeszcze lepszy. Wspomniałem o tym, wymieniłem trzy nauki, ale wchodzą w grę jeszcze kryminologia, za chwilę dojdę do kryminologii, socjologia, pedagoga i tak dalej. Proszę Państwa, nauki rolne, gleba też odgrywa ważną rolę. Kwiaty, mikroślady. Przypomina mi się bardzo ciekawy kazus z południowej Francji. To był początek XIX wieku, kiedy zakonnik zamordował dziewczynę. Ale był na tyle mądry, że przeciągnął zwłoki tej dziewczynki poza mury klasztoru. Ale śledczy, którzy poddali badaniom ciało w ramach zewnętrznych oględzin zwłok, stwierdzili we włosach kwiaty, które rosły na terenie zakonu. No i doszli do wniosku, że to pozwoliło niewątpliwie na ustalenie sprawcy zabójstwa. Także kiedyś na podeszwach obuwia znaleziono charakterystyczne cechy gleby i to również pozwoliło na identyfikację sprawcy. Ale w sprawie zabójstwa syna Lindberga. Lindberg to był taki lotnik, który pierwszy przeleciał, pokonał Atlantyk samolotem. Więc był bardzo fetowany, przyjmowany przez prezydenta. On był trochę faszyzujący człowiek. Porwano mu syna. Na miejscu zbrodni znaleziono drabinę. I w tej drabinie były dwa, jak to są te szczebelki, drabiny, tak? Szczebelki się mówi, wyłamane. Te zabezpieczono. Sprawdzono 3000 zakładów, które wytwarzały to drewno. I tak metodą selekcji wytypowano 3 zakłady i stwierdzono, kto kupił tę drabinę. I sprawców ustalono, to był Amerykanin pochodzenia niemieckiego, Hartmann. I on jechał samochodem i jechali za nim funkcjonariusze FBI. On jechał kabrioletem odkrytym i funkcjonariusze przeskoczyli z jednego samochodu do drugiego i sprawca został ujęty. Więc wskazuje, że i drewno odgrywa rolę, te słoje w drewnie, czyli właściwie wszystko. Przypominam sobie, że kiedyś było włamanie w Warszawie do wytwórni papierów wartościowych i sprawca, żeby sobie z drugiego piętra, żeby ulżyć sobie, zjechał na spodniach z tego drugiego piętra, ale nie zauważył, że tam były takie gwoździe wbite, takie środki powstrzymujące, żeby ktoś nie zjeżdżał na poręczy i zostawił ślad w postaci włókna pochodzącego ze swojego swetra. No i to doprowadziło do ustalenia sprawcy, między innymi. Czyli krótko mówiąc, nie ma zbrodni doskonałej. A to, że się czasem udaje sprawcy uniknąć odpowiedzialności karnej. A może mam pytanie takie do Państwa. Ilu sprawców na świecie zostaje skazanych prawomocnym wyrokiem? En bloc. Jak Pan myśli, jaki procent sprawców? Jak Pan ocenia? Znając się na rzeczy oczywiście.
1: A na rzeczy też nie
0: wiem. Ile?
1: No 60%.
0: 60. A Pan? 50?
1: 70.
0: A Pani? To mniej. No dobra. proszę Państwa, 5%. Czyli sprawcy są wśród nas. Dzięki temu, że mamy tak dobrych adwokatów, prawda? No, sprawcy unikają odpowiedzialności. Kolega, jak jest przekonany, że sprawca jest winien, to nie broni oczywiście. Tak tylko wtedy, kiedy jest sprawca niewinny. Przypomnę Państwu ciekawy kazus amerykański. W Ameryce spędziłem trochę czasu. W sprawie, w której był oskarżony Simpson. O, kim on był? Co?
1: Futbol amerykański.
0: Tak jakby u nas Lewandowski, prawda? Albo ten z Realu Madryt, nie? Nie, z Barcelonu. Messi, a? Sześciokrotny. On zabił kochanka swojej żony, ją i kochanka żony. Proces był

0: No nie, no Afroamerykanin. Ale moment, moment. Ale wtedy wolno było. Bo to było 20 lat temu. Ja używam tej nomenklatury. Ja się też muszę bronić przed zarzutem, że ja jestem jakiś rasista. Że to...
1: Nie, to dla pan chyba nie ma znaczenia, bo mówię wam, bo też wszyscy wykreślono, wolno, chociaż to stare dzieje.
0: No tak, ale dopiero niedawno wykreślono. Afroamerykanin. Wie pan, wiecie państwo, no powiem krótko. Ja ostatnio byłem na Hawajach, naukowo, nie wypoczynkowo. Tak mówią ci koledzy, to tam Hawajki zobaczysz. Jakie Hawajki? Tam są Chińczycy, Wietnamczycy, Malezyjczycy. Tam żadnych Hawajki ja nie widziałem. No jedna była Afroamerykanka taka, co to ważyła z 200 kilo i śpiewała na statku. No, no to była cała Hawajka. No. Także... Ale dziękuję, ale jak pani, mnie się podoba pani reakcja, to znaczy, że pani mnie kontroluje, co ja mówię. To świadczy o pani aktywnym podejściu do wykładu. To nie to, że ja sobie mogę głupić. A nie zajęty, będą pytania, jak ja skończę. A i teraz to pani sobie bardzo proszę. A to, no to niech się pani już rozepnie psychicznie, no proszę.
1: Bo pan powiedział inteligentny dyletant.
0: Tak, a sprawie tak.
1: Czemu dyletant? W jakiej dziedzinie pan?
0: Proszę panią, jeżeli człowiek, jeżeli ja piszę kryminalistykę, czy ja się znam na chemii, ja się tego nauczyłem. Ja skonsultowałem. Ja mogę siebie nazwać inteligentnym dyletantem. Jeżeli ja poruszam 40 dyscyplin naukowych, czy ja jestem genialny? Nie. Ja jestem prosty człowiek. Prosty rzemieślnik naukowy. I w tym, ale żeby nie mówić, że jestem dyletantem, bo to jest tak nieładnie, to ja sobie dodaję inteligentnym dyletantem, prawda? Ja się tak nie znam na architekturze. Trochę się znam, no. Na malarstwie się tak nie znam, jak pani na przykład. Czy na literaturze, ale jeżeli mamy do czynienia z tak wieloma rodzajami przestępstw, różnorodnymi, od terroryzmu do zniesławienia, no to trzeba mieć jakąś taką ogólną wiedzę, prawda? Żeby sformułować nawet pytanie pod adresem biegłego. A czasem spotykam się, bo czasem wydaję opinię z takim pytaniem, czy strzał padł przypadkowo, czy celowo, no. I trzeba teraz ocenić tego prokuratora, który postawił takie pytanie. Albo co pan może powiedzieć o stanie psychicznym sprawcy na podstawie oględzin błony śluzowej żołądka? No to trzeba wiedzieć, że to jest bzdura, nie? A jakbym się nie orientował, to bym kombinował coś i by wyszło fatalnie. Chociaż kombinacja też daje dobre wyniki. Teraz mamy, proszę państwa, kryminologię. Kryminologię, która jest drugą miłością mego życia. Notabene, ja byłem rektorem pewnej uczelni i w tej uczelni pracowała pewna pani, którą darzył sympatią pewien człowiek, który jeszcze nie osiągnął swojego apogeum, bo nie był ministrem. On został ministrem i mówi tak do niej: słuchaj Kasiu, ja mam nową kochankę, a tą kochanką jest Polska. Tą kochanką jest ojczyzna. Ja już nie mogę ci tyle czasu poświęcać. A jak pięknie powiedział, prawda? Jaki patriota erotyczny w ten sposób. Chciał się z nią rozstać i tak się ładnie, ładnie rozstał. Więc mówię to w tym sensie, że no, różne są metody. Ja się zastanawiam, dlaczego ludzie, no może tak powiem, trochę pokrętnie. Nic tak ludzi nie dzieli, jak wspólne mieszkanie w sytuacji konfliktowej. Dlaczego ludzie nie mogą się rozmówić, tylko muszą się zabijać? I dlaczego mąż bierze sobie młodszy rocznik samochodu do życia, a rozstaje się ze starszym modelem? Czasem ten starszy model jest nawet lepszy od tego nowego modelu, jeżeli jest produkowany gdzieś w Chinach, w Korei i tak dalej. No. Ale ludzie się nad tym nie zastanawiają. I tutaj dochodzimy do takiego podstawowego problemu procesu motywacyjnego. Tym się zajmuje psychologia. Ja napisałem taką broszurkę, czwarte wydanie, czwarte jest? Tak. Psychologia 1800 stron. Ale już mam koncepcję, żeby miała 2000. Chcę mieć książkę, żeby miała 2000 stron.

I teraz, proszę Państwa, jak spojrzymy na proces motywacyjny, to on składa się z dwóch elementów. Z motywu i pobudki. Motyw to jest czynnik intelektualny. Pobudka to jest czynnik uczuciowy. Jakie są relacje pomiędzy uczuciem a rozumem? Mianowicie, rozum powinien kontrolować uczucie, a uczucie powinno stymulować rozum. Kiedy jest idealny stan? Kiedy uczucie i rozum są na jednakowym poziomie. Ale tak nie jest. Generalnie rzecz biorąc, ludzie w swoich działaniu kierują się tylko uczuciem. Rozum w ogóle nie ma racji bytu. Proszę sobie wyobrazić kierowcę, który napił się i prowadzi samochód. On się kierował tylko uczuciem, impulsem. Bo gdyby się zastanowił, gdyby antycypował skutki swego działania, to on by w ogóle nie wsiadł do samochodu. Po co zabić żonę? Wystarczy, że jej się da 3-4 miliony złotych. W Stanach Zjednoczonych się nie zabijają, tylko ona mówi, aktorka, no dasz mi tę drobną sumę, te 50 milionów dolarów albo 150. Już, odejdź sobie w dal. A ja siebie już urządzę, ale najpierw urządzę ciebie. Teraz, proszę Państwa, kiedyś miałem wykład z psychologii dla biznesmenów. No i na przyjęciu podszedł do mnie jeden biznesmen i mówi mu, jaki on ma wielki kłopot z żoną. Ja mówię, proszę Pana, proszę mi powiedzieć, czy wszystko Pan mówił żonie o swoich zarobkach, o swoich metodach działania? On mówi, tak. Mówiłem, słuchaj, ja tego Mariana wykiwałem na 2 miliony złotych, tamtego oszukałem. Niech się Pan zastanowi teraz nad swoim życiem. No tak, wie Pan, ale ja się zakochałem w sekretarce. Ona młoda, piękna, ma blond włosy, ale myśli jak brunetka. No i tak dalej, i tak dalej. No i teraz jest historia następująca. Żona mówi, tak, ja się zgadzam na rozwód. Daj mi rączkę, najpierw idziemy do prokuratury. Kobieta wszystko, to mówię do Panów, kobieta wszystko notuje. Nie wolno się dzielić z naszymi wątpliwościami, bo ona nam nie tylko nie pomoże, ale nas zaprowadzi do prokuratora. Także, czyli każdy z nas powinien mieć pewne tajemnice. I ten margines tajemnic nie może być szeroki, znaczy zbyt wąski. Czyli coś wiem, nie powiem, ale na ogół to mówię wszystko. Nie wolno zdobywać poprzez przestępczą działalność jakiekolwiek uznanie u drugiej osoby i tak dalej. Proszę Państwa, tym się zajmuje między innymi kryminologia. Jeżeli mam motyw, to mogę zrozumieć i ustalić sprawcę. Jak nie mam motywu, to... Ale każde nasze działanie jest uzasadnione. Ma motyw, tylko policja nie może ustalić tego motywu. Stąd są te trudności. Na jakich zasadach opiera się między innymi opierają się rezultaty akcji policji, osiągnięć w śledztwie. Mianowicie, po pierwsze, każde działanie pozostawia ślady. Ja na przykład mogę ustalić, że Pan siedział na tym miejscu. Dlaczego? Bo Pan wydziela ślady termiczne. To są indywidualne ślady Pana, prawda? Jak się kierowcy przesiadają, też można ustalić, kto prowadził samochód i tak dalej. I każde działanie jest umotywowane. Nie ma działań nieumotywowanych. Nie ma działań nieumotywowanych. Tylko my nie możemy zrozumieć tego mechanizmu motywacyjnego i dlatego mówimy motyw nieznany. Nie ma motywów. Nie istnieją działania bez motywów. Każde działanie jest ten. Teraz, proszę Państwa, postęp w kryminalistyce polega na tym, że rozszerzamy zakres identyfikacji indywidualnej kosztem identyfikacji grupowej. Identyfikacja grupowa polega, no, na przykład dokonano napadu na bank i od razu w grę wchodzą podejrzani mężczyźni, którzy mają wzrost od 1,80 m.
To jest identyfikacja grupowa. Kurdople nie wchodzą w grę, bo świadkowie stwierdzili, że to byli wysocy mężczyźni. No? To jest identyfikacja grupowa. Ktoś dał strzał z określonego, z pistoletu produkcji belgijskiej Walter. Mówimy identyfikacja grupowa. Ale mamy, ktoś napisał anonim, z którego wynika, że ma wykształcenie techniczne. Identyfikacja grupowa. I dopiero poszczególne etapy prowadzą nas do sprawcy. Czyli postęp w dziedzinie kryminalistyki polega na tym, że dzięki osiągnięciom nauki rozszerza się zakres identyfikacji indywidualnej, a zmniejsza się zakres identyfikacji grupowej. Tu mamy nasz dowód osobisty, czyli linie papilarne. W tej chwili jest 7 200 000 000 ludzi i nikt, nawet bliźnięta jednojajowe, nie mają identycznych linii papilarnych. Ja jako młody doktor przeprowadziłem badania, które sprowadzały się do tego, czy mamy takie same linie papilarne na palcach stóp. Otóż wiadomo, że stopy, że nasze palce stóp się zacierają, bo to ktoś w ogóle nosi skarpetki 2 miesiące, 3, żołnierz o nuce to nosi kilka lat. No. Ale duży palec stóp ma wyraźne ślady linii papilarnych. Ale nie ma korelacji pomiędzy obrazem linii papilarnych palców rąk i palców stóp. To wyłączyłem z badań, które prowadziłem w zakładach kąpielowych, biorąc pod uwagę i te, i tamte odciski. Proszę Państwa, kolejną nauką, o której chciałbym poświęcić kilka, chyba Państwo jesteście zmęczeni, znudzeni, to jest wiktymologia. Jest to nauka, wiktymologia, kryminalna nauka o ofierze przestępstwa. Teraz tak. Często ofiara stwarza warunki do dokonania przestępstwa. Dziewczynka poznaje chłopaka, fakty autentyczne, na zabawie w remizie strażackiej. On się jej podobał na jemu. On mówi, słuchaj, przyjdź do mnie, rodziców nie ma. Ja ci pokażę, w domu mam piękne zbiory filatelistyczne. Ona mówi, o jak się cieszę, ja lubię oglądać. Przychodzą do domu, a on w ogóle nie ma zbiorów filatelistycznych i co innego jej pokazuje. No. Ale ona nie wykazała ostrożności. No. Jeżeli ja czytam, że jakaś kobieta, która nie chce być singielką, dała się nabrać rzekomemu żołnierzowi armii amerykańskiej i dała mu 400 tysięcy złotych, znaczy, że no kobito, no. To czy jakiś bezrobotny by przyszedł za mniejszą cenę i byś miała jakiś pożytek. Więc nie wolno być łatwowiernym. Czyli trzeba mieć ograniczone zaufanie. To jest tak jak w ruchu drogowym. Jak ktoś wyrzuca kierunkowskaz, to tak się naprawdę nie orientujemy, czy on zaraz nie skręci na nasz pas. I tak lekko się zdejmujemy nogę z gazu. Czyli ta nieostrożność, prawda? Nieostrożność. I tutaj się wyłania taki problem, za który ja otrzymałem habilitację. Mianowicie rola ofiary w genezie zabójstwa. W ogóle rola ofiary w genezie przestępstwa. Jako młody człowiek po doktoracie zostałem zaproszony na seminarium z zakresu prawa karnego i zgłosiłem taką tezę. W nocy nie mogłem spać i wstałem, naszkicowałem sobie, cholera, to będzie taka nowatorska teza. Wina wiktymologiczna, czyli stosunek psychiczny ofiary do swojego działania. Na to, jako prawnicy są, ja też niestety jestem prawnikiem, ale takim trochę przygotowaniem psychologiczno-socjologicznym, więc czasem od prawa uciekam. Prawnicy to jest najbardziej konserwatywna część społeczeństwa. Nie ma bardziej zacofanej części społeczeństwa jak prawnicy. Najpierw jest zjawisko, później się zastanawiają kilka lat, jak ubrać to zjawisko w szatę prawną. To zjawisko już mija. Te doni ubierają i to jest nieaktualne. Więc kiedy skończyłem swój wykład, wydawało mi się,
że mówię same rewelacje, no to starzy, ja miałem wtedy jakieś tam 25-6 lat, starzy profesorowie, ci inni tacy podstarzali. Mówią, proszę pana, przecież pan jest idiota. No tak nie powiedzieli, ale tak to sprowadzało. Co pan za bzdury mówi? Wina jako kategoria zachowania może być tylko jedna. Jest to stosunek psychiczny sprawcy do czynu. Ofiara nie ma nic wspólnego z winą. Choć ja mówiłem, quasi wina, jakby wina, stworzenie dobrych warunków dokonania przestępstwa. No więc ja muszę powiedzieć, że się załamałem 5 minut, wszedłem do domu, sobie myślę, tak cholera, nikt nie może być prorokiem w swojej parafii. Zastanowiłem się i czepnąłem artykuł do czasopisma Interpolu, który się został opublikowany w 5 językach. Wszedłem, pokazałem, mówię, teraz chcę habilitacji. Oczywiście dostałem, wszyscy mnie przeprosili, się pomylili. Stąd jaki jest wniosek? Jeżeli człowiek jest pewny swoich racji, na przykład jest pewny, że jest niewinny, to nigdy nie ucieka przed dziennikarzem, przed nikim, bo ja jestem niewinny. A nie tam będę straszył czymś, nie? Żadnych pozwów tam nie zgłaszałem, tylko zabrałem się do pracy. Przemeblowałem swój umysł, że może oni mają rację, prawda? Te wątpliwości są dobre. Wątpliwości tworzą naukę. Wątpliwości generują nowe koncepcje i nowe idee. No i później już poszło. Mówią tak, jeżeli Interpol, a Polska wtedy nie była w Interpolu, to był rok 68-69, jeżeli Interpol opublikował, no to coś to jest to warte, a nie gówno intelektualne, jak my myśleliśmy. Także, proszę Państwa, ofiara mówi, jesteśmy na miejscu zbrodni, to wedle układu ciała, wedle śladów, ona nam przekazuje cenne informacje. Czy została pobita, czy zgwałcona, czy się broniła, czy nie. Czyli ofiary mówią. Nie za grobu, ale jeszcze, no właściwie za grobu, jak leżą na miejscu. Także ta wiktymologia jest bardzo ważną nauką. Nie wolno jej, zwłaszcza, że sąd przecież bierze pod uwagę stosunek sprawcy do pokrzywdzonego. Jeżeli jest wypadek drogowy, ja już tak trochę przechodzę, żeby koledze umożliwić łagodne przejście do następnego tematu. Jeżeli mamy do czynienia z wypadkiem drogowym i niestety z ofiarami, to jeżeli się pomaga osobie pokrzywdzonej w wypadku, to jest oczywiście mniejsza odpowiedzialność, okoliczność łagodząca, a inna jest, jak człowiek ucieka z miejsca przestępstwa. I wreszcie taką nauką, taką, która mnie bardzo fascynuje, to jest psychologia kryminalistyczna. Generalnie rzecz biorąc, ja mogę pani podać, jak pani chce sobie przejrzeć, tak? Bo panią na pewno psychologia interesuje. Ona jest ciężka, także może służyć jako, niech pan łaskawie, jako dżentelmen. Na Zachodzie używa się forensic psychology, psychologia sądowa. Ja to zakwestionowałem, dlatego że sądowa to tak jakby dotyczyła tylko zeznań świadków przed sądem. A my tu mamy wszystko od początku. Czyli jest psychologia sprawcy, psychologia policjanta, organów ścigania i psychologia ofiary. Także te trzy elementy trzeba wziąć pod uwagę przy uwzględnieniu całej tej problematyki. Proszę Państwa, no to jest tyle na tyle.

0: Tak, moi drodzy, wtorkowa audycja to jak zwykle spotkanie z naszym ekspertem, z naszym gościem, a jest nim pan doktor
1: Grzegorz Fiodorowicz.
0: Tak jest.
1: Kłaniam się z Olsztyna, oczywiście.
0: A ze Złej Wsi.
1: Dzień dobry.
0: Ze Złej Wsi Małej kłaniają się
2: Bożena Wiśniewska
0: i Piotr Wiśniewski. Często może nie mamy czasu na posłuchanie audycji, ale widzę, że jesteście z nami, więc dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać o takich pachnących rzeczach. To już nam obiecał pan Grzegorz 2 tygodnie temu.
2: Święta to
0: zapach. Święta to też i zapach.
1: Święta pachnące choinką, piernikiem, tak. Wszystkimi różnymi przyprawami, do tego jeszcze jakieś wyroby, pieczyste, inne rzeczy, wszystko
0: się
1: pachnie.
0: Miesza, tak, wszystko pachnie.
1: Dokładnie, wszystko się miesza, ale też takie są specyficzne zapachy typowe dla świąt, chociażby właśnie zapach piernika, zapach choinki, a wszystko to jest praktycznie związane z olejkami eterycznymi.
0: No właśnie, bo skąd ten zapach się bierze?
1: No właśnie, zapach najczęściej jest to w danej roślinie znajdują się olejki eteryczne. Jest to mieszanina różnego typu substancji chemicznych, ale generalnie mają właściwości lotne, czyli są bardzo łatwo unoszą się w powietrzu, bardzo szybko się rozprzestrzeniają, ale również mają zapach. Mówię o zapachu, ponieważ nam najczęściej kojarzą się te olejki o przyjemnym zapachu, ale również czasami ten zapach niekoniecznie musi być przyjemny,
0: no
1: może być czasami odstraszający.
0: Tak.
1: Zresztą po co roślinom olejki eteryczne? Pierwotnie myślano, że no, po prostu coś takiego mają, taki urok i w zasadzie nie są potrzebne. Ale okazało się, że właśnie te olejki eteryczne roślinom też są potrzebne, bo mogą działać w kilku kierunkach. Z jednej strony zwabiają zapylacze, czyli owady bądź zwierzęta czasami, które zapylają kwiaty, dzięki temu powstają owoce, a roślina może się rozprzestrzeniać. Czyli mamy pożytek.
0: Tak.
1: I roślina dba o swój interes. Produkuje olejki eteryczne, ale one są w konkretnym celu produkowane. Również zdarza się, że roślina chce zabezpieczyć się przed na przykład roślinożercami. Wytwarza takie olejki eteryczne, które odstraszają inne zwierzęta, czy to będą owady, czy ssaki, które będą właśnie te olejki odstraszają, żeby no, rośliny nie zjadły, a roślina mogła sobie spokojnie rosnąć i później ewentualnie wydać owoce. A co ciekawe, czasami przy owocach znajdują się już inne olejki, które z kolei zachęcają zwierzęta do zjedzenia owoców, no bo jak zwierzęta zjedzą owoce, to przy okazji połkną nasiona. Nasiona nie będą najczęściej strawione, jeżeli nie będą pogryzione, rozdrobnione, to one nie ulegają trawieniu w układzie pokarmowym, tylko wychodzą z drugiej strony i przy okazji roślina ma już dodatkowy zysk, bo jest rozsiewana przez zwierzęta.
0: No tak.
1: Dokładnie, czyli też to wszystko jest jak w przyrodzie ma jakiś cel, ma jakąś wizję. To nie jest tak, że tylko i wyłącznie no pachnie, bo tak ma być ładnie, ale to gdzieś zawsze jakiś ukryty cel jest. Czasami bywa też tak, że rośliny wytwarzają różnego typu substancje zapachowe, mogą być to właśnie olejki eteryczne, czasami mniej lub bardziej pachnące, ale one działają alopatycznie, czyli na przykład powodują, że w pobliżu nie chcą rosnąć inne rośliny. Uniemożliwiają wzrost innym roślinom, hamują wzrost tych roślin, ponieważ dbają o miejsce dla siebie. Dokładnie, o swoje miejsce. Po co ma ktoś inny konkurować? Ja będę dominować w tym momencie, a przy okazji, jeżeli ja będę dominować, to też moje dzieci, moje potomstwo, które też takie same substancje wytwarza, no to też będzie miało miejsce, gdzie rosnąć. Czyli to też jest właśnie taka strategia na
0: przetrwanie,
1: na walkę właśnie z konkurencją.
2: Czyli
1: jak coś ładnie pachnie, to zawsze może być jakiś podtekst.
2: Dobrze.
1: A bo oczywiście, my oczywiście jako ludzie takie olejki eteryczne wykorzystujemy. Te wszystkie zapachy są wykorzystywane, czy to w kosmetyce, czy to na przykład kulinarnie, w kuchni, jako rośliny przyprawowe, ale również wykorzystywane to jest w lecznictwie, naprawdę w różnych dziedzinach. Jeżeli coś jest dla nas mile pachnącego, jak najbardziej, też chcemy podobnie pachnieć czasami.
2: Panie Grzegorzu, jak pozyskujemy olejki eteryczne z roślin, owoców, bo i z owoców pozyskujemy?
1: To, że najczęściej jest to z ziela.
0: Mhm. Najczęściej pewnie już tak nie ma dużo.
2: No tak, ale mandarynka, pomarańcze?
1: Przy mandarynce, pomarańczach praktycznie te olejki eteryczne są odpady.
0: No tak, bo to wyrzucamy, prawda?
1: Pozyskujemy generalnie sok. Mm-hmm. A przy okazji zostaje skórka, z której wyciskany jest, w tym wypadku akurat olejek na drodze wyciska, bo rzeczywiście jak obieramy, to nam po dłoniach bardzo często cieknie właśnie ten olejek. Wyciskamy ten olejek i pozyskujemy najprostszą metodą właśnie poprzez wyciskanie olejek eteryczny. W większości jednak olejki pozyskuje się na drodze destylacji parą wodną, czyli do takich specjalnych, dużych kociołków, które są ustawiane na jakimś palenisku. Wkładane jest nasze ziele, czy to są kwiaty, czy to są na przykład całe rośliny, całe pędy, czy tylko liście, tam gdzie oczywiście te olejki są. Jest to zalewane wodą i później pod wpływem gotowania się olejki eteryczne, jako że są lotne, one unoszą się, przechodzą właśnie w taką postać płynną, z parą wodną, później przez chłodnicę, no i do innego pojemnika są spadają, zbierane. I tam zbiera się generalnie tak zwana woda kwiatowa, hydrolat. Mhm. Czyli to jest pierwotna część, a na powierzchni hydrolatu osadza się po jakimś czasie cienka warstwa olejku właśnie eterycznego z danej rośliny. My ten olejek możemy spokojnie sobie zebrać i mamy czysty olejek, natomiast sam hydrolat, czyli ta woda zapachowa, również jest wykorzystywana. Chociaż w rzeczywistości jest produktem, powiedziałbym, odpadowym,
0: tak,
1: ale również bardzo ładnie pachnie, bardzo często wykorzystywana jest w kosmetyce.
2: Woda różana.
0: Na przykład.
1: Chociażby,
0: tak.
1: Ale również inne, woda lawendowa, z tych wszystkich innych roślin, gdzie się uzyskuje olejki, również to jest wykorzystywane. I co ciekawe, tą wodę można swobodnie korzystać na przykład na skórę, natomiast nie tak, to że swobodnie niż olejki eteryczne,
0: bo tam stężenie
1: z olejkami
0: jest
1: już eterycznymi, trzeba bardzo uważać. Mhm. Wbrew pozorom czasami można sobie zaszkodzić, jeżeli niewłaściwie będziemy się obchodzić, ponieważ generalnie tylko wyjątkowo bodajże olejek lawendowy i z drzewa herbacianego można by było użyć nierozcieńczony na skórę, innych broń Boże. I to czasami muszą być dosyć mocno rozcieńczone, a rozcieńczamy je w zwykłym oleju. W jakimś oleju, czy to jakimś bardziej szlachetnym, tłoczonym na zimno, ale również może być nasz zwykły olej słonecznikowy. Czyli w takim oleju, w takim nośniku rozcieńczamy kilka kropli i wtedy dopiero możemy na przykład zastosować olejki eteryczne przy masażu na skórę dokładnie. Mhm. Też pamiętajmy, że nigdy nie stosujemy olejków wewnętrznie, szczególnie stężonych, ponieważ no niestety to też powoduje oprócz poparzeń jakieś problemy alergiczne, ale również bardzo często uszkadza wątrobę, bo to jest bardzo duże stężenie. Generalnie warto wiedzieć, że te olejki nawet w niewielkich ilościach, to co my wchłaniamy, one już oddziałują na nasz organizm. Czyli rzeczywiście
2: robiąc taką parówkę, to już przechodzi nam do organizmu.
1: Najczęściej stosujemy kilka kropli na wodę.
0: Tak, na wodę.
1: Dokładnie niedużo. Tak samo jak na przykład do kąpieli tam dodajemy kilka kropli, jak jest na przykład w przepisie 10 kropli na wannę, po to przy 20 kroplach mogą być już objawy uszkodzenia skóry czasami, jakiegoś poparzenia, jakiegoś świądu, może być już zaczerwienienie skóry czy coś takiego, szczególnie w miejscach, gdzie ten olejek na wodzie się unosi, nie rozpuszcza się, a trafi bezpośrednio na skórę. Tak jest na przykład przy cytrusach, trzeba uważać, przy olejku właśnie z cytrusów, gdzieś tam dodanym do kąpieli, jak jest za dużo, może być odwrotny skutek.
0: No właśnie, bo tam wszelkie błony śluzowe.
2: No, ale zauważcie, że jest też taka sytuacja, że robimy inhalację. Oj, już się nam wydaje, że już nic nie pachnie i kolejny raz dolewamy. To jest błąd.
1: Słucham?
2: Nie. Może byłeś teraz? Ja powiedziałam, że jak robimy inhalację i wlejemy już kilka kropelek i wydaje...
1: Nie, jest kilka kropelek, zrobimy to, wystarczy jedna dawka spokojnie, czyli po prostu wyżyjcie tego po prostu za dużo, nie dodajmy, bo można przedobrzeć. Czyli rzeczywiście, szczególnie jeżeli przy inhalacjach działamy najczęściej na
0: drogi oddechowe, tak.
1: Układ oddechowy, czyli to są właśnie, działamy na śluzówkę i bardzo łatwo możemy ją podrażnić. Generalnie też przy olejkach trzeba uważać, sprawdzić ewentualnie ich działanie w mniejszej ilości, czasami nawet, czy nie jesteśmy uczuleni. Bo też może się zdarzyć, że na dane olejki możemy być uczuleni.
2: Czyli co, smarujemy na tutaj gdzieś
1: ewentualnie obserwujemy siebie, jak zastosujemy pierwszy raz w mniejszej ilości na przykład, czy jest jakaś reakcja uczuleniowa, czy zaczyna nas głowa boleć, czy coś innego się dzieje, wtedy rzeczywiście danego olejku nie stosujemy. Generalnie tych olejków jest oczywiście bardzo dużo, ale najczęściej stosuje się kilka olejków takich najbardziej typowych, chociażby olejek eukaliptusowy. Wiadomo, że jakieś problemy z górnymi drogami oddechowymi to jakaś inhalacja, ale również dobrze jest na przykład taki olejek wylać gdzieś do jakiegoś pojemniczka, żeby to nam parowało powolutku i w takim pomieszczeniu, gdzie wyczuwamy delikatny zapach, to też na nas oddziaływuje.
0: Bo są, tak jak pan powiedział, panie Grzegorzu, są takie mieszanki, które są przygotowane na takie...
1: Tak, są na przykład gotowe mieszanki. Można kupić też na przykład taką mieszankę olejek złodziei, tak to się nazywa.
2: No tak.
1: To jest mieszanka kilku różnych gatunków, ale właśnie o właściwościach przeciwbakteryjnych, przeciwwirusowych. Ta mieszanka była wykorzystywana pierwotnie przez złodziei, którzy okradali domy osób, które gdzieś w jakimś czasie epidemii, załóżmy, umierały gdzieś w dawnych wiekach. Te osoby owijały szale, właśnie nasączała tym olejkiem, nakładali maski takie specyficzne i rzeczywiście to ich chroniło przed zakażeniem, przed zachorowaniem. Czyli właśnie to też jest było wykorzystane, stąd właśnie ta nazwa olejek złodziei, no bo pewna kropla
0: wykorzystywała
1: użytek. Ale również my teraz możemy spokojnie wykorzystać z takich olejków. Na pewno warto

0: spokojnie sobie to paruje. Dokładnie. Dodać do tego można jeszcze na przykład olejek goździkowy, jak ktoś lubi taki aromat goździków, czyli takiego właśnie piernika, jakieś inne jeszcze dodatkowo. Można sobie taką właśnie kompozycję zrobić. Przy okazji bardzo ładny odświeżacz powietrza, a również bardzo korzystnie działa na nasze drogi oddechowe.
1: Panie Grzegorzu, a takie pytanie jest, czy olejki można tak bezkarnie sobie mieszać? Czy są jakieś takie przeciwwskazania, samemu, że one siebie wiedzy. Nie lubią?
0: Trzeba generalnie uważać na olejki, trzeba znać ich skład i zwracać uwagę, jakich olejków my byśmy nie powinni stosować dla siebie, bo rzeczywiście część olejków może działać na nas niekorzystnie. Są pewne przeciwwskazania dla danych olejków, na przykład olejek z rumianu rzymskiego może powodować alergię, skurcz odskrzeli, czyli rzeczywiście niezbyt przyjemny, jeżeli ktoś ma problemy z odskrzelami. Tak samo na przykład olejek cynamonowy, chociaż tutaj nie mylić z cynamonem, bo jest troszkę inaczej pozyskiwany. Może być też na przykład powodować zapalenia skóry, nudności, wymioty czasami, czy również zmiany w jamie ustnej, czyli też nie korzystamy z niego, na przykład z oleju cynamonowego.
2: Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie.
0: Wewnętrznie, czyli generalnie są różne tego typu przeciwwskazania. To trzeba sprawdzić dokładnie o składzie i też przy jakich chorobach, przy jakich schorzeniach danego olejku nie stosować. Bo to też jest ważne.
2: No tak, bo można sobie zaszkodzić, prawda?
0: Dokładnie, dokładnie. A tak przy okazji olejku cynamonowego, to generalnie cynamon wyrabiamy z kory. Natomiast olejek cynamonowy jest pozyskiwany z liści i z młodych pędów.
2: Czyli zupełnie inne części rośliny.
0: Inna część rośliny. Poza tym tak samo cynamon, to już też chciałem, mówiłem wcześniej, że troszkę podpowiem, że no, cynamon nie jest równy cynamonowi. Czasami mamy cynamon taki bardzo ładny, aromatyczny, pachnący, a czasami jest ostry w smaku, zawiera dosyć duże ilości kumaryn, czyli też nie jest za dużo, możemy go spożywać. A to jest też kwestia, jaki to jest gatunek cynamonu, bo okazuje się, że tak nie do końca wszystko jest piękne i ładne. I czasami to, co u nas jest sprzedawane jako cynamon, taki typowy, że najczęściej pod nazwą cynamonu, sprzedawany jest u nas cynamonowiec wonny, czyli cynamon cassia, który generalnie uznawany jest za ten gorszy. Czyli niestety o dużej zawartości kumaryn, dosyć ostry w smaku, jest właśnie taki

0: końce cierpki.
1: No właśnie, ja to zauważyłem kiedyś.
0: No dokładnie, tak jest. Kiedyś pamiętamy, że cynamon był właśnie taki delikatny
1: był taki słodkawy,
0: pożenny. Tak. Zazwyczaj jak się miało mielony cynamon, to on był jaśniutki. Tak. Teraz właśnie ten cynamon jest ciemny. No niestety jest to po prostu inny cynamon. To jest cynamon też zwany cynamonem chińskim, czyli właśnie ten kasia, wonny, chiński. To, co sprzedawane są w całości kawałki, to jest taki jeden zwitek grubej kory. Mm-hmm. I to jest właśnie, to jest to niestety gorsze. Typowy cynamon cejloński, takiego warto szukać, jeżeli mamy gdzieś w opisie, że to jest cynamon cejloński, on, jego kawałek, jego kora wygląda tak jakby zwinięte cygaro, czyli to jest cieniutkie płatki kory, kilka warstw płatków kory, tak, zwiniętych w taką dwururkę najczęściej, czy tak z dwóch stron, czyli taki delikatny, bardzo kruchy, łatwo go połamać. No tego wonnego to raczej trudno by było złamać. Jeżeli chce się odłamać kawałeczek do gdzieś jakiejś kompoty czy coś takiego, no to trzeba prawie całą latkę rzucić.
1: Tak.
0: Ewentualnie użyć troszkę siły. Tamten rzeczywiście jest bardzo kruchy, łamliwy, ale również właśnie bardzo delikatny w smaku. Czyli jest o wiele łagodniejszy, bardziej taki przypomina nam ten smak, powiedziałbym, z dzieciństwa, właśnie taką lekką nutą cytrusową, przyjemny, słodkawy. Rzeczywiście troszkę inny niż to. Niestety ten cynamon cejloński jest droższy. On pierwotnie dominował, obecnie dominuje u nas niestety cynamon wonny. Czyli jest różnica w jakości. Ale jak ktoś chce poszukać,
1: to może to na pewno znajdzie.
0: Chociaż w dużych sklepach, szczerze mówiąc, chyba nie widziałem, żeby gdzieś był sprzedawany cynamon cejloński. Ale w takich dobrych sklepach na pewno można znaleźć i rzeczywiście polecam, jest znacząca różnica w jakości, w smaku.
2: Panie Grzegorzu.
1: Ale też ostatnio rozmawialiśmy, pan wspomniał, panie Grzegorzu, o goździkach. Ja to też się sam przekonałem o tym, bo no, pamiętam, jak wyglądały. One wyglądają podobnie, ale...
0: Wyglądają podobnie, ale...
1: Ale to nie jest to samo, co pamiętamy z młodości, prawda? To, co było w latach 80. na przykład sprowadzane do Polski. Ta jakość była zupełnie inna. Czy 90.
0: Jakość była inna, one rzeczywiście, jeżeli otwierało się paczuszkę goździków, to od razu w całym pomieszczeniu było czuć zapach.
1: Zapach niesamowity był.
0: Dokładnie, zapach niesamowity, aromat, ten aromat długo się utrzymywał. Teraz bardzo często jest tak, że otworzymy po dwóch, trzech dniach, one już prawie zwietrzały. Tego olejku nie ma, a w rzeczywistości olejku jest nawet do 26% w takich właśnie zasuszonych pąkach goździkowca korzennego, bo to są właśnie goździki, to są zasuszone pąki kwiatowe. Ma właściwości on antyseptyczne, czyli podejrzewam, że nieraz państwo już spotkali się, tak, że tak. Będąc u stomatologa, tak, gdzieś właśnie tam, jeżeli trzeba było coś zatruć, wyczyścić w zębie, to był zapuszczany olejek goździkowy. No i właśnie ten olejek goździkowy jest pozyskiwany z takich właśnie zasuszonych pąków, czyli z tych goździków, które my możemy kupić. I niestety bardzo często to, co my kupujemy, to są już odpady, niestety, po produkcji olejku goździkowego.
1: Czyli jesteśmy...
0: Jeszcze pachną,
1: czyli jesteśmy...
0: jeszcze wyglądają, ale już nie ta jakość.
1: Czyli jesteśmy po prostu oszukiwani.
0: Wszyscy zarabiają jak mogą, a my niestety na tym tracimy. Dlatego czasami trzeba poszukać właśnie jakiś dobrej jakości. Niestety, jeżeli jest dobra jakość, to wiadomo, że ta cena też nie będzie taka najniższa.
1: Tak.
0: Bo wiadomo, kiedyś pierwotnie przecież wszelkiego typu przyprawy korzenne to były praktycznie na równi ze złotem wartość. Czyli rzeczywiście były bardzo drogie.
2: I
0: teraz już to jest bardziej dostępne, ale dobrej jakości niestety trzeba zapłacić.
2: Panie Grzegorzu, A teraz jest tak czas świąt, zatem ten czas przedświąteczny. To też jest taka magia zapachów, jak wspominaliśmy na początku. I tutaj też możemy zrobić sobie taką ucztę zapachową, tak? Cynamon, goździki.
0: Cynamon, goździki.
2: Pierniki.
0: Lepsza będzie na przykład kawałeczek laski cynamonu, bo to będzie dłużej. Możemy też wykorzystać goździki. Do tego na przykład bardzo często robi się takiego jeżyka z mandarynki albo z pomarańczy.
1: Właśnie zrobiliśmy takiego tydzień temu.
0: Goździki. Tu może nie wszyscy wiedzą, że najlepsza wtedy jest mandarynka o cienkiej skórce, aby goździki przebiły tą skórkę i dotarły do miąższu.
1: Do miąższu, tak. One wtedy
0: pobierają. Jeżeli dotarły do miąższu, to ten miąższ będzie dawał troszkę wilgoci, goździki będą parowały, a przy okazji będą oddawały zapach. Oczywiście pod warunkiem, że będą to dobrej jakości goździki.
2: Bo czasami no tak.
0: Może być tak, że po dwóch, trzech dniach już tego zapachu nie czuć, no bo wszystko wyleciało. Na przykład tego olejku za dużo nie było. Ale również gałązki świerka, też najlepiej nasz zwyczajny świerk najładniej pachnie. Rzeczywiście jest taki typowy zapach świąteczny. Świerk, co prawda, bardzo szybko zrzuca igły, dlatego czasami warto wykorzystać naszą sosnę.
1: Tak, bo my często mieliśmy właśnie w domu sosnę.
0: Sosna, ona igły bez problemu utrzyma dłużej. Poza tym te igły również możemy wykorzystać chociażby do przygotowania jakiegoś aromatycznego cukru bądź soli, zależy co chcemy przyrządzić, do czego chcemy wykorzystać. Możemy na przykład takie igiełki wrzucić do cukru, razem to w moździerzu utrzeć i mamy taki właśnie aromatyczny sosnowy, tak lekko żywiczny cukier.
1: No to ciekawe. Doskonały
2: dodatek. Zaraz pójdę, zrobię.
0: Dokładnie. Ale również możemy te igły wrzucić do herbaty. Na przykład kawałeczek, troszkę igieł, do tego jakieś tam dwa goździki albo jeden goździk zaparzyć. Mamy też herbatkę taką. Przy okazji będzie działała bardzo dobrze na drogi oddechowe, będzie wzmacniała. Czyli to rzeczywiście jak najbardziej można to wykorzystać. Święta to również jest zapach kompotu, na przykład mi się kojarzy zapach kompotu z suszonych owoców.
1: Tak.
0: Dokładnie, właśnie. Ale też zawsze tak, z tego czasu w pracy, jak akurat tam w jednym miejscu byłem, to wszyscy, no tak, kompot, ale no w domu robią kompot, ale nikt tego kompotu nie pije.
1: Zapachowy.
0: Tylko jabłka, gruszki suszone, zagotują i to wszystko. Jak ja przyniosłem taki kompot suszonych owoców własnej roboty, to okazało się, że
1: zabrakło, bo
0: chyba z 5 litrów tego kompotu przyniosłem.
2: To dużo.
0: To okazało się, że to jest za mało i na następny raz było większe zapotrzebowanie, bo wszystkim smakowo. Ale co ty tam dajesz? No dobrze, to następnym razem była kuchenka, to proszę bardzo, gotujemy dzień wcześniej kompot, no bo taki prawdziwy...
2: To gotujemy teraz. To gotujemy.
0: Dzień wcześniej trzeba zagotować, czyli suszone owoce, ale to nie tylko jabłka czy gruszki, bo oczywiście do tego jeszcze śliwka, do tego jeszcze laska cynamonu, dobry jest cejloński, bo nie będzie taki pikantny, ale będzie taki słodkawy wrzucić, goździki, do tego kardamon, też taki bardzo charakterystyczny na przyprawa do likierów, do różnego typu właśnie słodyczy w pierniku też mamy, między innymi. Do tego można jeszcze coś tam dorzucić według własnego smaku, jakieś tam dodatkowe rzeczy z owoców, żeby były też aromatyczne. Wrzućmy na przykład, jeżeli mamy mrożone maliny do tego kompotu, nie bójmy się mieszać smaku, bo naprawdę, jeżeli ten kompot będzie taki bogatszy, to też będzie to ciekawsze w odczuciach. Na przykład bardzo dobre są suszone morele. A też można je doskonale zjeść.
1: Tak.
0: No oczywiście. Czyli też właśnie, a później, że jak taki kompot się gotuje, to też aromat jest na całe pomieszczenie praktycznie.
2: Pachnie. No już sobie wyobrażam.
0: Mówię, warto jest czasami eksperymentować samemu, bo też wszyscy pytają, a jakie proporcje? Na oko.
1: Na oko, no właśnie.
0: Dokładnie, na oko. Jedna osoba lubi więcej cynamonu, okej. Okay. Druga osoba lubi więcej goździka, okej. Okay. Spróbować raz po jedne, dwa, trzy wrzucić. Będzie za mało? Dorzućmy więcej. Gorzej, jeżeli się na dużo wrzuci od razu.
1: No tak, bo później będzie...
0: Zostanie zabity, tak. Ale stopniowo dodajemy różnych rzeczy, próbujemy. Zresztą tak samo jak zawsze mówiłem, przy nalewkach próbujmy, nie bójmy się mieszać. Jedna wyjdzie lepsza, innym razem wyjdzie troszkę gorsza, ale jak będziemy mieli doświadczenie, to później już tak to, owoce są takie troszkę kwaskowe, to damy tutaj trochę cukru, tutaj może jeszcze trochę tego i rzeczywiście wyjdzie coś doskonałego. Czyli to rzeczywiście możemy spokojnie kombinować. Teraz różnego typu na przykład pierniki domowe czy pierniczki. Ja już swoje wczoraj wrzuciłem, to jak ktoś tam zajrzy do mnie na Facebooku.
1: O, właśnie, nie zaglądałem, muszę zajrzeć.
0: Wyroby zrobione wieczorem. I też wszyscy się śmieją, że to są pierniczki takie, które najlepiej później popijać z czymś, bo one są rzeczywiście pikantne. Tak jak piernik, pierny, czyli właśnie od pieprzu, od tych wszystkich przypraw. Dokładnie. Ja osobiście na przykład, jeżeli widzę gdzieś w pierniku, że na cały piernik dodajemy jedną przyprawę korzenną, no to ten piernik będzie takim ciastem lekko o aromacie gdzieś tam daleko od piernika, ale ja na przykład na taki piernik domowy, który robię, z tego wychodzą trzy blaszki takie keksowe, to dodaję pięć gotowych przypraw korzennych, z tym, że od razu zwracam uwagę, że cukier jest na ostatnim miejscu w tej przyprawie, bo bywa różnie. I to czasami nawet nie tylko cukier jest na pierwszym miejscu, ale czasami jest kakao. Ja kakao na przykład nie używam do piernika. Przy dobrych przyprawach korzennych piernik będzie ciemny. Od tych przypraw. Tak. Czyli kakao nie trzeba wcale
1: dodawać, żeby zabarwić.
0: Do zabarwienia. Do tego dodaję zawsze mielony goździk, tak na oko, pół łyżeczki. A co tam, żeby było tak, jak się ugryzie, to rzeczywiście jest piernikowe, ale przy okazji dobre natrawienie. Czyli też możemy wykorzystać, a ciasta, czy piernik, czy pierniczki, właśnie jeżeli spożywamy w czasie świąt, no to wiadomo, że tego jedzenia jest troszkę więcej. Trzeba jakoś to strawić.
1: To one nam się przydadzą do tego.
0: Pierniczek weźmiemy sobie, to on działa jak taka przyprawa, która właśnie ułatwia
1: nam... Pobudzi, tak, trawienie.
0: Dokładnie, trawienie, czyli jak najbardziej coś słodkiego, coś, jakaś przekąska między, załóżmy, jedną rybką, a jakąś następną, ale przy okazji łatwiej się to trawi.
2: Panie Grzegorzu, pana pierniczki mają takie nadzienie w środku. Takie oczka.
1: Tak, Bożenka tutaj
2: podejrzewałam.
0: To są tak zwane, niektórzy nazywają to z szybkami, z witrażykami, z okienkami. Robi się to bardzo prosto. Normalne pierniczki trzeba po prostu, akurat miałem w tym roku, kombinowałam nie tylko gwiazdki, ale były kwiatki.
2: Bo
0: takie foremki były. A w foremce robimy otwór. Najlepiej jest to albo rurką do kremu, ewentualnie czasami są też, jak ktoś ma na przykład robi kiełbasy, to też są takie specjalne nakładki końcówki właśnie do robienia kiełbasy, czyli właśnie czymś okrągłym, czym można będzie wyjąć ze środka właśnie taki otworek. Czasami jak ktoś ma różne rozmiary gwiazdek, to też można zrobić dużą gwiazdkę i mniejszą gwiazdką wyjąć fragment środka i do tego wkładamy landrynkę.
2: Tu są landrynki.
1: I wtedy ona się roztopi.
0: Im bardziej kolorowa, tym lepiej. Jeżeli są na przykład dwa różne kolory, to wychodzą nam dwukolorowe szybki. Tam też chyba widać na niektórych takie właśnie kolorowe. Mówię, niestety ciężko trafić takie ładne, dobre ladrynki. Im tańsze, podpowiem, tym lepsze.
1: No właśnie, bo często są...
0: Najprostsze są dobre, najlepsze. Dobrze jest je rozgnieść, czy rozbić młotkiem albo czymś innym.
1: Żeby szybciej się rozpuściły.
0: Bo w sumie wystarczy taka połówka landrynki. Tam część jest wkładzione właśnie po połówce, część jest kładzione w całości. Ta cała landrynka też się roztopi, ale jest troszkę za gruba warstwa i czasami jest taka mniej przezroczysta.
2: Czyli co, tą dziurkę robię, tamto rozbijam landrynkę i wtedy tak wkładam do tej dziurki.
0: Wszystko robimy na papierze do pieszczenia. Mhm. Na suchym papierze do pieszczenia. Układamy nasze na początku, blacha, papier do pieszczenia, na to układamy nasze pierniczki. W tych pierniczkach robimy dziurki, dopiero jak już są na blaszce. Wycinamy i ja te dziurki, jak wycinam, to od razu rzucam sobie obok, bo po to dwa razy wałkować. Mm-hmm. Takie pierniczki też się zje, malutkie. Wycinamy, wkładamy po połówce mniej więcej landrynki, ewentualnie tam kilka kawałeczków, takich mimity, ale około połówki landrynki. Wkładamy do piekarnika, pieczemy tyle, co normalnie, w moim przypadku to było 7 minut. I potem wyjmujemy i od razu wyjmujemy papier bezpośrednio na zimny blat. Mhm. To jest ważne.
1: Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie.
0: Z tym papierem zdejmujemy te właśnie nasze pierniczki, kładziemy to na zimnym blacie i to zostawiamy z 5 minut. Dopiero po 5 minutach one zaczną odstawać od papieru. Wcześniej ich nie zdejmiemy.
1: Wcześniej nie zdejmiemy, tak.
0: Nie, bo to będzie takie rozpuszczone.
2: Kleiste.
0: Cukier się rozpuści, bo to generalnie landrynka, ale to się rozpuści, czyli będzie właśnie takie płynne, może się przyklejać, będzie się ciągnęło, a po właśnie mniej więcej 5 minutach spokojnie powinno już dać się to oderwać i można to pozdejmować sobie.
2: Czyli takie inne ciasteczka też tak mogę zrobić, oprócz piernika.
0: Można. To jest mniej więcej około 7 minut mniej więcej w piekarniku, bo jeżeli za długo, to ta landrynka już tam zacznie tam troszkę strzelać, troszkę się tam mocniej wytapiać, czyli też, żeby po prostu za długo nie były w piekarniku. A tu mówię, to trzeba wszystko wyśrodkować, sprawdzić
1: dokładnie,
0: jak będzie wyglądało i tak jak najbardziej można wykorzystać. Pomysł jest dosyć dobry. Takie wieszane, też te akurat nie są jeszcze lukrowane, bo przecież mi się nie chciało lukrować. Może dzisiaj, jak będę miał ochotę, to cytrynę mam, cukier puder też mam, czyli lukier jest przygotowany już praktycznie.
2: O, taki naturalny.
0: Najlepszy taki lukier. Sam sok z cytryny plus cukier, puder, ile weźmie, oczywiście na tej zasadzie, czyli proporcji nie podam, bo sam nigdy nie pamiętam,
1: żeby to było takie...
0: wyczuć, aż się rozpuści, jak jest za dużo soku, no to trochę cukru dodać, żeby właśnie taki sam raz był. Do tego ewentualnie można dodać jakieś barwniki, ja mam takie barwniki do, znaczy zaprawki do robienia likierów.
1: O, i z tego...
0: Akurat gdzieś kupiłem sobie jako ciekawostkę, ale tam jest na przykład likier kurakao, niebieski, czyli też taki coś ciekawy kolor, jakiś tam coś czerwonego, czyli można sobie wtedy pokombinować, żeby właśnie dać jakiś taki barwnik, będzie ciekawsze. I robimy na to prosto, mówię, im prostsza metoda, tym lepsza. Można też czasami robić z białkiem kurzym, ale to już jest troszkę trudniej przygotować ten likier. Poza tym z białkiem, no szczerze mówiąc, on długo za bardzo podejrzewam, że nie poleży, a te moje pierniczki nawet potrafią pół roku przeleżeć.
1: No tak, bo to jest tylko cukier i sok, to tutaj się nie ma co zepsuć.
0: Nie, dokładnie. Tym bardziej, że te pierniczki rzeczywiście one są bardzo fajne. Jak się już robię, to robię zazwyczaj większą porcję, no bo oprócz tego, że w święta jak leżą, to pachną. Czuć zapach to zawsze jest przekąska. Jak podeschną, to później takie podeschnięte wrzucić na 2-3 dni do pudełka i do tego pudełka włożyć połówkę jabłka. Ewentualnie całe jabłko przekroczone na pół. Bardzo ładnie pierniczki zmiękną.
1: Bo dostaną wilgoci, prawda?
0: Naturalna. Z jabłka będzie wilgoć, od razu one wchłoną i spokojnie będą nadawały się do zjedzenia. Czyli rzeczywiście praktycznie przez cały rok raz ma koleżanka pisarzy, od której tam zdobyłem właśnie ten przepis, że te pierniczki po roku gdzieś tam znalazła zakamuflowane, nadal były bardzo dobre, wszyscy zjedli.
1: A ja nie wiedziałem, co zrobić właśnie, bo kiedyś takie pierniki upiekłem bardzo...
2: Dokładnie, twarde
1: bardzo
2: były.
1: Twarde. No coś tam może po prostu źle zrobiłem i nie szło ich zjeść. To znaczy, no można było sobie zadać.
0: To znaczy, te pierniczki, jak są takie cienkie, one też początkowo są twarde. Mhm. One, jeżeli jest wilgoć w powietrzu, to one wtedy będą dopiero stają się miękkie, ewentualnie jeżeli są takie grubsze, to one są bardziej puszyste, wtedy rzeczywiście od razu są miękkie, z tym, że one w pierwszej kolejności twardnieją, dopiero później po jakimś czasie nabierają wilgoci i wtedy rzeczywiście są takie mięciutkie do zjedzenia.
2: A jaki jest przepis
0: dobrze,
2: na pana?
0: Dobrze jest je upiec troszkę wcześniej, ze 2-3 tygodnie przed świętami, no bo one po prostu jak sobie poleżą, to rzeczywiście same ta wilgotność się wyrówna, ale te spokojnie już dzisiaj były jedzone.
2: To jaki ma pan przepis na swoje pierniczki?
1: No właśnie, panie Grzegorzu. Zdradzi nam pan?
0: Przepisy dokładnie nie pamiętam, ale jest bardzo
2: no
0: proste.
2: No
0: jest
2: tak.
0: Tylko, to jest tylko...
1: Na pewno
0: łyżka masła. Mhm. To jest na porcję, bo że ja robię z dwóch porcji, jak to była łyżka masła, do tego idzie szklanka miodu, albo w oryginale jest pół szklanki miodu, pół szklanki cukru. Zależy, czy ktoś ma miód, czy nie ma miodu, ile da, tyle da. W tym przepisie, jak teraz miałem dosyć sporo miodu, no to był prawie szklanka miodu poszła. To jest, czyli masło, cukier, miód, to się rozgrzewa, tak żeby po prostu cukier się rozpuścił, ale za bardzo nie gotować. Do tego ja dodaję, czyli to już jest masło, dodaję przyprawy korzenne. Jedna przyprawa korzenna, w moim wypadku są to dwie przyprawy korzenne, żeby były bardziej aromatyczne, ewentualnie dodać troszkę jeszcze można mielonego goździka, można wrzucić do mielenia też troszkę kardamonu, troszkę ziela angielskiego, czasem pieprz też dodawałem, tym razem był bez pieprzu, akurat już to jest to. I to się zagrzewa. Jeżeli jest zagrzana ta masa z przyprawami korzennymi, one bardziej dają swój aromat. Czyli to jest taki plus. To wstawiamy, aż nam wystygnie. Do tego później dodajemy jedno jajko. Ubijamy dwie szklanki bodajże mąki, zawsze mi wychodzi więcej, żeby to ciasto po prostu wyrobić. I oczywiście do mąki dodajemy jeszcze łyżeczkę sody.
1: A, żeby urosło trochę.
0: Dokładnie, łyżeczka sody. I to zasadzie chyba wszystko. Wyrabiamy ciasto wyrobione na co najmniej 2 godziny do lodówki. Po tym czasie wałkujemy, wycinamy i w piekarniku na 170 góra-dół 7 minut pieczone.
1: To bardzo szybko.
0: Oczywiście trzeba wyciąć swój piekarnik.
1: Od razu mówię. Bo to różnie jest.
0: Dokładnie jest różnie. Tam jest temperatura od 150 do 170. Grubość ciasta 5 mm mniej więcej. Będą takie bardziej puchate, jeżeli będzie, będą cieńsze. Potem są ładniejsze do powieszenia na choince, bo będą po prostu cieńsze, ale trzeba krócej piec. No i to jest to w zasadzie.
2: Jajko całe ubijamy, jajko z pianą, taką pianę robimy.
0: Nie, wszystko do garnka leci, od razu mieszamy.
2: Razem z tą mąką robimy.
0: Dokładnie. Mieszamy. Do tej masy najpierw ja dodaję jajko, mieszam z tą masą, rzeczywiście mikserem, tam nie będę się bawił. No i później stopniowo dodaję sobie mąkę. Dopóki daję radę mieszać mikserem, to mieszam mikserem, później już wyrabiam to ręką w dużej misce. Jak już jest ciasto wyrobione odpowiednio, to idzie do jakiegoś worka foliowego, zamykam to w worku foliowym, do lodówki, 2 godziny, później możemy wałkować.
2: Już wszystko wiem, zapisałam. Naprawdę pisałam uczciwie, bo może jeszcze przecież święta są.
0: Jak ktoś, to ewentualnie po południu dzisiaj wrzucę jeszcze przepis. Taki gdzieś tam znajdę, bo to właśnie było właśnie do tego, takie oryginalne. Z dzisiaj wieczorem też będę piekł piernik, bo już od soboty stoi, dojrzewa, a dzisiaj trzeba będzie piec.
2: Bo on musi troszeczkę dojrzeć, tak, panie Grzegorzu?
0: Tak, właśnie dojrzewający, też taki właśnie dosyć dobry. Do 2 miesięcy nawet stoi czasami, bo z tego wychodzą 3 pierniki. I rzeczywiście im później, tym smaczniejszy jest.
2: Czyli w karnawale możemy szaleć.
1: To było ciasto, które było tak w zasadzie wymyślone po to, żeby mogło długo być przechowywane.
2: Nie było lodówek?
0: Dokładnie.
1: By się nie zepsuło nam.
0: Tak, bo tam się praktycznie nie ma nic do zepsucia. Poza tym ziół korzennych to sama w sobie konserwuje przy okazji. Do tego są oczywiście też bakalie, z tym, że akurat ja robię taką wersję miękką, żeby tam dla wszystkich po zębach było. Czyli raczej orzechów nie daję, bo to dla niektórych są za twarde, ale za to na przykład bardzo dobra jest śliwka, suszona, tylko nie wędzona, uprzedzam.
2: Nie,
1: bo to
2: tutaj
1: piernika by nam nie pasowało.
0: Dokładnie, bo to niektórzy nawet tak próbowali, to niestety niekoniecznie pasuje. Ale bardzo dobre są morele, dobre są wiśnie suszone, czy jakieś różnego typu inne owoce.
1: Żurawina może?
0: Tam jest chyba, oficjalnie jest chyba 100 gram takiego właśnie suszu, no ale jak gdzieś tak raz sprawdziłem, ile w sumie wrzucam, to mi wyszło, że tak około 200. I to wcale najwięcej nie było jeszcze. Rzeczywiście jest dużo takich dodatków, ale to też jest nam... Jak smakuje, to znaczy,
1: no właśnie, to takie dodatki smakowe są.
0: Dokładnie. Czyli rzeczywiście, a mówię, z takich dodatków też dosyć ciekawie można dodać, jeżeli komuś zostało na przykład z nalewki takie lekko już skandyzowane owoce pigwowca. Też są bardzo dobre. Czasami można dodać odpady z nalewki wiśniowej, czyli wiśnie, też takie w cukrze, czyli takie lekko skandyzowane. Jak najbardziej, bardzo fajnie to wygląda, to smakuje. Czyli spokojnie, jak to tak dojdzie, do przejdą te wszystkie aromaty, to w takim cieście jak najbardziej można wykorzystać. Czyli rzeczywiście przy takich właśnie wypiekach domowych to, co zostaje przez cały rok właśnie z różnego typu
1: należek, możemy wykorzystać i eksperymentować.
0: Też wykorzystujemy, dokładnie. Mhm.
1: Panie Grzegorzu, ale jeszcze musimy dotknąć tematu, bo skoro wieczerza wigilijna w naszej tradycji jest taką wieczerzą postną, no to pojawiają się ryby. I teraz czym te ryby najlepiej przyprawić? Bo mamy no, oczywiście różne ryby o różnych smakach, bo one wiadomo są słodkowodne i te pochodzące tam z mórz.
2: Dorsze.
1: Różne przyprawy pasują do różnej ryby.
0: To znaczy zależy kto co lubi. No ale na te ryby na różnego typu na słodko, czyli na przykład właśnie do ryb również goździki. Zgadza się? Przecież na przykład karp chyba po żydowsku bodajże, on jest właśnie taki na słodko z goździkami gdzieś tam z tego typu rzeczami dodatkiem. Zresztą nawet przy goździkach też jest właśnie przy zastosowaniu oprócz właśnie likierów, win, kompotów, również do mięs, marynat, ale również do ryb. Czyli też jak najbardziej można by wykorzystać. Ja w domu z takich ziół może które można uprawiać też w ogrodzie, wykorzystuje szałwie, liście szałwi. Na przykład do pieczonej, do pieczonego pstrąga do środka wrzucić parę listków szałwi, jakieś tam jeszcze dodatkowo rozmaryn, nie może niekoniecznie, ale jakieś inne zioła, które lubimy wrzucić, zawinąć to w akurat w folii aluminiowej, w piekarniku można sobie to upiec, czyli też będzie nie smażone, ale będzie pieczone, będzie zdrowsze, a przy okazji właśnie z ziołami.
2: A dorsze?
0: Tutaj to raczej klasycznie do dorsza to były pomidory i wszystko to z pomidorami.
1: No właśnie, bo to tak pasuje.
0: Ale również przecież zawsze wiadomo, że jest generalnie tak samo, co zrobić, żeby ten karp nasz cudowny za bardzo nie pachniał błotem.
1: Tak, o, to.
0: No to dzień wcześniej obłożyć go grubo cebulą. Już tak z łąki pokroimy, oczyścimy, na przykład dzień wcześniej, to na noc obłożyć go plastrami cebuli. I rzeczywiście ten aromat przejdzie i praktycznie karp nie jest wyczuwalny w tym momencie, zapach błota czy taki właśnie tak niezbyt przyjemny, a to też właśnie jest jedna z przypraw, które możemy wykorzystać. No chociażby do takiej właśnie marynaty.
2: Panie Grzegorzu, a wracając teraz z jedzonka, bo tak już zaczęliśmy o tym jedzeniu, że nas się już w ogóle
1: już
2: głodni się zrobiliśmy.
0: A jeszcze przy okazji, można wykorzystać, spróbować chociażby, bo gdzieś tam gdzieś nad nim gnęło przed oczami, igły sosny.
1: Do ryby.
0: Do ryby. Jako właśnie tak do środka wrzucić, przy pieszczeniu. Bo to też taki żywiczny, świeży aromat, też może to dosyć ciekawie wyglądać.
1: Tak, bo ryby bardzo szybko przyjmują aromaty.
0: A będzie coś innego.
1: No właśnie, świątecznego.
0: Mówię, wybierajmy naszą sosnę zwyczajną, z jodłami nie eksperymentujmy, bo one mają troszkę nie zawsze ładny zapach. Tak samo, jeżeli świerk, to też świerk zwyczajny, te świerki serbskie, czy jakieś inne. One mają troszkę inny aromat, inne olejki, inny skład i ten zapach nie zawsze jest taki
1: jaki byśmy
0: dla nas
1: chcieli.
0: Przyjemny, powiedziałbym.
2: Pan wspominał, że cukier można zrobić z igłami, ale również igłami sosny, ale również i sól, tak?
0: Tak. Tak samo można właśnie zarówno sosna, jak i świerk.
2: Też
0: można właśnie dodać właśnie rozgnieść, czy taką sól do jako przyprawę, jak najbardziej możemy wykorzystać.
2: I zaraz to zrobię, panie Grzegorzu. Sosnę obok.
1: Tak, bo sosny mamy bardzo dużo i igieł też się znajdzie. Przy okazji to trzeba wykorzystać, tak? Bo
2: nie wiedzieliśmy.
1: Powiem szczerze, nie czerpiemy z tego rezerwuaru przyrody, tak jakbyśmy korzyści chcieli, bo no, często nam się...
0: Dokładnie, dlatego mówię, że to, co jest dookoła nas, przyglądajmy się, to, co można wykorzystać jak najbardziej.
2: Panie Grzegorzu, a jeśli chodzi o igły sosny, żebym miała jeszcze taką kompozycję w domu zapachową, to ja ją mogę też włożyć do gorącej wody i będzie się roznosił taki zapach w domu?
0: To znaczy, wystarczy zimna woda.
2: Zimna? Mhm. Tylko?
0: Zimna woda, one będą naturalnie same, ten olejek, znaczy przy gorącej wodzie one bardzo szybko padną. Mhm. Po prostu padną. To rzeczywiście, jeżeli chcemy szybciutko, to jak najbardziej, to nawet 2 godziny, czy 3, później to niestety wyrzucamy.
1: Ale na długotrwałość
0: to... Z gorącej wody. Dokładnie. A jeżeli to jest, normalnie położymy, ewentualnie do, nawet w wazonie włożymy do wazonu te gałązki, będzie dostęp wody, to ona będzie stopniowo parować, to wszystko się będzie ulatniać, a przy okazji możemy gdzieś tam zawiesić jakieś pierniczki, jakieś inne dodatkowe elementy, chociażby plastry pomarańczy, które a niech sobie dosychają na świeżym powietrzu, po co suszone, możemy spróbować z takimi ewentualnie. Czyli rzeczywiście to wszystko może być wykorzystane.
2: Jabłka też możemy tak zrobić?
0: Tak.
1: No tak, pociąć na plastry.
2: Na plastry.
0: Myślę, że jabłka to już bym raczej suszone, do suszenia nie dawał, bo one mogą niestety nam troszkę zacząć. Czyli ewentualnie gdzieś tam położyć takie jabłuszko, no bo one po prostu nie mają substancji, które by chroniły przed procesami gnilnymi, dokładnie nie mają substancji antyseptycznych, natomiast u mandarynek, u pomarańczy, część tych substancji jest, czyli one łatwiej się zasuszą, te olejki występują. Tutaj tych olejków nie ma, czyli nie zabezpieczają za bardzo.
2: Cytryny również.
0: Ale położyć, nawet jeżeli te owoce leżą gdzieś obok, to też ten aromat czuć, możemy to wyczuć, czyli spokojnie taką gdzieś obok położyć kilka jabłuszek do zjedzenia, to przy okazji będą też tam aromatyzowały to wszystko.
2: Dobrze, a na przykład jeśli chodzi o goździki, próbował pan też rozetrzeć w moździerzu i je gdzieś tam wsypać do takiego pojemniczka, żeby pachniały?
0: To znaczy, u mnie goździki leżą zawsze, mam takie na jednej spółce, różne pozostałości poświąteczne, czyli goździki, cynamon i to po prostu jest wrzucone, tam leży sobie.
2: I pachnie całym rokiem.
0: I ten zapach, co jakiś czas tam dolewam jakiegoś olejku, jeżeli mam eterycznego, ewentualnie troszkę wodą spryskam, czy coś takiego i to też rzeczywiście pachnie. To co jakiś czas, jakie to jest odświeżane, to pachnie, nie ma problemu. Goździki nawet nie muszą być zmielone, żeby to pachniało, ponieważ one same w sobie. Jeżeli możemy na przykład te goździki, jak już mamy takie stare, wrzucić troszkę do wody, do jakiejś niewielkiej ilości wody, żeby ta woda zaczęła nam też parować, to wtedy one rzeczywiście jeszcze to
1: coś
0: bardziej...
1: Coś tam oddadzą, tak.
0: Dokładnie, jeszcze to więcej tych olejków oddadzą, łatwiej będą się rozprzestrzeniać. A jeżeli rzucimy do wody nawet na chwilę taki jeden goździk, to po 2 dniach to ta woda praktycznie jest ciemna. Czyli rzeczywiście te wszystkie olejki, to wszystko wychodzi. Czyli tylko, że trzeba uważać, później naczynie trzeba będzie odmyć. Ewentualnie no, przeznaczyć jedno na
1: takie do goździków.
2: Ja mam tak na koniec takie techniczne pytanie, panie Grzegorzu. Myślę, że pan świetnie sobie z tym poradzi, bo widzę, że jest pan, słyszę, ekspertem w kuchni. Jak sobie poradzić z zapachami, które są wydobywane przy smażeniu ryb, bigos? Jak sobie z tym poradzić? Bo to całe mieszkanie przechodzi.
0: Jak sobie poradzić?
2: Wietrzyć okna, dobrze.
0: Wentylacja.
1: No, nie ma innego.
0: Wentylacja, a później jak już usmażymy, ugotujemy, no to wiadomo, że wstawiamy kompot, odgrzewamy, gdzieś tam piernik kroimy.
1: I to zapachy.
0: Żeby został. No bo niestety te zapachy są. To jest też urok świąt, proszę Państwa.
1: No właśnie.
0: Że jak się idzie klatką schodową, to czuć, że tutaj na parterze jest bigos. Tu u sąsiadka robi właśnie, troszkę jej się ryba przypaliła, a tam w górze coś innego. Zupa grzybowa gotowana jest, ale to to są takie uroki. Tego za bardzo nie zmienimy. No oczywiście, gdybyśmy mieli bardzo dobrą wentylację, to wiadomo, może by się udało, ale wywietrzymy.
1: To jest, no...
0: W zamian położyć mandarynkę, położyć goździki, cynamon, troszkę skropić powietrze na przykład jakimś olejkiem eterycznym w rozpylaczu, można z wodą, czy na przykład z taką mieszanką, właśnie na święta bardzo fajny jest właśnie ten olejek złodziei.
2: Tak pomyślałam.
0: Taki korzenny aromat z dominującym goździkiem, rzeczywiście bardzo fajny, przyjemny.
2: Ale to też, panie Grzegorzu, jest taki czas, kiedy się odwiedzamy i ten olejek złodziei może nam dopomóc, jeśli ktoś przychodzi przeziębiony.
0: Ale oczywiście, nie wiem. Te wszystkie aromaty, to wszystko też ma swoje działanie. Czyli generalnie goździki to są działanie antyseptyczne, czyli jeżeli te goździki mamy czy w pierniku, czy w czymkolwiek, to też to na nas działa wszystko. Czyli też pewna aromaterapia też jest, zachodzi. Też oddychamy, też to wszystko na nasze komórki, na nasz cały organizm oddziałuje, czyli jak najbardziej. To, że idziemy na przykład do lasu sosnowego, wdychamy świeże powietrze z zapachem sosny, z zapachem żywicy, to też na nas działa. Przynosimy tą choinkę do mieszkania, mamy piękny aromat.
1: Tak.
0: Oczywiście naturalny aromat, naturalne źródło olejków eterycznych. Rzeczywiście to wszystko jest powiązane z tego, czego trzeba z głową korzystać.
2: Nie bójmy się używać przypraw, bo często...
0: Zgadza się. Przyprawy naprawdę nie tylko są po to, żeby to dobrze smakowało, ale również, żeby się dobrze trawiło, żeby na przykład nie było problemów z wątrobą, czy z jakimiś innymi narządami. Generalnie rzeczywiście przyprawy nam również pomagają właśnie w trawieniu tych potraw, bo wiadomo, że czasami są to dosyć ciężko strawne.
1: Tak, albo za dużo ich jest po prostu. Tak.
0: To jest to łatwiej strawione wszystko. Mm-hmm.
2: A jaki pan robi, panie Grzegorzu, taki napój, oprócz kompotu oczywiście, żeby lepiej się trawiło? Co tam pan wrzuca? No, tam dają kminek, to jakiś
0: znaczy,
2: tam
0: tak, powiem to
2: koper.
0: Tak. Kompot.
2: Tak.
0: To jest jedna rzecz, a ewentualnie gdzieś tam już w święta do obiadu to jest nalewka działkowa.
2: Ach, tak.
0: Z różnymi ziołami, które rosną na działce, w tym jest piołun między innymi.
2: Ale jak nie mamy takiej nalewki?
0: To pokombinować.
2: Mianowicie?
1: No coś
0: kombinować.
1: Coś musi być.
0: To, co ja na przykład, to jest praktycznie wszelkiego typu nalewki ziołowe, jak się sprawdzi, to w większości one mają podobne składy. Troszkę mniej lub więcej. Taką typową nalewkę ziołową nawet można by było w ciągu... teraz chociażby też dobre byłby na pewno na sprawy żołądkowe nalewka na przykład na orzechu włoskim.
1: O, tak właśnie mówiliśmy o niej kiedyś.
0: Właśnie, warto przez cały rok zbierać, robić różnego typu nalewki, żeby później wiadomo, mamy problemy z trawieniem, to na przykład orzech włoski z takich zielonych owoców jak najbardziej dobry będzie. Jakaś inna naleweczka taka ziołowa przygotowana gdzieś tam na święta, gdzieś coś tutaj na przeziębienie, tutaj na trawienie, czyli to wszystko się znajdzie.
2: To może lepiej w prezencie kupić taką nalewkę?
0: Można. Ewentualnie, jeżeli dobry jest kompot z dużą ilości goździków, cynamonu, to
1: wystarczy już sam
0: to też
1: z siebie.
0: Będzie działało. Mhm. Też będzie działało.
2: To robimy w tym roku. Kompot. Kompot i ciasteczka będziemy
0: ewentualnie
2: robić.
0: Może nawet piwo grzane, też właśnie z miodem.
1: Dołożyć
0: z
1: trochę tak goździkami.
0: Dokładnie dodać sobie do tego, czy jakieś tam wino grzańca zrobić z tego. Też jak najbardziej.
2: Rozgrzeje, tym bardziej.
1: No i poprawi nam trawienie, poprawi nam pracę.
0: Dodamy goździki, dodamy cynamon, dodamy na przykład kardamon, też bardzo fajny jest. Czyli jak najbardziej możemy wykorzystać. naprawdę jest dużo możliwości.
2: Ale kardamon trzeba używać w takim rozsądnym znaczeniu?
0: To znaczy, tego generalnie przypadku dużo nie stosujemy. Mhm. Czyli spokojnie, spokojnie. Tyle, co to użyjemy, nie ma problemu.
2: Nic się nie będzie działo.
0: Nie, jak najbardziej.
2: Mam zadanie zrobić sól z igłą.
1: Sól i cukier.
2: Sól i cukier i na pewno zaraz to zrobię. Będzie
1: i gałązki sosny, żeby pachniało.
2: I gałązki sosny przed świętami.
1: No i oczywiście pierniczki.
2: I pierniczki, ale nam pan zadań dał. Aromatycznie zapachniało. Panie Grzegorzu, to jest taki czas pozdrowień. Kogo pan pozdrawia i oczywiście składa życzenia komu?
0: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Wszystkich ludzi, wszystkie osoby, które słuchają, które są gdzieś w pobliżu. Nie chcę tu już po prostu nikogo wymieniać, bo to mówię. Generalnie wszystkich, aby ten okres świąt był właśnie takim chwilą zadumy, odpoczynku, nabrania sił na nowy rok, na to, co nam przyniesie, co będzie i na to, że też że w każdej trudności zawsze znajdziemy światełko, że z czasem będzie lepiej.
1: O, właśnie. I tego sobie też i życzmy wszyscy.
2: Ma pan rację, bo tak my też doświadczamy, im bardziej człowiek ma trudniej, to później, tak jak pan tutaj zauważył, często korzysta z takich dóbr, bo coś tam pan zrobi, ale to później jednak skutkuje, że pan ma z czego korzystać. I tak to już
0: dokładnie,
2: jest.
0: Dokładnie, dlatego generalnie zdrowia, I pomysłów na różnego typu potrawy. Wykorzystanie właśnie tego, o czym mówiliśmy, wykorzystanie grzybów, przypraw, różnych roślin, żebyśmy te rośliny, te związki włączyli w naszą dietę. No na pewno nam to też dobrze zrobi.
2: Są naszymi,
1: i wyjdzie na zdrowie.
2: Tak, z przymierzeńcami.
0: Dokładnie.
2: Panie Grzegorzu, my życzymy takich pięknych, spokojnych, rodzinnych świąt i tego czasu odpoczynku, kiedy, bo czas jest taki, a nie inny, każdy z nas jest zabiegany, ale żeby się znalazł czas, żeby pójść i na tą działkę, i do lasu, i pobyć z najbliższymi.
0: Dokładnie, na działkę już właśnie podejrzewam, że sikorki się domagają.
2: No,
0: trzeba
2: pójść
0: nakarmić.
1: U nas też.
2: U nas też. A Piotr, czego życzy?
1: Ja życzę przede wszystkim tego, abyśmy spotkali się po świętach tak samo zdrowi, jak przed świętami.
2: I w nowym roku.
1: I w nowym roku. Żeby te święta nam pomogły w przeżyciu takiej radości właśnie z tego, że możemy być razem, wspólnie.
2: Tego życzymy.
0: I to najważniejsze. Dokładnie. Radość z tego, że wspólnie coś robimy, co tak jest. Jesteśmy, że wymieniamy się wiedzą, bo to też jest bardzo przyjemna rzecz.
1: Oczywiście, jak najbardziej.
2: My bardzo lubimy z panem prowadzić audycję i słuchacze również bardzo lubią być, jak pan jest, oczywiście.
1: Tak
2: dziękujemy.
1: Jest. A my zapraszamy na dalszy ciąg programu. Naszym gościem był, jak zwykle we wtorek, pan dr Grzegorz Fiodorowicz.

Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie.

0: Tak, moi drodzy, witamy wszystkich naszych słuchaczy bardzo, bardzo serdecznie, bardzo gorąco w Ogrodzie Bez Chemii. To cykliczna audycja podczas każdych wtorków od pewnego czasu, a naszym gościem jest ceniona wśród słuchaczy i wśród nas pani Aldona Fenyk, przede wszystkim popularyzatorka wiedzy przyrodniczej. Ogród Bez Chemii to już edycja czwarta dzisiaj. Bardzo zachęcamy także naszych słuchaczy do zadawania pytań, a dzisiaj chcemy porozmawiać z panią Aldoną o ciekawostkach, które wydarzały się w ogrodzie, ale nie tylko. Myślę, że zaczniemy właśnie od tego, bo pani Aldona nam obiecała ostatnio śmieszne rzeczy, wesoły ogród bez chemii, więc witamy bardzo serdecznie, pani Aldono. Dzień dobry.
1: Witam pana i państwa również bardzo serdecznie. Tak, i chciałam tylko sprostować, że środy, a nie wtorki.
0: No właśnie.
2: Też chciałam.
0: To wina jest doktora Grzegorza. Bo ma wtorki.
1: Się z Grzegorzem śmiejemy, że wtorki z Grzegorzem, środy z Aldoną.
0: Właśnie tak. No i już pokręciłem, no właśnie. No, ale dobrze.
2: Już jest śmiesznie,
0: może to tak miało być, audycja jest na żywo, więc no, wtorki, środy nam się pomyliły.
1: I to bardzo tylko dobrze. Jeden dzień.
0: Tak, to nie ma znaczenia. Pani Aldono, co tam pani się...
1: coś śmiesznego miałam powiedzieć.
0: Tak, dokładnie.
2: No już powiedzieliśmy.
1: Tak sobie myślałam, w domu myślałam, co to takiego najśmieszniejszego mi się w życiu przydarzyło. No i tak znalazłam. Fakt, że to już było parę ładnych lat temu, kiedy mój tata chciał mi pomóc i pograbił mi liście, ale między innymi też tam były liście z kasztanowca, które zawsze palę, żeby tam szrutówka kasztanowcowiaczka unicestwić. No i tak tych liści trochę się dużo uzbierało, bo były też inne.
0: Tak.
1: No a przy okazji jeszcze robiłam porządki i trochę mi się tak chyba z 50 ml paliwa do kosy takiego starego zostało i tak nie wiedziałam, jak to mam zutylizować. I tak stwierdziłam, że w sumie te liście takie lekko wilgotne pewnie mi się lepiej zapalą. No i tak na te liście wylałam, ale stwierdziłam, że no nie mam zapałek, trzeba do domu pójść po zapałki. A w domu stwierdziłam, że to jeszcze sobie kawę zrobię, więc to się troszeczkę wyciągnęło. Zdążyłam zapomnieć już o tej benzynie dolanej do liści. Przyszłam, odpaliłam ognisko i taki był dosyć mocna eksplozja i wszystkie liście były z powrotem po całym podwórku. W okazji dosyć głośne efekty dźwiękowe, na co wybiegł mój sąsiad i tu zacytuję dokładnie. Z takim krzykiem, co tak dupnęło? A ja mówię, nic, to tylko liście z powrotem upadły na ziemię.
0: Nie zwyciężał, miały.
1: Tak, to rzeczywiście huk był niezły i to taka przestroga, żeby nie zapominać o tym, co się właśnie z benzyną zrobi, bo opary zrobiły swoje. To. Mimo, że to była niewielka ilość, naprawdę efekty były bardzo efektowne i o dalekim zasięgu. Można sobie pracy przysporzyć,
0: ale się nauczyć też bardzo tak, tego no właśnie. Tak, bo
1: wtedy człowiek wie, co to fizyka i chemia.
0: Materiały wybuchowe w pewnym sensie się stworzyły.
1: Dokładnie.
2: Pani Aldono, tak. My tutaj dzisiaj bardzo dużo rozmawialiśmy już na temat kompostowników. I przyszły pytania od słuchaczy, żeby pani im pomogła, jak prawidłowo skonstruować taki kompostownik. Jak go zrobić w ogóle?
1: Kompostownik możemy sobie zrobić, jak mamy dużo gałązek. Na przykład możemy sobie wygrodzić z gałązek. Możemy sobie z desek wygrodzić. A jak już zupełnie nie mamy nic, no to możemy sobie po prostu na ziemi układać gdzieś w jakimś rogu, żeby to było, no żeby nam się nie rozchodził ten kompost. Mhm. Czyli po prostu taką pryzmę kompostową sobie zrobić, ewentualnie lekko ją zagłębić w ziemi. Więc to wcale nie muszą być jakieś
0: super konstrukcje,
1: zakup za kilkaset złotych w sklepie. Można to zrobić naprawdę tym, co mamy pod ręką. I to też będzie działało. Ważne, żebyśmy nie zrobili tego na pełnym słońcu, żeby nam to nie wysychało za bardzo, czyli takie miejsce gdzieś pod drzewami, ocienione lekko, ale też nie za bardzo, będzie jak najbardziej. No i trzeba pamiętać, żeby to też było wilgotne i będzie działało samo. Samo się będzie swoimi prawami rządziło. Dużo ingerować nie trzeba.
0: Tak.
1: Tak, bardzo fajnie się sprawdza, jak dodajemy do tego na przykład warstwę tutaj skoszonej trawy, jakieś resztki, które nam zostają roślin. Pod spód dobrze jest też taki przewietrzający dać drenaż z drobnych gałązek, więc to wtedy będzie też i napowietrzane.
0: Z kamieni też można, pani Aldono?
1: Czy można. Tak, żeby, tylko później nam ciężej może jest z tego wybierać, prawda?
0: No tak.
1: Chociaż my też te kamienie jesteśmy w stanie przecież wybrać i odłożyć na bok przy wybieraniu kompostu. Ale to tak dobrze, jak od spodu też te powietrze tam dochodzi. Gałązki się dosyć dobrze sprawdzają. Zawsze gdzieś tam są w ogrodzie jakieś.
2: A czy mogą być sosnowe?
1: Sosnowe? No teoretycznie, jeśli nie będzie ich jakoś zbyt dużo, też mogą być. Trochę ewentualnie nam tam, ale to też nieznacznie zakwasi, tak, tą glebę. Także nie jest to jakieś przeciwwskazanie, żeby tego nie było. Ważne tylko, żebyśmy żebyśmy porażonych, prawda, przez szkodniki i przez choroby na ten kompost jednak nie kładli, bo potem sobie z powrotem wprowadzamy. I te takie trzeba raczej gdzieś zutylizować, prawda, poza kompostownikiem.
2: Czyli co, na początek gałązki, a później już kładziemy kolejne warstwy, no załóżmy, pierwsza pójdzie trawa i dalsze tam, załóżmy, mam teraz w ogrodzie dość sporo, no, niepotrzebnych chwastów. Chwasty i później znowu kolejna warstwa musi być inna? Czy to nie ma znaczenia?
1: Zazwyczaj rzucamy to, co mamy. Bo przecież nie będziemy gdzieś tam z boku trzymać. Fajnie jest, jak to tak sobie warstwujemy, bo na przykład trawa się dosyć dobrze rozkłada. Dosyć szybko, więc można tak sobie poprzekładać, ale jak nie mamy, mamy tylko samą trawę, to też będzie ok. Także to też nie jest jakimś problemem. Jeśli mamy na przykład dużo liści takich jesiennych,
2: mamy.
1: To dobrze jest też sobie to troszeczkę mocznikiem ewentualnie spryskać, przesypać, bo wtedy szybciej nam tutaj bakterie, grzyby to rozłożą, bo tam brakuje troszeczkę azotu w tym. Więc to można tak pomóc. Można również kupić taki aktywizator do kompostu, ale to tak naprawdę niepotrzebnie wydawać dużo pieniędzy, można sobie właśnie tutaj zakupić samemu akurat.
2: No tak, bo zauważ...
1: Czy nawet jakimś nawozem azotowym samym też.
0: Delikatnie.
1: Delikatnie, dokładnie.
0: Pani Aldono, czy możemy stosować tam, wkładać takie resztki roślinne z kuchni, te kuchenne resztki?
2: Obierki,
0: czy tam, no nie wiem, jeśli coś robimy z warzyw, ogórki, jakieś papryka i tak dalej, takie.
1: No jeśli nie są porażone, to tak. Mogą być jak najbardziej. Tutaj warto też unikać na przykład z cytrusów jakichś skórek, z tego względu, że one też tam pestycydów dużo mogą zawierać.
0: Właśnie,
1: czyli
0: tak.
1: Te, które wiemy, że ewentualnie mogą być z takich upraw bardzo intensywnych, prawda, właśnie pryskane, to lepiej unikać tam, żeby nam to później na naszą działkę nie trafiało. Jeśli chcemy mieć działkę rzeczywiście taką, no bardzo pozbawioną tej chemii, tych dodatków chemicznych, tak.
2: No dobrze, zaczynam teraz, pani Aldono, w tym miesiącu. Jak długo musi to się wszystko tam przerobić? Czy na wiosnę już mogę z tego korzystać?
1: Bo też takie pytania. Jeśli się nie założy, no troszeczkę dłużej by trzeba było poczekać, bo zależy, jaka ta zima też będzie. Jeśli ta zima będzie łagodna i te drobne ustroje będą tam mogły działać, to pewnie coś podziałają. Natomiast jeśli to dosyć szybko nam zamarznie, będzie niska temperatura, to one za wiele nie zrobią. Czyli do wiosny sama trawa pewnie nam się częściowo rozłoży, natomiast liście do wiosny nam się nie rozłożą. Można jeszcze liściom ewentualnie pomóc, jak mamy takie duże liście, to lekko je rozdrobnić. To wtedy troszeczkę szybciej ten proces rozkładu będzie zachodził. Natomiast to do wiosny to trochę za krótko.
2: Czyli jesienią. Tak, na przyszły rok, jesienią może?
1: Tak, około roku dobrze by było, żeby nasz kompost się poprodukował. Bo krócej to może nie być w pełni rozłożony.
0: No tak, bo to jednak potrzebuje czasu, zanim mikroorganizmy zaczną działać. I mi się przypomniała taka rzecz, może taka ciekawostka, ale rzecz taka, że jako... No, byłem wtedy młody oczywiście, ale rodzice hodowali jedwabniki. Może tam słuchacze wiedzą, jak się ich hoduje, ale większość pewnie nie. Więc tak w skrócie opowiem, że jedwabniki jedzą morwę. No i oczywiście, jak skoro jedzą, to też wydalają tą morwę w inny sposób. No po prostu są takie małe kubki. co pewien czas trzeba było to wszystko sprzątnąć. No nie mieliśmy wtedy oczywiście kompostownika, więc tata to wyrzucał gdzieś tam na takie miejsce, które było bardziej odludne i oddalone od ogrodu, ale powiem pani Aldono, że tam takie rośliny rosły na tym, bo to można nazwać jako obornik po tych owadach.
1: Oczywiście.
0: Niesamowicie wielkie rośliny tam rosły zawsze. Nie wyrzucaliśmy tego do ogrodu, do warzywnika, ale no, jak coś tam urosło już, to ogromne było.
1: To tak samo jak odchody ptaków, jak zbieram, one też mają bardzo dużo azotu, więc trzeba uważać, żeby sobie też nie przedobrzyć, bo potem nam rośliny zamiast owocować, to idą w zieloną masę, bardzo duże rosną, pokaźne, ale niekoniecznie chcą owocować. Też można oczywiście do kompostu dodawać, tam gdzie na przykład robimy karnik i nam zwierzęta przesiadują i te odchody wydalają, to też możemy to do kompostownika dodać, będzie takie naturalne wzbogacenie.
0: Tak, bo słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda. Właśnie. Ja kiedyś też właśnie kupiliśmy tutaj kilka lat temu, to było guano takie, które było gdzieś tam suszone chyba, czy coś w tym rodzaju. I tak jak pani mówi, te rośliny poszły niesamowicie w zieleń, ale no nie za bardzo chciały nam owocować i no chyba, chyba było tego za dużo po prostu i dlatego tak się stało.
1: Właśnie takie odchody ptaków to bardzo szybko się też w kompost przerabiają. Ja kiedyś zrobiłam takie osłonę dla jaskółek, które robiły gniazdo, no i żeby tam nie zapaskudziło mi, że tak powiem, podłogi w pomieszczeniu, to zrobiłam taką osłonę i tam się tego guana dosyć dużo złapało. Wbrew pozorom się wydaje, że takie małe ptaszki, ale produkcje naprawdę mają
0: sporą, tak.
1: Bardzo szybko na tym się jakieś tam muchy zalęgły, tak, później larwy były w tym. Przerobiły to bardzo pięknie w ciągu dosłownie kilku tygodni na super kompost, który w niewielkich ilościach do kwiatów doniczkowych, jak dosypywałam, to naprawdę było widać od razu
0: efekty,
1: poprawę kondycji. Tak, ale naprawdę trzeba tego bardzo niedużo dawać, bo jest to naprawdę bardzo skoncentrowany nawóz.
0: Tak, czyli tutaj często jest taka opinia, że nawozy naturalne, które mamy, to trzeba dawać w dużej ilości, ale tutaj pani Aldona mówi pani, że jednak w tych sytuacjach trzeba bardzo zwracać uwagę także na to, abyśmy nie przedobrzyli w tych...
1: Tak, dokładnie. To zależy jakiego pochodzenia. Zwłaszcza ptasie nawozy są bardzo skoncentrowane.
0: A wracając do naszego kompostownika, bo tutaj no, wspomniała pani, żeby to nie było na słońcu, to dość oczywiste jest, ale czy chociaż no w czasach takich, gdzie jest sucho, czy on, trzeba go jakoś tam powiedzmy podlewać, żeby utrzymać tą florę mikrobiologiczną?
1: Jak najbardziej. Jeśli jest za sucho, to tam po prostu generalnie nic się nam nie będzie rozkładało.
0: Tak.
1: Nawet na przykład jak liście suche zbieramy, zbieramy i na kompostownik kładziemy, dobrze by je było na bieżąco też troszeczkę zmoczyć, bo jak potem
0: szybciej
1: na
0: przykład
1: jak następnego roku przekładamy i w miejscach, gdzie było sucho, to one praktycznie są, te liście, nietknięte. Tam nie ma, no w ogóle nie naruszone są przez ząb czasu. Także warto sobie je nawilżyć. Zwłaszcza teraz, kiedy mamy tych opadów zdecydowanie za mało, to jeśli tej wilgoci nie ma, to warto jest podlać, żeby to nam szybciej się rozkładało.
2: Pani Aldono, a ja mam jeszcze takie pytanie, jak pewien moment mi tutaj może tak uciekł, ale czyli dobrze mieć na przykład, jeśli kompostowniki są, dwa równocześnie obok siebie, bo jednak jeden korzystamy po roku, a ten następny już możemy dosypywać.
1: Tak, tak, oczywiście. I ten, który już uzupełniony do końca, no to już by nam się... Chociaż możemy też tak zrobić, że z góry dokładamy, a na dole odbieramy to, co nam się w takim dosyć wysokim kompostowniku, że na dole odbieramy to, co nam się już rozłożyło, czyli też może być taki warstwowy, że on się nam ciągle przesuwa w naszym kompostowniku i od dołu odbieramy już ten urobek gotowy, a z góry dokładamy. Czyli można w ten sposób sobie zrobić, a można także... usypujemy taką pryzmę, jaką już no, zamierzamy, zostawiamy do rozłożenia, a obok na przykład robimy drugą. To w zależności od tego, jakim miejscem dysponujemy. Zazwyczaj mamy mało miejsca, jak mamy mało ogródek, to możemy taki dosyć wysoki kompostownik zrobić, gdzie dokładamy, tak, a z dołu możemy sobie ten już przerobiony, już gotowy kompost odbierać.
0: A czy warto przerzucać te warstwy, pani Aldono, w kompostowniku jakoś?
1: Takim małym to nie mamy możliwości.
0: Nie ma możliwości nawet.
1: Jak mamy większy, to tak, dobrze jest przełożyć. Tak samo jak w oborniku na przykład. To, co mamy na górze, żeby przełożyć pod spód, żeby się dobrze rozłożyło, bo zazwyczaj to, co jest na górze, słabiej się rozkłada ze względu na to, że jest właśnie przesuszane i mniejszy tam dostęp mają te mikroorganizmy, więc dobrze jest to w pewnym momencie przełożyć pod spód, żeby również nam się rozłożyło.
2: Pani Aldona, przyszło pytanie, czy skorupki od jajek też mogą tam wejść?
1: No oczywiście, jak najbardziej. Tylko dobrze jest je rozdrobnić, żeby nie były takie całe, bo
0: tak.
1: To dłużej nam się będzie rozkładało, więc możemy po prostu je pognieść i rozsypać po całości. Tak samo jak popiół drzewny też możemy sobie do kompostu dodać. To też będzie wzbogacenie.
2: A jaki pani ma taki swój specjalny środek na, no, złoty środek na kompostownik, to jak kucharze mają swoje przepisy, a pani? Co ma pani coś nietypowego? Co inni nie mają?
1: Chyba mam wszystko to, co mają inni, tylko mam dosyć duży ten kompostownik, więc ja mam także mój kompostownik się przesuwa, jak postępuje z czasem, a potem od nowa go znów tak, czyli tak w sumie to tak na okrągło idzie. Warstwami takimi dokładam, a potem się przesuwam, jak już się przekompostuję, odbieram i dokładam z drugiej strony. A tak generalnie to za bardzo się nim aż tak nie zajmuję, może z braku czasu, ale też, że on się swoimi prawami rządzi. Ewentualnie właśnie uzupełniam tam, znaczy dodaję wody, bo pod drzewami też ma troszeczkę utrudniony dostęp do tej wody, zwłaszcza te liście zatrzymują, ta woda wolniej tam dochodzi, więc no i drzewa oczywiście też zabierają. One też korzystają z tego kompostu, który ja tam
2: składam. Tak.
1: Więc to trochę jest takie podkradanie. No ale ja im tam nie bronię, niech sobie korzystają. Skoro ja korzystam z ich miejsca, to one korzystają z tego dobrodziejstwa kompostu.
0: Pani Aldono, tutaj takie teraz przyszło do nas pytanie, no bo we wrześniu pogoda zmienia nam się, zresztą już się nam zmieniła na bardziej jesienną i tak trochę ona sprzyja też sadzeniu może już. Czy warto już uzupełniać nasze ogrody w jakieś rabaty, takie krzewy małe w nowe egzemplarze, czy jeszcze poczekać do tej późniejszej jesieni?
1: To znaczy, zależy od tego, jakie sadzonki mamy. Jeśli na przykład mamy sadzonki z doniczek, to praktycznie przez cały rok możemy je wsadzać do gruntu. Jeśli goły korzeń, no to lepiej poczekać, aż te
0: poczekać
1: liście
0: chyba.
1: Tak, z nich opadną, kiedy wejdą już lekko w spoczynek. Chociaż zbyt późne wsadzenie też nie jest dobre. Lepiej jak zrobimy to tak mniej więcej gdzieś około października, to one zdążą też jeszcze wytworzyć, znaczy troszeczkę się zakorzenić, tak, w tej glebie, bo jeszcze jakieś tam włóczniki powstaną i łatwiej jest im przezimować. W obecnych warunkach klimatycznych lepiej sprawdza się chyba sadzenie jesienne niż wiosenne. Ze względu na to, że wiosnę mamy dosyć
0: suche.
1: I zdecydowanie gorzej nam się przyjmują drzewka sadzone wiosną. Więc ta jesień, a zwłaszcza teraz, kiedy te deszcze zaczęły padać, to możemy już powoli do tego sadzenia. W sumie w tym roku i tak ta wegetacja szybciej się zakończyła, więc tak naprawdę to już we wrześniu możemy, w połowie września zacząć sadzenie, nawet tych z gołym korzeniem. One się jeszcze nam spokojnie ukorzenią wtedy do zimy i na pewno lepiej zniosą tutaj wiosnę i te anomalia pogodowe, które mamy.
2: Pani Aldono, ale też tutaj padło pytanie od słuchacza, bo tak, kupuję sadzonkę. No i co dalej? Trzeba dołek wykopać, ale czy tam trzeba również już włożyć obornik, czy tu z kompostownika coś? Czy na początku taka świeża krzewinka tego nie potrzebuje?
1: Zbyt dużo nawozu na początek nie jest dobre. bo to też utrudnia troszeczkę no tutaj aklimatyzowanie się, jak tak. Dostaje też to troszeczkę tak zdrowotnie dla drzewa, dla sadzonki nie jest skazane. Ale na pewno do tego dołu, w który sadzimy, to dobrze jest dać no, urodzajną glebę, a nie na przykład
0: piasek.
1: Tak, grunt z gruzem do tego jeszcze. Tak w ogóle to też przy sadzeniu to, no, to nie jest tak w sumie proste, jeśli
2: sztuka.
1: Chcemy mieć. Tak, jeśli chcemy mieć zdrową później sadzonkę. Przede wszystkim patrzymy, jak kupujemy, czy ona jest zdrowa, czy nie ma tam gdzieś jakichś objawów chorobowych, czy korzenie są nieuszkodzone, bo jeśli mamy małą sadzonkę, to może mniejsze ryzyko, ale jak mamy na przykład większość korzeni uszkodzonych, tych chłonnych i przesuszone, to szansa przyjęcia się takiej naszej sadzonki jest zdecydowanie dużo mniejsza niż taka, która będzie miała bryłę korzeniową dobrze zachowaną i wilgotną. W donicy też zwracamy uwagę, czy korzenie nie są bardzo mocno zawinięte, bo generalnie nie powinny być pozawijane, z tego względu, że potem będą się same dusiły. Ojejku, tutaj to by można było...
2: No i pani mówi pani.
1: Tak z godzinę mówić o tym, jak powinniśmy posadzić, a tu może zwrócę uwagę na kupno sadzonek w balotach.
0: Tak.
1: Bo większość producentów podaje, że tych balotów się nie rozwija, nie otwiera tak przy sadzeniu, tylko wsadzamy razem z tym jutowym balotem i tak zasypujemy glebą. No nie jest to dobre rozwiązanie. Tak naprawdę to tutaj się zabezpieczają producenci przed tym, żebyśmy nie zaglądali do środka, czyli ukrywa się pewne mankamenty związane z produkcją tej sadzonki. Głównie to uszkodzenie korzeni, bo tak naprawdę materiał szkółkowany to nie jest też tak łatwo wyprodukować. To nie jest tak, że mamy posadzone w gruncie, prawda, rośliny, a potem je wyciągamy, w balot wkładamy i jest wszystko ok. One powinny być do tego przygotowane, powinny być szkółkowane. Zresztą jak kupujemy, to zazwyczaj niby mamy informację, że jest szkółkowany 2-3-krotnie, czyli przez kolejne 2-3 sezony są przycinane korzenie w tej bryle korzeniowej, co powoduje zagęszczenie korzeni chłonnych i dzięki temu sadzonka dosyć dobrze znosi przesadzenie. Niestety wielu producentów robi tak, że właśnie przesadzarką wycina bryłę korzeniową, wkłada to do balotu i tak sprzedaje. Tak, i my wtedy potem mamy problem, bo proszę sobie wyobrazić, że zwłaszcza przy tym, jak kupujemy większą sadzonkę, większego drzewa jakiegoś. Chcemy mieć już konkretne drzewko, na przykład 2-3-metrowej wysokości z ładnie uformowaną koroną. I wydajemy na to kilkaset złotych, a nawet może i
0: więcej.
1: I tysięcy.
0: To.
1: I ktoś nam tej sadzonki nie wyszkółkuje, tak? Tylko nam sprzedaje taką właśnie wyciętą. Po posadzeniu później, jeśli zostawiamy ten balot, nie zaglądamy do środka, najczęściej nam się tam osypuje ziemia z tych korzeni, robią się puste przestrzenie, których my nie jesteśmy w stanie uzupełnić, jeśli tego balotu nie otworzymy. No bo przez tą jutę nam przecież ziemia
0: nie przejdzie.
1: No nie widzimy, co się dzieje z tymi korzeniami zupełnie. Proszę sobie wyobrazić, że to drzewo próbuje jakoś żyć, prawda? Czyli po pierwsze to się musi przez tą jutę tam przedrzeć jeszcze. Po drugie w tych wolnych przestrzeniach pomiędzy korzeniami, gdzie nie ma gleby, bardzo często zaczynają rozwijać się grzyby i atakować te uszkodzone korzenie.
0: I wtedy roślina ma jeszcze mniejsze szanse.
1: Roślina ma jeszcze mniejsze szanse, ale proszę sobie wyobrazić, że mamy pięknie uformowaną koronę, a drzewo, jak ma zredukowane korzenie, to niestety, ale tak działa, że korzenie żywią koronę, korona żywi korzenie i jeśli zrobimy, usuniemy kawałek bryły korzeniowej, to drzewo zaczyna redukować część korony, żeby po prostu wyżywić, tak, bo nie jest w stanie wyżywić całej korony. Więc zaczyna na przykład zasychać nam korona, ale zazwyczaj zasycha nam gdzieś w górze, bo tam, gdzie dalej trzeba przetransportować wodę, po prostu się ogranicza. Najkrótsza trasa wtedy, czyli dół korony zostaje, góra korony zostaje nam zredukowana. No i my z pięknej sadzonki, którą kupiliśmy za niemałe pieniądze, zostajemy z zdeformowanym drzewkiem. Więc warto jest zajrzeć do tego balotu przy kupnie, zobaczyć, jak się te korzenie mają. Jeśli nie są przygotowane, jeśli są rzeczywiście przycięte, no najlepiej nie brać takiej sadzonki. Przynajmniej nie za taką cenę, bo my naprawdę ryzyko mamy bardzo duże, że nam się ta sadzonka nie przyjmie po prostu.
2: Pani Aldona,
1: i będzie nam chorowała.
2: Pani Aldona, a to widać, jak otworzy się ten balot, że są przycięte, a czym się charakteryzuje, że ona jest wyszkółkowana, a obcięte?
1: W wyszkółkowanej będzie widać kolejne jakby strefy przycięcia, bo będzie pani miała przycięty korzonek i na końcu te
2: przycięcia
1: będzie taka kępka młodych korzeni nowych. Mhm. I później znów przycięta strefa i znów kępka nowych korzeni. Bardzo zagęszczone będą drobne korzenie. Natomiast korzenie konstrukcyjne będą tylko i wyłącznie przy jakby w samym centrum. Natomiast przy tych nieszkółkowanych to będziemy mieć tak naprawdę tylko same korzenie konstrukcyjne, dosyć grube, średnicy kilku centymetrów, przycięte i praktycznie zero korzeni chłonnych. Dlatego po posadzeniu najczęściej taka roślina ma problem, bo musi dopiero sobie wytworzyć strefę chłonną, co ją kosztuje bardzo duży wydatek też energetyczny i to kosztuje też redukcję właśnie korony. Więc warto jest sprawdzić nasz materiał, tym bardziej jak wydajemy niemałe pieniądze.
2: A ile takie kosztują najbardziej drogie takie sadzonki? Bo pani jest zorientowana, ja nigdy nie kupowałam, to pani już...
1: To wszystko zależy od wielkości, od...
0: Od gatunku na pewno.
1: Od gatunku, tak. Jeden gatunek od drugiego może ta różnica być w cenie 2-3-krotna nawet, ale tak naprawdę takie ładne, wyszkółkowane sadzonki drzew na przykład alejowych o wielkości 3-4 metrów z uformowaną już koroną, to kosztują tak powyżej 1000-1500 zł, tak średnio, gdzieś nawet do 2000 za jedną sadzonkę. Więc to jest naprawdę dosyć duży koszt i wydając takie pieniądze, no warto zwrócić uwagę na to, czy to jest już rzeczywiście, żebyśmy płacili za to, czego oczekujemy, tak? I żeby to miało szansę przeżycia. Niestety bardzo często się zdarza, że całe aleje zamierają i szuka się przyczyny, a po odkopaniu okazuje się, że tam, jeśli chodzi o życie biologiczne, rzeczywiście bardzo bogato, bardzo dużo grzybów, niekiedy pasożytniczych, łącznie z opieńką na czele, która już tam weszła, szereg różnych patogenów takich zgorzelowych, które powodują, no generalnie drzewo jest chore, tak, a tylko i wyłącznie w wyniku takiego przycięcia właśnie systemu korzeniowego. Także tutaj duże koszty niekiedy ponosimy.
0: Tak, ja sam się o tym przekonałem, bo kiedyś wykopałem niewielką wierzbę, którą no po prostu przyciąłem jej te korzenie za mocno, bo nie chciało mi się kopać, przyznaję się tutaj. I rzeczywiście zanim ona jakoś zaczęła żyć normalnie, to minęło no, sporo czasu, bardzo dużo czasu.
2: Tak, pani Aldona.
1: A możemy sobie przygotować taką sadzonkę. Choćby rok wcześniej właśnie wziąć tylko szpadlem w odległości około tam 30 centymetrów. Zależy oczywiście jaka sadzonka, bo przy większych trzeba by było dalej.
0: Tak.
1: Po prostu przyciąć szpadlem na głębokość tak szpadla, obciąć, przeciąć ziemię, tak? Mhm. To spowoduje przecięcie korzeń i wytworzenie korzeni w tej nowej bryle, a potem sobie już wykopujemy z taką ładnie zagęszczoną bryłą.
2: Czyli przez 3 lata tak trzeba robić, bo my mamy cis do przesadzenia, pani Aldono, i tak od razu o tym pomyślałam.
1: Powiem tak, to zależy od wielkości sadzonki. Jeśli to jest nieduża sadzonka,
0: no,
1: to
0: ona ma to 1,5 metra w tej chwili.
1: To wystarczy rok, czyli jak Państwo sobie na przykład przytniecie na wiosnę, albo na przykład teraz jesienią, można to też zrobić, chociaż lepiej na wiosnę wtedy, kiedy one będą zaczynały, że tak powiem, wegetację, bo szybciej te wszelkie zranienia się zabliźnią, to na jesieni już będziecie mogli przesadzić.
2: A, widzisz, byłbyś...
1: Bo już się wytworzy ta nowa bryła korzeniowa.
2: Słuchaj, a Piotr miał zamiar wykopać i przesadzić i byłby błąd.
1: To znaczy ja podejrzewam, że jeszcze przy takiej małej sadzonce to jesteście Państwo w stanie wykopać ją w całości.
0: W całości.
1: Z tymi korzeniami, które tam są, bo raczej nie będziecie wyciągać, prawda, całej roślinie, tylko wykopiecie. To przy większych trzeba zwrócić uwagę, bo 1,5 metra, no a w sumie przy cisie już jest takie starsze też drzewko. Lepiej na wiosnę przyciąć, a na jesieni przesadzić.
0: No właśnie, czyli poczekamy jeszcze, niech ono sobie tutaj normalnie rośnie. Pani Aldono, tych prac we wrześniu mamy sporo, jeśli chodzi o różnego
2: no
0: typu...
2: No dobrze, ale ja jeszcze się nie dowiedziałam do końca, jak ten mały krzaczek zaczynam sadzić. Wkładam i pani powiedziała, żeby dużo nie, tych nawozów nie dokładać, bo będzie to ze szkodą, ale już później w kolejnym sezonie na wiosnę mogę dokarmić z góry, tak?
1: Oczywiście, tak, można podsypać, czy kompostem, tak, czy dodać jakiegoś nawozu nawet mineralnego, ale tak naprawdę jeśli chodzi o takie posadzone świeżo, to powinno mu wystarczyć to, co jest w glebie.
2: Na jaki długi okres?
1: Jeśli nie jest to gleba jakoś szczególnie uboga w składniki pokarmowe, jeśli my tam damy glebę urodzajną, to na pierwszy rok tych składników pokarmowych powinno wystarczyć z samej gleby.
2: No, to już teraz...
0: Żebyśmy nie przesadzili po prostu. Bo...
1: To też nie jest dobrze właśnie tak od razu po przesadzeniu tą roślinę jakby próbować, żeby ona szybko rosła. Niech ona się zaaklimatyzuje w tym gruncie nowym, prawda, w którym ją posadzimy. To będzie z korzyścią dla jej zdrowia, bo wymagać od niej od razu, żeby ona, prawda, nam pięknie zaczęła rosnąć. Ona musi też się przyzwyczaić do nowych warunków. A jak ją przekarmimy, to też nie będzie to z korzyścią dla jej zdrowia.
0: Właśnie, pani Aldono, a propos sadzenia, tutaj opowiadała pani o tych dłuższych, większych roślinach, dużych. Czy we wrześniu mamy tutaj pytanie też od słuchaczki, czy możemy sadzić już różnego typu gatunki cebulowe, które kwitną wiosną, czyli no jakieś małe tam przebiśniegi, krokusy, no i większe też tulipany, hiacynty, szafirki. Czy to już możemy teraz zrobić, czy jeszcze też czekamy na nieco późniejszą jesień?
1: Znaczy możemy już wysadzać, bo zbyt późno wysadzić to też niedobrze, bo one muszą sobie też, prawda, korzenie wypuścić tutaj i się jakby same zabezpieczyć na zimę, czyli ewentualnie głębiej jakoś usadowić. Fakt, że ja się muszę przyznać, że ja niekiedy potrafię na wiosnę dopiero je posadzić.
2: Tak?
0: No i też rosną pewnie.
1: Też rosną, więc one są dosyć takie tutaj elastyczne, jeśli chodzi o ten termin sadzenia, ale też lepiej nie za późno posadzić, no bo wtedy to też jest dla nich stres, prawda, bo one muszą się jeszcze zdążyć tutaj zaaklimatyzować też w tym miejscu.
0: Ale ja też myślę, że pani metoda jest dobra, pani Aldono, dlatego że być może unikamy oczywiście różnego typu tam szkodników, gryzoni chociażby, które zimą potrafią tam sobie coś podjeść.
1: No niestety, to wiele cebulowych jest atrakcyjnych dla nornic. Ja się muszę przyznać, że u mnie w ogrodzie praktycznie już pozostałam tylko przy koronie cesarskiej i przy hiacyntach, bo tulipany u mnie zostały...
0: Za smaczne były.
1: Tak, za smaczne są zjedzone. Kiedyś właśnie to tak, a propos takich śmiesznych sytuacji, córka przychodzi do mnie i mówi, mamo, jakie piękne tulipany z Wisły kupiłaś. Z Wisły tulipany. I zachodzę, tak rzeczywiście były z Wisły, ale już były bez cebulek. Już były zwiększone. Więc takie odmiany z Wisły też możemy mieć.
2: Pani Aldono, a czy jest sposób, bo też pada takie pytanie, bo często wkładamy w jakieś pojemniczkach na nornicę, żeby nam nie były koszyczki. Czy to coś daje, czy nie?
1: Powiem szczerze, że na moje nornice niewiele to działa, bo potrafią sobie ten koszyczek ominąć z góry wejść, a nawet już zrobiłam sobie taki myk, że część rabaty mam wyłożonej folią, bo tam w sumie, żeby mi woda nie uciekała, to mam taką wilgotną łąkę zrobioną i tam też i one niestety, ale i górą sobie wejdą i żyją sobie tam w tym, można powiedzieć, izolowanym świecie. Bez problemu. Kret widziałam osobiście, jak sobie przechodził przez chodnik i w takim klombie izolowanym też. Świetnie radzi.
0: Świetne warunki ma wtedy.
2: A ja myślałam, że sobie w tym roku, u nas są tulipany jeszcze, z jednej strony, ale rzeczywiście z drugiej strony nie ma już
0: jest wszystko.
2: Już nie ma nic.
0: Takie tutaj nam słuchacz napisał pytanie dotyczące roślin cebulowych w warzywniku. Chodzi tutaj mu o różnego typu szczypiory, czy, bo one w tej chwili mają, są ładne, ale może są już twarde, czy je ścinać, czy ten szczypior zielony ścinać już w tej chwili i czy go zostawić na zimę jako całą roślinę, czy tylko same cebulki i przyciąć go?
1: Jeśli nie są porażone przez choroby, to można przy tych warunkach pogodowych tak naprawdę z tego szczypioru przez całą zimę korzystać. Mhm. On raczej praktycznie pozostaje przez całą zimę. U mnie tak na przykład zostawał przez całą zimę i spokojnie można z niego sobie korzystać.
0: Czyli nie przycinamy raczej go, żeby sobie tam...
1: Nie, bo przycinamy, to niekiedy ta woda, zwłaszcza jak teraz dużo jest opadów, może spowodować, że nam te cebule zaczną gnić.
0: No, no właśnie.
1: Więc jak najbardziej te liście, ja zostawiam u siebie liście i wtedy mi dosyć ładnie zimują te cebule.
2: Też miałam ten dylemat i Piotr mi wybił z głowy.
0: No ja wybijam ci zawsze to z głowy, że nie można go ścinać, bo już tak mieliśmy, że po prostu szczypior po ścięciu go jesienią, no tak jak pani mówi, cebule zgniły i nie mieliśmy już nic do zjedzenia wiosną, nie chciało to nic rosnąć. Pani Aldono, czy takie rośliny, tutaj też mamy rośliny sezonowe, też możemy, jak tutaj nam słuchacz napisał, pelargonie, fuksje, czy przycinać je przed jesienią, przed zimą, przed schowaniem, czy przenieść jakoś je do, nie wiem, do chłodnego pomieszczenia, żeby nam się tam przechowały?
1: Jeśli do chłodnego, no to przycinamy, bo to ta roślina, no, żeby nie musiała utrzymywać całej tej masy, prawda, no skoro nie będzie, ona ma tam tylko przezimować ten okres, to no nie stałą tą masą, prawda, to też jej kwiaty, nie dajemy jej po prostu się wycieńczać na kwitnienie, tylko dobrze jest te pędy kwiatowe, znaczy same kwiatostany jej nawet usunąć, no żeby wydatku energetycznego na to nie wydawała, prawda, chociaż przy tych warunkach pogodowych, jakie mamy, pelargonie spokojnie do grudnia nawet mogą stać na zewnątrz, bo niewielkie przymrozki im zupełnie nie szkodzą, no gorzej z fuksjami.
0: Wrażliwe.
1: Natomiast pelargonie spokojnie u mnie do Bożego Narodzenia stoją. No takie przymrozki do minus 5 tu nawet nie szkodzą. A potem oczywiście do chłodnego pomieszczenia przenosimy. Chyba, że mamy możliwość na ciepłym parapecie, no to wtedy nie musimy im tych kwiatów i tych pędów bardzo mocno redukować. Chociaż takie przycięcie dobrze im też robi potem na wiosnę, jak na nowo ruszają, to wtedy się zagęszczają nam i takie ładne drzewka się tworzą. Naprawdę pelargonie przez wiele lat można hodować. Będzie super wyglądała.
2: Czyli ja mogę ją mieć przez wiele sezonów, tak?
0: No tak.
2: Czyli te swoje muszę przytachać.
1: Tak, dosyć fajnie zimują. Najlepiej to gdzieś takie temperatura około tak 15 stopni, to wtedy one nawet i całkiem ładnie kwitną. Bardzo ładnie, tylko tyle, że rzeczywiście może nie teraz akurat od razu przycinać tak bardzo mocno, ale później takie te wygonione, mało doświetlone pędy, to skracamy i dopiero wystawiamy na słońce, jak już tak bliżej wiosny jest, to wtedy możemy też własne sadzonki wyprodukować sobie, bo one się bardzo ładnie ukorzeniają.
0: Tak, i tutaj jeszcze też mamy pytanie dotyczące warzyw. Czy możemy już siać do gruntu nasiona na przyszłoroczne zbiory, jak na przykład tutaj nam słuchaczka napisała szpinak, czy roszponkę. No i pytanie też jest o czosnek. Czy czosnek lepiej wsadzić jesienią, czy wiosną? Ale to jest dość skomplikowane, jeśli chodzi o czosnek, bo tu też kiedyś go uprawialiśmy i to wszystko zależy od tego, czy chcemy mieć go szybciej, czy później, bo to też się z tym wiąże. I
1: dobrze, jak za duże nie urosną przed zimą.
0: No właśnie, to chyba jeszcze...
1: Bo mniejsze zawsze lepiej przezimują niż takie duże.
0: Wybujałe już.
1: To jest za wcześnie, ja bym dopiero gdzieś... Tak samo zresztą marchewkę można wysiać, ale to tak dopiero w październiku. Przy tych warunkach pogodowych to tak samo jak jest ze zbożami. Kiedyś się we wrześniu, prawda, o zimę wysiewało, tak do 15 października praktycznie, A teraz znam rolników, którzy nawet w grudniu posieją o zimę i bardzo dobrze przezimuje, nawet lepiej niż te właśnie październikowe, bo za duże nam wyrośnie i później źle, gorzej zimuje. Właśnie potem pleśnie różne dopadają nam takie rośliny za mocno wyrośnięte. Więc to przy tych warunkach pogodowych jeszcze poczekajmy.
0: No to nam słuchacz przysłał pytanie na początku programu, ale o tym nie rozmawialiśmy jeszcze, bo
2: za dużo tego.
0: Chyba sobie to zostawimy na następną audycję, bo no, wiadomo, niektórzy mają też oczka wodne i tutaj te oczka wodne też wymagają pielęgnacji oczywiście. Pytanie dotyczy, czy przenosimy do domu wodne rośliny. No, nie wiem, o jakie rośliny.

0: O oczkach wodnych.
1: Dobrze.
0: Kolejny
2: dobrze,
0: temat.
2: To zrobimy temat specjalnie o oczkach wodnych. Dzisiaj tak nieco krócej, dlatego że mamy też za chwileczkę jeszcze, musimy tutaj słuchaczom powiedzieć, bo mamy też jeszcze gościa, z którym w studio, który będzie i wszystko się dzisiaj tak układa, że jedna audycja jest za drugą, ale to dobrze chyba też, mam nadzieję, że...
0: Ale o tych drzewach to mnie pani zaskoczyła.
2: Tak.
1: Oj, o drzewach też można by było długo rozmawiać, o tym, jak one funkcjonują. I
0: będziemy.
2: I będziemy, pani Aldono, rozmawiać.
0: I będziemy, bo tu pytania przyszły.
2: No bo na przykład ja sam mam pytanie takie, chociażby...
0: Przestań, bo zagadasz, panie Maldona, pani Aldono.
2: Mieliśmy jabłonkę. Cztery jabłonki. No tak, jedna bardzo ładnie owocowała, naprawdę miała piękne owoce i bardzo smaczne, ale nagle
0: usłucha.
2: Nagle jakby coś...
0: Poziom wody obniżył się
2: gdzieś. Obniżył się poziom wody, czy coś w tym rodzaju i niestety tego nie wiemy. Pozostałe rosną, ale ta jedna niestety nie wytrzymała.
1: Być może ktoś jej korzenie popodgryzał.
2: A może
0: mieć pani rację.
2: Bo...
1: To jak nie widać przyczyny, to może być ona właśnie pod ziemią gdzieś zlokalizowana. Mhm. Albo na przykład coś się wylało w pobliżu tej jabłonki.
2: Nie, to raczej nie. Tutaj to raczej wykluczamy, ale no, porozmawiamy o tym jeszcze.
1: Okej, okay, dobrze.
2: Czyli zapraszamy za tydzień. W środę, nie we wtorki.
0: W środę, o 10:50.
2: O 10:50 spotkanie.
0: A pytań przyszło pani Aldono.
2: Kolejne spotkanie z panią Aldoną Fenek, która jest niesamowitą popularyzatorką wiedzy przyrodniczej i też ma ogromną wiedzę, jak słyszymy, na wiele różnych tematów. Możemy rozmawiać tutaj godzinami.
0: Do usłyszenia.
1: Dziękuję państwu bardzo za uwagę. Do usłyszenia.
2: Wszystkiego dobrego życzymy naszym słuchaczom. Zapraszamy już za moment na kolejną audycję, a dzisiaj bardzo dziękujemy, że byliście z nami.

Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWRL skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWRL realizuje projekty pod hasłem Kupuj świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWRL dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie.

0: Moi drodzy, my witamy wszystkich naszych słuchaczy i witamy przede wszystkim panią Aldonę, która jest z nami w Olsztynie.
1: Ja witam również serdecznie.
0: A ze studia w Złej Wsi Małej kłaniają się państwo Bożena i Piotr Wiśniewscy. Dzień dobry. A program, audycja, którą słuchacie, to Ekolekcja. Audycja jest współfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. A my dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać z panią Aldoną na temat, który się przewijał w waszych pytaniach, a konkretnie dotyczył on uprawy roślin na słabych glebach, bo przyznam szczerze, u nas też tutaj gleby są bardzo słabe. Drzewa i krzewy na słabych glebach, takie pytania się przewijały.
2: Jak je dobierać? Aldono,
0: jak to wszystko pogodzić ze sobą? Słabe gleby i chcielibyśmy mieć ładne rośliny.
1: Musimy przede wszystkim pamiętać o tym, żeby zabezpieczyć im dostępność składników pokarmowych, czyli możemy to uzyskać chociażby przez dawanie regularne kompostu.
0: Tak.
1: I nawozów organicznych, które akurat tej masy, prawda, organicznej dostarczą i tych składników pokarmowych, bo nie wiem, co lepsze, że tak naprawdę uprawa słabej gleby, czy uprawa ciężkiej gleby, bo wydaje mi się, że chyba łatwiej sobie można poradzić ze słabszą glebą niż z taką bardzo ciężką, chociażby przy tych suszach, które ostatnio mamy,
0: tak.
1: To zdecydowanie lepiej nam się tą słabą uprawia, chociaż tam oczywiście woda krócej nam się będzie trzymała. Ale proszę sobie wyobrazić, że cokolwiek byśmy chcieli wykopać w takiej zbitej, suchej glebie, to będzie ciężko, natomiast na tej piaszczystej jesteśmy w stanie coś tam. I zresztą rośliny też łatwiej korzeniami mogą penetrować wtedy taką glebę. Także nie wiem, czy ona jest taka, że bardzo niechciana, czy...
0: Czy pożądana.
1: Tak szczerze mówiąc, wydawało mi się zawsze, bo też mam słabą glebę, że ona jest gorsza od tej zasobnej, ale takiej gliniastej, ale zmieniłam swoje zdanie, patrząc u koleżanki, która nie może szpadlą wbić, w ziemię wsadzić drzewka ciężko, bo musi najpierw lać dużo wody, żeby ta ziemia namiękła. Jak jest namięknięta, to znów się marzy i czeka, więc ciężko mi powiedzieć, która jest gorsza tutaj w uprawie. Na pewno na jednej i na drugiej trzeba pamiętać o tym, żeby właśnie tej materii organicznej dostarczać na ciężkiej, żeby ją troszeczkę rozluźnić, prawda, a tak. Na tej lekkiej, żeby ją trochę wzbogacić. Więc wydaje mi się, że to nie jest tak źle, jak mamy taką lekką glebę. Możemy też na niej spokojnie uprawiać większość gatunków o dużych wymaganiach pokarmowych, tylko musimy pamiętać, żeby im tego pokarmu dostarczyć. No i oczywiście też woda. Tutaj ta woda będzie nam szybko uciekała w głąb i szybciej odparowywała. Nie jest to takie całkiem złe. Najlepsze to taka średnia gleba.
0: No tak, właśnie, tak jakbyśmy wymieszali, prawda, tą piaszczystą.
1: Tak. Tylko jeśli chodzi o uprawę, to ta piaszczysta nie jest taka najgorsza. No oczywiście takie skrajnie, kiedy mamy zupełnie szczery piasek, no to rzeczywiście jest źle, ale to też ewentualnie przy projektowaniu ogrodu możemy też w takie rośliny się zaopatrzyć, które mają mniejsze wymagania i na takich suchych glebach nam będą rosły. Z krzewów można tutaj rokitnik posadzić, iglaste sosny, chociażby jałowiec, będą dobrze na takich lekkich glebach piaszczystych rosły. Z bylin na pewno juki tutaj się sprawdzą, mają głęboki system korzeniowy i spokojnie w tej lekkiej glebie będą ładnie rosły, bo na przykład na dobrej glebie one nie wyglądają tak ładnie. Lepiej się sprawdzają właśnie na słabej glebie. Rozchodniki, rojniki, różne odmiany. Także mamy w czym wybierać. Można sobie poradzić. No oczywiście jeśli chodzi o warzywa, no to tutaj możemy w skrzyniach sobie uprawiać. I też sobie z tym poradzimy, dając duże ilości kompostu.
0: No tak, ale też możemy powiedzmy zrobić, my to zrobiliśmy wiele lat temu, bo tutaj jak przeprowadziliśmy się na te tereny, to okazało się, że działka jest po prostu, no sam piasek, rosną tylko brzozy i sosny i w takie obniżenie terenu nawieźliśmy tam lepszej gleby, ona została później wymieszana z tą, która tutaj była na miejscu i rzeczywiście to się sprawdziło też, no ale to na małym jakimś terenie, prawda?
1: Dokładnie. można wykorzystać, do tego bardzo dobrze się sprawdzają takie osady ze zestawu, które czcimy. Tam mamy, oprócz tego, że mamy materii organicznej dużo, to też jeszcze mamy takie naturalne jakby wapnowanie, bo wszystkie te skorupki ślimaków, które tam żyją i później obumierają, opadają, to też bardzo dobrze wapnem wzbogacają nam takie podłoże. Mhm. Ja kiedyś też sobie wzbogaciłam moją działkę właśnie w takie osady i powiem szczerze, że no wzrost plonu był praktycznie 100% w następnym roku, kiedy tą glebę wzbogaciłam. Więc jak najbardziej możemy. Można też sobie przywieźć troszeczkę gliny na taką działkę i wymieszać. To wtedy też troszeczkę nam jakby retencję wody zwiększy, bo wtedy zaksumowanie wody będzie większe. Więc można sobie poradzić oczywiście. No różnymi metodami, jak na dużym areale troszeczkę gorzej, prawda?
0: Natomiast tak, bo wtedy, na małym... Tak, warzywni, gdzieś tam kwietniki takie różne, to możemy sobie tak poradzić, prawda?
1: Dokładnie, tak samo kompostem. Też sukcesywnie dostarczając tego kompostu, będziemy mieć tą glebę wzbogaconą.
2: Tu pani Aldono wspomniała o rokitniku.
0: Tak, mówiliśmy w
2: ostatnim. Tak, ale zauważcie, drodzy państwo, to nie dość, że ma ładne kuleczki, to jeszcze możemy go później wykorzystać.
0: No, dokładnie.
1: Rokitnik jest taką rośliną, która ma wiele zastosowań w przestrzeni miejskiej. Bardzo dobrze się też sprawdza jako krzew taki do nasadzeń w pasach zieleni przydrożnej, ze względu na to, że on dobrze znosi zasolenie, bo naturalnie występuje na wydmach przymorskich, więc na większą ilość soli jest przystosowany do tego. Więc w mieście też bardzo dobrze, w tych miejscach, gdzie mamy więcej tej soli, takiego aerozolu solnego, on też to dosyć dobrze znosi. Więc no, oprócz właściwości leczniczych jeszcze to, że sprawdza się tam, gdzie inne gatunki nie dają rady.
2: Czyli wybierając takie drzewa do pasów zieleni, musimy brać również zasolenie pod uwagę?
1: Dokładnie. Na pewno się nie nadają w miejscach, gdzie ten aerozol taki solny zimą jest, gatunki iglaste. Dlatego, że będzie niszczyło to igły i one będą zamierały i drzewko nam generalnie będzie marniało. Więc jeśli ktoś blisko ulicy mieszka i chciałby sobie na przykład taki szpaler posadzić tak bezpośrednio jakichś iglaków, nie osłonięty żadnym ekranem, to może się z tym liczyć, że one będą odchorowywały to, tak, ale wręcz nawet będą zamierały. Tam, gdzie się będą te drobinki, tak tutaj takiej zawiesiny wody z solą dostawały.
2: To też taka uwaga dla słuchaczy.
0: Tak, szczególnie z terenów miejskich, bo na wsi to tam raczej tak się soli nie używa, chociaż w bardziej takich zurbanizowanych miejscowościach to na pewno też w okresie zimowym, gdy zrobi się nam, spadnie śnieg i zrobi się lód, to też na pewno sól jest używana. Ale wracając, pani Aldono, do tych drzew i krzewów na słabe gleby, jakie szczególnie by pani poleciła nam, żeby, powiedzmy, zatrzymywały wodę też tutaj nam żeby przeżyły na tych glebach,
1: Żeby przeżyły, to na pewno te, które wymieniłam, na pewno gatunki iglaste bardziej nam się tutaj sprawdzą. Na pewno sosna super sobie poradzi. Może mniej świerk, bo świerk ma płytki system korzeniowy, więc on nie bardzo na takich bardzo suchych glebach. Jałowce tutaj nam się sprawdzą, zwłaszcza nasz gatunek rodzimy, jałowiec zwyczajny, który jest przystosowany, nawet zresztą sama jego nazwa, prawda, wskazuje na to, że rośnie na glebach jałowych i jest nawet takim wskaźnikiem dla takich ubogich lasów, też posadowionych na glebach bielicowych, więc jak najbardziej możemy go posadzić. Tak jak mówiłam, też właśnie te rojniki, rozchodniki, one są przystosowane do takich suchych warunków. Wszelkiego rodzaju gatunki właśnie z takich muraw napiaskowych, straw, to szczotlicha siwa, super się będzie nam tutaj sprawdzała. Ona nawet nie ładnie rośnie na glebach zasobniejszych. Wtedy ma taki pokrój, bym powiedziała, taki bardzo rozłożysty, zbyt duża rośnie i rozkłada nam się na bloki, natomiast na glebach słabych
0: tutaj jest taka bardziej...
1: fajne takie jeżyki się tworzą. Ona wygląda naprawdę przepięknie. I możemy sobie nasiona zebrać właśnie z takich naturalnych muraw, które obserwujemy gdzieś w terenie i sobie stamtąd posiać na naszych słabych glebach. I będziemy mieć naturalny taki układ, bo no raczej nie możemy liczyć na to, że będzie nam super trawa rosła i trawnik piękny będziemy mieć na takiej słabej glebie. Chociaż oczywiście mieszanki na słabe gleby też są, tylko trzeba pamiętać, żeby tam oczywiście wody dużo.
0: No tak, bo z tego się nie da.
1: A czy dzika... Natomiast sobie poradzi bez podlewania.
2: A czy dzika róża poradzi sobie?
1: Dzika róża to trochę będzie miała ciężej, dlatego że ona niekoniecznie takie bardzo słabe ziemie lubi. Lubi przepuszczalne, ale może nie aż tak skrajnie słabe. Dzika róża to bardzo lubi takie tereny, tak z moich obserwacji przynajmniej lubi miedzę, ale najliczniej rośnie tak w obszarach, gdzie jest większa wilgotność powietrza, tam gdzie jeziora występują. Bo u nas na przykład jest zdecydowanie więcej obserwuję tam, gdzie jezioro w pobliżu jest niż w większej odległości od jeziora. Więc na pewno lubi większą wilgotność. Więc na takich całkiem słabych ziemiach wydaje mi się, że nie radziłaby sobie tak dobrze jak na takich średnich.
2: I tu pytanie takie, pigwowiec.
1: Pigwowiec? No też na całkiem słabych ziemiach on nie za bardzo chce dobrze rosnąć, raczej takie średnie, bo ani nie lubi za bardzo ciężkich gleb, chociaż tam dosyć dobrze też potrafi się sprawdzać. Natomiast u mnie na bardzo słabej ziemi, to powiem szczerze, że jakoś ciągle nie może urosnąć.
2: A malutki.
0: Taki miniaturka. Malutki miniaturka.
1: Trzy na krzyż. No po prostu jakie środowisko, taki przyrost, no, jak mało jest karmowych i mało wody, no to on tak sobie mało rośnie.
0: To u nas tak mieliśmy przez przypadek ptaki zasadziły nam czarny bez, tylko że w nieciekawym miejscu, bo zasadziły nam sobie go przy budynku, przy murze. No i on bardzo dobrze rósł, ale inne już nie chcą rosnąć niestety. Także chyba tutaj gdzieś tam jest, ptaki wiedział gdzie zasadzić, a my nie.
1: I tutaj... Znaczy czarny bez akurat on zdecydowanie woli żyzne siedlisko.
0: A gdzieś to musiało być chyba, tak.
1: Być może, że gdzieś tam jest no, możliwość, żeby skorzystać z jakiejś zasobności w składniki pokarmowe. Tylko może tam dostarcza ktoś inny.
0: Może tak.
1: Nie państwo, tak. Ale generalnie bez czarny on uwielbia dużo azotu. Być może, że tam może korzystają tam gdzieś koty jako skuwety.
0: Właśnie, to nie pomyślałem o tym. To rzeczywiście, bo tam było tak sporo... Tak,
2: biegały pani racja, koty. Pani Aldona, ale pani temat podjęła.
0: Ale ja tutaj jeszcze tak zapytam, bo pani Aldona powiedziała nam pani Aldono na temat tych osadów, a pamiętam, że tutaj oczyszczalnia ścieków w Toruniu oferowała też takie osady po oczyszczalni. Czy one się nadają w jakiś sposób do tego?
1: Jeśli chodzi o uprawę roślin ozdobnych, to tak. Natomiast pewnie. Jeśli chodzi o uprawę warzyw, owoców, to już nie. Dlatego, że tam no, mogą się znajdować, prawda, i metale ciężkie w jakichś ilościach, których pewnie tam no, też nie jest badane, jaka to jest zawartość. No, tam wszystko się będzie znajdowało to, co my jako użytkownicy tej sieci, prawda, i dostawcy ścieków, co tam
0: trafia do kanalizacji.
1: Trafia do kanalizacji, a wiemy, że te środki chemiczne, których używamy do czyszczenia, prawda, czy do udrażniania rur, no to nie są obojętne. Zresztą też trzeba się z tym liczyć, chociaż tam no, chlor raczej jest usuwany z tego, że jeśli używamy takich środków chemicznych, a mając na przykład przydomową oczyszczalnię ścieków, to trzeba się z tym liczyć, że jeśli tam chlor trafia, no to nasze rośliny mogą tego nie wytrzymać w tej oczyszczalni ścieków, więc to trzeba też uważać na takie. No i tutaj no mówię, przy owocach, warzywach to ja bym nie polecała tego absolutnie. Tak samo też musimy zwrócić uwagę, proszę Państwa, kupujemy ziemię do uprawy.
0: No właśnie, Pani Aldona, to też...
1: Do wysiewu warzyw kupujmy taką, która jest dedykowana właśnie do uprawy warzyw, natomiast raczej nie używajmy ziemi, która jest dedykowana do uprawy kwiatów ozdobnych, dlatego że tam mogą być wykorzystywane, dopuszczalne jest wykorzystywanie właśnie osadów ściekowych jako kompostu do tego. Więc to już tutaj, żebyśmy też tak no, się liczyli z tym, że to niekoniecznie musi być bezpieczne dla uprawy warzyw.
2: Cenna uwaga.
0: No, bardzo cenna.
2: Tak. Bardzo cenna, Pani Aldo. No, nigdy nad tym tematem się nie zastanawiałam, a tu Pani wyedukowała mnie.
1: No ja powiem szczerze, że też kiedyś tak mi się wydawało, dopiero do momentu, kiedy zaczęłam czytać tak o tym, jak się produkuje i w składzie, i na którym z opakowań przeczytałam właśnie na ziemi do kwiatów, że w produkcji używane były osady pościekowe. I to mnie tak zastanowiło, żeby później właśnie tak sobie poczytać, sprawdzić, że rzeczywiście do tych kwiatów no, jest dopuszczone, prawda? No, bo
0: no tak, bo tutaj nie jemy tego.
1: Użyte, tak, nie jemy tego, więc możemy używać. Więc na pewno do ogrodu, który ma być w przeznaczeniu do uprawy warzyw, tak, owoców, to nie stosujmy tych osadów pościekowych, bo my tak naprawdę nie wiemy, co tam się może znaleźć w tym. Także tutaj to już też trzeba tak mniej więcej o przeznaczeniu pamiętać, tak, do czego to będzie wykorzystywane później.
2: Tak, a takie metale jak długo się utrzymują w ziemi?
1: No, ciężko mi powiedzieć, jak to długo się. To też zależy od tego, jaka na pewno w cięższej glebie dłużej to będzie, bo tam jest przepłukiwanie jak gdyby przez wodę i wpłukiwanie w głąb profilu glebowego dłuższe, natomiast na pewno szybciej troszeczkę to zostanie wypłukane z gleb lżejszych. Ale szczerze mówiąc, to nie wiem, w jakim czasie byłoby to wolne już tak od tych metali ciężkich. No lepiej nie wprowadzać do środowiska, prawda, sobie tam, gdzie będziemy uprawiać warzywa. Na pewno kilka lat.
0: To też no, zdecydowanie.
1: Jakie stężenie, one na pewno nie są takie duże, jakbyśmy gdzieś wzięli z hałd, prawda, jakichś tutaj pokopalnianych chociażby takie osady. To na pewno. Natomiast ciężko mi powiedzieć, ile to się może utrzymywać.
2: Dlaczego tak się zapytałam? Ponieważ ktoś może jednego roku mieć, tak jak pani powiedziała, roślina ozdobna, a za dwa lata pomyśli, no nie, zmienię i będę miał...
1: Warto wtedy sobie wykonać analizę. Po prostu pobrać próbki z kilku miejsc naszego ogrodu i do stacji chemiczno-rolniczej zawieźć i poprosić właśnie o taką analizę w kierunku metali ciężkich.
0: Pani Aldono, taki kolejny temat, który nam się tutaj też pojawiał bardzo często w pytaniach od słuchaczy, to rośliny łatwe w uprawie, bo no jesienią zakładają ogrody, ogródki i chcieliby tak troszeczkę sobie zacząć od takich roślin, które nie będą zbytnio angażowały ich tam w uprawie. Jak to by, co by pani nam poleciła słuchaczom?
1: Takie, które są nieobsługowe.
0: No.
2: Kaktusy.
0: Kaktusy.
1: Możemy równie dobrze pozostawić naturze do działania. I
0: wtedy obsługi nie będziemy potrzebować.
1: Ja powiem tak, to tak naprawdę zależy od ogrodu. Bo niekiedy tak jest, to z Grzegorzem też jak niekiedy dyskutujemy, że gatunki, które są trudne w uprawie zazwyczaj, to Grzegorz na przykład mówi, że u niego bardzo dobrze rosną. Niektóre. A gatunki, które powinny się wszędzie udawać, no nie zawsze.
0: Nie, nie
1: to wszystko
0: zawsze.
1: Zależy od tego, musimy pamiętać, żeby dostosować nasze rośliny do gleby, jaką mamy. Bo jeśli ktoś będzie u siebie sadził na lekkiej właśnie ziemi gatunki o dużych wymaganiach pokarmowych, to nawet jeśli one są łatwe w uprawie, to będzie im ciężko. Natomiast jeśli ktoś na bardzo dobrej, na przykład na wilgotnej glebie posadzi gatunki, które są sucholubne i odwrotnie,
0: to też nie będzie.
1: To na pewno będziemy mieli problemy, prawda, żeby one się tam dobrze czuły. Musimy dopasować po prostu rośliny do siedliska. To jest chyba podstawa tego, żeby nam się to udało, tak, klucz do tego, żeby nam się to udało, czyli jeśli nie znamy wymagań gatunku, to musimy sobie poczytać, jeśli chcemy uprawiać, tak, ewentualnie troszeczkę, jak ja zawsze mówię, podrasować miejsce, w którym miałby ten gatunek rosnąć i duże szanse na to, że one będą u nas rosły. Okazuje się, że na przykład no, jeszcze do niedawna to w ogóle u nas trawa pampasowa wcale nie ma szansy, żeby przezimowała, przemarza. W tym roku widziałam pięknie kwitnącą w ogrodzie. Zapytałam się pani, mówi, że o, już ją trzeci rok ma i spokojnie zimuje. Mhm. Więc to wszystko nam się zmienia. Proszę państwa, tak naprawdę nie ma reguły. Niestety gatunki, które uważane są za mrozoodporne, takie, które w naszych warunkach powinny spokojnie sobie dawać radę, okazuje się, że przy tych anomaliach pogodowych one nie wytrzymują zimy. Bo na przykład zimę dobrze przezimują, ale przymrozki wiosenne je totalnie załatwiają i nie podejmują dalej już potem wzrostu. Także tutaj ciężko powiedzieć, co się może udać, co nie. Ja uważam, że teraz to mamy po prostu takie czasy, gdzie musimy obserwować, eksperymentować. To tak samo z okrywaniem roślin.
0: No właśnie, też ten temat, tak.
1: Czy nie okrywać.
0: Tak, to zabezpieczenia właśnie, też ten temat się przejawiał.
2: Tak, ale wracając do tych roślin, pani Aldono, czy powinniśmy je sadzić w jakiejś symbiozie? Bo jedne się lubią, drugie nie.
0: To znaczy tak, ja zauważyłem na przykład, że mamy sosnę i obok rośnie klon i one się nie lubią. Inne rośliny też ze sobą nie za bardzo tam współpracują, bo to widać po pokroju, powiedzmy, tej rośliny, tak? Bo klon rośnie w drugą stronę, jakoś ucieka od sosny, a sosna też nie lubi nie za bardzo.
1: Tak, one też mają trochę różne wymagania siedliskowe. Klon na przykład bardziej taką glebę obojętną, lekko tylko kwaśną, sosna natomiast zdecydowanie te zakwaszenie większe zniesie. Sosna lubi gleby bardziej przepuszczalne. Klon bardziej takie zasobne i średnio wilgotne. Więc tutaj ich jakby preferencje
0: są różne, nie?
1: Tak. Się mijają. No, oprócz czego też trzeba pamiętać, że oprócz tych różnic w wymaganiach siedliskowych, one też ze sobą konkurują.
0: A, no tak.
1: Więc na pewno ze sobą troszeczkę walczą. Nawet mogą wydzielać substancje korzeniowe do gleby, które będą uniemożliwiały rozwój drugiej rośliny. Niekoniecznie może jest to w stosunku klonu do sosny i odwrotnie, ale na przykład topole potrafią właśnie tak negatywnie wpływać na inne rośliny. Po pierwsze, że im wodę zabierają, bo są bardzo żarłoczne i osuszają wręcz teren z wody, to oprócz tego właśnie wydzielają substancje korzeniowe, które no, uniemożliwiają, utrudniają wzrost innym roślinom. Więc te takie oczywiście antagonistyczne działanie w stosunku do siebie jak najbardziej w świecie roślinnym tutaj są, także są symbiozy, które pomagają sobie, tak?
2: To dlatego...

0: oglądało jeden i drugi gatunek, tak, czy nawet trzeci i czwarty, to pamiętajmy, dobierajmy o podobnych wymaganiach siedliskowych. Tak samo jeśli na przykład pod drzewami sadzimy coś, to pamiętajmy, że nie mogą one mieć wysokich wymagań świetlnych.
1: No tak, no właśnie, to
0: bo
1: też jest...
0: Wtedy będą źle wyglądały, tak? Także tutaj
1: tak, bo
0: no...
1: to drzewo na przykład będzie zacieniać dany krzew i on no, nie będzie nam rósł niestety.
0: Dokładnie, no tak samo w stosunku do, jeśli chodzi o drzewa, to są drzewa, które generalnie, znaczy, które w ogóle nie znoszą zacienienia, tak, chociażby naszych rodzimych gatunków to modrzew, który będzie rósł oczywiście w cieniu, ale będzie miał pokrój bardzo taki mocno wyciągnięty, będzie miał rzadką koronę i będzie tak naprawdę męczył się. Natomiast pięknie będzie wyglądał wtedy, kiedy będzie na wystawie południowej rósł, wyeksponowany na promienie słoneczne, wtedy będzie się czuł dobrze. Także to też musimy wziąć to pod uwagę, właśnie jakie ma preferencje jakaś roślina. Jak chcemy sobie zakupić jakąś roślinkę, najpierw sobie poczytajmy o jej wymaganiach, jakie ma i czy u nas się będzie udawała.
2: I z której strony sadzimy?
1: No tak, bo to też jest bardzo ważne.
0: Z której
1: tak.
0: strony, dokładnie, bo na przykład to pola osika, to nawet można strony świata określać po zadrzewieniach, z której strony zadrzewienia będzie to pola osika rosła. Ona tak naprawdę przeczy ciągle na południe. Ona jest gatunkiem wybitnie światłolubnym. Z północnej strony zadrzewienia jej nie spotkamy, bo tam są dla niej niekorzystne warunki do rośnięcia. Ona, nawet jak się tam posieje, to będzie tymi odrostami korzeniowymi i tak na południe dążyła, żeby w końcu korzystną wystawę zająć i tam się będzie dobrze czuł.
2: Sprytne rośliny i drzewa.
0: Sprytne, no i każdy dba o siebie jak może.
2: Ale to pani...
1: No to tak... nie ma wyborów, moi drodzy.
2: One, sobie, one same
1: wybierają.
2: Podejmą decyzję za nas. Hmm.
0: Dokładnie.
2: Co najbardziej panią zaskoczyło właśnie w drzewach? Bo pani jest takim specjalistą.
0: W drzewach, oj, to wiele rzeczy, tak naprawdę to one w ogóle całe, no, znaczy to jak my je też postrzegamy, bo zawsze tak mnie dziwi, jak pojęcie nasze pielęgnacji, dbania o drzewo. Tak zawsze ktoś mówi, a jak tu prawidłowo pielęgnować drzewa? Ja mówię, najlepiej to nic nie robić z nimi, to jest dla nich najlepiej, jeśli nic nie robimy. One same o siebie potrafią dosyć dobrze zadbać. Natomiast my musimy pamiętać, to znaczy to sposób też adaptacji do różnych warunków siedliskowych. Ja powiem szczerze, mam nawet gdzieś tak w kolekcji mojej zdjęć, mam takie fajne zdjęcie, gdzie jadąc polną drogą zadziwiło mnie, że na kołku takim dębowym w ogrodzeniu rosła sobie brzoza. I tak myślę, najpierw, że gard zrobił i po prostu tak kawałek gałązki brzozowej wsadził w ten pieniek. Obejrzawszy dobrze ten pieniek, zobaczyłam, że rzeczywiście ta brzoza, całkiem nie taka mała, rośnie w tym dębowym pieniku i wzbogacać tą glebę. No i też oczywiście o podlewaniu pamiętać.
2: Czy róża będzie potrzebowała gliny? Bo pamiętam, że my tak niżej mieliśmy, pamiętam, troszeczkę...
1: To znaczy u nas jest taka gleba, tak. Ponieważ jest to pradolina Wisły, mamy 4 kilometry do Wisły i jak podczas budowy domu były tutaj, był gleboznawca, który oceniał, to się okazało, że na głębokości około 1,5 metra jest na przykład ruda żelaza, co ciekawe. I tam w głębszych warstwach już też nie było niczego, tylko tam piasek taki naniesiony przez rzekę. No i sadząc róże, rzeczywiście wkładaliśmy tutaj, przywoziliśmy od moich rodziców glinę, taką gliniastą glebę i to się jakoś tam sprawdzało, no przynajmniej w tych różach, które mieliśmy.
0: Na pewno na początek im to pomoże, bo wtedy będzie troszeczkę ta zatrzymywanie wody na pewno będzie lepsze niż w takiej samej lekkiej ziemi. To tak samo jak sadzimy, prawda, i chcemy tutaj wzbogacić, najczęściej kupujemy gotową ziemię ze sklepu. Najczęściej jest to torf odkwaszony,
2: tak.
0: Który niestety on ma dobre może właściwości, jeśli chodzi tutaj też o tą materię organiczną. Natomiast jeśli chodzi o tą pojemność wodną, to i owszem, on zgromadzi dosyć dużo wody, ale przez krótko, bo ta woda też bardzo szybko z niego ucieka i potem robi się sucho, więc też musimy pamiętać o tym, żeby to podlewać, więc dodanie tutaj gliny jak najbardziej nam wzbogaci to i zwiększy zatrzymywanie wody.

0: Czyli taką ziemię kupując w sklepie ogrodniczym warto może pomieszać z gliną jeszcze.
1: Z gliną, troszeczkę kompostu swojego, jak mamy, to też nie zaszkodzi do tego dodać. Warto też, jeśli taka, żeby nam nie przesychała tak misa szybko, to warto też jeszcze czymś wyściółkować, żeby nam tutaj uciekanie wody było ograniczone. Z tym, że pamiętajmy, żeby to też no, nie utrudniało jakby dostępu powietrza, tak, do rośliny, do tych korzeni. Ja niekoniecznie jestem zwolenniczką tutaj akurat kory takiej do ściółkowania iglastej, a zwłaszcza takiej o dużych rozmiarach i nieprzekompostowanej, jaką też możemy w sklepie dostać, z tego względu, że ona też nam będzie tutaj zakwaszała tą
2: Glebę,
1: misę,
2: warstwę, tak.
1: tą glebę w tej misie. No, może będzie troszeczkę ograniczała parowanie, ale bardziej taka przekompostowana tutaj by się lepiej sprawdzała, nie taka gruba, drobniejsza, to też wtedy i chwasty będą nam słabiej rosły i mniejsze ryzyko, że jakieś sobie szkodniki
0: Też
1: przyciągniemy
0: tak myślałam o tym, że.
1: taką porą. Bo mówię, ona musi być dobrze przekompostowana, żeby tam na pewno żadnych tutaj nie, sobie, nie daj Boże, już nie zbierajmy, proszę Państwa, kory
2: W lesie.
1: w lesie, taka, która gdzieś z drzew opadła, bo możemy sobie zrobić wielką szkodę właśnie przynosząc z lasu, bo zazwyczaj jeśli kora odpada z drzewa, to
2: To są tam
1: z
2: szkodniki.
1: jakiejś przyczyny, tak? Najczęściej spowodowane jest to obumarciem drzewa i występowaniem jakichś szkodników, które pod korą żerują. I możemy sobie nasze drzewa iglaste, na przykład na naszej działce, zainfekować w ten sposób.
0: A tak niekiedy osoby korzystają, Pani Aldono.
1: Jak wiem, widziałam sama osobiście kiedyś pewną parę, która zbierała korę, bo mówiła, że będzie oszczędzać tutaj sobie, po co kupować w sklepie, prawda, skoro można mieć swoją. No więc takich troszeczkę przestrzegłam, żeby zwrócili uwagę, czy tam aby jakichś szkodników nie ma i ewentualnie, żeby sobie tą korę gdzieś poza obszarem takim, gdzie ich drzewa tutaj i lasy występują, żeby sobie ją może przekompostowali przez przynajmniej rok, 2 lata. I wtedy dopiero
2: Tak, żeby
1: użyli.
2: się
1: To wtedy tak.
2: pozbyć.
1: Tak, żeby się pozbyć tak tych szkodników, bo no, możemy sobie zrobić więcej szkody jak pożytku.
0: Czyli jak kompostujemy taką korę, co tam musimy do niej włożyć?
1: Nic, po prostu musimy ją na pryzmę
2: Poleżeć,
1: złożyć
2: tak.
1: i dać jej poleżeć tak przez jakiś czas, żeby tam no, i też
0: Poszły
1: mikrofona
0: sobie.
1: odpowiednia się wykształciła, prawda? I żeby już troszeczkę rozłożyła nam się ta kora, żeby też składniki pokarmowe z niej się uwalniały, bo ona jest wtedy korzystniejsza dla naszych roślin. Nie jest taka, można powiedzieć, taka surowa totalnie, tak? I też te substancje, które mogłyby szkodliwie działać na rośliny, są zneutralizowane, więc na pewno jej to dobrze zrobi.
0: Rok czasu wystarczy?
1: No to takie minimum, żeby ona tak, najlepiej jakby było to 2 lata, nawet 3 lata, żeby ona sobie poleżała, to wtedy rzeczywiście już ma takie walory, prawie że już takiego kompostu, tak, skory i na pewno wtedy dobrze będzie swoją funkcję spełniała.
0: To nie warto zbierać, jednak 3 lata czekać.
2: Ja się przyznam, pani Aldono, ale nie pamiętam, skąd ten pomysł powstał. Teraz, bo już to lata minęły.
0: Masz rację.
2: Przy sadzeniu jabłoni zastosowałem, to może się wydać dziwne, chociaż chyba nie, węgiel brunatny. Co było na celu, nie pamiętam, gdzieś to wyczytałem, ale teraz nie przypomnę sobie. W każdym razie eksperyment się udał rzeczywiście. Być może to miało po to, żeby, bo węgiel brunatny jest jednak takim surowcem higroskopijnym, on bardzo mocno wiąże wodę. I to były takie skrawki, kawałki. On rzeczywiście, jak dostał wody, to robił się napęczniały, i tam dosyć dużo go włożyłem, i to zadziałało. To znaczy, jabłonie się, może bez węgla brunatnego też by może się przyjęły, ale rosną dobrze.
1: Bo to też tak samo, proszę Państwa, jak z torfem. No bo tak
2: No bo
1: naprawdę
2: to
1: no,
2: też jest
1: węgiel
2: tak, węgiel
1: brunatny to
2: brunatny,
1: jest troszeczkę starszy, tak?
2: starszy torf, tak.
1: Starszy torf, tak. Także to jak najbardziej jest bogate no, w węgiel przede wszystkim, tak, czyli tutaj w materię organiczną i też składniki pokarmowe tam się znajdują. Proszę Państwa, u mnie na przykład kiedyś było takie do wysypywania podwórek, stosowało się też taki żużel
2: A, tak.
1: węgla kamiennego.
2: Tak.
1: I powiem szczerze, że on ma bardzo dobre właściwości takie higroskopijne, bo on zatrzymuje
2: wodę.
1: Dobrze wodę. I powiem szczerze, że akurat teraz rosną tam moje hortensje na tym i super się na tym sprawują. No nie wiem, jak tam z zawartością właśnie metali ciężkich i innych pierwiastków, no ale to oczywiście trzeba by było tutaj, chociaż węgiel brunatny na pewno nie ma tak niekorzystnego składu,
2: Nie,
1: tak jak
2: raczej nie.
1: węgiel kamienny, raczej jest taki podobny do torfu. To też oczywiście lokalnie warto by było tam jakąś analizę wykonać. Więc no, pewnie dobrze się te jabłonie na tym czują. Jak
2: tak, bo
1: mówi, że...
2: to były tak, węgiel brunatny akurat ten, który wtedy kupiliśmy do tego, to no, wyglądał jak trochę tak bardziej no, brązowe, bo tam były i kawałki drewna, takie, no, oczywiście
0: do palenia
2: przetransformowane.
0: W piecu potrzebowaliśmy.
2: No, swego czasu próbowaliśmy różne eksperymenty robić. No, do palenia w piecu też się nadawał, z tym, że kopcił niesamowicie. Nie polecamy, nie.
0: Nie.
1: Torfem też można palić.
2: Też można palić, tak.
0: Wody jak nabrał, to w ogóle ciężkie się zrobiło.
2: Nie no, wody
0: i
2: to
0: maź
2: już dobra.
0: Taka.
2: To ma takie właściwości. No każdy węgiel kamienny też jak bardzo dużo poleży, to zrobi nam się z tego paćka, w zależności od tego, jak
0: tak,
2: mamy.
0: Ale mówiliśmy tu o węglu brunatnym. A jak możemy wykorzystać, jak ognisko palimy i zostaje popiół drzewny?
2: O właśnie.
1: No jak najbardziej możemy do najlepiej to jest go z kompostem wymieszać, bo tak samego to może być za duże stężenie takie jednostronne składników tutaj, prawda, mineralnych, więc to ja bym tak już nie polecała tak sypania grubszą warstwą, ale on też ma właściwości, w zależności oczywiście, jakie tam gatunki są spalane. Korzystniejsze są te, które są z gatunków liściastych, z iglastych, tak mniej tutaj bym polecała. Natomiast jak najbardziej do wzbogacenia gleby warto użyć, jeśli oczywiście nie spalamy tam jakichś, no to raczej nie powinniśmy.
2: Nie powinniśmy, tak. No,
1: z dodatkami.
2: Tak, dodatków żadnych nie dokładamy.
1: Różnymi, prawda? Ale jak najbardziej, jeśli to jest liściaste, to jak najbardziej możemy domieszać to do naszego kompostu i będziemy mieć no, naturalny tutaj nawóz.
0: A jeśli jest iglaste, to mogłoby być do takich roślin, które lubią zakwaszenie?
1: Szczerze mówiąc, to on ma tutaj tych smolistych troszeczkę więcej, bo tutaj akurat jest...
2: Tak, są żywice.
1: Tak, no ja bym raczej tutaj przy liściastych, chociaż no i dla z tymi też nie powinniśmy ich w piecu za bardzo palić, bo ten nasz piec to może tego, zwłaszcza komin długo nie wytrzymać, będziemy musieli często czyścić. Zresztą też jest no więc tutaj szkodliwych substancji wtedy w wyniku spalania powstaje, więc... Raczej to też tak, no mniej polecane tak jest do używania, do nawożenia.
2: Pani Radomo, myślę, że ten temat byśmy na dzisiaj zamknęli, ale nas jeszcze nurtuje tutaj takie właśnie to, co pani wspomniała. Może zaczniemy ten temat też, a później w następnej audycji, ponieważ no, mamy już drugą połowę października, zbliża się listopad. Jaka zima będzie, tego nie wiemy, ale to zabezpieczenie, o czym pani wspomniała, drzewek i krzewów na zimę. Jedni mówią, że zabezpieczać, drudzy mówią, że żeby tego nie robić, bo no, mamy ciepłe zimy z reguły, przynajmniej ostatnio takie bywały, ale no, to nie oznacza, że nie przyjdzie na przykład zima stulecia, prawda, bo to też mieliśmy tak, jak jest susza stulecia, tak i zima stulecia może nas zaskoczyć nagle.
1: Znaczy, jeszcze w tym stuleciu ostrej zimy nie mieliśmy,
2: nie,
1: więc
2: nie, nie.
1: Taka większy mróz, to już będziemy mieć zimę stulecia.
2: No dokładnie. No ale ja sobie przypominam tą z roku 78 bodajże, jak to dobrze pamiętam.
1: To chyba nam nie grozi taka zima.
2: No nie wiadomo, pani Adona, nigdy nie wiadomo.
1: Nigdy nie wiadomo.
2: No.
1: Powiem tak, właśnie, kiedyś zabezpieczenie roślin było łatwiejsze niż obecnie. Ze względu na to, że jak za mocno okryjemy, to możemy samym okryciem roślinę uszkodzić albo nawet zabić. Bo jak jej będzie zimą za ciepło, to to się rozhartuje, zacznie szybciej wegetację i możemy wtedy ją stracić, bo po prostu nie będzie przystosowana do spadku temperatury, jak już na wiosnę nastąpi. Ale też w okresie zimowym, jeśli okryjemy na przykład liśćmi, a będzie ciepło, albo na przykład spadnie dużo śniegu na niezamarzniętą glebę, to tak naprawdę nam się poodparza wszystko i tam zaczną grzyby wchodzić, tak zwana ta pleśń śniegowa nam się wytworzy. I to nawet trawnik może tego też nie przeżyć. Bardzo często właśnie rośnie tutaj w trawniku poraża. Ciężko tak naprawdę powiedzieć, czy okrywać, czy nie okrywać. Szczerze mówiąc, to powinniśmy obserwować. Jeśli jest ciepło, to ja bym nie okrywała. To tak z siostrą kiedyś eksperymentowałyśmy na hortensjach. Ona okryła swoje hortensje już na jesieni. Ja swoich nie okrywałam, tylko jak były większe mrozy, to wtedy zakładałam im takie czapeczki z agrowłókniny. I powiem szczerze, i moja metoda się lepiej sprawdziła, dlatego że u siostry było cały czas okryte i okazało się, że tam weszły jej grzyby bardzo mocno w te liście, których ona jeszcze tam użyła do zaściółkowania gleby, żeby tam zabezpieczyć system korzeniowy.
2: Tak.
1: I miała później problem właśnie z grzybami w okresie wiosennym. Natomiast u mnie, kiedy ja zdejmowałam, zakładałam, wyszło to lepiej. No tylko tyle, że no nie zawsze tak mamy czas też. Musimy bardzo śledzić tutaj prognozę pogody.
2: Prognozę pogody, tak.
1: Tak, bo mi się wydaje, że przy takich zimach, jakie mamy obecnie, przykrycie na jesień i zostawienie tego tak aż do wiosny, no może skutkować tym, że nam po prostu właśnie choroby grzybowe tutaj wejdą. A jak jest ciepło, to nam zbyt mocno te rośliny się ogrzewają i wtedy zaczynają wegetację. Potem jak przychodzi mróz, to one przemarzają. Więc przy takich zimach, jakie mamy teraz, to ja bym raczej tak właśnie uważała i od 2 lat już nie okrywam w ogóle hortensji na przykład i kwitną. Także to tak troszeczkę loteria, czy nam się uda.
2: Czy nam się uda, czy nie.
1: Ale bądźmy przygotowani na to, że bardzo szybko na przykład trzeba ukryć rośliny, bo zapowiadany jest silny mróz, zwłaszcza po okresie, kiedy mamy ciepło i rośliny nie mają czasu takiego przejściowego, kiedy ta temperatura spada przez kilka dni stopniowo, a niestety przy tych zimach takie, jakie mamy teraz, to bardzo często tak jest, że jednego dnia mamy plus 15, drugiego dnia minus 15.
2: Tak dokładnie jest właśnie.
0: Ale teraz też tak jest, zauważcie, bo było cały czas ciepło, nagle robi się zimno i za chwilę skacze temperatura do góry.
2: No to tutaj...
1: No dokładnie, to jest dla roślin bardzo ciężkie do... Tak naprawdę one tak szybko nie reagują, tak? Jak, zresztą no, dla nas to też nie jest obojętne, bo my też od razu odporność nam spada. Tak samo też jest u roślin, że one wtedy po prostu się rozhartowują i zupełnie nie wiedzą, jak mają się zachować. Dlatego też bardzo często obserwujemy u drzew chociażby takie pionowe pęknięcia, takie blizny potem
2: widoczne
1: na
2: kwiatach.
1: To są właśnie pęknięcia mrozowe, które powstają wtedy, kiedy... Bo kiedy zaczynają rośliny, tak naprawdę drzewa, pobierać wodę już z podłoża, to możemy się zdziwić, bo one niekiedy już w lutym potrafią zaczynają pobierać wodę już z podłoża, kiedy właśnie temperatura jest taka lekko w okolicach zera, to one już wtedy zaczynają jakby aktywność swoją. Proszę sobie wyobrazić, że mamy takie ciepło i raptownie przychodzi minus 15, minus 20.
2: No i to rozsadza.
1: Mamy wodę i rozsadza. I stąd powstają właśnie takie uszkodzenia. Potem oczywiście szczęśliwie w większości przypadków drzewu się udaje zabliźnić taką ranę, ale taka rana potrafi sięgać niekiedy aż do samego rdzenia w pniu, więc jest to dosyć duże uszkodzenie, które no, wydatek energetyczny na to, żeby to zabliźnić jest też spory, ale mogą tam też wniknąć grzyby i inne chorobotwórcze czynniki, które będą już potem rozkładały nam drewno, tak? Od środka. Także czyli, to też jest stres dla roślin.
2: Czyli pani Rodon, kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj Świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie.
3: Tutaj ten stary zabieg, który był do tej pory, czyli bielenie pni, jest jak najbardziej korzystny. Obojętnie w jakich warunkach, szczególnie w tych...
1: Tak. Słońce zaczyna bardziej operować, czyli tak mniej więcej gdzieś już po, no w lutym.
3: W lutym, tak.
1: Słoneczko nam zaczyna lepiej przyświecać. To warto jest je właśnie, te pnie tutaj, no żeby odbijały promienie słoneczne, tak? Te białkowanie bardzo dobrze odbija nam promienie słoneczne, powoduje, że pnie nam się tak nie nagrzewają w czasie dnia i później właśnie w nocy nie będą przemarzały, bo one nie będą tej wody jeszcze drzewa wtedy pobierały. To też opóźni jakby ich wegetację, co będzie dla nich korzystnie działało.
0: Czyli nie przykrywajmy, nie przegrzewajmy, możemy tak jak tu...
3: Pani... No przede wszystkim śledźmy prognozy pogody, tak, bo to jest bardzo ważna rzecz, tak jak pani Aldona wspomniała i tutaj powinniśmy się do tego... Sami też się przystosowujemy, bo prawda, musimy się ubrać inaczej na mróz, a inaczej na ciepło, także też tutaj no, patrzmy na to tak, jak sami się zachowujemy.
0: Tak, bo kiedyś, stara taka szkoła, która była, no to wszyscy koniec września, październik, to już wszystko przykrywali, pani Aldano.
1: No tak, kiedyś proszę zwrócić uwagę na to, że liście o tej porze na drzewach
3: to już prawie nie było.
1: To już była rzadkość praktycznie. Listopad to już liści na drzewie wcale nie było, ani jednego liścia, a w tym roku chyba jak nie będzie przymrozków takich mocnych, to chyba jeszcze nam się w listopadzie liście na drzewie uchowają. Więc to tak zupełnie jest, no to przesuwa nam się, znaczy teoretycznie nam się okres wegetacji wydłuża, ale znów też skraca nam się okres bez przymrozków. Znaczy bez przymrozków, bo te przymrozki potrafią być dużo później wiosną i dużo wcześniej już jesienią, chociaż ten jakoś wyjątkowo, bo ani wiosennych przymrozków nie było tak późno, no i jeszcze dopiero teraz, przynajmniej
3: tak,
1: u nas
3: bo wrzesień
1: tutaj
3: był...
1: w Mazurach, dopiero mieliśmy pierwsze przymrozki w tym tygodniu.
3: Tak, u nas to samo było, dokładnie. Wrzesień był naprawdę bardzo ciepły tam, a często już bywało, że we wrześniu były, czasami były pod koniec sierpnia już przymrozki, a wrzesień to już konkretne, ale ten rok był wyjątkowy i rzeczywiście wiosna też była taka, że ci zimni ogrodnicy to praktycznie no, nie zawitali tutaj u nas, nie.
1: No u nas też nie, także to mówię to tak w miarę łagodnie dla roślin, jakoś ten sezon wegetacyjny przeszedł, no chociaż mówię takim chyba największym stresem to był brak wody.
3: Tak, to jest.
0: I chyba jest. I dalej jest ten problem z wodą, bo ten deszcz troszeczkę popadał, ale za chwilę przyszedł wiatr i wszystko wysuszył.
1: Tak naprawdę to jest ten deszcz zbyt krótki i no może opad jest intensywny, ale zbyt krótki i to wszystko spływa.
3: Spływa, właśnie.
1: Tak naprawdę jak kopałam na ogrodzie warzywa, to ta warstwa gleby przemoczona to jest około tak 10-15 centymetrów, a dalej jest totalna susza.
3: U nas to samo, tak.
1: Więc to tak jest, no tej wody jest zdecydowanie mało. Zresztą to widać po wszystkich jakichś tam zagłębieniach terenowych, które były wypełnione wodą, po stawach, że ten poziom wody jest zdecydowanie dużo mniejszy niż, no już od wielu lat mamy dużo mniejszy, a to się jeszcze chyba pogłębia nam.
3: No dlatego tak powinniśmy też i chronić nasze zasoby wodne, bo tej słodkiej wody do picia mamy naprawdę, no wydawałoby się, że Ziemia jest błękitną planetą, a tak naprawdę
2: jest tej wody niewiele i każda...
1: Około chyba 3% wody słodkiej tak. mamy, tak? Mhm. Tylko 3 albo 7, jeśli dobrze pamiętam, tak w tym przedziale chyba gdzieś, więc to jest niewiele słodkiej wody dla nas zdatnej do wykorzystania. Reszta to jest słona woda, która jest w oceanach, więc musimy o nią dbać naprawdę.
2: Zdecydowanie. Pani Adono, na tym zakończymy nasz dzisiejszy program. Czy za tydzień możemy się z panią spotkać?
1: No, oczywiście.
2: Dobrze. No dobrze. Cieszy nas to bardzo.
0: Bo już nie chcieliśmy rozpoczynać nowego tematu, bo już czas jest 13:25, a prawie 26. Drodzy państwo, cóż byśmy my zrobili bez pani Aldony? Tyle rzeczy, które ona nam tutaj podpowiada, instruuje, uczy, edukuje. Cóż.
1: Cieszę się, że mogę się przydać.
2: Bardzo, pani Aldono.
1: Dziękuję.
0: My również, słuchacze, też pozdrawiają bardzo panią serdecznie, gorąco. Te audycje rzeczywiście są wyczekiwane.
2: Ja zawsze zapomnę podać numeru telefonu, na który możecie przysyłać SMS-y z pytaniami, ale już widzę, że nie muszę.
0: Nie.
2: Bo znany jest.
0: Tak.
2: I to nas bardzo cieszy też, że ta interakcja z wami jest taka, a nie inna, że słuchacie nas. I to nie tylko w Polsce, moi drodzy, bo jak spojrzymy na mapę, to tu są, widzę, Stany Zjednoczone, Hawaje, no wiele, których nie będę wymieniał, oprócz Polski, i nawet ktoś słucha nas w tej chwili w Rosji. No nie wiem, czy to Polak, czy nie Polak, ale pozdrawiamy w każdym razie każdego naszego słuchacza.
0: Ciekawe, jak jest na Hawajach.
2: Pewnie ciepło.
0: Pani Aldono, nie?
1: Chyba ciepło.
2: Chyba brzoza tam nie urośnie, pani Aldono, prawda? Czy nie? Nie. Chyba brzoza tam nie urośnie na Hawajach.
1: No nie, urosłaby.
2: Tak?
0: Tak?
1: Tak, szczerze mówiąc, to wszystkie rośliny, które u nas rosną na Hawajach, by urosły. Nie wszystkie z Hawaju u nas.
0: Czyli odwrotnie.
1: To niekoniecznie jest zaletą akurat tutaj, bo to by dużo mówić właśnie o bioróżnorodności, o gatunkach inwazyjnych. Hawaje chyba są takim miejscem, które się najbardziej boryka z gatunkami obcymi i inwazyjnymi.
2: No to może, to może temat na kolejną audycję właśnie o
0: tak,
2: Hawajach.
0: Tak, pani Aldono.
2: Przeniesiemy się na Hawaje.
0: Dobrze.
1: No nie wiem, czy akurat tutaj jestem. Mogę się wypowiadać, bo nigdy tam nie byłam.
2: No to teoretycznie możemy rozważanie przeprowadzić.
1: Wirtualną podróż sobie zrobimy.
0: Tak,
2: wirtualną podróż. Tam, gdzie są słuchacze, będziemy sprawdzać i będziemy opowiadać, czego nie mają sobie sadzić, żeby tam
1: inwazji nie... Na co muszą uważać.
2: Tak, na co muszą uważać, bo im...
0: Bo będą mieli problem. Tak.
2: Tak jest, jak się ostatnio tam pan Grzegorz powiedział, że są grzyby, które też są inwazyjne, to też byliśmy zaskoczeni, bo gdzieś tam się pojawił jakiś gatunek borowika, który jest tylko nad morzem i on teraz się rozprzestrzenia tak na cały kraj i niedługo może wygryźć, że tak powiem, te, które są...
1: To tam, gdzie jest, to wygryza, bo ja akurat miałam okazję go nawet widzieć w środowisku i zbierać. I rzeczywiście to tam, gdzie on się pojawia, to inne gatunki rodzimy nasze. Tak, rzeczywiście on je wypiera. Jest taki bardziej ekspansywny i nasze gatunki ustępują w tym miejscu. Także jest dużo borowika wysmukłego, ale nie ma innych gatunków, które tam wcześniej były. Także to jest takie zagrożenie dla lokalnych gatunków, no i nigdy nie wiem, jakie zmiany w ekosystemach to przyniesie
2: właśnie.
0: Zmiany rzeczywiście wtedy następują. Naszym gościem była pani...
2: Tak, naszym gościem była pani, pani doktor Aldona Fenek, znana popularyzatorka nauk przyrodniczych. Bardzo dziękujemy pani Aldono za audycję, słuchaczom również za to, że byli z nami i zapraszamy na dalszy ciąg naszego programu.
0: A z panią Aldoną?
2: A z panią Aldoną i z wami również słyszymy się za tydzień. O tej samej porze.

0: Bajkowa kuropatwa.
1: Nie chciałby się powiedzieć uff, jak gorąco, para buch, kotły wuch, ale to wcale nie parowóz, tylko nasza pogoda, nasza atmosfera. No przed chwileczką temat z filmu Miami Vice, taki film, był taki serial kryminalny, popularny w latach 90. No wy jako dzieci nie możecie go pamiętać, ale można sobie go znaleźć, to bardziej dla rodziców, na YouTubie. A my czytamy ostatni odcinek dzisiaj Kocie Szajki i Fałszerze Pierników. Już wczoraj dowiedzieliście się, kto te pierniki fałszował i kto trafi za kratki. A dzisiaj już takie podsumowanie wszystkiego. Zostańcie z nami.

Morfeusz uśmiechnął się do swojego oblicza w lustrze. Musiał przyznać, że dawno nie widział tak przystojnego kota. Sierść błyszcząca, ogon uczesany, a dookoła szyi fantazyjny szaliczek we wzorek. Zrobił sobie selfie i wysłał je Brydzi, która odpowiedziała serduszkiem. A wystroił się nie bez powodu. Na wniosek policjantki i Ludki w uznaniu zasług kociej szajki w ujęciu fałszerzy pierników prezydentka Turunia zaprosiła całą ekipę na przyjęcie w dworze Artusa. Punktualnie o 15:00 koty stawiły się przed tym charakterystycznym budynkiem z czerwonej cegły z dwiema wieżyczkami. Ludka prezentowała się pięknie w galowym mundurze, a Walerka zamiast trampek założyła fioletowe lakierki, które były oczywiście tak duże, że w każdym zmieściłyby się 2 kilogramy pierniczków. Komisarz Bibilolo także wyglądał odświętnie. Zdawało by się mogło nawet, że przez tych parę dni odmłodniał o parę lat. Trzymał się teraz prosto, a sfilcowany kapelusz zamienił na aksamitny beret w kolorze szkarłatu. Bardzo pan elegancki, panie komisarzu, szeptała Walerka do ucha Bibilolo. A on rumienił się pod futrem jak młody kociak. Tymczasem w sali balowej dworu Artusa zebrała się śmietanka Turunia. Na zaproszenie władz przybył także mechanik, który pomógł namierzyć gang fałszerzy. Koty wreszcie poznały jego imię i nazwisko. Józek Scholz. Na zewnętrznych parapetach budynku przysiadły gołębie z Gustawem na czele. Prezydentka Turunia, Hanna Pilar, poprosiła o ciszę. Dziękujemy naszym cieszyńskim przyjaciołom za pomoc w rozwiązaniu zagadki fałszowania toruńskich pierników, które są dumą naszego miasta. Poproszę o klaski dla kociej szajki. Szczególne podziękowania należą się Bronce od Cieślarów, która prowadziła śledztwo. Zebrani wstali, a brawa niosły się echem po wielkiej sali o wysokim sklepieniu. Prezydentka kontynuowała swoje przemówienie. Muszę wspomnieć jeszcze o kimś, bez kogo ta akcja nie zakończyłaby się powodzeniem. Rozejrzała się po sali, jakby kogoś szukała. Chodzi mi o komisarza Bibilolo. Stary kot zdziwiony rozejrzał się dookoła i podrapał się w ucho pod beretem. Widać było, że jest trochę zmieszany. Panie komisarzu, poproszę, dojść do mnie. Chciałabym pana nagrodzić odznaką złotego piernika w podziękowaniu za zasługi. Jednocześnie w imieniu toruńskiej policji chciałabym zaoferować panu posadę konsultanta do spraw kryminalnych, powiedziała prezydentka i uśmiechnęła się szeroko. Komisarz Bibilolo spojrzał onieśmielony na Walerkę, która schyliła się i szepnęła mu do ucha. A do tego to chodzi dożywotni przydział pierników i cieplutkie mieszkanie służbowe. Myślę, że powinien pan przyjąć tę propozycję. Bibilolo drżącą łapą uścisnął dłoń prezydentki i na tym zakończyła się oficjalna część uroczystości. Zaczęła grać muzyka i goście ruszyli do tańca. Lola z komandosem złapali się za ogony i zaczęli ochoczo pląsać, a piksele zaprezentowali skomplikowany układ taneczny na 8 łap i 2 krzesła. Morfeusz podszedł do Bronki. Broniu, wiem, że czasem się spieramy, ale przecież... Zaczął. Ale czarna kotka przerwała mu w półsłowa. Wiem, ja ciebie też bardzo lubię. To co, zatańczymy? Ale poczekajmy na kawałek z pazurem, dobrze? Wszyscy zebrani bawili się do białego rana i koty o mało nie spóźniły się na pociąg. Dobrze, że Walerka nastawiła budzik. Na dźwięk alarmu Bronka zerwała się na 4 łapy. Jezde kusie, mamy za chwilę cuk! Zawołała, mając na myśli, że za chwilę odjeżdża ich pociąg. Na szczęście zebrali się sprawnie i zdążyli na dworzec. Bibilolo odprowadził szajkę i policjantkę koczy na peron. Ku zdumieniu kotów w przedziale czekały na nich podarunki. Były to paczki z piernikami. Przesyłka od Konstantego Mikołaja Bolta, naczelnego toruńskiego cukiernika.
Orfeusz z radością stwierdził, że w paczce są także jego ulubione Katarzynki. Podzielił je na dwie porcje. Ta będzie dla mnie, a ta dla Brydzi, oznajmił. Co też ta miłość potrafi z kotem zrobić? Podróż minęła prędko i zanim się zorientowali, już byli na dworcu w Cieszynie. Na peronie czekali na nich komisarz Psota i Staszek Krzępek z bliźniakami. Oparta o latarnię stała też kotka Brydzia. Na nosie miała okulary, a jej rozbiegane oczka zaszły łzami wzruszenia na widok Morfeusza. Na powitanie wymiałczała jego imię, zacinając się lekko. Rudzielec podbiegł do niej już po chwili, zapleceni wąsami, całowali się w najlepsze. Bronka aż gwizdnęła na pazurkach. Richtig fajno dziołcha, wyrwało jej się w gwarze śląsko-cieszyńskiej, a jej zaraz wytłumaczyła pozostałym kotom. Mówię, że Brydzia to bardzo fajna dziewczyna. Zanim jednak ktokolwiek zdążył coś na to odpowiedzieć, dodała. Pojechać furt fajno, ale już starczy. Kto ma ochotę na cieszyńską kanapkę ze śledziem? Łapa w górę! Ile można tych pierników? Krucafiks! Zaklęła pod wąsem. Odpowiedział jej pomruk zadowolenia. Koty rozejrzały się po znajomej okolicy dworca. Podróże są wspaniałe, miałknęła poziomka. Ale gdzie nam będzie tak dobrze jak w Cieszynie? I to koniec na dziś opowieści Kocia Szajka i Fałszerze Pierników, a po kolejne też Kociej Szajki. Zapraszamy Was jutro o tej samej porze. Dobranoc.

muzyka, pogoda. Na zegarach już 20. Czas na prognozę pogody. Serdecznie zapraszam. -33,7 stopnia jeszcze na termometrach. Księżyc w pełni. Słońce zajdzie 17 minut po godzinie 21. Dzień jest już krótszy, albo dopiero 2 minuty. Godzinę temu najcieplej było w Legnicy 37,4 stopnia. Najchłodniej w Kołobrzegu 24,4 stopnia. Dziś cały czas ostrzeżenie o upale i o burzach. Burze już są w tej chwili województwo zachodniopomorskie, głównie Wielkopolska i województwo lubuskie, tutaj także burzowo i deszczowo, i będą powoli przesuwały się w głąb kraju. W nocy w południowo-wschodniej części kraju bezchmurne niebo lub zachmurzenie małe, na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego i miejscami przelotne opady deszczu oraz burze lokalnie z gradem. Wysokość opadów w czasie burz do 25 mm, lokalnie do 40. Temperatura minimalna od 19 do 23 stopni, chłodniej lokalnie w rejonach podgórskich Karpat, około 17. Wiatr na wschodzie i południu słaby, zmienny, na pozostałym obszarze słaby i umiarkowany, zmienny, przechodzący na północno-zachodni. Podczas burz porywy wiatru do 90 km na godzinę, ale punktowo możliwe porywy do 100. A w poniedziałek na północnym zachodzie i zachodzie kraju zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, na pozostałym obszarze zachmurzenie małe, okresami wzrastające do umiarkowanego i dużego, miejscami przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem, wysokość opadów podczas burz do 40 mm i burze mogą mieć gwałtowny charakter. Temperatura maksymalna od 28 do 32 na północnym zachodzie i zachodzie, do 35-39 na przeważającym obszarze kraju, chłodniej na wybrzeżu około 22. Wiatr będzie słaby i umiarkowany z kierunków północnych, tylko w pierwszej połowie dnia na południu kraju wiatr z kierunków zachodnich. Podczas burz porywy wiatru do 80 km na godzinę, punktowo do 100. Tyle prognozy pogody, a już za chwileczkę porozmawiamy z doktorem Grzegorzem Fiedorowiczem z cyklu Kupuj Świadomie o różnego typu nalewkach. Zostańcie z nami.

0: Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie.
1: Od kilku tygodni już naszym gościem jest pan dr Grzegorz Fiederowicz, biolog, botanik, mykolog, ale przede wszystkim niestrudzony popularyzator wiedzy przyrodniczej. Trzy audycje już za nami, dzisiaj czwarta. Dzisiaj będziemy rozmawiać zupełnie o czym innym, choć oczywiście też o roślinach, bo tematem dzisiejszej audycji będą różnego typu nalewki. Nalewki oczywiście związane z roślinami, z owocami. Co pan Grzegorz nam przygotował, tego na razie nie wiemy. Zdradzi nam to oczywiście w trakcie naszej dzisiejszej audycji. Witamy pana, panie Grzegorzu.
2: Dzień dobry, ja również serdecznie wszystkich witam. Zgodnie z zapowiedzią, troszkę chciałbym właśnie powiedzieć na temat różnego typu nalewek, przetworów tego typu, bo akurat mamy sezon rzeczywiście owocowy.
1: Tak.
2: Problemem, czyli niektóre nalewki raczej za rok możemy zrobić ewentualnie. Jeszcze coraz sporo owoców, również jakieś ziół, które możemy wykorzystać, a to nie tylko dla wrażeń smakowych, że tak powiem, ale również czasami też wykorzystywane są prozdrowotnie.
1: Tak.
2: Wszak to są rośliny, które mają substancje aktywne. Praktycznie wszystkie rośliny, zarówno te owocowe, wiśnie czy jakieś inne owoce, ale również te właśnie substancje można wykorzystać prozdrowotnie. Tak jak już mówiliśmy na początku, chciałbym tylko wspomnieć, że generalnie nalewki są to oczywiście wyciągi alkoholowe. Taka typowa nalewka to jest około 40-45% zawartości alkoholu, czyli no, nie są to słabe trunki.
1: Mhm.
2: Dokładnie, ale coś musi konserwować te nasze cenne składniki. Też przygotowanie nalewki nie jest takie proste. Najprościej wszyscy myślą, że zalejemy czymkolwiek, jakimkolwiek alkoholem, odstawimy i po kilku dniach już można spożywać. Przy niektórych nalewkach może to być już w miarę smak, żeby nabrało mocy oraz właściwości, to niestety trzeba troszkę czasu odczekać. Czasami są to 2 tygodnie, czasami może być cały rok.
1: To
2: niektóre
1: długo,
2: nalewki
1: to
2: muszą
1: długo.
2: Dokładnie troszkę leżakować jeszcze, żeby te wszystkie substancje się przegryzły. Co ciekawe, pod względem takim fitoterapeutycznym możemy wyróżnić, nawet niektórzy może zauważyli w jakichś zielarniach czy w aptekach różnego typu nalewki, gdzie był opis, że jest to tinktura, czyli jest to tak łacińska nazwa właśnie nalewki takiej typowej, I akurat typową nalewkę, taką zielarską, sporządza się zazwyczaj z suchych surowców, czyli już wysuszonych, i zawsze ją ona powstaje na zimno, czyli nie ma momentu podgrzewania alkoholu. Bo czasami rzeczywiście, żeby nalewka była, miała właściwości, to znaczy ten wyciąg alkoholowy miał właściwości lecznicze, musi być podgrzany. Mhm. I to są właśnie takie tak zwane intrakty, czyli troszkę inny sposób przygotowania tego wyciągu, gdzie zazwyczaj stosuje się to do surowców świeżych, ale intrakty są sporządzane zawsze na gorąco. Czyli to są tak zwane alkoholatury stabilizowane, a polega to na zalaniu tych naszych surowców gorącym, wrzącym alkoholem. Jest to dosyć trudna technika i niestety rzadko w warunkach domowych możemy to wykorzystać. A ma na celu unieczynienie enzymów, które mogą rozłożyć cenne, aktywne związki. Czyli rzeczywiście takie typowe nalewki lecznicze zazwyczaj są intraktami. Natomiast my sporządzamy to, co robimy w domu. Są to różnego typu właśnie takie nalewki na surowcach suchych bądź świeżych, ale zawsze przygotowywane na zimno. Mhm. Czyli generalnie tak robimy. Czasami oczywiście jest moment, że łączymy, załóżmy, nalew z jakiegoś surowca z gorącym syropem, ale to ma na celu bardziej zachowanie klarowności. Jeżeli Państwo połączą syrop cukrowy z takim właśnie wysokim, silnie stężonym alkoholem na zimno, to zazwyczaj będzie mętny. Jeżeli zrobimy to na gorąco, będzie ładny, klarowny. Tak jest chociażby w przypadku nalewki, a właściwie likieru z kwiatu lipy.
1: No tak, tutaj właśnie...
2: Dokładnie. Wszyscy podejrzewam, że znają doskonale różne typu herbatki lipowe właśnie na problemy z przeziębieniem. A jeżeli mamy okazję w okresie właśnie kwitnienia lipy zebrać sam kwiat, naprawdę warto zrobić sobie w domu taki bardzo prosty likier z kwiatu lipy. Jest on rzeczywiście doskonały w smaku, bardzo aromatyczny, a poza tym doskonale rozgrzewa, działa przeciwzapalnie, rozgrzewająco, czyli rzeczywiście jak najbardziej ma właściwości również lecznicze. I taka właśnie nalewka, taki likier działa właśnie na potnie, również wykrztuśnie, tak jak już mówiłem, przeciwzapalnie, ale również uspokajająco i wzmacniająco. Można stosować go spokojnie przy gorączce, przy grypie, ale również jeżeli na przykład zmokniemy jesienią bądź zimą, wrócimy tacy przemoczeni, zmarznięci do domu, to wieczorkiem zamiast jakichś leków
1: typu aspiryna?
2: Typu aspiryna, mhm, czy coś podobnego. Wziąć sobie nieduży kieliszeczek właśnie takiego likieru z kwiatu lipy. Naprawdę bardzo dobrze pomoże. Pod pudelkę rano stajemy jak nowonarodzeni.
3: Panie Grzegorzu, ja mam takie pytanie, bo pan powiedział o tym, ja tak słucham, na gorąco, czyli na gorąco to możemy w domu tego nie zrobić, bo są przeciwwskazania?
2: To znaczy jest to trudno. Oczywiście, jeżeli robimy z alkoholem na gorąco, trzeba uważać z ogniem.
1: No właśnie, bo tutaj tak chciałem dokładnie
2: to trzeba uważać. Oczywiście niektóre na przykład jakieś twarde korzenie czy materiał, który rzeczywiście trudno przechodzi, który trudno jest penetrowany przez alkohol, łatwiej zalać ciepłym bądź gorącym alkoholem. rzeczywiście wtedy te deski, te wyciągi będą szybciej, że tak powiem, dojrzewały. Natomiast to, co robimy w domu, zazwyczaj wystarczy to robić na zimno, nie trzeba się już bawić. Chociaż tak jak na przykład robimy likier z kwiatu lipy, to tutaj rzeczywiście trzeba połączyć dwie części, powiedziałbym na gorąco. W ogóle warto zapisać sobie, jak ten zrobić likier. Dokładnie. Najlepiej zebrać sobie trzy garści kwiatu lipy. Czyli idziemy gdzieś do w miejsce takie raczej czyste, najlepiej nad ludzie, żeby za bardzo tam nie było ani ulic żadnych, ani dróg. Gdzieś na polu kwitnące lipy, tylko słyszymy brzęczenie pszczół i przepiękny zapach lipowy.
3: Tak, miodowy taki.
2: Dokładnie, taki miodowy. Od razu mówię, najlepsza jest lipa drobnolistna. Ona jest najbardziej miododajna, najbardziej efektywna, czyli rzeczywiście najlepiej tak, z takiej lipy zbierać kwiaty. Wystarczą trzy garście, taka proporcja, trzy garście właśnie kwiatu lipy. Wsypujemy to do słoja mniej więcej 1,5-litrowego. Zalewamy to mieszaniną spirytusu i wody, z tym, że to jest litr spirytusu, 96% oczywiście, i dwie szklanki wody w takiej proporcji. Zostawiamy to mniej więcej na 2 tygodnie. Sobie stoi spokojnie, maceruje. Po tym okresie tą naszą esencję zlewamy, filtrujemy. Można wykorzystać tutaj chociażby doskonale filtry do kawy. Bo to jest sam alkohol, czyli nic tam nie będzie, dosyć szybko to przechodzi, ładnie się filtruje i później tą esencję trzeba połączyć z syropem cukrowym, który wcześniej trzeba sobie przygotować, zagotować, z 1 kg cukru z 2 szklankami wody. Gotujemy, dobrze jest to otrzymować, żeby tą szumowinę zdjąć, żeby ten syrop taki cukrowy był klarowny. I to łączymy z tym, że właśnie dobrze jest łączyć na gorąco. Czyli mniej więcej jak ten syrop cukrowy będzie miał około 70 stopni, wlewamy do tego nasz spirytus z wodą, tą esencję, tak. To też uważajmy, nie na
1: ogień. Nie od razu, wszystko.
2: Dokładnie, nie od razu, bo nam wszystko wyparuje. Czyli trzeba troszkę odczekać. I taki gorący spokojnie można zabutelkować. Ja jeszcze dodaję po jednym kwiatostanie lipy do butelki. Przynajmniej nie trzeba podpisywać, no a tak. Też dosyć ciekawie to wygląda. Właśnie jest taką pływającą, tak jak na przykład żubrówka z liściem żubrówki. To akurat tutaj przy lipie z takim właśnie kwiatostanem ładnym też dosyć ciekawie wygląda. Odstawiamy. I spokojnie to sobie stoi. Po miesiącu, po dwóch możemy już sobie to, taką butelkę otworzyć i degustować.
3: Ale to bardzo musi być słodkie, bo tu kilogram...
2: Tak. To jest słodkie. To jest akurat taki właśnie likier pyszny. Ma swoją moc oczywiście. Tutaj jest taka, akurat ja dosyć często robię właśnie takie słodkie nalewki, troszkę wpadające w likiery. Między innymi tak też zalewam niektóre miękkie owoce. I tutaj stosuję właśnie taką proporcję 1:1:1. Czyli jedna część spirytusu, jedna część wody, jedna część cukru. Czyli na przykład litr spirytusu, tak. Litr wody, litr później cukru. Oczywiście, jeżeli to jest na przykład maliny, to można to wszystko razem przygotować, taką mieszaninę, zalać maliny, odstawić na 2 tygodnie mniej więcej i zlewamy, filtrujemy. Nalewka jest praktycznie gotowa. Rzeczywiście nie jest to problem.
1: A ja pana zapytam, panie Grzegorzu, o jedną rzecz, bo kiedyś robiłem taką nalewkę właśnie. Może te proporcje nie były dobrze zachowane, ale zamiast nalewki...
2: Każdy ma swoje proporcje, od razu mówię.
1: Tak, ja wiem, ale mam tutaj inne pytanie, bo zamiast płynu wyszła mi garetka.
3: Tak, tak było.
2: Podejrzewam, że to były na przykład... też miałem taką przypadek z czarną porzeczką.
1: Tak, bo tam właśnie substancje żelujące chyba były i
2: tak,
1: dlatego
2: pektyn,
1: mi się...
2: Pektyny, dużo pektyn i rzeczywiście też mi wyszło właśnie taka galaretka z czerwonej porzeczki, ale powiem szczerze, ta czerwona porzeczka była doskonała na gardło, doskonale ściągająca, przy anginie idealnie się sprawdziła.
3: Czyli jeszcze można zajrzeć, bo czerwone porzeczki gdzieś późna odmiana jeszcze jest.
2: To są jeszcze jak najbardziej. Do czerwonej porzeczki można dodać też troszkę na przykład goździka, troszkę cynamonu. Zależy kto co lubi.
1: Żeby przełamać ten smak, tak?
2: Dokładnie,
1: tak.
2: Żeby przełamać smak.
3: Ale też się rozgrzewa.
2: A poza tym, jeżeli... To będzie przełamany, a poza tym też właściwości przeciwzapalne wzmocnimy. Z goździka chociażby, czy z cynamonu. Czyli tak. Też jak najbardziej jest to prozdrowotnie również.
3: Zobaczcie, goździk, jak boli ząb, to też można gdzieś tam sobie poratować. Poza tym w tych lekarstwach, które są w gabinecie dentystycznym.
2: Oczywiście, dokładnie. To jest tak, idealny środek przeciwbólowy. Zgadza się, ale również przeciwzapalny. No, czyli jak najbardziej możemy to wykorzystać i goździk zresztą jest dosyć często dodawany do różnych nalewek, czy to załóżmy wiśniowa, czasami, szczególnie do różnego typu nalewek ze śliwki,
3: do
2: gruszka też może być, chociaż ona jest dosyć łagodna w smaku i goździk bardzo szybko zabije ten smak, czyli tam trzeba raczej było dosyć delikatnie, ale również z goździkiem bardzo dobra jest nalewka z czarnej porzeczki, tak zwana smorodina. Rzeczywiście zapaszek jest dosyć specyficzny, ale też nie wiem, czy wszyscy wiedzą, że taką nalewkę, taką bardzo dobrą nalewkę z czarnej porzeczki właściwie trzeba zacząć przygotowywać już w kwietniu.
3: Dlaczego?
2: Bo bardzo dobrze, jeżeli załóżmy owoce zalewamy, nawet czasami wystarczy tylko wódką zalać, ale dobrze, jeżeli ona jest zmieszana pół na pół z wyciągiem, z taką nalewką z młodych liści z czarnej porzeczki.
1: Bo one mają wtedy rzeczywiście charakterystyczny zapach, tak.
2: Zgadza się. Nawet nalewka z czarnej porzeczki, właśnie z liści, ma nazwę tak zwanej listówki. Inaczej jest to nalewka rosyjska.
3: Czyli bez owoców.
2: To się przynazywa czasami. Jest to jedna z prostszych nalewek, ponieważ wystarczy zerwać takie właśnie liście, delikatne końcówki młodych pędów z czarnej porzeczki, zalać to alkoholem, odstawić i nic nie robimy.
3: To mnie pan zaskoczył.
2: Dokładnie, postoi to mniej więcej z miesiąc. Można czasami dodać troszkę kwasku cytrynowego, żeby właśnie polepszyć kolor, trochę zakwasić, ale z takiej właśnie wytrawnej nalewki. W oryginale to jest bodajże 70% spirytus. Ja robiłem na zwykłej wódce 40% zalane same liście, nic więcej nie było dodawane.
3: I rzeczywiście a cukier?
2: Nie trzeba.
3: Nie?
2: To jest bardzo wytrawna wódeczka. Taka rzeczywiście wytrawna. Poza tym można ją wykorzystać samodzielnie, ale również bardzo dobrze do właśnie zalania później owoców, żeby właśnie wzmocnić ten aromat czarnej porzeczki.
1: Tak, jak gdzieś słyszałem o tym, to znaczy czytałem na pewno wiosną na temat tego, że z młodych pędów, tak jak pan wspomniał, tutaj... Tylko ktoś tam te pędy po prostu delikatnie miażdżył, żeby szybciej te związki aromatyczne przeszły i do alkoholu. To chyba można zrobić, prawda, żeby przyspieszyć troszeczkę ten proces?
2: Oczywiście, można jak najbardziej. Tym bardziej, że na przykład ja czarną porzeczkę dodaję też do liście z czarnej porzeczki, takie szczególnie, że jeśli takie młode liście, to nawet latem, jeżeli znajdę, dodaję do nalewek ziołowych. No. Bo też warto taki troszkę smaczek przełamać, czyli rzeczywiście poszukać różnych smaków, to co lubimy, pokombinować, poeksperymentować. Jeżeli mamy różne owoce na działce,
3: panie Grzegorzu,
2: w ogrodzie, to też możemy z różnych owoców robić.
3: A wracając do tej listówki, czyli, bo mnie to tak zainteresowało, bo taka prosta, czyli tam jest tylko wódka i woda?
2: Dokładnie.
1: No i liście.
3: Ewentualnie, no dobrze, ktoś, to wiem.
2: Jeżeli ktoś, to że, tam jest tylko, załóżmy, wódka, wystarczy 40% i liście, nic więcej.
3: I proporcja 1:1?
2: Słucham?
3: Proporcja 1:1?
2: To znaczy 1:1. Z liśćmi, narwać liści do słoika, załóżmy 0,9, luźno to wrzucić, zalać to alkoholem i wystarczy. Owoce, ilość owoców, to już jest kwestia dostępności.
1: I własnego upodobania.
2: I tego, czy chcemy mieć bardziej taką esencjonalną nalewkę, czy łagodniejszą.
3: No tak.
2: Czyli to po prostu mówię, ja akurat zazwyczaj daję więcej owoców, niż to jest w przepisach. Bo wolę takie właśnie bardziej esencjonalne.
1: Tak, to ma taki charakter.
2: To... Wyraźne, dokładnie. Żeby to nie był tylko na przykład sam alkohol zabarwiony jakimś tam owocem, ale rzeczywiście ten sok z owoców bądź właśnie ten aromat, żeby to było wyczuwalne, czy rzeczywiście tych owoców trzeba dać troszkę więcej. Taką nalewką też wszyscy na przykład to robią nalewki właśnie z malin, ale przy malinach od razu doradzam, proszę wrzucić do nalewki, obojętnie jak Państwo robicie, ale wrzucić troszkę, gdzieś jeden bądź dwa owoce tigwowca.
3: No tak, bo ona będzie
2: jeżeli
3: tak
2: ktoś
3: bardziej...
2: na przykład robi nalewkę właśnie z malin takich późnych, jesiennych, wrzucić jeden lub dwa owoce tigwowca, będzie o wiele smaczniejsza nalewka, będzie na właśnie przełamana troszkę kwasowością taką właśnie naturalną, nie trzeba będzie tego zakwaszać w sposób sztuczny, a rzeczywiście ten tigwowiec podciągnie aromat również w tym wypadku maliny. Ja na przykład też dodaję tigwowca do derenia, zresztą dereń to jest jedna z najbardziej chyba cennych roślin, która kiedyś była służyła do wyrobu wszelkiego rodzaju trunków. Nalewka dereniowa to najbardziej chyba szlachetna nalewka z tych, co u nas było robione. Kiedyś przy dworach, przy obejściach derenie zazwyczaj rosły i z tego się wyrabiało różnego typu przetwory. Obecnie na szczęście dereń jadalny wraca do łask. Coraz częściej możemy kupić sadzonki z owocami, troszkę trudno, ponieważ one jak dojrzeją, to padają, czyli w tym wypadku trzeba zbierać troszkę sposobem.
1: Tak.
2: Najlepiej pod krzewem rozłożyć albo prześcieradło, ewentualnie białą agrowłókninę i wtedy rzeczywiście owoce nam opadną, najbardziej dojrzałe, te owoce sobie zbieramy, robimy na przetwory. A rzeczywiście owoce derenia są bardzo cenne, bardzo smaczne, szczególnie tych odmian już takich uprawnych. Naprawdę warto nawet do jedzenia na surowo. A nalewka? Rewelacja. Z tym, że od razu mówię, jeżeli ktoś ma kilka odmian derenia, to radzę z każdego derenia, z każdego krzewu zrobić oddzielną nalewkę. Oddzielnie będą się różniły aromatem, kolorem i smakiem, na pewno.
1: No, czyli nie mieszamy tutaj, tylko po prostu bierzemy każdy.
2: Oczywiście możemy zmieszać, jeżeli chcemy taką uniwersalną dereniówkę, nie ma problemu. Z takiego dzikiego derenia będzie ona troszkę bardziej kwaskowa, z odmian uprawnych, które teraz możemy dostać w różnego typu szkółkach. Te derenie mają większą zawartość cukru, nawet do 10%, czyli rzeczywiście te owoce są słodsze. dokładnie słodkie, do jedzenia bez problemu na surowo, ale również same przetwory, też bardzo smaczne właśnie takie nalewki, naprawdę polecam, rewelacyjne. Czasami może nawet ja do niektórych na przykład dodaję, do jednej odmiany dodaję troszkę pigwowca, żeby lekko zakwasić, bo dla mnie na przykład jest za mało kwaśna, ale to już rzecz gustu. Dlatego mówię, przy nalewkach róbmy, bawmy się tym, zaczynajmy od niewielkiej ilości, załóżmy, niektórzy kupują, no trzeba zrobić nalewkę, kupujemy swój 5-litrowy, 10-litrowy i robimy nalewkę. A po co tak dużo?
1: No właśnie.
2: I róbmy po 0,9 słoika jedną nalewkę, drugą, trzecią, czwartą. Spróbujmy, co nam będzie smakowało. Za rok zrobimy ewentualnie tą wybraną w większej ilości, a coś innego spróbujemy.
1: Ale mamy też tą różnorodność, prawda? Bo,
2: dokładnie, różnorodność. Tak. I tym bardziej, że mówię, że w zależności od tego, co nam dokucza, czy przeziębienie, czy na przykład żołądek. Jeżeli żołądek, no to idziemy w kierunku chociażby nalewki z owoców niedojrzałych, orzecha włoskiego.
1: Orzecha włoskiego, tak.
2: Dokładnie, no już teraz troszkę za późno, bo on już jest... Zresztą jeszcze może rzutem na taśmę gdzieś by się znalazło jakieś takie
1: jeszcze ostatnio widziałem
2: miękkie owoce, te zielone, ponieważ je trzeba w całości pokroić, odpowiednio przyrządzić.
1: Panie Grzegorzu, a tutaj pytanie, pan mówi w całości, czyli co, kroimy tylko te łupiny, które są na
3: zewnątrz? Nie,
2: w przypadku zielonego orzecha, orzech włoski, ale zielony, to jest na przełomie czerwca.
1: Czyli jak on jeszcze nie ma łupiny w środku.
2: Całe owoce kroimy, czyli zarówno tą łupinę, jak i tą część środkową. One są jeszcze miękkie, tak. Możemy bez problemu pokroić. Z tym, że od razu uprzedzam, robimy to wszystko, pracujemy w rękawiczkach. Do tego najlepiej deskę, jeżeli chcemy, żeby ta deska została na dłużej, to pokryć to folią czy coś takiego, bo niestety bardzo brudzi.
1: Bardzo.
2: Orzech. Czyli rzeczywiście to pokroimy, zalewamy to 70% alkoholem, dodajemy troszkę miodu, ja akurat mam chyba przepis na 5 owoców, czyli to jest tam rzeczywiście pół słoika owoców, czy pół litra, załóżmy, to jest taki słoiczek półlitrowy, troszkę, to czy 5 owoców, to zalewamy etanolem, troszkę spirytusem tak zwanym nalewkowym, czyli 70%. Do tego dodajemy chyba 2 łyżki miodu, z tym, że nie gryczany, jakiś taki łagodniejszy.
3: Wielokrotowy.
2: Dokładnie, najlepiej taki
1: wielokwiatowy, tak,
2: dokładnie. Ewentualnie lipowy też jest dosyć dobry. Zostawiamy to, owijamy to najlepiej folią aluminiową, żeby było w ciemności. Akurat tutaj wymagana jest ciemność i przez 3 miesiące to sobie stoi, mieszamy. Mamy idealne kropelki na żołądek, na problemy z układem trawiennym, a pozostałe owoce możemy zalać zwykłą wódką, ewentualnie to, co dostaliśmy, też rozcieńczyć i wtedy mamy też, możemy zrobić sobie nalewkę do, normalnie do picia. A same takie właśnie 70% kropelki dobrze przechowywać jest gdzieś tam w szafce. I jeżeli jest problem właśnie z niestrawnością, na cukier po kilka kropelek, po kilkanaście kropelek pijemy, rewelacyjnie pomaga.
3: Żeby nie przesadzić.
2: Żeby nie przesadzić, no bo oczywiście to jest 70%, czyli trzeba uważać. Natomiast również możemy później to rozcieńczyć do mniej więcej 40% i będziemy mieli zwykłą nalewkę z orzecha właśnie włoskiego, z owoców takich niedojrzałych. Też jest bardzo dobra, bardzo smaczna. Dobra jest między innymi przy różnego typu grillach, czy jakichś takich rodzinnych spotkaniach, tam, gdzie dobrze jest, żeby właśnie po tym długim siedzeniu coś tak lepiej nam się strawiło.
1: te dania ciężkostrawne, które są...
2: Dokładnie, dokładnie.
3: Ale posłuchajcie, a też jest teraz taki moment, kiedy są owoce morwy. Czy z niej też można coś zrobić, nalewkę?
2: Oczywiście, jak najbardziej. I wszelkie typu owoce, co się podejrzewam, że tak, jeżeli są miękkie owoce, typu podobne do chociażby maliny, to tak jak malinę. Mhm. Ja na przykład mam coś podobnie, robię owoce jagody kamczackiej, czyli generalnie przygotowuję sobie takie, z tym, że to akurat bardziej na słodko robię. Czyli właśnie tak, troszkę nalewko, bardziej wikier wpadający, ale generalnie wszyscy uwielbiają to. To jest właśnie proporcja 1:1:1, czyli przygotowuję sobie syrop, do tego syropu dodaję spirytus, łączę to, studzę i takim zimnym syropem, on jest, jeżeli połączony jest na gorąco, to wtedy jest klarowny, takim zimnym syropem zalewam owoce typu właśnie malinę, morwa, podejrzewam, że tak samo może być, jagoda kamczacka, zalewam te owoce, stoi to 2 tygodnie, zlewam i nalewka się nadaje do spożycia. A oczywiście owoce do zjedzenia.
1: No tak, będą miały tylko trochę więcej...
3: Trochę będą bardziej...
2: Będą takie lekko wysuszone, ale jak najbardziej można wykorzystać.
1: Panie Grzegorzu...
2: Tak samo również można zrobić jeżynę.
1: A no tak, bo jeżyna też będzie już we wrześniu.
2: Dokładnie, też taka właśnie mi... Tylko, że też warto pamiętać, żeby za długo owoców, czy maliny, czy jeżyny, nie trzymać w alkoholu, ponieważ wtedy, jeżeli to będzie za długo trzymane, to nalewka może zacząć być taka lekko cierpka, gorzkawa, ponieważ w środku znajdują się nasiona, które tak. też mają garbniki. Te garbniki, jeżeli ten długo alkohol będzie na nie działał, mogą przejść do właśnie nalewki, do tego naszego wyciągu, czyli za długo takie owoce nie powinny być właśnie zalane. Jeżeli jest w przepisie około 2 tygodni, to zostawmy to 2 tygodnie. Dłuższy okres niekoniecznie poprawi walory smakowe czy zdrowotne tej nalewki. Czyli też na to trzeba zwracać uwagę, że nie wszystko musi stać dosyć długo. Czasami 2 tygodnie wystarczająco. Dokładnie. Teraz tak przy okazji, właśnie tak zapytam, mamy sezon na wiśnie.
3: Tak.
2: Czyli też jest doskonała nalewka wiśniowa. Poza tym nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale ona również dobrze działa na trawienie, również czasami wspomaga pracę wątroby. Ale robimy ją z wiśni drylowanych, czyli takie drylowane wiśnie. Zalewamy z sokiem, zalewamy 70% alkoholem, podstawiamy gdzieś na tydzień, 2 tygodnie. Może być nawet na słońcu, żeby to ładnie nam wszystko, kolorki się przeszły. Po tym okresie zlewamy i wiśnie zasypujemy cukrem. Cukier rozpuszcza się. Możemy zostawić ten cukier już na wiśniach. Będziemy mieli wtedy doskonałe wiśnie do zjedzenia. Alkoholowe, a to, co zleliśmy, szczerze mówiąc, proszę spróbować, dla mnie jest to wyśmienita nalewka wiśniowa. Sam alkohol i właśnie drylowane wiśnie, tam jest dosyć dużo soku, czyli to, że mieliśmy 70% alkohol, to nam zostanie wyrównane, gdzieś tak nawet do 45% nam zejdzie, ponieważ dojdzie sok z wiśni. Czyli ta woda nam to rozcieńczy, a przy okazji, jeżeli mamy bardzo słodkie wiśnie, to naprawdę nie trzeba więcej słodzić tego. Rzeczywiście będzie idealna, taka bardzo fajna, smaczna, wzmacniająca nalewka. Czyli też można zrobić w ten sposób, taka nawet nie do końca wytrawna, ponieważ tam cukru rzeczywiście dosyć dużo będzie. Czyli bez dosładzania można już się będzie pić, załóżmy, ale jeżeli chcemy słodszą, to oczywiście ten cukier, który był nasypany na wiśnie, ten z alkoholu, on się rozpuści, wyciągnie również troszkę alkoholu, możemy to połączyć z tym wcześniejszym nalewem i będzie taka słodsza nalewka. Ale szczerze mówiąc, dla mnie osobiście to z wiśni najlepsze są wiśnie.
1: No tak.
2: Pepsy robię takie. A nalewka to jest produkt uboczny.
3: Panie Grzegorzu, a z wiśniami co można połączyć, żeby nalewka jeszcze wiśniowo jaka mogła być?
2: Do wiśni, co tutaj jeszcze jest do wiśni dodawane? Czasami do wiśni, tutaj gdzieś nawet miałem taką nalewkę, zaraz momencik zerknę, bo gdzieś tutaj sobie nawet zaznaczyłem, szczerze mówiąc,
1: tak.
2: Wiśniową nalewkę. Jest wiśnia, wiśnia, wiśnia. Wiśnia właśnie korzenna. Tutaj do niej jak najbardziej pasują właśnie kawałek kory cynamonu, kilka goździków. Tutaj mam na przykład taką proporcję na kilogram owoców, oczywiście wydrelowanych. Dodajemy tuż po wszystkim, a na końcu dodaje się kawałek kory cynamonu, 5 goździków i 1 laskę wanilii. I
1: rzeczywiście, no właśnie, bo wanilia tak.
2: Mhm. Dokładnie, też pasuje. Też jak najbardziej pasuje. Czyli właśnie taka korzenna wiśnia, to też będzie rzeczywiście dosyć smacznie i takie połączenie jak najbardziej jest wskazane. I tutaj akurat nawet widzę, że to jest dosyć łagodna wódeczka, ponieważ to są właśnie wiśnie zasypane, ten kilogram owoców wiśni, troszkę inny sposób, kilogram owoców wiśni zasypane cukrem i to stoi 2-3 dni na słońcu, żeby puściło sok. Oczywiście trzeba uważać, żeby tam za bardzo nam nie fermentowało. I dopiero później zalane to jest zwykłą wódką 40% litrem, czyli na kilogram owoców litr wódki i 25 deko cukru. Czyli w miarę nie jest zbyt słodkie, raczej słaba naleweczka, ale właśnie z takimi akcentem korzennym i też warto pamiętać, że w niektórych nalewkach, szczególnie takich starszych, podawane jest, żeby wiśni nie drelować, ewentualnie część zostawić niedrelowanych. Jednak dla naszego bezpieczeństwa dobrze jest te wiśnie wydrelować, żeby nie było pestek, żeby nie było substancji toksycznych z tych pestek, żeby one nie przechodziły, szczególnie kiedy nalewka na przykład musi macerować, jak jest na przykład w tym przepisie, około 6 miesięcy.
1: O, to długo, to rzeczywiście, to wtedy...
2: To długo, to jest taka właśnie nalewka dla wytrwałych, ale właśnie to już na pewno wtedy bez pestek. Ale taka zwykła wiśnióweczka po 2 tygodniach, to już jest prawie, że nadaje się do spożycia.
3: Też można z jarzębiny zrobić.
2: Oczywiście, znaczy jarzębina tak samo jak aronia. To jest ten sam typ owoców, z tym, że przy jarzębinie dobrze ją jest przemrozić, podobnie jak zresztą aronię. Ewentualnie czasami też, żeby pozbyć się goryczy, można ją podgrzać, na przykład w piekarniku. Czyli też poddać w wysokiej temperaturze na blaszce, czyli tak uprażyć. Wtedy też jest jak najbardziej aromat zostanie, ale już tej goryczki nie będzie. Czy właśnie to jest takie czasami obróbka właśnie termiczna wcześniejsza, żeby pozbyć się goryczy. Czasami to trzeba albo przemrozić właśnie, albo lekko podpiec.
3: Panie Grzegorzu, ale ja tu mam takie pytanie, bo Piotr, widzę, też ma pytanie.
1: Tak, bo no dobrze, to Bożenka pierwsza.
3: Nie, bo ty pewnie coś będziesz do owoców, zatem oddaję głos tutaj osobie, która ma dziś imieniny.
1: przy drogach i nie tylko przy drogach rosną, panie Grzegorzu, jest bardzo dużo tych żółtych śliwek, one tam się nazywają mirabelki.
2: Mirabelki.
1: Tak, moja mama mówiła na to głupki.
2: Dokładnie, różnie się nazywają.
1: No, nie będę już mówił o innych nazwach,
2: ale takie śliweczek, mirabelki z...
1: Tak, one mają specyficzny smak i aromat. Z tego na pewno też można zrobić, bo one są takie bardzo kwaśne, jeśli chodzi o spożycie normalnie, ale myślę, że z tego by się udało zrobić nalewkę z tych śliwek.
2: Czyli też, że to są takie malutkie żółte, tak?
1: Tak.
2: Mhm. Okej, okay, bo w sumie jak one dojrzenie, to one są dosyć słodkie.
1: Są dosyć słodkie, tak.
2: No, dokładnie, ale to od razu mówię. Jak najbardziej przepyszna nalewka właśnie z takich z tych śliweczek, z mirabelek, czy dokładnie, z tym, że trzeba bawić się w pozbycie się pestki. Mhm. To jest troszkę roboty. I jeżeli robimy tą nalewkę, chcemy mieć przepiękny taki słomkowy kolor, żółtawy, to trzeba praktycznie najlepiej to robić w słoiku. Pod sam wierzch zalać etanol, to znaczy wódką, mhm. ewentualnie spirytusem, w zależności jaki sposób robimy. Ja akurat z tego, co pamiętam, chyba robiłem od razu zalewane tak jak malinę, czyli już takim syropem, żeby od razu, jak to, bo to był miękki owoc, już taki dojrzały bardzo,
1: tak.
2: Czyli już nie chciałem tego później cukrem traktować, ale też trzeba było bardzo uważać, żeby nie dostało się tam powietrze. Im mniej powietrza, tym ładniejszy kolor, ponieważ te owoce na górze pod wpływem powietrza ciemniały. Czyli tam troszkę była właśnie taka reakcja enzymatyczna, która lekko szkodziła i też za bardzo nie mieszałem tego. Rzeczywiście wtedy bardzo ładnie ta nalewka się udała, z tym, że te właśnie owoce na samej górze zostały po prostu usunięte, reszta przepyszna, żółciutka, słodziutka, z przepięknym właśnie takim aromatem śliwkowym, taki niezapomniany aromat, rzeczywiście warto było coś takiego pobawić się. Jak najbardziej można też to zrobić.
3: A tego jest bardzo dużo przed drodze.
1: Jest bardzo dużo, ja pamiętam.
2: Dokładnie.
1: Moja mama dodawała do kompotów z gruszek na przykład, czy z jabłek też, żeby zakwasić bardziej, bo niektóre jabłka, gruszki były zresztą same słodkie, ale jak się dodało mirabelki, to miało taki specyficzny smak i też zupełnie inną kwasowość taką. Przełamany był ten smak gruszki.
2: Dokładnie. Tak samo tutaj mówimy o owocach, ale również polecałbym coś, chociaż było o liściach, mhm. ale jeszcze może troszkę wspomnę
3: o pędach.
2: Mhm. Szczególnie o pędach iglastych, a mianowicie nalewka z sosny, czy ze świerku, czy z jodły. Jak najbardziej warta jest zrobienia. Z tym, że trzeba pamiętać, że tam są akurat te części dosyć żywiczne, czyli dobrze jest to robić na wysokoprocentowym alkoholu, bo wtedy rzeczywiście te żywice będą lepiej się rozpuszczały. Najbardziej chyba taką znaną nalewką jest to nalewka z młodych pędów sosny. Jest to praktycznie produkt uboczny, jeżeli ktoś robi syrop z pędów sosny.
1: Mhm.
2: No, syrop najczęściej ludzie znają, robią. Wiosną pędy są zbierane, zasypywane cukrem, stoi to sobie przez jakiś okres, aż się cukier rozpuści, zlewamy, no i później co zrobić z tymi pędami? Najprościej zalać wódką 40%. I będziemy mieli normalną nalewkę. Od razu mówię, ona będzie lekko mętna, ponieważ akurat substancje żywiczne no, praktycznie nam uniemożliwią uzyskanie takiego klarownego alkoholu, klarownej nalewki.

0: za dobrą na gardło. Czyli możemy to wykorzystać. Podobnie możemy zrobić chociażby z pędami świerku, młode końcówki takie, jeszcze jasno-zielone, mięciutkie, one w smaku są troszkę kwaskowe, czyli jeżeli to zasypimy cukrem, później zalejemy to alkoholem, to też będziemy mieli taką lekko kwaskową nalewkę. Jak ktoś chce poeksperymentować, to podobnie może zrobić chociażby z młodych kwiatostanów żeńskich świerku bądź jodły. Ja na przykład robiłem z daglezji. Takie młode, rozkwitające dopiero rzeczki zebrane. Wtedy akurat przy takim zbiorze nie uszkadzamy pędów, czyli to nam będzie bez problemu rosło. Nie zostanie zahamowany wzrost, a no, ewentualnie w danym roku nie będziemy mieli szyszek, ale to dla drzewka nic nam dużej szkody nie będzie. Właśnie z takich szyszeczek żeńskich dobrze jest je zalać na początku mocnym spirytusem, żeby wyciągnąć cały alkohol, znaczy również te substancje, ten alkohol, żeby wyciągnął również substancje o charakterze żywic, żeby to się rozpuściło i później to łączymy z syropem cukrowym i jest bardzo fajna, taka dosyć niespotykana w smaku nalewka właśnie czy świerkowa, czy z daglezji. Z daglezji ma posmak troszkę taki lemonkowy, taki cytrynowy lekki.
1: To bardzo ciekawy smak, naprawdę.
0: Właśnie jest inny niż sosna. Niby też drzewo iglaste. Wszyscy by się spodziewali, że ma bardzo zbliżony smak, a rzeczywiście będzie całkiem inny.
2: A z modrzewiu? Naprawdę
0: warto czasami poeksperymentować.
2: A z modrzewiu? Modrzewia?
0: Z modrzewia też można spróbować. Ja akurat osobiście nie robiłem, ale podejrzewam, że jak najbardziej można też w formie eksperymentalnej zrobić, na pewno będzie dosyć oryginalna w smaku.
2: Piotr już sobie kolejną przygotował, widzę.
1: Tak, bo jak tutaj tak zeszliśmy sobie na te drzewa, które są w lesie, to na pewno więcej dzikich roślin możemy użyć, na przykład, no bo skoro do ogórków dodajemy, no tutaj już mieliśmy liście czarnej porzeczki, dodajemy też liście wiśni, niektórzy dodają też, robiliśmy sami liście dębu.
0: Znaczy, wiśnie na przykład dodajemy do nalewki z aronii.
1: A no tak, bo to wspominał pan.
0: Tak, są liście wiśnie dodawane. Czyli to są właśnie do nalewki z aronii, liście wiśni są dodawane jak najbardziej. Ale jeżeli już jesteśmy tak na przykład w ogrodzie, to też możemy pobawić się i skomponować swoją własną nalewkę ziołową. Jeżeli ktoś lubi na przykład nalewkę typu owka, czy jakieś takie różnego typu inne nalewki ziołowe, jakieś tam benedyktyńskie, czy tego typu, to czasami powąchać różne rośliny i można samemu skomponować. Na przykład ja też robię taką nalewkę, tak zwaną działkówkę, czyli chodzę sobie po działce, zbieram różne rośliny aromatyczne, przyprawowe, lecznicze w niewielkich ilościach. Łączę to, wrzucam do słoja, czasami podsuszę, żeby wydobyć na przykład bardziej aromat. Wrzucam do słoja, zalewam to zwykłą wódką 40%. Stoi to do tygodnia i jak najbardziej. Jeżeli ktoś na przykład woli troszkę słodsze, to dla przełamania można wsypać łyżeczkę cukru, cukier się rozpuści. Jest idealna taka nalewka ziołowa, załóżmy do grilla. Oczywiście trzeba lubić ziołowe nalewki, ale nawet znajomi, którzy mówili, że no tak niekoniecznie te zioła, ale później to przy grillu się przydawały, bo rzeczywiście nie było skutków żadnych dolegliwości po zjedzeniu czy boczku, czy jakichś innych tłustszych rzeczy, jak to jest na grillu czasami, a taka naleweczka, jeżeli ma bogaty skład, to zazwyczaj działa bardzo dobrze właśnie na trawienie, tym bardziej, że ja na przykład do tej nalewki wrzucam czomber,

0: czyli też taką przyprawę dosyć pikantną, ostrą w smaku, dodawaną chociażby do mięs. Zawsze też troszkę wrzucam przynajmniej jeden, dwa listki szałwii, do tego odrobina piołunu.
1: No właśnie, też chciałem zapytać o piołun.
0: Tak. Gorzki, mm-hmm. Ale właśnie lekko, troszkę dodanie takiego piołunu zawsze poprawi nam trawienie. Do tego dla aromatu parę listków żubrówki, pysznogłówka, czyli monarda, zapach bergamotki. Ta roślina ma też bardzo fajna, poprawia również trawienie, działa też dosyć dobrze dla człowieka. Czyli rzeczywiście, a to jest roślina ozdobna, która powinna w ogrodzie rosnąć, bo rzeczywiście jest bardzo aromatyczna, nadaje się również na herbatki do przygotowania, do zaparzenia. Dodaję na przykład liści cytryńca, jest to ogólnie znany adaptogen wzmacniający nasze siły, naszą odporność, poprawiający nasze funkcjonowanie, a też mający na przykład bardzo ładny aromat cytrynowy. I to nie chodzi o owoce, ale ten aromat jest głównie w liściach i w młodych pępach. Czyli te części właśnie pachną bardzo ładnie taką cytryną czy limonką. Czyli właśnie dodać troszkę tego, troszkę bazylii, troszkę gdzieś tam jeszcze, jak mamy na przykład oregano, czyli takich różnych ziół, nawet tych przyprawowych, może bez czosnku jedynie, bo to trochę za bardzo by było już wtedy lekka przesada. Ale mówię, to co ktoś korzysta, te zioła, które lubi, dodać to, wymieszać, też na przykład troszkę lawendy dla aromatu, czy macierzanki, to zalewamy. Jak zrobić na przykład, żeby był ładny, taki ciemny kolor? Dodać dobrej czarnej herbaty liściastej.
1: No, o tym nie pomyślałem.
0: Odrobinę. Bardzo ładnie zabarwi nam. Bo czasami może być, jeżeli to są zioła świeże, to będzie taki lekko zielonkawy kolor. Jeżeli będą lekko podsuszone, taki słomkowy, ale jeżeli dodamy na przykład właśnie odrobinę herbaty, tylko że mówię, to musi być to dobra jakaś herbata czarna, taka najlepiej liściasta, dodamy taki kawałeczek, rzeczywiście bardzo ładnie nam to zabarwi, będziemy mieli piękny kolorek, bardzo aromatyczną nalewkę. Jeżeli chcemy, możemy dodać nawet troszkę takich ziół korzennych, jeżeli na przykład lubimy cynamon, tylko że nam cynamon czy gorzik, on może zabić nam smak i zdominować, czyli z tym trzeba bardzo uważać.
1: Ewentualnie tak delikatnie.
0: Można dodać troszkę pieprzu, też na trawienie. Czyli generalnie takie, jeżeli robimy pod kątem trawienia, to tego typu rzeczy, przyprawy różnego typu zalewamy, odczekamy troszkę i naleweczka jest gotowa.
1: Warto eksperymentować. Panie Grzegorzu, ostatnio wspomniał pan o tataraku. Do tataraku jeszcze trochę czasu mamy, bo to jeszcze mamy, no, chociaż on już powoli tam te kłącza będą na jesieni się pojawiały, takie już, no, wykształcone dobrze. Z czystego też możemy zrobić i do czego nam posłuży ona?
0: To z tataraku ja akurat nalewki nie robiłem, ale podejrzewam, że jak najbardziej też można, też trzeba uważać, bo ona jest dosyć wonna,
1: tak.
0: Czy też to trzeba by było na to właśnie uważać z tatarakiem. Sam korzeń bardziej, chyba częściej był wykorzystywany, przynajmniej obecnie, przy różnego typu
1: nie tyle
0: w kosmetyce.
1: Tak.
0: Jako aromatyczny. Czyli do tego bardziej pod tym kątem bym szedł w przypadku tataraku. Bo same nalewki, szczerze mówiąc,
1: chyba nie.
0: Za bardzo się nie spotkałem, żeby gdzieś tam była taka typowa nalewka z tataraku.
2: A jaką pan pił nietypową najbardziej?
0: Najbardziej nietypowe. To się nie wiem, czy to jakieś nietypowe. Tylko się tak jak mówiłem, z liści, z różnych części, tak jak właśnie może nietypowa, nie tylko może niekoniecznie nalewka, ale wino. Mhm. Polecam Państwu wino z buraków.
1: Z czerwonych. Z czerwonych buraków?
0: Tak.
2: Ojeny.
0: Tak, wino z czerwonych buraków rzeczywiście jest do zrobienia, jak najbardziej. A przy okazji znalazłem, można oczywiście zrobić nalewkę z tataraku, jest 10 gram świeżego kłącza lub 4 gramy suszonego korzenia tataraku i to jest na, o Boże, 6 litrów wódki. No to dosyć, mówię, bardzo aromatyczne, raczej bardziej jako dodatek. No i właśnie też jest uwaga, że to jest bardzo perfumowane. Niestety też nie wszyscy tą nalewkę tolerują.
1: Czyli możemy użyć jako perfumy jeszcze dodatkowo.
0: Dokładnie. Podejrzewam, że można było większej ilości bardziej jako perfumy. Ale rzeczywiście jest taka nalewka. Próbowałem też robić swego czasu nalewkę z ananasu. To jest dosyć specyficzne, bo to ananas się zawiesza nad płynem. I to ma te opary przychodzić do płynu. Niestety u nas nie ma ananasów i to raczej odradzam. To się nie nadaje. Ale bardzo dobra jest też nalewka, właściwie likier z kawy.
2: A jak się
0: typowe
2: robi?
0: Typowe z kawy. Ziarna kawy zalewamy spirytusem.
1: Ale nie mielone, tak? Czyli rozumiem...
0: Nie mielone, tylko że dobrej jakości kawę. Mhm. Dobrze, żeby nie była taka kwaśna za bardzo. Zalewamy to spirytusem. Stoi to przez jakieś chyba przez jakiś miesiąc mniej więcej. Jeszcze laskę wanilii, żeby też trochę tak zmienić. Zmienić. Dokładnie. Później to robię troszkę tak jak likier z kwiatu lipy, ponieważ później też robię syrop cukrowy i na ciepło łączę to syrop cukrowy właśnie z tym nalewem z kawy. On jest ciemny i od razu mówię, tutaj zamiast cukru do tego syropu cukrowego można dodać albo cukier trzcinowy, ewentualnie melasę trzcinową, jak ktoś ma dostęp do takiej prawdziwej melasy trzcinowej. Ja tam czasami dostaję od znajomych z Ameryki Środkowej, to rzeczywiście jest różnica. Z tym, że od razu mówię, cukier trzcinowy raczej odradzam przy normalnych nalewkach, ponieważ on jest troszkę jednak inaczej smakuje i zmienia smak nalewki. Czyli przy takich typowych owocowych nalewkach
1: bierzemy już.
0: Jeżeli zależy nam na smaku owoców, raczej cukier biały, czasami miód, ale to też trzeba pamiętać, że jeżeli ten miód rozpuszczamy na gorąco, to i tak on nie będzie miał żadnych właściwości, to będzie tak samo jak cukier, bo to wszystko zostanie zabite, a też nam będzie zmieniał troszkę smak nalewki. Czyli przy owocach raczej robimy to z cukrem. Niektórzy unikają cukru, wszyscy chcą robić z miodem, ale mówię, w tym wypadku niestety zmienia się smak.
1: No tak, każdy miód ma swój smak i tutaj...
0: Zgadza się i to już będzie... oczywiście możemy zrobić taką nalewkę miodową, na przykład cytrynową i wtedy jak najbardziej na miodzie, ale przy innych rzeczach trzeba uważać z tym, ponieważ rzeczywiście może to już być inny smak, niekoniecznie taki, jak pierwotnie zamierzaliśmy.
2: No to wino mnie zainteresowało jeszcze, panie doktorze.
1: Właśnie, z tych buraków. Tak.
0: To też to winko z buraków, no takie no bardzo, bardzo fajne jest. Normalne wino z buraków, tylko że zamiast owoców dodajemy buraki.
1: Pokrojone, tak, w kostkę, czy też?
0: Pokrojone, dokładnie, pokrojone buraki. Nawet jak ktoś chce bardzo, można zrobić nalewkę z buraków. O. Jeżeli już jesteśmy przy nalewkach. Z tym, że w tym wypadku potrzebny jest sok. Czyli
2: wyciskamy?
0: Wyciskamy sok i później dodajemy powolutku do tego spirytus. Rzeczywiście jest to nalewka taka poprawiająca trawienie. Oczywiście no, nie będziemy tego pić w dużych ilościach, ale na przykład w zaleceniach jest pić między posiłkami nie więcej niż 4 łyżki stołowe dziennie. Czyli zależy, jakie łyżki mamy, to może być nawet trochę spora dawka.
2: To prawda.
0: No, ale mówię, przy nalewkach wszystko to jest kwestia umiaru. Jeżeli będziemy to traktować jako właśnie takie
2: wspomagające
0: wyroby, wspomagające naszą odporność, nasze dobre samopoczucie, bo czasami też jest ważne, a niektóre nalewki rzeczywiście działają dobrze na samopoczucie, takie mają właściwości, czyli rzeczywiście tak jak na przykład nawet przy nalewce właśnie wiśniowej było, też gdzieś tam znalazłem, że właśnie jest do polepszania samopoczucia oraz poprawienia trawienia.
2: To co, teraz pan wypije? Ma pan taką nalewkę przy sobie?
0: No niestety w pracy to tak za bardzo nie mogę.
1: Nalewki posłuchaj.
0: Ale wieczorem na pewno coś tam spróbuję. O, wieczorem będę musiał w końcu rozlać nalewkę z jagody kamczackiej, czyli na pewno będzie degustacja.
1: Ja jeszcze wrócę, panie Grzegorzu.
0: Właśnie znajomi upominają o nalewkę. Aha.
1: Rozmawialiśmy na temat niedojrzałych orzechów włoskich, ale czy z dojrzałych już też możemy zrobić?
0: Oczywiście,
1: albo orzechów laskowych?
0: Z dojrzałych, zarówno z orzechów możemy zrobić nalewkę, jak i taką zdrowotną też się robi z łupin tych właśnie od orzecha włoskiego.
1: To wyrzucamy po prostu tam.
0: W praktycznej części, tylko że mówię, to trzeba wtedy troszkę dłużej to się przygotowuje, inne właściwości, ale jak najbardziej z orzecha włoskiego robimy. Tak samo z orzechów laskowych. Tak. Też możemy z dojrzałych zrobić nalewkę taką orzechową.
2: Pyszna.
0: Proszę Państwa, praktycznie ze wszystkiego możemy zrobić nalewkę, oby to oczywiście roślina no, nie była silnie trująca, bo wtedy no, dawkować trzeba będzie. A, jeszcze jedna rzecz, właśnie tak przy okazji silnie trujących, też na pewno wszyscy znają nalewkę z kwiatu bzu czarnego, bądź nalewkę albo wino z owoców czarnego bzu.
1: Tak.
0: Tylko trzeba pamiętać, że w przypadku takiego winka to 50 i wystarczy, więc dawka może skutkować przeczyszczeniem.
1: Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj Świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie.
0: Tak samo przy nalewce z owoców czarnego bzu, jeżeli ta nalewka jest wykonana ze świeżych owoców, istnieje ryzyko, że były tam owoce niedojrzałe i większa dawka nalewki może działać przeczyszczająco.
2: A struskawek?
0: Czyli na to trzeba uważać.
2: A struskawek? Na szczęście
0: kwiaty czarnego bzu są w miarę bezpieczne i spokojnie można ją normalnie spożywać.
2: Mam nadzieję, że struskawek tak nie działa.
0: Struskawek raz spróbowałem, nie do końca mi smakowały. Zresztą no, przy truskawkach trzeba mieć bardzo dobre owoce. Dobrej jakości, właśnie. Słodkie. Mm-hmm. Czyli to też, też niektórzy na przykład robią nalewkę. No w tamtym roku był nalewki, która była bardzo dobra, w tym roku coś nie wyszło, nie smakuje. Był na przykład troszkę chłodniejszy rok, owoce miały mniej cukru, mniej aromatu, owoce nie były tak dojrzałe jak w rok wcześniej, czyli to też wszystko wpływa na jakość nalewki, czyli do nalewki wybieramy generalnie produkty najlepszej jakości, ponieważ z tych gorszych, no niestety nalewka też będzie gorszej jakości. Czyli tutaj nie można za bardzo oszczędzać na tych produktach. Jeżeli chcemy na przykład teraz kupić wiśnie, to wybierzmy te najbardziej dojrzałe, najbardziej pachnące, najbardziej aromatyczne, soczyste. Wtedy rzeczywiście ta nalewka też będzie odpowiednio smakowała.
2: To jest cenna uwaga, panie doktorze. Bo najczęściej myślało się tam, a gdzieś jakieś takie wiśnie troszeczkę słabsze damy do czegoś tam, nalewki. A tu się okazuje, że mogą być...
0: No i jeżeli będzie taka, ma być nalewka po to, żeby tylko wypić, a nie degustować, no to wtedy wszystko się wypije. Ale jeżeli chcemy to, żeby mieć dobry produkt, dobry jakościowo, cenny i żeby można było to, można było się tym delektować, no to wybierzmy lepsze owoce, lepszej jakości.
1: No właśnie, ale ja jeszcze tak na koniec, panie Grzegorzu, dzisiaj zadam takie pytanie, bo skoro jesteśmy tutaj, byliśmy w ogrodzie tym owocowym, a czy z warzyw też możemy robić nalewki?
0: A czemu nie? A czemu nie?
1: Nalewka selerowa na przykład, albo pietruszkowa.
0: Jak najbardziej prozdrowotna na pewno będzie. Seler jest bardzo zdrowy, czyli jak najbardziej możemy z selera zrobić. Z innych rzeczy też, jeżeli państwo przejrzą takie dobre jakieś książki o nalewkach, to naprawdę tam praktycznie właśnie otwieram chociażby, mam nalewkę pietruszkową, piołunówka, pieprzówka, wiadomo, ale to jest na przykład pomarańczowa, poziomkowa, przytuliowa, też rabarbarowa, proszę państwa, rabarbar rewelacyjny.
2: Naprawdę?
0: Wiosną z ogonków liściowych, z rabarbaru, bardzo fajna naleweczka, naprawdę.
1: Musimy spróbować wiosną, przyszłego roku tak mamy rabarbar. No to...
0: Na przykład nalewka szparagowa, czyli można ze wszystkiego praktycznie robić.
1: Szparagowa to na co? Czy tak po prostu smakowo?
0: Nie, nie, to już podejrzewam, że akurat
1: jakaś lecznicza.
0: W przypadku szparagowej akurat tutaj jest między innymi właśnie zalecana jest w chorobach nerek, pęcherza, moczowodów, czyli także w reumatyzmie, czyli bardziej taka właśnie moczopędna tego typu. Czyli tego typu schorzeniach można wykorzystać.
2: Tu dał nam pan dużo do myślenia, ile my, bo najczęściej, panie doktorze, myślimy o nalewce. To tak, wiśnie, maliny, porzeczki, tak jak tu Piotr wspomniał, aronia, jarzębina, ale nie myślimy o, tak jak tutaj zaczęliśmy temat warzyw, ziół różnych, to niekoniecznie już się na tym znamy.
0: To znaczy, nawet do warzyw, do ziół, do ziół częściej wchodzimy przy nalewkach, bo ziołowe są znane. Warzyw można sobie darować to już jak dla bardziej zaawansowanych, ale wykorzystajmy te owoce, które są, bo mówię, to jest właśnie kilka owoców, z których robimy nalewki, a też jak nam coś smakuje, ja właśnie w ten sposób na przykład odkryłem jagodę kamczacką, która jest rewelacyjna, nalewka typowa jagodowa z jagody czarnej nie ma takiego aromatu, jak jagoda kamczacka. Tak. Kto pił, to stwierdził, że tylko jagoda kamczacka to jest jedna z lepszych. Tak samo na przykład kwiaty bzu czarnego, kwiat lipy. Rzeczywiście to są rzeczy, które rosną, możemy spotkać w naturze, a warto wykorzystać właśnie nie tylko smakowo, ale przy kwiecie bzu czarnego, czy przy kwiecie lipy również leczniczo.
1: Tak, i tutaj mi tak przyszło teraz na myśl taka uwaga, że te nalewki możemy praktycznie robić, no, podążając za porami roku sezonowo, bo
0: oczywiście,
1: no,
0: oczywiście.
1: Od wiosny zaczynamy, bo no, zimą to będzie nam trudno.
2: Zaczęliśmy
1: raczej.
2: Od porzeczek.
1: Zaczynamy od porzeczek.
0: Znaczy, zimą pędy. Ewentualnie można robić, zimą nie ma problemu, robimy nalewkę z pędów, takich szczytowych pędów fiodły. Wtedy jak najbardziej można zimą zbierać. Również zimą możemy robić nalewki takie już prozdrowotne, na przykład z pączków różnych drzew, pączków liściowych. Oczywiście trudno jest to pozbierać, ale możemy taką niewielką ilość zebrać, przygotować taką nalewkę wzmacniającą. Rzeczywiście nawet w zimie możemy coś znaleźć do przygotowania.
1: Tak, ja nie pomyślałem o tych pączkach właśnie tutaj.
0: Czyli praktycznie przez cały rok.
1: Przez cały rok
0: coś tam. Mówię, nie musimy robić tego w dużych ilościach. Ten słoiczek 0,9 albo czasami nawet troszkę mniejszy na spróbowanie. Zróbmy, zobaczmy. Jeżeli nam smakuje, robimy większą porcję. Za rok oczywiście.
1: Tak, to wszystko kwestia jest, tak jak pan wspomniał, panie Grzegorzu, tego, czy nam to będzie smakowało, czy chcemy to zrobić, ale spróbować warto i warto sięgnąć po tą różnorodność roślin, które mamy wokół i na pewno nam to też i wyjdzie na zdrowie jak najbardziej.
0: Oczywiście, dlatego mówię, że też praktycznie wszystkie nalewki są prozdrowotne. O tym trzeba, nie można zapomnieć, bo też tam są zawarte substancje aktywne, które działają na nasz organizm. Jeżeli czasami przedobrzymy, za dużo będziemy pić, no to wiadomo, że też może zaszkodzić. Nie tylko alkohol, ale również substancje w nich zawarte. Tak samo jak właśnie, tak już mówiłem o nalewce z owoców czarnego bzu. Jeżeli wypijemy za dużo, czy nawet samego soku z czarnego bzu wypijemy za dużo, no to niestety nas przeczyści. Czyli rzeczywiście z umiarem, ale po jednym kieliszeczku na pewno nie zaszkodzi.
2: Z głową.
1: Tak, wszystko, no, wszystko musimy robić z głową, dokładnie, bo nie o to tutaj chodzi, bo ktoś nam może zarzucić na przykład też, no tak, ale alkohol szkodzi, więc tutaj, ale to nie chodzi o to, żebyśmy pili tego w nadmiarze, tylko to mają być właściwości zdrowotne i smakowe, więc
0: dokładnie,
1: to są małe ilości.
0: Akurat alkohol jest substancją konserwującą generalnie, również ułatwiającą roztuszenie pewnych substancji czynnych, aktywnych, które możemy później przyswoić. Czyli mówię, tak jak właśnie tutaj już podawałem, gdzie indziej właśnie w niektórych książkach, gdzie właśnie jest podawane stosowanie chociażby nalewek takich prozdrowotnych, że jest tam na przykład dawkowanie po 10-15.
3: Słuchacie Radio Kurpatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Mililitrów, na przykład dwa razy dziennie przed posiłkiem, jeżeli to ma poprawić natrawienie. Oczywiście w tym momencie trzeba uważać się z kierowaniem samochodem, czy jakieś innymi rzeczami, ale jeżeli możemy coś takiego zastosować, to nie warto, zamiast niezliczonej liczby tabletek,
1: właśnie,
0: to
1: tak.
0: Sięgnąć do ziół, a no niestety czasami zioła, to nie są to nie tylko napary, jakieś herbatki, ale czasami również nalewki.
1: I one na pewno służą, będą nam służyły przez cały rok, tak jak wspomnieliśmy.
0: Oczywiście.
1: Myślę, że temat będziemy rozszerzać, panie Grzegorzu, też jeszcze za tydzień, jeśli pan znajdzie dla nas czas.
2: Nie
0: to
2: wiem.
0: Za tydzień, od razu mówię, że niestety w sierpniu będzie problem, ale we wrześniu mam nadzieję, że już jakoś się uda.
1: Dobrze, we wrześniu poczekamy teraz też na odzew słuchaczy naszych, którzy zapewne
2: już
1: będą
2: mieli... My sami mamy pytania.
1: Którzy będą mieli też i pytania o nalewek, ale też i myślę, że przejdziemy też do tematu grzybów, bo to jest niezwykle interesujący temat i cenny, bo grzyby już się pojawiły dawno, ale teraz... No,
0: ja przez... grzyby już jak najbardziej... Grzyby zbieramy praktycznie od stycznia.
1: Tak.
0: Czyli zawsze jakieś grzyby są do zbierania i do jedzenia. Natomiast już teraz rozpoczął się taki typowy sezon właśnie grzybowy, kiedy już większość ludzi chodzi na grzyby, już są kurki, koźlarze, inne gatunki, które wszyscy znają, które wszyscy bez problemu rozpoznają i konsumują.
2: To co, panie Grzegorzu, spotykamy się we wrześniu? Jaki tam termin możemy zerknąć i zarezerwować?
0: We wrześniu podejrzewam, że teraz ja też we wrześniu nie jestem 2 tygodnie na warsztatach onkologicznych.
1: No tak, powiemy, no pamiętamy.
2: Przez 2 tygodnie będziemy pan z nami.
0: Tak, 2 tygodnie będę na warsztatach onkologicznych w Biesowie koło Żerłonki. Tam będą prowadzone w herbinarium.
2: Tam zapraszamy.
0: Oczywiście, to jeszcze najbardziej zapraszamy. Będę ciekawe. O, może być albo wtorek. Piątego.
2: Dobrze, super. Czyli najbliższy termin 5 września i zaczynamy.
0: Będą grzyby.
1: Chyba, że będziecie mieli państwo też pytania co do nalewek, no to oczywiście przekażemy panu Grzegorzowi na ten temat, ale grzyby są takim tematem, który na pewno będzie wszystkich interesował również.
2: I nas, i pan także. Grzegorz nam to opowie.
0: Na początku może być tak troszkę ogólnie o grzybach, tak. O tym, czy w ogóle warto jeść grzyby.
2: Tak.
0: Bo przecież do niedawna to było tak, że grzyby to w ogóle B. Po co jeść? Przecież nie ma żadnych substancji odżywczych.
2: O tym dowiemy się, panie Grzegorzu, 5 września.
0: A jest rzeczywiście całkiem inaczej.
2: Naszym gościem
1: są takie grzyby,
2: był...
1: których nie znamy, a które poznamy dzięki dzięki wiedzy pana Grzegorza Fiodorowicza, który był...
0: To może do pani podeślę zdjęcia czasami, coś do wstawienia.
2: Dobrze.
1: Tak, widzieliśmy też na Facebooku i dzisiaj tak sobie myślałem, żeby też je udostępnić, te, które miał pan, panie Grzegorzu, u siebie.
0: Oczywiście, nie ma problemu.
1: No, one są tam też bardzo ciekawe.
0: Także coś pomyślał o jakiejś takiej małej galerii do wstawienia.
1: O, właśnie, też. Żeby nasi słuchacze też mieli wzgląd w to, bo nie zawsze wiemy, co możemy jeść, a co nam też może się przydać. Często ktoś tam kopnie takiego grzyba, a go można zjeść. Naszym dzisiejszym gościem był, jak zwykle na naszym spotkaniu, pan Grzegorz Fiodorowicz, biolog, botanik, mykolog, a przede wszystkim popularyzator wiedzy przyrodniczej. Bardzo dziękujemy jeszcze raz panu, panie Grzegorzu.
0: Ja również bardzo dziękuję i do usłyszenia.
1: 5 września. A naszym słuchaczom także dziękujemy za to, że byli z nami dzisiaj. Zapraszamy na dalszy ciąg programu.

Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie.

Dzień dobry Państwu, dobry wieczór. Witam w Kawiarni Naukowej. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Dzisiaj powiemy o takim temacie, który jest pewnie bliski wielu osobom, o temacie kąpieli leśnych albo spacerów po lesie. Moi drodzy Państwo, dzisiaj będziemy odróżniać kąpiele leśne od kąpieli terapeutycznych i będziemy rozmawiać trochę o tym, dlaczego te kąpiele leśne leczą. Będziemy również rozmawiać o tym, jakie są naukowe podstawy działania kontaktu z naturą. W tym sensie będziemy odróżniać te kąpiele leśne od różnych mitów, różnych takich doświadczeń ezoterycznych. Moi drodzy, zapraszam. Drodzy Państwo, kąpiele leśne czy terapia lasem to nie jest coś, co wynaleziono, wymyślono wczoraj, ale niewątpliwie pandemia koronawirusa bardzo przyspieszyła badania na ten temat i potrzeby wielu, wielu setek tysięcy osób, zwłaszcza osób, które potrzebują kontaktu z innymi ludźmi, bo las zapewnia nam możliwość bezpiecznego spaceru z przyjaciółmi, czasem nawet z rodziną. Ale to jest jedyne w zasadzie w tej chwili miejsce w wielu krajach Europy, poza Europą również w Polsce, w którym możemy zdjąć maseczkę, w którym możemy swobodnie oddychać, w którym możemy po prostu uprawiać jakiś sport bez konieczności noszenia przyłbicy. Terapia leśna doczekała się już podręcznika. Ten podręcznik wprawdzie jest bardzo świeży, bo został wydany w ubiegłym roku, ale stanowi taką podstawę dla przewodników leśnych do tego, jak rozumieć kąpiele leśne, jak pracować z uczestnikami tych kąpieli leśnych. I to, co jest definicją kąpieli, terapii leśnej według tego podręcznika, to, co widzicie Państwo na ekranie. Terapia lasem jest praktyką zdrowia publicznego opartą na dowodach. I to jest najważniejsze w zasadzie, co chciałabym, żebyście Państwo z tej definicji zapamiętali. Stworzyło ją liczne grono ekspertów, 120 ekspertów z 20 krajów pracowało nad tą definicją. Chciałabym, żebyście Państwo też zwrócili uwagę, że to są ćwiczenia fizyczne, to są ćwiczenia umysłowe w odpowiednim otoczeniu leśnym. Definicja terapii lasem wskazuje również, że efektem jest nie tylko, że powinno być, czy że chcielibyśmy, żeby było, ale jest zmniejszenie częstotliwości bicia serca, ciśnienia krwi, poziomu stresu, wzmocnienie układu odpornościowego, oddechowego, a także ogólnej sprawności takiej psychofizycznej. Coś, co ja bym nazwała odpornością psychofizyczną. Teraz, moi drodzy, kąpiele leśne to taka praktyka, która została opracowana w latach 80. XX wieku w Japonii na potrzeby zdrowia publicznego, tamtejsze potrzeby. Dlaczego? Dlatego, że zaobserwowano wówczas, że nadchodzi ogromny kryzys w zakresie zdrowia publicznego, psychicznego mieszkańców Japonii. Okazało się, że jest bardzo dużo zaburzeń, które już wówczas było wiadomo, są związane ze stresem. I tak stwierdzono, że kontakt z naturą będzie świetnym antidotum na wszelkiego rodzaju stres. W związku z tym istnieje możliwość wprowadzenia terapii lasem, kąpieli leśnych do strategii zdrowia publicznego. To się udało w Japonii, nie tylko w Japonii, bo to się udało również w Korei Południowej,

z krajobrazem leśnym. Okazuje się, że kąpiele leśne przynoszą znaczną oszczędność finansową dla budżetów państw. Jak widzicie Państwo, w 2013 były to już ogromne liczby, a w związku z pogarszaniem się zdrowia jednak psychofizycznego ludzi, w związku głównie z zaburzeniami stresowymi, to ta oszczędność z roku na rok rośnie. Teraz w COVID-zie jest to jedna z nielicznych metod, mam na myśli kąpiel leśną, która jest dostępna absolutnie dla wszystkich. Drodzy Państwo, terapia lasem, a kąpiel leśna. Kąpiel leśna to takie działanie, które jest absolutnie dla wszystkich. To znaczy każdy z nas korzysta z kąpieli leśnej. Jak sobie przypomnimy nasze doświadczenia z chodzeniem na grzyby, z chodzeniem na jagody, z wycieczkami takimi przyrodniczymi do lasu, to jesteśmy w stanie sobie dość dobrze przypomnieć, że to ta kąpiel leśna jest bardzo przyjemna i bardzo regenerująca. Czym jest wobec tego terapia lasem? Terapia lasem, powiedziałabym najprościej, z kąpielą leśną, ale ukierunkowaną na konkretne zaburzenia, które są zdiagnozowane, ewentualnie na prewencję tych zaburzeń. I o ile w dużej mierze te dwie techniki pracy się pokrywają, to jednak terapia lasem musi być prowadzona przez terapeutę. Kąpiel leśna często jest prowadzona przez przewodnika. Ale, moi drodzy Państwo, każdy z nas może sam skorzystać z kąpieli leśnej, każdy z nas może sam zaplanować sobie takie wyjście do lasu i chciałabym dzisiaj powiedzieć, z jakich etapów się będzie taka kąpiel leśna musiała składać. Moi drodzy, co w lesie leczy? To jest takie zasadnicze pytanie, które biolodzy, leśnicy, również specjaliści zdrowia psychicznego zadają sobie już od dłuższego czasu i mamy ogromne, w zasadzie już teraz, dowody naukowe na to, co tak naprawdę w lesie leczy. To są dowody zwłaszcza z obszaru biologii, ale nie tylko. Już dawno, powiedziałabym kilkadziesiąt lat temu, Henryk Skolimowski mówił o tym, że coś takiego jak geometria natury, zakładająca, czy w której widzimy faliste, spiralne, okrągłe kształty nieregularne, to jest coś, co jest naszą prawdziwą potrzebą. Skolimowski mówił też o tym, że geometria, jaką widzimy na co dzień, zwłaszcza w dużych miastach, jest zupełnym przeciwieństwem tej geometrii natury. Mamy kąty proste, mamy długie, proste linie, a więc to jest coś, co jest nienaturalne. To, co w lesie leczy w związku z tym, to jest falistość, spiralność, zaokrąglone kształty i to wiemy. Wiemy również, że w lesie leczą nas dźwięki. My to nazywamy ciszą. Idziemy do lasu po ciszę. A prawda jest taka, że w lesie wciąż są dźwięki. To są dźwięki, które nie są takim hałasem antropogenicznym. To mogą być dźwięki zwierząt, dźwięki przyrody, dźwięki liści. Każdy z Państwa, kto ma lub miał małe dziecko, wie, że nie ma lepszego sposobu od uspokojenia takiego małego człowieka, jak włączenie mu tak zwanego białego szumu, który to biały szum można znaleźć bez trudu w internecie. Jest to na przykład 8 godzin szumiącej suszarki do włosów albo odkurzacza włączonego. Wielu rodziców tylko w ten sposób było w stanie uspokoić swoje dziecko. I teraz jak sobie pomyślimy o tym, jak szumi wiatr w koronach drzew, jak przypomnimy sobie, jak szeleści podłoże leśne, to są dość zbliżone dźwięki. Oczywiście ja nie twierdzę, że teraz trzeba nagrywać szum w koronach drzew, ale jest to bardzo zbliżony dźwięk do tego, które dziecko

0: słyszało w łonie matki. Dlatego to są również dla nas korzystne, kojące dźwięki. No i kolor. Moi drodzy Państwo, okazuje się, że jeśli mamy pacjentów chirurgicznych, którzy mieli operację i mają oni możliwość spoglądania na las przez okno lub przynajmniej na kolor zielony ścian, to zdrowieją oni szybciej i rany goją się szybciej. Nie potrafimy tak do końca tego wyjaśnić. Widzimy, że to jest łatwe do opisania, to jest łatwe do zaobserwowania, ale nie do końca wiemy, jak to tak naprawdę wewnętrznie na nas działa. Niemniej jednak kolor zielony nie tylko przyspiesza regenerację tkanek, ale również okazuje się, że wprowadza spokój, co też łatwo jest zmierzyć na przykład za pomocą tętna, za pomocą pomiarów ciśnienia krwi i okazuje się, że kolor zielony nas po prostu uspokaja. W lesie mamy kontakt z bogatszym widmem światła. Światło słoneczne, które widzimy, obserwujemy w lesie, na ogół jest uzupełnione czy bogatsze w pasmo zielone i niebieskie. I to jest też unikalna właściwość lasu, bo wzrokiem możemy doświadczyć innych niż na co dzień bodźców. Każdy z nas, jak idzie do lasu, to niemal pierwsze, co notuje, jest zmiana zapachu. Zapach leśny jest cudowny, relaksujący, przypomina nam o miłych chwilach i odpoczynku. To jest zapach różnych substancji, które są zawieszone w lesie. Te substancje, na ogół to terpeny, co ciekawe, są one najbardziej stężone na wysokości ludzkiego nosa, a więc otaczają nas z różnych stron i stanowią dla nas rzeczywiście bardzo bogate, zapachowe środowisko, ale nie o sam zapach i wrażenia zmysłowe tu chodzi. Chodzi o to, że zapachy te, czyli konkretnie chodzi o olejki eteryczne albo fitoncydy, mają właściwości wirusobójcze, bakteriobójcze i właściwości przeciwzapalne. To oznacza, że wprost w praktyce możemy poprawić sobie nasze funkcjonowanie układu oddechowego, odpornościowego, czujemy się troszeczkę przeziębieni właśnie spacerem w bardzo takim nasyconym fitoncydami środowisku. Ach, może jeszcze powiem, przepraszam, co w zasadzie jest źródłem tych fitoncydów. Moi drodzy, na ogół czy najwięcej fitoncydów zawierają drzewa iglaste, jak sosna, świerk, ale nie tylko, bo również lasy liściaste, drzewa takie jak czeremcha, zawierają ich dość sporo. Również bóg, dąb, a więc różnego rodzaju rośliny nam po prostu służą. Innym czynnikiem, który poprawia nasze funkcjonowanie w taki pośredni sposób, jest bioaerozol. Bioaerozol to jest całość mikroorganizmów, które zawieszone są w leśnym powietrzu i które poprzez wdychane przez nas powietrze trafiają do naszych płuc. A na czym polega właściwość lecznicza tego bioaerozolu? Otóż bioaerozol, zawierając różne grzyby, bakterie i mikroorganizmy, usprawnia nasz układ odpornościowy. To znaczy, gdybyśmy byli wyjałowieni z różnego rodzaju takich doznań, kontaktu z różnorodnością biologiczną, moglibyśmy mieć więcej alergii, moglibyśmy być bardziej nieodporni na różnego rodzaju schorzenia. A więc to wszystko nam służy. Zastanówmy się, na co pomaga las w takim razie. Co można dokładnie leczyć lasem? Tak, takie należałoby zadać pytanie. Zanim opowiem o różnych negatywnych skutkach cywilizacji, które mają swojego terapeutę w lesie, to chciałabym powiedzieć o tym, że dzisiaj, kiedy koronawirus tak bardzo nam dolega, to las jest świetnym wspomożeniem dla naszej aktywności fizycznej, również dla naszej aktywności społecznej, a także dla naszego relaksu. Dotychczas wiemy wszyscy, że było to równie dobre miejsce i większość z nas regularnie chadzała do lasu. Tym niemniej jednak w dzisiejszych warunkach jeszcze bardziej las można docenić. Drodzy Państwo, jako specjalistka zajmująca się zdrowiem psychicznym, obserwuję klinicznie, ale też i badawczo i w różnych publikacjach, że te negatywne skutki cywilizacyjne to nie jest coś, o czym się tylko pisze w raportach Światowej Organizacji Zdrowia, tylko to jest coś, co rzeczywiście spotykamy na co dzień. Wielu z nas jest bardzo zestresowanych i to jest stres długotrwały, którego nie jesteśmy w stanie tak sobie wyłączyć. I sformułowanie odstresuj się, albo zapomnij o tym, albo nie martw się, nie przejmuj się. To są takie frazesy, które niestety do naszych stresorów dzisiejszych coraz częściej nie mają zastosowania. Skutkiem przeciążenia stresem jest zwiększony niepokój, martwienie się, lęk oraz obniżony nastrój i depresja. Depresja i zaburzenie lękowe ma bardzo często podłoże właśnie w nadmiernym, przewlekłym stresie i utracie przez nasz organizm takich właściwości obronnych i możliwości radzenia sobie z wymaganiami codziennego życia. Innym skutkiem cywilizacji, który znamy dobrze, przynajmniej okresowo, jest przewlekłe zmęczenie. Przewlekłe zmęczenie, spadek energii, długotrwałe wyczerpanie. Na polu fizycznym tak to widzimy, a na polu psychicznym znowu to będzie depresja, myśli rezygnacyjne, poczucie, że nie ma się siły żyć. Stres, o czym już wiemy bardzo dobitnie, wywołuje, czy jest czynnikiem sprawczym, spustowym w różnych chorobach autoimmunologicznych. I tutaj powiedziałabym, tych chorób jest bez liku, tak? Bo to będą i choroby tarczycy, i choroby stawów, i choroby jelit, a więc wszędzie tam, gdzie czynnik stresowy jest czynnikiem spustowym w tych chorobach autoimmunologicznych, to widzimy negatywne skutki cywilizacji. Okazuje się, że mamy większość chorób, które są chorobami psychosomatycznymi. Ponad 60% różnych zaburzeń, które mamy na poziomie ciała, mają swój czynnik, jeden lub więcej, o charakterze psychicznym. I na ogół jest to właśnie stres przewlekły. No więc ten wstęp do tego, na co pomaga las, ma nam pokazać, że jesteśmy dziś jako cywilizacja mocno obciążeni, a las nam w tym świetnie pomoże. W jaki sposób? Przede wszystkim zmniejsza poziom stresu, o czym dobrze wiemy. Reguluje ciśnienie krwi. Wzmacnia funkcję obronną organizmu. Poprawia nastrój, no i wzrasta nasza kreatywność. Moglibyśmy zastanowić się, no ale jak to? Przecież stres był od zawsze. Przecież zawsze ludzie musieli się stresować, jak i każdy gatunek biologiczny musi się stresować, żeby móc przetrwać. Ja powiem tak, zgadza się. Ta reakcja stresowa jest czymś, co nam od zawsze towarzyszy i zawsze aktywizuje się nasza reakcja stresowa i współczulny układ nerwowy, zwłaszcza mam na myśli reakcję walcz lub ucieka. I to jest od dawna znane. W lesie osiągamy relaks i regenerację i aktywizuje nam się przywspółczulny układ nerwowy, który jest odpowiedzialny właśnie za regenerację, rozluźnienie i spokój. I tak było zawsze. Ale dzisiaj, moi drodzy Państwo, różnica jest taka, że nasz stres jest przewlekły. A więc wydzielanie kortyzolu, tego hormonu, który jest odpowiedzialny za przewlekły stres, się zmieniło. Dopiero teraz on jest wydzielany, gdy stres jest przewlekły, nie wtedy, gdy aktywizuje się ta krótkoterminowa oś reakcji stresowej walcz lub uciekaj. I ten nasz relaks często jest pozorny. Co to znaczy? Otóż ja sobie siedzę na wakacjach, relaksuję się, ale z tyłu głowy wciąż myślę o tym, że mam problem w pracy, że jeszcze jest coś zaległego. W niedzielę myślę o tym, że w poniedziałek pójdę do pracy, a tam dużo zadań. Tak? I ten nasz stres, z racji tego, że nie jest krótkotrwały, nie jest impulsowy, nie jest tylko wtedy, gdy musimy, sięgając historycznie mocno wstecz, tylko się najeść. Tak? Tylko jest to stres, który jest dominujący, dotyczy wielu obszarów życia, nawet jeśli w niskim nasileniu. To jest stres, który nam stale towarzyszy, a nasza regeneracja jest często pozorna. Stąd ważne, żebyśmy poszukali takich sposobów na regenerację, które są łatwe do kupienia lub do zdobycia, które nie mają żadnych efektów ubocznych i które są dostępne dla nas wszystkich. Trzeba sobie też, myślę, zadać pytanie, czy stres przewlekły nas również dotyczy. Otóż powiedziałabym, że wielu z nas tak. Wzrastająca liczba zaburzeń psychicznych, wzrastająca liczba takich chorób jak nadciśnienie, problemy układu krążenia, cukrzyca, choroby skóry.
1: Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWRL skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWRL realizuje projekty pod hasłem Kupuj świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie. Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Autoimmunologiczne, również przyrost masy ciała, wszystko to jest związane często z nadmiernym stresem. Nadmierny stres, oprócz takich typowych, wydawałoby się, zaburzeń psychicznych jak depresja czy zaburzenia lękowe, może prowadzić do zaburzeń koncentracji uwagi, zaburzeń pamięci. A więc warto obserwować natężenie stresu w swoim życiu, aby umieć stwierdzić, kiedy należałoby sobie pomóc, nie tylko lasem, ale również leczeniem farmakologicznym, być może leczeniem psychoterapeutycznym. Jak leczy las wobec tego te cywilizacyjne schorzenia? Otóż zmniejsza stres. Na przykład już po 40 minutach spaceru po lesie mamy znaczną poprawę samopoczucia, poczucia siły, wigoru, zdrowia. Spada poziom kortyzolu, czyli tego hormonu przewlekłego stresu. I wystarczy już 20 minut spaceru po lesie, obecności w lesie, żeby odnotować istotny spadek w porównaniu z grupą, która na przykład chodzi po mieście. Spokojne takie spacery po lesie, co już zbadano, oprócz spadku kortyzolu, niosą za sobą spadek aktywności nerwów współczulnych, a także spadek ciśnienia krwi, spadek tętna, czyli ewidentnie są biologiczne wskaźniki relaksu. No i wiemy, że w związku z tym jest to najlepsza terapia dla wyczerpanych, zmęczonych, dla tych wszystkich, którzy są przepracowani. Badania już od ponad 20 lat pokazują nam, że takie komórki, które nazywają się naturalnymi zabójcami, wzrastają po pobycie w lesie. Wystarczy 2 godziny pobytu w lesie, żeby poprawić funkcjonowanie układu odpornościowego na niemal miesiąc. I to są wyraźne różnice. Jeśli sobie w związku z tym wyobrazimy, że jesteśmy w lesie co tydzień, powiedzmy nie na 2 godziny, ale na godzinę i robimy tam aktywne, różne ćwiczenia, które sprawiają, że ten las chłoniemy różnymi zmysłami, możemy się domyśleć, jak dużo lepiej będziemy się czuć, jak układ odpornościowy będzie lepiej pracował. Mamy tutaj, drodzy Państwo, wypisane różne gatunki drzew, które najsilniej wydzielają fitoncydy, chociaż wiadomo, że jest ich około 80 gatunków. To, co warto też przypomnieć sobie, to to, że fitoncydy były znane już od bardzo dawna, na przykład chociażby wykorzystywane w leczeniu gruźlicy w tak zwanej leśnej kuracji. To nie jest coś, co wymyśliliśmy sobie od dziś. Kiedyś nazywano to balsamem leczniczym, a dziś wiemy, że to fitoncydy tak działają. Okazuje się, moi drodzy, że kreatywność, która się pojawia po pobycie w lesie, również znacząco wzrasta. Pojawia się twórczość, kreatywność, zdolność rozwiązywania nowych problemów i ona jest dość duża, dość duży wzrost notujemy. A więc można powiedzieć, że czas spędzony w lesie, na łonie przyrody jest również bardzo dobry, prozdrowotny, poprawiający funkcjonowanie dla tych osób, które tej kreatywności potrzebują w swojej pracy. Tutaj też jest sporo badań na ten temat. No i, moi drodzy, zostaje nam jeszcze coś takiego, co można nazwać w obliczu tych wszystkich dowodów czymś błahym. No, poprawia nam się samopoczucie. Okazuje się, że występuje znacząca poprawa nastroju. Nie chciałam Państwa zanudzać tutaj liczbami z rozlicznych publikacji, ale ta poprawa nastroju jest notowana nie tylko u osób, które są zdrowe psychicznie, nie mają chorób przewlekłych i generalnie ich życie jest w miarę nieobciążające, ale również u takich grup klinicznych, jak na przykład pacjenci z depresją umiarkowaną, czy pacjenci z innego rodzaju zaburzeniami, ich nastrój się poprawia. Chciałabym jeszcze podkreślić taki czynnik, poprzez który las leczy, a jest to związek z naturą. W Polsce mamy duży odsetek osób żyjących w miastach. Na świecie ten odsetek również jest ogromny i szacuje się, że on będzie w najbliższych 10-leciach wzrastał. Coraz częściej badacze wskazują na to, że jesteśmy pozbawieni bardzo ważnych bodźców, czynników, które poprawiały, modelowały nasze funkcjonowanie, a które są obecne tylko i wyłącznie w naturze. I tak na przykład zaobserwowano związek, mały związek z kontaktu z naturą, z zaburzeniami zachowania u dzieci, również w zaburzeniach takich emocjonalnych u dzieci kontakt z lasem może być użyteczny. Pojawiają się w związku z tym ruchy i pedagogiki leśnej, i leśnych przedszkoli, leśnych szkół i takie stowarzyszenia, które zwracają uwagę na te deficyty kontaktu z naturą, zwłaszcza u dzieci, po to, żeby ten rozwój przebiegał harmonijniej, żeby było więcej korzyści dla rozwijającego się organizmu. No, co jeszcze, moi drodzy? Polepsza wzrok las. Dlaczego? Bo, moi drodzy, zwłaszcza jeśli mamy cały czas skupione oczy na ekranie, blisko siebie, tak? I takie mięśnie gałek ocznych wzmacniamy, to patrzenie w dal mięśnie te rozluźnia i dzięki temu ten wzrok może się regenerować. Co więcej, w związku z redukcją stresu i aktywizacją odpowiednich gałęzi autonomicznego układu nerwowego, my mamy większą radość życia i większą ochotę na seks, co może mieć również znaczenie. Drodzy Państwo, przejdę teraz do konkretów, czyli jak to robić? Można to robić samemu, można chodzić z przewodnikiem. Ruchy przewodników leśnych są coraz bardziej popularne w Europie i na świecie. Ale też mogę Państwu zaprezentować sekwencje kąpieli leśnych według różnych autorów, które pomogą w tym, żeby pójść do lasu i zrobić sobie samodzielnie kąpiel leśną, która będzie dla Państwa zdrowa i korzystna. Clifford jest takim pionierem kąpieli leśnych w Stanach Zjednoczonych i on wskazuje, że sekwencja kąpieli leśnych powinna składać się właśnie z takich etapów, jakie Państwo możecie zobaczyć. Przede wszystkim ważna jest intencja dla niego, co jest jasne, bo jeśli stwierdzimy, idę do lasu się przejść, no to inaczej będę odbierać otoczenie, niż jak pójdę z intencją, idę do lasu po relaks i będę uważna na to, co się wokół mnie dzieje. Po prostu. Clifford też mówi o takim rytualnym niejako rozpoczęciu i zakończeniu spaceru po lesie. To znaczy, najpierw proponuje stworzenie progu nawiązania połączenia. To może być jakiś kij położony na ścieżce, coś, co będzie taką formą przejścia, jakąś bramą do lasu. Tak? Następnie proponuję 15 minut eksploracji w jednym miejscu. Jaka to ma być eksploracja? Po prostu eksploracja zmysłowa, różnymi zmysłami. Te czasy są tutaj istotne. Ma Clifford już doświadczenie w prowadzeniu takich właśnie kąpieli leśnych długoletnie. Następnie proponuję 20 minut uważnego spaceru. I co ważne, to nie jest spacer po to, żeby przejść jakiś określony dystans. Kąpiel leśna to jest poruszanie się z prędkością 2 km na godzinę, a więc jest to naprawdę wolny spacer. A więc mamy tutaj 20 minut uważnego chodzenia. Następnie proponuję wybór kilku ćwiczeń, które nazywane są zaproszeniami leśnymi. Te zaproszenia leśne za chwilkę Państwu zaprezentuję, bo one są z różnych kategorii. Najogólniej można je podzielić na zaproszenia od żywiołu ziemi, powietrza i innych. A więc tak znowu metaforycznie Clifford o nich mówi. Następnie proponuję 20 minut siedzenia w jednym miejscu po to, ażeby tą atmosferę leśną w sposób bierny wchłaniać, tak? W jednym wybranym miejscu, które nas jakoś szczególnie zachęciło, przykuło naszą uwagę. Następnie proszę zobaczyć, jest ceremonia parzenia herbaty. I to jest coś, co jest niezwykle egzotyczne w tych kąpielach leśnych. W tym sensie, że jak chodziliśmy zazwyczaj do lasu, mieliśmy ze sobą w termosie herbatę, to po prostu ją sobie swobodnie popijaliśmy. Clifford tą ceremonię parzenia herbaty uznaje nie tylko zresztą on, jako taki moment, w którym można już zacząć mówić, w którym można już zacząć dzielić się doświadczeniami, można zacząć powoli wracać do swojego dnia codziennego. A później ten spacer kończy się znowu tak zwanym progiem włączania, czyli znowu jakąś taką bramą do codzienności. Leśne zaproszenia, które proponuje Clifford w ramach kąpieli leśnych, są rozliczne. To może być chodzenie boso, jeśli chodzi o żywioł ziemi. To może być badanie ściółki leśnej, odkrywanie śladów zwierząt, również trzymanie kamienia. Może to być zaproszenie od żywiołu powietrza, czyli związane to, co wszystko, to będzie wszystko to, co związane z oddychaniem, z wąchaniem, ale z obserwacją ruchów liści, chmur, kołysaniem się drzew. To są zaproszenia do eksploracji żywiołu wody, zwłaszcza tam, gdzie mamy strumień lub jakiś zbiornik wodny. To może być siedzenie przy wodzie, obserwowanie po prostu. To może być zanurzanie rąk, stóp w strumieniu, dotykanie wody, a więc znowu eksploracja takim zmysłem. Również zgniatanie mułu na przykład. To może być może niekoniecznie w zimie, ale latem może być przyjemnym doświadczeniem. Zaproszenie do eksploracji żywiołu ognia to na przykład praca z wizualizacją. I te wizualizacje mogą być rozliczne, bo to może być na przykład taka wizualizacja swojego magicznego miejsca w lesie, przyjaźń z tym tajemnym leśnym miejscem. To może być wizualizacja związana z ochronną funkcją drzewa jakiegoś. Tak, a więc to są takie techniki wyobrażeniowe, znane i stosowane w psychologii, psychoterapii, które mają za zadanie wywołać określone stany emocjonalne, na ogół pozytywne stany emocjonalne i wtórnie poprawić funkcjonowanie układu nerwowego. Ale nie tylko Clifford podaje sposób na leśną kąpiel. Inni mówią, że to może być pięcioetapowa podróż poprzez las. Natomiast to, co pojawia się tutaj jako istotna wskazówka, kąpiel leśna to jest całkowite zanurzenie się tu i teraz, czyli wyłączenie telefonów, milczenie, powolny spacer bez celu często, albo z wyborem spontanicznego celu, spontanicznym wyborem celu, z takim zaufaniem, że mogę pójść gdzie zechcę, powolne, głębokie oddechy i pozwolenie na odpływanie myśli. Zamiast rozmyślania, przywiązywania się do myśli. To, co tutaj autorzy często też podkreślają, to jest koncentracja na byciu częścią większej całości, czyli takie podejście ekopsychologiczne, powiązanie, jedność z naturą. I teraz chciałabym Państwu pokazać, jakie to są te pięć kroków zmysłowych w kąpieli leśnych. To są analizy wciąż tego, co widzę przez kilka minut, takie ćwiczenie. Co słyszę od tych najdalszych dźwięków, być może dźwięków miejskich, po te najbliższe, czyli łącznie z własnym oddechem, własnym dźwiękami własnego poruszania się na przykład, tak? Drzew, zwierząt, również co czuję nosem, jakie zapachy jestem w stanie wyłapać, jakie prześledzić, jak one wokół mnie wirują, czego mogę dotknąć, a więc to jest taki etap, w którym dotykamy różnych jakości w lesie, tak bym powiedziała. Muszę Państwu powiedzieć, że jest to niezwykle zaskakujący etap. Sama pamiętam, jak kiedyś po raz pierwszy zaczęłam dotykać mchu byłam niezwykle zaskoczona, jak te mchy się ze sobą w dotyku, od siebie w dotyku różnią. Zachęcam Państwa do takich eksperymentów. I czasem również, choć nie zawsze, można spróbować uruchomić zmysł smaku. Zmysł smaku uruchamiamy w taki sposób, że próbujemy wdychać powietrze jednocześnie ustami i nosem. To jest trudne, ale dzięki temu ten bioaerozol, który normalnie byśmy wdychali za pomocą nosa, on rozprzestrzenia się po jamie ustnej, po języku i możemy odczuć delikatne smaki. Drodzy Państwo, chciałabym powiedzieć o tym, jaka jest przyszłość tej terapii leśnej, bo terapia leśna już zaczyna być w niektórych państwach wydawana na zlecenie lekarza. To jest tak zwana zielona terapia. Tutaj macie Państwo taką receptę tej kąpieli leśnej. Można spokojnie uznać, że coraz więcej państw będzie chciało korzystać z tej bezpłatnej, taniej metody wsparcia zdrowia publicznego, tak jak to było chociażby w Japonii czy w Korei Południowej. A nawet jeśli to się nie stanie takim ruchem ogólnokrajowym, to chciałabym, żebyście Państwo pamiętali, jak wiele korzyści las dla nas ma i żeby starać się z tego korzystać jak najczęściej. Ale co ważne? Ważne, żeby to było intencjonalne korzystanie z konkretnego zestawu ćwiczeń, form pracy, ćwiczeń fizycznych i umysłowych. Chciałabym w tym miejscu Państwa zaprosić też do udziału w badaniu naukowym dotyczącym wpływu interwencji opartych o kontakt z przyrodą na samopoczucie i zdrowie psychiczne, który prowadzę, który jest prowadzony w Warszawie we współpracy z Wawerskim Centrum Kultury, za co serdecznie dziękuję. I zapraszam, jeśli Państwo jesteście zainteresowani udziałem w takim badaniu, do zgłaszania się. Drodzy Państwo, chciałabym jeszcze polecić Wam kilka publikacji, które są dostępne. Niedawno ukazały się w Polsce. Wszystkie one mają swój urok. Każda z nich jest trochę inna. Jeśli chcielibyście sięgnąć tylko i wyłącznie po ćwiczenia, nie interesuje Was jakaś szczególna filozofia albo pogłębione wyniki badań, to zachęcam do tej ostatniej książeczki Leśne kąpiele Uli Felber, który jest rzeczywiście małym poradnikiem z leśnymi ćwiczeniami. Można go ze sobą wszędzie zabrać i zawiera tylko spis ćwiczeń, które w dodatku nie mają żadnego ezoterycznego charakteru, bo z kolei w książce Clifforda Kąpiele leśne możecie znaleźć również takie ćwiczenia, które nie do wszystkich przemówią. No jest to na przykład rozmawianie z drzewem albo z kamieniem, radzenie się kamienia. No, brzmi to poetycko, ale niekoniecznie do wykorzystania w racjonalnym postępowaniu. Też ciekawą książką jest książka Hiszpanów Shinrin-yoku Garcia Miralesa, gdyż ona pokazuje historię, kulturę, kontekst taki, w jakim wyrosły kąpiele leśne. No i wspaniała książka Lee, która jest taką podstawą do kąpieli leśnych, którą mamy w Polsce. Drodzy Państwo, chciałabym zaprosić Państwa do lasu. Zapraszam również do udziału w projekcie. Patrzę na to, jakie Państwo macie komentarze i uwagi, i oprócz tego, że macie Państwo pozytywne wrażenia z pobytu w lesie, które bardzo mnie cieszą i rzeczywiście są bardzo prozdrowotne, to pytań nie ma. Drodzy Państwo, zapraszam wobec tego do lasu, zapraszam do sięgania po kąpiele leśne jako sprawdzone, zbadane, bardzo przyjemne metody na poprawę swojego samopoczucia i zdrowia. Dziękuję.

Witam Państwa bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że wszystko działa. Widać mnie i słychać. Cieszę się, że Państwo dzisiaj dotarli na lekcję poświęconą niedźwiedziowi polarnemu. Lekcja jest w ramach projektu EduArctic 2. Ja nazywam się Dagmara Bożek, jestem pracownikiem Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk i należę do zespołu zajmującego się komunikacją naukową i edukacją. Także mam nadzieję, że dzisiejsza lekcja się spodoba. Od razu też mówię, że jest to jeden z ostatnich webinariów w ramach projektu EduArctic 2, ponieważ ten projekt trwa do końca stycznia. Także jeszcze przed nami jest zaledwie kilka ostatnich spotkań, ale oczywiście też pod koniec powiem o samym pakiecie edukacyjnym, który jest dostępny na stronie projektu i który wraz z innymi materiałami będzie dostępny przez długi czas i bez jakichkolwiek problemów. Natomiast zapraszam już na spotkanie z niedźwiedziem polarnym, bo

0: bohaterem dzisiejszej lekcji. Jeśli chodzi o niedźwiedzia polarnego, to od razu mówię, że skupiam się na tej części Arktyki, która dotyczy archipelagu Svalbard. Arktyka, jak widać na tej mapce z prawej strony, to oczywiście bardzo duże terytorium, które na którym znajduje się nie tylko biegun północny i lód otaczający biegun północny, Morze Arktyczne, Ocean Arktyczny, czy właśnie północne terytoria różnych krajów, więc jest to bardzo duże terytorium. Natomiast właśnie tutaj też widać doskonale archipelag Svalbard. Administracyjnie jest on zarządzany przez Norwegię. Też mogą się Państwo spotkać z określeniem Spitsbergen. Spitsbergen według naszego nazewnictwa i też nazewnictwa w większości stosowanego jest to największa wyspa archipelagu Svalbard, natomiast określeniem na cały archipelag jako Spitsbergen posługują się głównie Rosjanie, którzy raczej określenia norweskiego Svalbard nie używają. I właściwie jeśli chodzi o niedźwiedzie polarne, to wyróżniamy 19 populacji, które łącznie mogą liczyć około 25 tysięcy.
1: Słuchacie Radio Kurpatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Osobników. Raczej ta populacja, te populacje, liczebność w miarę jest stała, oczywiście zmienia się w zależności od regionu, natomiast ta populacja niedźwiedzia polarnego, czyli okolicy Morza Barenca, o której ja dzisiaj będę mówić, to ona liczy około 3000 osobników i faktycznie jest regularnie monitorowana przez badaczy norweskich pracujących w Instytucie Polarnym w Tromsø na północy Norwegii i faktycznie ta populacja akurat jest dość stabilna. Oczywiście, czy niedźwiedzie mogą mieć między sobą kontakt w ramach tych różnych populacji? Jak najbardziej, oczywiście, one się przemieszczają na duże odległości. Oczywiście to, że lód morski teraz się kurczy w Arktyce, no nie ułatwia sprawy, bo po pierwsze niedźwiedzie polują, korzystając z lodu morskiego, a po drugie lód morski służy im do przemieszczania się, więc oczywiście mogą przepływać coraz to dłuższe odległości, co powoli zaczyna się obserwować, że niedźwiedź polarny może nawet około 100 km przepłynąć, no ale oczywiście to nie jest też taka duży dystans, żeby móc na przykład bez problemu przedostać się w inną odległą część Arktyki. I mamy właśnie wspomniany archipelag Svalbard, mamy Spitsbergen, mamy inne wyspy należące do tegoż archipelagu. No i właściwie to jest ten obszar Morza Barenca, populacja niedźwiedzia polarnego Morza Barenca, o której wcześniej wspomniałam. To, co jest dość ciekawe, to to, że tutaj są zaznaczone wędrówki niedźwiedzi polarnych przy pomocy tych niebieskich strzałek. Dlaczego mówię, że ciekawe? Ponieważ ja miałam przyjemność, no już będzie 10 lat temu pracować w polskiej stacji polarnej Hornsund. To jest polska placówka całoroczna, znajdująca się w Arktyce, właśnie na południowym Spitsbergenie, nad fiordem Hornsund. Jest to placówka zarządzana przez Instytut Geofizyki, którego jestem pracownikiem. I proszę zwrócić uwagę, że te strzałki faktycznie docierają między innymi w południową część Spitsbergenu, bo niedźwiedzie, jak wspomniałam, są zależne od lodu morskiego i wraz z nim się przemieszczają, czyli im więcej lodu morskiego, tym więcej odwiedzin niedźwiedzi. Mówię odwiedzin, bo kiedy pracowaliśmy w stacji, ale to też dotyczy wszystkich osób, które w ramach obecnych wypraw pracują, prowadzi się taki, no powiedziałabym, monitoring niedźwiedzi polarnych. Liczy się, ile tych niedźwiedzi polarnych rocznie odwiedza stację. Oczywiście nie mówię już o takich sytuacjach, że każdy chce mieć zdjęcie niedźwiedzia polarnego, więc też z utęsknieniem czeka się na to spotkanie, żeby te niedźwiedzie zobaczyć, ale oczywiście cały czas pamiętamy, że jest to zwierzę bardzo niebezpieczne. I też niestety kontakt z nim różnie się może skończyć. No więc pamiętam, że kiedy meteorolodzy nasi monitorowali na różnych stronach ze zdjęciami satelitarnymi, jak lód morski się zachowuje i skąd napływa, to w pewnym momencie pojawiło się hasło, no z północnego wschodu napływa lód morski, za parę dni będą niedźwiedzie. I faktycznie jakieś pojedyncze odwiedziny się pojawiły. I my w czasie naszej wyprawy naliczyliśmy około 44 niedźwiedzi polarnych. Więc oczywiście może to być obarczone pewnym błędem, bo może się okazać, że jeden niedźwiedź odwiedzał stację wielokrotnie i my go policzyliśmy jako kilka różnych osobników, ale faktycznie misie się zdarzały i to głównie w okresie zimy. Zimy i wiosny arktycznej. Z takich ciekawostek, i to też w tym pakiecie edukacyjnym, o którym na początku wspomniałam, będzie bardziej to rozbudowane, czyli rodzina niedźwiedziowatych. Tutaj jest tylko taki smaczek, mianowicie taki, że pomiędzy niedźwiedziem polarnym, brunatnym, a panną wielką jest oczywiście dość duże pokrewieństwo, należą one do jednej rodziny. Łącznie rodzina niedźwiedziowatych liczy o 7 różnych gatunków. I są to na przykład jeszcze, jest to wargacz leniwy na przykład, czy niedźwiedź, czy... To jest Black Bear, oni to chyba jako niedźwiedź czarny przetłumaczyli. Także te wszystkie niedźwiedzie będzie można zobaczyć w pakiecie edukacyjnym, o którym na końcu będzie. Ponieważ opowiadanie o niedźwiedziach polarnych bez ciekawostek to nie byłoby prawdziwe opowiadanie o niedźwiedziach polarnych, więc tutaj taka ciekawostka zapowiedziana wcześniej, mianowicie hybryda przedstawiająca niedźwiedzia grizzly i niedźwiedzia polarnego. I stąd z języka angielskiego nazywa się on bardzo malowniczo pizzly. I właściwie być może jest to jeden z możliwych scenariuszy, jeśli chodzi o niedźwiedzie polarne w Arktyce, bo krzyżówkę tą zaobserwowano w Arktyce Kanadyjskiej. Nie jest dużo takich osobników, ale wynika ona z kontaktów niedźwiedzi polarnych z niedźwiedziami grizzly, co oznacza, że w związku ze zmianami klimatu niedźwiedzie polarne schodzą bardziej na ląd, w głąb lądu, a niedźwiedzie grizzly idą bardziej na północ, no bo zasadniczo klimat już im nie przeszkadza, nie jest aż tak zimno. No więc zobaczymy, czy to będzie jakiś trend, który będzie się utrzymywał, czy na razie ciekawostka biologiczna. Wspominałam oczywiście, że oprócz tego, że niedźwiedzie polarne są piękne, są bardzo niebezpieczne. Więc w związku z tym na terytorium całego Svalbardu każdy, kto tam mieszka albo przyjeżdża, powinien posiadać broń albo powinien poruszać się w terenie z osobą, która taką broń posiada i umie ją obsługiwać. Z racji tego, że ja w stacji spędziłam rok czasu jako pracownik tej placówki, przeszłam przed wyjazdem na Svalbard profesjonalne szkolenie, między innymi ze strzelania, z posługiwania się bronią. Mieliśmy ćwiczenia na strzelnicy krytej, na później poligonie. Zdawaliśmy również egzamin z naszej celności. Oczywiście brzmi to bardzo ciekawie, no ale inaczej jest, jeżeli sobie człowiek uświadomi faktycznie, że posiadanie broni może mu uratować życie, kiedy akurat spotka się z niedźwiedziem polarnym. Ja nie miałam sytuacji takiej, żeby spotkać się w oko z niedźwiedziem, chociaż spotkałam się, ale mówię, nie miałam sytuacji, żeby ta sytuacja była niebezpieczna. Niedźwiedzie, które spotykałam, były raczej ciekawskie i nie przejawiały agresji, bo jeżeli by przejawiały agresję, no to byłoby o wiele gorzej. Więc zasada jest taka, że każda osoba wychodząca w teren zabiera ze sobą broń, albo właśnie wychodzi z kimś, kto tę broń posiada. I oczywiście samemu ze stacji się nie wychodziło. Także tutaj taka ciekawostka jeszcze jest, taki znak ostrzegawczy, jaki można spotkać w Longyearbyen. Longyearbyen to jest takie miasteczko w centralnej części Spitsbergenu, czyli uwaga, niedźwiedzie polarne. Bardzo oryginalny znak, bardzo małej liczbie miejsc na świecie można go spotkać. Nie jestem pewna, czy tylko właśnie w Longyearbyen, czy gdzieś jeszcze, ale no, praktycznie jak się wychodzi z lotniska, to ten znak już można zobaczyć, no więc to dodatkowo usztywnia i nakazuje wyjątkową ostrożność w poruszaniu się. Niedźwiedzie polarne nie są sprinterami. Poza tym to są dość duże zwierzęta. Mają masę, no, dorosłe samce mogą 500 kg ważyć, pół tony, może nawet więcej. Samice są o połowę mniejsze. Natomiast no, ich serce w stosunku do masy ciała jest małe. Co to oznacza? Że niedźwiedzie po pierwsze no, za dużo nie biegają i nie są w stanie długo biegać, bo mogą się przegrzać, no i w ten sposób niestety zakończyć swoje życie. Więc tutaj zrobiłam takie zestawienie i też nam powtarzano, że jeżeli jesteśmy w terenie i zdarzy nam się spotkać niedźwiedzia polarnego, a oczywiście ten niedźwiedź nie jest agresywny, bo jeżeli jest agresywny albo chce się tego niedźwiedzia przypłoszyć, to jak najbardziej używa się skutera śnieżnego do tego, jeżeli akurat jest pod ręką, tylko znów trzeba pamiętać, że po prostu maksymalnie 100-150 metrów wystarczy przejechać, koniec, więcej nie, bo może, żeby po prostu tego niedźwiedzia nie zagonić. On zazwyczaj boi się tego dźwięku silnika, który jest dość charakterystyczny, i ucieka. A o to tak naprawdę chodzi, żeby stosować różne metody przepłaszania. No ale właśnie, jazda za niedźwiedziem polarnym, bo na przykład chcemy zrobić mu zdjęcie, albo wydaje nam się, że go przepłoszymy i go tak przegonimy porządnie, no może się bardzo źle skończyć. Więc tutaj stąd też, jak mieliśmy takie szkolenie z behawioryzmu niedźwiedzi polarnych przed wyjazdem, no to też nas uczulano tutaj na pewne takie no, rozsądne podejście w tej materii. Natomiast no oczywiście 100 km na godzinę to jest taka prędkość, jaką skuter śnieżny może rozwinąć przy dobrych warunkach. Dobre warunki mam na myśli nie tylko dobra przejrzystość powietrza czy dobra widoczność, ale również dobra nawierzchnia, mówiąc wprost, bo jeżeli na przykład jest ona, no bo oczywiście zakładamy, że no nie przejeżdżamy po fiordach czy po jakichś innych ciekach wodnych, które są niezamarznięte, albo nie jeździmy po niewystarczającej pokrywie śnieżnej, ale ważne jest to, żeby też na przykład nie było zastrugów. Zastrugi to jest taki fantazyjnie troszeczkę uformowana powierzchnia wynikająca z nawiewania, wywiewania warstw śniegu, i to są, one są dość mocno zmrożone, co powoduje różnego rodzaju nierówności. Więc po pierwsze, no, nie jedzie się wygodnie po takich nierównościach, a po drugie, jeżeli mamy dookoła biało i nie zauważymy takiej nierówności, a mamy dość dużą prędkość, no to może się to skończyć tragicznie, bo może skuter się przewrócić do przodu, wywinąć salto, które dla nas przy dużej prędkości skończy się tragicznie. Więc tutaj jest dużo takich różnych pułapek, jeśli chodzi o to. Natomiast niedźwiedź polarny faktycznie, no, 40 km na godzinę to jest taka jego maksymalna prędkość, jaką jest w stanie rozwinąć, uciekając, ale znów, to nie jest sprinter. On w takiej, pędząc taką prędkością, naprawdę to jest raptem minuta, nie więcej. I no, najlepiej właśnie, żeby, tak jak wcześniej wspomniałam, żeby go nie przegonić, bo to się może skończyć dla niego bardzo źle. No i tutaj taki troszeczkę slajd, już w sumie trochę no, nieaktualny, ale już tłumaczę dlaczego. Bo przez długi czas, od samego początku powstania stacji w Hornsundzie, w 1957 roku, kiedy zaczęto budowę, i potem, kiedy na zimę w 1957-58 została pierwsza grupa zimująca, zabierano ze sobą psy. Początkowo to były psy no, zabierane z Polski, więc na przykład owczarki podhalańskie, które myślano, że właśnie będą dobre do takiej, no, raz, że dobrze zniosą warunki klimatyczne, a dwa, przede wszystkim miały chronić przed niedźwiedziami polarnymi. Czyli no, pies doskonale wyczuwa, że zbliża się niebezpieczeństwo i alarmuje. Później w związku ze zmianą przepisów, psy, jakie można było trzymać w stacji, to miały być takie rasy typowe dla północy, na przykład Alaskan Husky, Siberian Husky, Malamut, pies grenlandzki, więc te psy stacja dostawała od Norwegów. I tak było do praktycznie dwóch lat wcześniej, że te psy faktycznie regularnie tej stacji broniły. I dwa lata temu, bo mówiłam właśnie, że spotkania z niedźwiedziami mogą się tragicznie skończyć, faktycznie miała miejsce tragiczna sytuacja, kiedy, chociaż to też nie była jedyna taka sytuacja, że pies został zaatakowany przez niedźwiedzia polarnego, no i to oczywiście dla psa się skończyło bardzo źle. No i od tego czasu to też była bardzo trudna sytuacja, bo ten niedźwiedź nachodził pracowników stacji przez dość długi czas, ludzie byli zamknięci w stacji, więc dużo było takich rzeczy niebezpiecznych, zagrażających, więc podjęto decyzję, na chwilę obecną tak wygląda sytuacja, że zamiast psów jest monitoring. Są kamery wszędzie, także jest założenie takie, że osoba, która ma dyżur, albo każdy pracownik stacji wychodzący na zewnątrz, ma możliwość sprawdzenia, czy wszystko jest ok, czy nic się nie czai, dzięki kamerom, które są tak ustawione, że widać, czy przypadkiem za drzwiami nie ma niedźwiedzia. Jest to o tyle ważne, bo nie tylko wychodzi się ze stacji w ciągu dnia, chociaż jak jest noc polarna, to nie ma najmniejszego znaczenia, ale ze względu przede wszystkim na pomiary, które się prowadzi w okolicy stacji, prowadzi się je w różnych godzinach. Na przykład meteorolodzy prowadzą obserwacje co 3 godziny i faktycznie wychodzą ze stacji, kiedy praktycznie wszyscy śpią, z wyjątkiem dyżurnego, więc ten ruch wokół stacji praktycznie jest znikomy. No więc gdyby coś się miało czaić, no to może się czaić właśnie w takim momencie, kiedy raczej ruchu wokół stacji jest mniej. I o tyle to jest istotne, żeby zapewnić ludziom pracującym w stacji bezpieczeństwo. Niedźwiedzie polarne, które odwiedzają stacje, są bardzo ciekawskie. Oczywiście pomijam sytuacje, kiedy są głodne, agresywne, bo mogą się wtedy dobijać i niszczyć rozmaite rzeczy, ale też bywają ciekawskie. No i tutaj mamy takiego ciekawskiego niedźwiedzia polarnego, a właściwie samicę niedźwiedzia polarnego, która stwierdziła, że zaprzyjaźni się z deszczomierzem. No i deszczomierz, faktycznie tych deszczomierzy już teraz nie ma, ale na naszej wyprawie one stały pomiędzy moreną lodowca Hansa, który jest lodowcem najbliżej znajdującym się, takim największym z stacji polarnej, około do czoła lodowca jest około 2 km. No i właśnie w tej odległości między stacją a czołem lodowca stały sobie deszczomierze. No więc jak oczywiście niedźwiedzie tamtędy przechodziły, no to był taki element krajobrazu, który był inny zdecydowanie niż wszystko dookoła, więc niedźwiedzie musiały oczywiście się zaprzyjaźnić z tym deszczomierzem, no więc obalały te deszczomierze. Zdjęcie akurat nie pochodzi z naszej wyprawy, tylko z mojej wyprawy, tylko z wyprawy wcześniejszej. No więc tutaj widać, że ktoś po prostu oddał strzał z rakietnicy. No i ta rakieta bardzo skutecznie niedźwiedzia poszyła. Niedźwiedź wystraszył się huku, hałasu, błysku, no i sobie poszedł. To jest najlepszy scenariusz, kiedy nie trzeba sięgać po mocniejsze środki odstraszania. No i tak jak powiedziałam, jeżeli chodzi o te emocje, jakie towarzyszą, niedźwiedź polarny może być agresywny faktycznie, kiedy jest chory, kiedy jest zraniony, kiedy jest głodny, albo kiedy jest to samica z młodymi. No i właśnie jeśli widzimy 2 niedźwiedzie razem albo 3 niedźwiedzie, to oczywiście jest duża doza pewności, że jest to matka z młodymi. Tu od razu informacja, że młode niedźwiedzie polarne przebywają z matką przez dość długi okres, bo od 2 do 3 lat, więc faktycznie już w pewnym momencie nabierają dość takich gabarytów podobnych do matki. Więc można mieć takie wrażenie, że o, niedźwiedzie polarne wyszły sobie na spacer, ale raczej takie zachowanie no, jest bardzo rzadkie, bo niedźwiedzie są samotnikami. One raczej w pojedynkę spędzają życie, chyba że jest okres godowy i wtedy się spotykają, albo na przykład trafi się więcej jedzenia, jakiś, nie wiem, martwy wieloryb zostanie wyrzucony na plażę, no to wtedy się zdarzy, że tych niedźwiedzi może być więcej. Czy na przykład na wysypiskach śmieci mogą ludzi nachodzić, żeby tam jakieś resztki jedzenia zdobyć. No a jeśli chodzi o człowieka, to oczywiście ja pamiętam, że moje obserwacje niedźwiedzi polarnych, moim obserwacjom niedźwiedzi polarnych zawsze towarzyszyły rozmaite emocje, począwszy od naprawdę podziwu, bo to zwierzę jest niesamowite, jest niesamowicie piękne, po taki wręcz atawistyczny strach, kiedy gdzieś tam przyszło mi się z nim spotkać w dość małej odległości. No i ja nie byłam w bezpiecznej stacji, tylko jednak byłam w terenie, więc faktycznie można się mocno wystraszyć. Co do przystosowań niedźwiedzia polarnego, bo jest to zwierzę żyjące w klimacie bardzo wymagającym, a jednak doskonale sobie radzi, więc jeżeli zakładając, że ta dieta niedźwiedzia polarnego wygląda właściwie, czyli no, ma dostępność fok, które są tłuste, dostarczają mu dużo energii, no to mając takie rezerwy tłuszczowe, niedźwiedź jest w stanie głodować przez 9 miesięcy, co no, jest kluczowe, właśnie te jego rezerwy tłuszczu są kluczowe w okresie lata, które jest coraz trudniejsze ze względu na rosnące temperatury, bo tego lodu morskiego jest coraz mniej. Coraz trudniej polować na foki i coś sensownego znaleźć, więc niedźwiedzie często wyszukują mniej kaloryczne pożywienie, jedzą na przykład jakieś rośliny, czy na przykład ptaki i ich jaja. Co oczywiście wymaga jednak no, jedzenia w dużych ilościach tego typu pokarmu z racji na jego niską kaloryczność. No, natomiast jest to zwierzę, które ma doskonale rozwinięty zmysł węchu. Przydaje się, bo niedźwiedzie polarne raczej kiepsko widzą, więc one nas bardziej wywęszą niż zobaczą. No zobaczą jakiś większy kształt, wysoki, no ale za bardzo tak nie będą w stanie stwierdzić, kim jesteśmy, zwłaszcza jak mamy do czynienia z takimi częściami Arktyki, gdzie człowiek jednak jest no, cały czas gościem i niekoniecznie oczywistym widokiem dla dzikiego zwierzęcia. Natomiast to, co tutaj widzicie po lewej stronie, ten rysunek taki przedstawiający niedźwiedzia stojącego na tylnych łapach, to jest też sposób polowania. Jak już niedźwiedź wyciągnie zdobycz, to on ją musi sobie odpowiednio przygotować przed spożyciem. I co robi? Staje na tylnych łapach, mocno się zapiera, a przed nimi uderza w zdobycz kilkukrotnie, no rozrywając tkanki, miażdżąc kości, tworząc taką no, krwawą miazgę z upolowanego zwierzęcia. No i dopiero później przystępuje do konsumpcji. No wygląda to dość makabrycznie na pewno. Natomiast też takie zachowania niedźwiedzi można zaobserwować, kiedy one podchodzą pod siedliska ludzkie i coś chcą sprawdzić. Po prostu dokładnie robią to samo. Znajdą beczkę, to będą tak uderzać przed nimi łapami, im tą beczkę, czy zobaczą drzwi, myśmy mieli taki problem, bo potem drzwi trzeba było naprawiać. No i też te drzwi będą tymi przednimi łapami mocno uderzać. I wspomnieliśmy o tym, że właśnie jedzą jagody, jedzą różne inne rzeczy, no i to też jest jakiś sygnał, że niedźwiedź stara się adaptować do tego, co się dzieje, do tego, do tych zmian, jakie obserwujemy. I wcześniej przy tym deszczomierzu mówiłam, że to jest samica niedźwiedzia polarnego. Raz, że po pierwsze widać przy dorosłym osobniku, że samiec i samica się nieco różnią, choć na pierwszy rzut oka może to być trudne, bo samce po prostu mają bardziej masywny kark i takie łapy tutaj z przodu, bardziej takie, no, takie bary mają, bardziej muskularne. Natomiast samice są smuklejsze. I w związku z tym, jeżeli naukowcy, którzy prowadzą badania niedźwiedzi polarnych, chcą śledzić ich wędrówki i nakładają takie kołnierze z nadajnikami, to najczęściej wybierają do tego samice, bo samice właśnie mają te szyje troszeczkę węższe, cieńsze, mają mniej siły, więc jest szansa, że takiego niedźwiedzia przez dłuższy czas uda się monitorować. No i takie dane można znaleźć w internecie. Jest w pakiecie, do którego link później wyślę, jest takie zadanie, w którym uczniowie są proszeni o monitorowanie wędrówki niedźwiedzia polarnego, wybranego niedźwiedzia polarnego na podstawie danych właśnie z takich obroży. Więc można zobaczyć właśnie, co się z tym niedźwiedziem dzieje, gdzie on przebywa. No i tutaj zaznaczyłam na mapce z prawej strony wspomniany Norweski Instytut Polarny, który właśnie między innymi zajmuje się badaniami ssaków, w ogóle życia różnych gatunków na Svalbardzie i w Arktyce. Niedźwiedzie polarne mają oczywiście też inne przystosowania związane z ochroną przed zimnem, co jest bardzo istotne, więc mają grube dwuwarstwowe futro, gęsty podszerstek i takie wierzchnie futro z włosem okrywowym. Co ciekawe, te włosy zazwyczaj są puste w środku i są przeźroczyste, więc to, że wydaje nam się, że niedźwiedź jest taki, że jest taki biały, chociaż to nie jest do końca biały kolor, to jest w pewnym sensie złudzenie optyczne. Najprawdopodobniej to, że włos jest w środku pusty, pomaga utrzymać lepszą izolację. No i z takich też ciekawostek, skóra niedźwiedzia polarnego jest ciemna, ma czarny kolor, w przeciwieństwie właśnie do futra, które jest jasne. To jest taki kolor bardziej kremowy, można powiedzieć. Natomiast im niedźwiedź jest starszy, tym futro nabiera bardziej żółtego koloru. Jest takie wyrzucone, zwłaszcza na łapach czy w okolicach pyska. Także kiedyś na przykład polowano na niedźwiedzie polarne dla ich futra cennego. Na Spitsbergenie, w ogóle na Svalbardzie, to jest zakazane od 1973 roku. No to nie polowano właśnie na starsze osobniki z tego względu, że to futro było po prostu gorszej jakości. To też tak, z takich informacji, no, z takich ciekawostek historycznych już na szczęście. Łapy niedźwiedzia polarnego są bardzo szerokie i to też jest ciekawe, bo dzięki temu niedźwiedź doskonale utrzymuje się na powierzchni, na przykład na powierzchni śniegu, na lodzie. Ciężar ma lepiej rozłożony. My nie, jakbyśmy chcieli uciec przed niedźwiedziem polarnym, mimo tego, że wspominałam, że one nie są zbyt szybkie, to nie uciekniemy, bo my zapadamy się w śniegu. No, jakbyśmy może na nartach jakoś szybko uciekali, to byłaby szansa, ale to też trzeba byłoby być chyba sprinterem i bardzo szybko się na tych nartach przemieszczać. Natomiast niedźwiedź polarny faktycznie dzięki tym łapom lepiej tą równowagę i to wyważenie swojej dość dużej wagi utrzymuje. Z przystosowań innego rodzaju to na przykład dotyczy samic, które w przypadku których mamy do czynienia z tak zwaną ciążą przedłużoną. To nie jest tylko typowe dla niedźwiedzi polarnych, ale tutaj akurat też jest związane silnie z warunkami i klimatem, w jakim żyją te zwierzęta. Mianowicie, kiedy na wiosnę arktyczną, kwiecień, maj, jest okres godowy niedźwiedzi i na przykład samica zostaje zapłodniona, zarodek od razu się nie rozwija. Po prostu jakby jego rozwój jest lekko przyhamowany i dopiero zaczyna się on rozwijać, powiedzielibyśmy na jesień, chociaż jesień w Arktyce to nie jest taka typowa jesień, więc jakoś we wrześniu, w tym czasie samica szuka spokojnego schronienia, jakiejś jamy śnieżnej na przykład, w której spędza zimę w oczekiwaniu na narodziny młodych, co też następuje jakoś w styczniu, lutym, No i potem młode jeszcze przez parę miesięcy do wiosny, do kwietnia przebywają w jamie razem z matką i dopiero później opuszczają schronienie w poszukiwaniu pożywienia. Więc opuszczają je już w takim bardzo przyjaznym momencie, kiedy jest ładna pogoda, kiedy też łatwiej znaleźć pożywienie, bo po długiej zimie różne gatunki zwierząt wracają w swoje rodzinne strony. I jeszcze tutaj taka ciekawostka dotycząca snu niedźwiedzia polarnego, bo niedźwiedzie jako takie nie zapadają w sen zimowy. Natomiast te ciężarne samice, które właśnie przebywają w jamie śnieżnej, wchodzą w taki stan podobny do hibernacji, dzięki czemu nie tracą energii za dużo, ponieważ no, w tym czasie nie wychodzą, nie polują, no, muszą bazować tylko na tym i na tych rezerwach tłuszczu, które udało im się zgromadzić w okresie letnim. I tak jak wspomniałam, kilka krajów podpisało takie porozumienie o ochronie niedźwiedzi polarnych. No ochrona może być rozmaicie rozumiana. W przypadku Norwegii faktycznie to jest całkowity zakaz polowań na niedźwiedzie polarne. Także praktycznie dopuszczalny jest tylko przypadek, kiedy jesteśmy atakowani przez niedźwiedzia polarnego i to zagraża naszemu życiu, no i stąd ta broń jest przydatna, którą mamy ze sobą zawsze mieć. Też takie pytanie może się nasunąć, bo wspominałam o tej sytuacji w stacji polarnej, kiedy został zaatakowany pies i dlaczego niedźwiedzia być może ktoś nie zastrzelił. No, pies nie jest traktowany nie jest traktowany tak jak człowiek, czyli ponieważ psy były przez bardzo długi czas spełniły funkcję taką ochronną, ostrzegawczą przy wielu, wielu miejscach w Arktyce, no traktuje się je jako taki element inwentarza trochę, tak jak to są psy pociągowe, po prostu one mają jakąś konkretną funkcję. Więc bierze się też pod uwagę to, że taki pies może zostać przez niedźwiedzia zaatakowany. No nie mam, w związku z tym nie ma możliwości zabicia niedźwiedzia polarnego tylko dlatego, że atakuje psa. Też za zabicie niedźwiedzia polarnego bez powodu grożą bardzo duże kary ze strony Norwegii. Są to kary pieniężne i też może w grę też wchodzić zakaz dożywotniego wjazdu na terytorium Norwegii. Jedno ze zdjęć, które bardzo lubię, to już tak na koniec, zbliżając się. Zdjęcie zostało zrobione przez moich kolegów w takim domku traperskim, kilkanaście kilometrów od stacji w Hornsundzie. To jest taka stacja terenowa należąca do Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest to placówka imienia Stanisława Baranowskiego, jednego z polarników, wybitnego glaciologa. No i trójka moich znajomych właśnie z wyprawy przebywała w tym domku, prowadzili badania terenowe na pobliskim lodowcu Werenschelda. No i akurat taki niedźwiadek sobie przechodził, zajrzał przez okno. Dwie osoby siedziały w środku, zrobiły to zdjęcie. Natomiast trzecia osoba stała w półotwartych drzwiach z bronią gotową do strzału, na wypadek gdyby jednak niedźwiedź się rozmyślił i stwierdził, że zaatakuje zamiast zaglądać do środka. To z kolei jest zdjęcie zrobione, uwaga, 1 kwietnia na naszej wyprawie. Niedźwiedzica właściwie odwiedziła okolice stacji i bardzo ją zaintrygował sprzed do pomiaru elektryczności atmosfery. Tam była akurat taka głowica, która dość szybko się obracała, no więc jak widać próbowała go skosztować albo cokolwiek innego z nim zrobić. Wyglądało to dość nieciekawie, bo byliśmy przekonani, że sprzęt w ogóle zostanie zniszczony, zgryziony i wymemlany. Na szczęście nie, skończyło się tylko na tym po prostu, że ta głowica wymagała doczyszczenia ze śliny i cały sprzęt działał bez zarzutów. A tu z kolei, bo jak mówiłam, że na tym zdjęciu mamy do czynienia z samicą, no i widać to po budowie tutaj tułowia, okolic szyi. Tutaj mamy samca niedźwiedzia polarnego, który też odwiedził naszą stację w okresie letnim i widać faktycznie, że to już jest taki duży samiec, masywny. Także wtedy jeszcze na mojej wyprawie były psy, które bardzo skutecznie sobie radziły z niedźwiedziami. Znaczy nie było też sytuacji, że niedźwiedź próbował atakować któregoś z psów, ale one doskonale faktycznie wyczuwały, że zbliża się niebezpieczeństwo i od razu alarmowały. I tutaj też jeszcze taka sytuacja, która miała miejsce w czasie mojego pobytu w stacji, no faktycznie doszło do zabicia niedźwiedzia polarnego i to było w takim domku właśnie w Zatoce Hyttevika. Domek jest, te wszystkie domki właśnie małe, o których wcześniej wspomniałam, one dawniej były wykorzystywane przez traperów w celach oczywiście polowania na zwierzęta, natomiast teraz mają taką funkcję trochę zabytków i jako bazy terenowe dla naukowców albo dla turystów, którzy mają pozwolenie akurat, żeby w tą część Spitsbergenu się przedostać, no i mogą sobie tam nocować, korzystać z tej całej infrastruktury. No więc sytuacja była taka, że trójka, no właściwie turystów, mieszkańców Longyearbyen po prostu wybrała się w okolicach Wielkanocy. Bo dlaczego mówię od razu o tym pozwoleniu? Bo jest coś takiego, jak przyjedzie się do Longyearbyen, przyleci się, bo można polecieć samolotem, ale to też nie jest tak, że my się sobie tam wykupujemy nocleg i sobie potem po całej wyspie na przykład jeździmy na skuterze śnieżnym, chodzimy gdzie chcemy. Svalbard jest podzielony na takie sektory, znaczy Svalbard, okolice Longyearbyen i ta część właśnie wyspy. Czyli jest taki sektor, gdzie po prostu sobie możemy iść i to są okolice samego miasteczka. Natomiast pozostałe sektory, jeżeli chcemy się dostać, musimy być albo mieszkańcem, albo mieć jakieś przede wszystkim zezwolenie gubernatora Svalbardu, albo wykazać, że właściwie no, na przykład jesteśmy naukowcami i chcemy przeprowadzić jakieś badania. Czyli to nie jest tak, że pojedziemy sobie gdzieś, bo tak chcemy i wszyscy nam na to pozwolą. No więc ci ludzie, którzy wtedy odwiedzili ten domek, oni byli mieszkańcami Longyearbyen i faktycznie mieli zezwolenie gubernatora, żeby w tę część Spitsbergenu, gdzie znajduje się polska stacja, a zarazem znajduje się Park Narodowy Południowego Spitsbergenu, mogli pojechać. No i tak się akurat złożyło, że niedźwiedź, właśnie taki niedźwiadek paroletni, jak później nawet lokalna prasa o tym pisała, no niestety był głodny najwyraźniej i atakował przez kilka godzin ten domek, a to próbował drzwi wyważyć, a to w końcu udało mi się, jak widać tutaj, zerwać okiennicę i wyważyć okienko. Co prawda no, jest za duży, żeby wejść do środka, ale praktycznie wcisnął się tam do połowy. Ludzie, którzy byli w środku, rzucali w nim czym się dało, nawet od rakietnicy odpalili, co o mały włos nie zakończyło się pożarem. No ale w końcu sytuacja była już tak dramatyczna, że musieli go zastrzelić. Oczywiście tutaj żadnych sankcji ze strony gubernatora Svalbardu nie było. No wykazano ewidentnie, że ci ludzie bronili swojego życia. Natomiast faktycznie później odwiedzili nas, przyjechali do stacji, byli bardzo roztrzęsieni tą całą sytuacją, bo no, nie spodziewali się, że... I też mu opowiadali, że przyjechali na Svalbard z własnego wyboru, że chcieli tutaj żyć, mieszkać, pracować, żeby właśnie być bliżej natury. No i nagle się okazało, że byli zmuszeni zastrzelić niedźwiedzia, którego uważali za jedno z piękniejszych zwierząt, ale nie mieli wyboru, więc no, taka historia właśnie, którą mogliśmy, no może nie zobaczyć na własne oczy, ale akurat usłyszeć o niej w ramach relacji z pierwszej ręki, no i też później przeczytać w prasie, jaki to miało przebieg. No i tutaj już zaraz Państwu podeślę link do pakietu poświęconego niedźwiedziowi polarnemu. Także dziękuję za prezentację, za wysłuchanie jej.

0: Naszym gościem jest dzisiaj ojciec Sylwester Cabała, rodem turysta. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, pozdrawiam pana redaktora i pana małżonkę.
0: Chcielibyśmy porozmawiać o historii zgromadzenia.
1: Nasze zgromadzenie redemptorystów ma pewną nazwę Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela, a powstało, jak pewnie wiele ludzi słyszało, we Włoszech, w okolicach Neapolu w 1732 roku. I jego założycielem był Włoch, urodzony w Neapolu, Alfons Maria de Liguori, wybitny prawnik, adwokat, który potem został kapłanem, porzuciwszy pracę w sądzie neapolitańskim i mając 27 lat rozpoczął przygotowanie do kapłaństwa. I w wieku 30 lat życia swego przyjął święcenia kapłańskie, w tym roku akurat przypada 300 lat od tego wydarzenia, 21 grudnia to będzie. I właśnie ten nasz założyciel, Alfons Maria de Liguori, on pracował przez pierwsze 6 lat w Neapolu i tam pośród ludzi, mieszkańców tego wielkiego miasta, stolicy ówczesnego Królestwa Neapolitańskiego, spotykał różnych ludzi, i biednych, i bogatych, i nędzę, i taki średni poziom życia. Ale był znany, to powiem, z tego, że ludzie chętnie go słuchali, jako kaznodzieje w kościołach Neapolu, a także korzystali chętnie ze spowiedzi świętej u tego młodego kapłana. Pewnego razu ten nasz założyciel spotkał podczas odpoczynku zdrowotnego nad Zatoką Amalfitańską w górach ludzi jeszcze bardziej opuszczonych, jeszcze bardziej pozbawionych duchowej pomocy. Byli to pasterze kóz i owiec, to był rok 1730, kiedy tam się udał. I to wzbudziło w nim taką myśl, którą potem odczytał jako natchnienie od Pana Boga, że trzeba poszukać kogoś, kto się zajmie tymi ubogimi pasterzami, kóz i owiec, pozbawionymi wychowania, edukacji religijnej i opieki duszpasterskiej. I tak się zrodziła myśl o założeniu wspólnoty misjonarzy redemptorystów. Dopowiem jeszcze, że właśnie to zgromadzenie, to warto też zaznaczyć, powstało w takim miasteczku Scala 9 listopada 1732 roku. Jak pytamy o charyzmat naszego zgromadzenia, to zastanawiamy się nad tym, jaki dar otrzymany został, czy przekazany przez Pana Boga założycielowi, świętemu Alfonsowi Marii de Liguori, jakie zadanie szczególne w Kościele. I z tego, co opowiedziałem, można by wywnioskować, że to szczególna troska właśnie o ludzi opuszczonych duchowo, pośród nich również ubogich. I mają im głosić redemptoryści właśnie dobrą nowinę o Chrystusie naszym Odkupicielu, jako misjonarze Najświętszego Odkupiciela. To tak parę słów na początek o powstaniu naszego zgromadzenia i też o tym, jak ten charyzmat odczytał nasz święty Alfons Liguori.
0: Czym wyróżnia się charyzmat redemptorystów?
1: I to by można na to pytanie odpowiedzieć, patrząc trochę historycznie i patrząc aktualnie. Historycznie to szczególnie mamy na uwadze, że właśnie było wielu kapłanów w stolicy Królestwa Neapolitańskiego, wtedy w XVIII wieku, którzy posługiwali w tym mieście, a było mało, którzy posługiwali właśnie na wioskach, małych miasteczkach, zwłaszcza pośród bardziej opuszczonych, pozbawionych opieki duchowej. I stąd odczytujemy, że właśnie tym się wyróżniają redemptoryści, że tych właśnie opuszczonych spotkali i przejęli się ich losy. Natomiast forma posługi, jaką obmyślił święty nasz założyciel, to jest głoszenie misji parafialnych albo misji ludowych, czyli gromadzenie tych wiernych, opuszczonych w kościołach albo w miejscach ich przebywania, aby mogli odnowić swoją wiarę i ją rozwinąć. To się nazywa misjami ludowymi, które wtedy w XVIII wieku trwały czasem 2 tygodnie, czasem miesiąc, w zależności od potrzeb. A ciekawą rzeczą było to, że wtedy wyznacznikiem było, żeby wszyscy skorzystali z sakramentu pokuty i pojednania. I to ta forma misji ludowych potem była odnowiona przez tak zwaną renowację po roku, żeby ugruntować te dobre owoce duchowe, i poprzez katechezę przy kościołach lub kaplicach, w których właśnie modlili się redemptoryści razem z ludźmi. Tak patrzymy, powiedzmy, początkowo historycznie. Natomiast patrząc rozwojowo i współcześnie, charyzmat ten głoszenia Ewangelii o obfitym odkupieniu ludziom najbardziej opuszczonym, pozbawionym duchowej opieki, realizujemy na różne sposoby. Poprzez tę pierwszą formę, zwaną priorytetową, misję i rekolekcje parafialne, do tego doszły, jak powiedziałem, rekolekcje parafialne i też poprzez inne formy naszego zaangażowania, takie jak właśnie posługa na misjach zagranicznych w krajach, gdzie też redemptorzy z biegiem czasu dotarli do różnych krajów Ameryki Północnej, Południowej, Afryki i Azji, mówiąc tak globalnie. Natomiast także poprzez posługę przy sanktuariach dedykowanych czy Panu Jezusowi, czy Najświętszej Marii Pannie, a z biegiem czasu podjęli też nasi współbracia posługę dla biedniejszych parafii. I w tych parafiach posługę w sposób szczególny taki misyjny, z wrażliwością na potrzebujących starali się i starają realizować. Oprócz tego jeszcze dodam, że ten charyzmat głoszenia ofitego odkupienia też realizujemy współcześnie poprzez posługę medialną i wydawniczą, znane pewnie też i słuchaczom Radio Maria, czy Telewizja Trwam, czy wydawnictwo Homo Dei, czy inne możliwości publikacji. To są nie tylko w naszej polskiej rzeczywistości, ale też podobne media prowadzą redemptoryści, czy to w Brazylii, czy w Afryce, czy w Stanach Zjednoczonych.
2: Kto sprowadził redemptorystów na ziemię Polski i kiedy to nastąpiło?
1: To dokonało się, można by tak powiedzieć, w drugiej połowie wieku XVIII, czyli 50 lat po powstaniu naszego zgromadzenia. I to był taki szczęśliwy moment, że Pan Bóg pozwolił odkryć i spotkać redemptorystów takim dwom, powiedzielibyśmy dzisiejszym językiem, studentom teologii, którzy kształcili się w Wiedniu na Uniwersytecie Wiedeńskim, ale zrezygnowali z tych studiów z tego powodu, że tam głoszono poglądy józefińskie, trochę kontra kościołowi i dlatego właśnie wybrali się dwaj koledzy, studenci do Rzymu, aby tam znaleźć może bardziej kościelne środowisko, żeby dokończyć swoje studia teologiczne. Mam na myśli tutaj dwóch studentów ówczesnych. Był to Klemens Maria Hofbauer oraz Tadeusz Hibbl. Ci dwaj, Klemens Hofbauer pochodził z południowych Moraw, okolice Znojma, natomiast Tadeusz Hibbl pochodził, dzisiaj patrząc, z pogranicza polsko-czeskiego, takiej miejscowości Czermna koło Budowy, obecnie to jest na terenie Polski. I oni dwaj, mający, jeden miał lat już 32, a drugi miał lat 22, właśnie wstąpili do zgromadzenia redemptorystów w Rzymie, nie w Neapolu, ale właśnie w Rzymie. Tam spotkali naszych ojców i braci posługujących w takim kościele niedaleko od obecnej Bazyliki Matki Bożej Większej. Zostali przyjęci, ukończyli tam studia, złożyli śluby zakonne po nowicjacie i podjęto taką misję, żeby właśnie wysłać ich na północ, by dzięki ich posłudze, tych nowych, przybyłych z północy, jak poczęli Włosi, kandydatów i teraz już kapłanów redemptorystów, założyć placówkę zgromadzenia na północ od Alp. Przez Wiedeń dotarli do Warszawy. To był luty 1787 roku. I w Warszawie przyjął ich nuncjusz apostolski Saluzzo, który odczytał list polecający od nuncjusza wiedeńskiego, bo tam się zatrzymali w międzyczasie na takie studium katechetyczne, które trwało prawie rok. I nuncjusz przyjął ich i mówi, zostańcie na trochę w Warszawie, ponieważ jest zima, to był luty. Potem jak obecnie, mamy też warunki takie zimowe. Tamta zima była bardzo mocna, 1786-7. Polecił ojciec, nuncjusz apostolski Saluzzo, polecił naszym ojcom posługę w Warszawie, w kościele Matki Bożej Łaskawej, to jest obok katedry świętego Jana Chrzciciela, gdzie wcześniej pracowali jezuici, ale zostali wypędzeni w 1773 roku. I ten kościół został dany pod opiekę takiego bractwa świętego Benona, które się opiekowało przybyszami języka niemieckiego do Warszawy, którzy wtedy właśnie w naszej stolicy żyli. I nasi bracia, ojcowie, Tadeusz i Klemens, do których się dołączył taki brat Piotr Kuncman, podjęli posługę dla tego bractwa. Najpierw we wspomnianym kościele Matki Bożej Łaskawej, a po paru miesiącach w kościele świętego Benona, to jest na Nowym Mieście, niedaleko od rynku Nowego Miasta.
2: I stąd nazwa Benonici?
1: Tak, właśnie redemptoryści, tak od początku się nazywali, ale przez to, że pracowali w Polsce przy kościele świętego Benona w Warszawie, otrzymali taką nazwę Benonici, sami byli Benonitami. redemptoryści kanonici, tak to możemy określić.
2: Jak oni się porozumiewali, jednak nie znali polskiego języka?
1: Oczywiście, to jest słuszna uwaga. To byli dwaj pochodzący, jeden z czeskiej rodziny, Tadeusz Hybl, a drugi z czesko-niemieckiej, Klemens Hofbauer. Znali więc język niemiecki, język czeski, ale także też język włoski, bo tak studiowali, tam kończyli formację, jak wspomniałem, w Rzymie i pod Rzymem. Dlatego właśnie stanęło przed nimi wyzwanie, aby uczyć się języka polskiego. Ale jak wspomniałem, otrzymali jako zadanie posługę dla Bractwa Świętego Benona, gromadzącego ludność języka niemieckiego. Więc ten język im wystarczył dla porozumiewania się z ówczesnymi katolikami mieszkającymi w Warszawie tej właśnie niemieckiej narodowości. Ale stopniowo zaczęli oczywiście się uczyć języka polskiego i także wykorzystywali te umiejętności, które posiadali w tym celu. Warto zaznaczyć rzeczywiście, że wtedy liturgia była sprawowana, jak chodzi o liturgię Eucharystii, w języku łacińskim, więc ten język też poznali, w nim sprawowali liturgię, natomiast spowiedzi, kazania były głoszone w kościele świętego Benona w języku niemieckim, w języku francuskim i w języku polskim. Dlaczego tak to się rozwijało? Ponieważ z biegiem lat dołączyli nowi kandydaci, którzy wstąpili do zgromadzenia redemptorystów, do benonitów w Warszawie, a pochodzili oni skąd? Pochodzili między innymi z Francji, pochodzili z Saksonii, pochodzili z ziem obecnej Republiki Czeskiej, która wtedy należała pod monarchię austriacką. I stąd właśnie była ta wspólnota w Warszawie, wspólnotą międzynarodową, gromadzącą redemptorystów z różnych krajów. Pewnie się pojawi pytanie, czy znalazł się jakiś Polak.
0: No właśnie, tak jest.
2: To będzie
1: takie zaciekawienie redaktorów.
2: Tak.
1: Więc oczywiście trzeba powiedzieć, że trochę czasu trzeba było poczekać, aby zgłosił się jakiś kandydat narodowości polskiej. Ze względu na sławę, jaka się rozwinęła wokół redemptorystów pracujących przy tym kościele świętego Benona. I tym pierwszym, który wstąpił do naszego zgromadzenia, był ojciec Jan Podgórski. On pochodził z Mazowsza, z okolicy Ostrowi Mazowieckiej i właśnie jako młodzieniec został posłany do Warszawy, aby tam dokończyć edukację. Ponieważ trzeba jeszcze powiedzieć tak, że ci nasi redemptoryści benonici przez te 21 lat pracy w Warszawie rozwijali taką działalność jakby na trzech płaszczyznach. Jedna to misja nieustanna, czyli głoszenie kazań, celebrowanie sakramentu, sprawowanie Eucharystii, spowiedź święta. I tutaj będzie ten wymiar taki powiedzmy ewangelizacyjny. Drugi wymiar to był edukacyjny dla dzieci, szkoła dla dzieci, zwłaszcza sierot, dla chłopaków i dla dziewcząt, a później też zakładane szkoły bezpłatne dla dzieci i też pierwsza polska szkoła bezpłatna dla dziewcząt, która powstała przy tym kościele świętego Benona na Nowym Mieście w Warszawie. I jeszcze oprócz tego była działalność też taka, powiedzielibyśmy, formacyjna czy edukacyjna, żeby kształcić nowych kandydatów do zgromadzenia. I pośród tych kandydatów właśnie był Jan Podgórski, który był osobą bardzo uzdolnioną i dzięki temu, że miał te talenty, nauczył się też języka włoskiego, potrafił podejmować piękne inicjatywy, tłumacząc na przykład później dzieła świętego naszego założyciela na język polski. Kilka takich dzieł przetłumaczył. I stąd później dołączali się inni polscy kandydaci, przychodzili też inni współbracia czy kandydaci z innych krajów i ta wspólnota międzynarodowa w Warszawie tak się pięknie rozwijała.
2: Gdzie znajdowała się pierwsza fundacja redemptorystów w Polsce i w jakich okolicznościach powstała?
1: Więc ta placówka powstała, powiedzielibyśmy, w takich okolicznościach, że wtedy właśnie był to czas po pierwszym rozbiorze Polski. 1772 rok, 15 lat minęło, tak, kiedy redemptoryści właśnie dotarli, ci dwaj wspomniani i trzeci kandydat do stolicy i byli świadkami takich wydarzeń, jak pracując już w Warszawie, Sejm Czteroletni, Konstytucja 3 maja, czy też właśnie Powstanie Kościuszkowskie, atak wojsk Suwarowa na Pragę i na Warszawę. Więc to wszystko, czemu się przyglądali, potem drugi rozbiór Polski i trzeci rozbiór naszej ojczyzny. W takich okolicznościach właśnie nasi współbracia wspólnoty międzynarodowej, pracujący w Warszawie, musieli znajdować sposoby żeby pomagać też także między innymi tym, którzy doświadczyli cierpień, mianowicie sieroty. Jest taki ciekawy pomnik w Warszawie poświęcony świętemu Klemensowi Hofbauerowi. Znajduje się on na przerynku Nowego Miasta obok kościoła świętego Kazimierza i niedaleko od kościoła świętego Benona. I na tym cokole pomnika, na tym cokole jest postać Klemensa, a na cokole jest taka piękna, powiedzielibyśmy, płaskorzeźba ukazująca Klemensa na łodzi, przewożącego sieroty przez Wisłę z dzielnicy Praga, tutaj do starej Warszawy, powiedzielibyśmy, i potem ratującego tych, których rodzice zginęli w czasie tych walk 1793-94. Stąd też rozumiemy, że ta praca dla dzieci osieroconych, dzieci ubogich, różnych narodowości, tam przy kościele świętego Benona, potem kształcenie, edukacja, to były potrzeby ówczesne. I gdybyśmy sobie postawili takie pytanie, jak realizowali redemptoryści w Warszawie, benonici, lenharyzmem naszego zgromadzenia, to trzeba by było odpowiedzieć, że musieli szukać nowych sposobów i metod. Dlaczego? Ponieważ nie dało się prowadzić z początku misji ludowych w różnych parafiach, ale były potrzeby właśnie te, które wspomniałem, opuszczenie duchowe, osierocenie, potrzeba edukacji, stąd właśnie ta misja nieustanna, o której wspominałem, i posługa edukacyjno-wychowawcza, którą podjęli redemptoryści przy kościele świętego Benona. Nie tylko byli w Warszawie, bo trzeba dodać, że w tym okresie 21 lat obecności redemptorystów w Warszawie spróbowano też zakładać nowe placówki. Zwłaszcza święty Klemens, ale nie tylko on, udawał się w podróże w różne strony, czy to do Bawarii, czy innych terenów południowych Niemiec, czy do Szwajcarii, ale także i na północny wschód do Kurlandii, po to, żeby zakładać gdzieś placówki, gdyż widząc taką sytuację skomplikowaną na terytorium Warszawy i w Polsce pod zaborami, nie miał pewności, czy zgromadzenie przetrwa tutaj w tej placówce. Tak więc w Szwajcarii powstała placówka redemptorystów, powstała też na południu, niedaleko od Augsburga, ale te placówki w południowych Niemczech trwały niedługo, kilka lat, i też musieli redemptoryści stamtąd odchodzić. Natomiast ciekawą rzeczą jest posługa w Mittawie. To właśnie po trzecim rozbiorze Polski zostali poproszeni nasi ojcowie u świętego Benona w Warszawie, aby posłać redemptorystów do Mittawy. Obecne to miasto się nazywa Jelgava, nie tak daleko od Rygi na terenie Łotwy. Tak obecnie jest nazwane to miasto. I tam posłał nasz święty Klemens dwóch kapłanów i jednego kleryka, którzy podjęli pracę dla katolików w tamtejszym kontekście, gdzie przeważała większość protestancka. I jeszcze dodać trzeba byłoby, że były takie posługi pod Warszawą, w takiej miejscowości Ludkówka przez pewien czas, pracowali redemptoryści. Też udało się po roku 1800, gdy właśnie ta zarząd pruski nad Warszawą, bo tak władze pruskie wtedy zarządzały naszą stolicą, to można było podjąć misje ludowe, czyli powrócić do tej pierwotnej formy realizacji charyzmatu redemptorystów. I przez ten czas poprowadzili nasi współbracia warszawscy kilka misji ludowych w różnych parafiach.
0: Powstaje pytanie, ojcowie, którzy zakładali placówki tutaj w Polsce, zdawali sobie sprawę, że może być problem. Dlaczego zatem redemptoryści zostali wyrzuceni z Polski? Dlaczego?
1: Przyczyny były różne. Można by powiedzieć, że ta działalność naszych redemptorystów benonitów była dosyć znana dobrze i władzom kolejnym, które zarządzały stolicą czy to były władze rosyjskie przez jakiś czas po trzecim rozbiorze, czy władze pruskie od 1796 do 1806 roku, czy później władze księstwa warszawskiego po roku 1807. I teraz trzeba powiedzieć, że ta działalność, powiedziałem, ewangelizacyjna, edukacyjna, taka opieka nad ubogimi i ich przygotowanie do dobrego życia poprzez wychowanie w sierocińcach czy w szkołach. To wszystko nie podobało się tym poszczególnym władzom sprawującym rządy w Warszawie. O co byli oskarżani? To warto tutaj na to zwrócić uwagę. Więc pojawiały się oczywiście artykuły w ówczesnej prasie warszawskiej, pisane na zlecenie aktualnych władz rządowych i publikowane, które zarzucały redemptorystom, że szerzą fanatyzm religijny, że prowadzą się niemoralnie, że zdradzają kraj. To takie różne argumenty jako dowody winy redemptorystów, benonitów, uzasadniając opinii publicznej konieczność pozbycia się z miasta tych właśnie misjonarzy szerzących zło i będących źródłem niepokojów społecznych, a też wrogich dla państwa. I autorzy różnych właśnie tekstów, czy później też i książek, powtarzali bezkrytycznie te oskarżenia, rozpowszechniając fałszywe dowody kasaty klasztoru świętego Benona w Warszawie. I więc warto na to zwrócić uwagę, że czasem, to jak mówimy, wieść gminna niesie, pewne rzeczy się powtarza, przekazuje dalej, natomiast nie wszystko było to autentyczne. W każdym bądź razie te różne zarzuty, które tutaj niektóre z nich przytoczyłem, spowodowały, że też ta praca redemptorystów nie podobała się ówczesnej masonerii, mającej wpływy władza księstwa warszawskiego i postarano się o to, żeby usunąć redemptorystów z Warszawy. Do kogo trzeba było się zwrócić? Oczywiście do Napoleona, ale też Napoleon miał swojego przedstawiciela, księcia Fryderyka z Drezna, który zarządzał księstwem warszawskim. I właśnie na polecenie Napoleona ten książę podpisał dekret kasacyjny i w czerwcu, 20 czerwca 1808 roku, redemptoryści musieli opuścić kościół i dom przy kościele, gdzie przez 21 lat pracowali. Pewnie ktoś zapyta, co się z nimi stało, jak potoczyły się ich losy. Warto na to krótko odpowiedzieć, że Klemens i jego współbracia zostali z Warszawy tego 20 czerwca 1808 roku wywiezieni do Kostrzyna nad Odrą. Czyli mamy prawie 350 kilometrów, może troszkę więcej, prawie 400 od Warszawy. Środki lokomocji, jakie wtedy były, możemy sobie wyobrazić. I tam przez 3 tygodnie byli zatrzymani w twierdzy kostrzyńskiej. Pewne rzeczy analizowano, rozważano. W każdym razie doprowadziło to do tego, że władze wydały decyzję o tym, że nie mogą wrócić oczywiście do Warszawy, ale powinni zostać zwolnieni z tego więzienia w Kostrzynie i udać się w swoje ojczyste strony. Więc Klemens udał się na południe do Wiednia, bo jego rodzinna miejscowość Tasowice była wtedy właśnie pod panowaniem Cesarstwa Austriackiego. Natomiast inni współbracia w różne inne strony skąd pochodzili, czy to ziemie polskie, czy do Francji, czy do Bawarii, czy też jeszcze w innym kierunku obecnej Republiki Czeskiej. I tak właśnie to usunięcie redemptorystów z Warszawy spowodowało, że placówka została zamknięta, kościół świętego Benona również, został przeznaczony po jakimś czasie na cele świeckie. Utworzono potem tam fabrykę narzędzi metalowych, która funkcjonowała aż do okresu międzywojennego. Natomiast redemptoryści żyjący, jak chodzi na przykład, przypomnę o tym ojcu Janie Podgórskim, tym pierwszym Polaku, który wstąpił do benonitów w Warszawie, on pracował potem jako proboszcz właśnie w tym rejonie wschodnim, skąd pochodził, na wschód północ od Warszawy miał na myśli, czyli okolice Ostrowi Mazowieckiej, był duszpasterzem w Cygowie, a później w 1820 roku został wysłany do Wiednia. Bo warto tutaj dodać, że ten rok 1820 to jest rok śmierci Klemensa Hofbauera w Wiedniu, ale również kilka tygodni po jego śmierci zostało zatwierdzone zgromadzenie redemptorystów w Cesarstwie Austriackim. I to była bardzo ważna, dobra nowina, która pozwoliła na rozwój zgromadzenia w następnych latach. To się wiąże właśnie z tym, do czego nawiązałem jakby troszeczkę przed chwilą, ponieważ ten ojciec Jan Podgórski został poproszony przez nowego przełożonego redemptorystów w Wiedniu, ojca Paserata, aby spróbował zgromadzić razem redemptorystów na ziemiach polskich pod zaborem akurat tutaj rosyjskim w Piotrkowicach koło Chmielnika, nie tak daleko od Kielc. I właśnie w 1824 roku udało się zebrać kilku współbraci, jeden ze Szwajcarii, drugi z ziemi Polski, gdzie pracował jako duszpasterz, i ojciec Jan Podgórski, podjęli pracę przy kościele Matki Bożej Lorytańskiej, gdzie wcześniej pracowali Bernardyni. A dzięki hrabiom Tarnowskim udało się właśnie uzyskać tę posługę w Piotrkowicach. Ona trwała 10 lat, do 1834 roku, i podejmowali nasi współbracia taką pracę, trzeba powiedzieć, to, tak to jest nazwane, klasztor ukryty, ponieważ w obliczu władz zaborczych nie mogli wtedy funkcjonować jako wspólnota zakonna. Więc jaki znaleźli sposób? Mianowicie taki, że prowadzili tę parafię w tej miejscowości Piotrkowice i też założyli szkołę, podobnie jak w Warszawie, w której odbywała się edukacja dzieci, ale też przy okazji kształcili się kandydaci do zgromadzenia redemptorystów. I warto dodać, że w tym czasie tego dziesięciolecia posługi w Piotrkowicach ta wspólnota miała razem 7 kapłanów, 5 kleryków, którzy złożyli śluby, i 3 nowicjuszy, którzy w ostatnim roku już nie zdążyli złożyć ślubów zakonnych. Więc powiedzielibyśmy ponad 20 współbraci przez 10 lat, którzy mogli tam posługiwać. Natomiast dlaczego zostali redemptoryści usunięci z Piotrkowic? Otóż dlatego, że właśnie też przez te lata podejmowali naszą formę posługi, tą priorytetową, czyli misje ludowe, z okazji roku świętego 1825, więc też to pewne podejrzenia wzbudziło, że chyba to nie są księża zwykli, tylko jacyś zakonnicy. Później czas powstania listopadowego, kiedy też wspierali właśnie powstańców różnymi wypowiedziami, i to przyczyniło się do podejrzeń, które padły na tę wspólnotę, że organizują jednak życie zakonne, że prowadzą seminarium, że porozumiewają się z przełożonymi, więc różne zarzuty, które postawiono tej wspólnocie w Piotrkowicach. I dzieło zostało podkopane, tak można by powiedzieć, taką drogą pośrednią, że najpierw zakazano utrzymywać w Piotrkowicach kleryków, później ograniczono szkołę dla małych dzieci, wreszcie ograniczono liczbę wikariuszy do 2, i wobec tego wychowanie młodzieży zakonnej zostało przekreślone, a życie wspólne uniemożliwione. Zatem to, co było jakby celem takim podstawowym wspólnoty redemptorystów, nie mogło być realizowane. I śledztwo ze strony właśnie namiestnika rządowego Paskiewicza, który badał te sprawy, komisja, która analizowała poszczególne dokumenty, zapadł ostateczny wyrok, nakazano wykonać zarządzenie Rady Administracyjnej i wyszukać redemptorystów przebywających na terenie, jak to nazywano wtedy, Królestwa Kongresowego. W czerwcu 1833 do Piotrkowic ta komisja wykonawcza przybyła, ogłosiła wolę władzy. I trwały jeszcze oczywiście przesłuchania, rozmowy, badania dokumentów. W każdym bądź razie nasz ojciec Jan Podgórski, który był przełożonym tej wspólnoty, we wrześniu 1830 udał się do Krakowa, a w grudniu 1834 roku zrezygnował z prowostwa, zamykając tym samym dzieje tej placówki piotrkowickiej. I warto też zapytać o pozostałych współbraci, mianowicie ten przedstawiciel władz zaborczych, Paskiewicz, pozwolił wspaniałomyślnie pozostać w królestwie pozostałym współbraciom, jednak pod warunkiem, aby do zgromadzenia swego nikogo nie przyjmowali, nie utrzymywali szkół i też nie zorganizowali żadnej kongregacji, a biskupi mieli obowiązanie, by tego dokonać. Natomiast nie pozwolono właśnie tworzyć wspólnoty. Stąd nasi współbracia podjęli niektórzy posługę duszpasterską w okolicznych miejscowościach, ale jako wspólnota klasztor ukryty w Piotrkowicach tak zakończył swoją działalność. Ta praca była bardzo taka, to akurat mamy na myśli tutaj te 10 lat, powiedzmy, tej wspólnoty w Piotrkowicach, tak. W tym terenie różne formy posługi, te przedtem wymieniłem, bardzo takie ciekawe i też pomocne dla wiernych na terenie Piotrkowic, czy też innych miejscowości, do których się udawali nasi ojcowie, aby prowadzić tę misję ludową. Natomiast wszędzie oczywiście spotykali się z różnym nastawieniem, zwłaszcza ze strony władz, które takie czy inne przeszkody stawiali, jak wspomniałem przed chwilą też te, że podejrzewali ich jednak otworzenie tej wspólnoty zakonnej. Dlatego trzeba było, tak proszę bym powiedział, ze strony naszych ojców i braci, też pewnej dyskrecji i pewnej ostrożności w tych działaniach, które realizowali jako duszpasterze na miejscu, czy jako misjonarze w różnych parafiach. Czasami też tej dyskrecji nie dało się zachować, dlatego po prostu pewne raporty do władz przez różnych donosicieli były kierowane.
0: Ojcze, chcielibyśmy zapytać jeszcze też o działalność ojca Bernarda Łubińskiego, bo to jest bardzo ważna postać tutaj dla waszego zgromadzenia, ale też taka postać, która nas interesuje.
1: Bardzo się cieszę z tego pytania, ponieważ ojciec Bernard Łubiński jest mi też bliski, zajmuje się akurat teraz obecnie takimi działaniami związanymi z procesem beatyfikacyjnym ojca Bernarda Łubińskiego.
0: Wiemy.
1: I staramy się zachęcać ludzi do modlitwy o cud za jego przyczyną. Stąd warto też powiedzieć, że Bernard Łubiński, on pochodzi z takiej miejscowości Guzów, niedaleko Żyrardowa, 50 km na zachód od Warszawy. Urodził się w rodzinie szlacheckiej, hrabiowskiej i wychowywał przez parę lat tam, w tamtym rejonie, Guzowa i Sokóla, Kołowicki Tet, ale jego rodzice, Tomasz i Adelaida, też mieli pracę, zwłaszcza ojciec, w różnych miejscach, więc musieli się przenosić z miejsca na miejsce, między innymi też w Szewnej, potem w Warszawie, aż nawet trafili do Sankt Petersburga, gdzie ojciec otrzymał pracę w zakładzie lokomotyw. I tam przez półtora roku młody Bernard, 10-11-letni, też wychowywał się i przy okazji poznał księdza Szczęsnego Felińskiego, późniejszego arcybiskupa warszawskiego, u którego jako młody chłopak się spowiadał. Później się nawiązała korespondencja między nimi, bardzo ciekawy wątek, ale nie będziemy go tutaj rozwijać. Warto powiedzieć, że Bernard Łubiński wstąpił do redemptorystów nie w Polsce, ponieważ w Polsce nie było, jak słyszeliśmy przedtem w rozmowie, już zorganizowanej wspólnoty. Ostatni benonici, czy ci ze wspólnoty w Przedkowicach, posługiwali i ostatni zmarł w 1882 roku. Natomiast Bernard, jako 12-letni chłopak, został posłany przez rodziców do Anglii, aby tam podjąć naukę w takim kolegium katolickim. W tym kolegium uczył się już jego starszy brat, który rok wcześniej rozpoczął to kolegium. I tam przez 6 lat zdobył wykształcenie katolickie i po zakończeniu tego kolegium zastanawiał się nad wyborem swojej drogi życia. Od, gdzieś tak pisze we swoich wspomnieniach, 9 roku życia myślał o tym, żeby być kapłanem. Ale właśnie to pragnienie, trzeba było trochę czasu, żeby to zrealizować. Prosił zresztą rodziców o to, żeby mu w tym pomogli. I wtedy, gdy w Anglii zdobywał to wykształcenie na poziomie, jak mówimy, dzisiejszej szkoły średniej, to poznał też redemptorystów angielskich dzięki wujostwu swojemu, u których się zatrzymywał w czasie ferii zimowych czy wakacji letnich, bo po powstaniu styczniowym nie mógł przyjeżdżać do Polski na wakacje. I w 1764 roku złożył prośbę o przyjęcie do redemptorystów. Ukończył nowicjat Bishop Eaton w takiej miejscowości niedaleko Liverpoolu i tam też studia seminaryjne podjął. Ostatnie 2 lata w Witem w Holandii kończył swoje wykształcenie i w 1870 roku został uświęcony na kapłana. Ale właśnie jak opowiada ojciec Bernard Łubiński w swoich wspomnieniach, zawsze towarzyszyło mu to pragnienie, żeby sprowadzić z powrotem redemptorystów na ziemię polskie. I od swoich krewnych oczywiście dowiedział się, że jego pradziadek był ministrem sprawiedliwości w rządzie księstwa warszawskiego. To był Felix Łubieński. I jako ten urzędnik też musiał złożyć podpis pod tym dekretem wspomnianym w poprzedniej części rozmowy o kasacie benonitów w Warszawie. Bo takie było prawo, że kilku urzędników podpisywało taki dokument. Stąd wziął sobie do serca to pragnienie, aby naprawić tę winę swojego pradziadka i przyczynić się jako redemptorysta, potomek tego rodu, do sprowadzenia tego zgromadzenia na ziemię polskie. Nie było to łatwe, oczywiście były różne koleje losu, ale to można poznać również dzięki wspomnieniom ojca Bernarda Łubińskiego i dzięki różnym świadectwom. W 1883 roku udało się otworzyć placówkę redemptorystów w miasteczku Mościska między Przemyślem a Lwowem. To miasteczko, jak wiemy, i ta część Galicji należała wtedy do zaboru austriackiego. Dzięki pomocy swojego brata młodszego Rogera i także przełożony zgromadzenia ojca generała Maurona w Rzymie i prowincjała z Wiednia, ojca Hammerle, udało się różne pertraktacje przeprowadzić związane z zakupem kościoła i budynku przy kościele, gdzie mieli zamieszkać właśnie nasi współbracia. Warto powiedzieć, że podobnie jak w Warszawie wcześniej, tutaj też ta pierwsza wspólnota była międzynarodowa. Polak, ojciec Bernard Lubieński, Czech, ojciec Antoni Jedek i Ślązak, powiedzielibyśmy, Jan Gerala, brat zakonny. Więc też dwóch kapłanów, misjonarzy i jeden brat zakonny. Takie podobieństwo między Warszawą, kościołem świętego Benona, a Mościskami 75 lat później. I ta praca piękna ojca Bernarda Łubieńskiego rozwijała się w Mościskach, potem założono po 20 latach klasztor, po 10 latach, przepraszam, klasztor w Tuchowie pod Tarnowem i po następnych 10 latach w Krakowie, a właściwie to w Podgórzu, czyli wtedy pod Krakowem. I te placówki pozwalały na to, żeby redemptoryści mogli się rozwijać. Podjęli pracę najpierw w Mościskach przy kościele podominikańskim, bo dawniej, w poprzednich wiekach był kościół dominikański pod wezwaniem świętej Katarzyny Aleksandryjskiej, ale z biegiem czasu chcieli też oczywiście prowadzić to priorytetowe dzieło naszego zgromadzenia, czyli misje ludowe, renowacje, rekolekcje. I takich prac bardzo dużo ojciec Bernard Łubieński przeprowadził. Liczy się w statystykach, że w ciągu swojego życia na terenie Polski przez 50 lat jako redemptorysta, to zmarł w 1933 roku, przeprowadził ponad 1000 prac apostolskich, a w tym było 250 misji parafialnych.
2: Niesamowita postać i myślę, że też warto poczytać o nim, ale przede wszystkim wypraszać taką łaskę, aby został beatyfikowany.
1: Tak, to jest nasze staranie obecne, bo ten proces beatyfikacyjny ojca Bernarda, zmarłego, jak wspomniałem, 1933 roku w Warszawie. Jego grób znajduje się w kościele świętego Benona, w kościele świętego Klemensa przy ulicy Karolkowej i tam też jest taki zeszyt, w którym ludzie zapisują swoje prośby i podziękowania, które kierują do Pana Boga za wstawiennictwem tego sługi Bożego. Ojciec Bernard jest już ogłoszony czcigodnym sługą Bożym. Ta decyzja została podjęta w 2018 roku, zatwierdzona przez papieża Franciszka i teraz pozostał ostatni etap właśnie modlitwa o cud za jego przyczyną, aby mógł zostać potem przebadany według kryteriów procesów beatyfikacyjnych i, jak ufamy, ogłoszony błogosławionym jako pierwszy polski redemptorysta.
0: Daj Boże, żeby tak się stało.
1: Liczymy też na to. To się modlimy i zachęcamy też do zapoznawania się z postacią ojca Bernarda. Jest taki biuletyn pod nazwą Apostoł Polski, który przybliża właśnie jego życie, dzieło i duchowość. Bardzo mi miło, że mogłem porozmawiać z Państwem i opowiedzieć słuchaczom troszkę o historii redemptorystów w tych ciekawych etapach Włochy, Italia, Warszawa, Mościska. I taki kontekst bardzo ciekawy, wymagający, też z różnymi trudnościami, ale i z nadziejami, które przybliżymy jeszcze lepiej też ojciec Bernard Łubieński, we wspomnieniach, które jak słyszę, mają być czytane na antenie waszego radia.
2: A o tym wszystkim opowiadał ojciec Sylwester, który na co dzień czym się zajmuje?
1: Ojciec Sylwester Cabała.
2: I czym się zajmuje ojciec Sylwester Cabała?
1: Zajmuje się różnymi sprawami, między innymi procesem beatyfikacyjnym ojca Bernarda Łubieńskiego, ale też i współpracuje w takim Centrum Apostolstwa i Duchowości Redemptorystów w Tuchowie, a także prowadzę też rekolekcje parafialne i misje ludowe, o których trochę wspominaliśmy w tej naszej rozmowie.

Dzień dobry Państwu. Tak jak już Pani powiedziała, większość osób mnie pewnie kojarzy z innym tematem, z Nadwiślańskim Urzeczem, prawda, bo też się nim zajmuję i cały czas pokazuję tą tożsamość Wawra, nie tylko związaną z linią kolejową z 1877 roku, ale też z tym planem wiślanym, prawda, i pokazuje, że te wszystkie wsie typu Falenica, Miedzeszyn to były dawne wioski nadwiślańskie i związane są z tą najstarszą osią osadniczą właśnie nadwiślańską. Ale antropolog to taki zawód, który ogarnia bardzo wiele tematów, nie tylko z pogranicza etnologii, etnografii, ale też przede wszystkim antropologii fizycznej, takiej biologicznej, czyli zajmujemy się szczątkami ludzkimi, rekonstrukcją życia dawnych ludów, populacji. I stąd tematyka badań antropologicznych jest wielowymiarowa. Mój świętej pamięci profesor Andrzej Wierciński zawsze mówił, że antropologia jest jak ameba i tymi mackami wszędzie się gdzieś tam wciśnie, prawda? Także proszę się nie dziwić, dlaczego akurat taki temat. Temat jest związany z moją pracą magisterską, czyli dość odległymi już czasami. Była ona właśnie związana z nietypowymi pochówkami, które występują na terenie Polski. Ponieważ jest tak, że czasem archeolodzy, którzy kopią cmentarzyska, bo w odróżnieniu od cmentarzy wszystko, co działo się we wczesnym średniowieczu i wcześniej, nazywamy tego typu obiekty cmentarzyskami, a więc pozostałościami po dawnych cmentarzach. I badając takie cmentarzyska, oni czasami natrafiają na jakieś dziwne groby, odróżniające się swoim wyglądem od reszty. Przykładowo obrządek we wczesnym średniowieczu, już za czasów chrześcijańskich, polegał na tym, że chowaliśmy się, nie paliliśmy swoich ciał, tak jak to było wcześniej, chowaliśmy się w pozycji wyprostowanej i z głową często w kierunku zachodnim, czasami w kierunku kościoła, który się znajdował gdzieś tam w pobliżu. No więc taki pochówek, który nas zaciekawi, powinien wyglądać jakoś inaczej, a więc albo leżeć poza cmentarzem, albo jego jakieś wyróżniki są na tyle dziwne inne, że przeważnie określano tego typu groby jako pochówek, przykładowo 450, różnił się swoją formą i wyglądem od reszty. Być może jest to grób na przykład upiora albo jakiegoś tam właśnie wampira. Przy czym dotychczas nie powstała żadna taka synteza tego zjawiska, zarówno skąd się w ogóle wiara w wampiry mogła wziąć, w upiory, jak też nikt tak zbiorczo nie dotarł do tychże pochówków. No ja przez swoją pracę właśnie magisterską, później uzupełnianą o różne nowe odkrycia, postarałem się dotrzeć do wszystkich tych szkieletów, które były interesujące i zajrzeć im w oczy prosto, czy coś jest z nimi nie tak. Mówię oczywiście nie tak w sensie antropologicznym, prawda? Czyli czy te osoby posądzone o bycie wampirem jakoś się w jakiś sposób odróżniały od reszty społeczeństwa. I to w zasadzie jest taka główna tematyka, która przyświecała mi w wydanej w zeszłym roku książce Wampiry w średniowiecznej Polsce, którą chciałem tutaj właśnie Państwu zaprezentować też. Dlatego, że zawsze poruszany jest aspekt taki, że wampiry jako wierzenia przedchrześcijańskie przykładowo, czy też no, raczej się widzi w jakichś reliktach dawnych pogańskich wierzeń, a rzadziej się rozpatruje zjawisko wampiryzmu na gruncie wiedzy medycznej antropologii, prawda? A wydaje się, że może to stanowić taki swoisty klucz do wyjaśnienia tychże dziwnych pochówków. No ale idźmy dalej, żeby troszeczkę było jaśniej.
Tutaj tak na początku taka definicja, co to w ogóle jest wampir, czym jest wampiryzm. Wedle takich słowiańskich głównie wierzeń, bo wampir, samo słowo wampir, co ciekawe, wywodzi się ze świata słowiańskiego. Oznacza wypierzać się, jakby wypiór, wąpierz czasami mówiono. No w każdym razie występuje u południowych, wschodnich i zachodnich Słowian. Uważa się, językoznawcy powszechnie uważają, że ma ona proweniencję słowiańską. No i tutaj też będzie takie pytanie od razu, na które też się postaram odpowiedzieć, dlaczego akurat Słowianie, prawda? No przecież zjawisko jest dość powszechne i tego typu pochówki znane są z różnych kultur, z różnych okresów europejskich czy nawet światowych pradziejów. Ogólnie jest to taka istota, taki stwór można nazwać, która... Czasem jest określana jako duch, czasem jako ożywione ciało, które wierzono, że taki osobnik wychodzi nocą z grobu i szkodzi pozostałym przy życiu osobom. A więc często, bardzo często jest określany jako wysysający z nich krew, a to po to, żeby utrzymać swój nienaganny wygląd, czyli ciało, żeby nie uległo rozkładowi, musi odżywiać się tą substancją witalną, którą otrzymuje od żywych. No tak wierzono, że to niby jest taka istota. No w każdym razie obawiano się tego typu istot. No i jak to wygląda? Wygląda to tak, że archeolodzy, którzy właśnie badają cmentarzyska, głównie średniowieczne, ale też od razu powiem, że praktyki antywampiryczne, bo tak o nich mówimy, występują nie tylko w średniowieczu występowały, ale można powiedzieć, że ciągnęły się albo występowały w głąb XX wieku. Prawda? Czyli jeszcze w latach 30. tego typu zabiegi były czynione. I mówiąc pochówki antywampiryczne, myślimy, jest to bardzo duże uogólnienie, prawda? Ponieważ zdajemy sobie sprawę jako badacze, że panteon wierzeń słowiańskich był ogromny, a więc mamy wieszczych, topielce, upiory, strzygi, rusałki, chowańce, niechrzczeńce i tak dalej, których na pewno też się obawiano. Ale nie mówimy na przykład pochówki antyzmorowe czy jakieś antywieszcze, ponieważ właśnie stosujemy taki ogólny termin pochówki antywampiryczne, co ma po prostu dotyczyć wszystkich takich zjawisk zabezpieczania się przed szkodliwą działalnością pewnych zmarłych. Na czym te pochówki polegały? No, że ja zaraz pokażę przykłady tego typu pochówków, że na przykład szkielet nie był ułożony, oczywiście tak, żeby Państwo nie myśleli, że tutaj były jakieś morderstwa albo coś takiego, to następowało głównie, kiedy grupa czuła się zagrożona, była na przykład, przychodziła do w danej okolicy zaraza albo jakaś epidemia, dżuma, cholera i tak dalej i dziesiątkowała społeczność daną, czyli umierała jedna rodzina, umierali kolejni i grupa zaczynała się bać. Jak zaczynała się bać, to poszukiwała prostych rozwiązań. I tutaj zadziałała tak zwana w antropologii często zasada, można powiedzieć, kozła ofiarnego, prawda? A więc typowano osobę, która na przykład nie tak wyglądała albo zajmowała się nie tym, co trzeba, czyli jakaś na przykład zielarka albo zajmujący się jakimiś czarami albo magią, czy parający się nie tym, co przeciętny człowiek, albo ktoś, kto dziwnie wyglądał, na przykład był bardzo wysoki, bardzo niski, kulawy, garbaty i tak dalej, no w każdym razie budził jakiś lęk. No i wtedy, jeżeli powiedziano na przykład, wieść się zebrała, że ich właśnie tu dziesiątkuje ta śmierć i na przykład mówili, a żył 50 lat temu kiedyś jakiś zielarz, który na pewno to on wychodzi z grobu i nam szkodzi, prawda? No i wtedy tego typu zabiegi polegały na tym, że odkopywano taki grób,
Jeżeli zmarły wyglądał jak żywy, a często wyglądał, bo naturalna mumifikacja występuje dość często, jeżeli zmarły nie był na przykład pochowany w kwaśnej glebie, że te szczątki się szybko nie rozłożyły, mógł się naturalnie zmumifikować. To nie jest jakiś nic nadzwyczajnego. I w każdym razie, jeżeli uznali, że wyglądał jak żywy, no to starano się go zabezpieczyć, żeby im dalej nie szkodził. Co to miało na celu? W antropologii nazywamy tego typu proceder jako dojście do tak zwanej homeostazy. Homeostaza to jest inaczej uspokojenie grupy, czyli zrobiliśmy wszystko, żeby co w naszej mocy, żeby było spokojnie i dobrze. Czyli już można powiedzieć, że ten wampiryzm pierwotny wynikał z takich ludzkich lęków, prawda, że oni szukali jakiegoś sposobu, żeby się uratować przed dziesiątkującą ich śmiercią. No i tego typu pochówki, tak jak powiedziałem, nie ograniczały się zatem tylko do średniowiecza, ale na przykład w XVII wieku było ich bardzo dużo, kiedy było mnóstwo można powiedzieć, że podążały w ślad za przechodzącymi przez Europę epidemiami chorób rozmaitych. I bardzo często jest tak, że znajdujemy je wtedy, kiedy można wydatować na ten czas jakąś epidemię. No i takie jedno z pytań badawczych, bo ja tutaj chciałbym tak powiedzieć to troszeczkę wszystko w formie takich pytań badawczych. Czy antropolodzy mogą w ogóle stwierdzić, że mają do czynienia z pochówkiem wampira? Więc jak to wygląda w terenie? Tutaj pokażę Państwu kilka takich pochówków starych, bardzo dawnych, które były odkopane przez badaczy w latach 40., 50., 60., 70. Ogólnie mniej więcej zanotowano tego typu pochówków kilkadziesiąt w Polsce, przy czym największe ich nagromadzenie było na ziemi kujawskiej w Dolinie Środkowej Wisły i na Podkarpaciu Małopolsce, prawda, południe, prawda. Tutaj najwięcej zdecydowanie ich było, czyli centralna Polska i południowa. I okazało się po analizach antropologicznych, po dotarciu do dokumentacji tych grobów, że wbrew pozorom nie było ich tak dużo, bo bardzo wiele z tych pochówków, które określone zostały jako antywampiryczne, takimi nie była. A dlaczego na przykład? Jakiś sztandarowy pochówek z Adolfina koło na Kujawach przykładowo, napisano, że czaszka spoczywała w stopach zmarłego. Jak się dotarło do materiału, to okazało się do rysunków, że górna część czaszki spoczywała w stopach, a żuchwa w anatomicznie przeznaczonym jej miejscu. No to już jako antropolodzy wiemy, że mieliśmy do czynienia z jakimś naturalnym, pośmiertnym stoczeniem, a nie zaś z zabiegiem. I tego typu różnych wytłumaczeń było bardzo dużo. To spowodowało, że jeżeli byliśmy w swoich badaniach bardzo sceptyczni, prawda, czyli uważaliśmy, że wszystko da się jakoś naturalnie wytłumaczyć, no to tych pochówków było kilkanaście, można powiedzieć, na skalę Polski. Takich, że na pewno zastosowano tego typu zabiegi. I tutaj, jak Państwo widzą, on pozornie, ten środkowy szkielet się niczym nie różni, natomiast on jest położony w pozycji odwrotnej. Państwo widzą, że łopatki są na górze, a więc księża, bo w większości notatki, jakie mamy źródłowe, pochodzą z zapisków kościelnych od księży i to też proszę zobaczyć, skoro księża mówili, jak unicestwiać upiory, czy strzygi, czy wampiry, to proszę sobie wyobrazić światopogląd tych ludzi, którzy nie byli jako tako wykształceni i którzy rzeczywiście no, reprezentowali znacznie niższy poziom umysłowy. Przy czym ja tu chcę od razu wytłumaczyć, że panteon wierzeń słowiańskich był bardzo duży, tak jak powiedziałem, i coś trzeba było z nim zrobić. Tak jak dziś Państwa nie dziwi, że na przykład na święta obieramy sobie, znaczy, że malujemy sobie jajeczka, czy na inne święta ubieramy choinkę, czy obchodzimy takie święta jak śmigus, dyngus, czy zielone świątki na Urzeczu, to
Tutaj dochodziło do walki Kościoła z dawnymi wierzeniami i zamiany ich na święta kościelne. I to się odbywało na bardzo szerokim polu i też dotyczyło także tych naszych nieszczęsnych upiorów, wampirów. A to dlaczego? Że one jakby zostały wprasowane, włożone w taki feudalny obraz piekła, a więc mieliśmy Lucyfera i różne inne tam diabliki. No i na przykład jakiś szósty czy siódmy rząd tego piekła to były jakieś właśnie niechrzczeńce, porońce, strzygi, upiory i tak dalej. I tak jak nie dziwią nas egzorcyzmy przykładowo robione przeciwko jakimś duszom potępionym, tak samo zwalczano tego typu zjawiska jak wampiry. Po prostu wierzono, że to coś może dać. I dlaczego powiedziałem ten taki pasus o tym właśnie, o księżach i o tych zapiskach? A to dlatego, że księża napisali na przykład tak, z południowej Polski. Kazałem go na gębę położyć. Tak właśnie to wygląda, ale tejże nocy powiadano, że znowu wyszedł i szkodził mieszkańcom. No to panowie parafianie postanowili, ażeby mu szyję odciąć rydlem i odtąd całe zło ustało i był spokój, prawda? Czyli dwa zabiegi wykonali i uważali, że ten zły duch, ten diabeł, jak można określić, wampir, poszedł sobie gdzieś w dal. No i tutaj jeszcze widać, że nogi i ręce też były krępowane, czyli ogólnie chodziło o to, żeby tego typu istota nie wyszła z grobu, prawda? Czyli dlaczego kazali kłaść na gębę? Aby się w ziemię wgryzał, czyli żeby po przebudzeniu wchodził w głąb tej ziemi, a nie na zewnątrz, prawda? I tego typu pochówki odnosiły się także do dzieci. Czasami się zdarzało, że na przykład urodziło się martwe dziecko albo jakieś poronione i też obawiano się tego typu dusz albo tego typu zmarłych, że one jako że nie zaznały jeszcze życia i jego uciech, jak to mówiono, będą nam szkodzić i straszyć nas po śmierci. I stosowano bardzo podobny zabieg antywampiryczny, polegający na tym, że tego typu ciałko wkładano do naczynia takiego, no tak jak coś w rodzaju garnka, prawda? Tak jak taka zastępcza trumna, można powiedzieć. I ten garnek stawiano w ziemi dnem do góry. I też są opisy, że to miało na celu, że po przebudzeniu takie dziecko będzie wchodzić w głąb ziemi, a nie przyjdzie mu do głowy nas straszyć. I tego typu pochówków dzieci przykładowo jest znanych kilkadziesiąt, całe północne Mazowsze, dominuje to, ale też okolice Przemyśla na przykład. O tym się mało wie, mało słyszy, ale te pochówki są przeważnie nie na cmentarzach, a poza cmentarzem, albo przy kapliczkach na wsiach, albo przy krzyżach na rozstajach dróg, prawda? Czyli tego typu, jak czasami znajduje się, albo też była tradycja, która była bardzo stara, że wkopywano je w miejsca dawnych cmentarzysk archeologicznych. Czyli często wiedzieli ludzie, że na przykład jak orze na polu, to wychodzą jakieś kości, jakieś różne ceramika i nazywano takie miejsca żalami często. I wiedzieli, że to jest jakiś cmentarz żal jakichś ludzi, którzy żyli przed nimi. I bardzo często, że pogańskie ludności. I bardzo często na tego typu cmentarzyskach, tak jak Cichowo, Żumiech, Serock, bardzo dużo miejsc wkopywano, obrudnice ostatnio też taki. Także bardzo wiele takich miejsc jest wkopywano takiego typu garnki i my dzisiaj znajdujemy właśnie garnek, który jest znacznie późniejszy i zawiera szczątki dziecka. Inny przykład grobów. Stary Brześ Kujawski tutaj na przykład, gdzie właśnie
głowa zmarłego była ścięta, oczywiście po śmierci to nie była żadne, nic go nie bolało, można powiedzieć, i złożona w stopach. Co to miało za zadanie? Jak to znowu opisy źródłowe mówią, miało to na celu, że wierzono, że jeżeli taki wampir albo upiór się przebudzi, no to będzie starał się dostać do tej głowy. Jeżeli się do niej nie dostanie, to będzie wszystko w porządku, będzie zabezpieczony człowiek. A jeżeli, jak to pisano, się dostanie, to wyjdzie, to weźmie ją pod pachę i pomaszeruje, bo tak właśnie pisano. A więc czasami się zdarzają jeszcze takie przypadki grobów, jak na przykład, być może ktoś z Państwa słyszał, niedawno odkryty cmentarz w Gliwicach, taki budowano obwodnicę miasta i znaleziono cmentarzyk, gdzie wszystkie praktycznie groby, wszyscy zmarli, byli w jakiś sposób zabezpieczeni, głównie w ten sposób, jak to widać, i jeszcze mieli cegłówkami odgrodzone ręce, prawda, czyli żeby nie przyszło mu do głowy jednak się schylić jakoś, prawda, po tą głowę. Także ja zaraz pokażę Państwu taki pochówek z Gliwic. No tutaj całe National Geographic przyjechało wszyscy, bo to było bardzo spektakularne, że w Polsce cały cmentarz był z zabiegami antywampirycznymi. Ale powiem Państwu więcej. W XX już wieku, w latach 50. przenoszono cmentarzy grekokatolicki pod Rzeszowem. I jak się okazało, prawie każdy zmarły był zabezpieczony. A to kołek, a to głowa, a to coś tam. I przerazili się ci ludzie, co to przenosili. No i wezwano etnologów, prawda, żeby tam jakieś badania zrobili pośród tej ludności, dlaczego tak robią. No i co się okazało? Ludzie powiedzieli, że nie, oni w to nie wierzą, ale tak na wszelki wypadek, żeby nie przyszło do głowy komuś nas z nich straszyć, prawda? Czyli jakby te wierzenia już jakby były wtórne dla nich, ale nie zaszkodziło tego robić. Ja powiem Państwu więcej, że my sobie nie zdajemy sprawy, że dzisiejsze uroczystości pogrzebowe również mają charakter pożegnalno-antywampiryczny. Tylko nikt sobie nie zdaje z tego sprawy. Oczywiście nie jest to już kołkowanie ani nic takiego, ale zabijamy trumnę gwoździami, sypiemy ziemię na trumnę, żeby go pożegnać raz na zawsze. Do lat 60. jeszcze się ciernie rzucało na trumnę, żeby się pokaleczył, jak będzie wychodził. Zakrywało się lustra, żeby go nie zobaczyć. Wynosiło się nogami do przodu, żeby zmylić mu drogę, żeby czasami nie przyszło mu do głowy wrócić. Tak więc robimy szereg czynności, które mają charakter antywampiryczny, a nie tylko pożegnalny, tylko że sobie z tego sprawy zupełnie nie zdajemy, prawda? Jak to było żywe, proszę sobie pomyśleć, na przykład podczas pierwszej wojny też jest taki odnotowany przypadek, że stał front i bardzo Niemcy z Polakami wtedy tam walczyli, czyli jak to pewnie w pierwszej wojnie bywało, Polacy z Polakami, bo na wszystkich frontach mieliśmy wszystkich. I o co chodzi? Bardzo dużo po bitwie zostało Niemców, których kazano miejscowym chłopom pochować. No i z racji, że oni już parę dni tam leżeli, dwóch podoficerów i jednego oficera konkretnie przebito kołkami, bo byli bardzo opuchnięci według chłopów i że to strzygonie, którzy na pewno wyssali krew, prawda? No z racji, że to była jeszcze pierwsza wojna, nie tak okrutna jak druga, no to dostali jakąś karę tam i ich puścili wolno, ale no, tego typu przypadki są jeszcze notowane. Inny przypadek, powiem Państwu też ciekawostkę od razu. Radomsko, niedaleko Łodzi, lata 30. Mężczyzna zapada w letarg albo w trans kataleptyczny. Tego typu przypadki są znane, czyli funkcje życiowe prawie zanikają, że puls jest raz na minutę albo rzadziej. Uznano za zmarłego mężczyznę starszego, że to był lipiec, zdawano sobie sprawę z rozkładu ciała i w zasadzie następnego dnia czy dzień później już organizowano pogrzeb. I kiedy kobiety śpiewały pieśni przy trumnie, jak to dawniej na wsiach bywało,
no niestety zmarły wypuścił gromnicę i się poruszył, prawda? No oczywiście z krzykiem wybiegły te kobiety, strzygoń, prawda? Że to nie było już pojęcia, że on się obudził, tylko strzygoń. No i jak to się skończyło? Co odważniejsi mężczyźni z kłonicami i z drągami wbiegli tam, dostał uderzony w głowę, ścięto mu głowę, bo zastali go w pozycji siedzącej z rękami, prawda, który chciał żeby ich żeby go wyjęli. I jaka była konkluzja, że cała wieś się podpisała krzyżami, że dobrze zrobili, uważają, że dobrze zrobili, ponieważ strzygoń już więcej nie próbował z trumny wychodzić. Także proszę zobaczyć, jaka ciemnota jeszcze była w latach 30., prawda, a my mówimy tutaj o średniowieczu. No ale to oczywiście jest przypadki marginalne, prawda, ale się zdarzały. Tutaj proszę zobaczyć te gliwice słynne, czyli mamy właśnie te cegłówki, które odgradzają nam już jeszcze dłonie, żeby nie uchwycić i ci zmarli, te głowy są wszystkie złożone między nogami tutaj, prawda, czyli z dala od miejsca anatomicznego. No i to była sensacja ogromna, bo oni nie wiedzieli, co z tym w ogóle zrobić, bo co kopną dalej, to znowu następny i tam było ich bardzo dużo. Nie wiem w końcu, jak to się skończyło. Podobna sytuacja była też pod krakowskim rynkiem, też znaleziono tego typu pochówki, no ale w końcu ich jakoś tam pochowano. Tak, znakomitym. Znakomitym. Tak, do badań DNA idealne, prawda? Bo teraz oczywiście można sprawdzić, pobierając taki ząb z korzenia zębowego możemy ustalić tak zwaną haplogrupę, czyli grupę genetyczną, ustalić, czy on był Germaninem, Słowianinem, Ugrofinem, czy w ogóle z jakiego kręgu kulturowego się wywodził, czy był spokrewniony z resztą, czyli tutaj mamy badania autosomalne, a nie płciowe i no, wiedza jest ogromna teraz, no, zmieniła się diametralnie. Tego typu pochówki jak przebicie kołkiem, jest ich 3-4 mniej więcej w Polsce. No tutaj jeszcze jest taki wariant, jeden ze Złotej Pińczowskiej, gdzie nóż został wbity w kręgosłup i zmarły został położony, związany i wrzucony, przykryty ciężkimi głazami. No tu pochówek z Radomia, gdzie mamy cały cmentarz, wszyscy leżą, jak Bóg przykazał, jak to się mówi, na wznak, a jeden za cmentarzem właśnie przykryty takimi kamieniami w pozycji skurczonej, związane ręce, związane nogi. Też prawdopodobnie mieliśmy przykład takiego pochówku właśnie antywampirycznego, bo też uważa się, że skutecznie było przygwoździć takiego upiora do ziemi, żeby z niej nie wyszedł. Inny przykład przygwożdżenia do ziemi z Wielkopolski, kiedy właśnie duży głaz uniemożliwia wyjście zmarłego z grobu. Dzisiaj groby budujemy, też sobie nie zdajemy sprawy, że to nie tylko znaczenie, ale też ciężar, który nam uniemożliwia kontakt. Kiedy to się zaczęło? Etnolodzy i w ogóle antropolodzy uważają, że prawdopodobnie strach przed zmarłymi zaczął się od tak zwanej inhumacji, czyli od skończenia się kremacji w X wieku i nagle pojawił się problem, że mamy do czynienia ze zwłokami, prawda, i musimy coś z nimi zrobić. Bo wcześniej jak to było spalone i w ogóle dostawaliśmy urenkę, nikt się tego nie bał. To mogło stać na przysłowiowym kominku, prawda, i nikt się tego zmarłego nie bał. A tu nagle od chrześcijaństwa, od X, XI wieku, nagle zaczynamy obcować z ciałem ludzkim i ten strach zostaje zdwojony. Tak mi się wydaje, że duża w tym prawda. No tutaj taki pochówek z Dziekanowic, gdzie zmarła też była prawdopodobnie związana, położona, ale powiem, czym się wyróżniała. No ona miała 2,8 m wzrostu. Prawda? Czyli na średnią wczesnośredniowieczną, czyli około 1,50 m, 1,55 m, to już wysoka, prawda? To bardzo, bardzo wysoka. Także na pewno mogła budzić jakiś uzasadniony lęk.
To jest słynna czaszka tak zwanego upiora, ale prawdopodobnie skazańca, znaleziona niedaleko Radomia. I tutaj zmarły został przebity takim gwoździem, przy czym prawdopodobnie był to skazaniec, była to jedna, to nie był prawdopodobnie upiór, ale to była kara, ta głowa być może, że była przybita na przykład przy bramie jakiejś miejskiej albo w jakimś widocznym miejscu, żeby odstraszać na przykład ludzi przed gwałtami czy złodziejstwem, prawda, które mogły być jego udziałem, bo tego typu kary były też stosowane i bardzo trudno jest odróżnić, czy mamy do czynienia z zabiegami magicznymi, czy mamy do czynienia z dawnym systemem kar. No tutaj wchodzi cały szereg cech, czyli musimy mieć cały kontekst taki, żeby nam to potwierdziło, że dany pochówek jest antywampiryczny. No tutaj niby zwykły pochówek, a jednak sierp na szyi, prawda? Czyli powstanie grozi, no tutaj drawsko-pomorskie, czyli mamy już krąg ten północny, ale też tego typu pochówki są dość dobrze znane. Jak Państwo widzą, wszystkie te pochówki, te cechy mają na celu uniemożliwienie wyjścia zmarłego z grobu. To jest główny cel, który przyświeca wszystkim tym pochówkom. I to, co powiedziałem, że my stosujemy w dzisiejszej takiej delikatnej formie, również ma na celu zabezpieczenie tego się przed ewentualnym wyjściem zmarłego na zewnątrz. Tak jak powiedziałem, żeby powiedzieć, że pochówek był antywampiryczny, musi o tym zdecydować cały kontekst archeologiczny. Kontekst archeologiczny jest niezwykle ważny, prawda? A więc musimy mieć grób na peryferiach cmentarza, czyli w jego nie w środku, tylko gdzieś na zewnątrz. Powinno nie być w takim grobie wyposażenia, czyli tak jak się dawało, nie wiem, kabłączki skroniowe, nożyki, jakieś paciorki, rozmaite rzeczy. On był przeważnie bez wyposażenia. Bardzo często ciało nie jest ułożone w pozycji wyprostowanej na wznak, tylko jakoś w jakiejś anormalnej, atypowej pozie, na przykład skurczonej albo odwrotnej, albo jakiejś jeszcze innej. No i oczywiście mieliśmy te celowe uszkodzenia, czyli na przykład odjęcie głowy i złożenie jej w stopach albo przebicie klatki piersiowej jakimś ostrym przedmiotem. Bardzo często się słyszy o sikowych kołkach na przykład. No, z materiału archeologicznego widać, że przebijano wszystkim, co mieli wówczas pod ręką, ząb od brony, gwóźdź, prawda, czyli nie musiał być to żaden kołek z odpowiedniego drewna. Aha. Bo tutaj się jeszcze nałożyło, późniejsza nasza wiedza o wampirach i w ogóle to, co my dzisiaj dysponujemy, to jest w zasadzie Hollywood i Bram Stoker, Dracula i tradycja rumuńskiej Transylwanii, prawda? I tutaj dwie rzeczy musimy rozróżnić. Tradycje tych słowiańskich upiorów, wampirów, prawda, średniowiecznych, tych naszych, można powiedzieć, rodzimych i tej całej hollywoodzkiej otoczki, która pojawiła się wraz z powieścią Brama Stokera Dracula i opartej na życiorysie Vlada Tepesza, Vlada Draculi, który żył w rumuńskiej Transylwanii i który tak naprawdę żadnym wampirem nie był. Był po prostu, no nie wiem, seryjnym mordercą, okrutnikiem. Mścił się całe życie za śmierć swojego ojca i wymyślał jakieś tam różne sposoby unicestwiania swoich wrogów prawdziwych i domniemanych. I całe wszystkie mity związane później z tym wampirem hollywoodzkim nie mają nic wspólnego tak naprawdę z tymi wierzeniami naszymi dawnymi. No przykładowo jakieś zamiany w nietoperza. No to nietoperze, wampiry, trzy gatunki znamy z Ameryki Południowej tylko i wyłącznie i zostało ono odkryte przez białych ludzi, którzy dotarli tam w XVI wieku. Czyli już mamy rzecz dość późną, przynajmniej XVII-XVIII wieczną, a nie
średniowieczną. No, u nas dwie są takie tradycje, która jeszcze wchodziła, oprócz słowiańskiej jeszcze widać, że jakieś tam wierzenia mogły być związane z tą tradycją grecko-łacińską. Między innymi pozostałością jest na przykład to, że na wsiach bardzo często się mówiło strzyga albo strzygoń. To jest związane ze słowem strix, czyli sowa, i z nocnym działaniem sowy i nocnym działaniem upiorów, prawda, których się boimy. Także no, tutaj widać pewne nawiązanie do tego nocnego trybu życia. Później z medycyny możemy na przykład dowiedzieć się o takim czymś jak porfiria. Jest taka choroba, między innymi oparta na niedoborach chemu, i ona się dość rzadko występuje, ale charakteryzuje się tym, że mamy permanentny światłowstręt, możemy chodzić tylko w nocy, ponieważ skóra nam pęka, jeżeli chodzimy w dzień. Kły są obnażone dość u takiego człowieka. Ma chroniczny wstręt na alaninę, którą zawiera między innymi czosnek. I można by powiedzieć, że no wampir w 100%. I teraz proszę sobie wyobrazić, że jeżeli tego typu choroba pojawiła się gdzieś na jakiejś zapadłej wiosce, no to mówiono o niej 100 albo 200 lat i mówiono, że żył tutaj taki i taki człowiek. I tego typu mity rodziły się właśnie w ten sposób. Albo ktoś właśnie zapadł w letarg czy transkataleptyczny i wykopywano, dochowywano kogoś w danym grobie i zobaczyli, że był w jakiejś konwulsyjnie wykrzywionej pozie albo no, obudził się w trumnie, mówiąc inaczej. To się zdarzało bardzo często kiedyś wobec niskiego poziomu medycyny. I też o takim przypadku mogli opowiadać po prostu przez kilka pokoleń, że coś takiego miało miejsce. I stąd te wszystkie mity, legendy się rodziły. No i teraz wracamy do tych naszych upiorów. Czy antropologia może nam pomóc w rozwiązaniu tychże pochówków? Możemy zadać sobie takie pytanie, czy istnieje jakaś w ogóle taka współzależność pomiędzy odmiennym sposobem pochówku, czyli jakimś nietypowym, a jakimś innym wyglądem zmarłego, prawda? Czyli reasumując, czy te wszystkie pochówki, które znamy z Polski, czymś się charakteryzowały? Czy ludność w nich pochowana, ludzie w nich pochowani odróżniali się od reszty, czy też nie? I to jakby było dla mnie najważniejsze, no bo w tym momencie wiemy, czy ten wampiryzm tkwił w cechach fizycznych zmarłych, czy w cechach ich psychiki, której nie jesteśmy w stanie zdiagnozować. No i powszechnie wiemy właśnie ze źródeł pisanych, z etnografii, o takiej wrogości ludności wiejskiej, chłopskiej wobec wszystkiego, co inne, co obce, wobec wszystkich ludzi, którzy odbiegali w jakiś sposób wyglądem czy zachowaniem od reszty. No i część z tych cech, które posiadali, które opisywali ci rozmaici ludzie, pisarze, można oczywiście odnaleźć w materiale kostnym, bo pozostawiają tego typu ślady. Wydaje się, że właśnie te cechy zmarłego, te nietypowe cechy osobnicze zmarłych mogły być takim znakomitym czynnikiem, dość ważnym, który powodował, że wydzielano daną jednostkę poza nawias społeczny. Czyli że taki upiór, taki wampir, taki strzygoń mógł posiadać jakieś cechy fizyczne, które wśród mieszkańców budziły lęk. I to powodowało, że tego typu osoby traktowano najczęściej inaczej za życia i inaczej po śmierci, prawda? Za życia zwykle się ich obawiano albo stroniono o nich, często takie domy znajdowały się gdzieś na kolonii albo niby leczono się u takich jakichś na przykład zielarzy, ale budzili oni powszechny lęk. No i później po śmierci, w chwilach zagrożenia, często te osoby stawały się ofiarą praktyk antywampirycznych.
Te wszystkie nietypowe cechy osobnicze można podzielić na takie dwie grupy, a więc możliwe do identyfikacji w materiale kostnym. No i tutaj mamy na przykład trwałe kalectwo, między innymi jak ktoś posiadał garb jakiś, na przykład gruźliczy albo inny, był kulawy, czy też posiadał jakieś okaleczenia ciała, na przykład nie miał ręki, nie miał nogi, był karłem, był bardzo wysoki, czy też miał patologiczne uziębienie. Bo dzisiaj jest to proste, mamy stomatologię estetyczną, ktoś ma krzywe zęby, czy ma hiperdoncję przykładowo, czyli nadzębność, czyli ma więcej zębów niż trzeba, no to sobie wyrywa, przesuwa łuk i tak dalej, nie ma problemu z tym. No a wówczas było tak, że kto się rodził z takimi zębami, no to taki umierał, prawda? No niestety nie miał innego wyjścia, a ludność tolerancyjna była niekoniecznie bardzo. No i oczywiście mieliśmy też cechy niemożliwe do identyfikacji, a które są wymieniane w źródłach. Takie jak zajęcza warga, owłosiona wewnętrzna strona dłoni, zrośnięte brwi, rude włosy, sinność, opuchnięcie twarzy. No tego typu, w zależności od okresu, od miejsca. To się brało stąd, że przykładowo taki człowiek z dużym nadciśnieniem albo z jakąś chorobą inną był na przykład bardzo czerwony i wyglądał opuchnięty, że myślano, że być może, że on się opija naszą krwią, prawda? Tak więc wynikało to z nieznajomości rozmaitych chorób, które były, no na przykład jakieś odmiany anemii, które możemy stwierdzić na szkielecie, bo mamy przykładowo w stropie oczodołu, jeżeli taka perforacja występuje albo na czaszce, no to bardzo często zmarły cierpiał na anemię, był na przykład blady i jakąś taką miał twarz, prawda, która mogła sugerować, że on tam nie sypia zbyt dobrze, prawda, tylko gdzieś tam sobie łazi. No i wydaje się, że do najistotniejszych cech, które należałoby przy wampiryzmie uwzględnić, to są tak zwane schorzenia wrodzone, czyli rozwojowe, czyli to, na co nie mamy wpływu, w czym się genetycznie, z jakim genetycznie bagażem się rodzimy. No i tutaj właśnie mogą być ubytki kończyn, zaburzenia rozwojowe kręgosłupa, czyli na przykład bloki kręgów, że przykładowo ktoś, kto długo pracował na roli w pozycji takiej, na przykład z motyczką, no to po paru latach miał kręgosłup w jednym kawałku, zrośnięty w pałąk, prawda, od szyi po lędźwia i tak naprawdę no, to dotyczy głównie starszych osób dzisiaj, prawda, że jeżeli ktoś nie rusza się jakoś za dużo, no ale często na przykład widzą Państwo taką sytuację, że na przykład jakiejś starszej pani przy kościele, czy gdzieś tam moneta upadnie albo torebka, prawda, no to zauważcie Państwo, że ona zawsze będzie się schylać w ten sposób, i ten, a nie schyli się kręgosłupem, prawda? Bo bardzo często jest tak, że robią się już bloki kręgowe i ona ma kręgosłup w jednym kawałku. I kiedyś, jak mieliśmy do czynienia z monotonną, ciężką pracą, te bloki kręgowe dotyczyły osób znacznie, znacznie młodszych, prawda? I to często wyglądało dość, poza tym przeżywalność była zupełnie inna. No jeszcze w lalce, prawda, jest 50-letni starzec wpadł pod koła rozpędzonego dyliżansu, prawda? Czyli proszę sobie wyobrazić, jak w XIX wieku, jakie było pojęcie o starości, prawda? A co dopiero o średniowieczu, gdzie średnia wiekowa dla mężczyzn wynosiła 28-30 maksymalnie lat. Oczywiście to wiązało się z dużą śmiertelnością dzieci, z wojnami, z rozmaitymi chorobami, ze słabym poziomem medycyny. Niemniej jednak średnie były dość znacznie, znacznie niższe. Kręt szyi powodujący jakieś tam wygięcia, prawda, nienaturalne. Achondroplazja to jest inaczej taka karłowatość, prawda, achondroplastyczna, czyli taka proporcjonalna, można powiedzieć. Gigantyzm, czyli bardzo wysoki wzrost połączony był z tak zwaną akromegalią, czyli mieliśmy bardzo duże ręce, bardzo duże usta, bardzo duże, no wszystkie te zakończenia, można powiedzieć, ciała.
choroby umysłowe. Często na przykład jest bardzo malutka czaszeczka, prawda? Czyli proszę sobie wyobrazić, że jak człowiek się rodzi, to ma na czaszce tak zwane szwy czaszkowe. Ma szew wieńcowy, szew czołowy i szew węgłowy. I teraz, jeżeli te szwy nam się za szybko zrosną, to dochodzi do wzrostu ciśnienia śródczaszkowego i do tak zwanego debilizmu, prawda? Czyli mamy, po prostu ten mózg się nie może rozwijać i ciśnienie bardzo, bardzo silnie rośnie. Natomiast może być też w drugą stronę, że te szwy w ogóle się nie chcą zarastać i dochodzi do wodogłowia, czyli właśnie takiej makrocefalii, jak to my nazywamy. No i również powoduje to zmiany umysłowe, ale też szybszą śmierć. No i takie cechy jak skrzywienie przegrody nosa. My na to nie zwracamy uwagi dzisiaj specjalnie, ale kiedyś to miało znaczenie, na przykład, że ktoś mógł mieć na tyle krzywą przegrodę, że na przykład jak mówił, świszczał albo coś tam, prawda, jakoś inaczej się wysławiał i już mógł budzić jakiś strach u reszty osób. Konieczne też jest odnotowanie wszystkich chorób zapalnych, takich jak gruźlica, trąd, prawda, czyli mamy jakieś wyraźne zmiany na ciele, krzywica, anemia, więc choroby układowe, ale też urazy, czyli braki kończyn, trepanacje, przykładowo trepanacje czaszki bardzo często w materiale występują, a to jest też jakby zmniejszenie ciśnienia śródczaszkowego przy chronicznych na przykład bólach głowy, wykonywane jeszcze do dzisiaj i rzeczywiście dające efekty, no ale oczywiście jest szkaradna blizna i jest, wygląda to już nieciekawie i też mogło budzić lęk. No schorzenia narządu żującego to, co już wspomniałem, hiperdoncja na przykład, czyli nadzębność, albo hipodoncja, czyli niedozębność, na przykład 3-4 zęby w ogóle, prawda, w jamie ustnej od początku, prawda, bo no, były też przypadki takie, które się zdarzają także do dzisiaj, że dziecko się rodziło z zębami, bo w okresie epigenezy, czyli właśnie tej fazy płodowej, zęby się wyrżnęły i urodził się już z zębami. Coś poszło nie tak, prawda, i tak wyszło. I takie przypadki też, jeżeli się zdarzyły jednostkowo, mogły być przyczyną jakichś właśnie wampirycznych opowieści. Po przebadaniu tego materiału, do którego dotarłem, okazało się, że 80% z tych szkieletów miało jakieś znamiona patologii, prawda? Czyli rzeczywiście tu chodziło o to, że obawiano się inaczej wyglądających ludzi, tak jak w starożytnym.

0: za mało. Albo na przykład jakiś bardzo silny garb, albo jakieś nie tak ustawione zęby, albo jakaś krzywa przegroda nosowa właśnie. Wydaje się, albo na przykład wszelakie złamania wielokrotne, które skracały kończyny, prawda, że na przykład ktoś miał, dzisiaj się założy but ortopedyczny, kiedyś musiał kuleć, prawda, i też jakoś wzbudzać strach. Tego typu groby, to właśnie tego typu przypadki może nie wyglądają dla Państwa ciekawie, bo tutaj nic nie ma nadzwyczajnego. Tutaj tylko jest pokazane, że kości piszczelowe, czyli tutaj podudzia, są, jedna jest skrócona po wielokrotnych złamaniach. Są też właśnie schorzenia wrodzone, typu ubytki kostne, tak jak tam widać, które tak naprawdę powodowały tylko duże problemy w lokomocji, prawda, czyli w chodzeniu, i na pewno te ubytki tkanki kostnej wpływały na i wygląd, i sposób lokomocji danej osoby. No i to, co powiedziałem, te kręgosłupy, prawda, czyli mamy kręgosłupy zrośnięte w jeden kawałek, prawda, czyli od kręgu szyjnego pierwszego po kręgi lędźwiowe mamy wszystko zrośnięte w pałąk, i to powodowało, że jeżeli ten kręgosłup zrósł się krzywo, no to oczywiście ta osoba była na przykład mocno pochylona i też jakoś mogła być, budzić lęk. No oczywiście anomalie uzębienia, tu niby pozornie jest wszystko w porządku, ale tam jest hiperdoncja, czyli dwa rzędy zębów, czyli mamy właśnie dwie kategorie, te same kategorie zębów, tylko że w dwóch rzędach. I tego typu schorzenia narządu żyjącego się zdarzały bardzo często w materiale, ponieważ, tak jak powiedziałem, medycyna estetyczna, znaczy stomatologia estetyczna nie istniała, tak więc mieliśmy wszystko związane z tym, co odziedziczyliśmy po przodkach. Na końcu powiem Państwu, w jakim i w ogóle, co ja o tym sądzę, ale ogólnie można stwierdzić po badaniach antropologicznych, które wcześniej nigdy nie były robione jakby na tego typu pochówkach, że istnieje na pewno współzależność pomiędzy odmiennym sposobem pochówku, tym dziwnym sposobem pochówku, a niektórymi cechami osobniczymi zmarłych, czyli właśnie, że ich wygląd był wyraźnie ważny, był jedną z przyczyn, dlaczego tak, a nie inaczej ich pochowano. Więc wydaje się, że te indywidualne cechy zmarłego, właśnie tak jak powiedziałem, ta kulawość, garbatość, czy gigantyzm, czy karłowatość, mogą być takim jednym z wyróżników pochówków antywampirycznych. Przy czym oczywiście nigdy nie będziemy mieli pewności, czy ta pozostała część, no te 20% w tym momencie albo 30%, nie tkwiła w sferze psychicznej, prawda? Czyli tego nie jesteśmy w stanie na materiale kostnym stwierdzić, ale rzeczywiście mogło tak być, że zajęcie konkretne też mogło wpływać na potraktowanie po śmierci. Konkluzja jest mniej więcej też taka, że...
1: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: No w tym wampiryzmie współczesnym, hollywoodzkim, wszystko jest ładne, wesołe, prawda, i przystojne, i w ogóle, prawda, happy. A tak naprawdę no, ten nasz słowiański wampir no, to jest jakaś taka biedna, patologiczna istota i trzeba by się zastanowić w ogóle nad takim czymś, żeby odkłamać te nasze słowiańskie wampiry, czy wampirami nie byli bardziej posądzający niż posądzeni, prawda? Bo to oni byli rządni krwi i szukali łatwych rozwiązań w chwilach zagrożenia, a nie ci biedni ludzie, którzy no, nie mieli wyjścia wyjścia, że się tacy, a nie inni urodzili, prawda? I tak naprawdę tutaj można by przewrotnie zamienić ten wampiryzm, że to bardziej świadczy